0: w Łasku, inne w Świdwinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Policja bada sprawę śmierci nastolatki z Krakowa. Tragicznie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Eli. Ciało dziewczynki znaleziono w Lasku Wolskim. W poszukiwaniach wzięli udział żołnierze, policjanci, psy tropiące i drony, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
2: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci nastolatki. Ela wyszła z domu w czwartek wieczorem na spotkanie ze znajomymi. Monitoring miejski zarejestrował ją ostatni raz na przystanku autobusowym przy Lesie Wolskim. Na koniec spór koalicji rządzącej i opozycji o legalność rejestracji małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe. Rozporządzenie w tej sprawie podpisali ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji.
4: Na transkrypcję aktu małżeństwa czeka nawet 2000 par jednopłciowych, a decyzja rządu stanowi realizację wyroków polskich i europejskich sądów, powiedział europoseł KO Andrzej Halicki.
5: Mieszkając czy żyjąc poza Polską, takie prawa nabyli i trzeba te prawa respektować.
4: Europoseł PiS-u Waldemar Buda jest przeciwny transkrypcji aktów małżeństwa, co w jego ocenie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.
6: Pani Kotula nawet nie wie, jak takie małżeństwa można w Polsce rozwieść, bo przepisy polskie na to nie pozwalają. To jest wariactwo.
4: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy dodaje, że małżeństwa jednopłciowe po transkrypcji dokumentów będą mogły skorzystać z polskich świadczeń rodzinnych.
7: Takie osoby będą mogły pobierać po zmarłym współmałżonku rentę rodzinną czy zasiłek pogrzebowy.
4: Rozporządzenie w sprawie nowego wzoru aktu małżeństwa zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Przed nami ciepła, choć deszczowa niedziela. Przelotnie popadać może w większości regionów, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 21 do 29 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać o podatkach, a konkretnie o zmianach podatkowych, które podobno szykuje nam rząd. Moimi gośćmi są przedstawiciele organizacji członkowskich Rady Dialogu Społecznego, pan Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: I pan Kamil Rybikowski, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
8: Witam panów. Słyszymy, że resort finansów planuje szereg zmian dla podatników. Chyba najwięcej pytań budzi 15-procentowa stawka ryczałtu, która dla części podatników oznaczałaby podwyżkę tej daniny odprowadzanej do Urzędu Skarbowego. No i może właśnie od tego my zaczniemy. Jak panowie oceniacie pomysł, aby firmy, które rozliczają się właśnie w formie ryczałtu, które nie zatrudniają żadnych pracowników, to jest ważny warunek, lub wynajmują majątek podmiotom powiązanym, płaciły 15-procentowy podatek. Ja bym jeszcze prosiła o wyjaśnienie, o co chodzi z tym wynajmem majątku podmiotom powiązanym oraz jakby państwo na przykład wskazali, jakich zawodów by to najczęściej dotyczyło. Pan Przemysław Pruszyński.
9: Tak, niestety Ministerstwo Finansów tutaj kontynuuje pracę nad tym projektem. To jest projekt, który został zaprezentowany w zeszłym roku i nawet pierwotnie zakładano, że już w tym roku, czyli od stycznia 2026 miał obowiązywać. Ministerstwo Finansów z tym projektem nie zdążyło. Zdecydowało się na dodatkowe konsultacje społeczne, w których również zgłaszaliśmy jako organizacja uwagi. No i teraz mamy tą drugą wersję tego projektu z dołożonymi kilkoma propozycjami, jak te propozycje dotyczące ryczałtu. No i projekt ma wejść w życie od 2027 roku. Jeżeli chodzi o w ogóle całokształt tych zmian, no to niestety to nie są zmiany korzystne dla przedsiębiorców. Tu ewidentnie widzimy tą potrzebę pozyskania dodatkowych środków do budżetu państwa i tak jak

0: ryczałt przez ostatnie lata, bardzo korzystna i interesująca dla podatników, dla przedsiębiorców forma opodatkowania zyskiwała na znaczeniu, tak Ministerstwo Finansów zobaczyło, że przez to, że wielu podatników z tej prostej i korzystnej finansowo formy korzysta, to tak to poszli w tym kierunku, aby doszczelnić pewne rozwiązania, czy pewne możliwości uzyskać z tego tytułu większe wpływy budżetowe. No i tu jest kwestia tego zatrudniania pracowników, że nie możemy skorzystać ze stawki 8,5%, bo ryczałt generalnie, jeżeli świadczymy większość usług, to możemy skorzystać ze stawki 8,5%. Oczywiście są usługi profesjonalne, które wpadają w 15, w 17, bądź też informatycy 12, lekarze 14%, ale pozostałe usługi to będą usługi na 8,5%. No i ministerstwo widzi, że bardzo często osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, często być może świadczą usługi dla jednego podmiotu, korzystają z tej preferencyjnej stawki 8,5%. Stąd pomysł, że no to niech zatrudniają pracowników, a jak nie zatrudniają pracowników, no to to będą musiały zapłacić 15%. Więc to nie jest nic innego, jak po prostu sięgnięcie do kieszeni tych osób, które mogą mieć tutaj korzystną stawkę.
1: Ja tak sobie myślę jeszcze jedną rzecz. Zaraz pan jeszcze będzie kontynuował, ale jak pan tutaj mówi, że właśnie tak tam Ministerstwo Finansów mówi, że to nie zatrudniają i tak dalej, to ja się zastanawiam, czy to nie jest kara dla takich osób czasami. Dlatego, że one po prostu może by chciały nawet mieć etat. Nie wiem, na przykład wykładowcy wyższych uczelni płacą owszem 8,5% tego podatku od swojej działalności, dlatego kiedy, ponieważ pracują na przykład na zlecenie, załóżmy, tak? Albo no, znaczy na kontrakt, nie na zlecenie, na kontrakt, mają własną firmę. Oni by chcieli mieć etat nawet. Pracują dla rzecz jednej uczelni, mogliby mieć etat. Natomiast nikt im nie chce go dać. I dlatego mówię, że to jest w gruncie rzeczy będzie kara dla tych osób. Jak one wtedy mają, co one mogą wtedy zrobić?
0: To jest jeszcze zupełnie inny wątek, który teraz pani redaktor poruszyła. Natomiast jeżeli mamy spełnione wszystkie przesłanki z kodeksu pracy, że dany rodzaj współpracy stanowi umowę o pracę, to tutaj też nie powinniśmy mieć do czynienia z tą jednoosobową działalnością gospodarczą. I to było tak naprawdę ostatnio często i dużo, długo omawiane przy okazji tej nowelizacji ustawy o kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy. Ale wracając do tego ryczałtu, to chciałbym powiedzieć, że tutaj Ministerstwo Finansów robi uproszczenie, ponieważ zakłada, że ktoś, kto świadczy te usługi na ryczałcie, ma stawkę 8,5, to że on jest uprzywilejowany w stosunku do tych, którzy płacą na przykład podatek na zasadach 19% czy na skali podatkowej, tylko zapomina o tym, że tu mówimy 8,5% od przychodu, w ogóle nie badamy kosztów, więc bardzo często dla kogoś 8,5% od przychodu to może być więcej niż 19% od dochodu, więc ryczałt to jest forma, która pomija kwestię wyłączenia spod opodatkowania poniesionych kosztów, więc może się okazać, że ten efekt fiskalny nie zostanie zrealizowany przez Ministerstwo Finansów, a po prostu ta preferencyjna, prosta forma, prosta, nie tyle, że preferencyjna, ale prosta forma opodatkowania będzie ograniczona, a niestety taki podatnik wtedy będzie musiał pójść dla celów finansowych, wrócić na zasady ogólne albo do podatku liniowego i automatycznie jego rozliczenie podatkowe będzie dużo bardziej skomplikowane i w ogóle dyskusja o tym, że i tak mamy dzisiaj skomplikowany system podatkowy i chcielibyśmy go uprościć, to jeszcze więcej osób wrzucimy w tą trudniejszą do rozliczenia formę opodatkowania.
1: Czy tam nie jest jeszcze tak, że 100 tysięcy złotych powinien przekraczać przychód takiego podmiotu, bo to jakby, w ogóle odnoszę trochę wrażenie, że to jest taki pomysł na ukrócenie samozatrudnienia, no ale...
2: Myślę, że to jest tak podstawowym celem tej zmiany jest oczywiście szukanie pieniędzy. Mamy wysoki deficyt, który, no i także rosnące wydatki, łączące także ze spadkiem dochodów. No, ostatnia sytuacja, jeśli chodzi o ceny energii, także obniżenie VAT-u czy czy podatków,

0: na przykład akcyzy na paliwa, to także spowodowały niespodziewany na etapie tworzenia budżetu koszt dla państwa, więc tym bardziej państwo będzie musiało szukać nowych wpływów i dlatego próbuję, tak patrząc na nasz system podatkowy, coś tutaj ukrócić, krótko mówiąc, czy coś tutaj znaleźć i dlatego wymyślono, często w debacie publicznej pojawiają się pewne zarzuty co do ryczałtu, jako właśnie formy samozatrudnienia, no dlatego stąd pewnie ten pomysł. No i ta kwota 100 tysięcy, bo to tak naprawdę to 15% byłoby płacone wtedy od nadwyżki, a nie od początku. No cóż, no oczywiście, no jest to zwiększenie obciążenia dla przedsiębiorców. Dobrze, że przynajmniej jest to wyłączenie dla pracodawców, bo przypomnijmy, że to są przedsiębiorcy, którzy muszą ponosić także ryzyko zatrudnienia osoby niezależnie od tego i płacą jej niezależnie od tego, czy w danym miesiącu mają zysk, czy nie, to jakby muszą ponieść te wydatki, więc dobrze, że zostaną oni zwolnieni. Wydaje się, że trzeba by było raczej pomyśleć o pewnym sensownym namyśle nad całym systemem podatkowo-składkowym. Jest jednak inna chyba filozofia. Filozofia jest właśnie pewnego łatania systemu, szukania dodatkowych wpływów.
1: No to my mamy od lat taką filozofię. Ja tak myślę, że jak pan tutaj, jak się zastanawiam, może komu by to odpowiadało, to myślę, że Ministerstwo na przykład Rodziny albo na przykład Związki Zawodowe zapewne powiedziałyby, że jest to pomysł na walkę właśnie z samozatrudnieniem, czyli powroty do etatów i tak dalej. Ale ja się tak zastanawiam, bo trochę zapytałam wcześniej, jakich zawodów by to dotyczyło. I tak sobie pewnie można by było wymienić, tak? Ja powiedziałam trochę o wykładowcach, myślę, że lekarze, prawnicy, nie wiem, dziennikarze,
0: księgowi. Akurat prawnicy mają inną stawkę. Ja mogę tak z własnego ogródka powiedzieć. Na pewno 8,5%. Są fryzjerzy, są krawcowie, bodajże pralnie, tego typu usługi. To w tych zawodach.
1: Okej, ale czy to by oznaczało, że ci, którzy teraz płacą, bo to ciekawy wątek, ci, którzy teraz płacą na przykład 12%, nie zatrudniają żadnej osoby, ich przychody przekroczą 100 tysięcy złotych, płaciliby 15%, a pan Przemysław Pryszyński się uśmiecha, a ja pytam. Nie wiemy.
2: To dotyczy tych stawek 8,5%.
1: Tak, ale widzicie panowie, do czego byśmy doszli? Tak, no na przykład lekarz, tak mający 12%, po przekroczeniu 100 tysięcy będzie płacił nadal 12%, a ten fryzjer, który przekroczy 100 tysięcy, będzie płacił 15%,
0: ale musi pani płaci dziś 8,5%. Pewnie filozofia była taka, że im wyższa stawka ryczałtu, to tym mniej ten ryczałt jest opłacalny. Weźmy na przykład usługi prawnicze. Bodajże stawka ryczałtu dla prawnika to jest 17%, kiedy liniówka to jest 19% i mamy koszty uzyskania przychodu, więc absolutnie praktycznie żadnemu prawnikowi nie opłaca się być na ryczałcie. Dlatego pewnie rząd stwierdził.
1: A nie do końca prawda, bo dlatego to zależy. Zależy, ile ten prawnik zarabia. Tak samo na przykład działalność dziennikarska, jak teraz o tym tutaj mówimy, jest jeszcze wyżej opodatkowana i w ogóle się nie opłaci, bo tam jest różnica 1% z tego punktu widzenia, ale opłaci się na składce zdrowotnej zarobić, więc na czymś się opłaci.
0: No to tak, oczywiście, no ale wydaje się, że rząd miał...
1: Niestety.
0: Rząd miał tak, że wybrał po prostu tą stawkę 8,5% jako, powiedzmy, takiego trochę kozła ofiarnego w tym sensie, że jest tych podmiotów, które płacą 8,5% stosunkowo dużo i pewnie tutaj zauważył, że jest największe zagrożenie pójście w samozatrudnienie.
1: No to ja teraz podpytam właśnie kogo. I jakby to kogo miał zatrudnić? Jakie jest opodatkowanie księgowej? Czy ona jest 8,5%, czy ona jest wyższa? Tego nie pamiętamy pewnie. Trzeba by było sprawdzić. Zaraz pan Kamil Rybikowski sprawdzi. Tak mi się przykład księgowej tutaj przypomniał, który często pracują na samozatrudnieniu.
2: Chyba 15%
1: ale na przykład, no, nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę tego fryzjera, jeżeli on jeździ w kilka miejsc, na przykład sam, pracuje w kilku miejscach, w kilku zakładach fryzjerskich, no i prowadzi tą własną działalność, tak? Ale nikogo nie zatrudnia.
2: Ja bym zupełnie inaczej przedstawił to, inaczej możemy powiedzieć o sobie, która świadczy pewne usługi i może te usługi świadczyć z fotela w domu, mając

0: komputer i to są jakieś usługi graficzne na przykład, czy, takie miękkie, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja tego fryzjera, który musi albo posiadać budynek, swój lokal, w którym przyjmuje klientów i musi ponieść koszty związane z utrzymaniem tego lokalu.
1: Albo jeździ
0: lokalu
1: do plus, różnych lokali innych osób, należących do innych osób.
0: Może też jeździć, ale może być tak, że ten lokal najczęściej pewnie wynajmuje, więc musi kilka tysięcy miesięcznie zapłacić tego czynszu najmu za ten lokal, więc u niego z tych przychodów, które uzyskano, musi ponieść koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jego sytuacja jest zupełnie inna, więc to, co powiedzieliśmy na początku, że jemu po prostu w pewnym momencie może się okazać, że ten ryczałt nie będzie opłacalny i pójdzie na zasady ogólne, więc ten dostęp do tej prostej formy opodatkowania zamkniemy fryzjerom. Ale akurat to nie jest grupa, której powinniśmy tę preferencję, wydaje mi się, zabierać. Preferencję w sensie możliwość prostszego rozliczenia podatkowego.
2: Tutaj oczywiście pełna zgoda z tego względu, że faktycznie no to powoduje, że koszta wtedy dla takiej fryzjerki zostają w dwójnasób. Po pierwsze, płaci większy podatek, bo jednak z jakiegoś powodu była na tym ryczałcie, a z drugiej strony płaci też więcej księgowości, no bo jeśli trzeba rozliczać koszty, to trzeba też te koszty ewidencjonować i to także zwiększa koszt obliczenia podatku. Więc tak, to jest duże zagrożenie właśnie dla tego typu działalności. Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o takie usługi, to trzeba też pamiętać, że jest problem dużej szarej strefy, która zazwyczaj dotyczy naszych migrantów z Ukrainy.
1: Ale ja jeszcze mam inny pomysł, odnośnie tej szarawej strefy, tak bym powiedziała. Nie sądzicie panowie, że może to kogoś zachęcać na przykład do tego, żeby zatrudniać własną rodzinę, płacić jej poniżej zobowiązania podatkowego, czyli płacić tą płacę, tak, minimalną, tak, żeby nie musiała podatku płacić, a płacić jej oczywiście składki emerytalne. Będzie jej rosło emerytura, owszem, ona będzie, tak, no bo nie oszukujmy się, no wtedy coś z tego będzie jakiś uzysk na przyszłość. No tylko jakoś to wymyśleć i...
2: Myślę, że wysokość składki zdrowotnej i też kwestia...
1: Zdrowotnej spowoduje, że się nie będzie...
2: Nie będzie to opłacało. No i także podatku, nie? Więc wydaje mi się, że ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, żeby komuś
1: opłacało
2: się... No
1: jeśli się zmieści w kwocie wolne od podatku, ja to założyłam.
2: No ale to musiałoby być na jakiś... Tutaj mówimy o zatrudnieniu na pełen etat, więc mówimy tutaj o płacy minimalnej, co najmniej na pełen etat. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby komukolwiek opłacało się jakby zaoszczędzić tym, że nie będzie się wchodziło w ten próg dodatkowy na zatrudnieniu pracownika, który byłby pracownikiem czysto fikcyjnym.
1: No dobrze, panowie, to przejdźmy teraz do drugiego rozwiązania, które jest proponowane, czyli taki pomysł jest, żeby wydłużyć z 6 miesięcy do 3 lat okres, w jakim sprzedaż wycofanej z firmy albo po leasingowej rzeczy, auta, to jest podawane, samochody są najczęściej, przez najbliższą rodzinę spowoduje obowiązek rozliczenia PIT. I zaraz panowie wyjaśnią, o co chodzi i ocenią to. Ale czy to jest tak, że na przykład syn dał ojcu samochód po leasingu, ten sprzedał go po pół roku, więc będzie musiał zapłacić podatek od swojego dochodu. Czy to o to chodzi? Bo jeżeli tak, to moim zdaniem może trochę ma to sens, bo są takie kombinacje, że ktoś, kto korzysta z leasingu, zaopatruje w te samochody poleasingowe całą swoją rodzinę i to jest nie ojciec synowi, tylko jest więcej takich chętnych w rodzinie.
0: Tu, jeżeli chodzi o tą zmianę, to Ministerstwo Finansów po prostu widzi optymalizację, którą stosują
1: przedsiębiorcy. W tym sensie kombinowanie.
0: Nie kombinowanie, po prostu działanie zgodnie z prawem. Dzisiaj możemy sprzedać samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej, w ramach działalności gospodarczej i wtedy z tej sprzedaży musimy rozpoznać przychód i tą sprzedaż opodatkować, a możemy ten samochód wyłączyć z działalności gospodarczej, przekazać do majątku prywatnego. I ta zmiana, która jakiś czas temu została wprowadzana, że to wyłączenie z działalności gospodarczej i przekazanie do majątku prywatnego i późniejsza sprzedaż po 6 miesiącach,

0: bez podatku, no to ministerstwo zobaczyło, że w tym momencie można odczekać 6 miesięcy i sprzedać ten samochód bez podatku, to wprowadzono ten obowiązek zapłaty także właśnie podatku po wyjęciu tego samochodu z działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy znaleźli na to rozwiązanie takie, że po prostu darują ten samochód rodzinie i wtedy ta osoba w rodzinie sprzedaje po upływie 6 miesięcy i dalej jest bez
1: podatku. No znam takie przypadki, podatku, kiedy czworo dzieci, mąż i jeszcze rodzice te samochody mają. No.
0: Więc Ministerstwo Finansów tutaj też najprawdopodobniej zidentyfikowało taką optymalizację i w tym momencie zamyka tę furtkę właśnie wydłużając taki okres. Oczywiście jest to zmiana niekorzystna z punktu widzenia przedsiębiorców, że tak będzie, no ale determinacja po stronie MF-u jest duża, więc najprawdopodobniej w przyszłym roku już takiej możliwości nie będzie.
1: No dobrze, panie Kamilu, chce pan to jeszcze ocenić? Czy pan się
2: zgadzam się tutaj, oczywiście jest to negatywne dla przedsiębiorców. Przecież wydaje mi się, że taka bardziej z większym jakby problemem jest jednak ta inna propozycja, mówią, no, czy ta druga kwestia, czyli to istniejące już zmniejszenie kosztów amortyzacji, tak, do 100 tysięcy.
1: Jeśli proszę chodzi to powiedzieć, dlaczego?
2: Ten limit kosztów, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czyli na przykład samochodów leasingowanych, tak? spada z 150 tysięcy do 100 tysięcy, za wyjątkiem tych samochodów, powiedzmy, ekologicznych.
0: Czyli mało których, więc tutaj pomimo tego, że przez jakiś czas rozmawialiśmy o tym, że ten limit może powinien rosnąć, no bo rosną ceny samochodów w związku z inflacją, generalnie ze wzrostem cen, zatem było uzasadnione wcześniej podniesienie tego limitu do 150 tysięcy, teraz widzimy, że idziemy w drugą stronę, czyli ograniczamy ten limit, czyli pozbawiamy przedsiębiorców części kosztów, automatycznie tworzymy im wyższą podstawę do opodatkowania, więc też jest to kolejna zmiana fiskalna, tak jak mówimy, projekt uszczelnieniowy i projekt, który ma na celu pozyskać dodatkowe pieniądze, ale jak jesteśmy w punkcie,
2: jeszcze bym dodał jedno i mówimy o to, że taka zmiana jest prowadzona w sytuacji dużego, nawet olbrzymiego kryzysu w branży przemyśle samochodowym, gdzie wszystkie większe zakłady produkcyjne, których w Polsce jest sporo, naprawdę martwią się nad utrzymaniem stanu zatrudnienia.
1: No, ale to są firmy kooperujące. Jeszcze nie powiedzieć, że mamy tych tylu producentów samochodów.
0: I jeszcze mówimy o sytuacji, w której faktycznie jest to koszt działalności i on został poniesiony do działalności gospodarczej. Oczywiście odrębną jest kwestią, że możemy dyskutować na temat użytkowania, czy to tylko do działalności, czy też użytek prywatny. Natomiast jeżeli to jest do działalności, no to z założenia to, co służy nam uzyskiwaniu przychodu, powinno być kosztem uzyskania przychodu w całości, to i tak to, że już mamy limitowane, żeby takich super drogich samochodów nie wpisywać w całości w koszty działalności, no to ustaliliśmy, że to będzie 150 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych w dzisiejszych czasach to nie jest jakieś super luksusowe auto, a 100 tysięcy to poza tym segmentem pewnie najmniejszych aut trudno będzie znaleźć auto, które kosztuje 100 tysięcy złotych, albo nawet jeżeli miałbym tu się pokusić o jakąś taką refleksję ekonomiczną, no to może się okazać, że będziemy tą zmianą promować biznes motoryzacyjny nie europejski, a chiński, ponieważ
1: tak, tam częściej znajdziemy
0: tańszy samochód, taki, który w całości zaliczymy w koszty uzyskania przychodu. Więc oczywiście krytycznie podchodzimy do tej zmiany, do ograniczenia limitu i być może jeszcze na etapie sejmowym będzie refleksja po stronie parlamentarzystów, żeby tą zmianę zrobić. A jak jesteśmy przy tym projekcie, to też chciałbym wskazać na jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o tym zatrudnieniu pracownika żeby skorzystać z tej niższej stawki ryczałtu. Tutaj ten projekt dotyka także preferencji podatkowej stosowanej przez firmy, osoby, które produkują, wytwarzają prawa autorskie, czyli takie, taka działalność innowacyjna, i jakiś czas temu wprowadziliśmy ulgi, tak zwany IP Box, czyli możliwość stosowania 5%

0: procentowej to właśnie, to stawki jeszcze podatkowej w momencie przy tej takiej innowacyjnej działalności. I oczywiście możemy postawić pytanie, czy było zasadne, żeby na przykład tego typu działalność była preferencyjnie opodatkowana, ale na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak rozmawiam z naszymi przedsiębiorcami, to oni wskazują na ogromny rozwój branży IT w Polsce, ulokowanie bardzo wielu zakładów
1: produkcyjnych. To jest warunek, że muszą zatrudniać co najmniej przez 300 dni w roku co najmniej trzech pracowników, żeby...

0: Polsce. Dzięki temu też mamy bardzo dużo dobrze płatnych miejsc pracy na terytorium kraju. I to była ta preferencja. Teraz, żeby z nich skorzystać, będzie trzeba zatrudniać co najmniej 3 pracowników na średnie wynagrodzenie. Nawet nie na minimalne, tylko na średnie wynagrodzenie. Więc bariera postawiona bardzo wysoko po to, żeby tych mniejszych przedsiębiorców wyłączyć z tej preferencji. Ta preferencja bardzo często trafiała do branży IT, do programistów. Problem polega na tym, że Rumunia ma 0 stawkę podatkową, Bułgaria 10%. Będziemy mocno niekonkurencyjni, więc szkoda, żeby te zakłady nowoczesnych technologii były lokowane tam, a nie w Polsce.
1: Jeszcze mamy jedną taką ulgę, która dotyczy mieszkań i dotyczy sprzedaży mieszkań przed upływem 5 lat od momentu ich zakupu. I tutaj jest ten 19-procentowy podatek i warunek ma być taki, żeby to można było skorzystać z takiej ulgi ponownie dopiero po 3 latach. To ma być we fliperów wymierzone. Może być też w zupełnie inne osoby. Nie zdążymy już dzisiaj tego omówić. To jest temat też sam w sobie dosyć ciekawy. Zapytam tylko jeszcze, panie Kamilu, myśli pan, że uda się te przepisy przyjąć i żeby weszły w życie od 2027 roku? Pytam nie bez powodu, bo nie udało się już w ubiegłym roku i tylko dlatego nie weszły tak naprawdę.
2: Pamiętajmy, że część różnie z tymi przepisami jest. Część da się zmienić na poziomie rozporządzeń, te, które wymagają ustawy, no to tutaj mamy oczywiście trudniejszą sytuację polityczną, no bo przypomnijmy, że mamy z jednej strony kilkugłową koalicję, więc każdy tutaj przedstawiciel koalicji ma swoje interesy. No i mamy przede wszystkim potem jeszcze konieczność podpisu pana prezydenta, który, jak wiadomo, nie wszystko podpisuje, co mu się przyniesie na biurko.
1: Bo to już mieliśmy smoki, hydry i jedną głowę. No dobrze. Dziękuję panu uprzejmie. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan, Kamil Rybikowski, Związek Rzemiosła Polskiego. Byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejny kapitał i praca za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Kapitał i praca. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra, a moimi państwa gościem dzisiaj jest pan dr Piotr Arak z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także główny ekonomista Welobanku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzisiaj porozmawiamy o usługach, bo jeżeli próbujemy sobie jakoś wyobrazić gospodarkę, bo gdybyśmy tworzyli film o gospodarce, to na pewno tworzylibyśmy go na bazie ujęć fabryk, potężnych przedsiębiorstw, linii technologicznych, ale tak naprawdę usługi są bardzo ważną częścią naszej gospodarki, naszego PKB. No i dobre dane się pojawiają. Sektor usług rośnie w ujęciu rocznym o 7%. To są dane za luty i nawet jeżeli oczyścimy je sezonowo, to dalej mamy całkiem niezły wzrost, ponad 5-procentowy, licząc rok do roku. Co to oznacza?
5: To znaczy, że w tych biurowcach, mniej spektakularnych, szklanych domach, jak z przedwiośnia, kreuje się dosyć dużo wartości i ta wartość rośnie w stosunku do tych poprzednich lat. I po roku stabilizacji, ale na podwyższonym poziomie wzrostu, bo mieliśmy właśnie w granicach 4-5% wzrosty tej produkcji usługowej w 2025, nadal jesteśmy na stosunkowo wysokich poziomach, no i wyższych, i to tak stabilnie wyższych niż produkcja przemysłowa w Polsce, którą znacznie częściej się ekscytujemy, która też jest publikowana bez opóźnienia. W związku z tym te dane statystyczne szybciej nam pozwalają interpretować to, co się dzieje w gospodarce. Usługi są trochę bardziej problematyczne, no bo tak jak nasza gospodarka w większości składa się z usług, tak? To jest prawie 60% wartości dodanej, którą kreujemy w gospodarce. No i co to jest? To jest i dentysta, do którego pójdziemy, to są korepetycje, za które możemy płacić, szkoła językowa, do której idzie nasze dziecko albo sami uczęszczamy. To będzie także Centrum Usług Wspólnych dla sektora finansowego. To będzie działające na przykład na rynku europejskim. To będą firmy, które księgowe, które obsługują nasze firmy. Wreszcie to będą też takie software house'y, ogromne przedsiębiorstwa technologiczne, które działają na terenie naszego kraju i znowu

0: oferują usługi programistyczne na terenie jednolitego rynku europejskiego, to może być także serwis windy, który przychodzi nam wyserwisować albo wymienić windę w naszym budynku, więc problem jest z interpretacją zawsze tych danych, no bo trzeba wiedzieć, który segment ciągnie realnie, czyli co tak naprawdę się tak szybko rozwija, czy to jest ta restauracja, którą odwiedziliśmy, usługa kurierska, którą zamówiliśmy, czy jednak jest to serwis, są to te serwery i wysokie usługi technologiczne. I przez to, że ten sektor jest tak duży i trochę niejednoznaczny w interpretacji, też że te dane publikowane są z opóźnieniem, no to często ekonomiści trochę mniejszą wagę do tego przywiązują, bo nie są w stanie jasno powiedzieć, co to oznacza, co się tak naprawdę wydarzyło, ale jakbym miał próbować trochę opisać tą liczbę, która pojawia się w ostatnim czasie dla sektora usługowego, no to na pewno za jakąś część tego wzrostu istotną odpowiada właśnie sektor technologiczny w naszym kraju, który ma więcej zamówień i realizuje je. I pomimo całej dyskusji o wpływie sztucznej inteligencji i tak dalej, no to jest taki segment gospodarki, który radzi sobie całkiem nieźle. Nadal jednak zamawiamy żywność i kupujemy usługi w postaci takich prostych rzeczy z dostawą albo nie do naszego domu. No i wreszcie po prostu cały segment pozostałych usług, które kupujemy na co dzień, także nie jest zły. Czyli ta Horeca rozszerzona już o też usługi turystyczne, hotelarskie, także radzi sobie nieźle, bo przy naszym wzroście wynagrodzeń realnych po prostu stać nas na trochę więcej.
1: W magazynie Saldo często spoglądamy też w głąb tych wyników i przyglądamy się przeróżnym zestawieniom, tabelom. No i możemy się dowiedzieć, że liderem wzrostów jest, uwaga, i tutaj trochę enigmatyczne określenie, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Tutaj mamy do czynienia ze wzrostem 21,2% rok do roku. A z kolei obsługa rynku nieruchomości, jak rozumiem, to ten serwis windy na przykład, wzrost o 11%. Skąd takie duże liczby w ujęciu rocznym?
0: No właśnie w tej działalności profesjonalnej i naukowej to pewnie są częściowo to właśnie firmy technologiczne, które byśmy zaobserwowali. No i one mają większe zamówienia, tak? Poprawa, realizacja bardzo wielu nowych projektów związanych ze sztuczną inteligencją oznacza, że trzeba zrobić wdrożenie. No i muszą to zrobić jakieś przedsiębiorstwa, które te usługi wprowadzają. No i widzimy zwiększone zapotrzebowanie na to. No tak samo właśnie na te usługi szeroko pojęte związane z serwisem. Może też, to już jest moja jakby daleko idąca interpretacja, może to też jest związane z jakimiś usługami, których wymagają duże podmioty realizujące inwestycje z KPO. No bo widzimy gdzieś te pieniądze ze środków unijnych muszą skapywać do tych innych sektorów gospodarki, z energetyki, ochrony zdrowia czy sektora technologicznego. No i ktoś musi właśnie w tych szpitalach na przykład światłowód położyć. I nie wiem, jakie PKD ma ta firma, która to robi, ale na pewno takie realizowane są projekty w tym momencie w samorządach i nie tylko.
1: Kiedy spojrzymy na gospodarkę europejską, to bardzo często zestawia się dwa kraje, Niemcy i Francję. Niemcy, czyli kraj taki bardzo mocno stawiający na przemysł, i Francja, która jest mocna w usługach. Do którego kraju czy modelu nam jest bliżej w tej chwili w Polsce?
0: O, to jest bardzo trudne pytanie. Chyba nadal jesteśmy bliżsi Niemcom, co ma swoje wady. Natomiast od kilku lat systematycznie odchodzimy od tego. To znaczy, rzeczywiście jesteśmy jednym z tych krajów i w ogóle Europa Środkowa, w którym ta wartość dodana, generowana w przemyśle sięga powyżej 20% PKB. Przemysł jest nadal istotny, spada zatrudnienie w przemyśle, mamy coraz bardziej produktywny sektor przemysłowy, co jest też dobrym zjawiskiem. Natomiast powoli spada udział w eksporcie tego przemysłu i jest coraz mniej maszyn, coraz mniej samochodów, części samochodowych, które produkujemy na rynek europejski i do naszego głównego sąsiada w Niemczech i w Czechach, bo to jest połączony ten łańcuch dostaw i produkcji przemysłowej na Europę i na świat tak naprawdę, bo to też i w Niemczech, czy nie tylko w Niemczech, ale pewnie częściowo i w Chinach i w Stanach Zjednoczonych nasza wartość dodana jeździ po drogach. I to jest coś takiego, co trochę się kończy, no bo wiemy, znamy, jakby od wielu lat już dyskutujemy o kryzysie

0: strukturalnym niemieckim i o tym, że ten model się wyczerpał i coraz mniejszą wagę ma ten udział maszyn w eksporcie. Więcej mamy usług, właśnie usług profesjonalnych. No tu tylko przychodzi nam jako wyzwanie, problem, właśnie zmiana technologiczna związana ze sztuczną inteligencją. I jak się rozmawia jeszcze z biznesem we Francji, no to jeszcze u nich nie słychać tego, że o, sztuczna inteligencja zastąpi komuś pracę. Mhm. Francuzi jeszcze w tych kategoriach nie myślą, natomiast w Polsce ta dyskusja jest moim zdaniem o wiele bardziej zaawansowana, bliżej nam chyba Ameryce pod tym względem i tego, co się może wydarzyć właśnie w tym sektorze usługowym. Czy tak dużo programistów i osób na tym zapleczu, back-office wielu przedsiębiorstw jest potrzeba? Czy te centra przeliczeniowe i księgowe będą nadal funkcjonować? Czy tam będą ci ludzie obsługujący system księgowy SAP dla europejskich korporacji zatrudnieni w Krakowie? No i wiemy, że jakieś ruchy na tym rynku są dokonywane, co by oznaczało też, że potencjalnie może będzie ten sektor bardziej produktywny, ale znowu będzie mniej miejsc pracy w nim oferowanym w najbliższej przyszłości. Nie widzimy jeszcze tego wszystkiego w liczbach, więc trochę opieramy się na danych anegdotycznych pochodzących właśnie, nie wiem, z dyskusji z klientami, z ludźmi z sektora. Ale no to wtedy byśmy się przesuwali rzeczywiście w kierunku francuskim, co też by oznaczało. Jest ciekawe, bo jeden i drugi kraj ma stosunkowo wysokie bezrobocie w tym momencie. Jeden z powodu właśnie stagnacji sektora przemysłowego, drugi naturalnie po prostu posiadający wyższą stopę bezrobocia. Nawet francuscy ekonomiści uważają, że naturalna stopa bezrobocia u nich to jest po prostu 6%. Gdzieś tam w literaturze zawsze mówi się o 4% dla gospodarek rozwiniętych. Więc Francja jest trochę krajem nietypowym. No ale tak jak jeżeli chodzi o tą strukturę wartości dodanej, to pewnie będziemy się przybliżać w kierunku tym francuskim, gdzie pamiętajmy o tym, że Francja nadal ma duży udział przemysłu. No trochę myślimy sobie o usługach, nie wiem, usługach finansowych, o Rolandzie Garrosie, który się zaczyna i tak dalej. To są rzeczy, o których byśmy, nie wiem, kojarzyli sobie Francję, ale tam nadal jest bardzo dużo produkcji przemysłowej, maszyn, produkcji militarnej, wojskowej, która jest na terenie Francji generowana i sprzedawana na rynki państw rozwijających się i europejskie. Więc trochę też trzeba tą Francję odczarować. To nie jest tylko gospodarka usługowa.
1: Pamiętajmy też, że usługi w Polsce to nie tylko nasza ulubiona fryzjerka, barber albo nauczyciel muzyki czy gry na instrumentach w przypadku jakichś korepetycji dla naszego dziecka, ale to są także osoby, które pracują na tak zwanym samozatrudnieniu, czyli są w ramach jakiejś firmy, wykonują określone zadanie, no właśnie, ale jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jako taka mikrofirma, to też jest ten koszyczek usług.
0: Dokładnie, no mamy te 2,7 miliona przedsiębiorców gdzieś, w zależności od tego, czy weźmiemy dane PARP-u, czy nie wiem, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osobach, które opłacają składki, no to mamy te firmy, no i wiadomo, że 99,9% tego to są małe i średnie przedsiębiorstwa, a mikro, no to stanowią większość. Z tego gdzieś pewnie osób samozatrudnionych, czyli wykonujących pracę tylko dla siebie, jeszcze nie zatrudniających innych pracowników, mamy trochę poniżej miliona. No i to są przedsiębiorcy, często też wykonujący dodatkowe czynności dla jednej firmy albo dla zaledwie kilku podmiotów na rynku. No i oni są usługodawcami, tak. To są te osoby, ci graficy, już przysłowiowi, informatycy, programiści, często także płacący stosunkowo niskie stawki podatkowe. No ale tak regulator stworzył ten system w naszym kraju, żeby zachęcić część osób, żeby na tych działalnościach gospodarczych były.
1: No dobrze, to teraz porozmawiajmy o sezonowości, bo jeżeli spojrzymy na wykres i dynamikę zmian, jeżeli chodzi o usługi, to widzimy, że są lepsze i gorsze miesiące i one tak się mniej więcej powtarzają cyklicznie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ten wzrost w lutym, on się wpisuje właśnie w taką sezonowość. Jakoś ten początek roku zwykle dobrze wypada.
0: No zdecydowanie tak. Mamy, czyli jest luty i jeszcze jest jesień, taka, taki moment, w którym mamy stosunkowo odbicie. No, ja powiem,

0: szczerze, że w ogóle sezonowość i analiza sezonowości w polskiej gospodarce jest bardzo zaburzona w ostatnich latach. Bo tak, mieliśmy kiedyś okresy, w których nie można było budować, bo ze względu na temperaturę. Zmieniły się technologie, zmieniły się klimat, także w Polsce. Okazało się, że sektor budowlany jest w stanie funkcjonować może poza tą zimą praktycznie cały czas. W sektorze usługowym jest to bardziej zależne od zamówień. No bo co sprawia, że nie wiem, firma technologiczna nie jest w stanie oferować swoich usług. To po prostu jest podpisywanie nowych kontraktów z przedsiębiorstwami, które rozpoczynają nowy rok budżetowy i realizują jakieś nowe wdrożenia technologiczne. Pewnie częściowo też ten ruch będzie się zwiększał wraz z ruchami turystycznymi i z tym, że w usługach i w restauracjach, w hotelach będziemy po prostu zostawiać więcej pieniędzy, podróżując. No i ten element sezonowości będzie obecny tylko i wyłącznie, nie wiem, nad morzem, w górach morze i tak dalej, i tak dalej. I widać z tego powodu takie podskoki tego wskaźnika ze względu na to, że jesteśmy w trybie wydawania pieniędzy, kiedy wyjeżdżamy na ferie albo na wakacje.
1: To teraz, panie doktorze, porozmawiajmy o pieniądzach i o inflacji, bowiem ogólny wskaźnik inflacji konsumenckiej wygląda na opanowany, no ale ekonomiści ostrzegają przed, i teraz jedno z moich ulubionych określeń, lepką inflacją usługową, która no, według różnych statystyk, ale możemy przyjąć, że wynosi prawie 5%. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czym się różni ta inflacja usługowa od tej towarowej?
0: No i ekonomiści moim zdaniem słusznie zwracają na to uwagę. Ja też chyba pamiętam, że publikowałem coś na ten temat w zeszłym roku. Inflacja usługowa jest no właśnie bardzo powiązana z tym, co się dzieje na rynku pracy. No bo jeżeli musimy płacić więcej pracownikowi, to bardzo szybko, nie wiem, rośnie nawet płaca minimalna, to część sektora usługowego po prostu automatycznie podnosi swoje koszty. No i musimy zapłacić więcej. No cóż, najprostszy obszar, w którym to można zobaczyć, bo jest bardzo dużo pracowników zatrudnionych na część etatu i na płacę minimalną, to jest na przykład sektor ochroniarski. Tak? No i mamy te setki tysięcy ochroniarzy, często rencistów, emerytów albo osób z klasyfikacją inwalidzką i oni dostają płacę minimalną. Płaca minimalna rośnie rok do roku, zwłaszcza w okresie podwyższonej inflacji. No i automatycznie usługi ochroniarskie będą droższe. Czyli od momentu, w którym płaca minimalna się zwiększa, mamy aktualizację kontraktów, no i mamy wzrost wartości tego sektora usługowego. Podobny mechanizm po prostu widzimy w całym koszyku dosyć dużym usług. Kelnerzy zarabiają, chcą zarabiać więcej, zapłacimy więcej za żywność. No i to jest jeden z powodów, dla których zaobserwowaliśmy znacznie wyższą inflację usługową po pandemii koronawirusa. Tak jak ceny wszystkich produktów, czyli naszego koszyka zakupowego wzrosły mniej więcej 40 kilka procent, prawie 50 od 2019 roku. Też bardzo dużo. Więcej płacimy w ciągu tych 6-7 lat za nasze produkty, które kupujemy codziennie. Ale w sektorze usługowym, czyli jak liczymy sobie pójście do restauracji, no to już jest 70-80% wzrostu cen produktów. I nawet specjalnie jeszcze przed tą audycją, wiedząc, że na ten temat będziemy rozmawiali, to sobie sprawdziłem jeszcze historyczne ceny takiego produktu, który mnie najbardziej interesuje. No i przeciętna cena pizzy oferowanej w restauracjach w okolicach 2019 roku. I oczywiście jak ktoś jest w mniejszej miejscowości, to może widział mniejszą cenę, ale by wynosiła około 302 zł. Mhm. A dzisiaj dochodzimy do 40 kilku złotych. No i w usługach premium, czy w jakichś tam, nie wiem, włoskich pizzeriach opalanych węglem, czy drewnem, węglem, to może nie, to jest około 50-70 zł. Za ten sam produkt oferowany 6-7 lat temu. No więc inflacja jest, czy wzrost wartości tego produktu oferowanego w sektorze usługowym jest ogromna. Co też powoduje, że szereg różnych innych segmentów w tym sektorze się rozwija, bo widzimy takie odejście od w państwach zachodu po okresie tej podwyższonej inflacji, na przykład odchodzenia od restauracji, bo ludzi nie stać. I bardzo zmienia się też rynek.

0: jak sposobu konsumpcji, gdzie ruszamy z usług na przykład na zakup produktów mrożonych. I to się dzieje w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych, bo ludzi przestało być stać tak często do chodzenia do fast foodów, do nie, McDonalda przysłowiowego i do tego typu przybytków, ze względu na to, że te ceny są wyższe, no i konsumujemy wtedy, ale produkty, czyli już mamy sprzedaż detaliczną, a nie usługową i widać takie zmiany na między innymi na rynku amerykańskim.
1: Widzi pan tutaj jakieś zagrożenie dla usług? Ta inflacja może być zagrożeniem, może być jakimś impulsem do przyszłego spowolnienia tego sektora?
0: Wydaje mi się, że on już jest obecny, to znaczy jak ja oceniałbym ryzyko kredytowe przedsiębiorstw restauracyjnych, to jest ono na przykład trochę wyższe w tym momencie, no bo wzrosły ceny i pytanie, czy ta sama konsumpcja będzie realizowana po prostu przy tych wzrostach cen, co w latach poprzednich i czy na przykład nie będziemy mieli, tak jak w ogóle jest to ryzykowny biznes, który często kończy się po kilku latach, co szczególnie widać, nie wiem, przejeżdżając przez centrum Warszawy, moim zdaniem, ale tu jest jakby podwyższone ryzyko dodatkowo, przez to, że te produkty są po prostu droższe, no i jest konkurencja w postaci też sieci convenience, rozwoju różnego typu fast foodów, tego polskiego 7-Eleven i tego, żeby oferować, nie wiem, hot dogi, pizzę i tak dalej na produkty mrożone, które są do odgrzania w domu w mikrofalówce i dla części konsumentów na przykład jest to alternatywa dla tych punktów usługowych, restauracyjnych, które były w przeszłości.
1: Usługi budowlane to też usługi. Ja myślę, że tutaj tę inflację też bardzo wyraźnie widać i tutaj koledzy nawet z innych redakcji pokusili się o kilka naprawdę niezłych tekstów na temat tego, ile kosztuje na przykład remont mieszkania w Warszawie, w Katowicach czy w innym dużym mieście. I tutaj wyraźnie widzimy i bardzo często spotykamy się z takim zaskoczeniem. To naprawdę tyle kosztuje? I to jest też takie bardzo wyraźne, bo te ceny, ja nie chcę powiedzieć, że odskoczyły, bo cały czas jest popyt na tego typu usługi, a dopóki jest popyt, no to tutaj nic się nie zmieni, ale faktycznie momentami widzieliśmy, czy obserwowaliśmy wręcz szaleństwo, jeżeli chodzi o usługi płytkarzy, hydraulików, czy też o takie roboty ogólnobudowlane.
0: No to też jakby jeżeli chodzi o budowlankę, no to musimy pamiętać o tym, że ten rok 2024 to jeszcze był bardzo rozgrzany rynek pracy i to był rynek nieruchomości i był moment, w którym po prostu realizowaliśmy bardzo dużo projektów inwestycyjnych. Była stymulacja rządowa dla rynku nieruchomościowego dosyć istotna, która podniosła koszty sprzedaży tego metra kwadratowego, co wszyscy zauważyli. No i jednocześnie też spowodowała, że był przez to, że budowaliśmy prawie 200 tysięcy mieszkań w ciągu roku, no, że po prostu bo bardzo dużo tych inwestycji, tych momentów wykończenia. No, a osób, które mogłyby to zrobić, było tylko skończenie wiele. Weszły w to też bardzo wiele firm ukraińskich, bo jest ich kilkanaście tysięcy działających w sektorze budowlanym. I po prostu starano się jakkolwiek tym zarządzić, no ale najprostszą metodą zarządzania bardzo dużym popytem jest to, że cena rośnie. No jeżeli chcemy oferować, potrzebujemy aż tak wiele tego typu usług, no to po prostu będziemy płacić więcej. Lekkie schłodzenie na rynku nieruchomości budowlanym spowodowało jednak, że chyba już takich wzrostów nie ma, no ale ten sektor będzie się teraz znowu odbijał, tak? Po obniżkach stóp procentowych w zeszłym roku widać, że coraz więcej inwestycji jest planowanych, no to oznacza, że znowu będzie trudno znaleźć tego glazurnika albo malarza, żeby wykonał nam remont, no i też trzeba będzie zapłacić pewnie odpowiednio więcej. Choć tych inwestycji nadal jest mniej. Jeszcze nie doszliśmy do tych poziomów z 2023-2024 roku, no ale powoli możemy powracać.
1: Usługa usłudze nierówna, bo wiemy doskonale, że płytek w łazience AI nam nie położy, ale są takie usługi, gdzie AI mocno się wygryza. Chociażby usługa copywriterska, usługa grafika komputerowego, prowadzenia social mediów. No tutaj mamy trochę takich pozycji, gdzie AI już mocno wgryzła się w rynek usług. Czy AI, czy widać takie zagrożenie, że tutaj ta sztuczna inteligencja, nowoczesne algorytmy mogą jednak namieszać?
0: Zdecydowanie. No,

0: Każdy, kto pracuje w sektorze usługowym, usług profesjonalnych, nie wiem, wykładowca akademicki wie, jakby widzi znaczenie sztucznej inteligencji. A ona może mieć 1000 różnych zastosowań, może zwiększyć produktywność, a może też utrudnić uczenie się studentów, ale no na pewno w tym sektorze, w którym mieliśmy wysokopłatne stanowiska do tej pory, i szczególnie w sektorze tych usług profesjonalnych, tych IT, a no pewnie te wynagrodzenia, które odkleiły się od bazy polskiej, no bo usługi były oferowane na rynku europejskim. No i to jest coś, co zmieniło trochę relacje między wykonawcą, usługodawcą, a firmami. Łatwiej jest część rzeczy automatyzować, łatwiej jest część rzeczy wykonywać przy pomocy algorytmów, które są trochę tańsze jednak na koniec dnia od człowieka, który to samo miałby zrobić, i pewnie one będą mieszać. Czy to sprawiło, że graficy już dzisiaj stracili pracę? Pewnie nie, ale na przykład taki sektor tłumaczeniowy, bym powiedział, na pewno ma ogromne problemy. Jest bo nadal musimy mieć grafikę, która jeszcze musi wyglądać. Tłumaczenia potrzebujemy tylko te oficjalne, które muszą być podstemplowane przez tłumacza licencjonowanego, i wtedy on musi wykonać to, i pewnie i tak czy siak wspomaga się narzędziami sztucznej inteligencji i wcześniej innych tłumaczeń maszynowych, tak, które były oferowane, ale na pewno tych zamówień na tego typu usługi już jest mniej, no bo mamy alternatywę. Firmy, które muszą posługiwać się dwoma językami w swojej pracy, korzystają na co dzień ze sztucznej inteligencji. Nie potrzeba tłumaczy na zleceniu, którzy będą to sprawdzać, weryfikować i tak dalej, i tak dalej. No są osoby po prostu w firmie, które to zrobią samodzielnie, więc nam dochodzi więcej pracy częściowo przez to, że sztuczna inteligencja wyszła. Trochę tak jak rozwój w ogóle, nie wiem, pakietu Office sprawił, że już nie trzeba iść do statystyka, mamy arkusz kalkulacyjny, trzeba się go nauczyć. I to powoduje to, że musimy nabyć nowych umiejętności, a część pracy rzeczywiście w tamtym sektorze, na przykład tłumaczeniowym, przestaje istnieć. Moim zdaniem, w jakiejś mierze grafików też pewnie to dotyka i pewnie jakichś innych segmentów, o których nie jestem w stanie nawet pomyśleć.
1: I w tym momencie pozdrawiamy wszystkich usługodawców, gratulujemy dobrego wyniku. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Piotr Arak, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także główny ekonomista Velobanku, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku.

0: 19.05
1: i na stronie polskieradio.pl.
0: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
0: i Patryk Michalski.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400.
3: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 5 osób zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku rakietowo-dronowym na Kijów. W ciągu kilku ostatnich godzin w kierunku miasta nadleciało kilkadziesiąt rakiet. Uszkodzenia odnotowano w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy, Szewczenkowskiej, Obołońskiej i Sołomiańskiej. Ucierpiało też centrum handlowe w dzielnicy Desniańskiej. W kierunku Kijowa wciąż zmierza kilkadziesiąt rakiet i dronów. Władze apelują do mieszkańców o nieopuszczanie schronów do momentu odwołania alarmu. Nie żyje sprawca strzelaniny w pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie, informują tamtejsze władze. Podejrzany zginął po otwarciu ognia w kierunku punktu kontrolnego służby Secret Service. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Podejrzany został postrzelony i przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Podczas zdarzenia ranny został też przechodzień, ale żaden z agentów Secret Service nie odniósł obrażeń. W tym czasie prezydent Donald Trump przebywał w Białym Domu. Jak poinformowały CBS News źródła policyjne, oddano około 15-30 strzałów. Rano odbędzie się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta. Z powodu fałszywego alarmu dotyczącego domu rodzinnego Karola Nawrockiego w Gdańsku, służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Służby otrzymały informację o wystąpieniu pożaru oraz zagrożeniu życia znajdujących się wewnątrz osób. Okazało się, że żadnego pożaru nie było, a lokal był pusty. Późnym wieczorem w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się w tej sprawie narada szefów policji, Straży Pożarnej CBA oraz przedstawicieli resortu.
1: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, zwołał taką pilną naradę w związku z zaistniałą sytuacją i oczywiście zgodnie z deklaracją i zapowiedzią pana premiera rano odbędzie się również narada rządu w tej sprawie.
0: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Premier Donald Tusk zapewnił o użyciu wszystkich dostępnych metod w celu identyfikacji i złapania sabotażystów. Kapitan statku Hondius, Polak Jan Dobrogowski, opuścił swoją jednostkę bez objawów hantawirusa. Po powrocie z Holandii do Polski trafi do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, informował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Jesteśmy przygotowani na tę procedurę, a więc procedura sprowadzenia, jeżeli do niej dojdzie w najbliższych dniach, będzie za pośrednictwem transportu kołowego, transportu medycznego.
0: Podczas rejsu statku wycieczkowego Hondius po Atlantyku z południowej Argentyny zmarły 3 osoby. Pozostali pasażerowie i członkowie załogi są na kwarantannie i obserwacji.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz podsumowanie festiwalu w Cannes. Gala finałowa przyniosła Złotą Palmę rumuńskiemu filmowi Fjord, zaś polski kandydat do nagrody Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został wyróżniony za reżyserię. Decyzję jury wywołało jednak we Francji mieszane reakcje.
4: Złota Palma dla rumuńskiego reżysera Krystiana Mungiu pozwoliła mu dołączyć do wąskiego grona twórców, którzy dwukrotnie zdobyli to prestiżowe wyróżnienie. Jego Fjord, opowiadający o rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, wygrał choć

0: nie był wskazywany jako główny faworyt. Największe kontrowersje wzbudził jednak nie zdobywca Złotej Palmy, lecz fakt, że w kilku kategoriach przyznano nagrody ex aequo, co doprowadziło, zdaniem francuskich mediów, do nadmiaru laureatów. Odnotowano zwłaszcza reakcję, jak napisał Libération, zaskoczoną i nieco urażoną Pawła Pawlikowskiego, który musiał dzielić scenę i wyróżnienie z dwoma hiszpańskimi reżyserami. Dla Pawła Pawlikowskiego jest to druga w karierze nagroda za reżyserię w Cannes, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Akcja Polska na Tak Telewizji Polskiej i Polskiego Radia dotarła do Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt promuje lokalne społeczności, historię i inicjatywy mieszkańców. W Rypinie można było wczoraj wziąć udział w spotkaniach ze studentami Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, audycjach plenerowych i lokalnych atrakcjach.
2: Rypin pokazuje m.in. swoje największe w Europie witraże sakralne i krater na Marsie, nazwany od miasta. O astronomicznej ciekawostce mówiła w radiowej jedynce Małgorzata Gołębiewska z Astrobazy.
3: Tylko 4 polskie miasta mają swoje nazwy na Marsie. Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin.
2: W ramach akcji prezentowana jest też działalność Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, którego seniorzy wygrali konkurs TVP i Polskiego Radia. Jedna z nich, Hanna Pawlak, mówiła, że udział w zajęciach całkowicie zmienił jej życie.
4: Strasznie się bałam tego przejścia na emeryturę, tej monotonności, że to coś strasznego. A tu okazało się, że zapisując się do Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, zmieniłam swoje życie o 180 stopni.
2: Akcja Polska na Tak opiera się na wizytach w miastach, spotkaniach z młodzieżą i koncertach organizowanych w szkołach. Projekt ma wzmacniać lokalną tożsamość i promować pozytywny obraz Polski. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami deszczowa, ale ciepła niedziela. Przelotne opady deszczu możliwe prawie w całym kraju, a na termometrach dzisiaj zobaczymy od 21 do 29 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. Witam w audycji Spakowanie, audycji o wyjazdach w ciekawe miejsca za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy polecać żadnych miejsc, ale sprawdzimy, jakie miejsca wybierają polscy turyści na wakacje. I to zarówno ci, którzy są klientami biur podróży, jak i ci, którzy wakacje organizują sobie na własną rękę. Z nami pan Maciej Nykiel, ekspert turistico.pl, to jest think tank turystyczny, który analizuje różne trendy na rynku turystycznym. Pan Maciej Nykiel jest również prezesem firmy Nekera. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: No to gdzie tego lata pojadą Polacy?
7: No, raport Turistico pokazuje jednoznacznie, że w pierwszej trójce najchętniej wybieranych przez naszych rodaków krajów na rok 2026 pozostaną w następującej kolejności Włochy, Hiszpania, Turcja. I wydaje się, że trójka tych krajów jest nie do zdetronizowania, przy czym inaczej rozkładamy nasze preferencje, jeżeli chodzi o podróżowanie właśnie z biurami podróży, czy też podróżowanie indywidualne.
6: Właśnie, przepraszam, to mnie zaskakuje, bo od lat we wszystkich raportach pojawiała się ta Turcja jako kierunek nie do zdetronizowania, a tutaj mamy jednak Turcję dopiero na trzecim miejscu, a pierwsze są Włochy, które z kolei, jeśli chodzi o biura podróży, są gdzieś tam na koniec pierwszej dziesiątki albo otwierają drugą dziesiątkę. Z czego wynika ta różnica?
7: Ta różnica jest przede wszystkim ogromna, bo wynosi prawie 1 200 000 klientów pomiędzy trzecią Turcją, która w ubiegłym roku zanotowała 1 900 000 wyjazdów z Polski, Hiszpania ponad 3 miliony, a Włochy ponad 3 100 000. Ta różnica wynika z tego, że organizatorzy chętniej i częściej sięgają po czartery do Turcji. I Turcja jest taką nieukrywaną królową z ostatnich po-covidowych 5 lat turystyki wyjazdowej organizowanej właśnie przez tur operatorów, przez biura podróży. Natomiast Włochy i Hiszpania to kierunki ukochane przez Polaków do podróżowania.

0: samodzielnego. Oczywiście biura podróży również oferują te kierunki, ale nie koncentrują się na nich i to nie tam wysyłają najwięcej klientów. A więc w takim największym skrócie można powiedzieć, że do Włoch i do Hiszpanii chętniej podróżujemy, organizując sobie te wyjazdy samodzielnie, a do Turcji czy też do Egiptu, który zajmuje miejsce szóste właśnie w rankingu tour operatorów, ale aż trzecie na rynku tych zorganizowanych wyjazdów biur podróży. Zorganizowanie podróży nie jest do końca aż takie proste. Pamiętajmy, że Włochy i Hiszpania to teren Unii Europejskiej. Mamy tam ogromną ilość połączeń przede wszystkim low-costowych i nauczyliśmy się już podróżować po Europie bez biur podróży. Ale pamiętajmy, że oferty biur podróży do tych kierunków również bywają atrakcyjne i często nawet są tańsze czy też bardziej komfortowe niż te, które jesteśmy w stanie sobie zorganizować samodzielnie. Dlaczego Polacy kierują się takimi preferencjami? Na pewno jedno się nie zmieniło. Podróżujemy na południe Europy, tam gdzie ciepło, tam gdzie...
1: Gwarantowana pogoda.
0: Gwarantowana dobra pogoda. I w tym roku dochodzi jeszcze jeden ważny dodatkowy czynnik. Wojna w Zatoce Perskiej, która wydaje się, że nie będzie miała szybkiego końca. Polacy również w tym roku, widzimy to już po rezerwacjach właśnie dokonywanych w biurach podróży w marcu, ale też przez cały kwiecień, zdecydowanie chętniej wybiorą kierunki europejskie i to tej tak zwanej starej Europy. Oprócz Włoch, Hiszpanii, królowa będzie Grecja, ale też Cypr, Malta. A więc te kierunki, które po pierwsze mają krótki lot, po drugie są identyfikowane jako tak zwane bezpieczne, oczywiście Egipt czy Turcja też ciągle pozostają bezpiecznymi krajami, ale często w świadomości zakupowej pojawia się taka wątpliwość, czy oby na pewno można bezpiecznie podróżować do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Oczywista odpowiedź jest tak, można. Na chwilę obecną nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby również te znane i popularne destynacje, takie jak chociażby właśnie Turcja, Egipt, Tunezja czy Maroko, które co prawda leżą poza Unią Europejską, ale ciągle pozostają...
1: Daleko od konfliktu.
0: Daleko od konfliktu, a ciągle są nad Morzem Śródziemnym, gdzie mamy pewność pogody i również w miarę krótki czas.
1: Dlaczego mnie nie dziwi ten fakt, że zainteresowanie turystów się przekierowało na Europę? Otóż ci pierwsi, którzy byli ewakuowani z Bliskiego Wschodu, jak wysiadali z samolotów, to mówili: te wakacje tylko Europa. A czy możemy coś powiedzieć na temat przeciętnych cen? Czy rzeczywiście to drożejące paliwo lotnicze, czy fakt, że te kierunki są przekierowane na Unię Europejską, czy to rzeczywiście spowodowało, że w tym roku wakacje są droższe? Może nie są, może są w takich samych cenach, jak były w zeszłym roku.
0: Wakacje są trochę droższe i na pewno będą droższe. No tutaj działa taka prosta analogia. Mówię o tych wakacjach, gdzie musimy jednak dolecieć samolotem. Tak samo jak obserwujemy dzisiaj wzrost cen paliwa, tankując nasze prywatne samochody na polskiej stacji benzynowej. Tak samo te samoloty...
1: No Europa nie wprowadziła niestety CPN-u, prawda?
0: Niestety, więc to paliwo jest obiektywnie droższe, ale ten raport zarówno Turistico, jak i raport biur podróży pokazuje przede wszystkim jedno. Polacy nie zrezygnowali z podróży, tylko przekierowali swoje preferencje na inne kierunki, ale też inne środki transportu. I uwaga, co ciekawe, widzimy ogromny wzrost zainteresowania Polską. A więc mamy takie trzy trendy. Po pierwsze, czym dalej od krajów Bliskiego Wschodu, tym większy ruch, więc spodziewamy się więcej jeszcze klientów na przykład na Malcie, na Cyprze, we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale też drugi trend to jest podróż własnym samochodem. Jest część klientów, która nie do końca jest zdecydowana polecieć samolotem. Obserwujemy skokowe zainteresowanie na przykład Chorwacją, która wedle raportu Turistico zajęła w zeszłym roku aż piąte miejsce na mapie najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków. Obserwujemy duże zainteresowanie też, uwaga, dojechanie własnym samochodem do Bułgarii, która to przez wiele lat już straciła ten atut. Do Bułgarii jeździliśmy za PRL-u jeszcze samochodem.
1: 1700 kilometrów na bułgarskie wybrzeże.
0: Zrobić z przyczepką. W tej chwili jest łatwiej, bo mamy chociażby Via Baltica. Wiele, wiele odcinków już gotowej autostrady we wschodniej części Europy, dzięki której również Polacy dojadą nad Morze Czarne zdecydowanie szybciej niż kiedyś. I ten trzeci trend to jest Polska. Widać, że zainteresowanie wakacjami nad Bałtykiem, na Mazurach, w górach, ale też w miastach rośnie, dlatego że część klientów nie zdecydowała się jeszcze na zakup wakacji zagranicznych, zwlekają z tymi decyzjami. Widzimy odroczenie w czasie właśnie związane z tymi obawami.

0: dotyczącymi na przykład kosztów podróży, natomiast wiadomo, że te wakacje w Polsce zawsze są pod ręką, zawsze jakoś tam dojedziemy, nie musimy jechać samolotem. Nie ma na chwilę obecną żadnych obiektywnych sygnałów, żeby, czy też pochodzących z linii lotniczych, albo od dostawców paliw na europejskich lotniskach, ale tak, musimy się przygotować przede wszystkim na to, że zapłacimy na chwilę obecną, będzie to z naszych analiz wynika około 5-6% drożej niż przed rokiem. Można powiedzieć, że to jest taki...
1: Da się wytrzymać.
0: Tak, co roku te wakacje, tak jak wszystkie produkty, prawda, które konsumujemy, nieco drożeją właśnie o ten... Więc wydaje się, że jak na skalę tego konfliktu na Bliskim Wschodzie na razie te podwyżki związane z naszymi wakacyjnymi wyjazdami są łaskawe, ale musimy też wziąć pod uwagę, że na miejscu, w krajach, do których będziemy podróżować, też będzie drożej. Im też wzrosły koszty, dokładnie tak jak w Polsce, takiego codziennego funkcjonowania, ale...
1: Zatrzymajmy się na momencik na tych kosztach, dlatego że w przeszłości obserwowaliśmy różnego rodzaju takie ruchy obronne, nazwałbym to tak, polskich turystów, którzy na wieść, że coś drożeje albo coś jest znacznie mniej dostępne, albo zmieniali kierunki na tańsze, albo obniżali standard. Tutaj słyszymy o większej gotowości do podróżowania samochodem. Na ile to się okaże tańsze niż przelot do Bułgarii samolotem, to się jeszcze może okazać po drodze. Ale czy tu, jeśli chodzi na przykład o ten komfort, ta nieprzewidywalność kosztów, pamiętam taką sytuację, kiedy szalała inflacja, turyści nagle zaczęli kupować na masową skalę i skokowo wakacje all inclusive. Dlatego, że te wakacje all inclusive określały już im tą cenę wakacji w momencie wejścia na pokład samolotu. Już wiedzieli, że właściwie nic więcej nie powinni wydać. Czy tu teraz też obserwujemy tego rodzaju zachowania, które pozwoliłyby utrzymać albo przynajmniej bardzo mocno kontrolować te koszty?
0: Tak, no przede wszystkim klienci polskich biur podróży z naciskiem na polskich, tutaj ten nacisk jest istotny, mogą spać spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że współczesny świat wypracował całą masę mechanizmów zabezpieczających właśnie polskiego klienta. W momencie, kiedy organizujemy sobie wyjazd na własną rękę, wszystkie ryzyka, w tym właśnie ryzyka podwyżek, zmian kursu, zmian rozkładów samolotów, czy też dopłat są po naszej stronie. Natomiast kupując te wakacje w biurze podróży, mamy co najmniej kilka takich mechanizmów zabezpieczających. Pierwszy z nich to jest gwarancja niezmienności ceny. Za niewielką opłatą w stosunku do samej ceny imprezy, ta opłata wynosi w tej chwili średnio na rynku około 130 zł za tygodniowy pobyt, możemy wykupić sobie właśnie gwarancję niezmienności ceny, zabezpieczającą nas przed wszystkimi ruchami na przyszłość. Czyli tak, tu i teraz, dzisiaj wiemy, ile zapłacimy za wakacje w czerwcu, w lipcu, w sierpniu czy we wrześniu, bez względu na to, ile będzie wtedy kosztować na świecie ropa naftowa, czy ile będą kosztować waluty.
1: Dzisiaj naszym gościem był pan Maciej Nykiel, ekspert turystiko.pl i szef biura podróży Neckera. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i dobrych wakacji życzę.

0: Powtórka programu. Kierunek kino.
1: Dzień dobry, jak co tydzień o tej porze, w sobotnie przedpołudnie. Witamy w audycji Kierunek Kino. Wydawczynią programu jest Paulina Olaga, przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. No i cóż, dzisiejszy gość, drodzy państwo. Zrobię tak, zanim podam imię i nazwisko, to przeczytam trochę fragmentu z dorobku. Pestka, prowokator, pożegnanie z Marią. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Ojciec aktorki. Młodej, zdolnej i nieźle się zapowiadającej. Już się właściwie zapowiedziała. Na dodatku jeszcze mąż aktorki i scenarzystki. Był wydawcą, był redaktorem, miał epizod dziennikarski, ale w naszym studiu jest jako scenarzysta serialu Glina i nie tylko. Maciej Maciejewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie. Panie Macieju, dziękuję za spotkanie.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Tak jest. Scenarzysta wychodzi z cienia, prawda? Scenarzysta to jest taki charakter, który musi być skromny i powściągliwy, a jednocześnie wierzyć, że w te historie, które chce opowiedzieć, postacie, które stwarza, przekonają innych.
2: Ujął to tak, że właściwie nic dodać, nic ująć. No. Tak, tak to wygląda.
1: Jak pan Maciej

0: i Maciejewski został scenarzystą?
1: Pan Maciej Maciejewski został scenarzystą. Bezpośrednią przyczyną, dla której zostałem scenarzystą, był powielacz offsetowy marki AB League. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje, amerykańska. To był taki obiekt pożądania w latach 80. Maszyna była nieduża, można było się z nią przemieszczać, w sensie trzeba było mieć jakiegoś małego Fiata do dyspozycji. Nie była bardzo głośna i nie wymagała jakichś szczególnych warunków, więc zwykłe podpiwniczenie mogło stanowić dobre miejsce. Po prostu mieliśmy taki powielacz. Mówię w liczbie mnogiej, ja i moi koledzy z podziemia w latach 80. W pewnym momencie zaczęła nam się palić ziemia pod nogami w mojej rodzinnej Łodzi. To jest bardzo ważne, bo w Łodzi się urodziłem i tam działałem, tam obalałem ustrój miniony.
0: Jako piękny dwudziestoletni.
1: Dwudziestoletni, owszem. Czy piękny, to już nie będę tutaj w to wchodzić. Idąc skrótem. Z naszym środowiskiem był związany nieżyjący już niestety reżyser, obiecujący wówczas młody reżyser Jacek Skalski.
0: Okej.
1: I tak się złożyło, że Jacek sam nam zaoferował: słuchajcie, no goni was Ubecja, a ja z żoną mieszkamy w domu teścia w Pruszkowie pod Warszawą, mamy dużą piwnicę. Weźcie, dajcie nam ten powielacz i tam będziemy sobie, możecie sobie tam drukować. Myśmy to przewieźli, że się tego Pruszkowa, zainstalowaliśmy to w piwnicy domu rodzinnego Jacka Skalskiego. Z czasem chyba młodszy brat jego żony wyraził ochotę, żeby przyuczyć się do zawodu towarzysza czarnej pracy, czyli drukarza. I przyszedł taki moment, kiedy właściwie to on siedział w piwnicy i drukował, a ja siedziałem piętro wyżej w salonie z Jackiem Skalskim i po prostu prowadziliśmy długie nocne Polaków rozmowy. Jacek w pewnym momencie powiedział mi po tam którejś nocy już takiej przegananej, mówi: słuchaj, jestem po jednym dokumencie, po drugim dokumencie, mam nagrody, mam to właściwie. A był wtedy już członkiem studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego.
0: Tak jest, zacne studio.
1: Zacne studio. Też do niego później dołączyłem.
0: Tak jest.
1: I Jacek mówi: wiesz, jest taka sytuacja, że ja mogę zrobić fabułę, tylko nie mam scenariusza. Ja tak wziąłem to do serca. Zawsze miałem ambicje literackie, ale jakoś w ogóle nie potrafiłem ich zrealizować. Wystukałem na maszynie, wtedy były maszyny. Wystukałem na maszynie chyba taki szkic na 5 stron, może 6. Wsadziłem w kopertę, dałem Jackowi, mówię: słuchaj, zrób z tym co chcesz, tu masz zarys fabuły. Jak ci się spodoba, zrób sobie z tego scenariusz, jakiś tam napisik końcowy, małym druczkiem w napisach końcowych. Będę usatysfakcjonowany.
0: Tak, Jacek jest. Koleżeńska przysługa.
1: Jacek tak to przerzucił, po czym mówi: nie, mówi, ty to napiszesz. Aha. Ja mówię: ja nie umiem pisać scenariuszy. Jacek mówi: nie, to słuchaj, to jest bezczelnie proste, wiesz? Piszesz didaskalia, najpierw musisz napisać numer sceny, potem czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest wnętrze, czy to jest plener. Potem piszesz didaskalia. Mówię: najlepiej w czasie teraźniejszym prosty, a potem dialogi, znowuż didaskalia i tak dalej. Mówi: opanujesz to. No i opanowałem. I tak powstał scenariusz filmu Chce mi się być, którym razem zadebiutowaliśmy w fabule. Jacek i ja.
0: Tak jest. I to był scenariusz i film, który opowiadał właśnie o sytuacji z mrocznych lat 80.
1: Odnosił się do tamtych czasów, chociaż trochę przekornie, no powiedziałbym.
0: No tak, oczywiście. Aha, czyli tak to się stało. Czy to prawda, że w tych czasach konspiracji i tak jak pan mówi, walki i obalania reżimu, miał pan przez SBC nadany kryptonim czy nazwę pacyfista?
1: Tego panu nie potwierdzę, bo właściwie...
0: Encyklopedia Solidarności tak
1: być mówi. Może tak było. Ja się właściwie w czasie przesłuchań właściwie nie wdawałem się w rozmowy ze swoimi ubekami. Mówię swoimi, no tymi, którzy tak jest, tak. Zostali oddelegowani między innymi do mojej skromnej osoby. Więc tego nie ma, co ciekawe nawet.
0: No właśnie, może trzeba by sprawdzić, co to za
1: się to wzięło.
0: Tak, a relegowanie, czyli wyrzucenie ze szkoły, z uczelni, to jest też fakt?
1: Tak, wówczas? Ale to bądźmy uczciwi, to nie jest żadna martyrologia, to był już drugi kierunek studiów. Filozofia, już byłem po jednym kierunku studiów uniwersyteckich, poszedłem na filozofię z bardzo...

0: bardzo prostych przyczyn. Mianowicie byłem zaangażowany w działalność wywrotową, wtedy przez krótki czas legalną, no bo to było po rejestracji Solidarności, a przed 13 grudnia, przed stanem wojennym. Po pierwsze, nie chciałem iść do wojska.
1: Tak jest.
0: A studia filozoficzne zwalniały. Po drugie, to jest bardzo ważne, nie musiałem iść do pracy i dostawałem kartki.
1: Aha, no właśnie, drodzy państwo i droga młodzieży.
0: Bez których się nie dało przeżyć.
1: Kartki na A, żywność, B, papierosy. No właśnie, no dobrze. I potem, i co pana doprowadza do roku 89 i 90? Wybucha ta nasza nagle nowa, wolna Polska, bardzo dziwna, bardzo, bardzo kosmata, pogmatwana, ale bardzo, bardzo interesująca.
0: Bardzo.
1: Nagle można wszystko.
0: Tak jest. Tak?
1: Wikipedia i różne źródła mówią, scenarzysta filmowy od 1989 o panu. Tak jest napisane.
0: Tak, tak, bo to był 89 rok, tak, dlatego że to był film Chce mi się wyć oraz Ostatni prom.
1: Waldemara Krzystka.
0: Waldka Krzystka, Jezus Maria, Alzheimer.
1: Nie, wszystko dobrze.
0: Waldka, to były dwa pierwsze historycznie, o ile się dobrze orientuję, dwa historycznie pierwsze filmy, które nie zostały poddane państwowej kolaudacji.
1: Aha.
0: Czyli to były pierwsze dwa filmy, które nie musiały przejść przez sito cenzury po prostu.
1: Jasne. I to też były nowe czasy.
0: Tak? I to był ten przełom, bo to się już jedno się kończyło, drugie się zaczynało.
1: Tak jest. A Krystyna Janda zdobywała wtedy laury w Cannes za rolę w Pułkowniku Przesłuchania,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: Ale Pułkowniki to były filmy, które zostały zdjęte z magazynowi, wyciągnięte na światło dzienne. A te filmy były świeże, nowe i
0: tak,
1: właśnie
0: tak.
1: To była nowa zupełnie okoliczność, pełna wolność.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Pełna.
1: Z różnymi konsekwencjami tej wolności, umówmy się.
0: No, wiadomo.
1: No właśnie, jak to powiedział Wojciech Marczewski, reżyser, koledzy, po co wyście zrobili te wszystkie filmy, mając na myśli różny chłam, który powstał w latach 80.
0: Pamiętam dokładnie tą jego wypowiedź.
1: No, to nie.
0: Ona się odbiła dosyć szerokim echem.
1: Tak jest, tak. Ale trochę racji miał.
0: Nie będę tego komentować.
1: Dobra.
0: Ja jestem jednak, mimo że jestem już w roli starca, to wtedy to byłem dosyć młodym człowiekiem, ja byłem debiutantem. A to...
1: I wziął to pan do siebie.
0: Te słowa Wojtka były skierowane raczej do jego równolatków, do ludzi, którzy w latach 80. byli już pełnoprawnymi, dojrzałymi twórcami filmowymi. No ja to byłem dopiero raczkującym takim gówniarzem. Więc...
1: Tak jest, tak jest. Albo drugie sformułowanie, coście zrobili z tą wolnością, prawda? Coś my zrobili z tą wolnością.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, i potem pojawia się film Pożegnanie z Marią. Reżyseria Filip Zylber według noweli opowiadanka Tadeusza Borowskiego.
0: Tak, na motywach.
1: Na motywach, tak to uznajmy. Opowiadanie obozowe.
0: Tak.
1: Temat dziwny, pokrętny, ale wówczas bardzo, bardzo interesujący. I to była adaptacja, jak rozumiem, adaptacja tekstu. W pana wykonaniu razem z Filipem, czyli...
0: To było troszkę inaczej, mianowicie... Filip miał scenariusz już. Nie będę wbijać się w szczegóły, ale to był, zdaje się, scenariusz, który powstał dawno temu i powstał we współpracy jego ojczyma, Henryka Kluby i Dymnego. Wiesława Dymnego.
1: To też niezły duecik.
0: Tak. No oni pracowali ze sobą. Przecież Słońce wschodzi raz na dzień. Tak. Chudy inni. To są filmy, które Henryk Kluwa robił z Dymnym razem.
1: Dymny był
0: scenarzystą.
1: Tak.
0: W każdym razie producent chciał, żeby ten scenariusz został zmieniony, żeby go poprawić, że był za bardzo archaiczny, bo on rzeczywiście pochodził chyba z przełomu lat 60. i 70.
1: No właśnie, i pięknie się to udało. Uwspółcześnić go, zrobić taki
0: nie to oceniać,
1: zrobić taki film młodzieżowy.
0: Staraliśmy się.
1: Tak, i mimo mrocznych wojennych czasów, o których opowiada, bardzo jasny, rozświetlony, bo tam dużo
0: to
1: miłości.
0: Duża zasługa Filipa jako reżysera,
1: tak
0: bo
1: jest,
0: on to...
1: Pamiętam efekt tego filmu w tym 93 roku na festiwalu w Gdyni, że wszyscy byli zdziwieni i dosyć zachwyceni, że można w ten sposób, a nie tylko tak po wajdowsku, wie pan, o wojnie.
0: Sam

0: Andrzej Wajda, kiedy się później spotkaliśmy, powiedział mi taką jedną rzecz. No jest ciekawa sprawa, mówi, nie spotkałem kogokolwiek, kto by źle mówił o tym filmie. Co tak uznałem jest. Za tak wielki komplement tak. z mistrza, że właściwie już...
1: No jasne. A sam film też zdobył dużo nagród. Zdaje się, że za debiut i za różne inne...

0: Żył pan z pisania?
1: Już wtedy tak. Już wtedy tak.
0: Aha. Czyli który z tych tytułów był takim przełomowym? Ten Jacek Skalski, chce mi się być, czy Pożegnanie z Marią, czy to się toczyło?
1: Panie Andrzeju, mój debiut z Jackiem Skalskim, no, uruchomił mnie niejako. Ja już stałem się. I to już nie, był scenariusz, był film, była premiera, też były nagrody, też były pokazy festiwalowe i tak dalej. Trochę nawet za granicą ten film był pokazywany na różnych festiwalach. I no to już zadziałało po prostu. I w środowisku moim rówieśniczym. A ja miałem wtedy, no może dzięki temu, że się urodziłem, wychowałem w Łodzi, miałem dużo kumpli i przyjaciół w środowisku filmowym, którzy byli w moim wieku albo no, generalnie w moim przedziale takim generacyjnym. I to zadziałało po prostu. Nagle zaczęli do mnie dobijać się, a może byś mi to zrobił, a może to. I to tak zaczęło dziać się. I w ten sposób po prostu zaistniałem.
0: Aha, stało się. Właśnie, a propos generacyjności i pokoleniowości. Pan jest rocznik 58, a Władysław Pasiekowski 59. Czy wy z panem Władysławem znaliście się jakoś z łódzkich ulic, barów i
1: jak najbardziej,
0: ścieżek?
1: Jak najbardziej. Myśmy razem studiowali.
0: A, dobra.
1: Na uniwersytecie. I teraz, panie redaktorze, ja byłem na jednym roku i w jednej grupie z wybitnym operatorem filmowym Pawłem Edelmanem. A Władek był rok niżej od nas.
0: Dobra. Nie wiedziałem, że to są aż tak bliskie
1: związki. Ja i Paweł skończyliśmy studia uniwersyteckie, zakończone dyplomem. Dopiero potem Paweł poszedł do filmówki na wydział operatorski. A Władek już w czasie studiów się dostał, zrezygnował i już był studentem wydziału reżyserii. Także no, to są dekady.
0: To jest to grono.
1: To są dekady.
0: To jest to grono, to jest to Macondo, to jest to źródło, z którego bije.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, bo zmierzam do tego, że glina, ten przez niektórych określany jako perełka w serialu telewizyjnego, albo legendarny, albo kultowy, pojawia się w 2003, realizujecie, w 2004. Czyli po jakimś czasie.
1: Tak.
0: To jak się zeszliście z Pasikowskim w tej sprawie?
1: Oj, to była bardzo prosta historia. Mianowicie, ja scenariusz napisałem sam. Ja go pisałem do szuflady. Ja wtedy miałem dużo takich zajęć, tak powiem, około filmowych. To znaczy, byłem odpowiedzialny za, jakim byłem nadzorcą scenariuszowym przy dużych produkcjach telewizyjnych.
0: Przy serialach.
1: Tak, przede wszystkim były media publiczne głównie, co mi dawało pracę, stałe zatrudnienie, pieniądze, co jest ważne, jak się ma już rodzinę na utrzymaniu, stały dochód.
0: I 30 parę lat na karku, prawda?
1: I ja wtedy zacząłem sobie pisać do szuflady. Aha. Po prostu bez umów, bez kontraktów mogłem sobie na to pozwolić.
0: Nie na zamówienie.
1: Nie na zamówienie. Pisałem to co mi w duszy grało. Aha. Jak mi się chciało i jak miałem ochotę. I tak powstał scenariusz serialu Glina pierwszego sezonu. I ja z tym poszedłem po prostu. Najpierw do telewizji. Tam telewizja, bardzo proszę, miałem ten komfort, że mogłem sobie wybrać producenta.
0: Aha, nieźle.
1: Miałem wybitny komfort.
0: Dobra.
1: I tutaj przysłużyła się bardzo moja żona właśnie.
0: Pani Pilaszewska Agnieszka.
1: Zgadza się. I która powiedziała, słuchaj, masz takiego kolegę Darka Jabłońskiego, znacie się tyle lat, on jest producentem, ma firmę, zróbcie coś razem.
0: Tak.
1: No i tak to się narodziło. A już kończąc odpowiedź na pańskie pytanie, panie Andrzeju,
0: no.
1: No. Ja się zastanawiałem, no dobrze, ale kto by to miał zrobić? A Darek spojrzał tak na mnie, a co nie pomyśleć o swoim łódzkim koledze?
0: Wow.
1: Ale do głowy mi nie przyszło, wiesz, on nie robi cudzych scenariuszy, Władek.
0: To po pierwsze.
1: Władek robi swoje scenariusze.
0: Nie robi seriali.
1: Bo po pierwsze nie robi seriali, ale też nie, sam pisze, no bo jest sam świetnym scenarzystą.
0: Tak.
1: A Darek mówi, no dobrze, no ale co nam szkodzi wysłać mu to?
0: No jasne.
1: Spotkaliśmy się po trzech odcinkach, które Darek wysłał Władkowi. Mhm. Ja powiem szczerze, mimo iż tyle lat znam Władka, po prostu bałem się.
0: Aha.
1: No bo...
0: No tak.
1: Niby, bo... No, z jednej strony się znamy, ale jednak to jest z mojej strony, ze strony Władka, no szanujemy się, no to jest poważne nazwisko.
0: No.
1: Władek miał trzy egzemplarze tych trzech odcinków na biurku, na stole, przy którym sobie siedzieliśmy w produkcji. spojrzał na mnie i mówi,

0: Mówi, no dobrze. A gdzie są następne odcinki? Co dalej? Ja mówię, naprawdę? No, oczywiście.
1: Czyli zdarzyło się jakiś taki geniusz Lotzi. Coś się wydarzyło, coś się połączyło.
0: Myślę, że
1: tak. Tutaj jest facet Maciejewski w szufladzie, ma właśnie to. Tu się pojawia małżonka, prawda? Wieczorkiem poczeptuje. Pada nazwiska Jabłońskiego. Jabłoński łączy kropki dalej, wyznacza kierunek i się... dzieje,
0: tak? I się dzieje, dokładnie.
1: I się dzieje. I potem rusza produkcja, no i powstaje rzeczywiście, co tu dużo mówić, no jakby to określić, fajny, interesujący, lekko nostalgiczny serial pod tytułem Glina. W sumie 25 odcinków pierwszego i drugiego sezonu przez 4 lata realizacji.
0: No, to była przerwa między pierwszym sezonem a drugim.
1: Tak.
0: Mniej więcej tak można to powiedzieć.
1: No właśnie. Glina. Serial, powiedzmy, że kryminalny. Prawda? No. Powiedzmy, jakieś śledztwo się toczy. Różne sprawy ci bohaterowie opracowują i analizują. Ale też toczy się ich własne życie, ich życie wewnętrzne, psychologiczne. No i jest kwestia castingu. To jest znowu zagadka nieśmiertelności. Prawda? Jak wymyślić, jak skłonić, jak spowodować, że Gajewskim jest ten Jerzy Radziwiłłowicz.
0: No to, wie pan, to już powinien bardziej Władek na ten temat się wypowiadać, ale również tutaj była dużą rolę odegrała Violetta Bull, która była odpowiedzialna za obsadę, drugi reżyser. No postać też właściwie legendarna dla polskiej kinematografii, najbliższa od tej strony, jeżeli chodzi o obsadę, współpracownica Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Tak jest.
0: Cały dekalog obsadzała i nie tylko.
1: Tak.
0: I tutaj mogę mówić tylko w swoim imieniu, ale chyba nikomu z nas nie przyszło do głowy, że w ogóle Jurek mógłby ten tekst wziąć do ręki, że on się nad tym pochyli.
1: Dziękuję za spotkanie.
0: Ja
1: dziękuję za garść refleksji, trochę wspomnień.
0: Bardzo również dziękuję.
1: Lekko przyprószonych kombatanctwem, ale myślę, że nie przesadziliśmy z tym pieprzem i solą.
0: Tak, jest, są prawa wieku.
1: Absolutnie, oczywiście. Serdeczne pozdrowienia, dziękuję. Maciej Maciejewski był gościem audycji Kierunek Kino. Scenarzysta Gliny i Gliny, nowy rozdział, a także Zasady przyjemności.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kierunek Kino. Powtórka programu. Co państwo sądzą?
3: Dzień dobry. Co państwo sądzą? To pytam ja, Zuzanna Dąbrowska z Polskiej Agencji Prasowej, a ze mną jest gość Michał Fedorowicz, kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani dyrektor.
3: Kto rządzi polskim internetem? Co wynika z analiz liczbowych? Macie przecież precyzyjne narzędzia. I co to właściwie znaczy rządzić polskim internetem? Czy ważna jest jakość przekazu, czy liczba wejść, reakcji użytkowników? Jak to mierzyć?
4: Rządzić internetem, czyli kto się częściej wyświetla użytkownikom w ich telefonach. Panuje dwuwładza w polskim internecie. Z jednej strony jednoosobowo, jako taki personal branding, czyli osobowość, na pewno Donald Tusk, który generuje największe zasięgi, największe dotarcie, największe emocje. Jeżeli sobie spojrzymy formacyjnie kto, to będą tu siły, powiedzmy sobie, zjednoczone siły prawicowe, jeśli patrzymy sobie na formacje. To znaczy one najwięcej produkują różnego rodzaju treści, mają największą społeczną akceptację, przy czym jednostkowo nie możemy powiedzieć, żeby ktoś jakby bardzo, bardzo jedna ze stron dominowała, natomiast całościowo to one stanowią taką, mają przygniatającą większość w mediach społecznościowych.
3: Po jednej stronie wymienił pan nazwisko premiera i gdyby dołożyć jeszcze do tego podium parę postaci politycznych polskiej sieci, to kto by to był?
4: Na pewno jest to tak, jeżeli spojrzymy sobie, jest premier, potem po stronie prawicowej jest Dariusz Matecki, poseł ze Szczecina. Potem mamy Romana Giertycha. Potem mamy Radosława Sikorskiego, tu na zmiany z Romanem Giertychem. Potem będziemy mieli posłów Solidarnej Polski, takich jak Sebastian Kaleta czy Patryk Jaki.

0: Będziemy mieli też na pewno rosnącą bardzo szybko gwiazdę europosłanki Ewy Zajączkowskiej.
1: Pierwsza kobieta w tej grupie.
0: Tak. Dodatkowo z postaci, które są jakby takie na takim topie, na które warto zwracać uwagę, to na pewno jeszcze będzie europoseł Brejza, który też gdzieś tam i minister Kierwiński. I to są takie osoby i do tego dochodzi nam cała jakby przestrzeń, dochodzi nam europosłanka Wiśniewska, dochodzą nam jeszcze tutaj posłowie Prawa i no i na pewno Karol Nawrocki oczywiście i do tego nam dochodzi.
1: Który jednak nie przoduje w liczbie tych internetowych interwencji, bo ma ich stosunkowo niedużo.
0: Rzadko prezydent zabiera głos w mediach społecznościowych. Także no mamy tutaj, jakby scena jest, można powiedzieć, rozbita na pół. To znaczy każdy w zależności od jaki ma pogląd polityczny, znajdzie swoje. To, czego nie widać w mediach społecznościowych. Bardzo słabo jest z lewicą, nową lewicą, Włodzimierza Czarzastego. Całkowicie nową formę komunikacji przez TikToka oraz przez taki powiedzmy sobie hybrydę, czyli trochę w realu, trochę na Facebooku znalazło razem. PSL i Polska 2050 mają duże problemy z dotarciem. I to tak mniej więcej wygląda tak, jakbyśmy trochę, chyba pierwszy raz w historii, trochę sondaże, no z wyjątkiem tej Konfederacji, która jest wyżej niż Prawo i Sprawiedliwość, sondaże odpowiadają poparcie, jak się partie wyświetlają w mediach społecznościowych.
1: A gdyby na podstawie badań i analiz Res Futury, badań sieci, zrobić taki przepis na polityka, który może być internetowym królem, a przynajmniej księciem, to co by to było? Już ustaliliśmy jedno, że raczej powinien należeć do jednego z dwóch obozów, bo to się niesie. A poza tym?
0: Dzisiaj ten król, który miałby się objawić, bo może też jest, co widzimy w oczekiwaniach w komentarzach i co widzimy, po pierwsze, na pewno najtrudniejszym progiem wejścia było bicie się w klin. To znaczy, bo gdyby był po stronie prawej albo lewej, no niestety nie przebiłby się do pewnego poziomu, ponieważ no, są tam osoby, które są wyżej i tak dalej. Więc musiałby wejść w sam środek. Byłoby to bardzo trudne, dlatego że algorytmy uwielbiają skrajności. Więc musiałby być bardzo radykalny, ale z drugiej strony i skrajny, ale będąc, siedząc w centrum, co jest trudne. Musiałby atakować obie strony jednocześnie.
1: Kiedyś mówiło się na takich polityków, jeszcze w czasach demokracji słusznie nazywanej parlamentarną, że są to zagończycy, czyli takie osoby, tacy politycy, którzy potrafią wyjść na mównicę przed wielką debatą i tak odbić piłkę, że oberwą nią wszyscy obecni na sali.
0: Dokładnie tak. Musiałby przede wszystkim, no jeżeli zakładając, że ma dobrze porobione badania i wie, co dane elektoraty chcą usłyszeć, musiałby na pewno być bardzo emocjonalny, ale z drugiej strony być tak zwany, mieć, jak to ładnie się nazywa, social proof, czyli społeczny dowód słuszności. To znaczy nie mogłaby być to osoba, już na pewno nie muzyk, nie celebryta, to już wiemy. Musiałby być to ktoś, kto dzisiaj stoją za nim jakieś czyny. W sensie coś stworzył, gdzieś jest, kimś jakby reprezentuje coś. Tak? I na pewno jego przekazy musiałyby być przede wszystkim w dwójnasób, to znaczy z jednej strony, i to jest chyba najtrudniejsze, atakować obie strony sporu, a potem dawać rozwiązania. I to jest dzisiaj, widzimy tak naprawdę, że dzięki temu troszeczkę tak działa Razem i tak działa Konfederacja. I one dzięki temu sobie gdzieś tam w internecie i w ogóle w sondażach rosną. Co oznacza, że jest to jakiś sposób, przy czym musimy pamiętać, że w dalszym ciągu nie docierają do tego głównego jakby elektoratów, czyli tych elektoratów 40-latków, którzy tutaj mają, są bardziej na pozycjach liberalnych. To jest ten przepis.
1: A czy do tego elektoratu ktoś poprzez media społecznościowe potrafi w ogóle w Polsce dotrzeć? Bo wielkie tematy, które niosą się w świecie, u nas wcale nie są wielkie. Więc w jaki sposób trafiać? Znowu emocją?
0: Gdybyśmy dzisiaj spojrzeli, jaki jest główny problem konsumpcji mediów tradycyjnych, tak to nazwijmy, albo mediów, nie chcę powiedzieć prawdziwych, nieprawdziwych, mediów tradycyjnych, tak to nazwijmy.

0: to fakt, że dzisiaj media tradycyjne walczą z mediami społecznościowymi o atencję. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli dzisiaj siedzimy tutaj w studio, to poświęcamy czas na nieprzeglądanie mediów społecznościowych. A media społecznościowe robią wszystko, żebyśmy poświęcali czas, przeglądając je, a nie słuchali radia. A to oznacza, że nawet jeżeli tutaj mielibyśmy temat poważny, interesujący, to problem będzie polegał na tym, że mamy ograniczoną architekturę dotarcia, czy właściwie to mamy ograniczoną sieć dystrybucji, żeby dotrzeć do słuchacza. No bo słuchacz tu słucha radia, kiedy jedzie samochodem, kiedy, no to są takie, prawda, momenty.
1: Kiedy ma ręce zajęte.
0: Kiedy ma zajęte ręce. Więc z tej perspektywy media społecznościowe mają pewnego rodzaju przewagę. A to oznacza, że bardzo trudno jest się przebić. I rewolucja, jaka musiałaby się dokonać. Przy czym to, co widzimy, bardzo ciekawe. A mianowicie w mediach społecznościowych te tradycyjne media dobrze się sprzedają. Treści, które oferują i tak dalej. To nie jest tak, że nikt tego nie lajkuje, nikt tego nie chce. Natomiast wydaje się, że jest, musiałyby jeszcze bardziej nasycać sieć. Bo gdy zobaczymy, co to oznacza? Na przykład to oznacza, że programy radiowe, czy to, co leci wszystko live'em, musiało być tak samo lecieć live'em na YouTubach, musiałoby lecieć live'em na Facebookach, musiało być tak naprawdę czymś, co zaangażuje. Zawsze mogę wejść, mogę tego posłuchać, nawet jeżeli mam ręce zajęte, mam to na słuchawkach, generalnie rzecz biorąc, jakby, ale jestem cały czas jakby w kanale YouTube'owym, czy w kanale Facebookowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj widzimy, że problemem jakby akceptacji czy konsumpcji informacji są autorytety. To znaczy media społecznościowe budują własne autorytety. I natomiast w mediach...
1: Nie autorytety, tylko celebrytów.
0: Celebrytów,
1: chyba.
0: Ale nazywanych...
1: To samo teraz?
0: Tak, tak. I teraz pytanie jest, że media tradycyjne, żeby przedstawiać tematy, które są ważkie, które są naprawdę ważne, musiałyby tworzyć też persony, znaczy osoby internetowe, czyli tak zwanych celebrytów internetowych, którzy... No to jest do zrobienia i nie jest to aż tak bardzo trudne. Więc z tej perspektywy, ale przede wszystkim to, co, na co my zwracamy uwagę, to jest, że, i to jest taki zakład z rzeczywistością, czy część treści, czy media w Polsce, a szerzej w ogóle w Unii Europejskiej, patrząc na to, co się dzieje z jakością debaty, z sztuczną inteligencją, która też pożera informacje z sieci, czy nie powinny tworzyć własnych systemów architektury dotarcia. To znaczy, ja nie mówię, żeby tu robić własne media społecznościowe, ale robić własne sieci, które tak naprawdę, w której użytkownik znajdzie informacje, a na przykład Google, który pokazuje i tak dalej, w nich tych informacji nie będzie. To jest jakieś wyzwanie. To znaczy,
1: no szczególnie teraz, kiedy zmieniły się zasady dotarcia do treści przez najbardziej popularną wyszukiwarkę, ale powiedział pan tworzyć własne sieci, to znaczy co?
0: To znaczy, wydaje się dzisiaj, że gdyby w ramach wspólnego porozumienia wszystkich wydawców w Polsce, mediów, zacząć tworzyć własne, nie 116 aplikacji, które ma każdy z państwa, które tak naprawdę się ciężko, jakby nie da się wszystkich słuchać, ale tworzyć jedną wspólną platformę dotarcia z informacjami, gdzie można w środku sobie pewne rzeczy wybierać, ale jest jedna wspólna, czy nawet będzie abonentowała, czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna, byłoby to lepsze, ponieważ dzisiaj szukamy wszystkiego w jednym miejscu. Znaczy, to są wyzwania przyszłości, przed którymi tak naprawdę media stoją. Co dalej? Z drugiej strony widzimy, że media się doskonale klikają. Ludzie jednak lubią przeczytać artykuł, lubią przeczytać coś, co jest jakby nienapisane chaotycznie, ale znowu...
1: Ale zostało przeważnie ukradzione.
0: Ale zostało przeważnie... pożyczone, tak nazwijmy. I teraz z tej perspektywy, jeżeli sobie zobaczymy, co można dalej zrobić, to pytanie jest następujące. Jak my chcemy za 3 lata prezentować nasze informacje? I teraz tak. Pierwsza rzecz z brzegu. Po pierwsze, Polska, już nie mówię o Unii Europejskiej, Polska nie ma własnej infrastruktury informacyjnej. Co to oznacza? W momencie kryzysów, czy na przykład, nie wiem, zmiany algorytmów, odcięcia mediów społecznościowych, praktycznie rzecz biorąc, Polacy są w tym momencie skazani na media klasyczne. Ale będą musieli je. Pytanie jest, dlaczego nie powinny mieć tej infrastruktury zbudowanej właśnie socialowo, tak? Czyli dotarcia. I są to pytania naprawdę, które są bardzo ważne dla całej, nie chcę powiedzieć branży, ale dla całego świata informacji, dlatego że żyjemy w czasach nieprzewidywalnych. Jeżeli dzisiaj nam działa jedno medium społecznościowe, my nie wiem, czy ono będzie działać za 3-4 lata, czy za

0: przykład za 6 miesięcy. I to są takie wyzwania, które trzeba, że tak powiem, przed którymi trzeba stanąć.
1: Nie wiemy, czy będzie działać, jak się będzie nazywać, w jakiej formie będzie przyjmować treści, od kogo będzie przyjmować treści i jakiego rodzaju sztuczną inteligencję wpuści na swoje kanały, ale chciałabym w związku z tym zapytać, odchodząc od ludzi, polityków, o wydarzenia polityczne, bo mamy, nie będę używała na antenie brzydkich słów, ale swego rodzaju burze, które przewalają się przez internet, one często polegają na tym, że dwie strony walczą o przekaz, walczą o to, czyj komunikat będzie głośniejszy. Czasem jest tak, że walczy tylko jedna strona, a druga milczy wyniośle. Czy efekt takich burz internetowych jest trwały?
0: Nie. Politycy stali się zakładnikiem Platformy X, myśląc, że cały świat kręci się wokół X-a. Oprócz tego, że X jest najmniejszą platformą społecznościową w Polsce, oczywiście ona ma, są tam politycy, są tam dziennikarze, jest treściotwórcza czy newsotwórcza, to tak naprawdę z perspektywy ich dobrostanu w postaci poparcia wyborczego nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To znaczy ich lajki na X-ie nie będą nigdy odpowiadać, nie mamy, badaliśmy to nawet, nie odpowiadają w żaden sposób koloracji ich, jeśli chodzi o ich ilość głosów, jakie otrzymują. Z ich perspektywy najlepszą i jedyną platformą w ogóle dzisiaj komunikacji z wyborcami w okręgu, którzy ich wybierają, jest tylko i wyłącznie platforma Facebook, ewentualnie YouTube i TikTok, natomiast nie X. To jest raz. Dwa. Widzimy, że szczególnie widać to w wypadku polityków Prawa i Sprawiedliwości, uzależnienie od X-a i tego, co tam się dzieje, sprawia, że i to akurat lepiej dla obecnej opozycji rządzącej. Partia całkowicie się, jak to się mówi w swojej komunikacji, rozpuszcza, tak? Czyli nie zajmuje się, to nie jest ten PiS sprzed X-a, to jest PiS, który tak naprawdę dzisiaj jest jakąś partią trochę internetową, gdzie wszyscy reagują, wszyscy nagrywają filmiki, wszyscy reagują po to, żeby mieć kilkadziesiąt, kilka tysięcy wyświetleń. To się do niczego nie przekłada i tak naprawdę partii nie służy. Kolejną rzeczą, dlaczego występują tego typu, nazwijmy to anomalie newsowe, żeby nie nazywać brzydko, to jest tak, że algorytmy X-a, czy algorytmy generalnie rzecz biorąc, ale przede wszystkim X-a, szukają, jak wygląda nowy algorytm. To znaczy, on, no, pani redaktor napisze, że pani nie lubi, nie wiem, polityka X. I w tym momencie polityk, znaczy to są milisekundy, system wysyła ten komunikat do fanów polityka X oznaczonego, sprawdzając ich reakcję. Ta reakcja jest sprawdzana do pół godziny. Czy będą lajkować, czy nie? Czy będą panią hejtować, komentować i w ogóle wyzywać, czy nie? Jeżeli będą, to uruchamia się kolejna zapadka i ten tweet zaczyna nabierać masy, czyli zaczyna nabierać zasięgu. A jeżeli oni nie zareagują, bo na przykład nabierze pani nie w sposób prosty, nienawidzę go, tylko napiszę, uważam, że kwestie dotyczące takich i takich spraw nie są, czyli nie będą wchodzić głębiej w treść. System będzie odrzucał, oni, znaczy będzie ich na nich testował, oni nie będą
1: czyli
0: tego
1: rozumieć.
0: Czyli
1: żadna subtelność, pisanie, że polityk ma kapelusz o trzy numery za duże, co oznacza, że ma być może zbyt mały mózg, nie wystarczy, bo algorytm tego nie zrozumie.
0: Dlaczego? Ja tutaj użyję nie swojego porównania. Po pierwsze, wydaje się dzisiaj, że politycy zachwycieni sztuczną inteligencją zapomnieli, że istnieje duża przestrzeń, że istnieje bardzo duża przestrzeń jeszcze do używania takiej klasycznej inteligencji. To jest raz. Dwa. Musimy pamiętać o rzeczy następującej. Produkujemy bardzo dużo treści. W ciągu minuty produkujemy treści na YouTube, które przez cały świat produkuje treści na YouTube, które trzeba by było oglądać w granicach 400 lat. Co oznacza tak naprawdę, że im krótszy komunikat, tym system go szybciej przewala. Oczywiście dzisiaj X twierdzi, że będzie promował treści, to już to kolejny raz z rzędu, które będą treści wartościowe, długie, etc., etc. Na samym końcu jest to zwyczajna mózga, kto komu co zabrał i zrobił. Z tej perspektywy politykom się wydaje, że to jednodniowe zdarzenia mają jakiekolwiek znaczenie. Nie mają. Dlatego, że po pierwsze, wyborcy coraz mniej jakby są coraz mniej zaangażowani w te rzeczy. W drugiej strony, wyborcy, użytkownicy, jak widzimy to po wszystkich kampaniach, widzimy to teraz, lepiej, bardziej przeglądają filmiki na TikToku, Reelsy na Instagramie. Mało tego, warto zaznaczyć, że na przykład Instagram w ogóle wycina polityków z

0: mediów społecznościowych i nie będzie tam w ogóle kompletnie polityki. Trzeba będzie zaznaczyć, żeby to oglądać. Kolejne media postępują w ten sam sposób, a to oznacza tak naprawdę, że na samym końcu politycy zajmują się sami sobą, oglądamy ich wszystkich na tej wielkiej, na tej arenie X-owej, dajemy im albo lub nie lajki, albo dislajki, ale tak naprawdę nie ma to żadnego przełożenia kompletnie w to na jakiekolwiek większe lub mniejsze, no gdybyśmy obserwowali, jeżeli patrzymy na ilość, na liczbę lajków, jaką dostają politycy, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, to nie przekłada się to na sondaże. Nie ma to żadnego.
1: Niezależnie od tego, jak
0: nie
1: duża
0: ma to
1: jest
0: żadnego,
1: fala.
0: Tak.
1: A wydarzenia konkretne? Mieliśmy kilka dni temu do czynienia z sytuacją w telewizji, związaną z telewizją Republika, gdzie do mieszkania redaktora naczelnego weszła policja i zatrzymała asystentkę zakładając jej kajdanki. On to raportował na bieżąco w mediach społecznościowych. Okazało się, że było zawiadomienie, jakieś co prawda mało wiarygodne, ale wystarczyło do tego, żeby wejść do mieszkania policji, która umiała o tym też opowiedzieć i umiała to wyjaśnić, ale też miała swoje grzechy na sumieniu, mianowicie słaba identyfikacja, numery funkcjonariuszy i powstała wielka fala. Powstało nawet hasło Wszyscy pod Republikę, żeby bronić stacji, że faszyzm, że dyktatura. Przemysław Czarnek nawet ukuł termin, który się poniósł, kryptodyktatura, kojarzący się oczywiście z kryptowalutami w jakiś sposób. Co zostaje z tego rodzaju mobilizacji?
0: Nic. Nic nie zostaje. To znaczy zostało tak. Naprodukowanych było 70 ponad milionów zasięgu. 90 ponad 4% komentarzy wspierało Republikę. Wydawało się, że temat, tak duży temat będzie żył tygodniami. Będziemy mieli debaty na ten temat. Nie, nie zostało nic. Po 48 godzinach temat całkowicie wyparował. Dlaczego? Dlatego, że algorytm, który nagradza takie sytuacje, nagradzę je. Okej, wszyscy piszą, wypycham, pokazuję wszystkim. W ogóle nic mnie innego nie interesuje, temat grzeje. Jest, co lubię. Nienawiść, złość, zaskoczenie, oburzenie. To są emocje, które uwielbiam. Ale jestem też nauczony. Człowiek jako system białkowy nie może cały czas jechać na takiej dużej adrenalinie. Muszę mu zmienić temat, bo zmieni co? Zmieni aplikację, zacznie coś innego oglądać, pójdzie do innej rzeczy.
1: Czyli musi mi pokazać szczeniaczki?
0: Czyli musi pokazać szczeniaczki, albo muszę znaleźć inny temat, który za chwilę będzie generował podobne zasięgi, inne oburzenie. Kogo znalazł? Kilometrówki posłów. I po wielkim oburzeniu, to znaczy po ogromnym jakby zasięgu, po ogromnej dyskusji, po 4 czy 5 dniach już nikt nie pamięta, co się wydarzyło. To znaczy oczywiście, żeby nie było, no oczywiście dziennikarze Republiki i tak dalej pamiętają, natomiast użytkownicy przechodzą na następne pozycje. Bo nie ma dzisiaj redaktorem naczelnym tego, co się wyświetla, jest algorytm X-a, a nie jakieś, nie wiem, grupa dziennikarzy czy jakiś redaktor naczelny. On jest dzisiaj głównym redaktorem. On decyduje i państwo, pani rektor wie doskonale, że w mediach, no też, no, jeżeli istnieje kolegium, ustawia się tematy i tak naprawdę nie można pisać cały czas o jednym temacie. I
1: nie tutaj, można.
0: I tutaj tak naprawdę po 3-4 dniach temat jest zmieniany. Mało tego, co się dzieje. O ile jeszcze w gazetach, w mediach tradycyjnych nie ma to wpływu, co sobie dalej czytelnik czy słuchacz będzie dalej oglądał i tak dalej, to tutaj algorytm automatycznie zamyka ten temat, nie wyświetla się, zabiera zasięgi. Jest to tak, jakby ta informacja w ogóle była kiedyś. I idzie kolejne. Więc z tej perspektywy te akcje, tak medialne, oprócz tego, że robią bardzo duży zasięg, robią bardzo dużą ekspozycję, robią bardzo duże emocje, to z nich nic nie zostaje. To znaczy, my nie nauczyliśmy się jeszcze, to dotyczy polityków i mediów, jak my powinniśmy zarządzać algorytmem, bo algorytm zarządza nami. To większość polityków, dziennikarzy, czy w ogóle ludzi, no, nie chcę powiedzieć biadoli, ale tak naprawdę narzeka, że o, bo mi algorytm zabiera zasięgi i tak dalej. Ale kwestią pozostaje, że to jednak człowiek powinien być, patrzeć bardziej, jak zarządzać algorytmem, a nie poddawać mu się w drugą stronę.
1: Ja bardzo chętnie zapiszę się na kolejną rozmowę i instruktaż, jak rządzić algorytmem, bo wydaje mi się to niezbędne w dobie mediów nazywanych społecznościowymi. Państwa, proszę, nie skrolujcie telefonów już. Sobota jest. Proszę iść na spacer.

0: jednego podmiotu korzystają z tej preferencyjnej stawki 8,5%. Stąd pomysł, że no to niech zatrudniają pracowników, a jak nie zatrudniają pracowników, no to, to będą musiały zapłacić 15%. Więc to nie jest nic innego, jak po prostu sięgnięcie do kieszeni tych osób, które mogą mieć tutaj korzystną stawkę.
1: Ja tak sobie myślę jeszcze jedną rzecz. Zaraz pan jeszcze będzie kontynuował, ale jak pan tutaj mówi, że właśnie tak tam Ministerstwo Finansów mówi, że to nie zatrudniają i tak dalej, to ja się zastanawiam, czy to nie jest kara dla takich osób czasami, dlatego że one po prostu może by chciały nawet mieć etat. Nie wiem, na przykład wykładowcy wyższych uczelni płacą owszem 8,5% tego podatku od swojej działalności, dlatego kiedy, ponieważ pracują na przykład na zlecenie, załóżmy, tak? Albo no, znaczy na kontrakt, nie na zlecenie, na kontrakt, mają własną firmę. Oni by chcieli mieć etat nawet. Pracują dla rzecz jednej uczelni, mogliby mieć etat. Natomiast nikt im nie chce go dać. I dlatego mówię, że to jest w gruncie rzeczy będzie kara dla tych osób. Jak one wtedy mają, co one mogą wtedy zrobić?
0: To jest jeszcze zupełnie inny wątek, który teraz pani redaktor poruszyła. Natomiast jeżeli mamy spełnione wszystkie przesłanki z kodeksu pracy, że dany rodzaj współpracy stanowi umowę o pracę, to tutaj też nie powinniśmy mieć do czynienia z tą jednoosobową działalnością gospodarczą. I to było tak naprawdę ostatnio często i dużo, długo omawiane przy okazji tej nowelizacji ustawy o kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy. Ale wracając do tego ryczałtu, to chciałbym powiedzieć, że tutaj Ministerstwo Finansów robi uproszczenie, ponieważ zakłada, że ktoś, kto ma, kto świadczy te usługi na ryczałcie, ma stawkę 8,5, to że on jest uprzywilejowany w stosunku do tych, którzy płacą na przykład podatek na zasadach 19% czy na skali podatkowej, tylko zapomina o tym, że tu mówimy 8,5% od przychodu, w ogóle nie badamy kosztów, więc bardzo często dla kogoś 8,5% od przychodu to może być więcej niż 19% od dochodu, więc ryczałt to jest forma, która pomija kwestię wyłączenia spod opodatkowania poniesionych kosztów, więc może się okazać, że ten efekt fiskalny nie zostanie zrealizowany przez Ministerstwo Finansów, a po prostu ta preferencyjna, prosta forma, prosta, nie tyle, że preferencyjna, ale prosta forma opodatkowania będzie ograniczona, a niestety taki podatnik wtedy będzie musiał pójść dla celów finansowych, wrócić na zasady ogólne albo do podatku liniowego i automatycznie jego rozliczenie podatkowe będzie dużo bardziej skomplikowane i w ogóle dyskusja o tym, że i tak mamy dzisiaj skomplikowany system podatkowy i chcielibyśmy go uprościć, to jeszcze więcej osób wrzucimy w tą trudniejszą do rozliczenia formę opodatkowania.
1: Czy tam nie jest jeszcze tak, że 100 tysięcy złotych trzeba, powinien przekraczać przychód takiego podmiotu, bo to jakby, w ogóle odnoszę trochę wrażenie, że to jest taki pomysł na ukrócenie samozatrudnienia, no ale...
2: Myślę, że to jest tak podstawowym celem tej zmiany jest oczywiście szukanie pieniędzy. Mamy wysoki deficyt, który, no i także rosnące wydatki, łączące także ze spadkiem dochodów. No, ostatnie sytuacja, jeśli chodzi o ceny energii, także obniżenie VAT-u czy podatków, jak na przykład akcyzy na paliwa, to także spowodowały niespodziewany na etapie tworzenia budżetu koszt dla państwa, więc tym bardziej państwo będzie musiało szukać nowych wpływów i dlatego próbuję, tak patrząc na nasz system podatkowy, coś tutaj ukrócić, krótko mówiąc, czy coś tutaj znaleźć i dlatego wymyślono, często w debacie publicznej pojawiają się pewne zarzuty co do ryczałtu, jako właśnie formy samozatrudnienia, no dlatego stąd pewnie ten pomysł. No i ta kwota 100 tysięcy, bo to tak naprawdę to 15% byłoby płacone wtedy od nadwyżki, a nie od początku. No cóż, no oczywiście, no jest to zwiększenie obciążenia dla przedsiębiorców. Dobrze, że przynajmniej jest to wyłączenie dla pracodawców, bo przypomnijmy, że to są przedsiębiorcy, którzy muszą ponosić także

0: ryzyko zatrudnienia osoby niezależnie od tego i płacą jej niezależnie od tego, czy w danym miesiącu mają zysk, czy nie, to jakby muszą ponieść te wydatki, więc dobrze, że zostaną oni zwolnieni. Wydaje się, że trzeba by było raczej pomyśleć o pewnym sensownym namyśle nad całym systemem podatkowo-składkowym. Jest jednak inna chyba filozofia. Filozofia jest właśnie pewnego łatania systemu, szukania dodatkowych wpływów.
1: My mamy od lat taką filozofię. Ja tak myślę, że jak pan tutaj, jak się zastanawiam, może komu by to odpowiadało, to myślę, że Ministerstwo na przykład Rodziny albo na przykład Związki Zawodowe zapewne powiedziałyby, że jest to pomysł na walkę właśnie z samozatrudnieniem, czyli powroty do etatów i tak dalej. Ale ja się tak zastanawiam, bo trochę zapytałam wcześniej, jakich zawodów by to dotyczyło. I tak sobie pewnie można by było wymienić, tak? Powiedziałam trochę o wykładowcach, się, że lekarze, prawnicy, nie wiem, dziennikarze,
0: księgowi. Akurat prawnicy mają inną stawkę. Ja mogę tak z własnego ogródka powiedzieć. Na pewno 8,5%. Są fryzjerzy, są krawcowie, bodajże pralnie, tego typu usługi, to w tych zawodach.
1: Okej, ale czy to by oznaczało, że ci, którzy teraz płacą, bo to ciekawy wątek, ci, którzy teraz płacą na przykład 12%, nie zatrudniają żadnej osoby, ich przychody przekroczą 100 tysięcy złotych, płaciliby 15%, a pan Przemysław Pryszyński się uśmiecha, a ja pytam. Nie wiemy.
2: To dotyczy tych stawek 8,5%.
1: Tak, ale widzicie panowie, do czego byśmy doszli? Tak, no na przykład lekarz, tak mający 12%, po przekroczeniu 100 tysięcy będzie płacił nadal 12%, a ten fryzjer, który przekroczy 100 tysięcy, będzie płacił 15%.
0: Ale musi pani płaci dziś 8,5%. Pewnie filozofia była taka, że im wyższa stawka ryczałtu, to tym mniej ten ryczałt jest opłacalny. Weźmy na przykład usługi prawnicze. Bodajże stawka ryczałtu dla prawnika to jest 17%, kiedy liniówka to jest 19% i mamy koszty uzyskania przychodu, więc absolutnie praktycznie żadnemu prawnikowi nie opłaca się być na ryczałcie. Dlatego pewnie rząd stwierdził.
1: A nie do końca prawda, bo dlatego to zależy. Zależy, ile ten prawnik zarabia. Tak samo na przykład działalność dziennikarska, jak teraz o tym tutaj mówimy, jest jeszcze wyżej opodatkowana i w ogóle się nie opłaci, bo to tam jest różnica 1% z tego punktu widzenia, ale opłaci się na składce zdrowotnej zarobić, więc na czymś się opłaci.
0: No to tak, oczywiście, no ale wydaje się, że rząd
1: no, niestety.
0: Rząd miał tak, że wybrał po prostu tą stawkę 8,5% jako powiedzmy takiego trochę kozła ofiarnego w tym sensie, że jest tych podmiotów, które płacą 8,5% stosunkowo dużo i pewnie tutaj zauważył, że jest największe zagrożenie pójście w samozatrudnienie.
1: No to ja teraz podpytam właśnie kogo. I jakby to kogo miał zatrudnić? Jakie jest opodatkowanie księgowej? Czy ona jest 8,5%, czy ona jest wyższa? Tego nie pamiętamy pewnie. Trzeba by było sprawdzić. Zaraz pan Kamil Rybikowski sprawdzi. Tak mi się przykład księgowej tutaj przypomniał, który często pracują na samozatrudnieniu.
2: Chyba 15%, ale
1: na przykład, no, nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę tego fryzjera, jeżeli on jeździ w kilka miejsc, na przykład sam, pracuje w kilku miejscach, w kilku zakładach fryzjerskich, no i prowadzi tą własną działalność, tak? Ale nikogo nie zatrudnia.
2: Ja bym zupełnie inaczej przedstawił to, inaczej możemy powiedzieć o osobie, która świadczy pewne usługi i może te usługi świadczyć z fotela w domu, mając komputer i to są jakieś usługi graficzne na przykład, czy takie miękkie, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja tego fryzjera, który musi albo posiadać budynek, swój lokal, w którym przyjmuje klientów i musi ponieść koszty związane z utrzymaniem tego lokalu.
1: Do różnych lokali innych osób, należących do innych osób.
2: Może też jeździć, ale może być tak, że ten lokal najczęściej pewnie wynajmuje, więc musi kilka tysięcy miesięcznie zapłacić tego czynszu najmu za ten lokal, więc u niego z tych przychodów, które uzyskano, musi ponieść koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jego sytuacja jest zupełnie inna, więc to, co powiedzieliśmy na początku, że jemu po prostu w pewnym momencie może się okazać, że ten ryczałt nie będzie opłacalny i pójdzie na zasady ogólne. Więc ten dostęp do tej prostej formy opodatkowania zamkniemy fryzjerom. Ale akurat to nie jest grupa, której powinniśmy tę preferencję, wydaje mi się, zabierać. Preferencje w sensie

0: możliwość prostszego rozliczenia podatkowego.
1: Tutaj oczywiście pełna zgoda z tego względu, że faktycznie no to powoduje, że koszta wtedy dla takiej fryzjerki zostają w dwójnasób. Po pierwsze, płaci większy podatek, bo jednak z jakiegoś powodu była na tym ryczałcie, a z drugiej strony płaci też więcej księgowości, no bo jeśli trzeba rozliczać koszty, to trzeba też no, te koszty ewidencjonować i to także zwiększa koszt obliczenia podatku. Więc tak, to jest duże zagrożenie właśnie dla tego typu działalności. Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o takie usługi, to trzeba też pamiętać, że jest problem dużej szarej strefy, która zazwyczaj dotyczy naszych migrantów z Ukrainy.
2: Ale ja jeszcze mam inny pomysł odnośnie tej szarawej strefy, tak bym powiedziała. Nie sądzicie panowie, że może to kogoś zachęcać na przykład do tego, żeby zatrudniać własną rodzinę, płacić jej poniżej zobowiązania podatkowego, czyli płacić tą płacę, tak, minimalną, tak, żeby nie musiała podatku płacić, a płacić jej oczywiście składki emerytalne. Będzie jej rosło emerytura, owszem, ona będzie, tak, no bo nie oszukuj się, no wtedy coś z tego będzie jakiś uzysk na przyszłość. No tylko jakoś to wymyśleć i...
1: Myślę, że wysokość składki zdrowotnej i też kwestia...
2: Zdrowotnej spowoduje, że się nie będzie...
1: Nie będzie to opłacało. No i także podatku, nie? Więc wydaje mi się, że ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, żeby komuś
2: opłacało
1: się... No
2: jeśli się zmieści w kwocie wolne od podatku, ja to założyłam.
1: No ale to musiałoby być na jakiś... Tutaj mówimy o zatrudnieniu na pełen etat, więc mówimy tutaj o płacy minimalnej, co najmniej na pełen etat. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby komukolwiek opłacało się jakby zaoszczędzić tym, że nie będzie się wchodziło w ten próg dodatkowy na zatrudnieniu pracownika, który byłby pracownikiem czysto fikcyjnym.
2: No dobrze, panowie, to przejdźmy teraz do drugiego rozwiązania, które jest proponowane, czyli taki pomysł jest, żeby wydłużyć z 6 miesięcy do 3 lat okres, w jakim sprzedaż wycofanej z firmy albo po leasingowej rzeczy, auta, to jest podawane, samochody są najczęściej, przez najbliższą rodzinę spowoduje obowiązek rozliczenia PIT. I zaraz panowie wyjaśnią, o co chodzi i ocenią to. Ale czy to jest tak, że na przykład syn dał ojcu samochód po leasingu, ten sprzedał go po pół roku, więc będzie musiał zapłacić podatek od swojego dochodu. Czy to o to chodzi? Bo jeżeli tak, to moim zdaniem może trochę ma to sens. Bo są takie kombinacje, że ktoś, kto korzysta z leasingu, zaopatruje w te samochody poleasingowe całą swoją rodzinę. I to jest nie ojciec synowi, tylko jest więcej takich chętnych w rodzinie.
0: Jeżeli chodzi o tą zmianę, to Ministerstwo Finansów po prostu widzi optymalizację, którą stosują
2: przedsiębiorcy. W tym sensie kombinowanie.
0: Nie kombinowanie, po prostu działanie zgodnie z prawem. Dzisiaj możemy sprzedać samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej, w ramach działalności gospodarczej, i wtedy z tej sprzedaży musimy rozpoznać przychód i tą sprzedaż opodatkować, a możemy ten samochód wyłączyć z działalności gospodarczej, przekazać do majątku prywatnego. I ta zmiana, która jakiś czas temu została wprowadzana, że to wyłączenie z działalności gospodarczej, przekazanie do majątku prywatnego i późniejsza sprzedaż po 6 miesiącach bez podatku, no to ministerstwo zobaczyło, że w tym momencie można odczekać 6 miesięcy i sprzedać ten samochód bez podatku, to wprowadzono ten obowiązek zapłaty także właśnie podatku po wyjęciu tego samochodu z działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy znaleźli na to rozwiązanie takie, że po prostu darują ten samochód rodzinie i wtedy ta osoba w rodzinie sprzedaje po upływie 6 miesięcy i dalej jest bez podatku.
2: No znam takie przypadki,
0: podatku,
2: kiedy czworo dzieci, mąż i jeszcze rodzice te samochody mają. No.
0: Więc Ministerstwo Finansów tutaj też najprawdopodobniej zidentyfikowało taką optymalizację i w tym momencie zamyka tę furtkę właśnie wydłużając taki okres. Oczywiście jest to zmiana niekorzystna z punktu widzenia przedsiębiorców, że tak będzie, no ale determinacja po stronie MF-u jest duża, więc najprawdopodobniej w przyszłym roku już takiej możliwości nie będzie.
2: No dobrze, pani Kamil.

0: Chce pan to jeszcze ocenić? Czy pan się przychyla
1: Zgadzam się
0: opinii?
1: Tutaj, oczywiście jest to negatywne dla przedsiębiorców. Przecież wydaje mi się, że taka bardziej z większym jakby problemem jest jednak ta inna propozycja, mówią, znaczy ta druga kwestia, czyli to istniejące już zmniejszenie kosztów amortyzacji tak do 100 tysięcy.
2: Jeśli proszę to chodzi powiedzieć, dlaczego?
1: Znaczy no obecne ten limit kosztów, który można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czyli na przykład samochodów leasingowanych, tak? spada z 150 tysięcy do 100 tysięcy, za wyjątkiem tych samochodów, powiedzmy, ekologicznych.
3: Czyli mało których, więc tutaj pomimo tego, że przez jakiś czas rozmawialiśmy o tym, że ten limit może powinien rosnąć, no bo rosną ceny samochodów w związku z inflacją, generalnie ze wzrostem cen, zatem było uzasadnione wcześniej podniesienie tego limitu do 150 tysięcy. Teraz widzimy, że idziemy w drugą stronę, czyli ograniczamy ten limit, czyli pozbawiamy przedsiębiorców części kosztów. Automatycznie tworzymy im wyższą podstawę do opodatkowania, więc też jest to kolejna zmiana fiskalna, tak jak mówimy, projekt uszczelnieniowy i projekt, który ma na celu pozyskać dodatkowe pieniądze, ale jak jesteśmy w punkcie...
1: Ale jeszcze bym dodał jedno. I mówimy o to, że taka zmiana jest prowadzona w sytuacji dużego, nawet olbrzymiego kryzysu w branży przemyśle samochodowym, gdzie wszystkie większe zakłady produkcyjne, których w Polsce jest sporo, naprawdę martwią się nad utrzymaniem stanu zatrudnienia.
0: No, ale to są firmy kooperujące. Jeszcze nie powiedzieć, że mamy tylu producentów samochodów.
3: Jeszcze mówimy o sytuacji, w której faktycznie jest to koszt działalności i on został poniesiony do działalności gospodarczej. Oczywiście odrębną jest kwestią, że możemy dyskutować na temat użytkowania, czy to tylko do działalności, czy też użytek prywatny. Natomiast jeżeli to jest do działalności, no to z założenia to, co służy nam uzyskiwaniu przychodu, powinno być kosztem uzyskania przychodu w całości, to i tak to, że już mamy limitowane, żeby takich super drogich samochodów nie wpisywać w całości w koszty działalności, no to ustaliliśmy, że to będzie 150 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych w dzisiejszych czasach to nie jest jakieś super luksusowe auto, a 100 tysięcy to poza tym segmentem pewnie najmniejszych aut trudno będzie znaleźć auto, które kosztuje 100 tysięcy złotych, albo nawet jeżeli miał bym tu się pokusić o jakąś taką refleksję ekonomiczną, no to może się okazać, że będziemy tą zmianą promować biznes motoryzacyjny nie europejski, a chiński, ponieważ
0: tam częściej znajdziemy
3: tańszy samochód, taki, który w całości zaliczymy w koszty uzyskania przychodu. Więc oczywiście krytycznie podchodzimy do tej zmiany, do ograniczenia limitu i być może jeszcze na etapie sejmowym będzie refleksja po stronie parlamentarzystów, żeby tą zmianę zrobić. A jak jesteśmy przy tym projekcie, to też chciałbym wskazać na jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o tym zatrudnieniu pracownika, żeby skorzystać z tej niższej stawki ryczałtu. Tutaj ten projekt dotyka także preferencji podatkowej stosowanej przez firmy, osoby, które produkują, wytwarzają prawa autorskie, czyli taka działalność innowacyjna i jakiś czas temu wprowadziliśmy ulgi, tak zwany IP Box, czyli możliwość stosowania 5% stawki podatkowej w momencie przy tej takiej innowacyjnej działalności. I oczywiście możemy postawić pytanie, czy było zasadne, żeby na przykład tego typu działalność była preferencyjnie opodatkowana, ale na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak rozmawiam z naszymi przedsiębiorcami, to oni wskazują na ogromny rozwój branży IT w Polsce, ulokowanie bardzo wielu zakładów
0: produkcyjnych. To jest warunek, że muszą zatrudniać co najmniej przez 300 dni w roku co najmniej trzech pracowników, żeby korzystać z preferencji.
3: To takie tło chcę powiedzieć, że wprowadzenie tej preferencji bardzo mocno rozwinęło rynek IT w Polsce. Dzięki temu też mamy bardzo dużo dobrze płatnych miejsc pracy na terytorium kraju. I to była ta preferencja. Teraz, żeby z niej skorzystać, będzie trzeba zatrudniać co najmniej trzech pracowników na średnie wynagrodzenie. Nawet nie na minimalne, tylko na średnie wynagrodzenie. Więc bariera postawiona bardzo wysoko po to, żeby tych mniejszych przedsiębiorców wyłączyć z tej preferencji. Ta preferencja bardzo często trafiała do

0: branży IT do programistów. Problem polega na tym, że Rumunia ma 0 stawkę podatkową, Bułgaria 10%. Będziemy mocno niekonkurencyjni, więc szkoda, żeby te zakłady nowoczesnych technologii były lokowane tam, a nie w Polsce.
1: Jeszcze mamy jedną taką ulgę, która dotyczy mieszkań i dotyczy sprzedaży mieszkań przed upływem 5 lat od momentu ich zakupu. I tutaj jest ten 19-procentowy podatek i warunek ma być taki, żeby to można było skorzystać z takiej ulgi ponownie dopiero po 3 latach. To ma być we fliperów wymierzone. Może być też zupełnie inne osoby. Nie zdążymy już dzisiaj tego omówić. To jest temat też sam w sobie dosyć ciekawy. Zapytam tylko jeszcze, panie Kamilu, myśli pan, że uda się te przepisy przyjąć i żeby weszły w życie od 2027 roku? Pytam nie bez powodu, bo nie udało się już w ubiegłym roku i tylko dlatego nie weszły tak naprawdę.
2: Pamiętajmy, że część różnie z tymi przepisami jest. Część da się zmienić na poziomie rozporządzeń, te, które wymagają ustawy, no to tutaj mamy oczywiście trudniejszą sytuację polityczną, no bo przypomnijmy, że mamy z jednej strony kilkugłową koalicję, więc każdy tutaj przedstawiciel koalicji ma swoje interesy. No i mamy przede wszystkim potem jeszcze konieczność podpisu pana prezydenta, który, jak wiadomo, nie wszystko podpisuje, co mu się przyniesie na biurko.
1: Bo tu już mieliśmy smoki, hydry i jednogłowy. No dobrze. Dziękuję panu uprzejmie. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan, Kamil Rybikowski, Związek Rzemiosła Polskiego. Byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejny kapitał i praca za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Kapitał i praca. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra, a moim i państwa gościem dzisiaj jest pan dr Piotr Arak z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także główny ekonomista Welobanku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzisiaj porozmawiamy o usługach, bo jeżeli próbujemy sobie jakoś wyobrazić gospodarkę, bo gdybyśmy tworzyli film o gospodarce, to na pewno tworzylibyśmy go na bazie ujęć fabryk, potężnych przedsiębiorstw, linii technologicznych, ale tak naprawdę usługi są bardzo ważną częścią naszej gospodarki, naszego PKB. No i dobre dane się pojawiają. Sektor usług rośnie w ujęciu rocznym o 7%. To są dane za luty i nawet jeżeli oczyścimy je sezonowo, to dalej mamy całkiem niezły wzrost ponad 5-procentowy, licząc rok do roku. Co to oznacza?
5: To znaczy, że w tych biurowcach, mniej spektakularnych, szklanych domach, jak z przedwiośnia, kreuje się dosyć dużo wartości i ta wartość rośnie w stosunku do tych poprzednich lat. I po roku stabilizacji, ale na podwyższonym poziomie wzrostu, bo mieliśmy właśnie w granicach 4-5% wzrosty tej produkcji usługowej w 2025. Nadal jesteśmy na stosunkowo wysokich poziomach, no i wyższych, i to tak stabilnie wyższych niż produkcja przemysłowa w Polsce, którą znacznie częściej się ekscytujemy, która też jest publikowana bez opóźnienia. W związku z tym te dane statystyczne szybciej nam pozwalają interpretować to, co się dzieje w gospodarce. Usługi są trochę bardziej problematyczne, no bo tak jak nasza gospodarka w większości składa się z usług, tak? To jest prawie 60% wartości dodanej, którą kreujemy w gospodarce. No i co to jest? To jest i dentysta, do którego pójdziemy, to są korepetycje, za które możemy płacić, szkoła językowa, do której idzie nasze dziecko albo sami uczęszczamy. To będzie także Centrum Usług Wspólnych dla sektora finansowego. To będzie działające na przykład na rynku europejskim. To będą firmy, które księgowe, które obsługują nasze firmy. Wreszcie to będą też takie software house'y, ogromne przedsiębiorstwa technologiczne, które działają na terenie naszego kraju i znowu oferują usługi programistyczne na terenie jednolitego rynku europejskiego. To może być także serwis windy, który przychodzi nam wyserwisować albo wymienić windę w naszym budynku, więc Problem jest z interpretacją zawsze tych danych, no bo trzeba wiedzieć, który segment ciągnie realnie, czyli co tak naprawdę się tak szybko rozwija. Czy to jest ta restauracja, którą odwiedziliśmy, usługa kurierska, którą zamówiliśmy,

0: Czy jednak jest to serwis, są to te serwery i wysokie usługi technologiczne. I przez to, że ten sektor jest tak duży i trochę niejednoznaczny w interpretacji też, że te dane publikowane są z opóźnieniem, no to często ekonomiści trochę mniejszą wagę do tego przywiązują, bo nie są w stanie jasno powiedzieć, co to oznacza, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale jakbym miał próbować trochę opisać tą liczbę, która pojawia się w ostatnim czasie dla sektora usługowego, no to na pewno za jakąś część tego wzrostu istotną odpowiada właśnie sektor technologiczny w naszym kraju, który ma więcej zamówień i realizuje je. I pomimo całej dyskusji o wpływie sztucznej inteligencji i tak dalej, no to jest taki segment gospodarki, który radzi sobie całkiem nieźle. Nadal jednak zamawiamy żywność i kupujemy usługi w postaci takich prostych rzeczy z dostawą albo nie do naszego domu. No i wreszcie po prostu cały segment pozostałych usług, które kupujemy na co dzień, także nie jest zły. Czyli ta choreca rozszerzona już o też usługi turystyczne, hotelarskie, także radzi sobie nieźle, bo przy naszym wzroście wynagrodzeń realnych po prostu stać nas na trochę więcej.
1: W magazynie Saldo często spoglądamy też w głąb tych wyników i przyglądamy się przeróżnym zestawieniom, tabelom. No i możemy się dowiedzieć, że liderem wzrostów jest, uwaga, i tutaj trochę enigmatyczne określenie, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Tutaj mamy do czynienia ze wzrostem 21,2% rok do roku. A z kolei obsługa rynku nieruchomości, jak rozumiem, to ten serwis windy na przykład, wzrost o 11%. Skąd takie duże liczby w ujęciu rocznym?
0: No właśnie w tej działalności profesjonalnej i naukowej to pewnie są częściowo to właśnie firmy technologiczne, które byśmy zaobserwowali. No i one mają większe zamówienia, tak? Poprawa, realizacja bardzo wielu nowych projektów związanych ze sztuczną inteligencją oznacza, że trzeba zrobić wdrożenie. No i muszą to zrobić jakieś przedsiębiorstwa, które te usługi wprowadzają. No i widzimy zwiększone zapotrzebowanie na to. No tak samo właśnie na te usługi szeroko pojęte związane z serwisem. Może też, to już jest moja jakby daleko idąca interpretacja, może to też jest związane z jakimiś usługami, których wymagają duże podmioty realizujące inwestycje z KPO. No bo widzimy, gdzieś te pieniądze ze środków unijnych muszą skapywać do tych innych sektorów gospodarki, z energetyki, ochrony zdrowia czy sektora technologicznego. No i ktoś musi właśnie w tych szpitalach na przykład światłowód położyć. I nie wiem, jakie PKD ma ta firma, która to robi, ale na pewno takie realizowane są projekty w tym momencie w samorządach i nie tylko.
1: Kiedy spojrzymy na gospodarkę europejską, to bardzo często zestawia się dwa kraje, Niemcy i Francję. Niemcy, czyli kraj taki bardzo mocno stawiający na przemysł, i Francja, która jest mocna w usługach. Do którego kraju czy modelu nam jest bliżej w tej chwili w Polsce?
0: O, to jest bardzo trudne pytanie. Chyba nadal jesteśmy bliżsi Niemcom, co ma swoje wady. Natomiast od kilku lat systematycznie odchodzimy od tego. To znaczy, rzeczywiście jesteśmy jednym z tych krajów i w ogóle Europa Środkowa, w którym ta wartość dodana, generowana w przemyśle sięga powyżej 20% PKB. Przemysł jest nadal istotny, spada zatrudnienie w przemyśle, jesteśmy bardziej, mamy coraz bardziej produktywny sektor przemysłowy, co jest też dobrym zjawiskiem. Natomiast powoli spada udział w eksporcie tego przemysłu i jest coraz mniej maszyn, coraz mniej samochodów, części samochodowych, które produkujemy na rynek europejski i do naszego głównego sąsiada w Niemczech i w Czechach, bo to jest połączony ten łańcuch dostaw i produkcji przemysłowej na Europę i na świat tak naprawdę, bo to też i w Niemczech, czy nie tylko w Niemczech, ale pewnie częściowo i w Chinach i w Stanach Zjednoczonych nasza wartość dodana jeździ po drogach. I to jest coś takiego, co trochę się kończy, no bo wiemy, znamy, jakby od wielu lat już dyskutujemy o kryzysie strukturalnym niemieckim i o tym, że ten model się wyczerpał i coraz mniejszą wagę ma ten udział maszyn w eksporcie. Więcej mamy usług, właśnie usług profesjonalnych. No tu tylko przychodzi nam jako wyzwanie, problem, właśnie zmiana technologiczna związana ze sztuczną inteligencją. I jak się rozmawia jeszcze z biznesem we Francji, no to jeszcze

0: u nich nie słychać tego, że o, sztuczna inteligencja zastąpi komuś pracę. Mhm. Francuzi jeszcze w tych kategoriach nie myślą, natomiast w Polsce ta dyskusja jest moim zdaniem o wiele bardziej zaawansowana, bliżej nam chyba Ameryce pod tym względem i tego, co się może wydarzyć właśnie w tym sektorze usługowym. Czy tak dużo programistów i osób na tym zapleczu, back-office wielu przedsiębiorstw jest potrzeba? Czy te centra przeliczeniowe i księgowe będą nadal funkcjonować? Czy tam będą ci ludzie obsługujący system księgowy SAP dla europejskich korporacji zatrudnieni w Krakowie? No i wiemy, że jakieś ruchy na tym rynku są dokonywane, co by oznaczało też, że potencjalnie może będzie ten sektor bardziej produktywny, ale znowu będzie mniej miejsc pracy w nim oferowanym w najbliższej przyszłości. Nie widzimy jeszcze tego wszystkiego w liczbach, więc trochę opieramy się na danych anegdotycznych pochodzących właśnie nie wiem, z dyskusji z klientami, z ludźmi z sektora. Ale no to wtedy byśmy się przesuwali rzeczywiście w kierunku francuskim, co też by oznaczało. Jest ciekawe, bo jeden i drugi kraj ma stosunkowo wysokie bezrobocie w tym momencie. Jeden z powodu właśnie stagnacji sektora przemysłowego, drugi naturalnie po prostu posiadający wyższą stopę bezrobocia. Nawet francuscy ekonomiści uważają, że naturalna stopa bezrobocia u nich to jest po prostu 6%. Gdzieś tam w literaturze zawsze mówi się o 4% dla gospodarek rozwiniętych, więc Francja jest trochę krajem nietypowym. No ale tak jak jeżeli chodzi o tą strukturę wartości dodanej, to pewnie będziemy się przybliżać w kierunku tym francuskim, gdzie pamiętajmy o tym, że Francja nadal ma duży udział przemysłu. Bo trochę myślimy sobie o usługach, nie wiem, usługach finansowych, o Rolandzie Garrosie, który się zaczyna i tak dalej. To są rzeczy, o których byśmy, nie wiem, kojarzyli sobie Francję, ale tam nadal jest bardzo dużo produkcji przemysłowej, maszyn, produkcji militarnej, wojskowej, która jest na terenie Francji generowana i sprzedawana na rynki państw rozwijających się i europejskie. Więc trochę też trzeba tą Francję odczarować. To nie jest tylko gospodarka usługowa.
1: Pamiętajmy też, że usługi w Polsce to nie tylko nasza ulubiona fryzjerka, barber albo nauczyciel muzyki czy gry na instrumentach w przypadku jakichś korepetycji dla naszego dziecka, ale to są także osoby, które pracują na tak zwanym samozatrudnieniu, czyli są w ramach jakiejś firmy, wykonują określone zadanie, no właśnie, ale jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jako taka mikrofirma, to też jest ten koszyczek usług.
0: Dokładnie, no mamy te 2,7 miliona przedsiębiorców gdzieś, w zależności od tego, czy weźmiemy dane PARP-u, czy nie wiem, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osobach, które opłacają składki, no to mamy te firmy, no i wiadomo, że 99,9% tego to są małe i średnie przedsiębiorstwa, a mikro, no to stanowią większość. Z tego gdzieś pewnie osób samozatrudnionych, czyli wykonujących pracę tylko dla siebie, jeszcze nie zatrudniających innych pracowników, mamy trochę poniżej miliona. No i to są przedsiębiorcy, często też wykonujący dodatkowe czynności dla jednej firmy albo dla zaledwie kilku podmiotów na rynku. No i oni są usługodawcami, tak. To są te osoby, ci graficy, już przysłowiowi, informatycy, programiści, często także płacący stosunkowo niskie stawki podatkowe. No ale tak regulator stworzył ten system w naszym kraju, żeby zachęcić część osób, żeby na tych działalnościach gospodarczych były.
1: No dobrze, to teraz porozmawiajmy o sezonowości, bo jeżeli spojrzymy na wykres i dynamikę zmian, jeżeli chodzi o usługi, to widzimy, że są lepsze i gorsze miesiące i one tak się mniej więcej powtarzają cyklicznie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ten wzrost w lutym, on się wpisuje właśnie w taką sezonowość. Jakoś ten początek roku zwykle dobrze wypada?
0: No zdecydowanie tak. Mamy, czyli jest luty i jeszcze jest jesień, taki moment, w którym mamy stosunkowo odbicie. No, ja powiem szczerze, że w ogóle sezonowość i analiza sezonowości w polskiej gospodarce jest bardzo zaburzona w ostatnich latach, bo tak, mieliśmy kiedyś okresy, w których nie można było budować, bo ze względu na temperaturę. Zmieniły się technologie, zmieniły się klimat, także w Polsce okazało się, że sektor budowlany jest w stanie funkcjonować może poza tą zimą praktycznie cały czas. W sektorze usługowym jest to bardziej zależne od zamówień, no bo co sprawia, sprawia, że

0: nie wiem, firma technologiczna nie jest w stanie oferować swoich usług. To po prostu jest podpisywanie nowych kontraktów z przedsiębiorstwami, które rozpoczynają nowy rok budżetowy i realizują jakieś nowe wdrożenia technologiczne. Pewnie częściowo też ten ruch będzie się zwiększał wraz z ruchami turystycznymi i z tym, że w usługach i w restauracjach, w hotelach będziemy po prostu zostawiać więcej pieniędzy podróżując. No i ten element sezonowości będzie obecny tylko i wyłącznie, nie wiem, nad morzem, w górach morze i tak dalej, i tak dalej. I widać z tego powodu takie podskoki tego wskaźnika ze względu na to, że jesteśmy w trybie wydawania pieniędzy, kiedy wyjeżdżamy na ferie albo na wakacje.
1: To teraz, panie doktorze, porozmawiajmy o pieniądzach i o inflacji, bowiem ogólny wskaźnik inflacji konsumenckiej wygląda na opanowany, no ale ekonomiści ostrzegają przed, i teraz jedno z moich ulubionych określeń, lepką inflacją usługową, która no, według różnych statystyk, ale możemy przyjąć, że wynosi prawie 5%. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czym się różni ta inflacja usługowa od tej towarowej?
0: No i ekonomiści moim zdaniem słusznie zwracają na to uwagę. Ja też chyba pamiętam, że publikowałem coś na ten temat w zeszłym roku. Inflacja usługowa jest no właśnie bardzo powiązana z tym, co się dzieje na rynku pracy. No bo jeżeli musimy płacić więcej pracownikowi, to bardzo szybko, nie wiem, rośnie nawet płaca minimalna, to część sektora usługowego po prostu automatycznie podnosi swoje koszty. No i musimy zapłacić więcej. No cóż, najprostszy obszar, w którym to można zobaczyć, bo jest bardzo dużo pracowników zatrudnionych na część etatu i na płacę minimalną, to jest na przykład sektor ochroniarski. Tak? No i mamy te setki tysięcy ochroniarzy, często rencistów, emerytów albo osób z klasyfikacją inwalidzką i oni dostają płacę minimalną. Płaca minimalna rośnie rok do roku, zwłaszcza w okresie podwyższonej inflacji. No i automatycznie usługi ochroniarskie będą droższe. Czyli od momentu, w którym płaca minimalna się zwiększa, mamy aktualizację kontraktów, no i mamy wzrost wartości tego sektora usługowego. Podobny mechanizm po prostu widzimy w całym koszyku dosyć dużym usług. Kelnerzy zarabiają, chcą zarabiać więcej, zapłacimy więcej za żywność. No i to jest jeden z powodów, dla których zaobserwowaliśmy znacznie wyższą inflację usługową po pandemii koronawirusa. Tak jak ceny wszystkich produktów, czyli naszego koszyka zakupowego wzrosły mniej więcej 40 kilka procent, prawie 50 od 2019 roku. Też bardzo dużo. Więcej płacimy w ciągu tych 6-7 lat za nasze produkty, które kupujemy codziennie. Ale w sektorze usługowym, czyli jak liczymy sobie pójście do restauracji, no to już jest 70-80% wzrostu cen produktów. I nawet specjalnie jeszcze przed tą audycją, wiedząc, że na ten temat będziemy rozmawiali, to sobie sprawdziłem jeszcze historyczne ceny takiego produktu, który mnie najbardziej interesuje. No i przeciętna cena pizzy oferowanej w restauracjach w okolicach 2019 roku. I oczywiście jak ktoś jest w mniejszej miejscowości, to może widział mniejszą cenę, ale by wynosiła około 302 zł. Mhm. A dzisiaj dochodzimy do 40 kilku złotych. No i w usługach premium, czy w jakichś tam, nie wiem, włoskich pizzeriach opalanych węglem, czy drewnem, węglem to może nie, to jest około 50-70 zł. Za ten sam produkt oferowany 6-7 lat temu. No więc inflacja jest, czy wzrost wartości tego produktu oferowanego w sektorze usługowym jest ogromna. Co też powoduje, że szereg różnych innych segmentów w tym sektorze się rozwija, bo widzimy takie odejście od w państwach zachodu po okresie tej podwyższonej inflacji, na przykład odchodzenia od restauracji, bo ludzi nie stać. I bardzo zmienia się też rynek sposobu konsumpcji, gdzie ruszamy z usług na przykład na zakup produktów mrożonych. I to się dzieje w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych, bo ludzi przestało być stać tak często do chodzenia do fast foodów, do nie, McDonalda przysłowiowego i do tego typu przybytków, ze względu na to, że te ceny są wyższe, no i konsumujemy wtedy, ale produkty, czyli już mamy sprzedaż detaliczną, a nie usługową i

0: widać takie zmiany na między innymi na rynku amerykańskim.
1: Widzi pan tutaj jakieś zagrożenie dla usług? Ta inflacja może być zagrożeniem, może być jakimś impulsem do przyszłego spowolnienia tego sektora?
0: Wydaje mi się, że on już jest obecny. To znaczy, jak ja oceniałbym ryzyko kredytowe przedsiębiorstw restauracyjnych, to jest ono na przykład trochę wyższe w tym momencie, no bo wzrosły ceny i pytanie, czy ta sama konsumpcja będzie realizowana po prostu przy tych wzrostach cen, co w latach poprzednich i czy na przykład nie będziemy mieli, tak jak w ogóle jest to ryzykowny biznes, który często kończy się po kilku latach, co szczególnie widać, nie wiem, przejeżdżając przez centrum Warszawy, moim zdaniem, ale tu jest jakby podwyższone ryzyko dodatkowo przez to, że te produkty są po prostu droższe, no i jest konkurencja w postaci też sieci convenience, rozwoju różnego typu fast foodów, tego polskiego 7-Eleven i tego, żeby oferować, nie wiem, hot dogi, pizzę i tak dalej na produkty mrożone, które są do odgrzania w domu w mikrofalówce i dla części konsumentów na przykład jest to alternatywa dla tych punktów usługowych, restauracyjnych, które były w przeszłości.
1: Usługi budowlane to też usługi. Ja myślę, że tutaj tę inflację też bardzo wyraźnie widać i tutaj koledzy nawet z innych redakcji pokusili się o kilka naprawdę niezłych tekstów na temat tego, ile kosztuje na przykład remont mieszkania w Warszawie, w Katowicach czy w innym dużym mieście i tutaj wyraźnie widzimy i bardzo często spotykamy się z takim zaskoczeniem. To naprawdę tyle kosztuje i to jest też takie bardzo wyraźne, bo te ceny, ja nie chcę powiedzieć, że odskoczyły, bo cały czas jest popyt na tego typu usługi, a dopóki jest popyt, no to tutaj nic się nie zmieni, ale faktycznie momentami widzieliśmy, czy obserwowaliśmy wręcz szaleństwo, jeżeli chodzi o usługi płytkarzy, hydraulików, czy też o takie roboty ogólnobudowlane.
0: No to też jakby jeżeli chodzi o budowlankę, no to musimy pamiętać o tym, że ten rok 2024 to jeszcze był bardzo rozgrzany rynek pracy i to był rynek nieruchomości i był moment, w którym po prostu realizowaliśmy bardzo dużo projektów inwestycyjnych. Była stymulacja rządowa dla rynku nieruchomościowego dosyć istotna, która podniosła koszty sprzedaży tego metra kwadratowego, co wszyscy zauważyli. No i jednocześnie też spowodowała, że był przez to, że budowaliśmy prawie 200 tysięcy mieszkań w ciągu roku, no, że po prostu bo bardzo dużo tych inwestycji i tych momentów wykończenia. No, a osób, które mogłyby to zrobić, było tylko skończenie wiele. Weszły w to też bardzo wiele firm ukraińskich, bo jest ich kilkanaście tysięcy działających w sektorze budowlanym. I po prostu starano się jakkolwiek tym zarządzić, no ale najprostszą metodą zarządzania bardzo dużym popytem jest to, że cena rośnie. No jeżeli chcemy oferować, potrzebujemy aż tak wiele tego typu usług, no to po prostu będziemy płacić więcej. Lekkie schłodzenie na rynku nieruchomości budowlanym spowodowało jednak, że chyba już takich wzrostów nie ma, no ale ten sektor będzie się teraz znowu odbijał. Tak? Po obniżkach stóp procentowych w zeszłym roku widać, że coraz więcej inwestycji jest planowanych. No to oznacza, że znowu będzie trudno znaleźć tego glazurnika albo malarza, żeby wykonał nam remont, no i też trzeba będzie zapłacić pewnie odpowiednio więcej. Choć tych inwestycji nadal jest mniej. Jeszcze nie doszliśmy do tych poziomów z 2023-2024 roku. No ale powoli możemy powracać.
1: Usługa usłudze nierówna, bo wiemy doskonale, że płytek w łazience AI nam nie położy, ale są takie usługi, gdzie AI mocno się wygryza. Chociażby usługa copywriterska, usługa grafika komputerowego, prowadzenia social mediów. No tutaj mamy trochę takich pozycji, gdzie AI już mocno wgryzła się w rynek usług. Czy AI, czy widać takie zagrożenie, że tutaj ta sztuczna inteligencja, nowoczesne algorytmy mogą jednak namieszać?
0: Zdecydowanie. No, każdy, kto pracuje w sektorze usługowym, usług profesjonalnych, nie wiem, wykładowca akademicki wie, jakby widzi znaczenie sztucznej inteligencji. Ona może mieć 1000 różnych zastosowań, może zwiększyć produktywność, może też utrudnić uczenie się studentów, ale no na pewno w tym sektorze, w którym mieliśmy wysoko płatne stanowiska do tej pory,

0: szczególnie w sektorze tych usług profesjonalnych, tych IT. A no pewnie te wynagrodzenia, które odkleiły się od bazy polskiej, no bo usługi były oferowane na rynku europejskim. No i to jest coś, co zmieniło trochę relacje między wykonawcą, usługodawcą, a firmami. Łatwiej jest część rzeczy automatyzować, łatwiej jest część rzeczy wykonywać przy pomocy algorytmów, które są trochę tańsze jednak na koniec dnia od człowieka, który to samo miałby zrobić i pewnie one będą mieszać. Czy to sprawiło, że graficy już dzisiaj stracili pracę? Pewnie nie, ale na przykład taki sektor tłumaczeniowy, bym powiedział, na pewno ma ogromne problemy. Bo nadal musimy mieć jakby grafikę, która jeszcze musi wyglądać. Tłumaczenia potrzebujemy tylko te oficjalne, które muszą być podstemplowane przez tłumacza licencjonowanego i wtedy on musi wykonać to i pewnie i tak czy siak wspomaga się narzędziami sztucznej inteligencji i wcześniej innych tłumaczeń maszynowych, tak, które były oferowane, ale na pewno tych zamówień na tego typu usługi już jest mniej, no bo mamy alternatywę. Firmy, które muszą posługiwać się dwoma językami w swojej pracy, korzystają na co dzień ze sztucznej inteligencji. Nie potrzeba tłumaczy na zleceniu, którzy będą to sprawdzać, weryfikować i tak dalej, i tak dalej. No są osoby po prostu w firmie, które to zrobią samodzielnie, więc nam dochodzi więcej pracy częściowo przez to, że sztuczna inteligencja wyszła. Trochę tak jak rozwój w ogóle pakietu Office sprawił, że już nie trzeba iść do statystyk, a mamy arkusz kalkulacyjny, trzeba się go nauczyć. I to powoduje to, że musimy nabyć nowych umiejętności, a część pracy rzeczywiście w tamtym sektorze, na przykład tłumaczeniowym, przestaje istnieć. Moim zdaniem, w jakiejś mierze grafików też pewnie to dotyka i pewnie jakichś innych segmentów, o których nie jestem w stanie nawet pomyśleć.
1: I w tym momencie pozdrawiamy wszystkich usługodawców, gratulujemy dobrego wyniku. Bardzo dziękuję za rozmowę pan dr Piotr Arak, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także główny ekonomista Velobanku, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
5: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50.
6: Anna Grabowska, zapraszam. Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się

0: daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 10 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie wystrzelili na stolicę Ukrainy kilkadziesiąt rakiet balistycznych manewrujących oraz rakiety Cyrkon i Kindżał. W mieście doszło do kilkudziesięciu eksplozji. W rejonie szewczynkowskim Kijowa doszło też do uderzenia w pobliżu jednej ze szkół, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Według wstępnych informacji w wyniku ataku zasypane zostało wejście do schronu, w którym przebywają ludzie. Ukraińskie media informują też o pożarze w dzielnicy rządowej Kijowa. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie poderwane zostały polskie myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazuje, że działania mają charakter prewencyjny. Ważą się losy prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. O 7:00 rozpocznie się głosowanie w sprawie ich odwołania. W całej stolicy Małopolski będzie działać 400 komisji referendalnych. Głosujący otrzymają dwie karty, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
1: Będziemy oddzielnie oddawać głos na referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa. Drugie referendum będzie dotyczyło odwołania Rady Miasta Krakowa. Danie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
0: Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Aby referendum było ważne, w przypadku odwołania prezydenta potrzeba prawie 159 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 179 tysięcy osób. A w aktualnościach przenosimy się do Poznania, gdzie panują nieco lepsze nastroje. Kibice Lecha Poznań świętowali w nocy obronę tytułu piłkarskiego mistrza Polski. Po ostatnim gwizdku na Stadionie Miejskim tysiące kibiców przeszło ulicami miasta w kierunku centrum, by wziąć udział w mistrzowskiej fecie. Około północy do fanów kolejorze dojechali zawodnicy i sztab, by wspólnie świętować 10. tytuł w historii klubu.
2: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
3: Tylko kolejarz może mieć szansę na to, żeby grać w Lidze Mistrzów.
4: Potrzebne są wzmocnienia? Potrzebne jest zatrzymanie kluczowych zawodników?
3: Myślę, że tak. Jakieś tam dwa wzmocnienia na pewno by się przydały, ale ja uważam, że powinniśmy więcej korzystać z Akademii.
0: Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer. W ostatnim meczu sezonu Lech Poznań zremisował 2-2 z Wisłą Płock.
5: To są aktualności jedynki.
0: Paweł Pawlikowski i jego film Ojczyzna z nagrodą za najlepszą reżyserię na 79. festiwalu w Cannes. Polski reżyser został nagrodzony ex aequo z reżyserami filmu The Black Ball, Javierem Ambrosim i Javierem Calvo. W rozmowie z Polskim Radiem krytyk filmowy Dawid Muszyński powiedział, że organizatorzy festiwalu wydawali się nieprzygotowani na wręczenie dwóch nagród.
6: Mam wrażenie, że wygrana Pawlikowskiego nie była.

0: było tylko zaskoczeniem dla samego reżysera, że dostaje statuetkę za najlepszą reżyserię, ale także dla Cannes, które nie spodziewało się, że jury przyzna ex aequo dwójce reżyserów tę nagrodę, dlatego Pawlikowski pozwoli sobie zażartować ze sceny, gdzie moja statuetka. Najwidoczniej po prostu była tylko przygotowana jedna.
1: Ojczyzna to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Mannie. Żyjący od lat na emigracji bohater wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. Film Pawła Pawlikowskiego koncentruje się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Największe gwiazdy tenisa, setki tysięcy widzów i jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych roku nad Sekwaną. W Paryżu rozpoczyna się dziś pierwsza runda wielkoszlemowego turnieju French Open. W tym roku Polska będzie miała liczną, bo sześcioosobową reprezentację. O utrzymanie swojej dominacji na kortach Rolanda Garrosa powalczy czterokrotna triumfatorka turnieju Iga Świątek.
2: W pierwszym dniu turnieju głównego na korty wyjdą Polki Magda Linet oraz Magdalena French. Następnego dnia rywalizację rozpoczną Kamil Majchrzak, debiutująca w paryskim turnieju Maja Chwalińska, a także najmocniejsi polscy reprezentanci Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Królowa paryskiej mączki zagra w pierwszej rundzie z 17-letnią Australijką Emerson Jones, zajmującą 136 miejsce w światowym rankingu. Świątek nie zachwyca formą w tym sezonie, jednak pozostaje jedną z głównych faworytek do triumfu. To właśnie na kortach Rolanda Garrosa odnosiła największe sukcesy w karierze. Jej głównymi rywalkami w walce o tytuł mają być zeszłoroczna finalistka Białorusinka Aryna Sabalenka oraz broniąca tytułu Amerykanka Coco Gauff. W turnieju mężczyzn wielkim nieobecnym będzie zeszłoroczny triumfator Hiszpan Carlos Alcaraz. To z kolei otwiera szansę na pierwszy triumf w Paryżu liderowi światowego rankingu, Włochowi Janikowi Sinnerowi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Lokalnie prawie w całym kraju może popadać. Na wschodzie, w centrum i na południu też zagrzmi. A na termometrach dziś od 21 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie. Chłodniej nieco poniżej 20 tylko nad samym morzem.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: Jest z nami mecenas Aleksandra Walkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Witam panią bardzo serdecznie. Dziś Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. On jest obchodzony w Europie 23 maja. Przypomina o tragicznej śmierci włoskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, który zginął w zamachu przeprowadzonym przez sycylijską mafię. To był rok 1992. To jest święto, które ma przypominać o znaczeniu niezależnego sądownictwa, także o znaczeniu państwa prawa i o roli wszystkich tych, którzy pracują na rzecz wymiaru sprawiedliwości. W pani odczuciu, w jakich nastrojach możemy i powinniśmy ten dzień obchodzić w tym roku?
5: Właśnie w tym duchu, o którym pan redaktor mówi, jak ważne dla nas obywateli jest to, żeby sąd działał sprawnie, żeby wyroki wydawane były szybko, żeby sądownictwo dawało sobie radę z ilością spraw, która tak naprawdę napływa do sądów każdego roku w coraz większej ilości, żeby wymiar sprawiedliwości miał tradycję, ale żeby szedł z biegiem czasu i żeby potrafił wprowadzać innowacje, które są potrzebne i których obywatele potrzebują, wymagają i oczekują. I to powinno nam przyświecać tak naprawdę w wymiarze sprawiedliwości, które służyć ma obywatelom, ale nadążać też za rozwojem cywilizacyjnym i za rozwojem technologicznym. Żebyśmy o tym pamiętali, czyli tradycja i innowacje, to jest to, co powinno łączyć w sobie wymiar sprawiedliwości.
4: Myślę, że obywatele o tym pamiętają, a na pewno jakaś ich część. Pytanie tylko, czy mają jakiś wpływ na to, co dzieje się w sądownictwie. Do tej kwestii pewnie jeszcze dziś wrócimy, ale gdyby pani była internistką, jaką ocenę stanu zdrowia wystawiłaby pani polskiemu wymiarowi sprawiedliwości w dziś, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach?
5: mogłabym powiedzieć, że pacjent został zdiagnozowany.
4: Aha.
5: Należy zastanowić się nad

kierunkiem leczenia. Dlatego, że jest kilka pomysłów, w jaki sposób pacjenta leczyć. Nawet takie próbne leczenie już zostało podjęte, ale należy, żeby wyleczyć pacjenta, wprowadzić silniejsze środki i większe dawki. Tak bym powiedział.

0: lekkim spadkiem formy, dlatego że na pacjenta wpłynęło wiele okoliczności. Po pierwsze, tych jednostek chorobowych jest coraz więcej. Pacjent jest coraz starszy i bardziej obciążony. Chodzi mi teraz, już przechodząc na grunt kwestii rzeczywistego, faktycznego wymiaru sprawiedliwości, to środki, które mieliśmy jeszcze 10 czy 20 lat temu, nie dają rady w chwili obecnej, dlatego że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw. Coraz więcej ludzi zwraca się do sądów z rozwiązaniem swoich konfliktów. Kiedyś tak nie było. Kiedyś niektóre sprawy były w stanie zakończyć się przedsądowo. Ludzie nie chcieli. To była ostatnia droga, którą podejmowali obywatele, to było właśnie zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. W chwili obecnej to jest powszechne. A oprócz tego i tej świadomości społecznej dochodzą do tego ilość spraw, na przykład spraw frankowych, które w tej chwili są bardzo istotną kwestią w naszym sądownictwie, które zakorkowały tak naprawdę wydziały sądów, przede wszystkim warszawskich. Dlatego, że te sprawy są tak masowo wpływają do sądów, że powodują, że inne sprawy, czy to sprawy rozwodowe, czy gospodarcze, czy inne życiowe sprawy obywateli, muszą czekać na swoją kolejkę. Więc sytuacja jest taka, że trzeba te sprawy móc obsłużyć. A niestety nastroje też są takie, że sędziów zamiast być coraz więcej, jest coraz mniej. Może nie coraz mniej, ale proporcjonalnie do wpływu spraw tych sędziów ubywa. Być może nie ta liczba się nie zmniejsza, ale proporcjonalnie ilość spraw, które przydzielane jest konkretnemu sędziemu, jest, nie mówiąc kolokwialnie, nie do obrobienia. A obywatele wymagają, żeby tą każdą sprawę traktować tak samo, wnikliwie, i żeby ten wyrok nie był powierzchowny, żeby postępowanie nie było powierzchowne. I ciężko tutaj zaradzić i znaleźć złoty środek. A poza tym jeszcze musimy pamiętać o tym, że wiele mamy do czynienia z dużą biurokracją, z tym z jeszcze niewystarczającą digitalizacją postępowań sądowych, co powoduje, że każde wezwanie na rozprawę, przynajmniej większość, czy opinia biegłego, to wszystko jest jeszcze doręczane drogą tradycyjnej poczty. To powoduje wydłużanie tych procedur, obciążanie sekretariatów sądów, a jeszcze jakiś list nie dotrze, czy będzie błąd po stronie poczty, odracza się kolejną sprawę z przyczyn formalnych. Więc to są kwestie takie bardzo przyziemne i formalistyczne, które ciężko zrozumieć obywatelowi, a rzeczywiście mogą paraliżować zwykłe postępowanie sądowe. I tutaj rzeczywiście to wymaga pewnych zmian, które już się dzieją na naszych oczach, dlatego że pandemia była największą tak naprawdę determinantą, która spowodowała, że rzeczy, które były dla nas niewyobrażalne jeszcze w 2019 roku, nagle w ciągu pół roku czy roku stały się faktem.
1: Po prostu nie było wyjścia.
0: Po prostu nie było wyjścia i wtedy wymiar sprawiedliwości stanął przed wyborem: albo nie będzie rozpraw wcale, albo trzeba sobie poradzić w jakiś sposób. I przecież sprawy online teraz nie są niczym dziwnym, nikogo już nie dziwią. A jeszcze w 2019 roku zastanawiam się, czy ktoś by uwierzył w to, w jaki sposób to zostało zmienione. I jest to zmiana bardzo dobra, ja to oceniam jako praktyk, że jest to zmiana dobra, przyspieszająca tę rozprawę. Dlatego, że sprawa online pozwala na to, że czy adwokat, no nie mówię tutaj o stronach, ale adwokaci, profesjonalni pełnomocnicy mogą wziąć udział w większej ilości takich rozpraw. Na przykład tego samego dnia możemy wziąć udział w sprawie, która ma miejsce w Krakowie i w Gdańsku. A jeszcze kilka lat temu trzeba było to dzielić w ten sposób, żeby dopasować te kalendarze, co powodowało odwlekanie wyznaczania tych rozpraw.
1: Pani wspomniała o ciekawej zależności, mianowicie, że liczba sędziów się jakoś znacząco nie zmieniła, natomiast doszło bardzo dużo spraw, w związku z tym sądy są przeciążone. Czyżby młodzi się nie garnęli do tego zawodu? Bo z czasów studenckich pamiętam jeszcze, że akurat wydziały prawa były szczególnie mocno oblegane.
0: Tak, i nadal tak jest. I nadal tak jest, tylko to zapotrzebowanie jest coraz większe, a niestety

0: ostatnie lata, trzeba sobie to powiedzieć jasno, spowodowały, szukam tutaj właściwego słowa, inne patrzenie na zawód sędziego. Wiem, bo rozmawiam z praktykami, rozmawiam z tymi osobami, które planują być czy to adwokatami, czy sędziami, czy prokuratorami i zastanawiają się tak naprawdę po studiach prawniczych, którą drogę wybrać. I wielu wybierało właśnie drogę sądową. Ale po tym, co działo się w kraju, jak sędziowie byli deprecjonowani, a nawet czasem obrażani, to wiele młodych ludzi zastanawia się, czy jest im to potrzebne. I to jest bardzo szkodliwe dla naszego kraju, dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości. Trzeba zachęcać sędziów i zapewniać ich, że w swoim orzekaniu są, będą niezależni i nie będą rozliczani personalnie. Dlatego, że wiadomo, każdy sędzia może wydać wyrok, wyrok może być błędny, po to jest druga instancja. Czyli w ramach wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście ta kontrola musi być ze strony obywatela, możliwość odwołania się od błędnego wyroku, ale żeby sędziowie, czyli osoby młode, które stoją przed wyborem ścieżki zawodowej, żeby nie czuły, że będąc sędzią, będą musieli stawiać czoła, czy to sytuacji politycznej w kraju, czy to politykom, i że mogą być personalnie rozliczani. Muszą być niezależni, niezawiśli, żeby nie musieli być odważni. Oczywiście sędzia musi być odważny, ale żeby nie musieli stawiać czoła i tak naprawdę na szali kłaść swoją karierę zawodową, swoje życie, tylko żeby mogli w spokoju orzekać merytorycznie w sprawach. To jest bardzo ważne. I rzeczywiście te kilka lat ostatnich w kraju pokazało, że coraz mniej osób chce tą ścieżką podążać.
1: Pani wspomniała też, że Polacy teraz coraz częściej udają się do sądu i spraw w związku z tym jest bardzo dużo. Może rozwiązaniem byłaby cyfryzacja, o której pani już wspomniała, ale też na przykład wyraźniejsze, silniejsze lansowanie, żeby nie powiedzieć forsowanie mediacji? Dlaczego od tego odeszliśmy?
0: To się dzieje, to powraca. I ja powiem szczerze, że ja jestem z tego bardzo zadowolona i ze zdumieniem takim bardzo pozytywnym odbieram ostatnie propozycje i rozprawy, w których przychodzi mi uczestniczyć. Sędziowie coraz częściej obowiązkowo wyznaczają przed terminem rozprawy termin mediacji. I te terminy mediacji w kilku takich, bo to dopiero są takie pilotażowe programy, w kilku miałam możliwość brać udział, są to po prostu spotkania online poprzedzające rozprawę. To jest spotkanie z sędzią zawodowym, co jest bardzo ważne, ale spotykamy się bez tuk, w taki sposób bardziej odformalizowany i rozmawiamy na temat tego, czy można gdzieś się spotkać. Albo jeżeli nawet nie zawrzeć ugody, to czy pewne aspekty spraw, bo te roszczenia zazwyczaj są wielokrotnie złożone w sądach. To nie tylko jest jedno roszczenie, jedno żądanie, tylko jest ich wiele. I nawet w toku takiej mediacji, jak dojdą strony do porozumienia co do jednego albo dwóch punktów z pięciu, to już ogranicza to zakres prowadzenia takiego procesu. To już w jakiś sposób pomaga i przyspiesza. Więc z pewnych świadków można zrezygnować, z pewnych czynności dowodowych można zrezygnować. I to wszystko jest właśnie w celu przyspieszenia postępowania. A muszę powiedzieć, że sędziowie, którzy na co dzień orzekają przecież w sporach takich na sali sądowej, w rozprawach, wiedzą mniej więcej, w jaki sposób te mediacje poprowadzić, żeby zachęcić strony, żeby pomyślały, czy chcą tych procesów, które koniec końców mogą nie podobać się, ten wyrok może nie podobać się żadnej ze stron. I z tych trzech mediacji muszę powiedzieć, że z dwóch wyszliśmy z ugodą. Więc ten powrót do mediacji, do takiego nacisku jest. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Kilka lat temu, nie powiem dokładnie kiedy, ale chyba dwa lata temu, sędziowie od dwóch lat mogą, bo kiedyś nie mogli, powiedzieć na sali rozpraw, jakie mają mniej więcej zapatrywania na tą sprawę. Czyli nie mówią, kto wygra, a kto przegra, bo to nie o to chodzi, bo to jest zbyt wczesny etap. Ale już na pierwszej rozprawie, po analizie pozwu, odpowiedzi na pozew, tego, co już jest w aktach, mogą powiedzieć. No

0: tutaj wydaje mi się, że ta strona ma rację, a tu wydaje mi się, że ta strona ma rację.
1: A co to zmienia?
0: To zmienia to, że strony, które czasami są za mocno przekonane o swojej słuszności, mogą rewidować swoje przekonania i być bardziej skorym do zawarcia ugody. Z takimi sytuacjami też wielokrotnie miałam do czynienia, że strony, które idą do sądu, czasami są zbyt mocno, niesłusznie przekonani, że we wszystkim mają rację. A czasami takie wskazanie sędziego, że tu i tu uważam, że racji nie ma, bo to i to. I to pozwala stronie rzeczywiście zastanowić się, no dobrze, to może te dwa punkty odpuszczę, ale ten i ten powinien w ugodzie się znaleźć. I wtedy strony też dochodzą do ugód. Oczywiście nie w każdej sytuacji, ale jest taki trzeci głos, który mówi im, że no tutaj możecie to przegrać, a jeżeli przegracie, to takie mogą być konsekwencje. I to rzeczywiście pomaga, to naprawdę pomaga.
1: Czy upatruje pani, albo czy upatrują państwo, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jakiejś nadziei w sztucznej inteligencji?
0: No, to jest zarówno nadzieja, tak samo nadzieja, jak i zagrożenie.
1: No tak.
0: Dlatego, że jest postulowane właśnie jako jeden z punktów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, trzeba iść z duchem, może nie duchem prawa, ale z innowacji i technologią do przodu, tak? Tak samo w wymiarze sprawiedliwości. I jest postulowane stworzenie takiego asystenta sędziego opartego właśnie na AI, który miałby analizować dokumenty, analizować pisemne, bo to jest też ciekawe, w tej chwili można przesłuchiwać świadka na piśmie, czyli nie wzywać go do sądu, tylko wysłać mu zestaw pytań i na piśmie uzyskać od niego odpowiedzi. Więc taki asystent miałby takie pisemne zeznania analizować. Miałby analizować dokumentację pod kątem tego, czy w danej sprawie można na przykład wydać nakaz zapłaty. Miałoby to przyspieszyć wydawanie nakazów, na przykład zapłaty. Rozliczać koszty postępowania, żeby nie robił tego człowiek, tylko żeby właśnie robiła to sztuczna inteligencja. No i teraz coś, co dla mnie jest no, pod znakiem zapytania, miałby też, sztuczna inteligencja miałaby też tworzyć projekt uzasadnień wyroków. I w tym też upatruję, szczerze mówiąc, niebezpieczeństwo, dlatego że wyrok ma wydać sędzia. Tylko że sędzia wydaje wyrok, którego uzasadnienie również powinno być jego autorstwa. Przynajmniej ja to na dzień dzisiejszy tak to widzę. Dlatego że wyrok to nie wszystko, bo pytanie, jakie myślenie doprowadziło sąd do wydania takiego właśnie wyroku, a nie innego. Więc jeśli wyrok wyda człowiek, a uzasadni to AI, to ja nie czuję tej spójności. I tutaj widzę rzeczywiście niebezpieczeństwo. Oczywiście trzeba spróbować, to są na razie programy pilotażowe i być może nie wszystkie te sfery przejmie AI i nie powinno. Zobaczymy, co przyniesie nam najbliższe lata, dlatego że te zmiany właśnie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości już zaczęły się w tym roku i mają do 2029 roku rzeczywiście przynieść duże zmiany. Co jest na pewno dobre, to jest to, że będą akta cyfrowe, czyli nie będzie tych wielkich tom akt, które widzimy na rozprawach, czy na salach sądowych, czy czasami w telewizji, że wielki sędzia siedzi za wielkim stołem z wielkimi tomami akt. No to tego ma nie być. Miałyby być akta online. To rzeczywiście usprawni, bo pomiędzy sądami będzie można szybko wymieniać te akta. Nie będzie musiał kurier sądowy te akta przewozić z punktu A do punktu B. Mhm. Więc to na pewno usprawni.
1: Ale rozumiem, że gdzieś ten oryginał papierowy jednak będzie. To nie tak, że zagrozi nam sytuacja jak z Orwella, że będzie można zmieniać informacje z przeszłości, bo one będą dostępne wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.
0: No właśnie, to są wszystko pytania, na które w najbliższe lata będą musiały udzielić odpowiedzi, bo w chwili obecnej już część rzeczywiście akt mamy cyfrowo, bo jest portal informacyjny sądów powszechnych. Korzystamy z niego wszyscy, ale ma to być jeszcze rozszerzone. Przez ten portal, co ciekawe, już od tego roku my jako pełnomocnicy profesjonalni możemy składać pisma. Jeszcze nie wszystkie, ale ja już w tym roku kilka takich pism złożyłam.

0: No i jeszcze nie funkcjonuje to tak, jak powinno funkcjonować, ale na pewno to usprawni postępowanie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że w poniedziałek mamy rozprawę sądową, coś wydarzyło się teraz. Oczywistym jest, że jeżeli dziś nadam pismo do sądu, nie ma możliwości, żeby do poniedziałku sąd takie pismo otrzymał. Ale jeżeli złożę je w wersji cyfrowej, to od razu, jak tylko sędzia przyjdzie w poniedziałek rano do sądu, będzie mógł się z tym pismem zapoznać. Więc to zdecydowanie przyspiesza, obniża też koszty poczty, korespondencji. I takie to jest oczekiwane, rzeczywiście oczekiwane zmiany, które mają nastąpić.
1: To na pewno z tym nie dyskutuję, tylko że jako człowiek wychowany jeszcze w świecie analogowym, jednak mam wielki szacunek do papieru i myślę, że on jednak gwarantuje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Nie mówię, że w danym momencie, ale na przykład po 5, 10, 20, 30 latach papier jest cierpliwy.
0: I muszę się zgodzić z panem redaktorem, bo muszę przyznać, że pomimo tego, że podziwiam właśnie systemy elektroniczne i uważam, że powinny być rozszerzane, to jeszcze drukuję wszystko. Lubię pracować na papierze, ale to być może ze względu na to, jaki zawód wykonuję i rzeczywiście ten kontakt z papierem czy z książką papierową jest dla mnie bardzo ważne, ale ja myślę, że to się wszystko zmienia. Jesteśmy przywiązani do tradycji, ale trzeba dać dojść do głosu też innowacjom.
1: Jeżeli chodzi o kondycję wymiaru sprawiedliwości, tą kwestią, na którą chyba najczęściej skarżą się petenci, jest przewlekłość postępowań. Czy w ostatnich latach coś się zmieniło, a jeśli tak, to w którą stronę i jak mocno?
0: Ja niestety z przykrością muszę powiedzieć, ja wykonuję zawód przede wszystkim w Warszawie. Czas oczekiwania na rozprawy i czas oczekiwania na załatwienie sprawy obywatela jest bardzo długi. I przyznam szczerze, że nie zauważyłam w ostatnim roku czy dwóch przyspieszenia. A w ostatnich 8-10 latach zdecydowane spowolnienie. Zdecydowane. I no, ciężko mi tutaj szukać przyczyny, ale to są te wszystkie elementy, o których mówiliśmy na początku. Zwiększenie ilości spraw, zwiększenie świadomości obywatela i zwracanie się do sądu w mniejszych, bardziej błahych sprawach niż kiedyś. Sprawy frankowe, to jest ten bardzo znaczący czynnik. No i coraz mniej sędziów proporcjonalnie do wpływających spraw. To wszystko składa się na to, że rzeczywiście to zakorkowanie naszego wymiaru sprawiedliwości jest niestety bardzo dostrzegalne. I powiem szczerze, że tutaj to nie jest wina sędziów, dlatego że ja nie zazdroszczę w chwili obecnej sędziom, którzy muszą ocenić i osądzić mnóstwo spraw w referacie w normalnym czasie. No bo też trudno oczekiwać od sędziów, że no nie będą mieli w ogóle ani weekendów, ani wieczorów, ani dni wolnych. Bo to też musi być w jakimś rozmiarze rozsądnym. Ilość spraw, jakie muszą ocenić, jest naprawdę w niektórych wydziałach warszawskich przekracza normalne zdolność pracy ludzkiej. W związku z tym to musi się zmienić. I tak jak pan redaktor wskazał, bardzo ważne są mediacje, bardzo ważne. I tutaj wiele osób wśród sędziów, adwokatów rozumie tą potrzebę. I rzeczywiście z tego coraz chętniej korzystamy i ma to naprawdę bardzo dobre skutki. Ja mam bardzo dobre odczucia właśnie z tego rodzaju mediacjami prowadzonymi przez profesjonalnych sędziów zawodowych.
1: Pani wspomniała, że w ostatnich latach zmieniło się podejście Polaków do prawa. Polacy są coraz bardziej świadomi tych praw, które im przysługują. Na czym pani opiera to założenie? Bo mnie się wydaje, że my jednak cały czas dość mgliście zdajemy sobie sprawę z tego, jakie prawa nam przysługują, a jakie nie.
0: No jest tego coraz więcej. Nawet to już abstrahując i pozostawiając z boku kwestie spraw frankowych, bankowych, roszczenia na przykład odszkodowawcze przeciwko lekarzom, przeciwko szpitalom. Tego kiedyś nie było. W chwili obecnej, jeżeli ktoś zostanie pokrzywdzony przez lekarza, wie, że może ze szpitalem wygrać. Wie, że może mu uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie. To jest kolejny tak naprawdę ta sfera, w której coraz więcej

0: więcej tych spraw jest, a te sprawy z kolei blokowane są przez małą liczbę biegłych sądowych, którzy w tych sprawach opiniują. Sprawy odszkodowawcze za błędy medyczne trwają po kilka, a nawet mam takie sprawy, które prowadzę, bo akurat w tym zakresie się specjalizuję, które trwają po 12-15 lat. Dlatego, że w jednej sprawie medycznej zaopiniować ma około 7 lekarzy specjalistów z różnych specjalności. Czyli na przykład lekarz położnik, ginekolog, neonatolog, rehabilitant, więc tego jest mnóstwo. Jeden biegły opiniuje sprawę około 8 miesięcy, 12 miesięcy. Później któraś ze stron niezadowolona jest z takiej opinii, kwestionuje ją, są opinie uzupełniające. To trwa bardzo, bardzo długo. I jaka jest sytuacja? Biegłych jest mało, są obciążeni. I sąd na przykład chce przyspieszyć i powiedzieć, żeby lekarz wydał opinię w terminie 3 miesięcy, co jest tak naprawdę nieosiągalne. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby w ciągu 3 miesięcy tego rodzaju opinia w tego rodzaju sprawie była wydana. No i jakie narzędzia ma sąd? Sąd może nałożyć na biegłego grzywnę. Ale nie czyni tego, bo z taką sytuacją miałam do czynienia, że sąd nałożył grzywnę i biegły powiedział, dobrze, to w takim razie ja rezygnuję i opinii nie napiszę. No więc to są kuriozalne sprawy, to są jednostkowe sytuacje, ale do takich sytuacji dochodzi. Więc tutaj jest rozszerzenie tej świadomości społecznej. Następna sfera to są sprawy rozwodowe. Ja nie jestem tutaj od analiz społecznych, ale kiedyś rozwodów było mniej. Ja nie chcę tego badać, czy osoby się wstydziły rozwieść, czy po prostu tego rodzaju było przeświadczenie w społeczeństwie, że rozwód to wstyd, ale było. W chwili obecnej tych rozwodów w porównaniu do lat ubiegłych i to bardzo odległych, jest dużo, dużo więcej. Spraw o zapłatę zawsze były, ale jest ich coraz więcej. Jesteśmy coraz bardziej przedsiębiorczy, jest coraz więcej firm. Te sprawy gospodarcze, rozliczeń, jest tego po prostu więcej niż kiedyś było.
1: I może przy okazji jeszcze naoglądaliśmy się amerykańskich seriali sądowych i to też jakoś wpłynęło na nasze podejście do wymiaru sprawiedliwości.
0: Na pewno.
1: Panie mecenas, o jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać i zastrzegam, że absolutnie nie chcę pani wprowadzać w jakieś dyskusje polityczne, bo uważam, że akurat polityki w wymiarze sprawiedliwości i wokół wymiaru sprawiedliwości jest zdecydowanie zbyt dużo. Ale mamy takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Czy to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i choćby Sądu Najwyższego, czy Trybunału Stanu, to jest psucie głowy?
0: Niestety, pytanie, czy my obserwujemy teraz psucie głowy, czy ta głowa jest już zepsuta i należy ją po prostu wymienić i podjąć radykalne środki, czy jest możliwe wyleczyć tego pacjenta, wracając do naszej przenośni z pierwszych naszych zdań, czy po prostu trzeba zrobić przeszczep i wymienić organ. Dlatego nie mówię tutaj o organie w rozumieniu instytucji, ale być może nasz wymiar sprawiedliwości w chwili obecnej wymaga bardzo radykalnych środków albo upływu czasu. Ja powiem tak, jeśli chodzi o takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, to są elementarne i podstawowe instytucje w państwie prawa i w państwie demokratycznym. I nie można pozwolić na to, żeby takie instytucje nie funkcjonowały i były właśnie zepsute. I trzeba, ja nie zazdroszczę roli, którą w chwili obecnej ma Ministerstwo Sprawiedliwości. Bezwzględnie te instytucje wymagają naprawy. Ale w jaki sposób ministerstwo to zrobi, to chciałabym naprawdę chciałabym to zobaczyć. Nie mam przepisu, bo chaos, z którym mierzymy się w tej chwili w państwie polskim, właśnie jeśli chodzi o te podstawowe instytucje, jest niewyobrażalny. To jest też sytuacja, o której jeśli ktoś jeszcze 10 lat temu opowiedziałby mnie jako prawnikowi, ja bym nie uwierzyła, że taka sytuacja mogłaby nastąpić.
1: Przydałyby się mediacje w świecie politycznym, ale chętnych do tego, żeby usiąść przy jednym stole, chyba nie widać. Bardzo pani dziękuję.
0: Mediacje, świecie politycznym zdaje się nie są medialne w związku z tym, że...
1: Tak, to prawda.
0: Jest to trudne.
1: Bardzo pani dziękuję i życzę, żeby Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w przyszłym roku

0: zastał na już, nas już, państwa przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i obywateli nas w trochę lepszych nastrojach. Bardzo dziękuję, mecenas Aleksandra Walkiewicz. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Powtórka programu. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
3: No i zacznijmy od tego, skąd wziął się tak silny nurt myślenia o poprawności językowej w Polsce, bo nie wszystkie kraje mają ekspertów i ekspertki, celebrytów mówiących o poprawności językowej. No w Wielkiej Brytanii coś może być formal lub informal, jeżeli obejrzymy sobie słowniki językowe i niekoniecznie mówi się tam o błędach językowych. I okazuje się, że nurt poprawnościowy w myśleniu o języku w polskiej kulturze jest związany z naszą przeszłością, a dokładniej z rozbiorami. Jest to nurt postkolonialny, to znaczy ponieważ polszczyzna w czasie zaborów była germanizowana i rusyfikowana, no więc elity wypracowały sobie taki model myślenia, przetrwania, że jednak warto zachować tożsamość poprzez pielęgnowanie języka i chronienie go przed wszelkimi chwastami. I tak zrodził się nurt poradnictwa językowego. Pojawili się pierwsi eksperci wtedy, którzy udzielali porad językowych, by ta polszczyzna, razem z nią kultura, przetrwały. Norma językowa to jest zachowanie językowe, które akceptuje większość użytkowników języka. Czyli normą językową jest to, co słyszą lub widzą inni w moich wypowiedziach i to akceptują. Czyli są w stanie rozmawiać merytorycznie bez zauważenia, coś tutaj zazgrzytało, coś tutaj nie gra. To chyba jest wątpliwe wypowiedzenie czy wątpliwe wyrażenie. My wszyscy, użytkownicy języka, tworzymy normę językową, akceptując lub nie akceptując konkretnych wypowiedzi. No i te wszystkie wypowiedzi, które krążą dookoła w mowie i w piśmie, nazywamy uzusem. Uzusem, czyli zwyczajem językowym, czyli uzus językowy to wszystkie wypowiedzi, a te akceptowane to norma. Sęk w tym, że nie ma jednej normy. Trzeba byłoby tu zawsze używać liczby mnogiej. Norm jest bardzo wiele. Po pierwsze, możemy mieć normy rodzinne, czyli w pewnych rodzinnych sytuacjach wypowiedzi mogą być akceptowalne, a na zewnątrz już nie. Po drugie, możemy mieć normy regionalne. W jednym regionie akceptowalne będzie powiedzieć ubierz kurtkę, a w innym już nie, bo tam trzeba ubrać się w kurtkę. No, skoro można ubrać córkę w kurtkę, no to nie można ubrać kurtki, bo nikt tam w tym regionie, tak sobie pewnie myślą, nie mówi kurtka, kurtka, choć pójdziemy do przedszkola. Fajnie, że się ubrałaś. Najważniejsze jest jednak to, że normy dzielimy na dwie sytuacje. Pewne wypowiedzi są akceptowalne w sytuacjach swobodnych i takie normy nazywamy normami potocznymi. To są wypowiedzi, które są akceptowalne wtedy, kiedy nie ma wśród nas obcych. Mówimy, piszemy ze znajomymi, z kimś z rodziny i możemy wypowiadać się w pewien sposób swobodny i jest to akceptowalne, nikogo to nie razi w takim razie. Natomiast kiedy trafimy do sytuacji oficjalnej, musi tam się pojawić w naszej kulturze norma staranna, ponieważ wtedy właśnie może się włączyć ta mania poprawiania czy kultura zawstydzania, czyli możemy zostać zawstydzeni czy pouczeni, zrugani za wypowiedź, która nie będzie akceptowalna w tej starannej sytuacji. Mamy więc dwie najważniejsze normy, czy dwa poziomy normy językowej. Norma wzorcowa, potrzebna do przetrwania w naszej kulturze, w sytuacji oficjalnej, w sytuacji starannej, i norma potoczna, potrzebna do codziennego funkcjonowania w sytuacjach swobodnych, czyli neutralnych, nieoficjalnych. Działanie tej drabiny z normami i błędami można dobrze wyjaśnić na przykładzie wymowy. Weźmy taką liczbę 600. Jeżeli połączymy te trzy cyfry i spróbujemy odczytać lub wypowiedzieć nazwę tej liczby, To mamy do

W dyspozycji kilka wariantów. Po pierwsze, mogę powiedzieć 600. 600 razy próbuję do ciebie się dodzwonić, a ty nie odbierasz. Wypowiedź ta będzie zawierać błąd językowy, błąd w wymowie, tylko wtedy, jeżeli będzie razić czyjeś uszy. To znaczy, jeżeli użytkownicy języka, osoby słuchające, pomyślą sobie, to nie zabrzmiało dobrze, tak się nie mówi. Wtedy będziemy mieć naruszenie normy. Mogę wreszcie powiedzieć 600 przez J. 600 razy próbowałam się do ciebie dodzwonić, a ty nie odbierasz. No i okazuje się, że aktualnie ta wypowiedź byłaby na poziomie normy potocznej, czyli nie jest to błąd, jest to swobodny sposób wypowiadania, który ułatwia narządom artykulacyjnym przejście przez trudne zbitki głoskowe, przede wszystkim spółgłoskowe. Mogę wreszcie powiedzieć wzorcowo 600. Tam w środku jest ś-s. 600 razy próbowałam się do ciebie zadzwonić, a ty nie odbierasz. Będzie to sposób mówienia w sytuacjach starannych, na przykład w mediach, w trakcie debaty publicznej czy na naukowej konferencji. No i mogę wreszcie popełnić błąd przesadnej poprawności, czyli powiedzieć hiperpoprawnie, tak jak się czyta. 600 razy próbowałam się do ciebie dodzwonić, a ty nie odbierasz. Ta wypowiedź będzie także interpretowana jako błąd, ponieważ jest nienaturalna dla naszych artykulatorów. Weźmy inny przykład. Wypij tą kawę. Zajmek tą w wypowiedzi swobodnej jest zupełnie poprawny, jest bardzo częsty, akceptowalny, nikt prawie na to nie zwraca uwagi. Ale gdybyśmy wypij tą kawę powiedzieli w sytuacji publicznej, oficjalnej, na jakimś spotkaniu czy bankiecie, już może się komuś włączyć mania poprawiania, ponieważ wtedy takie osoby czasem mówią, że ta wypowiedź nie licuje z sytuacją i powinna brzmieć trochę staranniej. No i mamy tu ciągle jeszcze obecny w polszczyźnie zaimek tę, wypij tę kawę. Proszę zwrócić uwagę zatem, że kompetencje językowe polegają na dostosowywaniu języka do tych dwóch sytuacji, swobodnej i starannej. Mogę zatem powiedzieć wypij tą kawę, a mogę powiedzieć wypij tę kawę. Tę umiejętność czy sprawność językoznawcy nazywają przełączaniem kodu. Przełączam kod. Kiedy trzeba, mówię swobodnie, a kiedy trzeba, próbuję się trochę lepiej zachować językowo. Trochę to przypomina sposób ubierania się. Czasem wychodzimy w dresie, a czasem wychodzimy w uprasowanych spodniach garniturowych. Moje psy dwa, pozdrawiam was serdecznie, jeżeli mnie słuchacie, lubią, kiedy jestem ubrany w dres, dlatego że wiedzą, że wtedy zostaję w domu albo wychodzę na krótko, a kiedy wyciągam deskę do prasowania lub kiedy deska do prasowania została wyciągnięta, wiedzą państwo, co to znaczy, co znaczy ta strona bierna, to wtedy psy zaczynają się smucić, zachowują się jakby miały depresję, one przeczuwają, że prawdopodobnie wyjdę na cały dzień albo gdzieś wyjadę. Te dwa poziomy normy, norma potoczna i wzorcowa, dotyczą też zasad savoir-vivre czy dobrego wychowania lub po prostu etykiety i grzeczności. No chociażby to nieszczęsne mówienie sobie smacznego. Nie nieszczęsne oczywiście w tym sensie, że to błąd, tylko mówienie smacznego jest błędem lub nie jest błędem, czyli jest akceptowalne lub nie jest akceptowalne właśnie w zależności od sytuacji. Na poziomie potocznym wszyscy wszystkim powinniśmy mówić smacznego. Proszę się nie przejmować tym, że wchodzą państwo do jakiejś stołówki firmowej albo kuchni w pracy i ludzie jedzą. Kiedy do nich się dosiadamy, powinniśmy powiedzieć smacznego. Nieważne, czy się zadławią, czy nie, to jest ich problem, że mają za dużo w ustach. Powinni mieć mało w ustach, żeby przeżuwać i odpowiadać smacznego. Natomiast w sytuacji oficjalnej, wzorcowej, mówienie smacznego jest już ryzykowne z perspektywy praw autorskich. Otóż na oficjalnym spotkaniu, jeżeli powiemy smacznego, to oznacza, że przypisujemy sobie prawa autorskie do poprawy, a te prawa mają tylko trzy osoby. Ten, kto podał potrawę, czyli kelner, kelnerka, oni mogą powiedzieć smacznego. Ten, kto ją sporządził, kucharz, kucharka, szef kuchni czy szefowa kuchni. No i wreszcie ten, kto zapłacił za jedzenie, czyli ten, kto nas zaprosił lub, jak się mówi w normie potocznej, ten, kto nam stawia. Tylko te trzy osoby powinny mówić smacznego, ponieważ one są bezpośrednio związane z tą potrawą, prawami autorskimi. Natomiast w domu na co dzień naprawdę wszyscy życzmy wszystkim smacznego. Był nawet taki zwyczaj, że najstarsza osoba w rodzinie, to były rodziny wielopokoleniowe, oczywiście dawne, wyobraźmy sobie domostwa, w których mnóstwo dzieci biega, wszyscy się rozchodzą. Ta osoba, mówiąc smacznego, dawała sygnał, by wszyscy do stołu się zbiegli, usiedli, uspokoili i zaczęli.

0: jeść, no i oczywiście rozmawiać. Jedzenie i rozmawianie to rzeczy nierozerwalnie ze sobą połączone. Łatwo powiedzieć, pomyślą sobie Państwo, skąd ja, osoba bez wykształcenia językoznawczego, mam wiedzieć, co jest normą wzorcową, co jest normą potoczną w obecnym stanie rzeczywistości językowej. No właśnie, tu potrzebujemy kolejnego terminu, już ostatniego, kodyfikacja. Kodyfikacja normy to jest moment, w którym językoznawcy przeprowadzają badania, zaczynają analizę sytuacji językowej, później ją kończą jakimiś wnioskami i kodyfikują normę, czyli wpisują do słownika wyrażenia, za pomocą których jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest błędem, czy nie. Te wyrażenia najczęściej nazywamy operatorami albo kwalifikatorami. Najczęściej w słownikach wtedy znajdziemy taki skrót POT, co może oznaczać potoczne, albo question, co może oznaczać kwestionowane. A zatem kodyfikacja normy językowej to jest sytuacja, w której językoznawcy do słownika wprowadzają informację, czy coś jest błędem, czy coś jest zgodne z normą potoczną, czy zgodne z normą wzorcową. Wtedy najczęściej nie ma takich kwalifikatorów. Jeżeli w słowniku nie widzimy żadnych dodatków, wpisów, skrótów, to znaczy, że jest to zupełnie poprawne i wzorcowe.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Tylko jeżeli chcą być Państwo na bieżąco, powinni Państwo korzystać ze słowników aktualnych. Takich jest niewiele. Właściwie mogę polecić tylko jeden słownik publiczny przygotowywany przez językoznawców. To jest Wielki Słownik Języka Polskiego PAN. Słownik na bieżąco redagowany, chociaż nie jest to słownik poprawnościowy. To jest słownik opisowy, deskryptywny. On pokazuje obecną sytuację polszczyzny, pokazuje przykłady cytatów z autentycznych wypowiedzi, pokazuje tabele z odmianami. Tu wszystkiego możemy się o języku dowiedzieć, o słownictwie przede wszystkim dowiedzieć z tego słownika. Natomiast autorzy tego słownika, wiedząc, że słowniki poprawnościowe są niedostępne, one są komercyjne. Słowniki poprawnościowe wydają wydawnictwa, czyli firmy, które się zajmują zarabianiem na nich pieniędzy. W związku z tym autorzy zdecydowali się na odważny krok. Tam, gdzie wiedzą, mają informacje na temat kodyfikacji ze słowników poprawnościowych, przenoszą te informacje do swojego wielkiego słownika języka polskiego i my możemy to zupełnie bezpłatnie sprawdzić w internecie na stronie, przypomnę jeszcze raz, wsjp.pl, to jest Wielki Słownik Języka Polskiego PAN. No i teraz zamiast pytać w poradni językowej, czy przypominać sobie, co tam powiedział szkolny polonista i kiedy to w ogóle było, jak brzmi na przykład wypowiedź prawidłowo, gdzie kupię por, czy gdzie kupię pora, wystarczy otworzyć sobie ten słownik, wpisać słowo por, przejść do zakładki odmiana, sprawdzić oczywiście odpowiedni przypadek, czyli biernik, no i w tym słowniku obecnie widzimy biernik, pora albo por, czyli prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest następująca. Można i tak, nie ma żadnej różnicy pomiędzy gdzie kupię por, a gdzie kupię pora. Ale jeżeli mieliby Państwo podobne wątpliwości w bierniku ze słowem omlet, czyli czy mówimy zjem sobie omlet, czy zjem sobie omleta, to już w słowniku znajdziemy w bierniku dwa przypadki, dwie formy, które są opisane różnie. Omlet, zjem sobie omlet, usmażę sobie omlet. To jest biernik wzorcowy, no bo nie ma żadnej informacji o tym, żeby to było kwestionowane. A omleta, zjem sobie omleta, usmażę sobie omleta, jest to forma potoczna i podobnie będzie ze słowem kakao. No oczywiście pamiętamy ze szkoły, że kakao się nie odmienia. To nieprawda, odmienia się kakao i pięknie się odmienia tak samo w tej wersji wzorcowej. Mogę powiedzieć, mam kakao, nie piłem kakao, przyglądam się kakao, widzę kakao, narzędnik z kim, z czym, z kakao. Miejscownik o kim, o czym my teraz rozmawiamy, o kakao. Proszę zwrócić uwagę, że ten wyraz się odmienia tylko tak samo. Ale jest jeszcze odmiana różnicująca końcówki. Mogę powiedzieć, nie piłem dzisiaj kakao, przyglądam się komu czemu kakao. Narzędnik z kim, z czym, z KKM, rozmawiamy o kim, o czym, no nie, tego już nie powiem, bo będzie mi się to źle kojarzyć, ale Państwo sobie dośpiewają w myślach, jak brzmi miejscownik o kim, o czym od słowa kakao. No i okazuje się, że w tym słowniku, w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, przy wariantach z odmianą, z końcówkami ruchomymi, nie znajdziemy informacji, że to jest kwestionowane, tylko że jest to potoczne. Co oznacza,

że odmiana kakao z ruchomymi końcówkami nie jest już błędem językowym, tylko jest zarezerwowana dla sytuacji swobodnej, przypomnę, wtedy, kiedy nie ma obcych w mowie i w piśmie, bez względu na kanał komunikacji. Dlaczego tak ważne jest korzystanie z aktualnych słowników? Wielki Słownik Języka Polskiego PAN aktualizuje informacje na bieżąco. Jeżeli pojawia się film Poranek Kojota i ktoś tam zaczyna mówić, w czym wam mogę pomóc, chłopaki, a w odpowiedzi dostaje lanie za użycie tego słowa, łomot bardziej, rozpoczynają się w Polsce reklamacje z powodu tego pomagania. Ludzie nie życzą sobie nagle, żeby im pomagać, bo jest to niegrzeczne, agresywne. No i językoznawcy wprowadzają do słownika informacje przy zwrocie, w czym mogę pomóc, że jest to zwrot powitalny, który może być odbierany jako atakujący czy deprecjonujący. To właśnie w słowniku na bieżąco aktualizowane są takie informacje. Norma językowa, czy lepiej normy językowe, zatem bardzo często się zmieniają, podlegają prawom ewolucji. No świetnym przykładem jest słowo mail. Początkowo przecież pisaliśmy po angielsku e-mail. Później zaczęliśmy to e z przodu odcinać i usuwać też kreskę. I mieliśmy postać mail już bez e z przodu. Wymowa oczywiście to mail, ciągle po angielsku. No ale w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, stał się ortograficznym patriotą i zaczął zapisywać słowo mail tak, jak się je wymawia, zupełnie z polską ortografią, czyli my, e, i, l. Proszę sobie wyobrazić, że już w 2001 roku ludzie, użytkownicy języka, pytali językoznawców, czy słowo mail pisane przez e i j jest poprawnie. Wtedy profesor Mirosław Bańko w poradni internetowej wydawnictwa PWN odpisywał, że nie ma tego słowa jeszcze w słownikach, czyli widać, że ekspert sprawdził kodyfikację, czy w słownikach to słowo już zostało odnotowane, mail pisane przez e i j, ale napisał później, że mail to jest spolszczenie, które świadczy o rosnącej popularności poczty elektronicznej. No i w związku z tym jest ta poczta nam bardzo bliska, staje się familiarna. Dlatego z sympatią warto odnosić się do maila pisanego przez e i j i mailów. Wtedy profesor Bańko proponował jeszcze, czy przewidywał, że będzie to brzmieć w liczbie mnogiej mailów, tak jak listów. W polszczyźnie potocznej i spontanicznej widział profesor Bańko miejsce dla maila przez e i j. W 2006 roku ten sam profesor odpowiadał na te same pytania, ale już wtedy pisał, że mail przez e i j jest formą spolszczoną. Zachęcam jednak do jej używania w korespondencji i w ogóle w każdego rodzaju tekstach, z wyjątkiem najbardziej oficjalnych. Tak pisał językoznawca, który także tworzy doskonałe słowniki, profesor Mirosław Bańko. A w 2020 roku, 6 lat temu, przewodnicząca Rady Języka Polskiego, profesor Katarzyna Kłosińska, napisała w odpowiedzi na identyczne pytanie. Przyznam, że mnie samej zdarza się używać form mail przez j, mailowy przez j, mailować też przez j w korespondencji oficjalnej, bo już nie odbieram tych słów jako potoczne. No i to jest chyba zalecenie, które warto promować. Piszmy mail przez e i j, ponieważ nie zaakceptowaliśmy pomysłu, by mail przełożyć na polski jako listel, list elektroniczny, listel. W związku z tym proces spolszczenia słowa e-mail, angielskiego słowa e-mail, należy wreszcie zakończyć. Po 32 czy 3 latach, bo tyle ma mniej więcej e-mail jako słowo lat w języku polskim, warto ten proces zakończyć. No i piszmy mail przez e i j, jak wszyscy prawie językoznawcy. I oczywiście pytanie, które zadał mi Wojtek po wykładzie w szkole podstawowej, to pytanie dotyczące poszłem, także pojawia się w poradniach internetowych. Ktoś na przykład napisał tak, czy dopuszczalna jest forma poszłem? Sądziłem, że nie, ale w programie Ojczyzna Polszczyzna, którego nie oglądałem, a słyszałem od znajomych, profesor Miodek powiedział, że forma poszłem, podobnie jak poszedłem, jest już dopuszczalna w języku mówionym. I oczywiście to są legendy miejskie. Profesor raczej tak nie powiedział. Jeżeli już, to może powiedział, że w sumie, jeżeli ktoś mówi poszłem, to znaczy, że można tak mówić, ale niekoniecznie wypada. Chyba tak bym raczej interpretował tego typu wypowiedzi. No i językoznawca tu z poradni PWN-owskiej odpowiada, trudno uwierzyć, aby profesor Miodek zalecał używanie formy poszłem, która dyskredytuje mówiącego w oczach wykształconych słuchaczy. Czyli proszę zwrócić uwagę, że jeżeli

0: Jeżeli mówimy poszłem, to ta wypowiedź nas dyskredytuje. To Wojtek prawdopodobnie wyczuł, tylko opisał to własnymi słowami. W oczach osób wykształconych, no dla Wojtka byli to nauczyciele, ale dla nas mogą być to przedstawiciele elit inteligencji, którzy nam się przysłuchują lub którzy czytają nasze teksty. Ale czysto hipotetycznie, co musiałoby się stać, żeby poszłem przestało być błędem? Żeby było na tym samym poziomie, co poszedłem, albo żeby chociaż stało się potoczne. Tutaj językoznawcy mają kilka narzędzi, nazywa się je razem kryteriami oceny poprawności językowej. Zaczynają sprawdzać na przykład, czy ta postać jest poprawna gramatycznie, czy ona nam usunie wyjątki, czy je stworzy, że będzie więcej wyjątków. No i rzeczywiście forma poszłem jest przecież gramatycznie regularna. Pięknie by się wszystko wypłaszczyło. Mówilibyśmy poszłem, nie byłoby problemu. Zostałby tylko ten jeden wyjątek, no bo nie dałoby się powiedzieć on, co zrobił poszł, tak trzeba było powiedzieć, że on poszedł. Ale to byłby wtedy jeden wyjątek. Cała odmiana byłaby regularna. Po drugie, wyraz stałby się poprawny, byłby akceptowalny, jeżeli ludzie by zauważyli, że ma inne znaczenie, że jest zmodyfikowane znaczenie. Tu wystarczy nawet odcień znaczeniowy. Na przykład, jeżeli udowodnimy, że w slangu studenckim czy młodzieżowym ludzie mówią poszłem, jeżeli idą krótko, a poszedłem, jeżeli idą dłużej, to wtedy musimy postawić ptaszek na naszej liście i uznać to jako co najmniej potoczne, skoro jest różnica w znaczeniu, czyli zmienia się funkcja wyrazu. Tak naprawdę jednak sprawa jest dużo prostsza. Wystarczy, że państwo jako użytkownicy formy poszłem namówią innych użytkowników, żeby robili to samo. Zostańmy trochę przy tym chodzeniu na skróty. Jest w internecie taki słynny mem, obrazek pokazywany bardzo często jako wzorzec dobrze zaprojektowanego osiedla. Mówię tu o budownictwie. W Holandii ponoć tak się projektuje osiedla, że ten deweloper najpierw buduje budynki, bloki, obsiewa ziemię trawą, ale nie kładzie chodników. Wprowadzają się ludzie, chodzą sobie po trawie i tam, gdzie te ścieżki są wydeptane, tam projektanci kładą chodnik, wtedy jest to funkcjonalne. No więc wyobraźmy sobie takie polskie osiedle z kwadratowym trawnikiem i mamy piękny chodnik, ale tak z kątem prostym. Trzeba przejść wzdłuż jednego boku, niech będzie bok a potem wzdłuż drugiego boku, bok B do sklepu, żeby nie deptać trawnika. Jest tam dłużej, więc mówimy poszedłem do sklepu, no bo długo idziemy elegancki, wzorcowym, starannym, zadbanym chodnikiem i w tej trawie nawet widzimy tabliczkę nie deptać trawy, widzimy psie bobki, które mogą także być dla nas jakąś przeszkodą, ale wystarczy na początku, w nocy, po cichu przejść kilka razy przez ten trawnik na skróty, pomijając tabliczkę i oczywiście psie problemy i zacznie się tam tworzyć ścieżka, zaczną państwo wydeptywać ścieżkę. To będzie etap pierwszy. Etap drugi będzie jeszcze prostszy, mianowicie ludzie zobaczą, że tam jest ścieżka, ktoś się odważy i wyrwie tę tabliczkę, nie deptać trawy i zacznie tą ścieżką chodzić. Ścieżka będzie się powiększać, w końcu tym chodnikiem już nikt nie będzie chodził, bo do sklepu jest prościej na skróty. Ścieżka będzie bardzo szeroka i jeżeli 50% użytkowników osiedla, mieszkańców tego osiedla, no dobrze, plus jeden. Mamy więc kryterium frekwencyjne, kryterium ilościowe. Będzie chodzić ścieżką na skróty, będzie chodzić krócej, będzie mówić poszłem, bo idzie krócej. To wtedy ktoś położy tam chodnik, będzie to kodyfikacja i zostanie to wprowadzone do słownika jako najpierw potoczne, jeszcze kwestionowane przez niektórych, a później już zupełnie wzorcowe. Tak dzieje się w języku, tak wygląda kodyfikacja. To od użytkowników języka zależy, czy coś będzie poprawne, czy nie, a językoznawcy, jak ten sejsmograf, będą tylko zapisywać dane i poświadczać stan faktyczny w słownikach za pomocą narzędzia o nazwie kodyfikacja. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam lwią ochotę na nagranie kolejnego. Bardzo Państwa zapraszam do słuchania podcastu Łatwo Powiedzieć. Do zobaczenia.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Radio.
2: Radio Podcast.

0: Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Fałszywy alarm i wejście służb do mieszkania prezydenta w Gdańsku. Premier zwołuje pilną naradę. Strzały przed Białym Domem. Napastnik nie żyje. Donald Trump jest bezpieczny. Z nagrodą, choć bez złotej palmy, Paweł Pawlikowski wyróżniony na festiwalu w Cannes. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Pilna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Za 2 godziny premier Donald Tusk spotka się z ministrami i szefami służb. To w związku z serią fałszywych alarmów. Wieczorem po jednym z nich Straż Pożarna interweniowała w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Zgłaszający informowali o pożarze lokalu i nagłym zatrzymaniu krążenia jednego z domowników. Relacjonuje rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatu. Dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwa i Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
1: Po incydencie w mieszkaniu prezydenta szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał naradę ze służbami. Rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem. Premier Donald Tusk określił zdarzenie w Gdańsku mianem telefonicznej prowokacji wymierzonej w bezpieczeństwo państwa. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Teraz Waszyngton i strzelanina w pobliżu Białego Domu. Napastnik, który otworzył ogień, nie żyje. Zmarł w szpitalu po tym, jak agenci Secret Service odpowiedzieli strzałami na jego atak. W wyniku incydentu ranna została jedna przypadkowa osoba, to przechodzień. Według CNN napastnik był dobrze znany służbom z poprzednich incydentów i prób wejścia na teren Białego Domu. Miał cierpieć na zaburzenia psychiczne. Podczas strzelaniny w rezydencji przebywał prezydent Trump. Służby zapewniają, że był bezpieczny. Kijów pod zmasowanym atakiem Rosji. W kierunku ukraińskiej stolicy lecą kolejne rakiety i drony. W wielu miejscach wybuchły pożary. Rannych jest co najmniej 5 osób. W jednej z dzielnic miasta dron uderzył w supermarket, w innej w 14-piętrowy blok mieszkalny. Odłamki spadły na dach jednego z wieżowców. W reakcji na zmasowany atak naszego sąsiada Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Samoloty wróciły już do baz. Wojsko nie stwierdziło naruszenia przestrzeni powietrznej. Bez złotej palmy za najlepszy film, za to z nagrodą za reżyserię. Jury Festiwalu Filmowego w Cannes wyróżniło Pawła Pawlikowskiego za Jego ojczyznę. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Manie. Szczegóły zna Stefan Folzer.
3: Żyjący od lat na emigracji Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W produkcję zaangażowany był polski zespół regularnie współpracujący z Pawłem Pawlikowskim, m.in. operator Łukasz Żal. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera, nagrodzoną Oscarem Idę oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła

0: Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Złotą palmę otrzymał Christian Mungiu za film Fjord. To jego druga palma w karierze. Pierwszą otrzymał 19 lat temu. Do rana świętowali obronę tytułu piłkarskiego mistrza Polski. To o kibicach Lecha Poznań. Po ostatnim gwizdku na stadionie fani kolejorza przeszli ulicami miasta w kierunku centrum. Około północy do kibiców dojechali piłkarze, by wspólnie świętować 10. Mistrzostwo Kraju w historii klubu.
2: W serduszku dzisiaj gra jedna tylko melodia. Kolejorz mistrz.
3: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
4: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
5: Tylko kolejarz może mieć szansę na to, żeby grać w Lidze Mistrzów.
6: Potrzebne są wzmocnienia, potrzebne jest zatrzymanie kluczowych zawodników.
5: Akademia, jeszcze raz akademia. Tylko młodzież, wpuszczać dużo młodzieży.
1: Poza Lechem Poznań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów zagra Górnik Zabrze. Drużyna ze Śląska zdobyła wicemistrzostwo kraju. W kwalifikacjach do Ligi Europy zagra Jagiellonia. Z kolei szanse na grę w Lidze Konferencji otrzymają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Nie wszyscy kibice mają powody do zadowolenia. Spadek z Ekstraklasy do pierwszej ligi zaliczyły drużyny z Gdańska, Gdyni i Niecieczy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela będzie gorąca, ale z burzami. Popadać i zagrzmieć może niemal wszędzie, z wyjątkiem Podkarpacia. Temperatura letnia od 22 stopni na północy do 27 w centrum i aż 29 na Dolnym Śląsku. W czasie burz silniejsze porywy wiatru.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 39%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Przeważnie jest średnie lub małe.
7: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 6:06, jest niedziela, 24 dzień maja, to 144 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:29, zajdzie o 20:37. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 8 minut. 24 maja swoje imieniny obchodzą Dagmara, Joanna, Milena, Wincenty i Zuzanna. Wszystkim Państwu składamy najlepsze życzenia i pamiętamy w tych życzeniach również o osobach, które dzisiaj świętują swoje urodziny. Chrześcijanie dzisiaj obchodzą uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Ja nazywam się Ewa Wasążnik. Wspólnie witamy niedzielę, 24 dzień maja, a zaczynamy od kalendarium historycznego.
9: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
10: Ich bin ein Berliner.
11: Jeśli nam pomożecie, to
12: Abemus Baba.
13: My, naród.
14: We, the people.
15: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
7: Kalendarium historyczne.
16: 24 maja w roku 1609 król Zygmunt III wraz z rodziną i dworem zakończył przenosiny do Warszawy. Tym samym stała się ona nową, faktyczną stolicą Polski.
17: Następuje bardzo szybki rozkwit, rozbudowa miasta, które z niewielkiego ośrodka mazowieckiego staje się jednym z pierwszych miast Rzeczypospolitej i pod względem demograficznym, i pod względem rozwoju tu odbywają się sejmy, a więc musi się rozbudować cała sfera usług,
16: uważała profesor Maria Bogucka. 95 lat temu Polskie Radio uruchomiło radiostację w Raszynie. Była to najsilniejsza stacja radiowa w Europie o mocy 120 kW. Dzięki niej Polskie Radio uzyskało zasięg międzynarodowy.
18: Zaciągnięto w Wielkiej Brytanii długoterminową pożyczkę w wysokości 10 milionów polskich złotych, z czego na budowę radiostacji raszyńskiej zużyto połowę. 5 milionów. Wszystkie prace związane z montażem w Raszynie były wykonywane pod nadzorem Anglików. Jeśli chodzi o maszty, postawiła je w ciągu

0: W ciągu 6 miesięcy firma Hipolita Cegielskiego z Poznania. Pomiędzy mastami była właśnie antena nadawcza w kształcie litery T. Ciekawostką jest, że tą antenę można było opuszczać.
1: Przypomniał inżynier Witold Kasiński. Odbudowana po wojnie wieża licząca 335 metrów do roku 1962 była najwyższą w

0: śpiewał Pablo Pavo i grupa Dylan.pl Filipa Łobodzińskiego. Bob Dylan jest pierwszym w historii piosenkarzem, któremu przyznano literacką Nagrodę Nobla. Artysta najpierw przez długi czas zwlekał z decyzją o przyjęciu wyróżnienia, a potem odmówił przyjazdu do Sztokholmu na ceremonię wręczenia nagród. Odebrał ją dopiero przy okazji swoich koncertów w Szwecji. W roku 1946 urodziła się lekkoatletka Irena Szewińska. Zdobyła 7 medali olimpijskich, 13-krotnie była medalistką Mistrzostw Europy.
1: Zdobyłam te 7 medali w 5 różnych konkurencjach, czyli 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, sztafeta 4x100 i skok w dal. I dlatego też jestem gdzieś tam w księdze Guinnessa, bo nikt nie zdobył medali olimpijskich w 5 różnych konkurencjach.
0: W wieku 14 lat rozpoczęła treningi w Polonii Warszawa i barwy tego klubu reprezentowała do końca kariery. 70 lat temu w szwajcarskim Lugano odbył się po raz pierwszy konkurs piosenki Eurowizji. To europejska impreza muzyczna, w której biorą udział przedstawiciele stacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców. Eurowizja została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej transmitowany coroczny konkurs muzyczny w historii. Dużą popularność dzięki zwycięstwu w konkursie piosenki Eurowizji zdobyli m.in. Céline Dion, Toto Cotugno, a także grupy ABBA czy Maneskin. 24 maja 1982 roku zmarła aktorka, reżyser, a także pedagog Stanisława Perzanowska. Największą popularność wśród słuchaczy Polskiego Radia przyniosła jej rola Heleny Matysiakowej w powieści Matysiakowie, w którą wcielała się przez ćwierć wieku.
2: Matysiakowie są typowi dla rodzin nadwiślańskich, rodzin robotniczych. Matysiakowie są pełni awansów, nawet starzy Matysiakowie. Nie zapominajmy, że powieść zaczęła się, kiedy Matysiakowa sama jedna pracowała na całą rodzinę.
0: Przez wiele lat pracę na planie radiowej powieści łączyła z wykładami na Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. 30 lat temu zmarł historyk sztuki i wieloletni kustosz Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Marek Rostworowski.
3: To jest zbiór oprócz wielkich arcydzieł sztuki, także właśnie drobnych przedmiotów, nieraz związanych z różnymi wydarzeniami historycznymi. I tu trzeba powiedzieć, że Izabela Czartoryska, zbierając te przedmioty, wykazała ogromną świadomość historii i to świadomość historii na przyszłość. Ona zdawała sobie sprawę z tego, że drobne przedmioty, które w tej chwili mogą nikogo nie zainteresować, z biegiem czasu nabierają znaczenia. Dlatego tak wielki zebrała właśnie zbiór pamiątek.
0: Pełnił także funkcję ministra kultury i sztuki w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. 3 lata temu zmarła piosenkarka Tina Turner. Nazywana była królową rock'n'rolla, a szczyt jej popularności przypadł na lata 80., kiedy wypuściła album Private Dancer wraz z hitowym singlem What's Love Got to Do With It.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Są filarem światowego rolnictwa. Mowa o pszczołach, które pełnią kluczową rolę w całym systemie ekologicznym. Właśnie tym owadom Marta Hoppe poświęciła kolejne wydanie programu Zmiana klimatu.
2: Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
3: O pszczołach porozmawiamy z gościem. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: 500 gatunków pszczół, a my tylko cały czas o tej pszczole, która produkuje miód. I ta ma się dobrze.
4: Ta ma się świetnie. I tak, mamy prawie 500 gatunków pszczół. To jest sytuacja, która cały czas się zmienia. Jest niecałe 500 gatunków pszczół, ale wciąż pojawiają się nowe, które odkrywamy, dlatego że my o tych pszczołach wiemy de facto bardzo mało. Bardzo dużo wiemy o pszczole miodnej, ale to wynika wprost z tego, że to jest zwierzę gospodarskie. To jest, no, my porównujemy pszczołę miodną do kur, do krów. To są dokładnie tego samego typu zwierzęta, które dają nam konkretne zyski, na których...
3: Więc o niego dbamy.
4: Dokładnie. Dlatego myśląc o dbałości o pszczoły, tak naprawdę dbamy o siebie, a nie o przyrodę. I to jest kluczowe. O ile pszczoły miodne mają za sobą całkiem silną rzeszę

0: ludzi, którzy o nie chcą czy o siebie dbać. O tyle dzikie zapylacze nie mają w zasadzie nikogo, dlatego że nikt na nich nie zarabia i to jest przykra sytuacja. No ale fakt jest taki tak, że pszczół mamy 500 gatunków, pszczołę hodowlaną to jest jeden gatunek. Można myśleć też o murarce ogrodowej, która jest wykorzystywana podobnie w sadach. Trzmiele są czasami wykorzystywane na przykład na plantacjach pomidorów, dlatego że tylko one sobie radzą z zapylaniem takiego specyficznego rodzaju kwiatu, który mają pomidory. Natomiast no najlepiej znamy te, które przynoszą nam bezpośrednie korzyści. I to są właśnie pszczoły miodne, a ich jest bardzo dużo i w zasadzie w ciągu ostatnich 15 lat populacja pszczół w Polsce zwiększyła się dwukrotnie. Natomiast danych o pszczołach dzikich nie mamy prawie w ogóle. Nikt ich nie monitoruje. Nie wiadomo, jak z nim jest. Wiadomo, że jest źle, ale tak naprawdę nawet nie możemy powiedzieć, jak źle jest.
1: No dobrze, ale skoro pszczoła miodna to ta, która produkuje miód, to ta cała pozostała ilość, te pozostałe gatunki nie potrafią produkować miodu?
0: To tak jak no właśnie z krową i z mlekiem.
1: Wszystkie, każda krowa umie,
0: wszystkie ssaki produkują mleko. Natomiast tylko niektóre produkują je na taką skalę przemysłową, żeby miało sens pozyskiwanie tego mleka, no bo z tym wiąże się ogromne przedsięwzięcie. Podobnie wszystkie pszczoły są w stanie produkować takie substancje, którymi odżywiają i siebie, i swoje potomstwo. Natomiast pszczoły miodne przez to, że są zwierzętami społecznymi, co też jest rzadkością. One żyją w społecznościach, mają królową, mają robotnice, mają cały wykwalifikowany personel, który takim ulem jest w stanie zarządzać i w nim pracować. A my z kolei nauczyliśmy się od nich ten miód podkradać i tak prowadzić te pszczoły, tak je selekcjonować, tak je hodować, żeby zwiększać tą produkcję miodu, nie skupiając się na innych aspektach życia pszczół. Natomiast dzikie pszczoły, to jest też bardzo ciekawe, one przede wszystkim żyją samotnie. 90% pszczół to są pszczoły, które żyją poza ulami, poza jakimikolwiek społecznościami. Żyją same, same dbają o swoje potomstwo, składają jajka, zapewniają im bagaż pożywienia, żeby mogły zacząć swoje samodzielne życie. I w pewnym sensie tak, produkują miód jako właśnie sposób na przetrwanie, ale nie w takich ilościach przemysłowych, które dawałby się pozyskiwać.
1: A taka dzika pszczoła nie mogłaby wprowadzić się do takiego zadbanego ula? Ktoś by się zorientował, że ona nie nasza?
0: Wszyscy. Wszyscy bardzo szybko. Nawet pszczoły miodne między swoimi ulami nie wpuszczają się nawzajem, więc a zupełnie inny gatunek nie ma takiej możliwości. One mają inne potrzeby bytowe. To jest też bardzo jasno pokazujące, jak wygląda nasz stosunek do pszczół miodnych i dzikich. O pszczoły miodne się dba. Pszczoły miodne mają swojego właściciela, mają dom, który dostają od człowieka. Mają zapewnione pożywienie. Kiedy nie ma pożytków w przyrodzie, ludzie dokarmiają pszczoły. Mają zapewnione leczenie, dlatego że pszczoły chorują i to jest też jeden z ważnych aspektów presji tej pszczoły miodnej na dzikie zapylacze. Pszczoły miodne roznoszą choroby. Są transferowane przez człowieka, czasami na duże odległości. To jest na przykład kwestia pszczelarstwa objazdowego, gdzie z ulami jeździ się po całym kraju po to, żeby one zapylały tam, gdzie akurat jest pożytek. Więc nie, absolutnie dzikie pszczoły nie mogłyby zamieszkać w ulu. To jest też dużą ciekawostką, dlatego że jak już wiemy, że pszczoły miodne nie wymagają wsparcia, a myślimy o dzikich zapylaczach, no to kolejnym obrazem, który staje przed oczami, jest hotel dla owadów. I warto wiedzieć, że ponad 80% pszczół nie potrzebuje do gniazdowania żadnej pomocy człowieka. Potrzebują tylko i wyłącznie spokoju, dlatego że gniazdują w ziemi. Potrzebują kawałka odsuniętej, ciepłej, najlepiej piaszczysto-gliniastej gleby, w której będą mogły wydrążyć sobie korytarzyki i tam w nich zamieszkać. Część pszczół gniazduje w martwym drewnie. Są takie, które gniazdują w pustych muszlach. Więc ul na pewno nie jest dla żadnej z tych pszczół miejscem do mieszkania.
1: No rzeczywiście 70% z tych dzikich pszczół gniazduje w ziemi, a prawie 90% prowadzi samotny tryb życia. Nie poradziłyby sobie w ulu.
0: Pszczoły są bardzo różnorodne. Mają różne... Zresztą pszczoły nie są jedynymi zapylaczami, to też warto pamiętać. Są zapylacze, które w zupełnie inny sposób przenoszą pyłek między roślinami. Więc pszczoły to jest tylko fragment ze świata zapylaczy. Pszczoła miodna to jest tylko fragment ze świata pszczół. I to jest tak, że ciężko jest nad tym zapanować. My jako ludzie dużo potrafimy zrobić. Mamy ogromne zdolności i możliwości, ale jednocześnie bardzo słabo rozumiemy świat, w którym żyjemy. I to między innymi właśnie przykład tego, że my nie wiemy de facto, jaką mamy populację pszczół. Czy ona jest wzrostowa, czy spadkowa, mimo że przyrodnicy, którzy chodzą w terenie, doskonale potrafią powiedzieć, że to jest spadek. Natomiast nie ma żadnych danych liczbowych, które by monitorowały ten stan w środowisku. Dokładnie. Wiemy natomiast, że spośród tych prawie 500 gatunków pszczół, ponad 200 jest zagrożonych wyginięciem. I to już daje dosyć dobry obraz sytuacji, znaczy dobry. Daje jakiś obraz sytuacji, która jest raczej dramatyczna.

0: Więc to jest tak, że z zapylaniem, no właśnie, różne owady zapylają różne kwiaty. Tutaj znowu przykład tych pomidorów, które są zapylane tylko i wyłącznie przez trzmiele. One mają taki sposób zapylania, mają ruch wibracyjny, który powoduje, że te pomidory mogą być zapylone i inny zapylacz sobie po prostu tam nie poradzi. Moglibyśmy postawić tam 10 uli, a i tak pomidory były, kwiaty pomidorów byłyby niezapylone. Więc podobnie jest w całym świecie. Są pszczoły, które są generalistkami, czyli jedzą wszystko, tak jak pszczoły miodne. W zasadzie jest im wszystko jedno, z których kwiatów biorą pyłek. Natomiast są też pszczoły, które są specjalistkami. To jest około 30% gatunków pszczół krajowych, które potrzebują bardzo konkretnych roślin, z których mogą pobrać pyłek. Są też takie, które są na tyle specyficzne, mają na tyle specyficzne potrzeby pyłkowe, że korzystają tylko z jednego gatunku. To już są bardzo rzadkie, ale jednocześnie też bardzo trudne sytuacje, w których jeżeli nie ma rośliny, z której pszczoła mogłaby ten pyłek pobrać, to po prostu ona ginie, no bo nie ma pożywienia. Ważną kwestią jest rozdzielenie nektaru, czyli tej substancji, która jest miododajna, o której się dużo mówi, że pszczoły potrzebują saćmy rośliny miododajne, to jest tylko energia. To, czego de facto potrzebują dzikie zapylacze, no ale też pszczoły miodne. Natomiast pszczołom miodnym, no właśnie człowiek po części te potrzeby zapewnia. To jest właśnie pyłek. To jest białko, które powoduje, że one mogą się rozmnażać, mogą przekazać swojemu potomstwu ten pakiet startowy na dorosłe życie. I to on jest tak kluczowy i tak ważny. A o pyłku mówimy bardzo mało. Nie słyszy się o tym, żeby sadzić rośliny pyłkodajne. Nikt do końca nie wie, co to jest pyłek i czemu on służy.
1: Miododajne, tak. A pyłkodajnych nawet i to nie widziałam w żadnym ogrodniczym.
0: Doskonale widać, jak silna jest presja tych środowisk pszczelarskich, dlatego że nektar powoduje zwiększoną produkcję miodu. Dlatego mówi się o sadzeniu roślin miododajnych, bo z nich produkuje się miód. To nie ma nic wspólnego z ochroną zapylaczy. To jest działanie, które jest nakierowane na to, żeby pszczoła miodna wyprodukowała więcej miodu.
1: W takim razie planując ogród, ten, który ma nas cieszyć i cieszyć nasze oko przez cały sezon, wiosna, lato, aż do jesieni, myślmy o zapylaczach, nie tylko o tym, żeby nam się podobało, ale żeby też było stołówką dla tych, którzy i które przylecą. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dlaczego mamy mniej rowerzystów na ulicach? Dlaczego do Warszawy codziennie wjeżdża 870 tysięcy samochodów? Gdzie podziały się 23 miliony pasażerów komunikacji miejskiej? Te pytania pewnie zadają sobie urzędnicy warszawskiego ratusza po wynikach warszawskiego badania ruchu 2025. Jakie trendy pokazują te wyniki i jak kształtować politykę transportową w tak dużym mieście jak Warszawa, by pozytywnie oddziaływać między innymi na klimat w mieście, ale też na taki ogólny dobrostan mieszkańców. Te wszystkie pytania, które zadałem, padną też w naszej rozmowie i mam nadzieję, że poznamy na nie odpowiedzi. A moim gościem jest Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek, panie naczelniku, wyjaśnijmy, czym w ogóle jest warszawskie badanie ruchu, bo tak dużego badania tego, jak poruszają się mieszkańcy miasta, no, stolica nie robiła od lat.
3: Dokładnie od 10 lat. I badanie ruchu, które się w wielu miastach w Polsce i w Europie przeprowadza, po prostu badanie zarówno zachowań mobilnościowych mieszkańców na podstawie ankiet z nimi przeprowadzanych, ale też szereg różnych badań takich czysto pomiarowych z czujników, nieczujników, obserwatorów, z pojazdów komunikacji miejskiej, z dróg itd., itd.
2: No i co wyszło z tego badania? Jak od ostatniego badania 10 lat temu zmieniły się nawyki transportowe mieszkańców stolicy i całej aglomeracji?
3: No ja tutaj muszę mój ukochany film zacytować i powiem: zmiany, zmiany, zmiany. Aha. Spodziewaliśmy się pewnych zmian, jeśli chodzi o to, jak mieszkańcy Warszawy się poruszają. Przypomnę, ostatnie badanie to był rok 2015, a w międzyczasie mieliśmy dwa czarne łabędzie w historii naszego kraju. Na pewno pierwszym była pandemia i ona najbardziej tutaj jakby zmieniła to, jak żyjemy. Pewnie trochę mniej wojna w Ukrainie, ale też był szereg takich innych zmian, które jakby chyba w życiu społecznym zachodzą. To też ta świadomość zdrowotna, ekologiczna też. Mhm. To także rozwój miasta przestrzenny, to rozwój sieci dróg. To wszystko sprawiło, że te zmiany w zachowaniach komunikacyjnych są bardzo bardzo ciekawe, choć nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.
2: No to jak pan wspomniał o drogach dojazdowych do Warszawy, rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 lat poprawiła się znacznie ta infrastruktura, jeśli chodzi o wylotówki, jeśli chodzi o obwodnice też. No i to ma odzwierciedlenie w liczbie aut, które wjeżdżają do Warszawy codziennie. Tak, wzrost jest bardzo duży.
3: Tak, uświadomiłem sobie, że jak były poprzednie badania ruchu robione, to nie było jeszcze gotowej trasy S8. Ona jeszcze była, most był właściwie

0: robione, więc jakby cała ta przepustowość nie była jeszcze gotowa. Nie było też czasu S2. Mhm. Nie było czasu S17, S7. Od południa tutaj przez...
1: S79
0: to już chyba
1: dalej
0: była nawet kończona, albo nawet już była, bo przy okazji Euro było robione, ale tych lotów nie było. Mhm. No i to jasno widać, tutaj nie ma zaskoczeń, tak? Wybudowano dojazdowe i z aglomeracji, ale też oczywiście też tranzytowe. Pamiętajmy o tym, S8 czy S2 to jest w dużej części ruch tranzytowy. Więc też tak nie do końca możemy mówić, że te wszystkie pojazdy to przyjechały, że tak powiem, z Ząbek, Wołomina czy Pruszkowa, bo to nie jest prawda, tak? Jakby tu jest też tranzyt, on trochę zaburza nam tak naprawdę tą wizję tego, ile jest tych samochodów, że znaczna część nich po prostu jedzie dalej przez Warszawę. No co jest takim błędem planistycznym oczywiście, wynikającym z tego, że nam Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała te trasy, które by panowały w latach 60-tych, 70-tych, tak? A w tym czasie trochę się jednak to wszystko zmieniło.
1: Tak, żeby na konkretnych liczbach to pokazać, codziennie do Warszawy wjeżdża 870 tysięcy samochodów. W 2015 roku to było 480 tysięcy,
0: tak, bo to
1: więc
0: były
1: wzrost
0: te,
1: prawie dwukrotny.
0: Te przekroczenia w jedną, w drugą stronę granicy Warszawy, więc tak to jest szacowane, że to jest właśnie tyle tych
1: pojazdów. Tylko, że w tej liczbie zawierają się w takim razie te samochody, które tranzytem jadą przez
0: też, tak,
1: stolicę.
0: To jest ważna informacja. Może jej zabrakło gdzieś tam, jak myślimy o tym. Danych jest bardzo dużo i tutaj będę też bardzo uważał, żeby troszkę wytłumaczyć, że my czasem porównujemy dane z badań ankietowych, czasem, jak mówiłem, dane z ulic i proszę mi uwierzyć, i to będzie przykład rowerów, że tutaj można wyciągnąć złe wnioski.
1: Ale a propos samochodów, wyniki pokazują ponad 500 000 aut wjeżdżających codziennie do Śródmieścia. No to jest ogromna liczba. Dlaczego? Skoro komunikacja z centrum Warszawy jest przecież coraz lepsza.
0: Tak, tutaj od razu powiem nie 500 000, tylko połowę tego, bo mówimy o przekroczeniach obwodnicy Śródmieścia, więc to już mamy, to już widzimy, jaka to jest różnica w rozumieniu tych, jakby tych danych, które widzimy. Musimy jasno mówić, to jest 250 tysięcy, a nie 500 000, bo to są przekroczenia w jedną, w drugą stronę. To z tego to wynika. To nie jest dużo więcej niż 10 lat temu akurat. Tutaj ten wzrost nie jest wielki, co jakby ma też swoje przełożenie na inne dane. Także tutaj uspokajam, ten wzrost nie jest na szczęście wielki.
1: Ale dlaczego jest wzrost, a nie spadek, skoro w tym czasie wydłużyła nam się znacznie druga linia metra? Powstały nowe połączenia autobusowe, tramwajowe. Z Wilanowa do centrum jeździ na przykład tramwaj.
0: To jest dobre pytanie i pomimo tego rozwoju tego drogowego układu, jak sobie popatrzymy, jaki udział w tych codziennych podróżach mają samochody, mówimy teraz o mieszkańcach Warszawy, dobrze? To teraz jasno o mieszkańcach Warszawy. To pomimo tego udział samochodów w tych codziennych podróżach wzrósł dosłownie o 3 punkty procentowe. Mhm. Czyli nie jest to dużo, tak? Czyli mieszkańcy Warszawy w swoich podróżach tylko o 3 punkty procentowe częściej jeżdżą samochodem. No ale oczywiście, no, gdy teraz sobie wrócimy do tych pierwszych danych mówiących liczbowo, ile samochodów jeżdża, no to wracamy do tego, że głównie ten wzrost jest tak naprawdę z zewnątrz, a nie w ramach samej Warszawy.
1: Czyli kto przyjeżdża do centrum Warszawy samochodem?
0: No tutaj nie ma co ukrywać, że oczywiście poza mieszkańcami innych dzielnic Warszawy, wiadomo, mieszkańcy Warszawy wciąż podróżują samochodami, to tego nic nie zmieni, no to przede wszystkim rozwijająca się strefa podmiejska. I to jasno widać po danych i po danych ludnościowych. Widzimy, jak szybko urosła w ciągu 10 lat strefa, czy też obrzeżną dzielnicę Warszawy. No i to musiało mieć swój skutek, że w tym, że ta liczba samochodów, czy ten udział samochodów jest większy. Chociaż tak z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, to ten ruch samochodowy, tak, czy w Śródmieściu, czy w ogóle w Warszawie, to nie jest, on nie jest jakoś szczególnie większy niż był kiedyś, mam wrażenie. Jakby nie mamy nagle 10-kilometrowych korków, chyba że na S8 jest wypadek. Ten ruch samochodowy wciąż jest intensywny, tylko widzimy, że on trochę się zmienia, jeśli chodzi o to, gdzie patrzymy na ten ruch.
1: Moglibyśmy o transporcie rozmawiać jeszcze pewnie długo, długo, ale czas naszej rozmowy niestety minął. Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, był moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Z jednej strony autorytarne rządy i socjalizm, z drugiej gospodarczy sukces. Jaka jest recepta Pekinu na

0: ekonomiczny podbój świata i jakie są słabe punkty gospodarki Chin? O tym porozmawiam z dr Blanką Dżugaj już dziś o 12.30. Magazyn Saldo Extra, Marek Klapa. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Już prawie godzina 6.30 w Polskim Radiu 24. Przyjrzymy się teraz naszym imionom, bo imię może wpływać na nasze decyzje, karierę, a nawet na to, jak widzą nas inni. Dlaczego w tłumie ludzi i hałasie zawsze wychwytujemy właśnie swoje imię? To zjawisko ma swoją nazwę. To efekt cocktail party i mówi o nas więcej niż się wydaje. W tym odcinku podcastu Łatwo Powiedzieć sprawdzamy, czy imię może wpływać na przyszłość.
1: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: Proszę sobie wyobrazić, że znajdują się Państwo na głośnym przyjęciu. Dookoła gwar głosów, muzyka, brzdęk szkieł. Nagle z tego chaosu słyszą Państwo jedno konkretne słowo, które wybija się z tła. To jest najważniejsze słowo dla każdego człowieka. Imię. Tak, dzisiejszy odcinek będzie o imionach, o ich wpływie na nasze życie. No, łatwo powiedzieć, że imię jest przypadkowe, niezwiązane z naszą osobowością, z naszym wyglądem, z naszym zawodem. Tymczasem badania naukowe temu przeczą. Jest tu kilka ciekawych hipotez. Zapraszam Państwa do wysłuchania odcinka o imionach.
3: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
4: Dlaczego nasze imię ma taką moc, że dociera do nas w hałasie? Czy to tylko kwestia przyzwyczajenia, czy może nasz mózg jest jakoś zaprogramowany, by reagować na nie w sposób wyjątkowy? Przyjrzymy się dzisiaj badaniom nad efektem cocktail party, ale nie tylko. Efekt cocktail party to właśnie ten efekt sprzyjęcia. Hałas, harmider, jesteśmy zmęczeni, ale nasze imię gdzieś z oddali do nas dociera. Naukowcy wyjaśniają ten zadziwiający efekt cocktail party, ten efekt przyjęcia, mechanizmem selektywnej uwagi. Po prostu w złożonych środowiskach dźwiękowych nasz system słuchowy musi sobie radzić z segregacją dźwięków, musi jakoś wyodrębniać interesujące go sygnały z mieszaniny innych głosów. Oczywiście bylibyśmy zbyt zmęczeni analizując wszystko, w związku z tym reagujemy na konkretne zestawy dźwięków. Do tych dźwięków, które zwracają naszą uwagę, zalicza się wulgaryzmy, ale o wulgaryzmach nagrałem osobny odcinek i właśnie imiona. Ciekawe jest to, że ten efekt cocktail party nie jest związany wyłącznie ze słuchem. Badania pokazują, że działają tutaj całkiem dobrze także wskazówki wizualne. Jeżeli obserwujemy jakąś parę rozmawiającą na przyjęciu i zauważymy kinemy, czyli układy ust związane z głoskami, które wypowiada się w czasie mówienia naszego imienia, no to lepiej i szybciej to imię do nas dociera. I tę podatność naszego mózgu na wychwytywanie naszego imienia udowodniono nawet w badaniach eye-trackingowych. Potwierdzają to ruchy gałek ocznych. Kiedy ktoś widzi rozsypankę wyrazów, tam pojawia się imię, to szybciej wzrok dociera do imienia. Mało tego, nie jest to związane nawet z częstością wyrazów czy ich znajomością. Na przykład szybciej reagujemy na nasze imiona niż imiona naszych matek. Przecież imię matki także jest słowem częstym i dobrze znanym. Wydaje się, że imię, jak mówią naukowcy, ma przewagę poznawczą, to znaczy nasz mózg reaguje priorytetowo na informacje odnoszące się do nas. I powiem Państwu więcej, imiona jesteśmy w stanie nawet zauważyć nieświadomie, czyli w tym krótkim czasie, kiedy jesteśmy na nie wyeksponowani i ich nie zauważamy, a nawet osoby w stanie wegetatywnym z różnymi urazami czy chorobami także pobudzają się na dźwięk swoich imion, dlatego warto do takich osób mówić, używając ich imion. No dobrze, wiemy już, że imię to najważniejsze słowo świata, słowo, na które reagujemy najszybciej i najczęściej, ale wróćmy na sam początek. Rodzi się dziecko. Załóżmy, że w Polsce. Co się dzieje z jego imieniem? Jakie mechanizmy

sprawiają, że dostajemy takie, a nie inne imię. No i jak to wygląda z perspektywy urzędowej, formalnej? To też jest bardzo ciekawy wątek. No więc, kiedy w szpitalu rodzi się dziecko, matka dostaje pakiet informacji o tym, jak to dziecko zarejestrować. Tam pojawia się wątek imienia, bardzo ważny zresztą, dlatego że matka, czy rodzice szerzej, jeżeli się dogadują, to wspólnie, mają 21 dni na zarejestrowanie dziecka i nadanie mu imienia. Jeżeli tego nie zrobią, uwaga, zrobi to urzędnik, pewnie dokładnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Czyli jeżeli matka nie zgłosi się, czy też rodzice nie zgłoszą się zarejestrować imię dla dziecka wymyśla w Polsce kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, czy urzędnik. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, nawet próbowałem się dowiedzieć, jakie to jest imię, czy to jest jakaś lista, czy losowanie. No i okazuje się, że urzędnicy, nie jest to potwierdzona informacja, raczej nieoficjalna, ale że urzędnicy w takich sytuacjach, które dzieją się bardzo rzadko, nadają imiona z tych najczęściej używanych w Polsce, czyli taka jest lista, czy statystyka, do której można sięgnąć, zobaczyć, jakie imiona w Polsce nadaje się najczęściej. I stamtąd urzędnik wybiera w takiej sytuacji imię dla nowonarodzonego dziecka. Okazuje się, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka. Może to zrobić oczywiście w określonych ściśle w przepisach prawa sytuacjach. No przede wszystkim wtedy, kiedy imię jest zdrobniałe. Nie powinniśmy nadawać imion zdrobniałych, tylko oficjalne, ośmieszające albo nieprzyzwoite. No ważne jest też, by imię wskazywało płeć dziecka, dlatego że później trudno będzie mówić o takiej osobie, więc najczęściej imiona żeńskie powinny się kończyć na A, ale zdarzają się oczywiście także imiona typu Ines, które A nie mają i także urzędnik je zarejestruje. Jeśli w takiej sytuacji rodzice nie zaakceptują tej zmiany czy tej odmowy, no to urzędnik może w trybie decyzji administracyjnej takie imię zarejestrować. Co ciekawe, w Polsce można mieć tylko dwa imiona. Ja mam jedno, ale wiele osób ma podwójne imię, to drugie jest imieniem patrona. Były pomysły, by w Polsce można było mieć więcej imion, ale zatrzymaliśmy się na dwóch. Nie ma natomiast problemów z literami, które są obce polszczyźnie, takie jak X, V czy Q. Z orzecznictwa sądów wynika, że takie imiona jak Max na przykład przez X są dopuszczalne w Polsce i urzędnicy najczęściej je przyjmują, czyli rejestrują. I teraz kwestia niezwykle istotna. Okazuje się, że w wielu krajach, w Polsce także były takie badania, wybór imienia jest silnie powiązany z kapitałem kulturowym rodziców. Z kapitałem kulturowym, czyli z ich pozycją społeczną, zawodową, przede wszystkim z ich wykształceniem. Preferencje elit są takie, że rodzice z wyższym wykształceniem i wyższym statusem zawodowym, na przykład rodzice studentów medycyny, to badanie polskie, częściej wybierają imiona klasyczne i tradycyjne. Jan, Zofia, Antoni unikają imion, świadomie unikają imion chwilowo modnych, wybierają imiona poważne, które mają pasować do projektowanej przyszłości dziecka czy jego ścieżki zawodowej. Natomiast rodzice z tak zwanej klasy ludowej, czyli osoby o niższym kapitale kulturowym, relatywnie częściej nadają imiona nowe, zapożyczone z zagranicy, na przykład Alan, Nikola, Brian, co bywa formą ucieczki od gustu konieczności, tak interpretują to badacze, czyli próbą wyróżnienia dziecka w swoim środowisku, ale równocześnie może to oznaczać, że społeczność czy środowisko przyszłe to dziecko czy tę osobę z powodu jej imienia może piętnować lub wykluczać. I to jest pierwsza zła wiadomość dla przyszłych rodziców. Jeżeli mnie Państwo słuchają, proszę zwrócić uwagę na to, że z badań naukowych wynika, że nasze imię jest częścią dystynkcji społecznej, to znaczy służy jako narzędzie do różnicowania się grup społecznych o wyższym i o niższym statusie. Może też ten wybór imienia powodować ryzyko uprzedzeń klasowych czy nawet dyskryminacji później, zwłaszcza w procesach rekrutacyjnych, kiedy taka osoba będzie szukać pracy.
Ja może tu nie będę już wymieniać tych najczęstszych imion męskich i żeńskich, czy najrzadszych, dlatego że w serwisie dane.gov.pl, tam można sprawdzić wszystkie

0: Szczegółowe statystyki, chyba co pół roku aktualizowane. Bardzo jest to ciekawe. Na przykład sporo w ostatnim czasie pojawiło się blanek, 1235. Mamy z żeńskich imion jeszcze te cieszące się popularnością. Nietypowe: Mija, Jaśmina, Livia, Aurora, Florentyna, Alisa i tak dalej. No a wśród chłopców na przykład Liam, Nathaniel, Samuel, Damir, Aaron czy Makar, dobrze przeczytałem. Jeszcze raz powtarzam, na stronie danegov.pl znajdą Państwo dokładne statystyki dotyczące popularnych i niepopularnych imion z dokładnością do półrocza. Teraz opowiem Państwu o bardzo ciekawej koncepcji, o próbach ustalenia w badaniach naukowych, czy imię jest powiązane z naszą przyszłością, z naszym sposobem życia, może nawet zachowania, wyglądu, z miejscem, gdzie mieszkamy. Naukowcy nazwali to hipotezą determinizmu nominacyjnego. Determinizm nominacyjny oznaczałby, że nasze imię determinuje nasz los. No bardzo dziwna, ryzykowna hipoteza z perspektywy racjonalności, ale przecież ona występowała już wcześniej. Pierwszy chyba zwrócił na to uwagę szwajcarski psycholog Carl Gustav Jung w latach 50. On sformułował taką tezę o uderzającej zbieżności między nazwiskiem danej osoby a jej cechami charakteru. Oczywiście Freud, Jung to są nazwiska znaczące, więc pewnie przychodziło mu do głowy szukanie takich związków. Ale my tu mówimy o imionach, a nie o nazwiskach. I oczywiście to myślenie deterministyczne ma korzenie starożytne. Znamy przecież łacińską ideę nomen est omen, po polsku nawet krócej mówi się nomen omen. Jest takie powiedzenie, co oznacza: imię jest wróżbą. Takie imię, jakie nadasz, taki los wywróżysz potem dziecku. I ta hipoteza determinizmu nominacyjnego mówi właśnie, że imiona mają moc sprawczą. Jeśli zatem nauczycielka w szkole mówi na zebraniu: najlepszą uczennicą w klasie jest Kasia nomen omen mądra, to tu jest właśnie ten determinizm związany z nazwiskiem. Natomiast czy mamy jakieś dane na temat determinizmu związanego z imionami? Sporo badań wpływu imienia na los człowieka prowadzi się w zakresie rekrutacji. Łatwo to sprawdzić. Preparuje badacz różne CV, curriculum vitae, no i dodaje te same dane, to samo nazwisko, natomiast zmienia imię i sprawdza się wpływ na rekrutację. Tu w Stanach Zjednoczonych okazało się, że imiona przede wszystkim wywołują te konotacje rasowe, czyli ktoś sobie domniemuje, czy osoba będzie na przykład Afroamerykaninem, czy będzie biała, i wówczas odpowiednio interpretuje jej sytuację zawodową. Więc pierwszy aspekt, który pojawia się w badaniach determinizmu, mówi nam, że imię nie determinuje naszego losu, tylko raczej ludzie będą nas interpretować, nas oceniać z perspektywy naszego imienia. To bardzo ważne dla rodziców, by mieli to na względzie, kiedy imię wymyślają czy dziecku nadają. Na przykład bardziej lubiane są osoby, których imiona są krótkie i łatwe do wymówienia. Prowadzono nawet badania na LinkedIn, to serwis społecznościowy, i okazało się, że imiona szefów i szefowych największych na świecie firm są bardzo krótkie, jednosylabowe, John, Bob na przykład, dlatego że pewnie lepiej zapadają w pamięć i brzmią chyba mniej oficjalnie.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Natomiast zapewniam, że doskonale będą się Państwo bawić, czytając czy słuchając wniosków z badań dotyczących egotyzmu ukrytego. Ukryty egotyzm to nieprawdopodobna skłonność człowieka do preferowania zjawisk, pojęć, wyrazów, które mają te same litery, co nasze imię. Podręcznikowy i już anegdotyczny przykład w wielu badaniach to jest imię Denis. Okazuje się, że Denis w Stanach Zjednoczonych statystycznie częściej staje się dentystą. A osoby o imionach zaczynających się na la, na przykład Lawrence, częściej wybierają zawód prawniczy. Lawyer, prawnik. Mało tego, ludzie, których imiona zaczynają się na literę A, częściej zatrudniają się statystycznie

nie w firmach na A typu Amazon, to jest nieprawdopodobne. A w Stanach Virginia czy Georgia domyślają się państwo, jakie osoby i o jakich imionach mieszkają. A najbardziej kontrowersyjne badania sugerują, że studenci, których imiona zaczynają się na literę A i B, mogą podświadomie dążyć do uzyskiwania takich samych ocen w systemach edukacji, gdzie uczniowie uzyskują oceny właśnie literowe. Czyli są uznawani za lepszych studentów, uczą się lepiej tylko dlatego, że ich imiona mają te same litery, co nazwy ocen. Natomiast pamiętajmy, że jest to tylko korelacja, a zatem jakaś zbieżność w danych. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje i te badania są bardzo kontrowersyjne, chociaż efekt egotyzmu ukrytego, czyli tej preferencji do wyrazów czy zjawisk zaczynających się na tą samą literę, co nasze imię, potwierdzono w wielu badaniach. I taka najmocniejsza teoria, która próbuje podważyć te badania, mówi o aliteracji. Prawdopodobnie, ponieważ tworząc te badania analizuje się gigantyczne liczby tekstów, sprawdza się nazwy stanowisk, zawodów, miast, imiona osób, które w tych tekstach się pojawiają, no być może autorzy tworzący te teksty lubią aliterację, czyli podobieństwo brzmieniowe wyrazów i akurat kiedy się pojawia Denis, to fajnie by było, żeby Denis był dentystą, a niekoniecznie tak jest w rzeczywistości. No ale teraz wróćmy na grunt polszczyzny. W końcu to podcast o związkach języka polskiego i polskiej kultury. Mamy w Polsce dwa bardzo ciekawe procesy związane z imionami. Pierwszy, uwaga, będą ciekawe, trudne terminy, nazywa się uwołaczowienie mianownika. Tak się nazywa ta tendencja, uwołaczowienie mianownika. A drugi, umianownikowienie wołacza. Domyślają się państwo oczywiście, że jest to związane z odmianą polskich imion przez przypadki, no ponieważ mamy 7 przypadków, 2 liczby, więc każde imię ma 14 aż form gramatycznych. No i z jakiegoś powodu nie radzimy sobie społecznie z mianownikiem i wołaczem. Nam się to trochę miesza. No więc jeżeli ktoś mówi, to jest mój misiu, to jest mój pawciu, to popełnia ten błąd, czy w jego wypowiedzi pojawia się ten problem uwołaczowienia mianownika, to znaczy używa wołacza w funkcji mianownika. No poprawna wypowiedź, wzorcowa wypowiedź to jest mój misio, oto pawcio. Misiu, pawciu, chodź do mnie, wołacz. Misio, pawcio, przyjechał, mianownik. Więc przy przedstawianiu bliskich, zwłaszcza przy tych formach zależnych, pseudonimach, zmiękczeniach, zdrobnieniach, warto pamiętać o tym mianowniku, który jest wypierany przez wołacz. A druga tendencja jest odwrotna, to znaczy unikamy wołacza i w miejsce tego wołacza pojawia się mianownik. Najczęściej w wiadomościach czy też w mailach piszemy wtedy: Ania, czy idziesz dzisiaj na spotkanie? Albo Tomek, czy dzwoniła do ciebie szefowa? Poprawniejsze, bardziej wzorcowe wypowiedzi to oczywiście Aniu i Tomku. Czy idziesz dzisiaj na spotkanie, czy dzwoniła do ciebie szefowa? No i ta druga tendencja, czyli unikanie wołacza w funkcji zwrotu bezpośredniego, jest nieprawdopodobnie ciekawa, interesująca w języku polskim. Przyjrzyjmy się jej trochę bliżej. Wśród czytelników moich mediów społecznościowych zrobiłem nawet taką żartobliwą ankietę. Zadałem w niej pytanie, czy wołacz twojego imienia ci leży, czy ci nie leży, czy ci wisi, czy to zależy. I głos w tej żartobliwej ankiecie oddało aż 600 osób. 41% ankietowanych stwierdziło, że wołacz im odpowiada. Ale 29% powiedziało, że wołacz ich imienia im przeszkadza. 8% powiedziało, że nie ma zupełnie to dla nich znaczenia, a 22% powiedziało, że to zależy od sytuacji. No jeżeli przyjrzymy się dokładniej tym sytuacjom, no to okazuje się, że po pierwsze wołacz może być odbierany jako zbyt formalna forma imienia na co dzień. Na przykład pan Piotr napisał w komentarzu pod ankietą, że wołacz mi nie leży, kojarzy mi się albo z bułką przez bibułkę, albo ze sztorcowaniem kogoś przez kogoś. Czyli do pana Piotra nie powinniśmy mówić, jeżeli jesteśmy w bliskiej relacji, Piotrze, tylko właśnie Piotr. Piotr, co dzisiaj jadłeś na kolację, albo Piotr, czy oglądałeś mecz. Ale pan Andrzej,
który nurkuje między słowami, tak brzmi jego opis, napisał, że ludzie

0: Gdzie zwracający się do mnie i do innych wołaczu po imieniu od razu budzą moje pozytywne emocje. Panie Andrzeju, powiedziałbym, że ja mam to samo. Napisał jeszcze pan Andrzej, doceniam pielęgnowanie starannej polszczyzny i używanie ginącego wołacza. I rzeczywiście, jeżeli tak dalej pójdzie, to może za 3 dekady będziemy mieć już tylko 6 przypadków. Natomiast z wielu komentarzy pod moją ankietą przebija się jedna ciekawa myśl, mianowicie wołacz bardzo często wykorzystywany jest przez rodziców jako forma reprymendy. Jeżeli zatem dziecko ma na imię Barbara, no to w codziennych sytuacjach bardzo często jest wołana pewnie z drobnieniem czy spieszczeniem Baśka, Basia, Basiunia, ale kiedy Barbara popełni jakiś błąd życiowy, zrobić coś złego, to wtedy rodzice, zmieniając intonację na surową i groźną, przywołują ją do porządku, mówiąc: Barbaro, miałaś rozłożyć zmywarkę. Oczywiście zwrot rozłożyć zmywarkę to mój familiolekt, to nie oznacza, że Barbara ma zdemontować zmywarkę, rozłożyć ją na części, tylko wypakować chyba, powiedzielibyśmy tak bardziej formalnie. No a u mnie zmywarki się rozkłada. Ciekawe, czy u państwa też. Oprócz rodziców, tej samej strategii reprymendy surowym tonem używają nauczyciele w szkole. Bardzo często ten wątek także się pojawia w dyskusjach i rozmowach na ten temat. Sama używam wołacza, napisała pani Karolina, ale gdy słyszę wersję Karolino, staje na baczność. To jest właśnie ten kontekst reprymendy. Dlatego bardzo ciekawą taktykę wprowadzają w swoje komunikacje rodzinne i świadomi językowo rodzice. Pan Grzegorz napisał na przykład, że zwraca się do dziecka pełnym, dorosłym imieniem lub nawet 2 imionami, jeśli to dziecko uzyskało jakieś osiągnięcie, zrobiło coś dobrego, wtedy zasługuje na wyróżnienie dodatkowe, poważne traktowanie. Używajmy zatem wołacza z ciepłym, przyjemnym, kochanym tonem wtedy, kiedy nasze dzieci robią coś dobrego, by pokazać czy podkreślić powagę chwili, doniosłość tego momentu. Bardzo mi się podoba podejście pana Grzegorza. Oczywiście powinniśmy mieć też świadomość, że osoby, które uwielbiają wołacz, będą dziwnie czuć się potraktowane tym mianownikiem. Doskonale to opisała pani Gabriela. Och, uwielbiam wołacze, pisze pani Gabriela pod ankietą. Osobiście też wolę Gabrysiu od Gabrielo, choć mąż literat nie lubi się z wołaczem, więc jak słyszę Gabriela z łazienki, to już wiem, że znowu za dużo prania włożyłam do pralki. I na koniec może drobna uwaga poprawnościowa. Pamiętajmy o szyku imienia i nazwiska. W polskiej kulturze imię zawsze podajemy jako pierwsze. Ten odwrócony szyk Nowak, Katarzyna czy Kowalski, Jan stosuje się tylko w formularzach czy w tabelkach, gdzie ludzi trzeba posortować w jakiś sposób alfabetyczny. Dlatego raczej w eleganckiej komunikacji powinniśmy najpierw podawać imię, później nazwisko. No i oczywiście po polsku w mailach czy w listach nie używamy nazwiska w powitaniu, czyli nie piszemy szanowny panie piekocie. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam państwa serdecznie. Tomasz, który nie został taternikiem ani nie pracuje w tartaku, za to jest tolerancyjny, zwłaszcza na wszelkie wypowiedzi, kontakty. Do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Czyżbyśmy przeżywali déjà vu, bo to już się kiedyś zdarzyło. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię. W 2018, prawda?
4: Tak, to jest podwójne déjà vu, bo w tym roku jury festiwalu w Cannes zdecydowało się w wielu kategoriach przyznać podwójne nagrody ex aequo. Tak się stało w przypadku nagród aktorskich, męskich i żeńskich. I tak się też stało w przypadku reżyserii. To jest bardzo dziwny wybór, jak dla mnie. Akurat w karierze Pawła Pawlikowskiego moim zdaniem to niewiele zmieni, ale na pewno zmieni to w karierze Javiera Calvo i Javiera

0: Ambrosi, czyli twórców filmu La Bola Negra, którzy no, zostali zrównani z wybitnym już takim autorem kina europejskiego, jakim jest Paweł Pawlikowski. Ale no, z mojej perspektywy jest to pewnego rodzaju rozczarowanie, zwłaszcza, że Grand Prix przypadło w udziale filmowi Minotaur z Jagincewa. Filmowi bardzo kontrowersyjnemu, który podzielił widownię. O tym, że Złotą Palmę dostanie Christian Mungiu, można było już sądzić na podstawie nagrody Fipreszci, która została przyznana przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Krytyków, którzy uznali właśnie Fjord, czyli norweski film rumuńskiego reżysera, za najlepszy film tegorocznego konkursu.
1: Wróćmy jeszcze do Pawła Pawlikowskiego i do Ojczyzny, czyli filmu, który osadzony jest w realiach końca lat 40. Thomas Mann wraca ze Stanów Zjednoczonych z emigracji, na którą się udał w roku 1933, uciekając przed nazistowskim właściwie reżimem w III Rzeszy. Powraca i podróżuje przez Niemcy, tę część zachodnią i tę część wschodnią, a towarzyszy mu między innymi córka Erika, w tle pojawia się jeszcze syn Klaus i jego dramatyczna śmierć samobójcza. Pawlikowski podkreślał, że chociaż to są realia końca lat 40., to odnosi się to bardzo mocno do współczesnych podziałów politycznych i do kryzysu wartości w Europie. Pani ten pogląd podziela?
0: To znaczy, wydaje mi się, że to jest pogląd w tej chwili wspólny dla wielu filmowców. Jakiś taki musiał być duch epoki, dlatego że wiele filmów z tegorocznego konkursu dotyczyło tego okresu. Był film no, na przykład Emanuela Carré nagrodzony za scenariusz Notre Salut, który również mówił o tym. O pierwszej wojnie światowej mówił film Lukasa Donta. Volker Schlendorf też przywiózł film na temat tego okresu w Niemczech. Laszlo Nemesz też zrealizował film na ten temat, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka wspólna chyba wizja wielu reżyserów z różnych kątków świata, którzy przyrównują nasze czasy do tego, co się działo w momencie takiego największego no, faszyzmu, populizmu i tego, jak później, to jest takie ostrzeżenie, jak później będziemy się wstydzić za nasze wybory polityczne, których dokonywaliśmy w dobrej wierze, no jakby doprowadzając do kresu i demokracji i jakiejś naszej wolności obywatelskiej. Wydaje mi się, że Paweł Pawlikowski nie zrobił tylko filmu politycznego, tam jest bardzo wiele różnych tematów. Ten film jest bardzo bogaty, a jednocześnie najkrótszy w konkursie, bo liczy tylko 82 minuty. I to jest film no, wspaniały, który zarówno odpowiada na takie kwestie związane z przynależnością narodową i z tym, czym w ogóle jest ojczyzna, z pewną klątwą rodzinną i pewną postawą, którą przyjmuje Tomasz Mann, dlatego że on nie wraca do ojczyzny w sensie przeprowadzki, on tylko przyjeżdża z takim tournée, żeby opowiadać o Goethem i za pomocą Goethego, no, twórcy w Niemczech bardzo znanego, otoczonego kultem, próbuje uświadomić Niemcom, jak bardzo zbłądzili, ale że wciąż jest jakaś nadzieja na to, żeby ten kraj, no nie wiem, odbudować w takim sensie moralnym. Więc wydaje mi się, że film Pawła Pawlikowskiego jest absolutnie wybitny. Dla mnie jest na pewno najlepszym filmem tej trylogii, jej zwieńczeniem. I mam nadzieję, że ta nagroda i tak wspaniała realizacja, którą widzieliśmy na festiwalu, pomoże w no, realizacji jakichś następnych bardzo ambitnych dokonań, dlatego że ojczyzna no, jest takim wyzwaniem, myślę, takim erudycyjnym, egzystencjalnym, filozoficznym, zaprasza do namysłu nad naszymi czasami, nad naszym stosunkiem do narodu, do ojczyzny i do naszych powinności.
2: Z Adrianną Prodeus, krytyczką filmową, rozmawiał Jakub Kukla. Rozmowa poświęcona nagrodzie za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Jury konkursu głównego wyróżniło Polaka za film Ojczyzna. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomaszu Manie.
3: Autopromocja.
4: Najpierw przyszła wojna, potem blokada ciśniny Ormus. Teraz światu grożą niedobory ropy czy helu, kluczowego w produkcji półprzewodników. Jak wiele może jeszcze znieść globalna gospodarka, zanim pojawi się widmo recesji? Czy rosnące koszty obsługi długu przez państwa, w tym USA, skłonią prezydenta Trumpa do deeskalacji? W programie także Strefa Gazy, dramat w cieniu irańskiego konfliktu. Co dzieje się w enklawie? Na ile rozejm jest faktem, a na ile fikcją? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pilne narady i szukanie winnych. Karol Nawrocki ofiarą fałszywego alarmu. Referendum w Krakowie, od jego wyniku i frekwencji zależy los prezydenta miasta. Jedzie przez Polskę na rowerze i jest coraz bliżej celu. Łatwo gang zbiera pieniądze na leczenie małego Maxa. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kto dzwoni i czym się kieruje? Fałszywe telefony pod numery alarmowe pod lupą służb i rządu. Na ósmą premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z ministrami i szefami służb. To po tym, jak wieczorem po fałszywym zgłoszeniu Straż Pożarna weszła do gdańskiego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego. Zgłaszający w SMS-ach informował o pożarze i zagrożeniu życia. Po wyważeniu drzwi i sprawdzeniu lokalu mundurowi tego nie potwierdzili. Mieszkanie było puste. Skala fałszywych alarmów w ostatnim czasie rośnie, ale nie jest to zjawisko nowe. Tylko w zeszłym roku było ponad 55 tysięcy takich nieprawdziwych zgłoszeń, informuje rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Niestety, no te alarmy fałszywe, my przed interwencją nie wiemy, czy on jest fałszywy, czy też nie. I każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez Państwową Straż Pożarną, przez Policję, przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, szczególnie przez wszystkie służby, które mogą w takiej sytuacji zagrożenia być potrzebne z najwyższą powagą i wymagają naszej natychmiastowej reakcji.
1: Według premiera zdarzenie w Gdańsku to telefoniczna prowokacja wymierzona w bezpieczeństwo państwa. Donald Tusk wyraził solidarność z prezydentem, zapowiedział też złapanie i ukaranie winnych. Oprócz rządowej narady, ta, przypomnę, za godzinę, swoją naradę wieczorem zwołał szef MSWiA. Marcin Kierwiński rozmawiał z szefami służb, spotkał się też z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem. Punktualnie o siódmej pracę rozpoczęły komisje referendalne w Krakowie. W głosowaniu mieszkańcy zdecydują, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. W komisjach głosujący otrzymają dwie karty, wyjaśnia Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krakowskiego Biura Wyborczego.
3: Także będziemy oddzielnie oddawać głos na referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa. Drugie referendum będzie dotyczyło odwołania Rady Miasta Krakowa. Danie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
1: Do zamknięcia lokali, czyli do 21:00, obowiązuje cisza wyborcza. Zabroniona jest agitacja związana z zachęcaniem lub zniechęcaniem do udziału w referendum, a ma to znaczenie, bo o tym, czy głosowanie będzie ważne, zdecyduje frekwencja. W sprawie odwołania prezydenta miasta potrzeba prawie 160 tysięcy głosujących. W przypadku Rady Miasta próg ten jest wyższy o niemal 20 tysięcy. Coraz więcej wiemy o strzelaninie przed Białym Domem. Napastnik, który otworzył ogień do funkcjonariuszy Secret Service, to 21-letni mieszkaniec stanu Maryland. Mężczyzna był znany służbom z poprzednich incydentów i prób wejścia na teren Białego Domu. Relacja Marka Wałkuskiego.
4: 21-letni Nasir Best, mieszkający na przedmieściach Waszyngtonu, podszedł w sobotę wieczorem do punktu kontrolnego przy kompleksie Białego Domu, wyjął pistolet z torby i otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy Secret Service. Agenci odpowiedzieli ogniem i śmiertelnie ranili napastnika. W trakcie incydentu padło od 15 do 30 strzałów. Best zmarł w szpitalu. W strzelaninie ranny został również przypadkowy przechodzień. Żaden z agentów Secret Service nie odniósł obrażeń. Prezydent Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, ale nie był zagrożony. Strzelanina miała miejsce poza kompleksem. Z akt sądowych wynika, że Best miał już wcześniej kontakty z Secret Service. Raz był przymusowo hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym oraz zatrzymany przez lokalną policję. Był też zatrzymany przez Secret Service w czerwcu ubiegłego roku za grożenie agentom, a w lipcu za wejście na teren zastrzeżony. Mówił wówczas, że jest Jezusem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Pod koniec kwietnia uzbrojony napastnik wtargnął do hotelu w Waszyngtonie, w którym odbywał się bal dziennikarzy z udziałem prezydenta USA. Donald Trump został bezpiecznie ewakuowany. Ucierpiał jeden z funkcjonariuszy. Do celu prawie 200 kilometrów. Na koncie niemal 11,5 miliona złotych. Łatwo gang na rowerze jedzie z Zakopanego do

0: Gdańska to kolejna charytatywna akcja znanego już youtubera. Tym razem zbiera on pieniądze na leczenie małego Maxa. To 8-latek, który cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Zebrać trzeba 12 milionów złotych. YouTuber dziękuje wszystkim za wsparcie i apeluje, by za nim nie jechać.
1: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa, już jesteśmy bardzo blisko.
2: Mega prośba, żeby nie jechać za nami, po prostu błagam was, bo będzie niebezpiecznie po prostu i będziemy musieli się zatrzymywać. Trzymajcie się wszyscy.
3: Myślisz, że uzbierasz?
2: Na pewno uzbieramy, to my uzbieramy, to wy uzbieracie. Dzięki wielkie, miłego. Trzymajcie się i proszę nie jechać.
0: Na leczenie chłopca w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. 3 miliony zebrała wcześniej jego rodzina. Wsparcie dla Maxa można przekazać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To kolejny dzień majowego lata. Na Dolnym Śląsku dziś nawet 29 stopni, w centrum do 27, na północy przyjemne 22. Miejscami, zwłaszcza po południu, przelotny deszcz i lokalne burze. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany, mocniej powieje w czasie burz.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut temu minęła godzina 7. W charakterystycznej hali Hutmana, tak dużej, że zmieściłyby się w niej trzy boiska piłkarskie, przez dekady pulsowało życie przemysłowego Wrocławia. Fabrykę działającą jeszcze przed II wojną światową zamknięto w 2021 roku, a ogromny 19-hektarowy teren poprzemysłowy szybko przyciągnął uwagę deweloperów. Na przyszłości tego terenu nakładają się dwie sprzeczne wizje: zachowanie industrialnego dziedzictwa albo intensywna zabudowa. Która z nich kształtuje przyszłość Wrocławia? Odpowiedzi na to pytanie szukała Magda Skawińska w swoim reportażu Hutman.
6: Reportaż na rano.

0: Linia 5. Kierunek. Grabiszyńska, cmentarz.
1: Ta Grabiszyńska to była taką arterią centrum industrialnego Wrocławia. Ta linia tramwajowa właśnie jest jedną z najczęściej przeze mnie wykorzystywanych.
0: Następny przystanek. Hutman.
1: Hutman ma swoje miejsce we Wrocławiu i przy ulicy Grabiszyńskiej, bo to przecież tak na dobrą sprawę co najmniej dwa przystanki chyba się jedzie, prawda? Bo ten zakład się ciągnie i ciągnie. I szkoda byłoby na pewno, żeby został zburzony i żeby tam powstały po prostu kolejne osiedla mieszkaniowe, no bo tak się dzieje przy samej Grabiszyńskiej chociażby. No i pewnie, a raczej na 100% nie chciałbym, żeby powstała tam kolejna galeria handlowa.
0: Uwaga! Wysiadanie na jezdni.
2: Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Zaczęlibyśmy nasze oprowadzanie po wystawie Niedziela w Hutmanie. Ja nazywam się Michał Hadera, ze mną jest Agata Gabisz. Jesteśmy no, tak dwoma z trzech części tak naprawdę zespołu kuratorskiego. Jest jeszcze Iwona Kałużak i tak trochę będziemy się wymieniali. Natomiast no, bohaterem zawsze będzie ten Hutman.
3: Świetność Hutmanu opiewała nawet specjalnie napisana piosenka. Śpiewać nie będę, ale refren zacytuję. Jest w kraju taki zakład, że przy pracy w pięknie trwasz, a więc bracia się weselmy, bo to Hutman, Hutman nasz. Słynny zakład zakończył produkcję w 2021 roku. Zostały po nim nazwa przystanku i rozległe tereny z poprzemysłowymi budynkami, z których najsłynniejszym jest Hala W4.
4: To jest pierwszy znany mi przykład we Wrocławiu, gdzie w kwestii powojennej architektury i w ogóle miejsca takiego, no dosyć, no porównując oczywiście z innymi starszymi

0: tam o dosyć świeżej metryce. Wszyscy naprawdę zgodnie, od środowisk konserwatorskich, przez badaczy, mieszkańców, starszych, młodszych, pracowników, dzieci pracowników, wszyscy są absolutnie za tym, żeby to miejsce zachować.
1: Tej architektury przemysłowej najszybciej się pozbywano. To jest historia do

0: taki jak inne. Jeden z dyrektorów, Aleksander Sałaga, wymyślił, że ludziom się będzie lepiej pracowało, jeśli będą mieli kontakt na przykład ze sztuką. Stąd rzeźby przed terenem zakładu. Natomiast w środku były zwierzęta, dwa kucyki i przez pewien czas nawet lama. W budynkach zaś ogromna akwaria. Dyrektor Sałaga wymyślił też niedzielę w Kutmenie. Festyny, na które przyjść mógł każdy i zobaczyć na przykład spust surówki. Doktor Anita Wincencjusz-Pałyga, obecna prorektor wrocławskiej ASP, została uwieczniona na zdjęciu pozując w hutniczym kapeluszu.
1: Teraz przy okazji wystawy w Muzeum Architektury Niedziela w Hutmenie, nie wiem czy po raz pierwszy, ale ukuło się takie określenie dzieci Hutmenu, czy też dzieci hutmenowców. No i faktycznie jestem takim dzieckiem Hutmenu, dosłownie w przenośni, ponieważ moi rodzice poznali się w Hutmenie. Przez zdecydowaną większość swojego życia zawodowego i mama i tato pracowali w zakładach hutniczo-przetwórczych metali nieżelaznych Hutmen.
2: Na tym pierwszym stole, który nas wita, nieprzypadkowo tutaj znajduje się księga pamiątkowa, taka księga gości, gdzie można było wpisać się, podzielić się wrażeniami z tej niedzieli. Ona jest też otwarta na celowo wybranej stronie. Mamy tutaj dosyć zabawny rysunek takiego psa w typie jamnikowatym z podpisem "Dla mnie bomba", a autorem podpisu, jak i pieska, jest Andrzej Waligórski, bo dosyć takie duże, głośne nazwiska pojawiały się podczas tej niedzieli.
1: Tato z racji swojej funkcji właściwie musiał być na tej niedzieli w Hutmenie. Dobrych kilka lat towarzyszyłam mu, byłam rozpoznawana, więc było mi łatwiej. Nie byłam dziewczynką z ulicy, no tylko byłam córką swojego taty czy swojej mamy, więc wpuszczano mnie na teren zakładu i mogłam swobodnie do tego biura wejść, co pewnie nie było aż takie proste, jak się nie miało przepustki.
0: Dzisiaj, także bez przepustki, próbujemy wejść na teren zakładu. Jest ze mną Matylda, architektka. Stoimy przed słynną halą W4.
3: Jeżeli chodzi o opis budynku, to tak. W prostych słowach jakby się opisywało dziecko albo komuś, kto się nie zna na architekturze, to przypomina zęby lub przewrócone klocki. Forma wynika typowo z funkcji, czyli zęby miały służyć temu, żeby dobrze oświetlić halę, żeby było oświetlone światłem naturalnym. Musimy wejść do środka, żeby naprawdę się dowiedzieć, czy to prawda, co piszą, że te hale są wielkie i głębokie, więc trzeba było je naturalnie doświetlić w całości. To było i ze względów technologicznych, żeby było jasno i żeby oszczędzać doświetlenie sztuczne, które zresztą jest niezdrowe.
0: Panie przyszły na tę wystawę. Czy pani są w jakiś sposób, są lub były związane z Hutmenem?
4: Nie, ja byłam całe życie związana z Muzeum Miejskim Wrocławia.
5: Niemal codziennie przyjeżdżałam co najmniej raz albo dwa razy koło Hutmenu Grabiszyńską, mieszkając na Porowie.
4: Hutmen to zakład, legenda.
5: Dla mnie nazwa Hutmen bardzo późno się pojawiła, bo my zawsze to nazwaliśmy rafinerią. I już Hutmen był od dawna Hutmenem, a mówiło się, że koło rafinerii to, czy tamto. Tamta nazwa była tą pierwszą, którą się przyjęło i trudno było ją zmienić.
0: W Hutmenie pracował pan Ireneusz Prawdzik, który do Wrocławia przyjechał aż z Augustowa. Został zatrudniony w czasie, kiedy Hutmen zajmował się głównie przetapianiem złomu. Do zakładu ściągnął też swoją późniejszą żonę, Jolantę.
6: Pierwszy dzień to był taki trochę dla mnie takim zaskoczeniem i szokiem. Zobaczyłem, jak Hutmen jest takim jakby skażeniem terenu dla Wrocławia, bo te dymy to mnie w pewnym stopniu przerażały. Kiedy znalazłem się, pamiętam, na hali, gdzie był przetapiany złom, to jak stanąłem na jednej stronie hali, to drugiego końca nie było widać. Takie było zadymienie w halach. Później wychodzę z hali, no i pytam się, dlaczego ja mam taki słodki smak w ustach? Zaczęli śmiać się pracownicy. No masz za darmo cukierek. A to tlenek miedzi, no wydaje taki słodki smak. No i to było potworne. Ja przyjąłem się w 67 roku, a pełna ruszyła przebudowa w latach już 70. Specjalne filtry do tego wchodziły, odpylnie specjalne, gdzie

0: zostało to całkowicie, można powiedzieć, wyeliminowane?
1: Ja byłam po szkole handlowej. No i później jak pobraliśmy się, to do hutmenu mąż mnie ściągnął. Zatrudniłam się w magazynie złomu. Musiałam poznać tablicę Mendelejewa, te złomy, żeby przynajmniej widzieć, jak to wygląda, nie? Prawda? Rozróżnić miedź, mosiądz czy tam inny jakiś brąz, jak już potem wychodziło. Z całej Polski złom, bo hutmen w 1946 roku zaczął działać. Mój szef to pamiętał, że w 1951 roku przywieźli złom i tam było tak, pognieciony srebrne dzbanki, złote. Ktoś nie widział to taką patyną. Więc z całej Polski przywozili złom, a myśmy musieli, jak zważyli pracownicy to wszystko ten, musieliśmy wypisywać takie pezety tak zwane, ręcznie. No ale trzeba było mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda, żeby nie opisywać bzdur jakichś, nie? No.
2: Ogromną zmianą dla hutmenu było odkrycie pod Lubinem złóż miedzi.
3: Ale oto uchylają się metalowe klapy szybu i ukazuje się kać, a w niej trzech górników. Górnicy, którzy w tej chwili wyjechali z głębin kopalni, ubrani są w charakterystyczne stroje. Przypominają troszeczkę swoim wyglądem rybaków dalekomorskich. Druga kać, znacznie większa, z czarnym urobkiem. Pierwsza miedź.
4: Wszyscy potrzebują tej miedzi, potrzebują drutów, prętów, rur i tak dalej. No i wtedy zaczyna się na szczeblu centralnym poważna dyskusja. Nie mamy zakładu przetwórstwa miedzi, takiego z prawdziwego zdarzenia. Co robimy? No to może by zbudować nowy zakład od podstaw. No gdzie? Może w Tomaszowie Mazowieckim. To są decyzje na poziomie Warszawy. No ale po co mamy budować w Tomaszowie Mazowieckim, skoro mamy miedź pod Lubinem? To trochę daleko. Włożenie tej miedzi jest nieco nielogiczne. No i wtedy na arenie ogólnopolskiej pojawia się sekcja wrocławska, bo tu też są władze lokalne i dyrektor Sałaga, niezwykle zdeterminowany, ale nie, no już jest taki zakład. Może nie duży, ale my już umiemy, robimy. No tylko potrzeba byłoby jakieś 360 milionów, żeby się rozbudować. Udało się Wrocławiowi wywalczyć środki i te decyzje na to, żeby ten zakład z takiego niewielkiego, lokalnego zakładu rafineryjnego, który w 1961 roku już zaczyna nosić dumną nazwę Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych. Kto zapamięta taką nazwę, no to jest strasznie długie i w ogóle niechwytliwe. No to jaki będzie skrót? No to będzie hutmen. I to pod tym szyldem będzie się rozbudowywać hutmen, dlatego że będzie się rozbudowywać zagłębie miedziowe.
2: Hutmen się rozbudowuje i powstaje wtedy hala W4.
5: Chodząc do szkoły, bo ja chodziłam na krócej do szkoły, więc codziennie tam jeździłam z Oporowa, to jeszcze nie było tego budynku w ogóle.
2: A jak się pojawił, no to ta architektura wzbudziła zainteresowanie?
5: Najpierw nie był za bardzo widoczny, bo budowali go za płotem. I to tak nie wiadomo, było jakieś takie zygzaki za płotem. A później, no rzeczywiście, on był ładny.
6: Synonim nowoczesności wtedy, kiedy się pojawił w latach 70. ten budynek.
7: On jest kłopotliwy fotograficzny. Jest za długi. Nie wiadomo, jak się ustawić. Warto zwrócić uwagę na to, na przykład, że przeszklenia w dachu są od strony północnej, północno-wschodniej. Ma być w środku jasno, ale nie oślepiać. To jest podobnie jak w przypadku konstrukcji ciemni atelier fotograficznych w okresie przed użyciem elektryczności.
0: Początek lat 70., kiedy była budowa, bo w 72. ona była oddana do eksploatacji. Ale to był szok i trzeba było powiedzieć, że byli takim zaskoczeniem dla nas, że no coś z takiego wspaniałego powstaje. A jak dowiedzieliśmy się, że to jedyna pierwsza w Polsce i druga chyba w Europie, no to byliśmy nawet tak dumni, że coś takiego powstaje.
2: Czy pan tam na co dzień wchodził?
0: Ja nie tylko wchodziłem, ale tam pracowałem przez ładnych parę lat na przeróbce plastycznej w tej hali W4.
8: Dowiedziałam się o nim podczas zajęć z architektury przemysłowej, z zabytków przemysłowych, że coś takiego istnieje.
9: Takie rzeczy należy zachowywać i pokazywać innym, na przykład uczyć studentów, jak się projektuje tego typu hale. Biorąc pod uwagę, że wtedy jeszcze nie było komputerów, żeby sobie przeliczyć obciążenia na takich powierzchniach.
2: No to idziemy do środka.
9: Którędy?
4: A nie

0: Wiem. Nie wiem, bo ja tu nigdy w środku nie byłam.
1: Skąd wiemy, że nas wpuszczą?
0: No nie mam takiej pewności. Ale lubię wchodzić tam, gdzie inni nie mogą.
1: No ja też i byłam kilka razy w takich budynkach. Może będzie jakaś dziura. Nie ma to jak furtka. Tylko to nie jest furtka.
0: Nie, to chyba tutaj, po prawej.
2: Hala W4 jest zamknięta, ale część przylegających do niej pomieszczeń jest wynajmowanych przez małe firmy.
0: Dzień dobry.
1: Zobaczcie, co jest w środku tych hali. To jest jedyne miejsce, do którego nam się udało wejść.
3: Ja tu jestem 3 lata, ale ogólnie przecież z Wrocławia jestem od urodzenia. Więc Hutman to kiedyś tutaj były pola, tak? Jak Hutman powstawał, a później to się wszystko rozbudowało. Byłem też ostatnio na wystawie w Muzeum Architektury, więc trochę tam poczytałem. No. Ta hala jest taka duża, długa i bym powiedział szeroka. To jest chyba jedyny budynek we Wrocławiu, który ma taką budowę. Ale to jest właśnie taki ewenement tutaj. Nie wiem, czy to nawet nie na skalę Polski. I tego nie będzie chyba można zburzyć ogólnie, z tego co wiem. Tylko trzeba będzie to jakoś zaadoptować inaczej.
2: Pustą, ogromną halę W4 oglądamy z korytarza, przy którym znajdowały się kiedyś biura i szatnie.
1: A wydaje mi się, że te w środku kładki są chyba raczej takie technologiczne.
0: Ludzie chodzili tędy.
1: Tak mi się wydaje. Możemy się tu schować, nas tu zamów, zostaniemy na noc i odkryjemy skarby.
0: Głównie dużo kurzu.
1: Tylko nie widzę, tam są słupy niby w ścianach. A te belki, które tu mamy, pewnie stal, na którym są oparte te stropy pod skosem, żebrowe, że to wszystko idzie tak poprzecznie, że one są po prostu gigantyczne. Co tu jest przepiękne, to funkcja konstrukcyjna tych płyt dachu, ale przecież to jest rzeźba. Te wysokie żeberka, tak jak w kaloryferze, bo to są takie wysokie, bo mają funkcję nośną. Na pytanie, co tu mogłoby być, gdyby kogoś było na to stać, to mogłaby być wielka przestrzeń wystawała z takim ciekawym sufitem właśnie. Ale nie wiem, czy ktoś byłby zainteresowany, co tutaj by można było wystawiać.
0: Sztukę nowoczesną?
1: No na pewno, tylko czy kogoś stać na utrzymanie czegoś takiego. Ale wnętrze jak najbardziej zaprasza do tego typu ekspozycji, zwłaszcza, że też jest fajne rozproszone oświetlenie. Znaczy ciekawe, co będzie, jak się umyje okna od ulicy. Tam już widać koniec.
0: Lubisz takie miejsca?
1: Lubię. Bo jest puste, można się pozwiedzać, poodkrywać skarby. Spokojnie zobaczyć, jaka była konstrukcja kiedyś budowana.
4: Znaczy, jako człowiek wychowany w blokowisku, czyli w jakichś takich kwadratowych i to jeszcze betonowych formach, no to coś, co jest z betonu, ale ma no, kształt raczej unikatowy, zawsze wzrok mój przyciągał. I dlatego uważam, że w tym momencie nie ma nic dziwnego w tym, że akurat jeżeli ktoś jakąś tam formą taką w przestrzeni się interesuje, no to ten budynek będzie go interesował. Bardzo bym chciał, żeby ten budynek został zachowany.
5: Że hala musi zostać, jest absolutnie w ogóle oczywiste i bezdyskusyjne. I ludzie sobie nie wyobrażają Grabiszyńskiej bez zębów, klawiszy fortepianowych, bo ja już dużo różnych interpretacji słyszałam. No bo to jest przecież no, integralna część miejskiego krajobrazu. No jak to tak bez hali?
6: To jest coś niepowtarzalnego i szkoda, że to stoi puste.
1: Rok temu byłam, tylko nie wchodziliśmy do środka, ale z wielką przyjemnością pokazałam dzieciom zakłady azotowe w Tarnowie w Mościcach. To są też zakłady, które rozwijały się chyba od lat 30. od Mościckiego. Też są hale, mnóstwo budynków z lat 50. Tylko nie mają aż takiej imponującej konstrukcji, ale mają fajną formę modernistyczną.
0: Powinnam zapytać dzieci. Dzieci nie ma, więc pytam ciebie. No jak one odebrały taką propozycję wycieczki?
1: No dla nich to było chyba tylko, że tam pracował dziadek Marian, że to było przez to ważne, że samej architektury, myślę, że oni się uczą architektury, bo oglądają

0: Znają architekturę od urodzenia i mają świadomość, oglądając architekturę, co jest dobre, że wykształciły sobie już coś takiego, ale no, na świecie jest tyle bodźców, że chyba jeszcze nie jest to ich pasja, tylko trzeba szukać łapówek, żeby ze mną pojechały.
1: Ja bez łapówek takie obiekty chętnie oglądam, ale rozumiem, że innych trzeba czymś przekonać. Marzą mi się czasy, w których architektura poprzemysłowa będzie doceniana i o zachowanie której nie trzeba będzie walczyć.
2: Ta hala była wtedy czymś specjalnym, no a dzisiaj w 26 roku, kiedy wspominaliśmy, sami wiecie, że architektury przemysłowej prawie w ogóle już nie mamy, no jest jeszcze bardziej, myślę, że istotna i ważna. Jest też przestrzenią taką właściwie zupełnie elastyczną, teraz pustą, natomiast mogłoby tam być wszystko. No ale to jest w ogóle szerszy problem tego dziedzictwa, które może nie jest takie oczywiste, no nie jest gotyckim kościołem, ale jednak dla miasta, dla tej ulicy, dla tej opowieści, która jest opowieścią wielowątkową, ma wielu bohaterów i wśród tych bohaterów są też hutnicy, co może nie jest takie oczywiste do Wrocławia, ale jednak.
3: Do końca pracowałem, już były maszyny już demontowane na W4. Jak patrzyłem, wychodziłem na korytarz i okna wychodziły na halę, no to gdzieś tam żal i taki niesmak. Dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego no taki obiekt praktycznie niszczeje.
2: Pomysł na opowiedzenie o miejscu, które łączy w sobie i te aspekty takie architektoniczno-urbanistyczne, ale też opowieści o tym, co się tam działo, co łączyło ludzi, jakie się wspomnienia z tą przestrzenią wiążą. Bo to wtedy, można powiedzieć, że uzupełnia obraz architektury, która dzisiaj jest taką przestrzenią nieco pustą, trochę pomiędzy, no ale żyła i to żyła bardzo intensywnie i jest duża szansa, że mogłaby znów ożyć.
0: Wydaje mi się, że w ogóle architektura przemysłowa nie jest dla wielu ludzi pociągająca, bo raczej jest smutna, chyba że ją pomalujemy na różowo, a tak to jest smutna, ale ja tu widzę kolory, bo widzę przepiękną ochrę. Widzę niebieski słup połączony z takim cytrynowym i jeszcze ze słonecznym żółtym i to są no, przepiękne kolory dla mnie. Tylko takie naturalne, przygaszone. Budynek Dolmedu też jest mega. Czy jest dużo we Wrocławiu takich budynków o takiej fascynującej konstrukcji i formie modernizmu PRL-owskiego? Kwestia dowiedzieć się, że to jest ważne i patrzeć, bo to są budynki zniszczone, przyozdobione reklamami lub jakimiś zmianami, dziwnymi tinkami kolorowymi i spod tego trzeba zobaczyć pierwszą formę, że no, najłatwiej po prostu wiedzieć, na co patrzeć. Zwłaszcza, że to jest nasze miasto i powinniśmy o nim wiedzieć. Tym większe ukłony dla pana z parteru, z biura, który się tym zainteresował. I więcej wystaw o naszym mieście i więcej takiej świadomości, co tutaj można zobaczyć. I o to trzeba dbać.
4: Wspólnie wysłuchaliśmy reportażu Hutman Magdy Skawińskiej.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.

0: Promocja.
1: Minęła godzina 7.30 w Polskim Radiu 24. Teraz przed nami spojrzenie na świat. Autor podcastu Wojciech Cegielski zaprasza na drugą część opowieści o pochodzeniu amerykańskich Żydów. Tym razem autor podcastu przybliży nam postać Miriam Gonczarskiej, zmarłej niedawno polskiej rabinki z Nowego Jorku.
2: Radio Podcast.
3: 12 maja zmarła niezwykła osoba, Miriam Gonczarska-Szapiro. Tydzień temu w podcaście Świat usłyszeli Państwo pierwszą część naszej opowieści o Żydach z Brooklynu. Dziś wracamy do tej rozmowy i ten odcinek także poświęcam pamięci Miriam. Spotkałem ją na Brooklynie jesienią 2022 roku. Później jeszcze kilka razy. Była niezwykle serdeczną osobą, niesamowicie inteligentną, inspirującą i mimo choroby zawsze miała czas i ochotę, żeby się spotkać, porozmawiać, dopowiedzieć, coś wyjaśnić, a czasem poprawić moje zbyt proste wyobrażenia. Tak jak jesienią 2023 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy nagraliśmy ten odcinek. Ale to nie jest zwykły powrót do archiwum. To próba zostawienia jej głosu i jej pamięci. Dzisiaj druga część rozmowy z Miriam o tym, kim są Żydzi z Brooklynu, jak wygląda ich religijna codzienność, co oznacza strój, szabat, koszerność, praca i życie w jednej z najbardziej zamkniętych wspólnot Nowego Jorku. Wojciech Cegielski, dzień dobry. Zapraszam na podcast Świat w Polskim Radiu 24.
4: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy świat przez ludzi i konkretne miejsca. Dzisiaj znów jesteśmy w Borough Park na Brooklynie. To formalnie Nowy Jork, ale w praktyce osobny świat. Z językiem jidysz, synagogami, koszernymi sklepami, własnym rytmem tygodnia i życiem podporządkowanym religii.

ponieważ tydzień temu byliśmy już w tej dzielnicy. Na początek krótki fragment poprzedniego odcinka. Naszym przewodnikiem był wtedy Isaac Schoenfeld i to on najlepiej nazwał to miejsce jednym słowem – enklawa.

0: One can even say that many Hasidic people especially.
1: Wielu Hasydów do dzisiaj nie zintegrowało się z resztą amerykańskiego społeczeństwa. Oni wciąż uważają, że są imigrantami, nawet jeśli są nimi w trzecim lub czwartym pokoleniu, bo wciąż mówią jidysz. Niektórzy wciąż znają polski czy węgierski. Są taką enklawą.
0: They see themselves as a insular community. So in general, visiting maybe yes, but not so much, because many people work in Manhattan.
1: Wiele osób w ogóle z Brooklynu nie wychodzi. Niektórzy jeżdżą na Manhattan, bo tam pracują, ale w firmach żydowskich. Jadą autobusem, wysiadają z niego i idą prosto do pracy. I potem prosto z pracy wracają do domu, tu na Borough Park. To są grupy, które są w zasadzie samowystarczalne.
0: You're right, in a certain way it's self-contained.
2: Enklawa. To słowo jest tu najważniejsze. Bo jeśli tego nie zrozumiemy, cała reszta będzie wyglądała jak egzotyka. Czarne kapelusze, pejsy, koszerne sklepy, zamknięte ulice w szabat. A to nie jest egzotyka, to jest system życia. I właśnie o ten system zapytałem Miriam Gonczarską-Shapiro. Miriam Gonczarska to pani rabin, choć jak zaraz usłyszysz, sama woli nazywać ją nieco inaczej. Miriam ma polskie pochodzenie, ale mieszka i pracuje w Borough Park, w jednej z dzielnic Brooklynu, gdzie znajdują się grupy ortodoksyjnych Żydów.

0: Pierwszy segment to jest Borough Park, czyli miejsce, w którym się znajdujemy. Zaczynając od ciebie, jak to się w ogóle stało, że zostałaś rabinką, panią rabin?
1: Znaczy, nie wiem, czy jest jakakolwiek poprawna forma, szczególnie wobec kobiet, bo to jest bardzo nowe zjawisko.

0: ale również nawet w przypadku mężczyzn tych tytułów jest tyle. Używamy słowa rabin, używamy raf, używamy rebe i to w zależności od tego, jaka dokładnie ta pozycja jest, te tytuły są różne. Jeśli chodzi o ortodoksyjne kobiety, które posiadają ordynację rabinacką, to jest jeszcze bardziej skomplikowane, to zjawisko jest nowe, czasami trochę to tuszujemy. Ja na przykład bardzo często i w ogóle najchętniej używam tytułu rabanit, który może też oznaczać żonę rabina i w ten sposób jak gdyby zmniejszam tę presję. Byłam wiele lat zaangażowana w życie żydowskiej społeczności w Polsce. Byłam sekretarzem Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, byłam członkinią Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na przykład, ale z tej strony bardziej żydowskiej, nie dialogowej, to głównie właśnie zajmowałam się edukacją żydowską przez wiele lat i w pewnym momencie poczułam, że przyszedł czas, kiedy po prostu sam fakt, że jest jakaś Miriam Gonczarska, która ma jakąś wiedzę o judaizmie, jest po prostu niewystarczające, że ja sama potrzebuję się sprawdzić, swoją wiedzę sprawdzić, ale też potrzebuję mieć jakąś muszpankę, potrzebuję mieć jakiś tytuł, papier, który mi pokazuje, że ta wiedza jest sprawdzona.
1: To teraz tak, skąd się wzięli Żydzi w Ameryce? Ortodoksyjni Żydzi oczywiście.
0: To jest fantastyczne pytanie, bo właśnie dzisiaj myślałam, że właściwie trzeba byłoby to bardzo dobrze pokazać, jak Żydzi z Polski zmienili mapę judaizmu ortodoksyjnego w Ameryce po II wojnie światowej. Do II wojny światowej w Ameryce przeważał ruch postępowy reformowany. Po II wojnie światowej ocaleni Żydzi z Europy przyjechali i wtedy zaczęło się rozwijać bardzo wiele jesiw, zarówno jesiwowych, jak i hasyckich. To są dwa odłamy ortodoksji, trochę od siebie się różniące. I potem powstało również na wskutek imigracji centralnej wschodniej Europy, powstał również ruch modern ortodoksyjny, współczesny ortodoksyjny, który się bardzo silnie rozwinął tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z głównych ruchów tutaj. Także na przykład, gdybyśmy pojechali na górę Manhattanu, do Washington Heights, to byśmy spotkali dużo więcej Żydów właśnie współczesno-ortodoksyjnych, modern ortodoksyjnych z kolorowymi kipami, trochę inaczej ubranych. Są w dalszym ciągu, trzymają szabat, koszer, chodzą do mykwy. Wszystkie te rzeczy, które ortodoksyjnie Żydzi robią, ale są troszkę bardziej współcześni. I moja szkoła na przykład jest odłamem, ja powiedziałam, takim postępowym odłamem tej grupy w judaizmie. Za to tutaj na Borough Parku my jesteśmy zdecydowanie w tej środowisku właśnie bardziej tradycyjnym. Całe to środowisko Borough Park, jak go widzimy, to jest 30 lat. 30 lat temu było dużo więcej modernortodoksyjnych Żydów i dużo mniej Żydów w ogóle. I na pewno Borough Park tak nie wyglądał. To są Żydzi z Węgier, to są Żydzi z Polski, to są Żydzi z Ukrainy, to są Żydzi z całego tego wschodniego, z Słowacji, którzy tutaj przyjechali po II wojnie światowej i to są dzieci i wnuki, ponieważ był taki ogromny potrzeba posiadania dzieci i rozbudowywania rodzin. Czasami z jednej ocalałej osoby jest 100 wnuków.
1: To zdanie brzmi prawie jak metafora, ale w Borough Park bardzo łatwo zobaczyć, że ono opisuje realny proces. Po zagładzie wiele rodzin próbowało odbudować świat, który zniknął w Europie. Nie tylko biologicznie, także religijnie, językowo i kulturowo. Dlatego w tych społecznościach rodzina nie jest dodatkiem do życia. Jest centrum życia. Dzieci, szkoła religijna, szabat, święta, wspólnota, małżeństwo, praca – to wszystko tworzy jeden system. Według amerykańskich badań w Borough Park w żydowskich gospodarstwach domowych mieszka około 46 tysięcy dorosłych Żydów i 50 tysięcy żydowskich dzieci, bo to właśnie dzieci stanowią tam ponad połowę populacji w żydowskich gospodarstwach. I to tłumaczy, dlaczego ta dzielnica nie wygląda jak skansen. Ona rośnie. I właśnie dlatego rozmowa o Hasydach z Brooklynu nie jest tylko rozmową o przeszłości. To jest rozmowa o przyszłości amerykańskiego judaizmu.
2: Słuchasz podcastu Świat.
1: To teraz pytanie banalnie proste, ale też bardzo ważne. Czym się różnią amerykańscy Żydzi od Izraelczyków?
0: My jesteśmy oczywiście tą samą społecznością, w tym sensie, że amerykańscy Żydzi i Izraelczycy pochodzą z tej samej grupy etnicznej, religijnej i tak dalej, ale ja bym powiedziała tak, że amerykańscy Żydzi troszeczkę bardziej przypominają tak naprawdę polskich Żydów przed wojną. To znaczy, to są Żydzi, którzy żyją tradycją żydowską, są obywatelami Ameryki w tym wypadku, którzy mówią w większości w języku angielskim, nawet jeśli mówią również jidysz, którzy głosują, którzy są aktywnie politycznie, czują się Amerykanami w wielkim stopniu. Wiemy, że część popierała Trumpa, część popierała Clinton w tych wyborach, które były tak strasznie ważne dla Polski, świata i dla całej... I że do dzisiaj mamy tych Żydów, którzy są bardziej demokratami, ci, którzy są republikanami. I to również dotyczy ultraortodoksów. Nawet ultraortodoksja się podzieliła. Część ultraortodoksji głosuje na republikanów, część na demokratów. W Izraelu to są obywatele państwa Izrael. Część Izraelczyków jest świecka, część jest religijna. Tam jest ogromny spór pomiędzy różnymi grupami. Oto

0: Tak powinien ten Izrael wyglądać. I oczywiście też jest to zaangażowanie polityczne, ale ono jest, ja bym powiedział, że ono dotyka wszystkich do żywego. Wielu Żydów w Ameryce i również część w Izraelu, ale tutaj jest diaspora żydowska jest dużo większa, która nie uważa, że państwo Izrael jest odpowiedzią, na którą Żydzi czekali przez 2000 lat.
1: Ile jest grup ortodoksyjnych Żydów w Ameryce?
0: To jest niepoliczalne. Na przykład ostatnio doszło do jakiegoś wewnętrznego rozłamu wśród Hasydów z Góry Kalwarii. Więc mamy kilka różnych odłamów. To się dzieje w tej chwili. Ja nawet nie wiem, czy otwarta ortodoksja to jest jedna grupa, czy to jest kilka grup. Naprawdę to jest nie do policzenia.
1: Jest... No bo tak, te główne grupy to jest Borough Park, co jeszcze?
0: To nie jest Borough Park. W Borough Parku jest kilkadziesiąt odłamów hasydyzmu. Są Żydzi modernoortodoksyjni, jest synagoga reformowana, jest synagoga konserwatywna. Więc w tym momencie naprawdę w samym Borough Parku mamy kilkadziesiąt odłamów judaizmu. I w tym kilkadziesiąt odłamów ultraortodoksji i parę odłamów, które są poza.
1: To przypomnijmy, gdzie jeszcze są te największe grupy ortodoksyjnych Żydów w Ameryce?
0: W ogóle w całym Nowym Jorku w tej chwili jest największa, poza Izraelem, największa diaspora i ona zabiera kilka milionów osób. Żydzi są na Manhattanie, w różnych miejscach są. Borough Park to jest jedna dzielnica, Flatbush to jest kolejna. Jest trochę społeczności żydowskiej w pozostałych dzielnicach na Brooklynie, ale potem jest jeszcze, jest Riverdale, w której jest osobna społeczność, oczywiście na New Jersey i w New York State, czyli w stanie Nowy Jork i w stanie New Jersey, no ale też są Żydzi na Florydzie. Znaczy my się grupujemy rzeczywiście w naturalny sposób w pewnych miejscach. W momencie, kiedy jest jedna społeczność żydowska, to zwykle wyrastają obok kolejne. To znaczy to, że na przykład jest grupa ultraortodoksyjnych Żydów, zwykle oznacza, że jest jakaś grupa świeckich Żydów, jakaś grupa postępowych Żydów i tak dalej, bo jest koszerne jedzenie, bo jest mykwa niedaleko, bo są inne niezbędne elementy infrastruktury, które ułatwiają życie żydowskie, nawet jeżeli nie jest się dokładnie z tej samej grupy, co większość osób, które tutaj są.
1: To słowo infrastruktura jest bardzo ważne, bo religijne życie w takim miejscu nie polega tylko na tym, że ktoś ma określone przekonania. Ono wymaga całej sieci. Musi być synagoga, szkoła, koszerny sklep, no i ludzie, którzy wiedzą, jak przygotować jedzenie, jak sprawdzić produkt, jak zorganizować święta, jak prowadzić rodzinę zgodnie z religijnymi zasadami. I dlatego takie społeczności skupiają się w konkretnych dzielnicach. Nie da się łatwo być samotną wyspą. Jeśli ktoś chce żyć bardzo religijnie, potrzebuje wokół siebie innych ludzi, którzy żyją podobnie. Borough Park działa właśnie dlatego, że jest gęsty. Społecznie, religijnie i codziennie.
0: I my siebie nawzajem rozpoznajemy. Znaczy każdy ortodoksyjny Żyd, tak naprawdę nawet z tej najbardziej otwartej, liberalnej ortodoksji, ma bardzo dużo wspólnego z tym najbardziej ultraortodoksyjnym Żydem, na tyle, że my możemy, modlimy się bardzo często w tych samych synagogach, nie najchętniej, ale w momencie, kiedy nie mamy innej możliwości, idziemy do swoich synagog nawzajem, najczęściej. Mamy dużo bardzo podobieństw żywieniowych i tradycji. My się po prostu rozpoznajemy. A są jeszcze Żydzi orientalni oczywiście w Ameryce. Z Jemenu, z Maroka, z Syrii, Egiptu po prostu.
1: Oni też mają inny sposób życia.
0: Inny sposób życia, inną kuchnię, inaczej się ubierają, nie mają tego czarnego koloru, o którym za chwilę będziemy mówić. To jest zupełnie bardzo kolorowe, zupełnie inna melodia, zupełnie inna tradycja.
1: To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. To druga część rozmowy z Miriam Gonczarską-Shapiro o Żydach z Brooklynu. O świecie blisko Manhattanu, ale bardzo daleko od jego codziennego tempa. Premierowe wydanie podcastu Świat w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7.30.

0: Tą drugą część nazwałem sobie roboczo religia i zwyczaje. I teraz, jeśli słuchają nas jacyś Żydzi, to proponuję przeskoczyć kilka rozdziałów dalej, bo to jest wiedza, którą na pewno macie. Dlaczego mężczyźni, ortodoksyjni Żydzi, ubierają się na czarno?
1: Tak naprawdę to nie ma takiego absolutnie wymogu. To, że taka tradycja się wytworzyła, ona pochodzi z faktu tego, że tak po prostu ubierali się ludzie w Europie. Ponieważ jakbyśmy sobie wyobrażali, Mojżesz po pustyni z Żydami, którzy wyszli z Egiptu, naprawdę nie chodził na czarno ubrany. Ani nie w czapach, czarnych kapeluszach. Także jak popatrzymy na przykład na marokańskich Żydów, widzimy zupełnie inny styl ubrania.
0: Czyli to zwyczaj, a nie tradycja religijna.
1: To jest zwyczaj, który jest bardzo mocno zakorzenione, jeśli chodzi o tradycję hasycką, bo hasydzi się ubierają tak jak ich rabini, jak ich dziadkowie i tak dalej, ale ta tradycja gdzieś się zrodziła w Europie w XVII, XVIII, XIX wieku i tak naprawdę chodzi o to, żeby się ubierać elegancko, czysto, schludnie i nie zwracać na swoje ubranie uwagi. I to dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, po prostu, żeby się ubierać skromnie. A potem już dochodzi tradycja, że jeżeli większość Żydów tak

0: się ubiera, to tak my się ubieramy i to jest po prostu już wtedy trochę więcej niż taka zwykła tradycja, bo rzeczywiście Rashi mówi, że w momencie, kiedy jest nacisk społeczny, żeby się jakoś inaczej ubierać, to nawet zmiana koloru sznurówek może mieć znaczenie, bo wtedy pokazujemy osobom na zewnątrz, czy należymy do danej grupy, czy nie. I w tym momencie to już jest wyznacznik, to się stała już tradycja, która coś mówi. Nawet kierunek, w którym są zakręcone pejsy, nawet to, w jakim stopniu jest wygięty kapelusz, dla nas wewnętrznie my się rozpoznajemy. My wiemy, kto jest, do której grupy należy.
1: I tu trzeba uważać na jedno. Z zewnątrz łatwo potraktować ten strój jak kostium. Coś dziwnego, filmowego, bardzo odległego od naszej codzienności. Ale dla ludzi wewnątrz tej społeczności to jest język. Kapelusz, płaszcz, sposób skręcenia pejsów, długość sukienki, zakryte włosy – to są znaki. One mówią, skąd jestem, do której grupy należę, jakie mam zwyczaje, jak rozumiem religijność i gdzie są moje granice. To działa trochę jak mundur, ale nie do końca, bo tu nie chodzi tylko o dyscyplinę. Chodzi też o pamięć, rodzinę i ciągłość. Ktoś ubiera się tak, jak ubierał się ojciec, dziadek, rabin, no i cała wspólnota. I dlatego nawet mała zmiana może mieć bardzo duże znaczenie. Nie dla nas, ale dla nich.
2: To jest podcast Świat.
3: Kolejne pytanie, dlaczego kobiety Żydówki ubierają się na czarno? Chyba już nie ma sensu, bo rozumiem, że powód jest dokładnie ten sam.
0: Ja mogę dodać, że też oczywiście ten element skromności wśród kobiet jest szczególnie ważny. Czarny kolor jest oczywiście też praktyczny, ale nie wszystkie się ubierają na czarno i nawet są rabini, którzy bardzo mocno mówią, żeby właśnie kobiety się nie ubierały na czarno, albo przynajmniej ubierały się na przykład w kolory takie bardziej może stonowane, ale jednak nie na czarno, bo to wygląda tak żałobnie. Za to kobiety to, co robią, na pewno zakrywają włosy. I to jest bardzo istotne.
3: Żeby były skromne, tak? Z tego powodu.
0: Tak, to jest dokładnie. Mężczyźni nakładają kipy, żeby pokazać, że tak naprawdę podobny pomysł, znaczy, że pokazać, że coś jest ponad nimi. Pokazują szacunek wobec Boga. Kobiety zakrywają włosy, żeby być skromne, nie tylko wobec Boga, ale również wobec płci przeciwnej.
3: Ile razy dziennie Żydzi powinni się modlić?
0: My generalnie modlimy się 3 razy dziennie. W ogóle modlitwy bardziej obowiązują mężczyzn niż kobiety, to jest taka ciekawostka. Mężczyźni się kongregują w takich kongregacjach na 10 osób i czytają Torę w poniedziałki, czwartki, w szabat i to jest specjalny rytuał. Mają specjalny rytuał, który się nazywa kiedusza, które są wymagają tych 10 osób, ale najważniejszą modlitwą jest modlitwa poranna szachrit i druga co do ważności jest mincha w takiej kolejności, czyli modlitwa popołudniowa.
3: Ile jest żydowskich świąt w roku? I przede wszystkim, które jest najważniejsze?
0: Najważniejsze jest bardzo proste. Tak naprawdę najważniejszym świętem jest szabat. Od piątku wieczorem do soboty wieczorem i to jest tak, jak jest opisane w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. I to jest bardzo ważne święto z punktu widzenia judaizmu. Do tego stopnia, że nasze najważniejsze święto, które konkuruje z szabatem, jest Jom Kippur. Nazywa się szabatem szabatów. Ale nawet w Jom Kippur my wspominamy szabat. Więc jest trochę takiej rywalizacji między Jom Kippur a szabat, który jest ważniejsze. Różnica jest taka, że w szabat my jemy, staramy się mieć dodatkowe posiłki, a w Jom Kippur pościmy, nie jemy, nie pijemy. I Jom Kippur jest świętem takiego pojednania z Bogiem, oczyszczenia. I to jest ten moment, kiedy najwyższy kapłan, kiedy była jeszcze świątynia jerozolimska, która została zburzona w 70 roku wspólnej ery, wchodził do świętego świętych, najświętszego miejsca w świątyni, która była najświętszym miejscem w Jerozolimie, i wypowiadał najświętsze imię Boga. To my mamy upamiętnione w naszej liturgii na Jom Kippur. I teraz pytanie, ile tych świąt jest dużo? Dużo są święta biblijne, które są Pesach, Szawuot, Sukot. W takiej kolejności my je wymieniamy. Sukot będzie za chwilę po Jom Kippur. Jak zobaczycie Państwo jakieś dziwne budynki, takie przykryte liśćmi z drzewa, to są szałasy, które niestety brzmi bardzo dziwnie po polsku, bo Sukot. Zresztą policyjna suka bierze się stąd, że w getcie warszawskim, jak Żydzi zobaczyli niemieckie samochody, takie puszkowe, kwadratowe, to nazwali je sukami. Pesach to jest oczywiście Pascha, Szawuot to jest 7 tygodni później, czyli 49 dni później. Rosh Hashana, Nowy Rok Żydowski. I to są takie najważniejsze biblijne święta. A potem mamy jeszcze dodatkowe święta, które nie są biblijne. Chanukka do nich należy i Purim do nich należy. Bardzo fajne święto, kiedy się przebieramy, które jest zresztą w korzeniach święta Purim jest również teatr żydowski. To znaczy teatr żydowski zaczął się od przedstawień, od Purim Spiel i ewoluował do teatru żydowskiego, a później miał ogromny wpływ zarówno na teatr polski, jak i na film światowy i polski. Jak się zastanawiamy nad tym, dlaczego niektórzy przeliczają, naprawdę przeliczają ilość Żydów w Hollywood, to nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom. Ale ten związek między Hollywood a żydostwem był związany z tym, że bardzo Żydzi tworzyli teatry i to po prostu w naturalny sposób przeszło do kinematografii.
3: Ostatnie pytanie z tej serii. Siedzimy sobie na ławce tu obok tych wszystkich domów i założę się, że jak wejdziemy do tych domów, to będą małe pokoje, będzie ciemno i będzie dużo książek.
0: No więc myśmy tutaj pana redaktora wcześniej dopytali, skąd ten obraz tych małych i ciemnych pokoi. I oczywiście redaktor zaczynał swoje zwiedzanie domów żydowskich od Jerozolimy.
3: To prawda.
0: I w Jerozolimie rzeczywiście, ze względu na

0: ceny i jakby takie struktury po prostu budowlane, to znaczy to są domy, które były budowane w średniowieczu albo trochę w tym okresie mniej więcej i one są po prostu małe i wąskie ze względu na tą strukturę Starego Miasta. Za to tutaj w Boroparku domy są duże. Jest dużo przestrzeni, jest dużo światła. Amerykanie to lubią i amerykańscy Żydzi się nie różnią. Oczywiście to zależy od zamożności, to zależy od upodobania i stylu, ale książek jest dużo we wszystkich żydowskich domach.
1: Bo?
0: Po prostu rzeczywiście żydowska tradycja oparta jest na studiowaniu.
1: To jest bardzo mocny moment, bo Miriam zdejmowała z tej opowieści dekoracje. Nie chodzi tylko o to, co widać z ulicy. Kapelusze, hałaty, koszerne sklepy. W środku tej tradycji jest tekst. Jest nauka, pytanie, spór. W żydowskim domu książki nie są ozdobą dla gości. Są narzędziem życia religijnego. Trzeba czytać, pytać, porównywać interpretacje, znać prawo i rozumieć, jak stosować je w codzienności. I dlatego teraz przechodzimy od symboli do praktyki, do zakupów, jedzenia, pracy i pieniędzy. Czyli do tego miejsca, w którym religia przestaje być hasłem, a zaczyna organizować zwykły dzień.
2: Słuchasz podcastu Świat.
1: Ostatnią część nazwałem sobie praca i życie codzienne. Gdzie Żydzi robią zakupy?
0: Znaczy nie, oczywiście, ponieważ ze względu na dość ostre przepisy koszerności, tego co jest dopuszczalne, co jest jadalne, co jest niejadalne, każdy z nas ma swój ulubiony sklep. Podłamy hasydów poszczególne mogą mieć, szczególnie rabini mają swoje certyfikaty koszerności i ludzie kupują też bardzo często we własnych tych sklepikach takich, które są dla nich przeznaczone. Z drugiej strony, w Nowym Jorku na przykład, jeżeli pójdziemy do generalnego sklepu, to bardzo często w sklepach spożywczych, a nawet jak się wchodzi, nie wiem, do apteki, to też w aptekach jest jedzenie w Ameryce i tam jest po prostu połowa tej półki jest koszerna. Więc oprócz tego, że my mamy swoje sklepy, to też bardzo często dużo część produktów takich ogólnodostępnych w Nowym Jorku, wszystkie napoje, na przykład wszystkie napoje gazowane, ale większość z nich jest koszerna nawet w Polsce.
1: No dobra, a co to znaczy, że dany produkt, że dane jedzenie jest koszerne?
0: To zależy od produktu. Największym problemem jest mięso, które musi być w odpowiedni sposób ubite, jak i przygotowane, osolone i tak dalej. Więc tutaj największa troska o koszerność dotyczy mięsa. Drugi poziom to są rzeczy pieczone, produkty mleczne i potem warzywa, owoce, jeżeli nie są przetworzone, to banan, każdy banan jest koszerny, chyba że z Izraela, z ziemi Izraela, wtedy mamy problem, dlatego że z ziemi Izraela z kolei są specjalne podatki religijne, które muszą być zapłacone i czasami jest paradoks taki, o, z ziemi Izraela, czy ja mogę to jeść? Zwykle jedzenie jest koszerne z Izraela, ale nie wszystkie owoce są.
1: Ale koszerne oznacza, że na przykład ty jako rabin mówisz, że to jest dopuszczone do spożycia? Tak to należy przetłumaczyć?
0: Moje mówienie nie ma nic do rzeczy, jeżeli rzecz nie jest koszerna. To znaczy ja mogę na krewetki mówić 100 razy, że są koszerne i nie są koszerne. Jeżeli rabin daje certyfikat, ja nie jestem jednym z tych rabinów, ale rzeczywiście jeździłam kiedyś z naczelnym rabinem polskim, rabinem Szudrychem po fabrykach, żeby zobaczyć sam proces, jak ten certyfikat się daje. I rzeczywiście to chodzi o to, żeby stwierdzić, że dany produkt rzeczywiście nie zawiera rzeczy, które są zabronione. To jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset osobnych, niezależnych od siebie przepisów religijnych, które każdy produkt musi spełnić.
1: I rabin, który może takie certyfikaty wystawiać, rozumiem, że wszystko to musi mieć w głowie, każdy z tych przepisów.
0: W głowie, w sercu, w brzuchu, w takim sensie, że nie mówię, że najedzone, tylko w takim sensie, że my mówimy się, że czasami mamy odczucie, że coś jest okej, coś nie jest okej. Tak, to trzeba mieć bardzo dobrze pozbierane w głowie, żeby to wszystko mieć, mam palce, jak to się mówi.
1: Gdzie pracują Żydzi ortodoksyjni z Borough Park?
0: To bardzo różnie, dużo jest bardzo księgowych. Na przykład są to zawody edukacyjne, związane z edukacją, bardzo dużo osób związanych trochę z biznesem, ale też na przykład nieruchomości, podatki, księgowość, każdy zawód, którym godziny są do stosowania, także można przestrzegać szabatu, można przestrzegać świąt, to są zawody, które są wykonywane, więc to może być handel nieruchomości, ale najczęściej to jest tak, że po prostu to trochę jest tak, że to są wewnętrzne firmy, które działają dla społeczności żydowskiej. Wszystko, co związane z całą infrastrukturą religijną, czyli koszernością, z wydawaniem książek, przedmiotami religijnymi. Trzeba napisać mezuzę, trzeba napisać, fizycznie usiąść i napisać scroll Tory, który zajmuje rok przepisanie tego. To są bardzo często zawody żydowskie, prawda? Ale też zdarzają się lekarze, zdarzają się pielęgniarki. Mamy cały system pomocy wzajemnej i bardzo dużo osób w edukacji.
1: I na koniec, czy serial Unorthodox jest prawdziwy?
0: Nie oglądałam. Nie mam pojęcia. Nie wiem. To znaczy, ja znam tą osobę, ja ją kiedyś spotkałam. Książka, myślę, że opowiada o jej historii. Znaczy, ja pracuję z tymi ludźmi, ja ich znam osobiście, osobami, które odeszły od ortodoksji. Dzisiaj mam spotkanie z nimi, ale rzeczywiście to nie jest takie proste.
1: I to chyba dobre miejsce, żeby tę rozmowę zostawić. Bez łatwego domknięcia, bo ten świat nie jest prosty. Jest zamknięty, ale żywy. Tradycyjny, ale nie martwy. Bardzo religijny, no ale jednocześnie amerykański. Miriam potrafiła o nim mówić tak, że znikała sensacja. Zostawało zrozumienie. I to było w niej bardzo ważne. Wiedza bez wyższości, czułość bez naiwności, krytycyzm bez pogardy. Ten odcinek

0: Drugą część naszej rozmowy z Brooklynu poświęcam właśnie jej pamięci. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Ten odcinek poświęciliśmy pamięci Miriam Gonczarskiej-Shapiro. Premierowe wydanie podcastu Świat w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Radio Podcast.
3: Za 4 minuty będzie godzina 8. W Polskim Radiu 24 przenosimy się teraz do Gorzowa Wielkopolskiego. Z nami młodszy brygadier, magister inżynier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie rzeczniku.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Mówimy o Gorzowie Wielkopolskim, bo tam pożar i słyszymy w tle za panem sygnały wozów strażackich, które dojechały na miejsce. Co się w Gorzowie wydarzyło?
4: Mamy pożar hali dosyć dużej, około 3000 metrów kwadratowych. Hala praktycznie cała spłonęła. Na miejscu mamy kilkadziesiąt zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Największą przeszkodą, z jaką w tej chwili się zmagamy, to jest oczywiście oprócz gaszenia pożaru bronienie budynku obok. Około 9000 metrów kwadratowych znajduje się w niewielkiej odległości od płonącej kolejna hala i to jest naszym celem, żeby obronić przede wszystkim również ten budynek. Na szczęście, biorąc pod uwagę to, że mamy niedzielę, nie było nikogo w środku.
3: Bo my
4: nie mamy
3: mówimy,
4: osób.
3: Panie rzeczniku, jeszcze to nam umknęło, o takiej sali zabaw, która się w jednej z tych hal mieściła.
4: Tak, to jest sala zabaw, dosyć duży kompleks, park linowy, jakieś elementy takie rozrywkowe typowo dla dzieci. Na szczęście, tak jak powiedziałem, w środku nie było nikogo, nie mamy informacji również ze strony ratowników, żeby ewentualnie kogokolwiek znaleziono w środku. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku minut będziemy mieli sytuację opanowaną.
3: Na pewno za wcześnie jeszcze jest mówić o potencjalnych przyczynach tego pożaru, a proszę powiedzieć, na czym polega ta główna trudność w gaszeniu tego ognia, w opanowaniu tej sytuacji, oprócz tego, o czym pan powiedział, że trzeba bronić sąsiednich budynków.
4: Jest to duży kompleks, część dachu już się zawaliła, część ścian w związku z wysoką temperaturą jest nadwyrężonych, więc stanowi to wszystko duży problem, żeby wprowadzić ratowników do środka ze względu na ogromne zagrożenie dla ludzi, więc próbujemy gasić z zewnątrz. Mamy na miejscu 3 podnośniki oraz 2 drabiny mechaniczne. Jak tylko uda się troszeczkę ogień przydusić, wtedy będziemy wprowadzali poszczególne roty do środka.
3: Ile zastępów jest na miejscu?
4: Na chwilę obecną mamy 21 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej.
3: Jak długo to jeszcze może potrwać? I czy wiążą się z tą akcją jakieś utrudnienia dla okolicznych mieszkańców, skoro skala tego pożaru jest tak ogromna?
4: Nie ma w tej chwili już utrudnień. Zadymienie jest bardzo małe. Ono ogranicza się tylko i wyłącznie do obszaru samej hali, a więc nie możemy tutaj mówić również o zagrożeniu ekologicznym. Na szczęście w pobliżu również nie ma budynków mieszkalnych, także myślę, że mieszkańcy mogą spokojnie przebywać w swoich domach, ale z pewnością działania jeszcze potrwają wiele godzin.
3: Młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej był z nami. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.

0: Wyważone drzwi i pożar, którego nie było w Warszawie. Pilna narada po akcji służb w mieszkaniu prezydenta. Odwołać czy nie? Krakowianie decydują w referendum o losach prezydenta i Rady Miasta. Gol na pożegnanie w barwach Barcelony po raz ostatni zagrał Robert Lewandowski. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Akcja strażaków w mieszkaniu prezydenta i błyskawiczna reakcja premiera. Szef rządu właśnie teraz powinien rozpoczynać pilną naradę z ministrami i szefami służb. To reakcja na wieczorny incydent w Gdańsku. Do prywatnego mieszkania Karola Nawrockiego weszli strażacy. Wcześniej otrzymali zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia. Po wyważeniu drzwi mundurowi nie stwierdzili ognia. W środku nikogo nie było. To nie pierwsze w ostatnim czasie fałszywe zgłoszenia wymierzone w polityków i dziennikarzy. Premier Donald Tusk zapowiedział namierzenie i ukaranie sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, podkreśla szef rządu. Ponad 400 komisji referendalnych i prawie 590 tysięcy uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy Krakowa w referendum decydują o tym, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Głosujący otrzymają po dwie karty referendalne. Na każdej z nich będzie jedno pytanie i dwie możliwe odpowiedzi.
1: Czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji? I dwie odpowiedzi. Tak albo nie. Druga karta i znowu pytanie. Czy jest pan, pani za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji?
0: Mówiła Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Referendum potrwa do 21. Kłęby czarnego dymu nad Gorzowem Wielkopolskim. Płonie hala gorzowskiego rynku hurtowego. Ogień pojawił się nad ranem. Pożar prawdopodobnie wybuchł w parku Trampolin znajdującym się w kompleksie budynków targowych. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja strażaków. Wiadomo, że teraz trwa dogaszanie pożaru. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Potężne wybuchy w nocy nie dały zasnąć mieszkańcom Kijowa. Był to zmasowany rosyjski atak. Rosjanie wycelowali w ukraińską stolicę kilkadziesiąt rakiet i dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba, ponad 20 zostało rannych. Szczegóły w redakcji Mateusza Czmiela.
2: Atak na Kijów zaczął się 30 minut po północy i trwał ponad 5 godzin. Rosjanie najpierw zaatakowali stolicę dronami, później rakietami balistycznymi, kierowanymi i hipersonicznymi. Do tych uderzeń dochodziło jednocześnie, by przeciążyć ukraińską obronę powietrzną. Zniszczenia odnotowano we wszystkich rejonach miasta. Rakiety spadły także na ścisłe centrum w okolice Placu Niepodległości i dzielnicy rządowej. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, galerie handlowe, targowiska, szkoły i centra biznesowe. Siła eksplozji była tak potężna, że uszkodzone zostały także dwie stacje metra, które służyły jako schrony. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: W reakcji na zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Po około 2 godzinach samoloty wróciły do baz. Skłania do refleksji o narodowości. Tak o filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego mówi krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Film otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Manie.
3: On nie wraca do ojczyzny w sensie przeprowadzki, on tylko przyjeżdża z takim tournée, żeby opowiadać o getem i za pomocą getego, no twórcy w Niemczech bardzo znanego, otoczonego kultem, próbuje uświadomić Niemcom, jak bardzo zbłądzili, ale że wciąż jest jakaś nadzieja na to, żeby ten kraj odbudować w takim sensie moralnym.
0: Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstawały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, także w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Główną nagrodę festiwalu Złotą Palmę otrzymał Christian Mungiu za film Fjord. To jego druga palma w karierze. Gol na pożegnanie i porażka z Walencją. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na koniec sezonu 1-3. Polak otworzył wynik spotkania, jednak później bramki zdobywali wyłącznie gospodarze. Dla Lewego był to 120 gol strzelony dla Barcelony. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
4: Przez 4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
5: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Jak mu to sprawia przyjemność, tak?

0: 9 rano, jak najdłużej.
1: Mieliśmy Bońka, Dajnę, był lubański, objawienie, ale takiego sukcesu, jak zrobił Robert Lewandowski, to nie zrobił nikt. Lewandowski, Messi i Ronaldo, także taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
2: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: No ciekawe, gdzie teraz Lewy będzie kopał piłkę. Dodajmy, że w ciągu minionych 4 lat Robert Lewandowski zdobył z Barceloną aż 7 trofeów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Z północnego zachodu na południowy wschód mknie przez Polskę burzowy front. Popadać i zagrzmieć może niemal wszędzie, z wyjątkiem Podkarpacia. Na brak słońca nie powinniśmy jednak narzekać. Do tego zrobi się niemal upalnie. Na Dolnym Śląsku dziś aż 29 stopni. Chłodniej, przyjemniej na północy, tam 22.
5: Minęła godzina 8:06.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą Państwo, że o godzinie 8 powinna rozpocząć się odprawa ze służbami, z udziałem premiera i ministrów. Wszystko po fałszywej informacji, fałszywym wezwaniu i wtargnięciu służb do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Będziemy Państwu przekazywać informacje dotyczące i tej sprawy, i tej odprawy w Polskim Radiu 24 w niedzielne przedpołudnie. A tymczasem teraz przed nami temat znacznie przyjemniejszy, bo wybierzemy się w podróż. W podróż do krainy wygasłych wulkanów i na Legnickie Pola. To dwa ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku, o których opowie Państwu teraz Jarosław Kałucki. No to ruszamy w drogę.
4: Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowanie, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś zabieramy Państwa w miejsce, gdzie historia nie tylko ożywa, ona wręcz wybucha. Bo zanim wygramy pod Grunwaldem, zanim husaria zatrzyma Turków pod Wiedniem, to wcześniej zrekonstruujemy bitwę, którą można nazwać zwycięską porażką. Bitwę pod Legnicą, która w 1241 roku zatrzymała mongolski pochód na Europę. A skoro jesteśmy na Dolnym Śląsku, to dorzucimy coś naprawdę ekstra. Wulkany w Polsce. I to takie, które wyglądają jak w Japonii czy na Islandii. Moim gościem jest dzisiaj współorganizator rekonstrukcji tej historycznej zwycięskiej porażki, pani Małgorzata Kubik, zastępca wójta gminy Legnickie Pole, bramy do wygasłych wulkanów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Jak to się stało, że to była zwycięska porażka, bo od kilkunastu lat państwo ją celebrujecie?
7: To jest bardzo ciekawa sytuacja w historii Polski, a tak naprawdę całej Europy. Porażka z uwagi na to, że księcia Henryka II Pobożnego przegrały tę bitwę, a sam książę Henryk Pobożny stracił w niej głowę. Natomiast zwycięska, ponieważ wojska armii mongolskiej wycofały się spod Legnicy i osłabione dosyć znacznie, wycofały się w stronę Węgier, gdzie po drodze unikały już kolejnych starć wojennych.
6: I państwo tę zwycięską porażkę tak właśnie celebrujecie. Przede wszystkim dlaczego w czerwcu? Bitwa była na początku kwietnia. Państwo tę rekonstrukcję historyczną urządzacie w czerwcu?
7: My niekoniecznie w czerwcu rekonstruujemy tę bitwę, ponieważ rekonstruujemy ją zawsze i celebrujemy te wydarzenia i obchody w pierwszy weekend po Bożym Ciele. W tym roku...
6: Czyli to jest święto ruchome.
7: Dokładnie. Data jest stała, ale ruchoma. Tak więc każdy może zapamiętać, że jeżeli zbliża się Boże Ciało, to zawsze w piątek i w sobotę po Bożym Ciele zapraszamy do Legnickiego Pola.
6: Czego możemy oczekiwać po tej rekonstrukcji? Czy to po prostu przyjedzie kilkaset osób, poprzebierają się jedni za rycerzy, inni za Tatarów, Mongołów i po paru godzinach to wszystko się skończy?
7: Absolutnie tak płytko mówiąc kolokwialnie bym do tego nie podeszła, ze względu na to, że jest to już

roku bardzo duże przedsięwzięcie, a wręcz widowisko na skalę, może żeby zobrazować odbiorcy, Grunwaldu, który dzieje się już od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Nasze wydarzenie, Legnickie Pole 1241, w tym roku pojawi się na polu

0: konstrukcji?
1: Jak najbardziej. Pan wójt Rafał Plezia jest czynnym rekonstruktorem i co roku bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem nie dość, że wciela się w odtwórcę Hana Mongolskiego, to również sam uczestniczy w kwestiach organizacyjnych, jakby chociażby tworzenie i dopracowywanie scenariusza całej inscenizacji.
0: No to powiedzmy, co czeka tych, którzy przyjadą i nie będą się przebierać w te rycerskie czy mongolskie stroje. Czego mogą oczekiwać?
1: Gwarantuję, że będą mogli poczuć ducha średniowiecza. Będą mogli posłuchać muzyki dawnej, która nawiązuje do utworów właśnie prosto z XIII wieku. Będą bardzo ciekawe występy i warsztaty, chociażby pokazy sokolnicze, które są zaplanowane w obu dniach. Mamy też bardzo...
0: Bo to będą dwa dni.
1: Zgadza się.
0: Warto tutaj to uściślić.
1: Zaczynamy 5 czerwca o godzinie 15 paradą średniowieczną, w której weźmie udział blisko 400 rekonstruktorów oraz muzyków i takim pięknym paradnym marszem łącznie z konnicą, która bierze udział w całym wydarzeniu. Przejdziemy na pole terenów zielonych przy ulicy Księżnej Anny, gdzie rozpoczniemy przepiękny dwudniowy festiwal średniowieczny.
0: Czyli będzie jak w średniowieczu, będą jarmarki, będą obozy średniowieczne, będzie wioska średniowieczna. Można rzeczywiście ten klimat złapać. Wspomniała Pani o paradzie średniowiecznej, która ruszy spod Bazyliki Mniejszej. To też jest obiekt sam w sobie wart zobaczenia w Legnickim Polu.
1: Tak, oczywiście. To jest Bazylika Mniejsza pod wezwaniem świętej Jadwigi i podwyższenia Krzyża Świętego. Jest ona dawnym kompleksem opactwa benedyktynów czeskich i oczywiście nawiązuje do całej historii naszej miejscowości, czyli do bitwy pod Legnicą. Została ona wzniesiona na prośbę świętej Jadwigi, która niejako poprosiła, żeby dowieść ten projekt do samego końca. Bazylika jest perłą architektury baroku. Uważam, że każdy, kto ją zobaczy, pozostanie pod ogromnym wrażeniem. Można zobaczyć w niej przepiękne freski Kosmy Damiana Assama, 5 ołtarzy, które zdobią monumentalne, przepiękne obrazy, a także rzeźby, i każda z nich opowiada swoją historię, przedstawia innego świętego.
0: To jeszcze tylko uzupełnijmy, że święta Jadwiga była matką Henryka Pobożnego, tego dowódcy polskich wojsk, który tutaj stracił głowę w bitwie pod Legnicą. No ale jeśli bitwa pod Legnicą, to warto również zajrzeć do samej Legnicy, żeby też śladów tej bitwy tam poszukać.
1: Wybierając się na Dolny Śląsk i do Legnickiego Pola, oczywiście w ten weekend bożociałowy najserdeczniej zapraszam, natomiast rzeczywiście można go wydłużyć i zarówno odwiedzić naszą inscenizację całymi rodzinami, rzecz jasna, ponieważ atrakcji dla dzieci, o czym muszę koniecznie wspomnieć, jest bardzo dużo i pozwolę sobie wrócić do tematu programu imprezy, bo nie wspomniałam o fenomenalnej bitwie dzieci, która będzie miała miejsce podczas tego wydarzenia. Dzieci wychodzą na pole walki i toczą bój z prawdziwymi rekonstruktorami, wojownikami XIII wieku. Ale wracając do Pana pytania, bitwa pod Legnicą, jak sama nazwa wskazuje, jest nieodzownie związana z miastem Legnicą. Odbyła się ona na legnickich polach, natomiast książę Henryk II Pobożny zamieszkiwał, był związany z Legnicą, mieszkał na Zamku Piastowskim, który jest możliwy do zwiedzania dla turystów.
0: I to jest, zdaje się, bardzo, bardzo ciekawy obiekt, ale nie jedyny w Legnicy. Co jeszcze możemy zobaczyć w tym mieście, które jest często omijane przez turystów, a przy autostradzie gdzieś Legnicę mijamy, jedziemy dalej, a zdaje się, że warto tam zajechać jeszcze z wielu innych powodów.
1: Idąc tropem Bitwy Legnickiej, no nie sposób wspomnieć o kościele mariackim w Legnicy, kościele Marii Panny, z którego to przed bitwą 9 kwietnia 1241 roku książę Henryk II Pobożny po odprawionej mszy i modlitwie wyruszył.
0: No jest jeszcze taki element historii, najnowszej historii, o której Legnica

0: długo nie chciała wspominać. Miasto w mieście, czyli miasto radzieckie w mieście polskim, słynny kwadrat. To jest program Spakowani, a naszym gościem jest pani Małgorzata Kubik, zastępca wójta gminy Legnickie Pole. Proszę państwa, jak państwo nie macie możliwości pojechać do Japonii, albo na Islandię, albo do Arizony, albo do Klondike, to wszystko to znajdziecie w krainie wygasłych wulkanów. Zresztą krainie, która jest na liście geoparków UNESCO stosunkowo niedawna.
1: Zgadza się. Od 2024 roku geopark Kraina Wygasłych Wulkanów został wpisany na światową listę UNESCO jako park, jako geopark. Natomiast tu wracamy z powrotem do Legnickiego Pola, ponieważ w Legnickim Polu jest brama i początek szlaku wygasłych wulkanów do tej krainy i tym to sposobem rozpoczynamy podróż po przepięknej geologicznie krainie, po przepięknych przyrodniczych walorach naszych ziem, a także kulturze, dziedzictwie kulturowym. Jest to całe Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie. Rozpoczynając w Legnickim Polu, zataczając dosyć spore koło, kończymy cały szlak wygasłych wulkanów w mieście Złotoryja.
0: To spróbujmy takie najważniejsze punkty tego szlaku przemierzyć. Polska Fujiyama. Gdzie znajdziemy ten wulkan, który przypomina właśnie słynny japoński stożek?
1: Polska Fujiyama, czyli Ostrzyca Proboszczowicka. Jest to przepiękne wzniesienie o wysokości około 500 metrów nad poziomem morza, tu, na które oczywiście można wejść i podziwiać przepiękne widoki i krajobrazy.
0: Okej, co jeszcze? Bo zdaje się, że kawałek Islandii to słynne organy bazaltowe. Gdzie je znajdziemy?
1: Organy wielisławskie, tak. To są przepiękne organy bazaltowe. Oczywiście pozostałość po lawach wulkanicznych, które...
0: kilkudziesięciometrowej wysokości.
1: Robią niesamowite wrażenie, jak się stanie na dole, popatrzy do góry i pomyśli sobie, że to wszystko tak naprawdę przyroda nam zostawiła, a my teraz możemy to podziwiać.
0: Ja dodam, że wygląda to tak mniej więcej, że jak ktoś był w Irlandii Północnej, na północnym wybrzeżu, tam jest taka słynna ścieżka gigantów Giant Causeway, to tam już są te słupy bazaltowe jakby pościnane. Tutaj to wygląda tak mniej więcej, jakby jeszcze ci giganci nie przeszli i te słupy nie zostały wbite w ziemię ich wielkimi stopami. No mamy jeszcze kawałek Arizony, czyli krainy agatów.
1: Puczki Dolne, czyli w gminie Lwówek Śląski, pewnie wszystkim dość dobrze znane agatowe lato, które nawiązuje właśnie do tych pokładów agatów, które są oceniane jako najładniejsze kamienie dostępne na wyciągnięcie ręki.
0: No i na sam koniec, bo szlak wygasłych wulkanów kończy się w Złotoryi, najstarszym mieście, i tam mamy taki mały Klondajk.
1: No, najstarsze miasto, ale miasto, które słynie oczywiście ze złota. I rok rocznie odbywa się cykliczne wydarzenie w postaci zawodów płukania złota. W tym roku mogę powiedzieć, że będzie ono miało miejsce na początku sierpnia.
0: Proszę państwa, to był Dolny Śląsk w wersji, której nie da się zapomnieć. Bitwa, która zmieniła bieg historii, wulkany, które wyglądają jak z Japonii czy z Islandii, kawałek Arizony, kawałek Klondajku, Legnica, miasto, które skrzy się wręcz pięknymi zabytkami, zarówno gotyckimi, jak i barokowymi, kawałek najnowszej historii, czyli poradziecki kwadrat i wreszcie kraina wygasłych wulkanów. Naszym gościem była pani Małgorzata Kubik, zastępca wójta gminy Legnickie Pole. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście zapraszam do Legnickiego Pola, zwłaszcza 5 i 6 czerwca, na kolejną rekonstrukcję bitwy pod Legnicą, bitwy przegranej, ale nadal zwycięskiej.

0: Rafał Bała ze mną w studiu. Witaj, Rafale. Dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie, witam
0: słuchaczy. Niedzielny poranek po ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Tak,
0: to zobowiązuje.
1: Zastanawiam się, czy kibice Lecha Poznań w ogóle położyli się,
0: czy jeszcze świętują.
1: Czy jeszcze świętują i słuchają właśnie teraz Polskiego Radia 24, no po tej nieprzespanej nocy, bo przecież zdobyli drugi z rzędu tytuł mistrzowski. No fantastyczny w ogóle sezon Lecha Poznań. Będzie walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i nie jest bez szans, bo przecież on będzie rozstawiony w każdej rundzie tych eliminacji, ze względu na to, że rzeczywiście polskie zespoły w ostatnich dwóch sezonach grały w europejskich pucharach bardzo dobrze. No, to też powoduje, że będzie aż pięć tych drużyn. I oto piąte miejsce właśnie. Wczoraj była największa walka. Rywalizowali piłkarze GKS-u Katowice, korespondencyjnie z Legią Warszawa. Legia swoje zrobiła, bo wygrała 4-0, no ale GKS musiał przegrać. A już do 90. którejś minuty przegrywał. Czerwoną kartkę dostał bramkarz, musiał zejść z boiska. Zastąpił go w bramce napastnik. No i gdzieś tam jakoś ta piłeczka się przeturlała pod tym napastnikiem w bramce. No i Pogoń zremisowała 1-1. GKS Katowice strzelił. To było chyba którejś, piątej, szóstej doliczonej minucie czasu gry, także niesamowite emocje, a przecież wydawało się, że tych emocji już mało, bo znamy spadkowiczów przed tymi meczami, że znamy mistrza, ale oto piąte miejsce gwarantujące puchary, no i przecież wielkie pieniądze. Toczyła się rywalizacja do 99. minuty meczu w Szczecinie. O tym już za chwileczkę, ale na razie o tym mistrzowskim meczu, czyli o tej fecie i o tym, co się działo w Poznaniu. Grzegorz Hałasik.
2: Mogło się wydawać, że dla kibiców Lecha mecz z Wisłą Płock będzie tylko dodatkiem do mistrzowskiej fety, skoro kolejarz 10. w historii tytuł zapewnił sobie już tydzień temu. Ale nic bardziej mylnego, bo przy Bułgarskiej działo się dziś sporo, a spotkanie obserwowane przez 41 529 osób zakończyło się remisem 2-2. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Lecha, który po golu Luisa Palmy bezpośrednio z rzutu wolnego prowadził do przerwy 1-0. Wisła była wtedy tłem dla poznaniaków, ale po przerwie postanowiła powalczyć o swoje i w 48 minucie wyrównał Jean Rogel, a dogodną sytuację wypracował mu Portugalczyk Diallo. Gospodarze oczywiście nie chcieli, by ktoś im psuł fetę, więc na 2-1 trafił głową Patryk Wolemark. Po chwili jednak rzut karny dla Wisły, ale strzał Miłskowicza obronił Bartosz Mrozek. W końcówce mogło być po meczu, gdy do płockiej bramki trafił Aniero, ale był na spalonym, więc po warze gola cofnięto. Za to w doliczonym czasie punkt Wiśle Płock zapewnił Marcin Kamiński, niegdyś dwukrotny mistrz Polski z Lechem. Oczywiście nie cieszył się przesadnie z gola, ale po końcu gwizdku mógł się cieszyć z udanego sezonu swojej aktualnej drużyny. W końcu to jedyny Beniaminek, który się utrzymał. Przez pewien czas był nawet na czele, później wpadł w kryzys, ale z niego wyszedł. Brawo dla Wisły. Większe jednak oczywiście brawa dla Lecha. W końcu obrona tytułu mistrza Polski w tej wyrównanej, a co za tym idzie trudnej lidze, to spore osiągnięcie. Lech długo godził grę w Ekstraklasie z kampanią europejską, ale nie poniósł wtedy za dużych strat, a wiosną poza drobnymi wpadkami na początku rundy punktów już nie tracił. Poznań ma więc co świętować. Na stadionie wręczono drużynie, trenerom i szefom klubu złote medale i puchar za Mistrzostwo Polski.
1: A później w nocy w mieście była wielka feta. Wicemistrzem Górnik Zabrze po zwycięstwie 6-0 nad Radomiakiem. Trzecia Jagiellonia, ona wygrała 1-0 z Zagłębiem i to są wszyscy medaliści. Na czwartym miejscu Raków Częstochowa wygrał 1-0 z Arką. Na piątym, czyli ostatnim pucharowym, jak wspominałem, GKS Katowice na wyjeździe zremisował 1-1 z Pogonią. No to posłuchajmy kapitana Katowiczan Arkadiusza Jędrycha.
3: Ta druga odsłona już w naszym wykonaniu była znacznie lepsza, aczkolwiek też jeszcze nie idealna, ale myślę, że z przebiegu meczu ten remis jest zasłużony, no i my dzisiaj się cieszymy naprawdę z wielkich rzeczy dla Katowic.
1: Zagrają w pucharach, nie zagra Legia Warszawa, ona liczyła na to potknięcie GKS-u. Pokonała Motor 4-0, ale remis katowiczan zepchnął ją z miejsca gwarantującego udział w pucharach. Mimo to Arkadiusz Augustyniak był dumny z zespołu.
4: W każdym meczu musiałbym 4-0 wygrywać, no to wiadomo, że tak byśmy chcieli grać, ale no, to przede wszystkim nasza gra ma polegać na tym, żebyśmy grali na zero z tyłu. Z przodu zawsze jesteśmy w stanie coś wykreować, coś strzelić, więc myślę, że przez te pół roku zbudowaliśmy dobrą obronę zespołu i na tym możemy bazować i tak jak mówię, no w przodu też będziemy tworzyć, będziemy stwarzać sytuację i strzelać bramki.
1: No ale nie w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Krakowia zremisowała 1-1 z Koroną Kielce, a Termalika zabrała ze sobą do pierwszej ligi Lechię Gdańsk, którą pokonała 3-2. Tutaj ciekawostka, bo Termalika w poprzedniej kolejce grała z Arką Gdynia, wtedy Arkę pokonała, no i Arka też spadła z ligi, a w tej kolejce, czyli tydzień później grała z Lechią, którą też pokonała,
0: przynoszą,
1: no i Lechia też.
0: Przynoszą pecha.
1: Tak, ale sami też spadli, także zabrali ze sobą, zabrali.

0: i ze sobą dwa zespoły z Pomorza, no i nie będzie w Trójmieście Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Ale mogą być trzy zespoły w Krakowie. O tym będziemy mówić jeszcze na antenie Polskiego Radio 24. Robert Lewandowski, wiemy, pożegnał się z Barceloną, ale wczoraj ostatni mecz wyjazdowy. W meczu z Walencją nasz zawodnik strzelił gola, no ale Barcelona przegrała 1-3. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy Roberta Lewandowskiego. Ewa Pajor też gra w Barcelonie, ale w żeńskiej drużynie. Już od kilku lat grają piłkarki Barcelony w finale Ligi Mistrzyń, no i nie mogły wygrać. Za dopiero piątym razem Ewa Pajor strzeliła 2 gole. Barcelona wygrała w finale z Lyonem, no i ma te upragnione trofeum, jeśli chodzi o Ligę Mistrzyń. Wielki sukces naszej reprezentantki. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowej Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata, no i po tej imprezie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej i liczymy na kolejny tytuł Mistrza Świata. To jest absolutny dominator w tej dyscyplinie w ostatnich latach. Siatkarze pokonali w Katowicach Bułgarię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Tak tę rywalizację podsumował libero Maksymilian Graniczny.
1: Możemy być zadowoleni, bo wygraliśmy. Może nie było tak najważniejsze w tym momencie. Najważniejsze, żebyśmy się zgrywali, żebyśmy przeżywali te emocje boiskowe, zgrywali się ze sobą, ale było to zwieńczone zwycięstwem, więc tym bardziej to cieszy. Oczywiście na każdy mecz wychodzimy, żeby wygrać i fajnie, że po prostu udało się to zrobić dzisiaj i przypieczętować zwycięstwo.
0: Nasze siatkarki wygrały z Serbią również 3-0. One grają w towarzyskim turnieju w Genui. Atakująca Oliwia Sieracka zdobyła 16 punktów.
2: To spotkanie było dużo lepsze niż to wczorajsze. Gdzieś to wczorajsze nam nie wyszło. Skupiłyśmy się też na poprawie skuteczności w ataku i wydaje mi się, że mimo, że nie widziałam statystyk, to gdzieś na pewno to lepiej wyglądało, bo nie popełniłyśmy tyle błędów i nie zostałyśmy tyle razy zablokowane. Udało nam się skutecznie to zniwelować. Wydaje mi się, że może się ciut rozluźniłyśmy, bo gdzieś te dwa pierwsze sety były pod pełną kontrolą. Na pewno gdzieś tam uciekło nam parę przyjęć. Popełniłyśmy też dużo błędów, więc dlatego cieszymy się, że naprawdę udało nam się wrócić i jestem dumna, że nam się to udało zrobić.
0: Dziś wieczorem Polki w Genui zmierzą się z Włoszkami. Również dziś we Francji inne wielkie wydarzenie, ale tenisowe. French Open będzie dla nas relacjonował Cezary Gurjew.
3: W Paryżu już wyczuwa się atmosferę tenisowego święta. Dziś początek turnieju, a korty od kilku dni rozgrzewane są promieniami ostrego słońca. Dziś mecze rozegrają dwie Polki. Magda Linet zmierzy się z Czeszką Terezą Walentową, a Magdalena Fręch będzie grała z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. Na razie jest wielkie skupienie, a praca na korcie zdominowała wszystko, co potwierdza Magdalena Fręch.
4: Szczerze powiedziawszy, podczas turnieju no to nie ma czasu tak, żeby zwiedzać, żeby chodzić, żeby męczyć nogi. Raczej to jest trening, odpoczynek i skupienie. Myślę, że to dopiero po turnieju odłożymy. Staram się robić takie rzeczy, które relaksują, nie wymagają też chodzenia, lekki trening i odpoczynek.
0: No to życzymy, żeby Magdalena Fręch po turnieju mogła z dumą i z zadowoleniem z tego, że dobrze zagrała, zwiedzać Paryż. A ciekawe, czy Xiamen w Chinach zwiedzały Maria Andrejczyk i Maria Żodzik. One startowały w diamentowej lidze lekkoatletycznej, no i obie zajęły 4. miejsce z bardzo dobrymi wynikami. Żodzik 1,94 skoków zwyż, a nasza Maria Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, 62,51. No, bardzo dobrze jak na początek sezonu, ale tylko dodam, że 18-latka Chinka Yan Zhi startowała w rzucie oszczepem i rzuciła 71,74. To jest drugi wynik w historii. No, niesamowicie. Do tej pory miała wynik 7 metrów gorszy. Nagle stanęła na starcie w Chinach i rzuciła. Tak, i rekord świata juniorek, 18 lat. Życzymy powodzenia, ale no, ciekawie, jak potoczy się kariera niesamowita tej zupełnie nieznanej Chinki.
5: Rafał Bała, dziękuję Ci.
0: Dziękuję,
5: Rafał.
0: Miłej niedzieli.
6: Autopromocja.
7: Przed nami święto sportu ulicznego w Warszawie.
8: Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3.
7: To wciąż nowa dyscyplina sportu, która skradła serca kibiców. Geneza, specyfika, uliczny klimat. Skąd to wszystko się wzięło?
8: Zapytamy naszych gości Piotra Wesołowicza i Majka Kiksa.
7: Sport wyjaśnia świat.
8: Dziś o 20:05.
7: Filip Jastrzębski.
8: Michał Okoński.
6: Autopromocja.
5: Jest godzina 8:30.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do odprawy, która dzisiaj rano po interwencji służb w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu życia osoby znajdującej się w mieszkaniu w Gdańsku. To uderzenie w stabilność państwa, tak mówił premier, komentując interwencję w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Dziś specjalna

0: sprawa z udziałem premiera i ministrów oraz przedstawicieli służb. Posłuchajmy, co premier mówił, otwierając tę odprawę.
1: Mamy do czynienia z, może jeszcze nie z falą, ale z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, do policji, zagrożenia życia związanego z pożarem, zagrożenia życia dziećmi i okazują się to prowokacje, ale one skutkują tym, że tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje bardzo co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji. Ja chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkie służby podległe paniom, panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują i tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania. Z tego względu, że niestety tego typu zdarzenia, to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego. Drugi powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych. Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi? I kto stoi za tego typu zamachami? No, słowo zamach jest za dużo powiedziane, ale za tego typu prowokacjami. I, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak prosto ustalić, szczególnie kogoś, kto jest biegły w tego typu niebezpiecznych zabawach. Zdaję sobie sprawę z tego, że fałszywych zgłoszeń sam otrzymuję codziennie de facto z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informacje o fałszywych zgłoszeniach, o podkładanych bombach w szkołach, w elektrowniach, w szpitalach, etc. To jest rzeczywiście plaga. Musimy się w związku z tym zastanowić. No, pierwsza rzecz, tak jak powiedziałem, i to musi być priorytet, możliwie szybka. Wiem, że to jest trudna identyfikacja i zatrzymanie tych, którzy odpowiadają za te ostatnie szczególnie nieprzyjemne prowokacje. Dwa, przegląd wszystkich procedur. Ja sobie zdaję sprawę o tym, że od czasu, kiedy doszło do tej pierwszej prowokacji, dyskutujemy nieustannie nad tym bardzo poważnym dylematem. I tutaj zwracam się do wszystkich, nawet jeśli jest to zapiekła opozycja, żeby nikt nie próbował nawet atakować czy oskarżać straży pożarnej czy policji, bo oni wykonują swoje zadanie w taki sposób, jaki wykazują ich doświadczenia, ale też nakazują ich doświadczenia i procedury. Nikt nie zaryzykuje ze straży pożarnej czy z policji, że zginie dziecko, czy spłonie mieszkanie, czy dom. Muszą reagować natychmiast i nie mają czasu i narzędzi, żeby umieć natychmiast też zidentyfikować, czy taki alarm jest fałszywy, czy nie. Dla nich zawsze priorytetem będzie natychmiastowe ruszenie do akcji. Ale musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens. Czy istnieje jakaś przestrzeń zmian procedur tak, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Tam jest nawet, Janku, przypomnij, do 15 lat, do 16 lat więzienia w przypadkach skrajnych. Tutaj mamy do czynienia już z przypadkami właściwie skrajnymi.

0: Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te no, wykryte i zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji. To jest szczególnie ważne pytanie, bo przygniatająca lwia część tych fałszywych zgłoszeń to są głupie dowcipy bardzo często nieletnich. Ja nie mówię o tych ostatnich zdarzeniach, ale o tym, co, z czym boryka się każde państwo na świecie. Więc tym bardziej musimy się zastanowić nad i prawnymi, ale także technicznymi sposobami, jak możliwie skutecznie nie ulegać takim prowokacjom. No i bardzo prosiłbym wszystkich, żeby każda informacja na temat działań państwa w tej sprawie, jeśli nie musi być tajna, żeby była skutecznie przez państwa skomunikowana, tak aby właśnie przecinać możliwie szybko falę spekulacji i niemądrych przypuszczeń. Ja byłem jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem, minister Kierwiński także rozmawiał z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki, bo tu chodzi i o ochronę ludzi, i o ochronę potencjalnych ofiar takich prowokacji, ale też o ochronę dobrego imienia Straży Pożarnej czy Policji. Więc chciałbym na koniec zwrócić się do wszystkich tych najbardziej gorliwych uczestników tej debaty, żeby powstrzymali się od szukania politycznego kontekstu i żeby nie włączali takiej typowej partyjnej walki w te kwestie, bo tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi i reputację najważniejszych służb państwowych.
1: Zdecydowana interwencja służb po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu życia osoby znajdującej się w mieszkaniu w Gdańsku, mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, jest reakcja rządu. Wysłuchaliśmy, to mówił premier Donald Tusk przed naradą z ministrami i szefami służb zwołaną właśnie w związku z tym wydarzeniem.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 8:38 w Polskim Radiu 24. Teraz odetchniemy trochę od tych poważnych tematów i udamy się na łono natury.

0: Maja Kluczyńska, witam Państwa w niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki. Dzisiaj łączymy się z Poznaniem w Polskim Radiu w studio. Panie Agnieszka Kowalska-Pastuszek i Agata Hubert. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, dzisiaj roślinny kosmos 2026. Witam Panie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Najbliższy czas to będą rozmowy na temat letnich spotkań w naturze. Będziemy też mówić o roślinnym kosmosie 2026 i zaraz wszystko się wyjaśni, czym ten roślinny kosmos i Festiwal Otwartych Ogrodów w Wielkopolsce jest. Miłe panie, to proszę powiedzieć, jakie były początki, jakie były inspiracje, że powstał Festiwal Otwartych Ogrodów i to pod tak ekscytującą nazwą, Roślinny Kosmos 2026, bo trwa tu już to wydarzenie od kilku sezonów, prawda? Od kilku lat.
1: Tak, to będzie nasz czwarty sezon.
0: No proszę.
1: Inspiracje przywiozłyśmy z Otwartych Ogrodów Pogórza Izerskiego, będąc właśnie u nich w odwiedzinach w jednym z pięknych ogrodów. Tak nas zafascynowała ta idea, że postanowiłyśmy ją przenieść na grunt wielkopolski.
0: A Wielkopolska to tak bardzo ogólnie. Czy są jakieś szczegółowe miejsca, gdzie ta nazwa jest właśnie identyfikacją tego miejsca, tych miejsc?
2: My trochę chciałobyśmy, żeby może miało to jakąś duże, jakieś ramy, aczkolwiek myślę, że takim centralnym miejscem jest Gniezno, chociaż z Gniezna otwarty jest tylko jeden ogród, ale ogrody otwierają się między Gnieznem a Poznaniem. Zdarzało nam się jeszcze kilka takich ogrodów, które były poza Gnieznem, w stronę przeciwną niż do Poznania, ale nie jest to związane z jakimś konkretnym rejonem, obszarem. Raczej są to gminy ościenne w okolicach Gniezna, Poznania.
0: A gdyby panie miały scharakteryzować

0: to wydarzenie, to byłyby to na przykład spotkania w ogrodach prywatnych, w ogrodach społecznych, jakaś wymiana na przykład doświadczeń, czy też bardzo kameralne spotkania.
1: Pomysł na festiwal wziął się od tego, że zebrało się parę koleżanek, które mają przepiękne ogrody i dbają o te swoje ogrody. I oczywiście za inspiracją były otwarte ogrody Pogórza Jezierskiego. Ale te koleżanki, jak się zebrały, porozmawiały o tym, a tam, a to w ogrodzie, tam, a tamto w ogrodzie, a to fajnie byłoby się kiedyś spotkać w tym ogrodzie. Łącząc to wszystko, wymyśliłyśmy, że zrobimy sobie wakacje w ogrodach. Pojeździmy po swoich własnych ogrodach i pooglądamy. I zobaczymy, jak to wyjdzie na próbę. Nie zakładałyśmy wtedy żadnego Facebooka, żadnej jakiejś dużej promocji. Oczywiście pojawił się plakat, jakiś logo powstało też oczywiście w darze to od jednej z osób. I potem to się rozrosło. Pojawiły się osoby na naszych ogrodach, które też chciały otworzyć i w kolejnym sezonie otworzyły też osoby ogrody, które nie były w tym pierwszym otwarciu. I tak to się rozrosło.
2: Tutaj chciałam właśnie odpowiedzieć jakby dalej, że tak naprawdę to ta idea łączy bardzo różne ogrody, czyli są to oczywiście kameralne i prywatne spotkania, ale były to spotkania też w ogrodach społecznych, w ogrodach prywatnych, w takich sadach, które są przedsiębiorstwami. To są bardzo różnorodne spotkania i te miejsca nie są jakoś wytyczone, ograniczone w jakiś sposób.
0: Czy mam rozumieć, że to jest tylko kobieca inicjatywa, jakieś ścisłe grono kobiet, jakaś wspólnotowość tam jest, albo może kolektyw, jeśli to jest też mieszane towarzystwo tych osób, które uczestniczą w akcji Roślinny Kosmos.
1: Chciałoby się powiedzieć, że zaczęło się od kobiet, aczkolwiek
0: no cała historia
1: też
0: podobno się zaczęła.
1: Ogrody nie tworzą same.
0: Tak.
1: Są też rodziny, które wspierają też te ogrody i też je tworzą, więc jakbym powiedziała, że tylko koleżanki tylko o tym porozmawiały, a włączyły innych. Aczkolwiek mamy też ogrody, które w kolejnych edycjach, bo ta pierwsza się zaczęła właśnie od tych koleżanek, które usiadły i pogadały o tym, ale w kolejnych edycjach otworzyły się też ogrody, które otwierali również i mężczyźni. Mamy na przykład ogród teraz po raz drugi, który się otworzy i jest to ogród Darka.
0: Został zarażony inicjatywą.
1: Tak, tak, tak. I co ciekawe, no kolejny rok się otwiera. Więc to też nie ma obowiązku, że ten ogród, który się otworzył rok temu, to w tym tak samo, tylko jest to, Roślinny Kosmos będzie trwał tyle, ile ludzie będą chcieli się otwierać.
0: A ludzie, jak pani powiedziała, chcą coraz częściej, coraz więcej tych osób otwierających swoje ogrody, przybywa tych osób, jest coraz więcej właśnie?
1: Ciężko też tak odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ po sezonie, w danym sezonie są osoby chętne, ale też czasami i rok weryfikuje to, czy ktoś może otworzyć ogród, czy nie. Nie chodzi o jakąś rekrutację, tylko chodzi o to, czy ktoś jest w stanie przygotować swój ogród na otwarcie, chociażby ten sezon zimowy był wcale nie taki łatwy dla ogrodnictwa i też jedna osoba nam się wycofała, chociażby ze względu na to, jakie szkody poczynił sezon zimowy u niego w ogrodzie, ale te osoby się zgłaszają i też zależy nam przez to, że to jest taka inicjatywa, gdzie my właśnie nie robimy jakiejś rekrutacji, ani nie chcemy nikogo wykluczać, tylko raczej chcemy, żeby otwierać ogrody, to jednak zależy nam na tym, żeby osoby, które otwierają swój ogród, odbyły chociaż ten sezon u nas poprzedni, to znaczy pobywały na tych ogrodach, zobaczyły, żebyśmy mogli się poznać, bo my też chcemy mieć pewność, że ten ogród faktycznie w danym sezonie zostanie otwarty i ktoś nam się nie wymiksuje z tego, bo jednak my działamy społecznie, nie jest to objęte żadnym projektem, nie ma żadnych zobowiązań, nie podpisujemy żadnych umów, a chcemy, żeby to jednak płynęło, więc zależy nam na tym, żeby mieć na początku relacje, a potem, żeby ten ogród się otworzył.
0: Powiedziała pani, działamy społecznie, zależy nam na relacjach. Rozumiem, że przy tym tak zwanym roślinnym kręgu życia dominują lokalne inicjatywy, wspólnotowość przeżywania, czyli wspólne spędzanie czasu i to w naturze, bo wśród tych ogrodów osób, które deklarują uczestnictwo, co więcej, w jakiś sposób się sprawdzają, bo uczestniczą w tym projekcie niektórzy kolejny raz, albo ci, którzy deklarują, że będą uczestniczyli, przetrwają od deklaracji do czasu, kiedy rzeczywiście mogą to swoje zaproszenie zrealizować i zaprosić tę społeczność, ten kolektyw na Festiwal Otwartych Ogrodów Roślinny Kosmos.
2: Tak, dokładnie. Mamy bardzo duży fan i właśnie to jest tak, że zaczęło się od mniejszej grupy osób i to grupy związanej z jakimiś różnymi projektami bądź koleżeńskiej. Natomiast teraz to już są takie faktycznie i długofalowe przyjaźnie i też taka wspólnota z osobami, które nas odwiedzają.

0: Czyli mamy, no my to tak śmiejemy się, grupy fanów, osoby, które od pierwszych sezonów przyjeżdżały i faktycznie odzywały się do nas na przykład, ale na tym ogrodzie nie będę, bo jedziemy na wakacje, ale będę się postarał być na następnym wydarzeniu. Także to było strasznie miłe i właśnie z tego się utworzyła taka grupa osób odwiedzających i też te osoby dołączały do nas w następnych, kolejnych sezonach i zapraszają nas do swoich ogrodów i otwierają te ogrody i jest to bardzo bardzo takie podnoszące na duchu.
1: Ale jak otwarte ogrody zmieniają lokalną społeczność? Bo zapewne zmieniają.
2: Tak zbieram teraz wszystkie myśli od osób, które otwierają ogrody, od gospodarzy i gospodyń, ze względu na to, że tak dużo jest takich aspektów społecznych.
1: No właśnie.
2: Po pierwsze, sąsiedzi mogą odwiedzić czyjś ogród, sąsiada swojego, poznać go, jeśli są nowymi ludźmi. To też jest takie nietypowe, przyjść, a co będą od nas chcieli, więc doświadczyć czegoś nowego, co nie jest jakimś standardem w okolicy. Nie ma w okolicy, z tego co wiem, otwartych ogrodów, takiej idei. To nie jest jeszcze zaproszenie do domu, ale jest to zaproszenie do kawałka świata, który oferuje gospodyni tego miejsca, gospodarze tego miejsca, więc jest to czymś takim, ja już nie chcę wchodzić w jakąś bardzo metafizykę, ale przede wszystkim tym, że przyroda jest czymś nierozerwalnym i bywanie w takich otwartych ogrodach jest też czymś takim doświadczeniem, bycia częścią tego i bycia różnymi gatunkami, ssakami, ptakami, ryba. No nie, ryby też, no, są osoby, które mają stan w naszych ogrodach.
1: To prawda.
2: Ale też takich relacji, które powinniśmy budować i z przyrodą, i z innymi ludźmi. Kochać kwiaty, a nie może być to w rozerwalności od siebie nawzajem, jeśli chodzi o ludzi.
1: A proszę pani, czy uczestnikami tego projektu, tych otwartych ogrodów, są tylko właściciele ogrodów, czy także osoby, które otrzymują od państwa zaproszenie, odwiedzają i dopiero mają jakiś czas na zastanowienie się, albo na przykład bardzo ubolewają nad tym, że takiego ogrodu nie mają i w związku z tym no, nie mają dokąd państwa zaprosić, żeby się zrewanżować?
0: Myślę, że to jest taki festiwal, na który może przyjść każdy i to absolutnie nie musi być właściciel jakiegoś ogrodu, bo ten nasz festiwal to troszeczkę tak jak odwiedziny u babci na wakacjach i w ogóle dużo wspomnień osób, super, które teraz zakładają ogrody, wiążą się właśnie z takimi letnimi wspomnieniami z dzieciństwa. Także mogą to być osoby, które mieszkają w bloku, a po prostu chcą pobyć w naturze, wśród kwiatów albo w jakimś gospodarstwie, bo też mamy tutaj panie, które mają własne gospodarstwa, więc to jest po prostu miłe spędzenie czasu w pięknym otoczeniu, wśród natury. Można się położyć na trawie, odpocząć, można porozmawiać z ludźmi, jakby to po prostu spędzić bardzo miło czas.
2: Ja myślę, że muszę dodać koniecznie, rozwijając jeszcze dodatkowo, ja nie posiadam ogrodu. Mieszkam w bloku. Posiadam wąski balkon, co prawda długi, ale wąski. Mam tam parę nasadzeń, a jestem jedną z osób, które odpisuje ludziom na Facebooku.
1: No proszę
2: i
1: bardzo.
2: I parę jeszcze, ja mówię, ogarniam parę rzeczy w tym roślinnym kosmosie, a nie posiadam własnego ogrodu. Marzę o nim, więc bywanie w czyichś ogrodach jest taką namiastką tego i też rozglądaniem się, o tak bym chciała, a tak mogłabym inaczej. Przyjeżdżają do nas też ludzie, którzy obecnie zakładają
0: dokładnie
2: ogród.
0: Właśnie to chciałam przypomnieć.
2: Tak, i jest taka para u nas, która do nas przyjeżdża, która powiedziała, że po pierwszym czy tam po drugim sezonie ułożyła swój ogród.
1: No to tak, panie rozpiera duma, się, że tak powiem, bo to inspiracja
2: tak,
1: i teraz tutaj powstaje coś, co jest od razu jakby rezultatem tej działalności. Powiedziała jedna z pań, że to jest festiwal jak u babci na wakacjach, można położyć się na trawie i jest zielono, posłuchać jak trawa rośnie, mawia się, prawda, mieszczuchy mawiają, ale czy w tym przypadku można powiedzieć, że to jest na przykład swego rodzaju turystyka ogrodnicza?
2: O, ciekawe.
1: Czy to jest tylko tak, że chcemy podczas festiwalu popatrzeć, jak są zorganizowane niektóre ogrody? Powiedziały też panie, że to taki obszar, powiedzmy, od Gniezna do Poznania, to dosyć duży obszar.
2: Ja
1: i tak
2: myślę,
1: sobie
2: że
1: wędrujecie po prostu, tak?
2: Tak, ze względu na to, że otwarte ogrody, roślinny kosmos u nas otwiera się w tym roku akurat od maja do sierpnia. Ostatni weekend sierpnia to jest ostatni otwarty ogród. Więc sobie tak wyobrażam, że to jest świetny też plan na wakacje. Jak właśnie ta turystyka wakacyjna, tak, że

0: w te weekendy, kiedy na przykład gdzieś nie wyjeżdżam, gdzieś nie spędzam go poza Wielkopolską, taką turystykę można odbyć na roślinnym kosmosie. W ogóle strasznie mi się to spodobało, aż chyba będę wykorzystywać w tym roku na otwartych ogrodach, jak będziemy otwierać i o tym wspominać, bo jest to coś nietypowego, jest to coś przyjemnego i jest to też coś takiego, że można się poczuć częścią większej jakiejś wspólnoty.
1: Chociażby
0: ze względu na to, że w zeszłym roku przy jednym otwartym ogrodzie przyjechało małżeństwo i pani powiedziała, że jak oglądała nas na Facebooku, to sobie pomyślała, o, ja tam przyjadę, wszyscy się tam znają, no dobra, ale to niedaleko, akurat ten ogród, to podjedziemy, sprawdzimy. I powiedziała, że po tym czasie, jak robiliśmy już wspólne grupowe zdjęcie, powiedziała, że ona już czuje się tą częścią, że jakby bardzo szybko ją to wchłonęło. I ja też zawsze powtarzam, jak mówię o roślinnym kosmosie, tak, my się znamy, ale my się właśnie znamy z tych ogrodów. Więc jeśli ktoś chciałby być częścią, to zapraszamy, bo my się stamtąd znamy.
1: Ale fantastyczne. Chyba to nie ma nic milszego dla organizatorów takiego festiwalu, jakim jest Roślinny Kosmos Otwarte Ogrody, jak taki komplement, że ktoś wysłuchał, gdzieś odnalazł jakiś kontakt, przyjechał i miał tak takie obawy, że no, wszyscy się znają, a ja nie. I nagle dołączył do tej społeczności i jest częścią, staje się częścią takiej społeczności i już nie ma tych ograniczeń. W ten sposób powiększa się ta grupa fanów, powiedziałabym, tej turystyki ogrodniczej.
0: Tak.
1: A proszę pani, ja tylko przypomnę, w Ogrodach Sztuki dzisiaj Polskie Radio w Poznaniu odwiedziły panie, które są reprezentantkami kolektywu, który stworzył festiwal Roślinny Kosmos. Festiwal to Otwarte Ogrody. I o tym festiwalu, który od maja do sierpnia trwa. Proszę pani, a proszę powiedzieć, jak się z państwem, z paniami, z państwem, jak się można skontaktować z kolektywem Roślinnego Kosmosu 2026, bo to już czwarta edycja.
2: Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku Roślinny Kosmos Festiwal Otwartych Ogrodów. Tam można znaleźć cały harmonogram, opisy wydarzeń i to, co się będzie działo w naszych ogrodach.
1: To przejdźmy od ogółu do szczegółu. Program. Czy program tych otwartych ogrodów, bo za chwilę będziemy mówić jeszcze o roślinności, bo to jest na deser jakby ta kosmiczna roślinność. To jest tylko zwiedzanie ogrodów osób, które chcą się swoimi ogrodami dzielić i zapraszają. Czy też przy okazji, jeśli to jest ktoś, jakiś twórca, to jest jakieś rękodzieło albo sztuka, która jest charakterystyczna dla danego rejonu, albo autorskie jakieś projekty artystyczne, nie wiem, trzydełkowe serwetki, albo malowanie, pejzaże, albo też na przykład no, pieczenie ciasta, jakieś know-how, albo też miód z własnej pasieki, lub też, tak jak powiedziałam, rozmowy, czyli taka filozofia ogrodowania. Dzielą się państwo doświadczeniami no, z tworzenia ogrodów, albo też są to rozmowy o roślinach. Ile z tych propozycji
2: tematów
1: to mieści się właśnie w pojęciu tych spotkań z wszystkimi, którzy na Festiwal Roślinny Kosmos się wybierają?
0: Każdy ogród to jest oddzielne wydarzenie, które samo animuje to, co się na nim dzieje. I w naszej, że tak powiem, doświadczeniu, które już trwa 4 lata przy Roślinnym Kosmosie, to odbywało się podczas tego samego otwarcia. Z reguły to są 3 do 4 godzin w weekend, w sobotę albo w niedzielę, chociaż dużo częściej jest to niedziela. To odbywały się już i koncerty, i odbywały się wystawa, wystawa obrazów gospodyni.
2: Dwóch gospodyń były takie.
0: Tak, faktycznie.
2: Tak, tak. Były spotkania, które mówiły odnośnie uprawy typowo permakulturowej.
0: Tak, warsztaty odbijania kwiatów na kartkach pocztowych.
2: Taki flower printing. Później zawsze jest jakiś poczęstunek ze strony gospodarzy, takie dary z ich ogrodu.
1: Takie wspólne biesiadowanie, tak? Troszkę.
2: Czasami tak.
0: Tak, też jest zawsze spacer, oprowadzenie przez gospodarza, gospodyni po ogrodzie, opowiedzenie o tym, co w tym ogrodzie jest łatwe, a co jest trudne, nad czym pracuje, jak zmienia ten ogród. I przez to, że nasze gospodynie i gospodarze mają te ogrody w tak różnych miejscach, że można na przykład się dowiedzieć, jak nawodnić glebę poprzez kartony.

0: używając ich do, ja teraz już to jest tam takie szczegóły, ale dla mnie to jest po prostu jakiś właśnie kosmos, że można na piachu stworzyć przepiękny ogród i faktycznie z nim się cieszyć,
1: I jeszcze mi się przypomniało właśnie, że też w zeszłym roku było spotkanie w ogrodzie, w którym pani wszystko, co posiadała, nie wyrzucała, ale wkomponowywała w ten ogród i były
0: to
1: na przykład takie... Dwa lata temu. Mhm. Były mini ogródki zrobione z zabawek dla dzieci właśnie i roślin, bądź ze starego, zużytego obuwia, obrzeża do... No obrzeża takie właśnie tutaj przy rabatach. Lustra, meble wkomponowane. No i to był faktycznie kosmiczny ogród. To było takie kosmiczne doświadczenie.
2: Kreacja wyjątkowa. Proszę pani, czyli kosmicznie piękne ogrody, zaryzykowała takie stwierdzenie i myślę, że właściwie po tym, co usłyszałam, co państwo również usłyszeli, no to chyba wcale to nie jest ryzykowne powiedzieć, że to pewnie kosmicznie piękne ogrody, czyli ten kosmos wpisuje się w aranżację również. A jak ten kosmos wygląda, jeśli chodzi o roślinność? Bo ja tutaj zostałam wtajemniczona i jedną nazwę wymienię, bo to jest roślina, która, jak to było? Która jest podobna do...
0: Tancereczki.
2: Tancereczki, a nazywa się pysznogłówka. Może ktoś z państwa, którzy teraz są z nami, słuchają nas po prostu, wie, jak wygląda ta pysznogłówka, która w kosmicznych ogrodach festiwalu Otwarte Ogrody, no, w tej kosmicznej roślinności zajmuje no, jedno z pierwszych miejsc jako kosmiczna roślina.
0: Tak, ponieważ znajduje się na logo naszego festiwalu. Aha. Logo stworzyła nam Natalia Faron, która zrobiła to też w czynie społecznym, w darze takim do naszego roślinnego kosmosu, bo roślinny kosmos to dar i oprócz pysznogłówki, która jest w logo, to muszę powiedzieć, że ta nazwa kosmos to też się wzięła od kwiatów i to jest też taka metafora i kosmosu, i kwiatów kosmosów.
2: Proszę pani, bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie, a prośba do państwa jest taka, jeśli państwo podróżują, bo to teraz taki czas przed nami i gdzieś państwo spotkają fantastyczny kolektyw, fantastycznych ludzi, którzy chcą się dzielić swoimi ogrodami, proszę o kontakt. Kontakt @polskieradio24.pl. Chętnie zaprosimy i porozmawiamy, podzielimy się wszystkimi doświadczeniami, które dotyczą tej wspólnotowości, filozofii ogrodowania, artystycznych talentów, no i takiego odkrywania, że wspólnie też fantastycznie, albo może przede wszystkim można spędzić czas będąc offline. Dziękuję paniom, dziękuję państwu i przyjemnego czasu na spotkaniach w naturze i z naturą państwu życzymy. Jeszcze raz tylko przypomnę, dzisiejszą audycję zrealizowała Magdalena Pogorzelska, a ja się nazywam Maja Kluczyńska i spotkam się z państwem za tydzień w niedzielę. O ogrodach sztuki rozmawiać będziemy.
0: Zapraszamy do roślinnego kosmosu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pilna narada z udziałem premiera. Chodzi o prowokację wymierzoną w prezydenta. Trudna walka z pożarem w Gorzowie Wielkopolskim. Płonie park trampolin. Znów to zrobił. Łatwo gang zebrał miliony złotych na leczenie chorego dziecka. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. To prowokacja, która ma wyjątkowo paskudny charakter. Tak o fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta mówi premier Donald Tusk. Strażacy wieczorem weszli do lokalu, ale żadnego pożaru tam nie było. Między innymi w tej sprawie szef rządu zwołał specjalną pilną naradę z ministrem.

0: i przedstawicielami służb. Łączymy się z naszą reporterką Joanną Stankiewicz, która zna szczegóły. Witaj. Powiedz, co wiemy o tym incydencie i co mówił premier?
1: Informacja o możliwym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku wpłynęła wczoraj o 19:33. Były to dwa SMS-y i służby zareagowały zgodnie z procedurami stosowanymi w takich przypadkach. Wyważyły drzwi do mieszkania prezydenta w Gdańsku. Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
2: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
1: Premier Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu.
2: Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie nie za mądre, ale jednak coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności, o co chodzi i kto stoi za tego typu zamachami.
1: Premier Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Mówił też o zaostrzeniu kar w tym zakresie. Narada służb odbywa się bez udziału mediów.
0: Specjalna narada po prowokacji wymierzonej w prezydenta Karola Nawrockiego. Za relację dziękujemy Joannie Stankiewicz. Pożar jest opanowany, trwa dogaszanie. To najnowszy komunikat strażaków z Gorzowa Wielkopolskiego. Od rana płonie tam hala, w której znajdował się park trampolin. Akcja jest bardzo trudna, mówi nam rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
3: Jest to duży kompleks, część dachu już się zawaliła. Część ścian w związku z wysoką temperaturą jest nadwyrężonych, więc stanowi to wszystko duży problem, żeby wprowadzić ratowników do środka ze względu na ogromne zagrożenie dla ludzi, więc próbujemy gasić z zewnątrz. Mamy na miejscu 3 podnośniki oraz 2 drabiny mechaniczne.
0: Dobra informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał, dodaje strażak.
3: Biorąc pod uwagę to, że mamy niedzielę, w środku nie było nikogo, nie mamy informacji również ze strony ratowników, żeby ewentualnie kogokolwiek znaleziono w środku.
0: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa dogaszanie ognia. Czy krakowianie odwołają prezydenta miasta? Od 3 godzin w stolicy Małopolski trwa referendum w tej sprawie. Oprócz Aleksandra Miszalskiego zagrożeni mogą czuć się także radni. Mieszkańcy Krakowa decydują również, czy odwołać Radę Miasta. Kluczowa będzie frekwencja. By odwołać prezydenta, zagłosować musi niemal 160 tysięcy osób. W przypadku Rady Miasta to prawie 180 tysięcy głosujących. Referendum potrwa do 21. Jest szansa na pokój na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że porozumienie o zakończeniu wojny jest finalizowane. Wcześniej Donald Trump rozmawiał z przywódcami 8 krajów regionu i osobno z premierem Izraela.
4: Słowa Trumpa potwierdzają Irańczycy. Jesteśmy na etapie finalizowania memorandum o porozumieniu, powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pakistan, który pośredniczy w rozmowach między oboma krajami, zapowiedział, że wkrótce Islamabad będzie gospodarzem rozmów USA-Iran. Jak wynika z oświadczenia pakistańskich sił zbrojnych, Trump wydał oświadczenie wkrótce po tym, jak dowódca pakistańskiej armii Asim Munir zakończył w sobotę krótką, ale niezwykle owocną wizytę w Iranie. Nieznane są jeszcze szczegóły porozumienia mającego zakończyć trwającą od 28 lutego wojnę. Wiadomo tylko, że obejmie ono otwarcie cieśniny Ormuz. Niektóre źródła mówią również o odmrożeniu irańskich aktywów w zagranicznych bankach oraz o zakończeniu wojny w Libanie. Z Tyru dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Najważniejszymi punktami spornymi były do tej pory przyszłość irańskiego programu nuklearnego, a także kontrola Iranu nad cieśniną Ormuz. Na koniec świetne wieści z akcji Łatwoganga. Udało się zebrać 12 milionów złotych na leczenie małego Maxa. To 8-latek, który cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. By mu pomóc, youtuber od niemal 40 godzin jedzie przez Polskę rowerem i wszystko transmituje w internecie. Łatwogang ruszył z Zakopanego, teraz jest w okolicach Torunia. Do celu, czyli do Gdańska, zostało prawie 180 km. Po tym, jak udało się zebrać 12 milionów złotych dla Maxa, Łatwogang ogłosił kolejną zbiórkę. Tym razem zebrać trzeba 3,5 miliona złotych na leczenie małego Adasia. Trzymamy kciuki, by i tym razem poszło gładko.
5: To były informacje.

0: Polskiego Radia 24. Wiosenne burze przy letniej temperaturze to pogodowy scenariusz na ostatni dzień tygodnia. Popadaj zagrzmi wszędzie, z wyjątkiem południowego wschodu. Gorąco, na Dolnym Śląsku dziś nawet 29 stopni, w centrum 27, na północy 22. W czasie burz uwaga na porywisty wiatr.
1: Klimat.
0: Umiarkowana jest jakość powietrza w Sosnowcu, poza tym oddychamy czystym powietrzem. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 51% energii elektrycznej. Do 18 zaleca się zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
1: Klimat. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
3: Minęła godzina 9.07, jest niedziela, 24 dzień maja, to 144 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.29, zajdzie o 20.37. Dzień trwać będzie 16 godzin i 8 minut. Imieniny dzisiaj, czyli 24 maja, obchodzą Joanna i Zuzanna, Dagmara, Milena i Wincenty. Pozdrawiamy bardzo wszystkich tych, którzy dziś świętują swoje imieniny i urodziny. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Niedzielny poranek, niedzielne przedpołudnie to także dobry czas, żeby zajrzeć do portfela, żeby pomyśleć o tym, jak oszczędzamy na swoją emeryturę i postawić pytanie, czy emerytury pomostowe wrócą do naszego systemu?
4: Portfel seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o dwóch rodzajach wcześniejszych emerytur. Pierwsze to emerytury pomostowe, a drugie stażowe. Jedne obowiązują, ale właśnie trwają prace nad ich nowelizacją, drugie czekają na swój czas. Moimi gośćmi są Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I dr Tomasz Lasocki w Radzie Dialogu Społecznego, reprezentujący Federację Przedsiębiorców Polskich, Politechnika Warszawska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie przewodniczący i dzień dobry państwu.
5: Ja panów witam również. Zacznijmy od pomostówek zatem. Są one de facto wcześniejszymi emeryturami, no bo istnieje prawo do wcześniejszego przejścia wówczas na emeryturę o, ja powiem, 5 lat. No,
6: najczęściej.
5: Tak trzeba powiedzieć, najczęściej. Daje szansę to na właśnie wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Oczywiście nie ma tu mowy o przymusie. To jest kwestia dobrowolna. Wróciły pomostówki do prac w Zespole do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, gdzie zgłoszono tam kilka postulatów istotnych zmian. Zresztą one wracają co jakiś czas właśnie w tym zakresie. No to może teraz omówmy je i znaczenie i skutki jakby po kolei. Ja bym zaczęła od OPZZ-u, dlatego że to OPZZ dąży do włączenia do pomostówek nowych grup pracowników. Tam są operatorzy kontroli bezpieczeństwa na przykład, tak o ile zdążyłam to się z tym zapoznać, listonosze, no ale nie tylko. O jakie zatem grupy chodzi, jak to uzasadniacie, Sebastian Koćwin?
6: Pani redaktor, może wejdę troszeczkę w szczegóły. To nawet nie chodzi o zawody, tylko rodzaje prac wykonywane przez określone grupy zawodowe, bo to trzeba tak...
5: Bo tu mamy pracę w szczególnym charakterze.
6: Nie każda grupa zawodowa wykonuje dany rodzaj prac, który może wejść właśnie w emerytury pomostowe. Na ten temat miałem bardzo długą dyskusję z przedstawicielami m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i faktycznie jest...

kilka rodzajów prac, o które chcemy poszerzyć ten wykaz prac tu przede wszystkim o szczególnym charakterze. Mhm. To są właśnie operatorzy numerów.

0: Jest tych grup sporo. O dużą część z nich na pewno uda się poszerzyć ten wykaz. To były prace tak naprawdę i przekonywanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Nofera oraz ministerstwa tak naprawdę trwające...
1: Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
0: Tak, bo to jest w gestii właśnie tego ministerstwa. Prace trwające naprawdę kilka lat, przygotowywanie różnego rodzaju ekspertyz, nie tylko przez właśnie CIOP i Instytut Nofera, ale także najpierw przez nasze organizacje związkowe, bo przyjeżdżali nasi eksperci, ja też uczestniczyłem w tych pracach i dyskutowaliśmy, bo trzeba było udowodnić, że te prace mieszczą się w... właśnie w definicji ustawy o emeryturach pomostowych i
1: szczególny
0: można je tam...
1: charakter mają.
0: Tak.
1: A niech by pan uzasadnił, no bo ja tak słucham teraz, no to tak, dróżnik na przykład, tak, biorę sobie, albo ten kontroler lotów, no to tak rozumiem, że chodzi tutaj o stres, stałe napięcie, tak, to są przyczyny. Ale jak to połączę z kuratorem sądowym, to nie znajdujesz
0: tu
1: tak
0: było,
1: do końca
0: tu było
1: uzasadnienia.
0: Troszeczkę jakby trudniej, bo w przypadku niektórych prac, na przykład dróżnika czy automatyka, trzeba było udowodnić na przykład niedoczas. To, że muszą pracować w silnym stresie, w niedoczasie, muszą podejmować decyzje praktycznie natychmiastowo i też trzeba było udowadniać zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. To na przykład bardzo łatwo było udowodnić w przypadku operatorów bezpieczeństwa na lotniskach, tak? Bo może się pojawić jakaś bomba, może ktoś przyjść z jakimś nożem. Oni muszą podejmować decyzje praktycznie natychmiastowo. Natomiast...
1: Z dróżnikiem też się to wydaje dosyć oczywiste, ale no ten kurator...
0: Kuratorzy z kolei argumentują to, że no też mają niebezpieczne warunki przy wizytach różnego rodzaju, więc tutaj jeszcze...
1: To cała opieka społeczna powinna podlegać.
0: No tutaj trwają prace, natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o listonoszy, to no akurat Centralny Instytut Ochrony Pracy i Ministerstwo bardzo szybko uznali, że no, praca listonosza nie może być dopisana do tego załącznika. Tak.
1: O, a jest ona, wydaje się, czasami ryzykowna. Ja bym powiedziała, że z tymi kuratorami to bym zrównała. No ale to nie moja jakby opinia. Bywa różnie, szczególnie kiedy noszą pieniądze. Znaczy już teraz nie noszą, tak? Przeważnie. Ale się zdarza, tak?
0: Pani redaktor, przepisy są niejednoznaczne i tak naprawdę sami mieliśmy czasami wątpliwości, jakie są podstawy do uznania jakiejś pracy za pracę w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze, a jakie argumenty nie. Dlatego nasze organizacje no, przedstawiały całe spektrum zadań, które są wykonywane przez dany zawód, dany rodzaj pracy, ściślej rzeczy określając. No i części rodzajów pracy udało się udowodnić. W przypadku niektórych niestety nie.
1: No dobrze, no to teraz zapytam, co sądzi o tym rozszerzeniu pan doktor Lasocki. No bo tak, wszak wiek emerytalny dla osób pracujących w szczególnych warunkach jest jednak krótszy. Emerytury te miały być wygasające. Ja myślę, że to ma znaczenie, musimy do tego trochę wrócić. Czyli chodziło o to, że coraz mniej osób miało pracować w tych trudnych, szczególnych warunkach. No bo z tym charakterem szczególnym to bym dyskutowała, czy da się to wygasić. Właśnie mi się wydaje, że to jest jakiś punkt. No, natomiast okazuje się, że jakby coraz więcej pracowało w tych trudnych warunkach. Nic się nie zmienia, warunki się zmieniają. No w ogóle co pan o tym sądzi?
2: Właśnie, doskonałe pytanie dotyczące tego, jakie są w ogóle podstawy, żeby taki system istniał. To znaczy, zgadzam się i nie zamierzam podważać, zresztą są specjaliści, którzy określają, w jaki sposób dana praca wpływa na to, jak długo możemy ją wykonywać, ze względu na swoje czynniki, albo wymagania, które przed nami stawia. I tutaj nie ma wątpliwości, że jest tak, jak mówił przed chwilą Sebastian. Natomiast pytanie jest takie, czy odpowiedzią na każdy taki problem musi być wcześniejsza dezaktywacja zawodowa? I nie jest to pytanie, które my sobie dopiero dzisiaj stawiamy tutaj w studio, tylko to jest pytanie, które kiedyś postawi

0: Miły sobie kraje wysoko rozwinięte. Na początku XXI wieku stwierdzono, że ten model z wieku XX, w którym mamy być najlepsi w tym zawodzie, który wykonujemy, aż się, bardzo brzydko powiem, zużyjemy i wówczas idziemy wcześniej na emeryturę i kompensujemy te ciężkie warunki. Czy to jest ten model, który jedyny może funkcjonować? I odpowiedziano sobie w ten sposób, że powinno dążyć się do tego, żebyśmy mogli cieszyć się zdrowiem i możliwościami zarobkowymi, aż do takiego momentu, w którym mniej więcej wszyscy, albo przynajmniej przytłaczająca większość z nas, już nie będzie w stanie pracować. Oczywiście ta droga, o której powiedziała pani redaktor, czyli starajmy się eliminować te czynniki, które są szkodliwe. Tak, to jest jedna rzecz, ale nie zawsze będziemy w stanie je skompensować. Będziemy
1: Przy szczególnym charakterze, ja myślę, szczególnie nie będziemy w stanie.
0: Tak jest. Myślę, że te zawody, o których mówimy, to są bardzo trafne przykłady, ale też takim bardzo obrazowym jest na przykład są zawody związane z wykonywaniem zawodowym sportu. To też są zawody, no, do 65 czy do 67 piłkarz już nie popracuje.
1: Ale chciałam zauważyć, że po przekroczeniu 40 czy 45 roku życia ma prawo do emerytury około 5000 zł. Ona obecnie wynosi emerytury sportowe, jeżeli oczywiście zdobędzie jakiś tytuł i jakiś sukces odniesie, tak, olimpijski.
0: Są
1: no
0: takie wiadomo, świadczenia, nie są to natomiast...
1: Ale o to chodzi we wszystkim.
0: Są takie świadczenia, ale no jakby to są takie świadczenia za osiągnięcie czegoś. Nie każdy pracujący ciężko piłkarz, czy inny sportowiec...
1: No z piłkarzem będzie ciężko.
0: Ma dostęp do tego typu świadczeń, ale przywołuję ten przykład jako taki przykład udanej ewolucji. Świat sportu, świat piłkarski nie domaga się tego, żeby właśnie przyznać im emerytury pomostowe, ale oni też spełniają te wszystkie kryteria. Czyli jakby staram się postawić taką...
2: Też zarabiałem tyle, że mogą sobie odłożyć.
1: Aż mi to po głowie chodziło, ale chciałam zaraz zadać pytanie
0: ten sport, tak, ale to znowu nie są tylko piłkarze, więc jakby nie chcę wchodzić w detale dotyczące każdego sportu, ale pokazuję świat piłkarski, bo jego zarabiają też dużo, bo obserwujemy, więc możemy coś powiedzieć, że po zakończeniu tej kariery bezpośrednio na boisku, niektórzy starają się w tej branży wokół tego chodzenia po boisku.
1: A niektórzy chcą zostać deweloperami, no rozumiem.
0: Albo inni jeszcze, no,
1: nie jest złośliwa,
0: różnie
1: ale...
0: próbują, tak.
1: Odnośnie tych
0: ale mamy piłkarzy, ale mamy też judoków, mamy lekkoatletów i tak dalej. I oni muszą znaleźć pomysł na siebie. Natomiast mamy takie grupy osób, które wykonują pewne prace, co do których powiedzieliśmy, wy możecie przejść wcześniej na emeryturę. Choć państwo polskie planowało kiedyś zrobić taki system, w którym taka osoba będzie mogła cieszyć się swoim zdrowiem i możliwościami zarobkowania dalej. I z perspektywy jakby ryzyka, które chronimy, każde odesłanie kogoś wcześniej to jest pewna porażka systemu. Dlatego, że my powinniśmy dążyć do tego, żeby ta osoba mogła jak najdłużej cieszyć się swoim zdrowiem, swoim możliwościami zarobkowania. I te emerytury pomostowe rzeczywiście to jest pewnie coś takiego, co miało wygasać, bo to miało być dokończenie tego systemu rozwiniętego za czasów Jaruzelskiego, gdzie rzeczywiście odesłano na emerytury wcześniej, dezaktywowano setki tysięcy osób. I my teraz rozmawiamy o poszczególnych grupach.
1: W różnych
0: grupach.
1: Momentach to była kwestia też bezrobocia.
0: Tak,
1: musimy to zaznaczyć.
0: Walczono. Państwo, którego gospodarka padła, szukało gdzieś, gdzie oficjalnie nie mogli stwierdzić, że jest bezrobocie. Jakby to jest temat na osobną dyskusję, ale mówię o tym, że teraz o jakich zawodach mówimy? O takich, które nie są zbyt liczne, dlatego też listonosze nie mają szans. O takie, które są odpowiednio uzwiązkowione, bo wtedy związki zawodowe o nich szczególnie pamiętają.
1: Wtedy mają szansę, rozumiem?
2: Rozmawiamy nie tylko o zrzeszonych u nas organizacjach. Natomiast nie ukrywajmy, że mniej jednak grup zawodowych czy rodzajów prac spoza występuje do RDS-u o rozpatrzenie.
1: A możemy powiedzieć, że rozmawiamy raczej o tych, którzy na etatach pracują.
2: Dla jasności. Taka jest definicja ustawy.
0: W Radzie Dialogu...
2: W pełnym wymiarze czasu pracy.
0: W Radzie Dialogu Społecznego ten pełny wymiar czasu pracy to też jest reminiscencja dawnych czasów, kiedy rzeczywiście tak to wyglądało, tylko pełny wymiar. Ale ani wątek pełnego wymiaru, ani wątek rozszerzenia o inne prace niż tylko na etacie w Radzie Dialogu nie jest podnoszony. I nie jest to zarzut.
1: No to może dobrze, to teraz od razu chcę przejść, teraz się pan odniesie do tego, ale do OPZZ-u, bo wy proponujecie zmianę definicji. To może chcecie tak zaproponować właśnie, żeby te wszystkie zawody również weszły.
2: Znaczy, pani redaktor, ja zacznę od tego w ogóle, że Pewnie nie byłoby dyskusji o poszerzeniu wykazu, nie byłoby dyskusji o niewygasającym charakterze.

0: charakterze emerytur pomostowych, który już akurat zrealizowaliśmy, gdyby nie to, że państwo polskie, rząd, kolejne rządy nie dopilnowały jednej ważnej sprawy. W ustawie o emeryturach pomostowych z 2008 roku jednoznacznie było wskazane i też była taka obietnica ze strony rządu, że do 2014 roku zostanie stworzona strategia sektorowa. Ta strategia sektorowa miała zakładać to, że te rodzaje prac, które znalazły się w ustawie o emeryturach pomostowych, no, będą miały różnego rodzaju systemy szkoleń, będzie jakaś możliwość przekwalifikowania, że poprawią się te czynniki technologiczne, w ramach których te osoby wykonują swoje,
1: te warunki pracy,
0: swoje prace. Tak. I to nie nastąpiło. Pewnie też dlatego, że do zespołów eksperckich ani takie zespoły eksperckie nie były powoływane, ani nie zapraszano ekspertów, którzy mogliby coś podpowiedzieć, bo w ostatnich latach no, ukazała się fajna pozycja, dobra pozycja właśnie doktora Tomasza i Janiny, tak, Janiny Petelczyc, dotycząca emerytur pomostowych. I tam też z tego, co pamiętam, był taki wątek, żeby bardziej indywidualnie podchodzić do tych problemów dotyczących ewentualnie wcześniejszego przejścia na emeryturę.
1: Ale ja chciałam coś tu powiedzieć, bo tutaj pan doktor, rozumiem, żebyśmy my tego wątku nie stracili, że tak powiem, z widoku. Powiedział, że ten element dotyczący poprawy warunków zatrudnienia to jest jeden z elementów, ale drugi, jak rozumiem, wskazał na zmianę, że tak powiem, w ogóle sposobu pracy, czyli nie do końca życia pracujemy w jednym zawodzie, tylko rozumiem, przechodzimy do innych zawodów, gdy już nie jesteśmy w stanie pracować w pierwszych.
0: I właśnie ta strategia sektorowa miała to zawierać. Dlatego reprezentatywne organizacje związkowe zgodziły się na wprowadzenie tej ustawy o emeryturach pomostowych.
1: Muszę zapytać, żebyśmy byli tak konkretni i żeby nas nasi słuchacze zrozumieli. No czyli co, jeżeli ktoś do tej pory był budowlańcem, pracującym na przykład, nie wiem, kładł cegłę, budował domy na zewnątrz w różnej temperaturze i tak dalej, ciężka praca, nosił to, no to w ramach szumnie nazwanej strategii sektorowej miał być przekwalifikowany na kogo? No bo rozumiem, że się nie dokształcał w międzyczasie.
0: No właśnie chodziło o to, że rząd miał wprowadzić takie rozwiązania, które tej osobie, tym osobom, tym grupom czy rodzajom prac w jakiś sposób zapewni inną pracę, którą będą mogły wykonywać.
1: Dobrze, to ja się chcę dowiedzieć na przykład jaką, bo panowie jesteście, rozumiem, zwolennikami strategii.
0: Niestety, pani redaktor, ja nie brałem udziału w pracach, bo byłem wtedy jeszcze za młody, nie działałem jeszcze w związkach zawodowych. Natomiast skoro rząd tego nie zrealizował, mieliśmy pełne prawo oczekiwać i skutecznie tego oczekiwaliśmy i zrealizowaliśmy to, że emerytury pomostowe po prostu nie będą miały charakteru wygasającego.
1: No, pamiętam... O kurczę, muszę powiedzieć, że ja pamiętam, bo byłam przy tym, dokładnie w tym momencie, kiedy to nawet, że tak powiem, przyjmowano w Ministerstwie Rodziny, Pracy, wówczas Pracy i Polityki Społecznej. Tak fizycznie i faktycznie, kiedy był ogromny protest, była okupacja tego ministerstwa, ja państwu powiem, w której uczestniczyłam. Więc w związku z tym pamiętam to doskonale i tam tak daleko w ogóle i tak głęboko to wówczas nie rozmawiano. To był taki dosyć prosty protest przeciwko. Dobrze, no to panie doktorze, jaki ten zawód mógłby być dla tego budowlańca, o którym powiedziałam?
2: Ten zawód i przekwalifikowanie powinno być tylko jednym instrumentem, bo takie proste hasło, wszyscy zmieniajcie zawody, aż wszyscy bądźcie menadżerami, no to jest...
1: No bo teraz bym zapytała baletnica, kim ma być
2: dokładnie.
1: Tam...
2: To nie tylko o to chodzi. To chodzi o to też, żeby na przykład ustalać, mamy tak, mamy czas pracy, mamy takie instrumenty jak wolne od pracy, mamy takie instrumenty jak na przykład specjalne świadczenia zdrowotne, specjalnie świadczenia prewencyjne.
1: Czy jakby w zawodzie nauczycielskim takie rzeczy występują.
2: Na przykład, bo zawód nauczycielski swego czasu był jednym z lepiej obudowanych właśnie tych zawodów, jakie mogły być.
1: Tylko, że tam też było wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
2: Też były, tak, bo on był w karta nauczyciela. To są te same lata, kiedy były rozszerzane te wszystkie przywileje emerytalne. Więc to jakby tu od lat 80., kiedy państwo musiało zarządzić bardzo dużą liczbą dzieci, takich jak ja wtedy i kolega Sebastian, wtedy byliśmy odbiorcami tego, musiało zrobić

0: bardzo uatrakcyjnić zawód nauczyciela. I wtedy dużo tych elementów było, instrumentów takich, na których możemy bazować, wtedy to, co do tych osób było wdrożonych. Później w latach 90. zaniedbaliśmy, więc dzisiaj zawód nauczyciela wymagałby takiego odświeżenia. Zresztą każdy inny też. W sensie mówię o tym, że jakby ani przekwalifikowanie zawodowe, wskazanie konkretnego zawodu dla konkretnego murarza, to jakby my nie rozstrzygniemy tego w studiu, bo po prostu trzeba by było podążać za tą osobą. Mamy Fundusz Pracy, powstał w latach 90. w okresie bezrobocia. On był bardzo nakierowany na po prostu finansowanie zasiłków dla bezrobotnych. Dzisiaj musimy koniecznie iść w kierunku tego, żeby ten fundusz jakby właśnie były na środki na takie ciągłe nauczenie nas nawyku kształcenia ustawicznego. Mamy w Europie jeden z najniższych, jeżeli nie najniższy wskaźnik.
1: Ale my o tym mówimy, no ja pamiętam ze 20 lat, to,
0: ale
1: tak
0: to
1: sięgam.
0: Ale to róbmy. A fundusz
2: ale
0: pracy...
2: mamy Krajowy Fundusz Szkoleniowy i my dążymy do takiego funduszu wprowadzenia, funduszu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Jest z tym pewien problem, a Krajowy Fundusz Szkoleniowy no nie do końca odpowiada wszystkim oczekiwaniom,
0: więc mówię o tych
2: ale
0: instrumentach,
2: coś jest.
1: Panowie, ale tam jest jeden punkt, o którym my zapominamy, ja mam wrażenie. I zapomina się w tej dyskusji w ogóle, bo my może zaraz się okaże, że nie zapominamy. Mówi się, że tu taki fundusz, to inny fundusz. Trzeba szkolić tych ludzi, trzeba im proponować inne rozwiązania, inne zadania, że inaczej powinny pracować urzędy pracy, ale przede wszystkim oni sami muszą tego chcieć. No to jest w ogóle punkt wyjściowy.
0: Tak, to świetne pytanie, jeżeli mogę. To jest rzeczywiście świetne pytanie i teraz powiem coś, co chyba nie bardzo może, nie wiem, czy tak myśli Sebastian, bo tego nie wiem, ale, właśnie to jest tak, że mniej więcej koło 50, po 40, koło 50 zaczynamy się interesować swoją przyszłością emerytalną. Każdy z nas.
1: Badania że po 40 zaczynamy się zastanawiać nad emeryturą, czy będziemy ją mieć.
0: Dokładnie. I tak też widzę po znajomych, wcześniej dostawałem pytania o zasiłki macierzyńskie od kolegów, koleżanek, teraz dostaję od a co tam z tą emeryturą, będzie, nie będzie. Ale właśnie, i teraz kwestia jest taka. Związkowcy młodzi wiekiem, oni do central związkowych takich postulatów nie zgłaszają, bo im się wydaje, że to jeszcze dużo czasu. Koło 40 zaczynają patrzeć na to, okej, to już zmieniamy ten punkt widzenia i wtedy do związków zawodowych wpływają postulaty, dajcie nam emeryturę. Jeżeli centrale związkowe by odpowiedziały, spokojnie, my musimy zrobić szeroki system, to już nie dla tych 50-parolatków. Dlatego też związki zawodowe, tak samo jak pracodawcy, reprezentują te firmy, które zgłaszają swoje postulaty i pewne rzeczy są jakby bardzo głośne, bo nagłaśniają to firmy tworzące, tak samo i związkowcy. I rolą państwa, rolą społeczeństwa jest to, żeby ważyć te głosy. Związkowcy nie reprezentują każdego pracującego Polaka. Firmy, związki firm nie reprezentują każdego polskiego
1: przedsiębiorcy. No dobrze, to my też ważymy i dlatego mamy dwie strony. Ja też chciałam powiedzieć, że dlatego robimy to w portfelu seniora, bo u nas też już senior jest 50+, ale to jakby to, co pan powiedział, że zaczyna myśleć o swojej emeryturze, to wszystko się spaja w całość. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie.
2: Tylko się tak króciutko odniosę.
1: Nie zdążę.
2: Raz problemem jest to, że do związków zawodowych zapisują się właśnie takie osoby, które już zbliżają się do 40. Tych młodszych mamy zdecydowanie mniej, bo oni wtedy też zaczynają tak patrzeć szerzej, ale też zyskują umowy o pracę.
0: I zyskują doświadczenie, wiedzą, że związki są potrzebne. Powiem to, związki są potrzebne i zachęcam do zapisywania.
2: Dziękuję. Natomiast nie zgodzę się z tym, że my nie reprezentujemy wszystkich pracowników. Ja uważam się za reprezentanta wszystkich pracowników ogólnie całego świata pracy.
1: Znaczy nie, no taka jest zasada.
2: Reprezentujemy centrale związkowe, które są reprezentatywne. My jesteśmy obecni w ponad połowie branż PKD.
1: Na tym polega zasada, żebyśmy może też to wyjaśnili.
2: Patrzymy szerzej i staramy się reprezentować wszystkich. Więc
1: panowie, muszę zadać jeszcze jedno pytanie, bo tak, żeby sobie rozmawiamy, że one są świetne, że są wcześniejsze, że część osób powinna mieć do tego uprawnienia. Tutaj Sebastian Koćwin mówi, że chodzi o rozszerzanie tej grupy i tak dalej. Padła bardzo ciekawa moim zdaniem propozycja, żeby na osoby, które niekoniecznie na etaty pracują, może też o nich podyskutować. Bardzo ciekawa, myślę, propozycja i pewnie też warto. Pytanie, dokąd ona zaprowadzi, ale to inna kwestia.
0: Do dużych kosztów.
1: Albo do rezygnacji z pewnych grup. To jest inna sprawa.
2: A może wróćmy do tej ilości,
1: panowie,
2: która była w 83.
1: Ale jakie to ma skutki? No świetnie, ja też jestem za, oczywiście, jako dziennikarz. Proszę państwa.
0: I do tutaj tej gospodarki z 83.
1: Bez szczegółów, panowie, ale ja myślę, że musimy chociaż dwa słowa powiedzieć na temat skutków. No wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, to mamy dwa rodzaje skutków. Z jednej strony dla osób, które będą przechodziły, to jakie będą ich emerytury, pan doktor Lasocki? Wyższe czy niższe? Większe czy mniejsze?
0: Emerytura pomostowa jest akurat tą konstrukcją, która jest całkiem nieźle wpasowana w system. Do stażówek, jak dojdziemy, to tam będę więcej miał cierpliwości.

0: O tym powiemy.
1: Ale powiem tak, w emeryturach pomostowych jesteśmy w pół do krusu. To znaczy, że dlaczego tak dobrze w Radzie Dialogu Społecznego nie ma konfliktu między pracodawcami a związkami, jeżeli chodzi o dopisywanie?
0: Panie doktorze, krótko. Będzie to niższa emerytura, jeżeli
1: niższa
0: odejdziemy
1: emerytura,
0: na pomostówkę?
1: A 80% finansuje państwo, 20% pracodawcy, którzy płacą składkę na fundusz emerytur pomostowych. To też jest ważne, bo to pokazuje, że mamy pracę wykonywaną w przedsiębiorcach w dużej części państwowych i przerzucane są koszty na całe społeczeństwo,
2: ale nie obniża emerytury po wejściu w ustawowy wiek emerytalny, więc tutaj nie ma tego zagrożenia, że będzie obniżona.
0: Czyli najpierw będzie niższa, ale jak dojdziemy do wieku emerytalnego, niższa nie będzie od tej, gdyby się nie odeszło na pomostówkę. Dobrze rozumiem?
1: Minus 5 lat składkowania, co jakby, jakby z dużymi zastrzeżeniami, ale co do zasady tak, Sebastian ma rację, emerytura pomostowa jest o tyle dobra, że nie zaczynamy przedwczesnej konsumpcji środków,
0: które zebraliśmy, ale 5 lat składek jest mniej.
1: 5 lat mniej, choć one w nowym systemie mają mniejsze znaczenie niż...
0: ZUS twierdzi za każdym razem, że rok pracy dłużej to jest 9% więcej do emerytury.
2: Zawsze można w tym czasie pracować, byleby nie w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze. Tak?
1: To mogę pracować czy nie mogę pracować?
0: I to jest pytanie moim zdaniem kluczowe.
1: Ale czy o to chodzi w tej emeryturze?
0: No właśnie, a czy nie było takiej dyskusji na początku?
2: Nie pracować w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze, żeby sobie nie psuć zdrowia. W innych warunkach, warunkach można
0: tu
2: pracować.
0: Tu pomaga jedna rzecz. Pomogłaby nam dyskusja w tym kontekście o emeryturach, może paradoksalnie, ale o emeryturach stażowych. Bo tam chyba powinno chodzić o to, żeby nie pracować. Ale to już jest w tym czasie. Tam bardziej moim zdaniem
2: rozmawiajmy.
0: Powinno.
2: Ja Ale będziemy o tym rozmawiać, panowie, możemy rozmawiać o jakimś kompromisie.
0: Ale jeszcze jedno tylko zdanie. Ale skoro 80% finansowane jest przez składkującego, 20% przez... No właśnie ja.
1: Nie. To jest tak, że jeżeli wydajemy na emerytury pomostowe, na ten rok zaplanowane około 3 miliardów,
0: tak,
1: to około 500 milionów to jest składka, którą wnoszą pracodawcy.
0: Dobrze.
1: A pozostałe pieniądze to jest budżetu.
0: A ten fundusz się kompletnie nie bilansuje. Tam jest dziura, Sebastian Koćwin.
2: Przestał się bilansować od ładnych kilka lat. To kto
0: de facto dopłaca do tych emerytur pomostowych? Króciutko.
2: Wszyscy, ale, bardzo krótko. Na przykład osoby, które pracują w pracach o szczególnym charakterze. One muszą wcześniej przejść na emeryturę, bo na przykład maszynista kolejowy może popełnić błąd, który doprowadzi do katastrofy.
0: Rozumiemy, ale to nie o tym teraz rozmawialiśmy. Nie, moment, ale nie o tym teraz rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, kto dopłaca.
2: Nie zapewniło mu tej możliwości.
0: Mój Boże, musimy kończyć i stawiać kropkę. Chciałam koniecznie powiedzieć, że jednak budżet, no to jest budżet, no to nie jest guma i musi dopłacić.
2: Chyba żaden system, przepraszam, czy któryś system emerytalny tak się bilansuje?
0: Ogólnie, że 83% ze składek. Panowie, powiem tak, świetnie by nam do tego pasowało, żebyśmy teraz porozmawiali o emeryturach stażowych, ale ponieważ czas też nie jest gumy jak ten budżet, więc w związku z tym nie damy już rady niestety dzisiaj, ale zapraszam panów do tej rozmowy i wrócimy i porozmawiamy o stażowych i też w takim łącznym kontekście, że to jednak wcześniej na emeryturę, a o czym my teraz rozmawiamy? O wydłużaniu aktywności zawodowej seniorów. Dziękuję uprzejmie. Sebastian Koćwin, PZZ i dr Tomasz Lasocki, Federacja Przedsiębiorców
1: Bardzo
0: Polski.
1: Państwu dziękuję.
0: A kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
3: Portfel Seniora. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne.
4: 24 minuty zostały do godziny 10.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: W niedzielne przedpołudnie połączyła się z nami pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie. Dzień dobry pani prezes.
5: Dzień dobry, witam.
4: Fundacja Po Drugie od dawna działa na rzecz młodych ludzi, a niedawno otworzyła pierwszy w Polsce dom dla młodych mam. Jestem bardzo ciekawa, jaka atmosfera teraz tam panuje. Co może się dziać w takim domu dla młodych mam w niedzielę o 9:36?

0: Oj, nie wiem, co dzieje się w tej chwili w domu dla młodych mam, bo jestem na wsi, więc nie wiem, no ale w swoim domu, tak, ale zwykle no, poranek niedzielny to jest taki fajny czas, który, w którym nie pędzimy, bo mamy nie muszą dzieci odprowadzać do żłobka, do przedszkola. Można sobie zrobić fajne śniadanie na tarasie i przyjemnie spędzić niedzielne przedpołudnie razem w dobrej atmosferze, w dobrych warunkach. Mam nadzieję, że z uśmiechem i bez chorób, bo jak wiadomo, małe dzieci, przedszkola, żłobki, to co chwilę coś się dzieje, jakaś awaria.
1: Czyli taki dom, tworzy nam pani wizję funkcjonowania tego domu, która nie różni się wiele od no, tak zwanych tych zwykłych, normalnych, które nie są domem takiej pomocy interwencyjnej, bo domyślam się, że dom prowadzony przez fundację tego rodzaju domem jest, właśnie domem, gdzie udzielana jest pomoc osobom w trudnej sytuacji. Obraz idylliczny, ale w porównaniu z tym, co widziałam niedawno, bo nie będziemy ukrywać, że pretekstem do naszej rozmowy, naszego spotkania jest film Młode Matki, który właśnie od niedawna jest w polskich kinach, możemy go oglądać. Daje obraz sytuacji tych bardzo młodych mam, często mam jeszcze niepełnoletnich, które same są dziećmi, a wychowują już swoje dzieci. No jest daleki od tego ideału, o którym myślimy, kiedy pojawia się skojarzenie, nowe życie, młoda mama, maleńkie dziecko.
0: No oczywiście macierzyństwo, szczególnie kiedy pojawia się wcześniej, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w tym sami czy same, to jest wyzwanie ogromne. Dziewczyny, z którymi my pracujemy, ale również te bohaterki filmu Młode Mamy, to dziewczyny, które mają do pokonania bardzo wiele trudności, dla których jedynym wyzwaniem nie jest samo macierzyństwo, ale one też muszą jeszcze dorosnąć, muszą jeszcze dojrzeć, muszą zakończyć edukację, muszą podjąć pierwszą pracę, muszą rozwiązać różne kwestie prawne dotyczące jej dziecka, od uznania ojcostwa przez alimenty i tak dalej. Więc jest bardzo, bardzo dużo wyzwań, przed którymi stoją te młode kobiety, a jednocześnie jest to jedno niezmienne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, czyli macierzyństwo, opieka nad synem, córką, nad dziećmi.
1: Kto trafia do domu prowadzonego przez fundację po drugie?
0: My ten dom otworzyliśmy stosunkowo niedawno, bowiem dopiero w kwietniu tego roku. Przyjmujemy pod nasz dach dziewczyny, które mają od 18 do 25 lat, ale zwykle młodsze niż 25 lat, które są zagrożone bądź już doświadczają bezdomności. To dziewczyny, które czasem wychowywały się w różnego typu placówkach, domach dziecka czy placówkach resocjalizacyjnych. To dziewczyny, które pochodzą z tak zwanych środowisk dysfunkcyjnych, w których no, występowały różne problemy, które wcześniej zaszły w ciąże i potrzebują wsparcia zarówno w zakresie zakwaterowania, czyli potrzebują miejsca, do którego wiedzą, że mogą każdego dnia wrócić, że tam jest ich pokój, tam jest ich kuchnia, ale jednocześnie potrzebują wsparcia, pomocy w tych codziennych czynnościach, czasu na dorastanie do roli matki i pomocy no, specjalistycznej, tak, czyli psychologicznej, terapeutycznej, ale również wsparcia w zakresie właśnie edukacji czy wchodzenia na rynek pracy.
1: Bo macierzyństwo to nie zawsze bajka i nie zawsze taki ładny obrazek niedzielnego poranka spędzonego z maleństwem na tarasie, prawda, pani prezes?
0: Oczywiście, że tak. Ja też jestem mamą i to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo w mojej relacji z moim dzieckiem. Niemniej, no, ja miałam zawsze to szczęście, że miałam pewne miejsce i pewne zasoby, z którymi wchodziłam w te niełatwą i pełną wyzwań rolę. Dziewczyny, z którymi my pracujemy, bardzo często tych zasobów nie mają. One bardzo często same nie doświadczyły takiej prawidłowej relacji ze swoją mamą, czy ze swoim tatą, czy z jakimś opiekunem, który był z nimi, kiedy były dziećmi. Więc one mają na pewno o wiele trudniej. I ten idylliczny, niedzielny poranek spędzony na tarasie przy śniadaniu, to są dla tych dziewczyn nowe doświadczenia. One często nie wiedzą,

0: bo nikt im nie pokazał, że można w ten sposób spędzać czas. Nie mają takich nawyków. To jest praca, którą my musimy z tymi dziewczynami wykonać. To są rzeczy, do których my mamy je jakby przekonać i im je pokazać. To są dziewczyny, które nie mają takiego pomysłu, że trzeba dziecku zorganizować czas w ciągu dnia, że trzeba iść na spacer. I to nie jest o tym, że one są złe, tylko to jest o tym, że one tego też nie doświadczały. One po prostu tego nie wiedzą, nie potrafią, no i my nad tym z nimi pracujemy, poza tymi wszystkimi oczywiście też twardymi sprawami, ale animowanie śniadań niedzielnych na tarasie jest ważną częścią naszej pracy.
1: Relacje to jest słowo klucz, które także gdzieś wracało mi, kiedy oglądałam ten film, o którym wspomniałam, Młode Matki. To są relacje matka, to dziecko, które się pojawiło na świecie. To są relacje między tymi młodymi matkami, które są w takim ośrodku podobnym do tego stworzonego przez Fundację Po Drugie, w takim domu stworzonym przez Fundację Po Drugie. To są także relacje tych matek z tymi, którzy tam na miejscu próbują im pomóc, ale niekoniecznie i nie zawsze wyręczać w tych codziennych obowiązkach. Jak ułożyć sobie te relacje właśnie ostatnią, o której wspomniałam, czyli te terapeutki, opiekunki, te osoby, które pokazują drogę, jak realizować tę misję, często jedną z największych misji życiowych, czyli macierzyństwo.
0: Tak, no to nie jest łatwa praca i to jest na pewno ogromne wyzwanie. W tym filmie Młode Matki my widzimy gdzieś tam na drugim planie opiekunki, pracowniczki socjalne, które w tym ośrodku pracują i wspierają te młode kobiety. I muszę powiedzieć, że one mi się bardzo podobają w tym znaczeniu, że tam jest bardzo dużo o wsparciu, bardzo dużo o towarzyszeniu, bardzo dużo o nierozliczaniu, nieocenianiu. To jest, myślę, bardzo, bardzo istotne. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach, które zagrażałyby dziecku, prawda? No bo wiadomo, że wtedy to już się nie bawimy w te wszystkie miękkie historie. Niemniej ta postawa tych pracownic bardzo jest jakby kompatybilna z tym, co my staramy się robić w naszym domu dla młodych mam. My staramy się tym dziewczynom towarzyszyć. Właśnie tak jak wcześniej wspominałyśmy o tym tarasie, animować pewne zachowania, zapraszać do działania, nie nakazywać tych działań, ale pokazywać, że są różne rzeczy, które robią fajnie nam samym, naszym dzieciom, które pomagają nam poukładać dzień i nasz świat, tak? Że w czystym pokoju lepiej się odpoczywa. Tego uczymy. Jest to oczywiście ogromne wyzwanie, bo to też nie jest tak, że każda osoba, która trafia do wsparcia, czy tu mówimy o młodych mamach, czy też moja organizacja prowadzi dom dla młodzieży w sytuacji bezdomności. Tutaj mamy już ogromne doświadczenie w pracy z tymi młodymi ludźmi. Nie każda osoba, która trafia do wsparcia, chce uzyskać to wsparcie na tych zasadach, które my oferujemy. Więc te początki są zwykle bardzo trudne. Ale dlaczego ja mam jeść śniadanie na tarasie? A po co mam iść na spacer z dzieckiem, skoro może ono sobie być w ogrodzie? I tak dalej, i tak dalej. My musimy zapraszać, my musimy zachęcać, musimy towarzyszyć i odpowiednio budować tę naszą ofertę, żeby osoba po drugiej stronie, właściwie nie po drugiej stronie, bo my jesteśmy po tej samej, ale ta, do której wyciągamy rękę, poczuła, że jej się to opłaca, poczuła, że to jest coś wartościowego, że w ten sposób tworzy się jakaś zmiana jakościowa, istotna. No to jest bardzo, bardzo trudne, ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że tak jak udaje nam się to z młodzieżą doświadczającą bezdomności, będzie nam się udawało z młodymi mamami, no bo po to to robimy, żeby ich życie było lepsze.
1: I wyobrażam sobie, że trzeba być niezwykle czujnym, wykonując takie zadania, taką pracę, takie powołanie. Czujnym na dobro tych młodych mam, na których się skupiamy w naszej rozmowie, również za sprawą tego filmu, o którym wspomniałam, pod tytułem Młode Matki, ale trzeba też być przecież czujnym na potrzeby i dobro tych dzieci, którymi te bardzo młode kobiety się opiekują, które sprowadziły na świat. Czy zdarza się, że dobro młodych matek i ich dzieci no się ze sobą nie rymuje, że to nie zawsze idzie w parze, że trzeba czasami to dobro pogodzić, A czy zdarza się też, że nie da się tego zrobić po prostu?
0: Na tę chwilę jeszcze nie mamy takiej

0: jego doświadczenia, że tak powiem, negatywnego. No niemniej życie jest bardzo różne, skomplikowane, więc ja liczę się z tym, że będziemy też doświadczać trudnych sytuacji, no ale są sposoby reagowania również na te trudne sytuacje i będziemy z nich korzystać i będziemy działać tutaj systemowo po to, żeby, no jeżeli by się działo coś złego, tak? Mam nadzieję, że na razie w każdym razie się nie dzieje.
1: Dobrze, oby tak zostało.
0: Tak, no to będziemy po prostu podejmować reakcje. My musimy pamiętać zawsze, to jest naprawdę bardzo trudna praca. Praca z matką i dzieckiem tu szczególnie trudna, bo ta mama jest jeszcze bardzo niedojrzała i bardzo młodziutka. Musimy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo dziecka to jest coś, co jest na pierwszym miejscu w naszej pracy.
1: Jak doszło do tego, że w ogóle powstał pomysł, żeby otworzyć taki pierwszy w Polsce dom dla młodych mam?
0: Oj, to jest dość długa historia. Postaram się powiedzieć to jakoś w żołnierskich słowach. Ja wiele lat temu, realizując takie programy edukacyjne w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt, czyli młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zobaczyłam, że tam są młode dziewczyny, które są mamami, ale nie mają dzieci przy sobie. Ja się za głowę złapałam, pomyślałam sobie, jejku, jak pracować resocjalizacyjnie i wychowawczo z dziewczyną, której odebraliśmy dziecko i zostawiliśmy ją z piersiami pełnymi mleka w tej placówce, w kompletnej dezorientacji, pogubieniu. Jak pokazać jej, że w ogóle to, co my robimy, jest prawdziwe i jest o tym, że chcemy jej pomóc i ją wesprzeć. No nie mówiąc już o tym, że pozbawianie młodej kobiety dziecka tylko dlatego, że przebywa w takiej placówce, nie dlatego, że ona coś złego temu dziecku zrobiła, jest po prostu no, dalece krzywdzące i tę matkę, i to dziecko. I moja organizacja rozpoczęła takie działania rzecznicze, których celem było wprowadzenie do przepisów prawa możliwości pobytu dziewcząt z dziećmi w takich placówkach. Drodzy Państwo, ta zmiana trwała 10 lat. Ja myślałam, że to będzie szybko, ale okazuje się, że nie. Trzeba było bardzo wielu ludzi przekonać, odbyć wiele batalii po to, żeby ostatecznie te przepisy uległy zmianie. I w tak zwanym międzyczasie my pomyśleliśmy sobie, no to skoro państwo nie reaguje, no to my otworzymy dom dla takich mam. Zdobyliśmy środki, zaczęliśmy budowę, a prawo uległo zmianie, co oczywiście bardzo nas cieszy, bo my nie bylibyśmy w stanie systemowo zająć się wszystkimi dziewczynami, które doświadczają takiej sytuacji. Zatem dziś nasz dom kierujemy do tych dziewcząt już pełnoletnich, ale nadal bardzo młodziutkich, 18, 19, 20-letnich, które są w takiej sytuacji, że na przykład opuszczają taką placówkę i nie mają dokąd pójść.
1: Zbliża się Dzień Matki. Wszystkim mamom, także tym, które znajdują się pod opieką Fundacji Po Drugie, już dziś życzymy wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Była z nami pani Agnieszka Sikora,
0: dziękuję,
1: prezeska
0: pięknie.
1: Fundacji Po Drugie. Pozdrawiamy. Dobrej niedzieli. A teraz, czyli 10 minut przed godziną 10, wracamy do tematu, o którym mówiliśmy już Państwu w porannym programie niedzielnym w Polskim Radiu 24. Tematu fałszywej informacji, fałszywego zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia osoby znajdującej się w mieszkaniu w Gdańsku. Mieszkanie okazało się domem należącym do członków rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Zgłoszenie okazało się fałszywe, ale jednak służby podjęły taką zdecydowaną interwencję. To zaowocowało dzisiejszą naradą premiera Donalda Tuska z ministrami i szefami służb. Z nami w tej chwili pan pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kiedy słyszymy o takich przypadkach, bo to nie pierwszy, co podkreślał w czasie tej narady premier Donald Tusk, no to od razu włącza się skojarzenie z sabotażem, z działaniami służb wschodnich. Czy ja ulegam paranoi, jeżeli takie skojarzenie mi się nasuwa na myśl, kiedy czytam, słyszę i obserwuję to, co się dzieje w tej chwili?
2: Oczywiście, że ma pani rację. To, co się dzieje w Polsce w tej chwili, to jest stan permanentnego napięcia, wrogości dwóch plemion do siebie. No, oczywiście sytuacja jest celowo nakręcana, ponieważ była nadzieja na to, że przed planowanymi wyborami upadnie koalicja. Zresztą koalicje mają to do siebie, że mają rozbieżne czasami różne poglądy na ważne tematy. I

0: ta gra trwała od początku, kiedy tylko utworzono nowy rząd premiera Tuska. Cały czas jest jątrzenie, drażnienie, robienie sytuacji, które są po prostu nie do zaakceptowania. Więc nazywanie na przykład koalicję 13 grudnia i tak dalej, to jest jątrzenie, bo wiadomo, że nie jest żadna koalicja 13 grudnia. Dołączył do tego facet, którego uważałem zawsze za najbardziej inteligentnego z tej kancelarii prezydenta, czyli pan Szefernaker, który ma kanclerską głowę i tam jedyny, który się nadaje na premiera tak naprawdę spośród tego całego towarzystwa. I on również zaczął jątrzyć. Co tam się dzieje?
1: Panie pułkowniku,
0: to jest kontrproduktywne z punktu widzenia kancelarii prezydenta, jak również koalicji opozycyjnej Zjednoczonej Prawicy.
1: Sytuacja jest poważna,
0: spada im
1: groźna.
0: Popularność, a oni jątrzą.
1: Panie pułkowniku, wymaga to wielkiej odpowiedzialności i od nas, którzy o tym informujemy, i od polityków, którzy to komentują, i od tych, którzy informują o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Jak o takich przypadkach mówić odpowiedzialnie, żeby budować świadomość, budować odporność, a nie siać, mówiąc kolokwialnie, paniki?
0: Nie sieje żadnej paniki. Po prostu jest to realna ocena sytuacji. Prezydent Nawrocki uzyskał połowę głosów. Nieco ponad połowę jest prezydentem. Przeciwnicy prezydenta Nawrockiego prawie połowa głosów. Naród jest podzielony. Zamiast działać koncyliacyjnie. Oczywiście wina jest często po obu stronach, ale politycy muszą usiąść razem i zacząć próbować budować stabilną sytuację w Polsce, skończyć z tym. Niebawem zacznie się kampania wyborcza, niektórzy już ją zaczęli. To jest najgorszy okres. Oczywiście, że pani ma rację, że służby wschodnie mogą w tym próbować coś ugrać. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, ponieważ konflikt wewnętrzny na najwyższym szczeblu najbardziej osłabia państwo. Nie można do tego dopuszczać. Muszą zacząć ze sobą rozmawiać. Przestać się obrzucać kalumniami. Zresztą ja tu widzę, że tylko jedna ze stron obrzuca drugą kalumniami. Jedna ze stron jątrzy. Wetuje ustawy, które są niezbędne, jak sejf na przykład. Nie wiadomo dlaczego. Tak absurdalne weta. Po co to jest robione? Nie wygrają teraz. Będą wybory, mają szansę wtedy, a nie teraz, w tym momencie. Więc ja apeluję, skończcie z tym, zacznijcie rozmawiać, budujcie porozumienie w sprawach zasadniczych dla państwa polskiego.
1: Panie pułkowniku, a proszę powiedzieć i proszę powiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega specyfika rozpoznawania sprawców takich fałszywych alarmów, fałszywych zgłoszeń? Jak się takie osoby tropi? No i z czego wynika fakt, na co zwracał uwagę także dzisiaj rano premier Donald Tusk, że skoro takie fałszywe zgłoszenia grożą bardzo poważnymi karami, to jednak to tych ludzi nie odstrasza od tego, żeby dokonywać takich aktów.
0: Tak, wszystkich przestępców. Kiedy byłem na Uniwersytecie w Leicester na kursie do spraw bezpieczeństwa, no więc tam profesor Gill, znany brytyjski kryminolog, specjalista od tych spraw, mówi, że przestępstwa są popełniane dlatego, jak on określił, it is easy. Czyli to jest łatwe. Drugi element to jest taki, że jest poczucie anonimowości. No w tym przypadku, kiedy korzysta się z telefonów komórkowych czy komputerów, żeby przesyłać takie informacje, jest to wrażenie osób, które to robią, że nie zostaną nigdy złapane, zidentyfikowane i tak dalej. 99% tego typu sprawców jest wychwytywane. To nie jest specjalnie trudne. W każdej firmie telekomunikacyjnej są odpowiednie procedury. Sam byłem dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Korporacyjnego w firmie polskiej, firmie T-Mobile. I zapoznawałem się z tymi systemami. Wiem, jak one działają. To jest proste działanie. Oczywiście można tego typu alarmy wywoływać z zagranicy. I wtedy jest to trudniejsze, ale przynajmniej wiemy, że sygnał pochodził tego fałszywego alarmu z innego kraju, na przykład z Mińska, Białorusi.
1: A to też jest ważny trop, szczególnie w tych obecnych realiach. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu, był z nami. Dobrego niedzielnego przedpołudnia życzę i do usłyszenia.
0: Również życzę.
2: Reklama.
3: Wiesz,
2: Czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.

0: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
7: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Już dzisiaj po godzinie 11.05 audycja Głębia Ostrości, a w niej spotkanie Katarzyna Dędek, Jacenty Dędek. Będziemy rozmawiać o projekcie fotograficznym Credo. Serdecznie zapraszam już dziś po godzinie 11.05. Iga Niewiadomska.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To prowokacje, które uderzają w bezpieczeństwo państwa. Premier zwołał naradę służb po fałszywym alarmie oraz interwencji w mieszkaniu rodziny prezydenta. Co dalej z władzami Krakowa? Mieszkańcy decydują o ich losie w referendum. Rzym wypowiada wojnę przestępcom. Władze chcą doświetlić niebezpieczne miejsca na mapie miasta. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Jest reakcja rządu po kolejnym fałszywym zgłoszeniu pod numer 112. Tym razem służby interweniowały w mieszkaniu członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa najbliższych głowy państwa oraz stabilności kraju, komentował premier Donald Tusk. Szef rządu podczas odprawy z ministrami i przedstawicielami służb podkreślał, że kluczowe jest ustalenie, kto stoi za telefonicznymi prowokacjami.
2: Wszystkie służby podległe panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują, tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania. Z tego względu, że niestety tego typu zdarzenia, to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter.
1: Od kilkunastu

0: Dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. W tej sprawie w kontakcie są przedstawiciele prezydenta i rządu. Wczoraj późnym wieczorem Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o możliwym pożarze i zagrożeniu życia. Później w trybie pilnym odbyło się spotkanie służb podległych MSWiA. Mieszkańcy Krakowa decydują o losach władz miasta. Od godziny 7 trwa referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej. Obowiązuje cisza wyborcza, a kluczowa będzie frekwencja. Paweł Pawlica.
1: Otwarcie lokali przebiegło bez zakłóceń. Takie informacje przekazuje krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego i Komisja Referendalna. W lokalach wydawane są dwie karty. Pierwsza dotyczy odwołania prezydenta Krakowa, druga Rady Miasta. Głosujący zaznaczają krzyżykiem odpowiedzi tak lub nie, tłumaczy Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
2: Tak jak w przypadku wyborów powszechnych, lokale będą czynne w godzinach 7:21. Później do pracy przystąpią już te komisje referendalne, będą zliczać wyniki.
1: Do zakończenia głosowania i zamknięcia lokali referendalnych obowiązuje cisza wyborcza. Ponieważ o ważności referendum decyduje frekwencja, zabronione jest podawanie nawet cząstkowej liczby głosujących, a także apelowanie o udział lub rezygnację z wzięcia udziału w referendum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Trwa dogaszenie pożaru hali gorzowskiego rynku hurtowego. Ogień pojawił się nad ranem, nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży, mówił na naszej antenie rzecznik lubuskiego komendanta wojewódzkiego straży pożarnej Arkadiusz Kaniak.
3: Mamy pożar hali dosyć dużej, około 3000 metrów kwadratowych. Hala praktycznie cała spłonęła. Na miejscu mamy kilkadziesiąt zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej.
0: W budynku znajdował się m.in. park trampolin. W okolicy pożaru panowało spore zadymienie. Służby apelowały do mieszkańców okolicznych budynków o zamykanie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Więcej światła dla poprawy bezpieczeństwa. To główne założenia wielkiego planu Rzymskiej Nocy. Władze miasta chcą doświetlić okolice stacji kolejowych, metra, parków i przejść dla pieszych. Wszystko w ramach walki m.in. z przestępczością. Urszula Rzepczak.
4: Burmistrz Roberto Gualtieri wskazuje na wprowadzenie znacznie lepszego oświetlenia rzymskich zabytków w ciągu ostatnich miesięcy i teraz zaczyna oświetlać ciemne zaułki, w których może dojść do napaści i wypadków. Plan obejmuje 750 ulic i 10 tysięcy latarni, w których stare diody LED-owe zostaną zastąpione nowymi, wydajniejszymi. Chcemy miasta, które żyje przez cały dzień i także nocą, podkreśla. Plan Rzymskiej Nocy ma służyć zarówno wygodzie mieszkańców, jak i turystów. Dlatego Miejska Komenda Policji podpisze z właścicielami barów nocnych i klubów umowy, zgodnie z którymi oświetlone będą nie tylko korytarze w lokalach, ale i ścieżki prowadzące do postojów taksówek i autobusów. Młodzi ludzie chcą doświadczać życia nocnego i muszą mieć taką możliwość, twierdzi Gualtieri i zapowiada uruchomienie 6 nowych nocnych linii autobusowych. Usługa o nazwie Comeback Home ma połączyć centrum z przedmieściami autobusami z okrężną, wydłużoną trasą. Projekt będzie kosztować około 70 milionów euro. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
0: Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego. To upamiętnienie wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym i początku Kościoła. Uroczystość przypada 50 dni po Wielkanocy, dlatego nazywana jest także Pięćdziesiątnicą. Ludową nazwą zesłania Ducha Świętego są Zielone Świątki. To dlatego, że tego dnia kościoły, domy i podwórka są dekorowane zielonymi gałązkami.
5: Jestem białostoczanką i u nas było podwórko, 3 domy. To było zawsze wyczyszczone, piaseczkiem posypane i podekorowane zieleniną. Bluszcz, tatarek. Nie wiem dlaczego, ale taka była tradycja.
0: Dzisiejsza uroczystość nawiązuje do wydarzeń przedstawionych w Dziejach Apostolskich, kiedy na zebranych w Wieczerniku Apostołów wstąpił Duch Święty.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela przywitała nas pogodnym niebem, ale to w ciągu najbliższych godzin może ulec zmianie. W wielu miejscach kraju spodziewane są opady deszczu i burze, spokojnie jedynie na południowym wschodzie. Nadal ciepło, a na południowym zachodzie wręcz upalnie, do 29 stopni. W centrum i na południu 26, chłodniej na północy od 18 do 21 stopni. Burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr.
7: Jest godzina 10:06.
8: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Przed nami teraz.

0: Czas, ćwiczenia z kreatywności i sposób na to, jak odnaleźć w sobie jej zasoby i dać się ponieść zabawie i wyobraźni. O tym ze swoim gościem porozmawia Karolina Rożej.
1: Studio Wiedzy.
2: Gdy jesteśmy dziećmi, rysując, wychodzimy poza linię, dopóki nas ktoś nie poprawi. Namalowane przez nas stworki mają 10 oczu i szalone kolory, podłoga staje się lawą, liście pieniędzmi, a kilka poduszek i koc nagle stają się magicznym fortem. Wymyślamy sobie różne zabawy, gry i historie, świat staje się po prostu takim jednym wielkim placem zabaw, no a potem stajemy się dorośli albo idziemy do szkoły, no i przestaje tym placem zabaw być. Po drodze gubimy troszkę naszą wyobraźnię, ale przede wszystkim naszą kreatywność. Na szczęście można ją odzyskać, można ją także trenować, no i w tym wszystkim pomoże nam dzisiaj Alicja Łukomska, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, także konferansjerka i wokalistka mezzosopran. Dzień dobry, pani Alicjo.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Pani Alicjo, ja sobie sprawdziłam i w literaturze psychologicznej istnieje podobno ponad 60 różnych definicji kreatywności. No, wydaje mi się, że to świadczy o takiej dosyć dużej trudności w nazwaniu wprost. Czym ta kreatywność jest? Bo chyba może być też różna dla każdego człowieka.
3: Myślę, że tak, że dla każdego może być inna. To tak jak z sukcesem, prawda? Dla każdego sukces jest inny. Ale tak spłycając, to jest tworzenie nowych, wartościowych treści.
2: Tylko zaraz wartościowych dla kogo?
3: No właśnie, i teraz tak, ktoś mi zaraz zarzuci, ale o czym pani mówi? Już wszystko zostało wynalezione. W związku z tym jest jeszcze taka kreatywność subiektywna. Wystarczy, że dane dzieło, dany utwór jest wartościowy dla nas. I chyba taką kreatywność chcę brać ja. I taką kreatywność polecam państwu.
2: Mnie też spodobało się, to swoją drogą jest fascynujące, że przygotowywałam się do naszej rozmowy i parę godzin później przeglądałam Instagram w zupełnie innych celach i wyskoczył mi taki obrazeczek ze zdaniem, że kreatywność to jest inteligencja, która lubi dobrze się bawić.
3: Może i tak, może i tak.
2: Ładna jest to definicja, ale to też prowadzi do kolejnego pytania. Czy kreatywność zawsze idzie pod rękę z innymi cechami? Czy trzeba być właśnie osobą inteligentną, żeby być osobą kreatywną? Czy trzeba być osobą otwartą, ciekawą świata? Jak pani sądzi?
3: Myślę, że przede wszystkim to trzeba być otwartą, ciekawą świata. Bo tutaj nie chciałabym wchodzić w poziomy inteligencji. Chciałabym się raczej właśnie skupić na tej otwartości. Uniwersytet właśnie, na którym mam przyjemność uczyć, to uniwersytet otwarty. My jako wykładowcy zawsze się tym podpieramy, żebyście państwo byli na siebie otwarci.
2: I na wiedzę.
3: I na wiedzę, i na siebie. I co mi to daje w momencie, w którym grupa do mnie przychodzi? Ludzi ciekawych świata, ludzi, którzy chcą zobaczyć, czym jest ta artystyczna kreatywność. To jak oni są na siebie otwarci, to oni otwierają się automatycznie na wiedzę i na wszystko inne. I łatwo być im wchodzić w te ćwiczenia kreatywne.
2: Do tych ćwiczeń jeszcze przejdziemy, bo one są bardzo ciekawe i myślę, że wszystkim nam mogą bardzo pomóc, zwłaszcza, że takich ograniczników dla naszej kreatywności na naszej drodze spotykamy sporo, więc zacznijmy od samego początku. Czy każdy człowiek rodzi się kreatywny? Jest taką kreatywną białą kartą, którą różnymi ciekawymi nowymi pomysłami chciałby po drodze zapełniać.
3: Może na to pytanie ja pani odpowiem tak. 5-letnie dzieci, według badań, są niebywale kreatywne. Dzieci w wieku 10 lat są już trochę mniej kreatywne.
2: Natomiast... No bo tutaj pewnie już wchodzi proces socjalizacji, tego nie rób, tego nie wolno, tak. Tego nie wypada.
3: Dokładnie. Natomiast my dorośli, w stosunku do dzieci, wypadamy dość kiepsko.
2: Poza tym, że są ci dorośli, którzy ograniczają kreatywność najmniejszych dzieci, no to potem te dzieci idą do szkoły i muszą się uczyć według różnych kluczy i ta kreatywność jest też przycinana trochę pod bardzo określone ramy. No a teraz w ogóle wszyscy żyjemy w czasach, w których dominuje sztuczna inteligencja. Chyba to jest w ogóle zabójcza broń dla kreatywności człowieka. Albo każe nam tę kreatywność na nowo zupełnie zdefiniować.
3: Zastanawiam się właśnie, sztuczna inteligencja, skąd powstała, tak? Kto się wymyślił? wymyślił ją człowiek.
2: Kreatywny zapewne.
3: Czyli był niebywale kreatywny, tak?
2: Chociaż przed nim byli inni twórcy i pisarze, i filmowcy, którzy tę sztuczną inteligencję też widzieli na różne sposoby.
3: Gdzie się przewidywali, prawda?

To wszystko zależy, jak tego użyjemy. Bo jeśli założymy, że ona za nas zrobi wszystko, no to biada nam. Biada nam. Ale jeśli będziemy tylko czerpać podstawy, inspiracje, to wtedy można powiedzieć, że mamy szansę na szybszy rozwój, bo jakąś podstawę dostajemy, a sami to rozszerzymy.

0: Jeśli tylko pojawiają się takie informacje, że w jakimś dziele albo w jakimś filmie została wykorzystana sztuczna inteligencja. No, bardzo głośno było o filmie Brutalista, gdzie sztuczna inteligencja miała zostać wykorzystana do tego, żeby podrasować trochę węgierski akcent Adriana Brody'ego, który tam gra rolę główną. No i to się powszechnie bardzo nie spodobało, na szczęście. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że w różnych, no właśnie, znowu, branżach kreatywnych, czyli na przykład reklamowych, ta sztuczna inteligencja jest cały czas wykorzystywana i jak kiedyś głowiło się 5 albo 10 osób nad jakimś pomysłem, tak teraz robi to jedna i z pomocą klawiatury. Ale wracając jeszcze do samej takiej poniekąd definicji tego słowa kreatywność, też wydaje mi się, że jest jeden taki mit, który jej towarzyszy, czyli to, że kreatywność to jest domena przede wszystkim artystów i humanistów.
1: I chciałabym to obalić. Otóż nie. To jest tak, że każdy z nas może być kreatywny. Ustaliliśmy już, że 5-latki są niebywale kreatywne.
0: A jeszcze może... nie wiemy, czy mają predyspozycję do bycia humanistami, czy geniuszami w naukach ścisłych.
1: Dokładnie tak. A jeśli chodzi o artystów, oni po prostu dokonują wyboru. Chcę być artystą, działam. Chcę być artystą, tworzę, tak? Maluję, rysuję, śpiewam, gram. Więc to jest ich świadomy wybór. Jeżeli na przykład idziemy do korporacji, no ale załóżmy, że jesteśmy w branży reklamowej, no to też oczekują od nas kreatywności. Tylko niekiedy, no jednak jesteśmy gdzieś przymykani szablonami, więc no tutaj mamy jakieś ograniczenia.
0: Zastanawiam się, bo wyobrażam sobie też, że ludzie reprezentujący bardzo różne zawody przychodzą także do pani na zajęcia. Jakie oni mają motywacje? Dlaczego tej kreatywności chcą się nauczyć?
1: Często przychodzą z ciekawości. Jak to? Artystyczna kreatywność. Spotykam ludzi różnych zawodów, naprawdę różnych, wszelakich. Mogłabym wymieniać i wymieniać. Ciekawość to jest chyba pierwsze. Drugie, sprawdzić, czy jeszcze wciąż jestem kreatywny. Gdzieś wtli się w nich taka chęć występów, ale boją się zajęć stricte teatralnych, a tutaj jest artystyczna kreatywność, więc trochę tytuł ich nie odstrasza.
0: Prowadzi
1: też się
0: artystka.
1: Zdarza. Kolejna rzecz to przyciąga ich informacja, co tam jest. No bo jeśli by były same tam sceniczne albo same informacje o kreatywności, to dawali mi informację zwrotną, że może by nie przyszli. Ale my rozmawiamy tam i o tremie, i o oddechu, i o krytyce. W związku z tym przychodzą po prostu ludzie ciekawi. Ciekawość, myślę, że to jest ta pierwsza, najistotniejsza rzecz, która ich prowadzi.
0: A od czego zaczyna pani takie zajęcia?
1: Od zgrania grupy.
0: W jaki sposób?
1: Robię
0: to
1: wszystko,
0: też może się przydać różnym osobom nas słuchającym.
1: Tajemnica.
0: Okay.
1: Zapraszam serdecznie na zajęcia.
0: Nie ma.
1: Ale nie, tak na serio. To rzeczywiście od wprowadzenia zasad. Czyli to, co już zdążyłam powiedzieć państwu.
0: Przepraszam, chce pani uczyć kreatywności poprzez wprowadzenie zasad
1: tak,
0: na dzień dobry?
1: Tak. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak jest. Bo informuję na początku, że Uniwersytet Otwarty, Uniwersytetu Warszawskiego, jest otwarty. I to uznaję jako zasadę poniekąd. Ze względu na to, że jeśli ktoś się wypowie, to bardzo proszę, żeby druga osoba nie oceniała od razu, bo to jest jego. W ten sposób. I wtedy rzeczywiście oni tak łapią oddech. Robię też taki zabieg, że nie pytam o zawody, jakie wykonują. Bo zauważyłam, że to bardzo ich otwiera. Dlatego, że miałam sytuacje takie zabawne, kiedy właśnie ktoś zdradził zawód, a potem stały do niego kolejki na przerwie, tak?
0: Może też być trochę skrępowany albo związany tym, czego oczekuje się od reprezentanta danego zawodu. Załóżmy, że przyszedłby do pani sędzia albo prawnik, który jest adwokatem w bardzo poważnych sprawach i gdzie on tutaj miałby na przykład próbować występować przed grupą. Mhm. Czyli o zawodach się nie opowiada, zgrywamy się w ten sposób, nie oceniamy się i co dalej?
1: Mhm. Badamy potrzeby. I teraz tak, ja wiem, że dzisiaj możemy wysłać maila. Czego oczekujesz od zajęć? Ale często...
0: Oceń zajęcia w skali od 1 do 10.
1: Dokładnie. Ale często ludziom nie chce się tego wypełniać. Natomiast w momencie, w którym argumentuję to, dlaczego to robimy na zajęciach i proszę, żeby każdy każdemu poświęcił uwagę, no to też działa fajnie na ludzi. Otwierająco plus właśnie zbliża, tak? Bo mamy na przykład jakieś podobne potrzeby. Jesteśmy podobnych rzeczy ciekawi, czyli dostrzegamy nagle podobieństwo.

0: Wtedy jest nam po prostu po ludzku trochę łatwiej.
1: A jakie ćwiczenia pani proponuje swoim słuchaczom i jakie ćwiczenia zaproponowałaby naszym słuchaczom pani teraz?
0: Mówimy o kreatywności. Mhm. Dobrze. No to może... A podda się pani mojej próbie?
1: Czyli jeszcze trochę odwagi trzeba mieć i trochę śmiałości. Ja wiem, że to może tak nie wyglądać, ale ja jestem bardzo nieśmiała i jestem dosyć dużą introwertyczką, więc jest to dla mnie wyzwanie, ale skoro namawiam do tego naszych słuchaczy, no to zacznę od siebie, dobrze.
0: No dobrze, jednym z takich...
1: Tylko proszę nie kazać mi śpiewać od razu, pani Alicjo, proszę.
0: Dobrze, dobrze. To na zajęciach ze śpiewem przez życie. A dobrze. Teraz skupiam się na tej artystycznej kreatywności. Dobrze, to jest takie jedno z zadań. Mianowicie, na przykład rozwiń skrót UOUW, ale inaczej niż Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To muszę sobie przede wszystkim
0: zapisać. Proszę pamiętać, że im dziwniej, tym lepiej, tym ciekawiej, tym śmieszniej.
1: Pierwsze, co mi przyszło do głowy i wiem, że to pewnie nie będzie jeszcze najbardziej kreatywne, ale Uniwersum Otwartych Umysłów Warszawskich.
0: Wow.
1: Blisko bardzo do tego, czym ten skrót naprawdę jest, ale wokół uniwersum bym się pewnie kręciła. Zresztą U jest trudną literką, żeby tak powymyślać. Okej, ale powiedzmy, że zdałam.
0: Ja teraz tak właśnie jak się zastanawiałam, czy będzie mnie pani pytała o jakieś ćwiczenia i tak myślę sobie UOUW, to ja też miałam bardzo blisko, bo jakoś kręcimy się wokół tego tematu, w związku z tym tak jest. Ale słuchacze, jak przychodzą właśnie z różnych środowisk, to naprawdę wymyślają przezabawne skróty.
1: A czy różne są ćwiczenia w zależności od tego, w jakim obszarze ktoś swoją kreatywność chciałby rozwinąć? Czy jeśli ktoś chciałby rozwijać swoją kreatywność, która na przykład jest mu potrzebna w zawodzie, niezależnie jaki wykonuje, ale żeby ta kreatywność była taką wartością dodaną, poszerzała jego umysł, horyzonty? Czy jeśli ktoś na przykład chciałby być bardziej kreatywny, malując albo pisząc?
0: Mamy tam taką mieszankę ćwiczeń. Zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Bo jedno z takich ćwiczeń też dość popularnych, to właśnie postaw kreskę. No bo boimy się stawiać kreski. Przecież ja nie maluję, o Boże, wieki nie malowałem, nie wiem jak. Ale postaw ją.
1: Ale jakąkolwiek?
0: Tak, jakąkolwiek. Pani stawia kreskę.
1: Ale taką najzwyklejszą?
0: Proszę. Proszę postawić kreskę.
1: A może być trochę taka pozaginana?
0: A może być.
1: A może się kończyć na przykład serduszkiem?
0: A jak pani chce?
1: No to się tak zakończyła.
0: I jak tak się zakończyła, dobra, to mogłabym posłać tę kartkę dalej do kolejnego słuchacza, który dostrzegłby coś zupełnie innego. Ja widzę latawiec. Dla mnie to jest latawiec. A dla pani?
1: Piorun kulisty.
0: Na przykład.
1: Myślę, że dużo dobrej zabawy jest na pani zajęcie.
0: Dużo śmiechu.
1: Chociaż wyobrażam sobie, że rzeczywiście pewne swoje granice też trzeba przekroczyć, no bo skoro ta kreatywność tak na co dzień nie jest trenowana, a zwłaszcza w grupie, no musi się trochę wiązać z takim otwarciem się rzeczywiście na drugiego człowieka, jakąś większą śmiałością, odwagą, występem publicznym, no to może czasami to prowadzić do pewnej tremy, o której zresztą też pani wspomniała, że uczy pani tego, jak sobie z tą tremą i stresem przed występami publicznymi radzić? Jakie pani ma rady?
0: Przede wszystkim zrozumieć siebie, mianowicie, że każdy z nas to ma. Dokładnie każdy. Proszę państwa, chwilę temu wchodziłam tutaj do pani. Oczywiście, że miałam dreszczyk. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że zagadywałam, nieprawdaż?
1: To prawda.
0: Ale byłam tego świadoma. Wzięłam oddech. Co często mówię, weź oddech, skup się na oddechu, daj sobie minutkę i rusz do przodu. To, co lubię, to wspominać o dzieciach, bo dzieci, tak jak mówimy, są bardzo kreatywne i one czasem jak coś opowiadają, to mówią, ty też tak masz, o, ja też tak mam. I jak słuchacze to usłyszą, to też działa na nich tak wyzwalająco, że skoro ja przychodzę ich uczyć, ale też zdarza mi się trema, no to wow, to znaczy, że każdy tak ma. Ma pani tremę?
1: Oczywiście, przed każdą audycją. Mimo, że prowadzę audycję od prawie 20 lat w Polskim Radiu i przed każdą, dosłownie każdą rozmową z gościem, bo każda rozmowa jest inna, każdy rozmówca jest inny, zawsze czuję ten delikatny stres i bardzo lubię to uczucie po rozmowie. kiedy czuję, że udało się nawiązać ten kontakt z człowiekiem, który może przyszedł tylko na 10 minut do studia.

0: ale udało się to połączenie nawiązać i rozmowa też była na tyle ciekawa, że wiem, że mogła się słuchaczom spodobać. Swoją drogą, to o czym pani mówiła, to jest też taki, no może niecelowy zabieg, ale bardzo nieświadomy, jeśli spotykam się ze swoimi słuchaczami i ja im mówię, że ja mam właśnie tremę albo stresik przed audycją, to oni też inaczej troszeczkę patrzą na mnie. Wtedy oni się mniej stresują, na przykład oglądając studio. Chciałam jeszcze zapytać, po co nam właściwie ta kreatywność? Po co mamy ćwiczyć tę kreatywność, pani Alicjo?
1: Proszę państwa, bo każdy z nas, ja bym powiedziała tak, teraz brzydką prawdę powiem, każdy z nas się starzeje. Ja wiem, że świat poszedł do przodu. Ja wiem, że my możemy troszeczkę, że tak powiem, poprawić siebie. Ale mówimy o naszej pamięci, o naszej umiejętności uczenia się. W związku z tym, im szybciej zaczniemy dbać o tę kreatywność, tym lepiej, po prostu tym lepiej dla nas, dla naszych połączeń neuronalnych, dla nas może łatwiej przejdziemy przez starość. Mogą państwo często spotkać starszych ludzi, którzy rozwiązują krzyżówki. To jest po coś.
0: Albo sudoku.
1: Oni już wiedzą, że trzeba nad sobą pracować. W związku z tym...
0: Zwłaszcza, że u każdego, przepraszam, że wyjdę w słowo, przychodzi taki moment, że nagle zaczyna się łapać na tym, że zaczyna zapominać. A jakie było to słowo? I to jest taki czasami czerwona ostrzegawcza lampka, że wypadałoby rzeczywiście nad tymi autostradami w naszej głowie troszeczkę popracować.
1: Dokładnie tak. Albo na przykład już pójście inną drogą, jak dużo zmienia. Proponuję państwu, wróćcie dzisiaj do domu inną drogą, ale poinformujcie rodzinę.
0: No i do tego domu wróćcie.
1: I wróćcie do domu.
0: Na wszelki wypadek za pierwszym razem z GPS-em można wracać tą inną trasą.
1: Dokładnie.
0: A czy powiedziałaby pani, że takie kreatywne działanie, zwłaszcza takie kreatywne działanie, którego efektem jest jakiś rodzaj twórczości, powoduje też to, że mamy takie większe poczucie sprawczości w naszym życiu, bo nad wieloma rzeczami w naszym życiu nie mamy kontroli. Nie mamy kontroli nad naszymi szefami, nie mamy kontroli nad naszym zdrowiem, choćbyśmy chcieli, nad różnymi losowymi wypadkami, nad dziećmi, choćbyśmy też bardzo chcieli. A jednak, kiedy przyjdzie taki moment do stworzenia czegoś własnymi rękami, uwolnienia tej kreatywności, no poza tym, że to jest powód do ogromnej dumy, no to jest właśnie to poczucie takiej sprawczości i kawałka kontroli, choćby nad kartką papieru.
1: Oczywiście, że tak. Bez dwóch zdań. Mamy takie poczucie dumy. Dumy z siebie, a to jest najistotniejsze. No bo jest tak, że czekamy na pochwałę z zewnątrz. Ale tak naprawdę najważniejsza pochwała
0: z wewnątrz.
1: Płynie z wewnątrz.
0: No zresztą tam też potrafi siedzieć najsurowszy krytyk.
1: Dokładnie.
0: O czym pewnie każdy artysta też występujący doskonale wie. Pani Alicjo, ja jeszcze miałam zapytać, bo pani z pomocami naukowymi przyszła. Jestem ciekawa, co tam na tych karteczkach jest, co to za rysunki.
1: Drodzy państwo, ja się obawiałam, że dosięgnie mnie trema. W związku z tym zdradzimy, że oczywiście wzięłam karteczkę, taką karteczkę właśnie z hasłami. To jest karteczka, to jest zdjęcie wielu karteczek. Właśnie kreatywnych karteczek.
0: Tworzonych na pani
1: zajęcia. Dokładnie. I te hasła pozwalają właśnie w taki ciekawy sposób spojrzeć im. Ktoś na przykład był na zajęciach, tak? Ale już trochę minęło. Rzuci okiem na tę wesołą karteczkę i coś się w nim, że tak powiem, odpali. Mówi, dobra, idę tą inną drogą dzisiaj. Usłyszałem, ale miałem to zrobić, nie zrobiłem, robię to.
0: A gdyby pani miała dać naszym słuchaczom takie jedno, poza oczywiście tym powrotem inną drogą, jeszcze jedno takie dosyć proste, a może nieproste zadanie domowe, takie, które pomogłoby tę kreatywność na start obudzić, to co by to było? Poza kreskami, poza skrótowcami, poza powrotem do domu inną trasą.
1: No cóż, ja oczywiście teraz operuję takimi najprostszymi ćwiczeniami, bo myślę, że nie starczyłoby nam czasu, gdybym miała wymieniać i wymieniać, ale chyba takie najszybsze, bo na co dzień, jak ja to mówię, każdy z nas gdzieś biegnie, nie oszukujmy się. W związku z tym inne zastosowanie dla ołówka niż jest. Czyli nie tylko zapisz, ale co jeszcze?
0: No każdy z pokolenia milenialsów, tych nieco starszych, będzie doskonale wiedział, że ołówek służył do przewijania kaset magnetofonowych.
1: Na przykład. I mamy jedno. Ale myślmy dalej.
0: Okej. Zamiast pałeczek do sushi można, tylko potrzebne.

0: No drugi jest jeszcze.
1: No to może mamy wałówki, rozmnożyły nam się w naszej wyobraźni.
0: No tak,
1: tak
0: mogą, a co? Nic nie
1: a może być poprawiacz nastroju?
0: Może być.
1: A jakby pani poprawiła sobie nastrój ołówkiem?
0: Sobie samej?
1: Aha.
0: Nie wiem, narysowała coś. A nie, nie mogę narysować ołówkiem.
1: A bo narysowanie to już będzie tak zwyczajnie. Chociaż z drugiej strony jesteśmy otwarci na to, że my nie...
0: Pani mogłabym poprawić humor. Bym mogła połaskotać ołówkiem. Mogłoby być?
1: Mogłoby być. Tu nie ma dobrych odpowiedzi.
0: Mhm. I złych nie ma.
1: Tak, więc jeśli mówimy o tym, że pani nie może użyć do malowania, a może tak, w zależności od tego, co będzie narysowane.
0: A kto mi zabroni?
1: A kto pani zabroni? Dokładnie tak. Ale może utrzymywacz uśmiechu.
0: Może być. Zamiast botoksu, trening dla mięśni wokół ust.
1: Proszę państwa, my się właśnie teraz tutaj troszeczkę wygłupiamy i używamy ołówka, wkładamy go do buzi, uśmiechamy się na nim.
0: Swoją drogą to jest chyba dosyć popularne ćwiczenie w szkole aktorskiej, prawda?
1: Bardzo.
0: A czy pani nadal jako wokalistka i osoba, która występuje przed dużą publicznością, zadaje sobie takie zadania wspomagające kreatywność, żeby nie wpaść w jakąś
1: rutynę
0: kolejną?
1: Dokładnie. Wczoraj szłam inną drogą.
0: I trafiła pani do domu?
1: Trafiłam.
0: No i świetnie.
1: A muszę państwu powiedzieć, że miałam w sobie wewnętrzny opór. Strasznie mi się nie chciało, ale pomyślałam sobie, jak nie teraz, to kiedy? I zrobiłam to. Z reguły robię tak na zajęciach, że wszystkie rzeczy, które polecam słuchaczom, sama przepracowałam. Mówię, ja nie odkrywam Ameryki. Pójdziecie gdzieś, może ktoś poda wam podobne ćwiczenie. Ja tylko przepuszczam wiedzę przez siebie i podaję w taki sposób, jaki wydaje mi się, że pobudza was do działania i że wam się chce chcieć.
0: Mam nadzieję, że tę rozmowę potraktują państwo jako inspirację do tego, żeby zrobić nawet dzisiaj coś inaczej albo coś nowego dla siebie. Przede wszystkim nowego, a zachęcała do tego Alicja Łukomska, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, wokalistka, mezzosopran i konferencjerka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A ja też bardzo pani dziękuję i drodzy państwo, serdecznie was zapraszam na artystyczną kreatywność dla każdego.
2: Ciąg dalszy studia wiedzy w naszym podcaście.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
12: Jest godzina 10:32.
0: Gość Polskiego Radia 24.

0: W niedzielne przedpołudnie połączył się z nami pan profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Pan profesor jest ekspertem od spraw bezpieczeństwa tego międzynarodowego, ale również wewnętrznego i od tych spraw wewnętrznych zaczniemy, jeśli pan pozwoli, panie profesorze.
1: Oczywiście.
0: Bo dowiedzieliśmy się dzisiaj, a właściwie wczoraj już, o tym fałszywym, jak się później okazało, zgłoszeniu pożaru w mieszkaniu należącym do rodziny pana prezydenta Karola Nawrockiego. A dzisiaj na tej odprawie premiera z ministrami i z też szefami służb dowiedzieliśmy się, że to cała seria takich zdarzeń. Czy ten pojedynczy dotyczący rodziny pana prezydenta Karola Nawrockiego, pana zdaniem i na pana intuicję, to jest jakiś chuligański wybryk, jakiś kiepski żart, czy może za tym stać coś znacznie, znacznie poważniejszego?
1: Znaczy, nie można wykluczyć żadnego z tych scenariuszy, począwszy właśnie od takiej bezmyślnej, głupiej sytuacji, w której ktoś zadzwonił, prawda? No, oczywiście warunkując to znajomością położenia tego mieszkania, wiedząc, kto jest lokatorem tego mieszkania, prawda? Więc to też nie mogłaby być taka osoba przypadkowa. Ale to też wchodzi w rachubę. Kolejny scenariusz, bo tych scenariuszy jest wiele, ale się skupiam na takiej grupie najbardziej prawdopodobnej. To jest taki scenariusz, w którym, powiedzmy, jest to seria zaplanowanych działań, których celem jest poznanie systemu i reagowania władz na sytuację, w której zagrożone jest życie najważniejszych urzędników państwa. Więc wtedy z jednej strony bada się szybkość reakcji, bada się szybkość działania takich służb. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że to ma, ten kij ma dwa końce. Możemy w ten sposób weryfikować własne procedury, jak one działają i funkcjonują. No i jeszcze jeden taki scenariusz, który mi przyszedł do głowy, myśląc o tym, że telefon dotyczył właśnie mieszkania należącego do osoby, z rodziny pana prezydenta, że być może to jest jakiś sygnał ostrzegawczy dla samego pana prezydenta. Tego też nie można wykluczyć.
0: Mówi pan test dla służb. Wiemy o tym, że to mieszkanie, mimo że należało do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, nie było objęte ochroną SOP-u.
1: Bo to oczywiście ochrona SOP-u dotyczy w zasadzie w głównej mierze najwęższego kręgu zarówno osób sprawujących konkretne urzędy, jak i ich najbliższej rodziny, prawda? Więc ta osoba, która zamieszkiwała to mieszkanie, prawdopodobnie była w tej grupie nieobjętej tą ochroną. Natomiast w tym momencie właśnie tego typu sytuacja unaocznia, że może być sytuacja niebezpieczna również dla dalszych członków rodziny danej osoby, prawda? W tym momencie mówimy o tym najściślejszym kierownictwie państwa.
0: Test procedur, one zdały egzamin, bo słyszymy również od przedstawicieli i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, i od Policji, i od Straży Pożarnej, że ich obowiązuje ta procedura. Jest zgłoszenie, jest zagrożenie życia i zdrowia. Oni nie mają czasu na weryfikowanie takiej informacji, tylko jadą, wyważają drzwi, tak jak było w tym przypadku. No i najgorsze, co się może wydarzyć, to jest to, że to zgłoszenie było fałszywe. Tutaj oczywiście znaczenia tej sprawie dodaje fakt, że to nie było przypadkowe mieszkanie, tylko mieszkanie osoby należącej do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. No ale właśnie, czy te procedury są właściwe, są wystarczające? Czy należy gdzieś zastanowić się pana zdaniem nad ich zmianą, weryfikacją?
1: Ja, bo w tym kontekście są oczywiście mądrzejsi ode mnie eksperci, którzy wypowiadali się również w internecie i w środkach masowego przekazu. Szczególnie tutaj zawsze zwracam uwagę na ekspertów, którzy wywodzą swoje konotacje z funkcjonowania właśnie w tego typu organach, służbach specjalnych czy siłach specjalnych, którzy w zasadzie jednym głosem twierdzą, ja się do tego przyłączam, że te procedury są w tym momencie adekwatne. Prawdopodobnie można zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności, jeżeli chodzi o ochronę SOP-u, na szerszą grupę osób z rodziny. Natomiast w tym przypadku akurat, znaczy nie w tym przypadku, ale chodzi mi o to sytuację tego procedowania, prawda, czyli wejścia siłowego i tak dalej. No tutaj policja, nie straż pożarna, bez względu na to, czy mówimy o głowie państwa, czy o nas jako obywatelach, mają określone procedury, standardy i one nie zastanawiają się, tylko reagują, ponieważ w tym momencie każda sekunda jest istotna. Więc pod tym względem i w tym kontekście działalność służb, wydaje mi się, pozostaje bez zarzutu.
0: Bez względu na to, jaka była motywacja tych, którzy to zgłoszenie fałszywe

0: i ten alarm podnieśli, oni nie mogą się czuć bezkarni. Nawet gdyby to dotyczyło tak zwanego zwykłego Kowalskiego, a jeśli dotyczy rodziny prezydenta, no to po tych deklaracjach dzisiejszych rządu, przedstawicieli rządu z premierem na czele, no to chyba możemy być tego pewni, że uda się ich znaleźć. Jak się takich ludzi szuka, panie profesorze?
1: Przede wszystkim pamiętajmy, że żyjemy w erze cyfrowej, w związku z tym wszystkie dzisiaj środki masowej łączności są podłączone do sieci cyfrowych i pozostawiają tak zwany cyfrowy ślad. Metod jest dużo i w zależności od systemów, które wyszukują i sprawdzają te informacje, weryfikują, jesteśmy w stanie w pewnym momencie doprecyzować, kto może być potencjalnym sprawcą. Sytuacja jest o wiele prostsza, gdy mówimy o przykładowym takim Kowalskim, czyli osobie, która stwierdziła, że chce zrobić głupi kawał, prawda? I w takim przypadku odnalezienie takiej osoby według mnie jest dosyć proste. Natomiast skala trudności rośnie w zależności od tego, kto stał za tego typu telefonem, czy tą serią tych telefonów, czy innych działań podjętych w celu wywołania określonej reakcji. No i oczywiście tutaj te metody będą bardziej wyrafinowane, będą bardziej złożone.
0: Tak, bo w cyfrowym świecie łatwo zidentyfikować sprawcę, ale też sprawcy łatwo się ukryć.
1: Łatwiej jest się ukryć, oczywiście, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z na przykład z powiązanymi z działaniem takiej osoby lub grupy osób, na przykład innymi grupami, powiedzmy, hakerskimi, które potrafią te ślady dywersyfikować, mylić, prawda, podwajać, potrajać, no to wtedy taka weryfikacja, takie poszukiwanie są utrudnione, ale wtedy przynajmniej wiemy, że za tego typu działaniami stoi no dosyć groźny przeciwnik, więc przynajmniej w tym kontekście jesteśmy.
0: To też jest
1: w stanie,
0: jakaś informacja, prawda?
1: Tak, unaocznić stopień zagrożenia. Wiarygodności tego, kto i czym chciał zaszkodzić państwu polskiemu.
0: A co jeśli trop będzie nas kierował, a właściwie będzie kierował tych, którzy sprawą się zajmują i będą się zajmować na wschód?
1: No to będzie pokazywało, że Rosja w dalszym ciągu próbuje działać w sposób destrukcyjny. No bada. Ja to tak mówię kolokwialnie, przepraszam za może nieadekwatne słowo, ale maca system bezpieczeństwa i to czyni na wzdłuż całej swojej granicy zachodniej, i to w stosunku do państw bałtyckich i do nas. Więc wydaje się, i Finlandii oczywiście, więc wydaje się, że Rosja po prostu, jeżeli by to był akurat ślad, prowadziłby do Moskwy, no to by tylko pokazywało, że z jakichś określonych w danym momencie przyczyn strona rosyjska podjęła tego typu działania, które mają oczywiście jak zwykle służyć pewnemu określonemu odpowiedzeniu na pewne pytania, które prawdopodobnie w tym momencie padły ze strony Kremla, a dotyczą właśnie na przykład spraw polskich czy spraw bałtyckich.
0: Jak odpowiedzialnie informować o takich przypadkach, panie profesorze, żeby z jednej strony nie siać paniki, z drugiej strony, żeby nie inspirować naśladowców, którzy mogą się czuć zachęceni i uwiedzeni taką możliwością łatwego zaistnienia na czołówkach mediów i na pierwszych stronach gazet po przeprowadzeniu takiej prowokacji, takiego incydentu, a z drugiej strony, a już właściwie nawet z trzeciej, jak mówić o tym odpowiedzialnie, żeby nie ulegać manipulacjom wschodniej dezinformacji, gdyby się potwierdziło, że ten trop zagraniczny wschodni jest tutaj najbardziej trafiony.
1: Nie ma złotego środka, nie ma złotego lekarstwa. Wydaje mi się, że najbardziej skuteczną metodą jest powściągliwość i informowanie tylko o faktach. Oczywiście wtedy zawsze powstaje jakby tutaj furtka do tych spekulacji, do tych różnych, rozwijania różnych teorii, szczególnie spiskowych, ale ich nie unikniemy, nawet jeżeli byśmy kolokwialnie rzecz ujmując, wyłożyli kawę na ławę i podali nawet jakieś elementy związane z charakterem prowadzonych działań dochodzeniowo-śledczych w tym zakresie. Dlatego powściągliwość, stonowanie, informowanie w odpowiednim czasie, zachowanie oczywiście też pewnego rodzaju, bym powiedział, takiego dystansu do tych informacji, a przede wszystkim zdrowy rozsądek, ponieważ tak jak mówię, z jednej strony możemy rozmuchać taką aferę do granic ogromnych, prawda, a może się okazać, że rzeczywiście to był bardzo bezmyślny, głupi żart, ale jeżeli to było poważne zagrożenie, no to wtedy rzeczywiście działalność służb i ten wymiar informacyjny musi być zminimalizowany.

0: bo każdy ślad, które te służby udostępnią poprzez wypowiedzi nawet najważniejszych osób w państwie, którym dostarczane są te informacje, no to też jest informacja dla drugiej strony, co wiemy, jak wiemy, kiedy się dowiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wymiarze, no jednak te dozowanie informacji jest najbardziej według mnie, ta powściągliwość w informowaniu, niestety, ale jest koniecznością.
1: No i jest jeszcze ta pokusa wykorzystania takich przypadków do tej bieżącej walki politycznej, no bo żyjemy w spolaryzowanym świecie, w kraju podzielonym na pół, jeśli chodzi o te upodobania polityczne. Tutaj prezydent Karol Nawrocki zamieszany niejako w tę sprawę. Wcześniej jeden z prawicowych dziennikarzy. Bardzo łatwo wykorzystać to właśnie do takich politycznych celów. Ta pokusa pewnie w wielu istnieje.
0: Na pewno i tutaj rzeczywiście, jeżeli by okazało się, że to za tego typu działaniami stoi Moskwa, no to co tu dużo mówić, ten rozdźwięk, to pogłębianie podziałów w społeczeństwie polskim jest na rękę Kremlowi, więc rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj ważne, ażeby obie strony tego sporu politycznego dzisiaj w kraju jednak powściągnęły się, bo tutaj chodzi o rzeczy, gdzie no, wagą jest i powaga państwa, a przede wszystkim jego bezpieczeństwo, procedury, systemy, w których my wszyscy tak naprawdę żyjemy i nie jesteśmy wolni również od tego, że widzimy, co się dzieje na świecie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc patrzmy na to wszystko z dystansem, z takim zdrowym rozsądkiem. Ja to tak mówię czasami do studentów, nie łykajmy tego jak młode pelikany, prawda? Nie bierzmy wszystkiego za pewnik, po prostu włączmy myślenie, włączmy taką chłodną analizę, próbujmy odsadzać te informacje, fakty od informacji, od interpretacji. I co tu dużo mówić, obserwujmy, co się dzieje wokół nas.
1: Obserwując to, co się dzieje wokół nas i odpowiadając na ten apel, panie profesorze, spójrzmy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a tam kolejny zmasowany atak Rosji na ukraińską stolicę. W Kijowie zginęły 4 osoby, 53 osoby zostały ranne, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdza, że Rosja wykorzystała pocisk Oriesznik do zmasowanego ataku na obwód kijowski. Ten zmasowany atak na Kijów, kolejny, drugi w ostatnich kilkunastu dniach, to jest demonstracja siły ze strony Kremla, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest objaw tego, że na froncie Rosjanie radzą sobie coraz gorzej, tamte postępy idą coraz słabiej, dlatego muszą tutaj pokazywać swoją pozycję, podkreślać ją w atakach na cywilów?
0: W jakiś sposób tak, bo nie pierwszy raz już dochodzi do sytuacji, w której niepowodzenie na linii frontu Rosja rekompensuje właśnie tego typu działaniami powietrze, ziemia. Tutaj wydaje mi się, że tak jak w przypadku wcześniejszych ataków, w dużej mierze rolę odgrywa kwestia propagandowa. To znaczy dzisiaj nawet Rosja żyje w świecie globalnej cyfryzacji i Rosjanie nie są wolni od dostępu do internetu, mimo że on jest ograniczany i dowiadują się z tego internetu stanu faktycznego. Więc w związku z tym myślę, wydaje, że tego typu działania w sposób rozpaczliwy mają pokazywać, że Rosja posiada pewnego rodzaju inicjatywy. Jeżeli nie na lądzie, to przynajmniej w powietrzu. A że atakuje cele cywilne, no niestety z tej perspektywy propagandowej one są najbardziej spektakularne, prawda? Do tego wykorzystuje się pociski balistyczne typu Oriesznikow, których Rosjanie nie posiadają zbyt wiele, ale z punktu widzenia takiej, bym powiedział, mitologii siły rażenia rosyjskiej broni, to ten Oriesznikow jest traktowany jako taka, powiedziałbym, rosyjska Wunderwaffe, więc to też wtedy pokazuje, mamy broń, którą możemy wykorzystać, nie musicie wiedzieć, ile jej mamy, jeżeli chodzi o Ukraińców, natomiast naszemu społeczeństwu pokazujemy, słuchajcie, jesteśmy w dalszym ciągu jesteśmy w grze, potrafimy atakować Ukrainę, jeżeli w tym momencie nawet mamy impas na froncie, jeżeli chodzi o nasze działania ofensywne, to prowadzimy je z powietrza i też odnosimy sukcesy.
1: Czy pana zdaniem ten oriesznik wystrzelony w stronę obwodu kijowskiego mógł zostać wystrzelony z terenu Białorusi, bo pamiętamy o tym, że ten mobilny system rakiet balistycznych został przekazany właśnie na to terytorium. To by wskazywało na to, że Rosja stara się Białoruś wciągnąć w tę wojnę po raz kolejny. Pytanie, czy skutecznie?

0: Mógł, to znaczy ciężko jest mi w tym momencie dokładnie to w jaki sposób skomentować, ponieważ nie znamy jakby, no nie
1: trajektorii,
0: ma informacji.
1: No tak, za mało wiedzy.
0: Nawet strona ukraińska nie jest w tym momencie wskazać, jak przecież ma bardzo dobre systemy radiolokacyjne, jest nam, nie jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, z której strony nadleciał ten oreśnik. Więc w tym momencie to jest trudne do określenia. Natomiast pokazywanie tego typu działań, tak jak wspomniałem, jest pewnym elementem gry propagandowej. No a z drugiej strony no, ciągle pokazywania Ukraińcom, że mimo, że odnoszą sukcesy na lądzie, to ich zaplecze i to te dalsze w głębi kraju nie jest bezpieczne.
1: No i jeszcze taki wątek grożenia tym argumentem broni jądrowej, bo w zeszłym tygodniu, a właściwie w tym, który się kończy teraz, dzisiaj niedziela, mieliśmy informację o rozpoczęciu wcześniejszym tych ćwiczeń z udziałem właśnie no, możliwości wykorzystania broni jądrowej. Tam ładunków nie było, ale był ten sprzęt, który mógłby być wykorzystywany do prowadzenia tego rodzaju działań. Oreśnik według Moskwy także ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Moskwa sugeruje, że może sięgnąć po swój arsenał jądrowy, to także ma swój wymiar propagandowy?
0: Bo to jest taki idealny straszak, ale z drugiej strony ten straszak też, jak powiedziałem wcześniej, przy innej okazji, ten kij ma dwa końce, bo z jednej strony jest to straszak, bo można powiedzieć, no dobra, jak tak dalej będzie szło, no to możemy być gotowi do użycia broni nuklearnej, ale z drugiej strony, jeżeli sięgamy po tego typu argumenty, no to co nam to pokazuje? Że tak naprawdę talia kart, które dysponowaliśmy na początku wojny, praktycznie już nam się zgrała.
1: No tak, skoro teraz już wytaczamy te najcięższe działa, to znaczy, że jesteśmy przyparci do muru.
0: Dokładnie, więc natomiast tak jak mam okazję obserwować głosy amerykańskich tutaj specjalistów wojskowych, byłych wojskowych i to wyższej rangi oficerów, to z tych głosów, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, to z tego głosu wynika, że Rosjanie nie zdecydują się na tego typu krok, bo po pierwsze oznaczałby tak naprawdę zagładę, tak, bo wszyscy by wtedy chcieli naciskać czerwone guziki, więc zagłada cywilizacyjna, a po drugie tak naprawdę ci Amerykanie twierdzą, że sami Rosjanie do końca nie są pewni, w jakim stanie są te głowice nuklearne tak naprawdę. Mm. Więc to pokazuje, że raczej bym to traktował w kategoriach
1: propagandy i straszaka.
0: Tak, i nie przywiązywał do tego aż tak wielkiej wagi.
1: A jaką wagę przywiązuje pan, panie profesorze, do tego zamieszania, chaosu informacyjnego i decyzyjnego wokół obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce? Też w tym tygodniu byliśmy tego świadkami. Zakończyło się deklaracją prezydenta Donalda Trumpa, że 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ale też nie wiemy do końca, jak rozumieć to sformułowanie dodatkowych, ma trafić nad Wisłę i nad Odrę i nad Bug.
0: No tak, bo wycofanych miałby 4 tysiące, prawda, przybyłoby dodatkowych 5, więc ta arytmetyka
1: no
0: jest
1: bardzo
0: taka
1: to jest dosyć kreatywna księgowość.
0: Tak, to jest z jednej strony, natomiast no, ten Donald Trump od początku tej kadencji, jak obserwujemy, funduje całemu światu swoistego rodzaju roller coaster, więc tutaj też w zasadzie tak naprawdę nie jestem niczego pewien, poza tym, że nawet jeżeli ci żołnierze przebędą, a w dalszym ciągu mówimy pomimo wszystko o takim stacjonowaniu rotacyjnym, pomimo wszystko, bo żeby było ten pobyt stały, to tak naprawdę trzeba byłoby wybudować dla Amerykanów ogromne miasteczko, hub do tego z dostępem do różnego rodzaju zaplecza, więc wydaje mi się, że po prostu jesteśmy świadkami chyba jakiegoś też dezonansu w obrębie samej administracji. Tutaj bym się bardziej skupił na tym. Znaczy, że prezydent mówi jedno, Pentagon z Hexetem wymyślili coś innego. To znaczy, oni wcześniej coś wymyślili, teraz Donald Trump to weryfikuje.
1: Co innego mówi Kongres, co innego mówi tak sekretarz stanu. Jest tam rzeczywiście kakofonia tych głosów.
0: Tak, i to skupiłbym się bardziej na wnikliwej analizie tego, jakie głosy płyną z samego Waszyngtonu, niż tego, co się dzieje w Europie. Natomiast ja od jakiegoś czasu powtarzam już publicznie, że Amerykanie mają w Europie tak już zadzierzgnięte więzy, przede wszystkim ekonomiczne, silne, że według mnie nie jest możliwe wycofanie się Amerykanów nawet do tego stopnia, żeby umożliwił potencjał.

0: ewentualny atak Rosji, już w ogóle ewentualny atak Rosji na pakty, na kraje Paktu Północnoatlantyckiego, to też już zaczynam postrzegać w kategorii bardziej mrzonki niż realnego faktu.
1: Nie możemy chyba się już doczekać szczytu NATO w Turcji, w Ankarze, jeśli się nie mylę, w lipcu taki szczyt się odbędzie. To mogą być bardzo burzliwe i bardzo ciekawe i też brzemienne w skutkach rozmowy.
0: Oczywiście, bo tutaj wydaje się, chociaż wydaje się, że może dojść do pewnych określonych rozstrzygnięć, ale generalnie oczywiście politycy wyjdą i będą nas karmić pewnymi takimi jak mantra powtarzanymi sloganami i tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy będą podejmowane decyzje, my będziemy świadkami realizacji tej decyzji, będziemy w stanie zinterpretować ten efekt tych rozmów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dojdzie tam do takiego, tak mi się wydaje, może nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się do takiej tyrady Donalda Trumpa wobec państw członkowskich o tym braku, to co on powtarza publicznie, prawda, że nie weszliście, nie pomogliście, nie weszliście do wojny z Iranem, nie pomogliście, nie wsparliście, prawda, i tutaj będzie tak, Donald Trump będzie prawił tyrady, Marco Rubio będzie próbował to łagodzić, Pete Hegseth z drugiej strony będzie też próbował w jakiś sposób sterować prezydentowi. Będzie oczywiście odpowiedź strony partnerskiej, ale czy to się zmieni na przykład na taką czy ta sytuacja zmieni się na niekorzyść Europy, jeżeli chodzi o wycofywanie się wojsk amerykańskich, czy w ogóle obecność amerykańską w Europie? Nie sądzę. Myślę, że tutaj bardziej w grę wchodzi kwestia podważania pewnych zobowiązań Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników w przypadku jakichkolwiek zagrożeń.
1: Zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego tak staje się historią na naszych oczach?
0: Mi się wydaje, że tak.
1: Pan profesor Tomasz Wajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był z nami. Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie niedzielne. No i chyba oby się te przewidywania nie ziściły jednak, ale czekamy na to, co przyniesie szczyt NATO w Ankarze, to już w lipcu w tym roku.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.
1: Jest godzina 10:54 w Polskim Radiu 24. Teraz zapowiedź tego, co przed nami w zbliżeniu w programie Jakuba Kukli, bo dziś gościem będzie jedyny w Polsce porażkolog. Tak, proszę państwa, jest takie słowo. To pan Jarosław Łojewski się tym zajmuje. Czy i jak uczymy się na błędach? Gość Jakuba Kukli radzi, jak nie bać się, a wręcz korzystać z porażek.
2: Niestety jest taka przypadłość wielu osób, że w momencie, kiedy się dookoła nich dzieje coś, co ma charakter jakiegoś niepowodzenia czy porażki, to szukają winnych, zamiast szukać powodów, dlaczego tam się dzieje. Jest taka fajna koncepcja, która się nazywa Just Culture, czyli kultura sprawiedliwego traktowania, która jest jednym z elementów tego, co robimy w fundacji, która mówi o tym, że jeżeli jakiś błąd, jeżeli jakiś wypadek, jeżeli jakaś katastrofa czy porażka nie zdarzyły się, ponieważ ktoś celowo do tego doprowadził, na przykład kierowca doprowadził do wypadku i był pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim należy się przyjrzeć otoczeniu, w którym to wszystko się wydarzyło. Czy ten kierowca ściął tą latarnię dlatego, że właśnie był pod wpływem alkoholu i nie potrafił zareagować na to, że jest ślisko na drodze, czy jego zdolności do reakcji były dużo mniejsze, czy też właśnie dlatego, że droga była zaniedbana, że miał jakiś nie do końca sprawny samochód i tak dalej, i tak dalej. Staramy się wskazywać na to i też mowa jest w tej książce o tym, że jeżeli chcemy faktycznie wyciągnąć lekcję z jakiegoś zdarzenia niepożądanego, z jakiejś porażki, to oczywiście, jeżeli myśmy podejmowali jakieś decyzje, jeżeli myśmy robili jakieś działania, to jest ważne, ale jest to elementem całej układanki, w której my funkcjonujemy. Teraz nie chodzi o to, żeby zwalać winę na okoliczności, żeby zwalać winę na to, że nie wiem, w tej firmie źle się dzieje albo w tym zakładzie ktoś nie umie czegoś zrobić, tylko żeby przyjrzeć się sobie i otoczeniu równocześnie i zobaczyć, co na przykład można byłoby zrobić, żeby Jarek drugi raz takiego błędu nie popełnił. Bo dzisiaj to ten błąd popełnił Jarek, natomiast jakbyśmy go zwolnili, to Jarek już w tej organizacji tego błędu nie popełni. Ale może Kazik, może Zosia, może Józek, może ktoś inny taki błąd popełnić, jeżeli nie stworzymy odpowiednich warunków, odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich zasad, które chroniłyby nas przed tego typu błędami.
1: Cała rozmowa.

0: Jakuba Kukli z jedynym w Polsce porażkologiem Jarosławem Łojewskim. Dziś kilka minut po godzinie 22 w Polskim Radiu 24. Powtórka jutro po 23.30.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17.05. Małgorzata Żuchowska.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawcy fałszywych alarmów nie będą bezkarni, jest jasna deklaracja rządu po interwencji służb u członka rodziny prezydenta. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Kreml wykorzystał pocisk hipersoniczny. Kolejna zbiórka Łatwoganga zakończona sukcesem. 12 milionów złotych trafi na leczenie chorego Maxa. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Sprawcy fałszywych alarmów nie pozostaną bezkarni. Tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek komentował kwestię interwencji służb w domu rodziny prezydenta. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślał po odprawie służb z premierem, że strażacy działali zgodnie z procedurami.
2: Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. Ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa. Dzisiaj pan minister Kierwiński, my jako resort spraw wewnętrznych złożyliśmy też jasne oświadczenie, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
1: Podczas narady z szefami służb premier Donald Tusk zapewnił, że jest w stałym kontakcie z prezydentem.
3: Ja byłem jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem. Minister Kierwiński także rozmawiał z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki, bo tu chodzi i o ochronę ludzi, i o ochronę potencjalnych ofiar takich prowokacji, ale też o ochronę dobrego imienia straży pożarnej czy policji.
1: Wczoraj późnym wieczorem straż otrzymała zgłoszenie o możliwym pożarze i zagrożeniu życia. Dotyczyło ono mieszkania jednego z członków rodziny Karola Nawrockiego. W reakcji na fałszywe zawiadomienie w trybie pilnym zwołano spotkanie służb.

0: podległych MSWiA. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Najnowsze dane mówią o 4 osobach zabitych i ponad 80 rannych. Celem Kremla był głównie obwód kijowski. Wystrzelono w jego kierunku ponad 90 pocisków, w tym hipersoniczny Oriesznik. Rosjanie do ataku wykorzystali także drony. Wstępny raport dotyczący strat zawiera m.in. budynki mieszkalne oraz siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Izrael zbombardował miasto Tyr w Libanie. Eksplozje miały miejsce w pobliżu szpitala. Rannych zostało 25 pracowników placówki. Milena Rashid-Szechab.
1: Budynek szpitala jest uszkodzony w wielu miejscach. Nikt nie zginął dzięki temu, że personel przeniósł pacjentów do bezpieczniejszych sal. W szpitalu liczącym blisko 150 łóżek przybywa teraz około 30 pacjentów, głównie na oddziałach intensywnej terapii, neonatologicznym i na porodówce. To bombardowanie wczoraj było naprawdę duże. W takim momencie najtrudniejsze jest, że nie możesz zadzwonić natychmiast do rodziny i powiedzieć, że wszystko w porządku, mówi pielęgniarz z izby przyjęć Mohamed Atiye. Czuję dumę, że mogę coś zrobić, mogę nieść pomoc. Dlatego nigdzie się stąd nie wybieram. Ze statystyk libańskiego Ministerstwa Zdrowia wynika, że wśród ponad 3000 zabitych od początku wojny około 130 osób to lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Z Tyru w południowym Libanie dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Sukces kolejnej akcji Łatwoganga. 8-letni Max Stocki z Leska otrzyma 12 milionów złotych na walkę z zanikiem mięśni. To efekt zbiórki, którą youtuber zapoczątkował w piątek. W ramach transmisji mężczyzna wyruszył na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na leczenie chłopca. Rodzice Maxa, Anna i Robert, wraz z synem są już w drodze do Gdańska.
2: Dziękujemy tym, którzy byli od początku i dziękujemy tym, którzy teraz odpowiedzieli na ten apel Piotrka, który postanowił ruszyć dla Maxa.
3: Masz się pan z radia, porozmawiasz?
4: Dzień dobry. Czuję ogromną euforię za tą zbiórkę. Dziękuję wszystkim.
0: Zbiórka na dzieci chorujące na dystrofię mięśniową trwa nadal. Teraz pieniądze zostaną przeznaczone na terapię 4-letniego Adasia. To odkrycie, które pozwoli na wykorzystanie odpadów do ogrzewania budynków. Naukowcy z Politechniki Białostockiej opatentowali metodę wytwarzania pelletu z odpadów drzewnych i folii opakowaniowych. Ich wynalazek nie przekracza przy spalaniu rygorystycznych norm emisji szkodliwych substancji. Zwiększa za to kaloryczność paliwa. Potrzeba będzie mniej opału, by uzyskać tę samą temperaturę wewnątrz budynku, mówił profesor Sławomir Obidziński z Politechniki Białostockiej.
5: Nie jest to paliwo, które jest dedykowane dla użytkowników indywidualnych. Natomiast takim odbiorcą docelowym tego paliwa mogłyby być zakłady typu na przykład cementownie, w których ten proces spalania odbywa się w zdecydowanie innych warunkach i wtedy nie ma tego niebezpieczeństwa, że ta emisyjność nawet znikoma gdzieś tam będzie zagrażać środowisku.
0: Rozwiązanie pozwala wykorzystać część odpadów, które wcześniej były trudne do zagospodarowania. Według naukowców z Politechniki Białostockiej pelet z trocin, wirów lub zrębków drzewnych z dodatkiem 10% plastiku zwiększa uzyskaną energię o blisko 10%.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niemal wszędzie pogodne niebo, ale w ciągu najbliższych godzin może to ulec zmianie. W wielu miejscach Polski spodziewane są opady deszczu i burze, spokojnie jedynie na południowym wschodzie. Nadal ciepło, a na południowym zachodzie wręcz upalnie, nawet do 29 stopni. W centrum i na południu 26, chłodniej na północy od 18 do 21 stopni. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr.
6: Radio 24. Słowem wszystko.
7: 6 minut temu minęła godzina 11. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
6: Komentarz.
7: Wracamy do sprawy fałszywego alarmu i interwencji służb w domu należącym do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Z nami pan Tomasz Awłasewicz, dziennikarz portalu Onet, pisarz, specjalista do spraw służb specjalnych. Dzień dobry panie redaktorze.
8: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
7: Jakie scenariusze pan rozważa, myśląc i obserwując to, co dzieje się wokół tej sprawy, o której informujemy dzisiaj od rana?
8: Na pewno musimy jak najszybciej zacząć opowiadać ludziom w szerszym zakresie o tym,

0: co się dzieje, nie co się dzieje konkretnie, bo nie wiemy de facto, co się dzieje w tym sensie, że nie wiadomo, kto za tym stoi. Natomiast niezależnie od tego, kto za tym stoi, musimy rozmawiać o tym, jak duże znaczenie ma ten chaos, który jest wprowadzany przez te działania. No bo im większy chaos, im większa polaryzacja społeczeństwa u nas, tym większe to budowanie napięcia społecznego i tym lepiej dla Rosji. Także tak naprawdę to nie ma znaczenia już, kto to robi, bo nawet jeżeli nie robi to ktoś powiązany z rosyjskimi służbami, to i tak wykonuje, że tak powiem, za nich pracę, którą oni i tak by zrobili. I tak by na to wpadli za tydzień, dwa albo trzy.
1: Czyli sugeruje pan, żeby się nie skupiać na przyczynach, a bardziej myśleć o konsekwencjach tego, co się wydarzyło. W takim szerszym kontekście, nie mówię tylko o tym, co się w tym konkretnym miejscu, w konkretnym mieszkaniu stało, do czego tam doszło, tylko jakie to będzie miało znaczenie na przyszłość, chociażby dla funkcjonowania takich służb jak Straż Pożarna, bo wyobrażam sobie, czy policja, bo wyobrażam sobie, że teraz może być tak, że każdy, kto odbierze taką informację o możliwym, nie wiem, pożarze, próbie samobójczej, no to dwa razy się zastanowi, zanim tak gwałtownie i bezpośrednio i jednoznacznie zareaguje na taki alarm.
0: Ja uważam, że to jest zupełnie osobny problem i szczerze mówiąc to jest coś nie do przeskoczenia. To znaczy służby i tak będą reagować, i tak muszą reagować. No, 9 połączeń fałszywych, 10 może być prawdziwe. Oczywiście jadący strażacy czy medycy do tego samego miejsca 10 raz no, spodziewają się pewnie, że to jest żart, ale co jeśli nie? No, nie można zlekceważyć żadnego zgłoszenia, także to jest osobny problem. Natomiast uważam, że jedną kwestią jest szukanie powodu, znaczy powodu sprawców, a zupełnie osobną jest przygotowywanie się na to właśnie, żeby nie reagować taką paniką, bo nawet jeżeli my znajdziemy sprawców tych teraz fałszywych alarmów, to mogą być kolejni, a to też nie jest jedyny rejon, w których takie zagrożenia czyhają. To znaczy niszczenie murów w mieście, rysowanie graffiti, to też jest element tej samej wojny hybrydowej, której elementem jest to, co teraz się dzieje.
1: Będą naśladowcy? Jest takie ryzyko?
0: Ciekawe, czy już nie ma. To znaczy, nie wiemy, od czego się to zaczęło, ale nie jest wykluczone w ogóle, że te kolejne telefony mogą pochodzić od kogoś innego. Spodziewam się, że może jednak jest to ten sam człowiek lub grupa, bo jak widać, dobrze się maskuje, bo jeszcze nie ustaliliśmy, kto za tym stoi. Natomiast to jest niewykluczone, że ktoś po prostu podsunął pomoc innym i tak to też funkcjonuje. Jeżeli przykładowo Rosjanie to zainicjowali, a ktoś to naśladuje, bo mówiąc potocznie, po prostu się nudzi, to tym lepiej dla nich i niestety powinniśmy o tym pamiętać.
1: Analizuje pan te reakcje na gorąco służb, polityków. Informujemy o tym, że specjalna narada dzisiaj o 8 z udziałem premiera. Teraz takie tradycyjne, niedzielne, poranne programy publicystyczne. Tutaj podglądam to, co dzieje się na ekranach telewizorów. Podsłuchuję to, co się dzieje w programach radiowych. No tam trwa taka żonglerka i wymiana argumentów czysto politycznych.
0: Oczywiście i to mnie właśnie martwi, zresztą premier zdaje się wspominał, żeby tutaj pohamować troszeczkę te emocje, dlatego że łatwo jest wykorzystać taki argument, że przykładowo obecnie urzędujący nie radzą sobie, no bo ci, którzy są w opozycji, pomyślą sobie, to jest dobry moment, żeby, prawda, pozyskiwać swoich wyborców, przekonywać, że obecny rząd nie radzi sobie. No ale z drugiej strony to jest dokładnie to, na co liczą rosyjskie służby. To znaczy, będziemy się kłócić, że wygrają lub przegrają ci lub tamci. To już tak naprawdę w pewnym momencie przestaje mieć znaczenie, co się dzieje. Ważne, że dużo się dzieje. Ważne, że ludzie czują się zagrożeni i wyobraźmy sobie przykładowo scenariusz, w którym okazuje się, że osoba, która wykonuje te telefony, ma ukraiński paszport. Jeżeli ta osoba nie jest powiązana ze wszystkimi służbami, a okaże się osobą, która ma ukraiński paszport, to Rosjanie przecież będą świętować. To będzie idealnie wręcz dla nich.
1: To będzie tak, pożywka dla tej rosyjskiej, kremlowskiej propagandy. Panie redaktorze, jest pan specjalistą do służb specjalnych. Nie wiem, czy Służba Ochrony Państwa kwalifikuje się jako służba specjalna, no ale zastanawiam się, czy w reakcji na to, co wydarzyło się w Gdańsku, być może warto rozważyć, żeby ochroną SOP-u byli objęci także członkowie dalszej rodziny najważniejszych osób w państwie i należące do nich nieruchomości, no bo ten przykład pokazuje, że może to pytanie jest zasadne.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony, gdzie to się kończy? To jest tak łatwo powiedzieć, że to w sieci jest mnóstwo takich komentarzy, że przecież dlaczego to mieszkanie nie było pod ochroną, ale Oczywiście można. To jest mimo wszystko mieszkanie, które jest powiązane z prezydentem. Nawet jeżeli on tam nie przebywa, a zdaje się nie zgłosił, najnowsze te informacje mówią, że nie zgłosił go jako miejsce, w którym może przebywać, to oczywiście, no, skoro jest powiązane, to warto by na to zwrócić uwagę. Z drugiej strony są pewne rzeczy nie do przeskoczenia. To znaczy, jeżeli zaczniemy obejmować ochroną wszystkie budynki, czy wszystkie w ogóle aspekty życia, które są powiązane z ważnymi osobami w państwie, no to w pewnym momencie nie starczy nam ludzi. Ja oczywiście nie mówię, że nie powinniśmy. Powinniśmy jakoś to obserwować.

0: natomiast gdzieś to się musi kończyć i może tutaj była ta granica, to już musiałby się powiedzieć ktoś, kto dokładnie widzi to z bliska.
1: A jak wtedy SOP by zareagował? Jak reagowałyby służby, gdyby, zakładając, to mieszkanie było pod ochroną SOP-u? To wtedy oni razem weszliby ze strażakami w takiej sytuacji alarmowej? Czy to do nich dotarłaby ta informacja?

0: Niby mała różnica, ale jest różnica pomiędzy wyważeniem drzwi, a wejściem razem z funkcjonariuszem SOP-u, który otworzy drzwi i zobaczy, że tam nikogo nie ma. Więc myślę, że tutaj zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby ktoś sprawował na tym pieczę.
1: Ważne wydarzenie wymagające od nas dużo odpowiedzialności w informowaniu, komentowaniu tego, co wydarzyło się w Gdańsku. Przypomnijmy Państwu, fałszywe alarmy, interwencja służb w mieszkaniu należącym do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Dziś ten temat i ta sprawa bardzo szeroko komentowana w mediach. Specjalna narada z udziałem premiera, ministrów i szefów służb poranna temu także poświęcona. Z nami był pan Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onet.pl, pisarz, specjalista do spraw służb specjalnych. Bardzo panu dziękuję
0: bardzo
1: za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: A teraz w Polskim Radiu 24 nie tyle będziemy się wsłuchiwać, chociaż też będziemy się wsłuchiwać, ale bardziej uruchomimy swoją wyobraźnię, bo usłyszymy, a dzięki temu zobaczymy takie cuda w naszym przedpołudniowym programie.
2: Głębia ostrości.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, dziś przeniesiemy się do Częstochowy. To znaczy nie tylko do Częstochowy, w dużo różnych miejsc, mam nadzieję. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki świetny projekt, o którym mówiłam kilka lat temu. Jacenty Dędek, Katarzyna Dędek przygotowali projekt Portret Prowincji. A dziś w studiu właśnie Państwo, Jacenty i Katarzyna, witam Was bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Bardzo mi miło, Katarzyna Dędek.
3: Rozmawiać będziemy o kolejnym waszym projekcie. Projekcie, o którym wcześniej, przed wejściem do studia, no, powiedziałam, że jest taką trochę fotografią mniej modną dzisiaj w pogoni za tymi wszystkimi zdobyczami AI i takim artystycznym podejściem do fotografii. Tu mamy artyzm, dokument i prawdę w jednym. Czasem fotografia nie mówi prawdy, ale w zdjęciach, które ty zrobiłeś, Jacenty, ona jest bardzo blisko człowieka, bardzo blisko tego, co się dzieje w małych społecznościach. Portret prowincji to był projekt, w którym wy objeżdżaliście małe miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców i no, byliście tam z tymi ludźmi, pokazaliście nam ich w książce i na wystawie. Teraz przede mną opowieść i przed wami o kolejnej wystawie Credo. Credo, które jest do obejrzenia w Częstochowie. W muzeum Częstochowy do 7 czerwca, ale mam nadzieję, że będzie jeździć po Polsce, że będą ją mogli zobaczyć inni widzowie. W internecie już widziałam, jest trochę zdjęć z wystawy. Powiedzcie proszę, Credo to brzmi jak manifest, taka deklaracja, osobiste bardzo wyznanie. Co to za projekt? Dlaczego Credo?
4: Postaram się powiedzieć to w miarę prosto. Piszemy o tym, że to jest nasze wyznanie wiary w człowieka i to jest bardzo osobista opowieść. Ale powiedziałbym o Credo, że jest to, jako projekcie, że jest to opowieść o człowieku i jego miejscu. O swoim miejscu człowieka. Czyli opowiadam w jakimś sensie o tym miejscu, z którego pochodzę, w którym żyłem, w którym żyję, z którego nie wyjechałem, które mnie ukształtowało i przyglądam mu się przez obiektyw aparatu i opowiadam o tym miejscu, jakby ten pomysł wychodzi od autobiografii, bo opowiadam trochę o swoim życiu, o miejscach, o momentach z mojego życia, ale opowiadam o świecie współczesnym, wracam do różnych miejsc. W każdym razie jest to opowieść o człowieku i jego miejscu i w zdecydowanej większości fotografie, które pokazujemy w pawilonie wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku Staszica, to są portrety ludzi z tego miejsca, w którym żyjemy.
3: Kasiu, czy Częstochowa dla ciebie to ludzie, architektura? Co tak ciągnie was w tym projekcie, że zdecydowaliście poświęcić się dużo, dużo czasu, bo wasze projekty są zwykle długoletnie, na to, żeby te blisko 150 zdjęć w Muzeum w Częstochowie się pojawiło?
5: Czy myślę, że wszystko. Oczywiście w pierwszym rzędzie, jak myślę moje miasto, to widzę ludzi, z którymi się zżyłam, wśród których dorastałam i zostałam. Myślę, tak samo Jacenty, choć

0: Też jest to projekt głównie z punktu widzenia Jacentego, dlatego że tutaj ta narracja, tu ten powrót do pewnych symboli i miejsc, to jednak Jacenty wyznaczał te tropy i on jakby, ta jego Częstochowa to by była inna niż moja Częstochowa. Ja bardziej w dzielnicy byłam przez długi czas, w mojej dzielnicy to była moje miejsce, a miasto było gdzieś tam. Natomiast tutaj wracamy rzeczywiście, Jacenty był taką osobą wszędobylską, więc rzeczywiście przemierzamy tą Częstochowę jego oczami i wracamy tam, gdzie on bywał, gdzie pracował. Ludzi szukamy, czasami ich już nie znajdujemy. O tym też jest w ogóle ten projekt, może to Jacen też nie powiedział, ale jak gdyby u zaczątku, u zalążku tego projektu był pewien brak. To znaczy coś, co nas wyzwoliło w ogóle, chęć do takiego działania, to był kuzyn Jacentego, który kiedyś w ogóle dojrzał. My mieszkamy w takim specyficznym miejscu, w 120-letniej kamienicy, takiej może nie kamienicy, to jest taki dwupiętrowy budynek, ale kiedyś tam masę ludzi mieszkało. Jacentego dziadek miał tą piekarnię na dole, Maciek też z babcią tam pomieszkiwali i on w którymś momencie, nie mieliśmy z nim jakichś takich bardzo, bardzo częstych kontaktów, przyniósł nam pudełko. Przeprowadzał się znowu do zostawienia, żeby mu przechować. Niestety okazało się, że Maciek nie wrócił po to pudełko i my zostaliśmy z jego takimi rzeczami, które najbardziej chciał ocenić. W tym pudełku były zdjęcia i dokumenty. My sobie zdaliśmy sprawę, że my w ogóle Maciekowi nawet nie zrobiliśmy zdjęcia. Myśląc o pogrzebie, mówimy, czy mamy go. Nie, no nie sfotografowaliśmy go. Więc ten projekt wynikał z tego, że nie mamy, że pewnych ludzi, które są dla nas ważni, chcielibyśmy zarejestrować, ocalić. Więc fotograficznie oczywiście. I taki jest, jakby taki był zamiar tego projektu. Ale oczywiście miasto, oprócz ludzi, oprócz Maćka, historii Maćka i w ogóle pamięci, która gdzieś tam się będzie pojawiała w tym naszym całym projekcie, jest też oczywiście miasto. Miasto w różny sposób. Ta materia miejska, która jest. Robiliśmy ten projekt w momencie, kiedy Częstochowa wyburzała pewne dzielnice, żeby zrobić most. Więc na naszych oczach nastąpiła pewna też już taka dosłowna przemiana. To były takie dwa intensywne lata, kiedy wyburzano, chodzi mi o obszar całego miasta, pewne rejony. I oczywiście ta materia miast, budynków, ulic, ona też na nas oddziaływuje, ona też nas tworzy. I potem okazuje się, że jak jej zabraknie, to czujemy brak też takie podobne, jak czasami jak po człowieku. Więc ten projekt jest na bardzo wielu poziomach. Nie wiem, czy ja to wszystkiego nie pomieszałam, ale równie ważne, jak ludzie, są po prostu miejsca w tym projekcie. Także Jacenty mówił, może sam lepiej jako powie, że takie wracanie do miejsc, które są bardzo znane, jest bardzo trudne.
1: Powiedziałaś o ocaleniu pamięci, powiedziałaś o kruchości, o przemijaniu. Rozumiem, że to też wchodzi w grę tutaj czas, czyli taki pośpiech, żeby zdążyć zdokumentować, żeby zdążyć ocalić. Więc dużo różnych elementów. Ślady po osobach, ślady po budynkach. Mówisz, Kasiu, o wyburzaniu, o tych zmianach. Ale wrócę do tego początku. Ja rozumiem, że był ten moment, kiedy postanowiliście jednak zwrócić uwagę na rodzinne miasto. Ale jak to jest fotografować rodzinne miasto? Znamy przecież wielu fotografów, którzy muszą wyjechać w różne inne miejsca, rejony świata, bardzo często egzotyczne, a czasem może mniej. Natomiast wyjechać, ćwiczyć swoje oko w zupełnie nieznanej przestrzeni. Ja mam wrażenie, że trudniej robić projekt w rodzinnym mieście. No bo jest bardzo dużo warstw emocjonalnych, społecznych, które wokół tego tematu krążą. Jak to jest robić zdjęcia u siebie, Jacenty?
2: Kasia powiedziała, że to jest trudne. To jest bardzo trudne. Przez długi czas nie miałem na to pomysłu. W zasadzie Częstochowę fotografuję od początku, od kiedy fotografuję, a fotografuję od połowy lat 80. W roku 91 zacząłem pracę dla częstochowskiej prasy, a pod koniec lat 90. jeszcze fotografując na diapozytywach przygotowałem zdjęcia i taką publikację, która miała tytuł Częstochowa dla każdego. Ale to była Częstochowa, którą trochę pod wpływem tego, co widziałem w magazynie National Geographic, wtedy była kolorowa, była oczywiście bardzo żywa. Ale to była inna Częstochowa niż ją widzę dzisiaj. A potem przez wiele lat chciałem robić zdjęcia w Częstochowie, ale nie miałem na nią pomysłu, bo wiedziałem, że to, co zrobiłem wcześniej, to już nie jest ten mój obecny punkt widzenia. I wydaje mi się, że no, jesteśmy też dojrzałymi ludźmi. I przychodzi jakaś refleksja związana z tym, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, dlaczego tacy jesteśmy. Wydaje mi się, że te refleksje, które są związane z dojrzewaniem człowieka, nałożyły się też na to szukanie mojego pomysłu na Częstochowę. A ponieważ przez portret prowincji zacząłem używać dużego formatu, to pomyślałem sobie, że taki dokument

0: który jest jakby krokiem w tył w stosunku do reportażu, to byłoby coś najlepszego, bo on nie próbuje zadziwiać formą, chce zdokumentować, oczywiście patrząc w taki sposób, żeby zdjęcia, które robię, czy to będą ludzie, czy to będą miejsca, miały w sobie jakiś walor uniwersalny. Tak chcę fotografować. I to wszystko nałożyło się jeszcze na tą sytuację dramatyczną, o której mówiła Kasia. Potrzebowaliśmy czasu. Ten jakby pogrzeb Maćka był w 2015 roku na początku, 6 stycznia chyba. Potrzebowaliśmy 2 lat, jeszcze pracowaliśmy wtedy nad portretem prowincji, ale jakoś wykluwała się ta potrzeba opowiedzenia o naszym, o tym właśnie skąd jesteśmy. Jak skończyliśmy portret prowincji, to równolegle zacząłem robić zdjęcia, pierwsze portrety właśnie do Credo. I od portretu dokładały się takie cegiełki. W 2022 roku dostałem stypendium ministerialne, całoroczne. To było dla mnie bardzo duże wsparcie i właściwie ta zasadnicza część tych wszystkich materiałów, które powstały, to był 2022 rok. Oczywiście były zdjęcia, które powstały wcześniej, ale też później, w 23, 24, 25, a nawet 26.
1: Kiedy tak opowiadacie, zaczynam myśleć o fotografach, którzy też blisko siebie znajdowali tematy, fotografowali. Oczywiście przychodzi mi na myśl Joel Majerowicz, którego widziałam w zeszłym tygodniu w całkiem dobrej formie w Londynie na targach fotografii, Photo London, ale przychodzą mi też do głowy takie nazwiska jak Dorothy Lange, jak Walker Evans. To są lata 30., Stany Zjednoczone, tworzenie na zlecenie instytucji państwowej, rządowej, takiego projektu, dokumentu. I patrząc na te zdjęcia Jacenty i na waszą pracę, bo Kasia ma tu też olbrzymi udział w tym działaniu, nie tylko portrety, ale właśnie takie dokumentowanie tego swojego miasta, to myślę sobie właśnie o takiej fotografii amerykańskiej lat 30. właśnie wokół tego projektu, tego wychodzenia bardzo blisko i pokazywania ludzi. Dziś zachwycamy się tymi zdjęciami. Dziś one osiągają bardzo wysokie ceny na różnych aukcjach fotograficznych. Patrząc na twoje zdjęcia, widzę, że niektóre z nich mogłyby być przeniesione do lat 30. i to jest taka fotografia humanistyczna, zwracanie uwagi na człowieka, na miejsca, które człowiek tworzy. To bardzo nietypowe dzisiaj w powodzi tego pośpiechu i zamieszania. Czy ty masz swoje takie tropy fotograficzne? Czy to było kiedykolwiek tak, że myślałeś, że chciałbyś robić takie projekty, jak właśnie na przykład ci fotografowie, o których wspomniałam, albo może miałeś jakieś inne autorytety w tej dziedzinie?
0: Dziękuję, Igo, za to pytanie i powiedziałaś o fotografach FSA i ja często mówiąc o tym, co mnie inspirowało, to wydaje mi się, że dzieło fotografów FSA, Walkera Evansa między innymi i wielu innych, bo to była grupa fantastycznych fotografów pod wodzą Roya Strickera, więc tak, fotografia amerykańska z lat 30. na pewno August Zander, bardziej współcześnie Chris Killip. Wspaniały brytyjski fotograf i wydaje mi się, że on jest takim najlepszym dla mnie punktem odniesienia. Nie tylko dlatego, że jest najbardziej współczesny, ale jeszcze u źródła tego, jak fotografuję i dlaczego używam dużego formatu, są fotografowie rzemieślnicy z końca XIX wieku i z początku XX wieku. Są w tym, wśród tych fotografów również znane nazwiska Walerzy Rzewuski, Ignacy Krieger na przykład z Krakowa, którzy, Michał Graim i fotografowie warszawscy oczywiście. Natomiast zawsze mnie fascynowały te wizerunki, które powstawały w zakładach fotograficznych, w tych studiach, nad którymi pracowało często kilka osób. Nie tylko fotograf, byli pozerzy i różni inni ludzie. Patrzyłem się też na fotografię właśnie amerykańską, jeszcze wcześniejszą i trochę chciałem wejść w buty. Podziwiałem te fotografie. Te wizerunki po 100 latach nie tracą nic ze swojej aktualności. Można się na nie patrzeć, powiedziałbym, w nieskończoność. Chciałem używać dużego formatu. Lubię fizyczność, namacalność fotografii.
1: Przepraszam, Jacenty, powiedzmy państwu, tym naszym słuchaczom, którzy nie są tak związani z fotografią, co to znaczy duży format, dobrze?
0: Używam kamery wielkoformatowej, takiej z miechem jak fotografia.

0: zachowało się 100 lat temu. Negatywów 4 na 5 cala, czyli całkiem sporych. I tak jak wspomniałem, chciałem wejść w buty tych fotografów, którzy używali takiego topornego sprzętu. Kasia mówi, że jestem człowiekiem, który lubi sobie utrudniać życie. Być może tak jest, bo fotografowanie dużym formatem, czyli aparatem na statywie, ciężkim, niewygodnym, takim dosyć topornym w użyciu, w przestrzeni miejskiej nie jest proste. Ale ja, tak jak wspomniałem, lubię namacalność tej fotografii, lubię ten sprzęt, komponowanie obrazu, który jest odwrócony do góry nogami, ustawienie ostrości i cała ta zabawa to jest jedno, ale wydaje mi się, że użycie dużego formatu jest też czymś, co w przypadku Portretu Prowincji przetestowaliśmy, działa otwierająco na ludzi. To znaczy bohater ma poczucie, że nie robimy takiej szybkiej migawki, że nie jest to taki pstryk, tylko że rozstawiamy przed nim porządny sprzęt, że jest to rodzaj takiego odświętnego działania, wyjątkowego. I wydaje mi się, że to jest, powstaje taka wspólna energia. Bohater oczekuje, przygląda się, czasami Kasia rozmawia w międzyczasie, więc jest to coś więcej niż tylko zatrzymanie na moment, żeby zrobić zdjęcie.
1: Ja czasami tym zdjęciom towarzyszę i byłam wielkim na początku przeciwnikiem tego aparatu, bo mówię, no słuchaj, no to jest duży sprzęt, on tylko nam tutaj zawadza. Życie mija bardzo szybko, no coś ci umknie. Ale już się to sprawdziło na Portrecie Prowincji. Ja nie przypuszczałam, że po prostu samo to, że mamy taki duży sprzęt, nam robiło taką uwagę. I wszyscy mówili, a to wy z tym chodzicie dużym aparatem. I czasami bohaterowie się sami znajdowali. Ale ja jestem świadkiem czegoś takiego, jak to nazywam pewną przemianą. To znaczy ten bohater, który na chwileczkę ma się uspokoić, ma stanąć w tej swojej pozycji, on ze zwykłego czasami przechodnia, czy nawet z naszego znajomego, bo w tym projekcie akurat też wracamy do znajomych, jakoś coś innego z niego emanuje. On po prostu staje się naprawdę bohaterem. To potem widać na zdjęciach. Czasami mówimy, jejku, ja w tym człowieku tego nie widziałam, on tak stanął. Jest coś takiego, jest jakaś taka chemia, tak jak chemia fotograficzna, która się wtedy wyzwala. I ten moment, kiedy jest tam jeszcze jest pod tą płachtą, ustala tą ostrość, tą lupką, ten bohater czeka, patrzy, on się naprawdę wycisza. Więc uważam, że jest to wręcz psychologiczne narzędzie, ta wielka kamera. No, wychodzą potem naprawdę bardzo fajne, znaczy my do końca nie wiemy właśnie, co wyjdzie. I to jest znowu taki element napięcia, że dopóki jedzący nie wywoła tych zdjęć, my nie jesteśmy pewni. Tak jak w życiu. Jakby znowu ta niepewność nam towarzyszy, ta tajemnica nam towarzyszy i ktoś jak staje przed zdjęciem, mówię potem, wow, to jest to. A nie wiem, czy niby mówi się, że się robi tych zdjęć więcej, cyfrówka. Można je robić tak, prawda, co sekunda, sekwencyjnie, ale ja nie wiem, czy wtedy można coś takiego wydobyć w ogóle z bohatera, jeżeli mamy na myśli taki portret, który jest, no, który jest jednak i nie zarejestrowaniem tej fizyczności, ale czasami jednak myślę, wydaje, że temu się uda zobaczyć coś więcej.
2: Ja bym dodała jeszcze słowo szlachetność. Jak patrzę, ja tu trochę, proszę Państwa, zaszeleszczę. Nie wiem, czy to słychać, bo Jacenty i Kasia przynieśli do studia taki folder wystawy, projektu. Zaraz Was zapytam i poproszę o to, żebyście powiedzieli przynajmniej o jednym zdjęciu, które tu się znajduje, które wybraliście na zdjęcie główne dotyczące wystawy. Więc szlachetność, czas, budowanie relacji. Zanim zapytam o to zdjęcie, to tylko jedno słowo, no bo wspieracie się, pracujecie razem. Jak ta współpraca wygląda? Jacenty, ty robisz zdjęcia, Kasia, rozmawiasz z ludźmi, tak?
1: Tak to wygląda na Portrecie Prowincji, tak też jest teraz. To znaczy ja, nie każdy bohater, który ma u nas zdjęcie, okazał się na przykład rozmówcą. Na przykład nie każdy chciał rozmawiać, ale szukam takich bohaterów, którzy będą chcieli coś opowiedzieć, którzy wzbogacą tą wystawę. W przypadku wystawy jeszcze tego nie ma. To znaczy to jest w tej chwili u mnie, czeka, gdyż marzymy sobie gdzieś tak po cichu, żeby nam się to udało zwieńczyć ten projekt, jednak zamknąć go jakimś taką publikacją. Ale rzeczywiście też zbieram historię, bo tak samo jak myślę sobie, że ludzie są, ten wizerunek taki, jaki jest nośnikiem informacji i jednak jest takim pięknym zapisem, tak samo te historie, które ludzie w sobie noszą, które czasami przy okazji tego zdjęcia zdecydują się nam powierzyć, bo tak jest, jak mówię, że my jesteśmy takim medium, to znaczy my zbieramy historię, my wykonujemy zdjęcia, ale tak naprawdę głównymi bohaterami tego projektu są ludzie. To oni tworzą ten projekt. To te wizerunki, które są tak wspaniałe, bo muszę powiedzieć, że naprawdę ja zawsze dziwiłam się początku, ja temu, że chcę wrócić do portretu, że chcę robić portrety, ale to jest takie bogactwo i takie piękno, takie nie, jakie nam narzuca kultura czy cywilizacja, która mówi, że w tej chwili to mamy takie usta modne, a w tej chwili to taki jest wygląd dobry. W tej różnorodności jest naprawdę taka głębia w ogóle
2: bogactwo, tego, tak?
1: Czym człowiek w ogóle jest. I

0: I wydawałoby się, że w przeciętnym mężczyźnie dostrzegamy jakąś taką manifestację jego autentyczności, takiej akceptacji, ale myślę sobie, że to jest naprawdę, portrety są siłą tego projektu. Jeżeli kiedyś będzie taka okazja to i wydamy coś, to być może pojawią się tutaj te historie, bo one się przeplatają. W takim mieście jak Częstochowa to jakoś tak to powraca, te historie. Jeden zresztą zazębia się z drugim, więc ale też tak jakby przyszłość.
1: Ja chcę dołożyć zdanie do tego, o co pytałaś, Kasię. Poza portretami, poza widokami miasta, jakby zdjęciami miejsc, są oczywiście historie, które Kasia zbiera. Są różne jej spostrzeżenia. To będzie, jeżeli powstanie książka, ona będzie zupełnie inna, ale ponieważ fotografujemy miasto, to staramy się też zbierać dźwięki miasta. Oczywiście razem tworzymy to wszystko, całe podwaliny, czyli projekt, wymyślenie tego, jak, co to ma być, o czym to ma być, bo to jest istotne. Kasia rozmawia z bohaterami, wybiera oczywiście ze mną zdjęcia, co jest niezwykle ważne. Jeden z najważniejszych elementów już, jak jest
2: ten projekt gotowy. Czyli edycja,
1: tak? Mhm. Ale Kasia też zbiera dźwięki. Układa je później.
0: Czy tej wystawie w ogóle towarzyszy film, który nagraliśmy? To jest taka pięciominutowa opowieść o właśnie o tym miejscu takim szczególnym dla nas, bo miejscem i urodzenia, i życia. I w tym filmie, poza takimi kilkoma jakimiś takimi wtrąceniami osób, głosami, właściwie gra nasze miasto. I po prostu nasze miasto samo sobie zrobiło narrację, bo są tam dźwięki, które słyszymy. Częstochowa jest takim miastem bardzo szczególnym, bo w każdym mieście będzie ruch uliczny, który też nagrałam, ale w Częstochowie się przewijają pielgrzymi, więc jest ten dźwięk pielgrzymów. Są czasami takie uroczystości religijne, które też się wylewają na miasto. Jakieś tam pojawiają się reklamy, które dla nas są charakterystyczne, wszyscy się uśmiechają, jeżeli ten film widzą, bo one tam są i są czasami śmieszne. Są odgłosy pociągów, bo na przykład też tam, gdzie mieszkamy, dobiegają i dzwony Jasnej Góry i pociągi, więc to miasto samo gra w tym filmie.
2: Czyli działacie na wszystkie zmysły. A audycja zbliża się do końca. Tak szybko, szybko minęło, ale trzymam w ręku ten plakat. Wybraliście na plakat wystawy Credo Martwą Naturę. Bardzo, bardzo zaskakujący pomysł w kontekście tego, że mówiliśmy dużo o portretach, które dominują na wystawie. Czy Jacen, ty możesz opisać w dwóch zdaniach, no może trzech albo czterech?
1: W kilku zdaniach opowiem o tym, dlaczego. Wystawie towarzyszą filmy, prezentacje, ale również obiekty. Obiekty, figury z gipsu, popiersia, głównie popiersia znanych ludzi. Mówiłem na początku, że to jest wystawa osobista i punktem wyjścia jest moje życie. Wracamy do różnych miejsc, do różnych momentów z mojego życia. Jednym z takich momentów była moja praca, kiedy byłem młodym człowiekiem, jako odlewnika figur gipsowych. To był dość długi, ale ważny okres dla mnie. I zdjęcie to jest fragment większej fotografii, na której pokazuję wnętrze nieistniejącej już pracowni, takiej, w której odlewało się figury gipsowe. Więc te gipsy to jest element biografii, ale one świetnie grają z portretami i w przestrzeni pawilonu wystawowego można zobaczyć.
2: Iga Niewiadomska,
0: Kasia Dędek
1: i Jacen Tydenek. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. Życzymy Państwu wszystkim miłej niedzieli.
3: Głębia ostrości. Reklama.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium To aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu.

0: promowaniu leków.
1: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.
3: Za 22 minuty będzie południe.
2: Komentarz.
3: A teraz jest z nami pani doktor Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
3: Polityczne podsumowanie tygodnia. Tygodnia naznaczonego głównie dyskusją na temat obecności żołnierzy amerykańskich w naszym kraju i ten wątek obiecuję także się w naszej rozmowie pojawi, ale musimy zacząć od tego, co działo się w ostatnich kilkunastu godzinach, czyli fałszywy alarm, fałszywe zawiadomienie o możliwym pożarze i zagrożeniu życia i zdrowia w mieszkaniu należącym do członka rodziny pana prezydenta Karola Nawrockiego. Interwencja służb dość gwałtowna, która zaowocowała wyważonymi drzwiami do tego mieszkania i reakcja polityków na to, co się dzieje. Zdają egzamin polscy politycy, polska klasa polityczna, pani doktor, zdają egzamin z tej odpowiedzialności w informowaniu o tego rodzaju zdarzeniach?
4: Na pewno towarzyszy nam ze strony polityków, w szczególności opozycji, duża dawka silnych emocji. Jesteśmy na gorąco, rzeczywiście to jest kolejne zgłoszenie tego typu, które jest dosyć rzeczywiście niepokojące, ale w takich typu sytuacjach należałoby zachować pewną rozwagę, poczekać na wyjaśnienie. Mieliśmy już kilkanaście minut temu konferencję pierwszą w tej sprawie, taką sprawozdawczą, jak służby zareagowały na zgłoszenie, które dotyczyło mieszkania rodzinnego pana prezydenta Karola Nawrockiego. I teraz to jest taki bardzo silny dylemat, właśnie to, jak służby w takich sytuacjach, kiedy to są fałszywe zgłoszenia, i tutaj warto zwrócić uwagę, że tych zgłoszeń są tysiące każdego miesiąca i to jest bardzo duże wyzwanie dla służb, jak reagować. Więc wydaje się, że w tym momencie wykorzystywanie tej sytuacji, jak i poprzednich fałszywych alarmów, o których donoszą media, wymagałoby zachowania ostrożności i nie używania tego argumentu w walce politycznej z racji tego, że w tej sytuacji nie wiemy, jakie są przyczyny, kto stoi za tymi zgłoszeniami i obarczanie winą czy służb, które w takich sytuacjach powinny reagować. Czy też być może za chwilę dojdziemy do takiego apogeum, że opozycja będzie domagać się dymisji ministra Kierwińskiego, wydaje się takim niepotrzebnym elementem, który może skutkować takim poczuciem zagrożenia, braku sprawczości, kontroli nad państwem ze strony służb, co byłoby w tym momencie, wydaje się, nadmierne. Więc warto byłoby, żeby obydwie strony ochudziły emocje i poczekały na wynik tego, co tak naprawdę, kto stoi za tymi zgłoszeniami, i dały szansę i ewentualnie rozliczały obecny rząd z tego, czy uda się tę sytuację rozwiązać i znaleźć sprawców tych alarmów.
3: Dla rządu, dla większości rządzącej to jest wizerunkowy, ale i faktyczny problem?
4: Na pewno to jest wyzwanie z racji tego, że ze strony elektoratu i oczekiwania opinii publicznej jest to poczucie i tego, że żyjemy w bezpiecznym kraju, że służby reagują prawidłowo, że mamy kontrolę, jeżeli by się okazało, że to jest jakaś ingerencja służb zewnętrznych, która ma tutaj na celu wywołanie jakiejś destabilizacji, to na pewno tym elementem, które będzie kluczowe i ewentualnie mogłoby być tym elementem rysu wizerunkowego, byłoby, gdyby tej sytuacji nie udało się rozwiązać i gdybyśmy my jako wyborcy zostali z taką wielką niewiadomą tego, kto stoi za tymi zgłoszeniami, z racji tego, że to być może świadczyłoby o tym, że rząd nie ma konkretnych narzędzi, mechanizmów do tego, żeby takie sytuacje rozwiązywać. Więc tutaj przede wszystkim kluczowy jest czas i sprawczość i skuteczność rządu, służb do tego, żeby wykazać i przedstawić opinii publicznej, co w tej sytuacji zaszło i kto ewentualnie za tymi zgłoszeniami stoi.
3: opozycja i ośrodek prezydencki ulegnie pani zdaniem, jeśli nie już ulega, tej pokusie, żeby te sytuacje, te sprawy wykorzystać politycznie?

0: politycznie, jako polityczne paliwo? Tak jak pani obserwuje te pierwsze komentarze, prawda? Programy publicystyczne w największych telewizjach informacyjnych. No to jest temat numer jeden. My także o tym rozmawiamy w tym politycznym kontekście.
1: Jest to paliwo polityczne i będzie oczywiście dla opozycji paliwem politycznym, który będzie miało na celu wykazać nieudolność, brak kontroli obecnej koalicji rządzącej nad państwem, nieudolność służb o tyle, o ile jeszcze tutaj być może opozycja nie będzie uderzać bezpośrednio, czy to w straż, czy policję, czy służby ratunkowe, na pewno będzie domagać się konsekwencji politycznej ze strony koalicji rządzącej, pokazując ich nieudolność. I to jest bardzo duże zagrożenie, bo wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli to jest jakaś forma destabilizacji ze strony służb zagranicznych.
0: Jeżeli tak, impuls przyszedł z Kremla.
1: Dokładnie,
0: i inspiracja, powiedzmy sobie to wprost.
1: Tak, tym bardziej, że zobaczmy, no tutaj rzeczywiście dotyka to jedną stronę, stronę osób czy polityków związanych z prawicą, to jeżeli oczekiwanie było wzbudzenie tych emocji, poczucia destabilizacji, braku kontroli, być może wywołanie takiej paniki emocjonalnej i moralnej, to to się udaje. Więc tutaj oczywiście i to nikomu nie wyjdzie na dobre, ani koalicji rządzącej, ani opozycji, bo ta forma destabilizacji nie jest takim elementem, który miałby na celu spajać czy mobilizować elektoraty. To wprowadzi pewną, konsekwencja może być z tego opłakana z racji tego, że służby być może będą mogły się na przyszłość czuć lekko sparaliżowane.
0: Zastanawiać się, czy podjąć taką interwencję.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że jeśli mielibyśmy tutaj się zastanawiać nad mniejszym czy większym złem, lepiej, żeby interweniowali i przekonywali się, że alarm jest fałszywy, bo tego
0: nie
1: już
0: zignorowali. Zignorowali alarm, który miałby się okazać prawdziwy.
1: Tak, bo właśnie sobie sytuację, kiedy taki alarm byłby jednak prawdziwy i do tej interwencji by nie doszło.
0: Albo doszłoby za późno.
1: Dokładnie. I dotyczyłoby to na przykład właśnie w tej sytuacji na przykład członka rodziny jakiegoś polityka z tej czy z innej opcji, bo pamiętajmy, że takie sytuacje, zagrożenia czy zamachy na jakieś tam, czy alarmy bombowe podkładane pod biura poselskie różnych posłów, różnych opcji, one są, jakby to jest systematyczne od lat. Tylko teraz mamy bardzo wrażliwą sytuację geopolityczną. Mamy wojnę hybrydową, w której uczestniczymy, jeżeli chodzi o wyzwania rosyjskie. Mamy ciągłe naloty, prowokacje. Naprawdę to są czasy niestabilne, które wymagają tej wewnętrznej stabilności i odpowiedzialności klasy politycznej co do tego, żeby zachować pewną powściągliwość, a czas na rozliczenia przyjdzie.
0: No i mamy to banał, proszę mi wybaczyć, ale niezwykle spolaryzowane społeczeństwo i na ten grunt pada to ziarno dezinformacji i destabilizacji. No i kiełkuje, bo grunt ten spolaryzowany jest niezwykle żyzny dla tego rodzaju działań.
1: Tak, bo jeżeli chodzi o tą kwestię tego, jak chce się oddziaływać na elektorat, prawda, to możemy oczywiście przygotowywać katalog super oczywiście programów, to ma znaczenie, odwołać się do wartości, to ma znaczenie, ale najszybszą, najprostszą drogą i niestety taką najbardziej ryzykowną z punktu widzenia konsekwencji społecznych jest stąd te emocje, prawda? Wzbudzanie właśnie tych nadziei, paniki, zagrożenia, które jest i to, co w tym momencie wykorzystuje opozycja, do czego ma oczywiście prawo, to pokazania za wszelką cenę nieskuteczności i braku mądrego zarządzania państwem ze strony obecnej koalicji rządzącej. Oczywiście dla części elektoratu to podziała i poczują się zagrożeni. Dla części będzie to element takiego troszeczkę włączenia zdrowego rozsądku, poczekajmy. Ale ten element polaryzacji emocji, która by bazowała w tej sytuacji, być może na takim poczuciu dyskomfortu i zagrożenia ze strony obywateli, no ma miejsce, tylko przecież nie o to nam tak naprawdę wszystkim chodzi. Aczkolwiek ten aspekt emocjonalny, on zawsze odgrywa bardzo dużą rolę.
0: Pani doktor, to przejdźmy teraz do tej sprawy, która koncentrowała naszą uwagę w ostatnich dniach, w całym właściwie tym tygodniu, czyli obecność amerykańskich żołnierzy w Europie, a szczególnie w Polsce. Jak pani ten chaos informacyjny i decyzyjny interpretuje? Bo to, jakie przyniosą te decyzje

0: rozstrzygnięcia i efekty, no to jeszcze zobaczymy, bo one są wciąż, mam wrażenie, bardzo nieostre ze strony władz amerykańskich, bo co innego mówi Biały Dom, co innego mówi Pentagon. Nie tutaj będziemy to rozstrzygać, ale pani, politologicznym okiem, na co to wygląda? Na chaos kontrolowany, czy to już się absolutnie wszystkim wymknęło spod kontroli?
1: Tak, tutaj mamy w sumie drugi wątek, który się łączy z tym pierwszym, czyli bezpieczeństwo. To jest ta karta polityczna, ale i faktyczna, która się składa na to, jak zarządzane jest państwo polskie, z kim mamy sojusze, jak układamy te sojusze, kto by odpowiadał ewentualnie za kwestię ewentualnej porażki. Jeżeli spojrzymy na tą sytuację dotyczącą tego, pierwotna wersja odwołania przyjazdu wojsk rotacyjnych do Polski, teraz nagła zmiana decyzji na tak, że te wojska mają się pojawić, być może w liczbie większej niż pierwotnie to zakładano, ale to też nie jest pewne. I z punktu politologicznego, ja osobiście spędziłam wiele miesięcy teraz w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście jeżeli chodzi o poziom kontroli, zarządzania, poziom zadowolenia społeczeństwa amerykańskiego z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest on na dramatycznie niskim poziomie. Jest ogromny chaos w administracji Donalda Trumpa, gdzie nie ma komunikacji pomiędzy poszczególnymi departamentami. Więc to, co dzisiaj wypływa, to jest właśnie sedno tego chaosu, bardzo błędnych decyzji, które zostały podjęte przez Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o wypowiedzenie tej wojny Iranowi. Ale to też, co od wielu miesięcy, lat w zasadzie, dzieje się, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to zmiana ich układu geopolitycznego i wycofywania się w ogóle z Europy.
0: No tak, realizacja tej strategii bezpieczeństwa ogłoszonej na początku roku.
1: Więc jakby jedna rzecz to jest to, co konsekwentnie będą Amerykanie robić i na co się też Europa przygotowuje, chociażby tutaj znamienny jest program SAFE, który też jest tym elementem właśnie dywersyfikacji zakupu zbrojeń i przygotowania się bezpieczeństwa. Drugą rzeczą to jest to, jak te elementy zewnętrzne wykorzystuje się politycznie wewnętrznie. Bo dzisiaj generalnie możemy mówić o sukcesie, prawda?
0: Tak.
1: Jeżeli rzeczywiście, bo też bardzo duży dystans należy zachować do tego, co mówi Donald Trump, czy pisze.
0: Pani doktor, bo powoli już musimy kończyć, a ja mam jeszcze jedną ważną kwestię, bo przy okazji ogłoszenia tych dodatkowych 5000 żołnierzy przez Donalda Trumpa pojawił się taki bardzo bieżący polski wątek polityczny, bo prezydent Trump powiedział, że on tę decyzję podejmuje niejako dzięki swojej relacji zażyłej politycznej z prezydentem Karolem Nawrockim. I zastanawiam się, na ile to jest ukłon w stronę naszego polskiego prezydenta, a na ile to jest decyzja podjęta trochę na przekór i na złość premierowi Donaldowi Tuskowi.
1: To ja tak postaram się bardzo szybko, ale to jest bardzo złożone. Na to, że był chaos. W wyniku tego chaosu została podjęta pierwotna decyzja o wycofaniu tych wojsk. Nagle wewnątrz Stanów Zjednoczonych, republikanie, demokraci, ale również media amerykańskie podniosły bardzo głos, jak traktuje Donald Trump, administracja Donalda Trumpa, jego modelowego sojusznika, jakim jest Polska. I w tym momencie w ferworze tych zmian, które miały miejsce w Białym Domu, doszli do wniosku rzeczywiście, że Polacy nie powinni ponosić konsekwencji tych zmian, które były planowane, jeżeli chodzi o w ogóle relokację wojsk amerykańskich w Europie. Więc jakby tutaj szybko zorientowano się, że jednak popełniono błąd, bo Polska jest tym modelowym sojusznikiem, chociaż bez względu na to, ile wydajemy w Stanach Zjednoczonych na zakup sprzętu zbrojeniowego, ale też zauważyliśmy bardzo szybko ofensywę rządu polskiego, spotkania na szczeblu generałów, spotkania na szczeblu ministerstw. Sama też interwencja ambasadora Stanów Zjednoczonych Polski, Tomasz Rousa, który wysyła depesze. Więc to, co się zadziało, to jest efekt wielu rozmów, ofensywy i tej wewnętrznej ze strony republikanów, którzy naciskają na Donalda Trumpa. A pamiętajmy, że listopad to są wybory połówkowe, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, więc Donald Trump musi mieć dobre też układy wewnętrzne ze swoją partią. To są interwencje zewnętrzne. To jest być może, to są rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Tego nie wiemy, prawda? Ale to na pewno jest czynnik, to co się zadziało, to jest element wielu nacisków z różnych stron i wielu części składowych, które się złożyło na to,

0: że taka decyzja została podjęta, a nie inna. I teraz jeszcze jedna rzecz, tylko na szybciutko. Donald Trump nie lubi się mylić. Tam, gdzie popierał swoich kandydatów prawicowych, czy w Rumunii, czy w Kanadzie, czy w Australii, przegrali oni wybory. Jedynym elementem jego takiego sukcesu, jak on sam to nazywa, i zwycięstwa kandydata prawicowego, który popierał, jest Karol Nawrocki. To dla niego jest ważny symbol. I jeżeli takowe relacje są, to trzeba je po prostu pozytywnie wykorzystywać na rzecz i w interesie Polski.
1: O czym w Polskim Radiu 24 mówiła pani dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Dobrej niedzieli, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Jakub Kukla.
2: Dzień dobry.
1: W studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Jakubie. Za chwilę zajmiesz moje miejsce i spędzisz z naszymi słuchaczami całe popołudnie.
2: To prawda.
1: Słoneczne
2: kilka ładnych
1: niezwykle
2: godzin. Chciałbym jeszcze nawiązać do wypowiedzi pani doktor.
1: Koniecznie.
2: Myślę, że nie tylko Trump się nie lubi mylić. Nikt się nie lubi mylić. Prawda?
1: Tak, chociaż zapowiadając zbliżenia dzisiejsze, dowiedziałam się, że porażki także nas uczą i pomyłki także nas uczą.
2: Mogą uczyć.
1: I nawet są eksperci i specjaliści, którzy się tą dziedziną zajmują. Tak. Jest nawet na to nazwa. Słyszałam ją pierwszy raz.
2: Ja też, porażkolog.
1: Tak jest.
2: Ale to dopiero późny wieczór. Zapraszam serdecznie po godzinie 22:00. Powiemy o tym, czego mogą uczyć nas porażki, ale wcześniej porozmawiamy między innymi o ruchu MAGA, jak się ma, czy cały czas jest poważną siłą, czy może jednak drży w posadach. Porozmawiamy też o tym, że normalizują się powoli pewne zachowania, które dotąd były uważane jednak za negatywne. Na przykład alkohol. Spotyka się pani z panią w podcaście. Jedna mówi, że alkohol jest zły, a druga mówi, że wręcz przeciwnie. Jak to? Przecież rozluźnia i rozwesela.
1: Wszystko staje się relatywne.
2: Prawda? Kwestia punktów odniesienia. Czy jeszcze je mamy? Między innymi o tym będziemy rozmawiać.
1: Jakub Kukla z państwem zostaje do godziny 18:00, jeśli
2: tak
1: się
2: jest,
1: nie mylę.
2: Zapraszam.
1: Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który ten przedpołudniowy i poranny program dla państwa przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz, czuję...

0: że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Z jednej strony autorytarne rządy i socjalizm, z drugiej gospodarczy sukces. Jaka jest recepta Pekinu na ekonomiczny podbój świata i jakie są słabe punkty gospodarki Chin? O tym porozmawiam z dr Blanką Dżugaj już dziś o 12.30. Magazyn Saldo Extra, Marek Klapa. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie zmiana procedur funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To po serii fałszywych zgłoszeń. Strażacy zabezpieczają spaloną halę w Gorzowie. Obiekt prawdopodobnie zostanie wyburzony. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Sprawdzimy, gdzie polski napastnik może kontynuować karierę. Minęło południe. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Będą zmiany w funkcjonowaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego, poinformował wiceszef MSWiA. Czesław Mroczek odniósł się w ten sposób do sprawy interwencji w domu rodziny prezydenta. Na razie zmiany mają mieć doraźny charakter, ale docelowo czeka nas reforma systemu, mówił wiceminister Mroczek po odprawie służb z premierem.
2: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Natomiast w tej chwili, nie czekając na to docelowe rozstrzygnięcie, które będzie się wiązało też z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, wdrażamy doraźnie zalecenia dla służb.
1: Powtarzające się w ostatnich dniach fałszywe zgłoszenia o pożarach lub innych zagrożeniach mogą być prowokacjami obcych służb. Tak sytuację ocenił na naszej antenie był szef Agencji Wywiadu pułkownik Andrzej Derlatka.
3: Politycy muszą usiąść razem i zacząć próbować budować stabilną sytuację w Polsce. Skończyć z tym. Niebawem zacznie się kampania wyborcza. Niektórzy już ją zaczęli. To jest najgorszy okres. Oczywiście, że służby wschodnie mogą w tym próbować coś ugrać. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
1: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w osoby publiczne i związane z mediami. Wczoraj wieczorem straż otrzymała informację o możliwym pożarze w mieszkaniu należącym do członków rodziny prezydenta Nawrockiego. Strażacy dogaszają pożar hali w Gorzowie. W budynku znajdował się m.in. park trampolin. W akcji jego gaszenia brało udział ponad 100 funkcjonariuszy. Nikomu nic się nie stało. Spalony budynek zostanie najprawdopodobniej wyburzony, poinformował prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
4: Budynek jest w katastrofalnym stanie. Pożar bardzo mocno dotknął konstrukcji obiektu. Dach w części już się zawalił. Po akcji Straży Pożarnej Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podejmie decyzję, co z obiektem.
1: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło przed godziną 6.

0: Rano ogień strawił halę o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych. Papież apeluje do wiernych o modlitwę w intencji pokoju. Leon XIV odprawił w Bazylice Świętego Piotra nabożeństwo z okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego. W homilii wezwał do modlitwy o wybawienie od zła wojny i uwolnienie ludzkości od nędzy. Święto Pięćdziesiątnicy jest symbolicznym momentem obchodów narodzenia Kościoła. Ponad 700 par bliźniąt z całej Polski przebadają lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu. Ocena stanu zdrowia osób w wieku od 15 do 44 lat ma ustalić, którzy z uczestników badania są w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, jak stłuszczenie wątroby, nadciśnienie i cukrzyca. Maciej Szafer.
1: Matylda Dąbrowska zapisała do programu swoje 15-letnie córki.
2: Wszyscy myślą, że jeżeli są bliźnięta, to zwłaszcza jednojajowe, to będą to takie dwa klony, tak? Będą myślały podobnie, ubierały się podobnie, czuły podobnie i wręcz mówi się o bliźniętach per wy. A one na przykład bardzo nie lubią, jeżeli o nich się mówi dziewczynki. To jest taka okazja, żeby troszeczkę pozwolić społeczeństwu pomyśleć, że bliźnięta to nie jest jedna osoba.
1: Badania wykażą, czy bliźnięta są w podobnym stopniu narażone na udary, zawały czy niektóre nowotwory. Mówi Piotr Ilecki, który pracuje przy projekcie jako lekarz oraz jest jego uczestnikiem.
3: W tych badaniach jesteśmy w stanie wykluczyć troszeczkę te czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do zespołu metabolicznego.
1: Uczestnicy badań mogą liczyć na bezpłatną i szczegółową kontrolę stanu zdrowia oraz konsultację wyników z lekarzami. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski strzelił bramkę honorową w przegranym 1-3 meczu z Walencją. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie 37-letni snajper będzie kontynuował karierę. Media spekulują o przenosinach do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Decydujący wpływ na decyzję Lewandowskiego będzie miała jego żona, uważa były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlał.
4: Kierunek jest nieistotny, jaki on wybierze, czy to jest też rzeczywiście, jeżeli to jest w ogóle prawdą, te miliony, prawda, euro, które ci ustawiają już na całe życie, on i jego dzieci, a jednocześnie jak się mają rozwijać dzieci, w jaki sposób. I to już jest decyzja małżeństwa, a głos decydujący, no co byśmy nie powiedzieli, jednak będzie miała zawsze w tym momencie żony.
0: Robert Lewandowski grał w barwach Barcelony przez 4 lata. Wcześniej reprezentował Bayern Monachium i Borussię Dortmund.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W wielu regionach Polski przybywa chmur. W najbliższych godzinach możliwe są opady deszczu, a także burze. Pogodnie jedynie na południowym wschodzie. Ciepło od 29 stopni na południowym zachodzie, w centrum i na południu nieco chłodniej 26 stopni, a na północy od 18 do 21 stopni.
5: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości lasów występuje średnie zagrożenie pożarowe. Duże notowane jest na pograniczu ziemi lubuskiej i Wielkopolski.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 12.
5: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
6: Zbierają się chmury, ale jak dotąd niedziela jest bardzo piękna. Dziś 24 dzień maja. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kamila Kuzar, Dominika Malkut, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. I zapraszamy do godziny 18.
5: Gość Polskiego Radia 24.
6: Jest z nami Mikołaj Rogalewicz, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji, Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa i Cyber Defense 24. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: Zaczynamy oczywiście od fałszywego alarmu i interwencji służb w domu rodziny prezydenta. To wczorajsze zgłoszenie, które dotarło do Straży Pożarnej po godzinie 19:00, to już kolejne, które mniej lub bardziej bezpośrednio dotyczy osoby publicznej. W pana odczuciu to się układa w jakąś minisekwencję?
8: No widzimy niestety powtarzalność, jeżeli chodzi o tego typu fałszywe alarmy w stosunkowo krótkim czasie, gdzie dochodzi do takich sytuacji, więc możliwe, że mamy do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją, być może przez

0: ten sam podmiot albo przez tą samą osobę, a być może przez zupełnie inne, tak jakby podmioty. Natomiast no, zdecydowanie sytuacja jest poważna i myślę, że pod kątem działalności służb jest to dość istotne, aby prowadzić działania mające na celu jak najsprawniejsze, skuteczniejsze wykrywanie osób, które za tym stoją.
1: Dziś rano odbyła się pilna narada pod przewodnictwem szefa resortu MSWiA Marcina Kierwińskiego. W tej naradzie wzięli udział komendant Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny Policji i komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także wiceministrowie. Zresztą Czesław Mroczek, wiceminister, właśnie zapowiedział pewne zmiany w przyjmowaniu zgłoszeń. Na ile tego rodzaju system można usprawnić, uszczelnić? Na ile weryfikacja zgłoszeń może być głębsza niż dotąd?
0: Właśnie jeżeli mówimy o fałszywych alarmach, to niestety mamy do czynienia z takimi działaniami, które są dość trudne do wykrycia. Po pierwsze z tego względu, że no tutaj wymagana jest szybkość działania, jeżeli dochodzi do zgłoszenia, że mamy do czynienia na przykład z jakimś pożarem, zagrożeniem życia, no to służby muszą reagować stosunkowo szybko, więc jakby ta szybkość i brak czasu na odpowiednią weryfikację może poniekąd powodować trudności. Oczywiście pewne być może usprawnienia systemowe można tutaj wprowadzić i dobrze, że w tym kontekście właśnie takie propozycje są składane, no bo na etapie wykrywania, na etapie prewencji być może część z tego typu fałszywych alarmów uda się wyłapać. Natomiast no to wprowadza pewien, można by powiedzieć, taki element chaosu do całego systemu, tak? Bo jeżeli dojdzie do błędnej weryfikacji, coś zostanie zweryfikowane jako fałszywy alarm, a w rzeczywistości nie będzie fałszywym alarmem, no to może prowadzić też do jeszcze bardziej poważnych konsekwencji, więc na pewno wprowadzanie tego typu usprawnień jest czymś, co trzeba robić w sposób odpowiedzialny. Natomiast no, widzimy, że sytuacja jest dość poważna, więc jakieś działania już na tym etapie prewencji powinny być wprowadzone, jeżeli jest to możliwe i nie będzie powodowało jakichś szkód związanych z tym, że właśnie coś, co nie jest fałszywym alarmem, zostanie wskazane jako fałszywy alarm. No i ten kolejny element, czyli wykrywanie właśnie osób, które za tym stoją, żeby po prostu te osoby zostały zidentyfikowane i ukarane.
1: Służby takiego zgłoszenia zignorować nie mogą, więc zastanawiam się, czy aby nie powinno się nagłaśniać każdego przypadku, w którym udało się złapać tę osobę, która zdecydowała się na taki, nazwijmy to, głupi, zupełnie nieśmieszny żart. Czy to nie byłoby działaniem odstraszającym?
0: Nagłaśnianie na pewno, informowanie właśnie o tym opinii publicznej, wskazywanie na to, jakie konsekwencje też ta osoba może ponieść. To oczywiście poniekąd już się działo. Były przypadki chociażby, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, o ile się nie mylę, złapało osobę, która odpowiadała tam za wiele alarmów. Ta osoba została ukarana. Więc to się oczywiście czasami dzieje, tak? I te osoby, które dokonują w szczególności często, regularnie jakąś, można by powiedzieć, większą liczbę, tak? Tego typu fałszywych alarmów, zdarza się, że są łapane, udaje się zidentyfikować, natomiast nie zawsze rzeczywiście uda się taką osobę wykryć. Natomiast jeżeli mamy sukces służb, policji, taka osoba jest zidentyfikowana, złapana, to na pewno warto o tym mówić, żeby ten element nagłaśniania, odstraszania też właśnie tutaj odgrywał swoją rolę.
1: Jak łatwo albo jak trudno jest dziś pochwycić taką osobę? Dziś, czyli w czasach, kiedy właściwie każda nasza czynność w świecie wirtualnym pozostawia jakiś ślad.
0: Tutaj dużo zależy tak naprawdę od tego, jak ta osoba się ukrywa, jak stara się maskować i czy popełnia jakieś potencjalne błędy w tym swoim działaniu, czy też nie. Na pewno, jeżeli taka osoba dokona powiedzmy kilkunastu takich fałszywych alarmów na większą albo na mniejszą skalę, no to jest większa szansa, że gdzieś popełni błąd, że tą osobę uda się później w pewien sposób namierzyć. Natomiast jeżeli mówimy o działaniach, w których taka osoba czy taki podmiot jest w stanie ukrywać się, maskować nieco skuteczniej, no to wtedy ustalenie, kto stoi za danym atakiem, może być trudniejsze. Służby mają oczywiście swoje narzędzia, prowadzą działania, które mają na celu ustalić, kto za tym stoi, natomiast nie zawsze to są działania proste i nie zawsze to są działania, które szybko mogą dać odpowiedź, kto za tym stoi i nie zawsze udaje się szybko taką osobę złapać.
1: Jeżeli chodzi o to wczorajsze zgłoszenie dotyczące domu rodziny prezydenta i to wcześniejsze związane

z szefem jednej z telewizji. Czy właściwie wszystkie scenariusze są możliwe? Od głupiego, nieśmiesznego żartu przez

0: jakichś obcych służb. Więc tak naprawdę tutaj, czy jakieś grupy przestępczej, cyberprzestępczej, tak? Więc tutaj jakby te scenariusze są różne i dopiero gdy uda się dokonać identyfikacji, kto za tym potencjalnie stoi, no to będziemy mogli mówić na pewno, co tutaj się dokładnie wydarzyło.
1: W przypadku głupiego żartu motywacja jest dość oczywista, czyli lekkomyślność, działanie, które ma doprowadzić do jakiegoś zamieszania. W przypadku prowokacji politycznej motywacje też są dość oczywiste. Chodzi o to, żeby na podstawie tego, co wydarzy się później, zbić kapitał polityczny, a gdyby rzeczywiście w grę wchodziły jakieś zewnętrzne służby, o co może chodzić?
0: W tym przypadku myślę, że celem byłoby po prostu zwiększanie polaryzacji społecznej i zwiększanie intensywności konfliktu politycznego, z którym mamy do czynienia, no bo to jest na pewno paliwo do walki politycznej. Ta sytuacja, o tym się cały czas mówi, ona jest wykorzystywana politycznie, więc na pewno zwiększanie polaryzacji, wprowadzenie takiego chaosu to jest jeden z celów, ale też generalnie podważanie zaufania do działalności służb, do działalności instytucji publicznych, wprowadzanie takiego chaosu, niepewności w społeczeństwie, polaryzacji też społeczeństwa, nie tylko właśnie tej sfery politycznej. Myślę, że to może być celem tego typu działań, jeżeli rzeczywiście stoją za tym jakieś zagraniczne podmioty, jeżeli mówimy tu o właśnie takich typowych działaniach hybrydowych.
1: To też mogłaby być swego rodzaju próba, jak szybko i jak sprawnie zadziałają służby, czy tego rodzaju informacje służby raczej już posiadają?
0: Jeżeli chodzi o możliwe testowanie tego, jak reagują służby, no to jakby to też jest jeden z elementów, który może być brany pod uwagę w przypadku takich działań, tak? Czyli ten podmiot, ten aktor zewnętrzny, który dokonuje takiego działania, po prostu chce przetestować, jak szybko zareagują służby, czy uda się im wykryć, wyłapać, że mamy do czynienia z fałszywym alarmem, czy nie, jaka później będzie reakcja, jakie zostaną podjęte decyzje. To jest na pewno też coś, co ten aktor zewnętrzny może analizować.
1: Czy niezamierzonym skutkiem tego rodzaju sytuacji może być też fakt, że obywatele w przyszłości być może nie skorzystają z numeru alarmowego w obawie, że ich zgłoszenie może zostać uznane za żart właśnie albo prowokację?
0: I to jest niestety coś, co uderza dość mocno w społeczeństwo i to jest rzeczywiście spore zagrożenie, czyli brak, można by powiedzieć, z jednej strony zaufania, ale z drugiej strony też taka obawa przed tym, czy aby na pewno mogę zadzwonić na ten numer alarmowy, wezwać straż pożarną, policję i tak dalej, czy właśnie mogę za to potencjalnie zostać ukarany, więc albo czy na przykład zostanie to uznane jako fałszywy alarm i po prostu służby nie przyjadą, tak? Więc w tego typu przypadkach wprowadzanie jakichś dodatkowych rozwiązań na etapie wykrywania, weryfikacji, czy to jest fałszywy alarm, czy nie, musi być wprowadzane naprawdę w sposób bardzo bezpieczny, odpowiedzialnie, no bo tutaj tak naprawdę chodzi o życie, o bezpieczeństwo obywateli i sytuacja, w której coś zostanie uznane za fałszywy alarm, choć tym fałszywym alarmem nie jest, jest na pewno sporym zagrożeniem. No i też tutaj dochodzi kwestia informowania, komunikacji ze strony państwa, tak, żeby obywatele nie obawiali się zgłaszać potencjalnych sytuacji jakichś właśnie niebezpiecznych, czy dzwonić po prostu na numer alarmowy, jeżeli tego wymaga dana sytuacja.
1: Na razie po części wróżymy z fusów, więc czekamy na więcej informacji, żeby już trochę konkretniej odnieść się do tego, co wydarzyło się i wczoraj wieczorem, i kilka dni temu. Ale chciałbym, żebyśmy też zajrzeli do najnowszego krajobrazu zagrożeń CERT. To jest raport, z którego wynika, że grupa UNC 1151, znana również jako Frosty Neighbor, nadal prowadzi intensywne działania wymierzone w Europę Środkowo-Wschodnią. Zanim powiem o tych działaniach, proszę powiedzieć, co to jest grupa UNC 1151?
0: Grupa UNC 1151 to jest grupa APT łączona z Białorusią. To jest grupa, której działania są w dużym stopniu zbieżne z interesami Mińska. Mogą to być działania prowadzone przy wsparciu rosyjskim, natomiast jeżeli chodzi o tą atrybucję i to, jak przypisywano odpowiedzialność za określone działania, no to właśnie raczej łączono ją z Białorusią. To jest grupa, która rzeczywiście prowadzi bardzo intensywne działania w stosunku do Ukrainy, w stosunku do Polski. To są działania z jednej strony w cyberprzestrzeni polegające na określonych cyberatakach, a z drugiej

0: strony też działania dezinformacyjne.
1: Czy to jest grupa, która w jakikolwiek sposób powiązana jest z aparatem państwowym? Czy to jest grono, nazwijmy to w cudzysłowie, patriotów białoruskiego reżimu?
0: Może to być grupa powiązana z białoruskim rządem i tutaj, jeżeli chodzi o dokonywanie tej atrybucji, no to na to też się wskazuje, także jest spore prawdopodobieństwo, że to jest grupa, która może być właśnie powiązana z białoruskim rządem, no i na to też wskazują te działania, które ta grupa prowadzi i jakie interesy realizuje, tak, biorąc pod uwagę właśnie te działania, wskazuje się na to, że może to być grupa dość mocno powiązana z Białorusią i prawdopodobnie z białoruskim rządem.
1: Wspomnieliśmy, że te działania wymierzone są w dużej mierze w Polskę i Ukrainę, co wydaje się dość oczywiste. Natomiast celem ataków są nie tylko instytucje publiczne, ale też przemysł, logistyka, ochrona zdrowia, użytkownicy polskich usług pocztowych. Czy to oznacza, że właściwie takiego ataku można spodziewać się w każdym obszarze życia?
0: Niestety tak, no i tutaj jeżeli sobie spojrzymy na te osoby czy podmioty, które są zagrożone, no to tutaj ten katalog jest dość szeroki. Oczywiście w największym stopniu możemy wskazywać polityków, urzędników, właśnie instytucje rządowe, wojskowe, ale też chociażby media, organizacje jakieś społeczne, pozarządowe, więc, ale równie dobrze to mogą być działania prowadzone właśnie w odniesieniu do służby zdrowia czy właśnie obywateli, więc niestety to zagrożenie jest dość spore i to są tak naprawdę bardzo różne działania. To od działań phishingowych właśnie prowadzonych poprzez jakieś kampanie e-mailowe, po przejmowanie kont, po później publikowanie na przykład jakichś informacji w internecie, ale także właśnie powielanie określonych narracji, taka czysta dezinformacja.
1: Jak skuteczna, albo z naszej perspektywy, jak groźna, jak niebezpieczna jest grupa UNC 1151?
0: W mojej ocenie ta grupa jest dość niebezpieczna. Jeżeli porównujemy sobie aktywność tej grupy w Polsce do innych grup, to myślę, że to jest jedna z takich grup, która rzeczywiście stwarza spore zagrożenie. No, przypomnijmy, że to jest ta grupa, której przypisuje się odpowiedzialność za wykradzenie maili ze skrzynki Michała Dworczyka, tak? Czyli za to włamanie do skrzynki mailowej, później właśnie kradzież korespondencji, publikowanie tych maili.
1: I w konsekwencji poważny kryzys polityczny.
0: Tak, w konsekwencji poważny kryzys polityczny. Natomiast jakby Michał Dworczyk był jedną z osób, tak, którą wtedy zaatakowano, a tych prób czy właśnie phishingów skierowanego do innych osób było też wiele. Więc tutaj jakby ta aktywność tej grupy w Polsce jest dość duża i w mojej ocenie to zagrożenie jest rzeczywiście spore. A ten przykład Michała Dworczyka pokazuje, że ta grupa potrafi być naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. Tym bardziej, że stara się rozwijać i dostosowywać charakter swojej działalności też właśnie do tego rozwoju nowych technologii czy rozwoju zabezpieczeń, tak aby starać się lepiej maskować, a z drugiej strony, aby te ataki były lepiej targetowane, dostosowane do określonych osób i skuteczniejsze.
1: Wspomnieliśmy, że kluczowe adresy dla tej grupy to Polska i Ukraina. Na ile różnią się działania podejmowane w obu tych krajach?
0: Tutaj w kontekście Polski i Ukrainy jakby te działania zarówno w cyberprzestrzeni, jak i dezinformacyjne pod tym kątem jakby to jest podobne, natomiast różni się może oczywiście charakter i to, jakie narracje na przykład są szerzone w kontekście operacji dezinformacyjnych, no to będą różniły się narracje, które są skierowane do Polski i te, które są skierowane do Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o te działania chociażby w cyberprzestrzeni, no to tutaj sam mechanizm działania może być podobny, natomiast mogą się różnić potencjalnie osoby, tak, które są bardziej narażone. W przypadku Ukrainy na pewno te działania bardziej powiązane są z polityką czy z tym aspektem wojskowym, jeżeli chodzi o tą cyberprzestrzeń.
1: Gdyby spojrzeć na mapę, popatrzeć na Białoruś i na Rosję, to takich grup jest dużo? W jakich kategoriach należałoby to oceniać?
0: Jeżeli chodzi o grupy APT, no to rzeczywiście tych grup jest sporo. To są grupy, właśnie często grupy rosyjskie, często to są też na przykład grupy chińskie. No tutaj możemy wskazywać też inne podobne tego typu grupy, na przykład APT-28, to jest grupa powiązana bezpośrednio z Rosją, z wywiadem wojskowym. Chyba jedna z takich najważniejszych grup właśnie, która działa w obszarze phishingu, jakichś też złośliwych załączników, przejmowania kont, kradzieży.

0: że danych, ale też realizowanie określonych operacji w internecie. Więc to jest jedna z takich chyba bardziej popularnych grup. Inna taka grupa rosyjska APT-2029, też grupa powiązana z rosyjskim wywiadem zagranicznym. Grupa bardziej szpiegowska aniżeli destrukcyjna, prowadząca bardziej właśnie takie długotrwałe działania na zasadzie wejścia do systemu, pozyskiwania informacji, ale nie wyrządzania szkody od razu. Grupa, która stara się pozostawać w pewnym stopniu niezauważona właśnie po to, aby pozyskiwać informacje. I to są na przykład działania skierowane do dyplomacji, administracji, firm technologicznych, jakichś think tanków. Oczywiście nie tylko w odniesieniu do Polski. Tutaj celem są różne państwa. Inna taka grupa rosyjska, chociażby Sandworm, to właśnie bardziej taka grupa od operacji destrukcyjnych, sabotażowych. Tutaj
1: jak nazwa wskazuje.
0: Jak nazwa wskazuje, czyli niekoniecznie, nie tylko jakby kradzież informacji, ale właśnie zakłócenie działania państwa, energetyki, transportu, infrastruktury krytycznej, tak? Więc tych grup, to nie jest tak, że to jest jakaś tam jedna czy dwie grupy, tak? Ich jest więcej, jeżeli mówimy o tych grupach powiązanych z Rosją czy z Białorusią. One mają określone swoje cele i zadania, ale warto wspomnieć też o tym, że podobne grupy APT mamy chociażby w Chinach, tak jak grupy APT-31 czy APT-41. Grupy na przykład prowadzące działalność cyberwywiadowczą, właśnie takie długofalowe szpiegostwo, gdzie to są działania nakierowane na polityków, parlamentarzystów, instytucje demokratyczne i to są też działania prowadzone w stosunku do różnych państw. Więc tutaj na pewno mówiąc o tym jakby krajobrazie tych grup APT, no to tych grup jest sporo. To są grupy właśnie rosyjskie, białoruskie, chińskie, czasami też to grupy irańskie i to są takie grupy właśnie, które prowadzą bardziej zaawansowane, długofalowe działania, ale charakter tej grupy, każdej z tych grup może być różny i cele też mogą się różnić.
1: Już ten pobieżny przegląd pokazuje, że mówimy o zjawisku dość rozbudowanym. Cele założenia tych grup bywają odmienne. Czy ktoś to jakoś spina, ktoś to koordynuje?
0: Tutaj, jeżeli mówimy o działalności tych grup, no to one mogą w pewien sposób ze sobą jakoś współpracować, mogą być powiązane, ale nie musi to być regułą, tak? Te grupy mogą równocześnie działać oddzielnie. No jeżeli chodzi o dokonanie atrybucji i ustalenie, na ile na przykład dana grupa jest powiązana z danym państwem, czy jakoś współpracuje z inną, no to musimy pamiętać też o tym, że to nie jest takie proste. Tym zajmują się często właśnie jakieś służby, ale też chociażby CERT-y, tak jak tutaj ten CERT Orange opublikował niedawno raport, jakieś wojskowe zespoły cyberbezpieczeństwa, różne firmy, które się tym specjalizują i one starają się to analizować i tej atrybucji dokonywać. Natomiast często mówimy o tym, że mamy do czynienia na przykład z wysoką pewnością, z umiarkowaną pewnością, tak? No bo jakby dokonanie tej atrybucji nie do końca jest zawsze proste, a jakby samo dokonanie tej atrybucji jest prowadzone poprzez różne, można by powiedzieć, techniki analizowania określonych działań, na przykład właśnie procedur, taktyk działania, infrastruktury, tego, co jest atakowane. Analizowany jest też na przykład czas, czyli godziny aktywności, dni robocze, jakieś metadane, błędy operacyjne i na tej podstawie jakby ci analitycy starają się dokonywać tej atrybucji i przypisywać odpowiedzialność za określone działania, za określone cyberataki poszczególnym grupom. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że te grupy starają się coraz lepiej maskować, ukrywać tą swoją działalność czy wprowadzać jakieś zamieszanie po to, aby ustalanie czy identyfikowanie tych grup, które stoją za daną operacją, nie było proste.
1: No, z tego, co pan mówi, wynika, że to jest zjawisko nie dość, że rozpowszechnione, to jeszcze dość skomplikowane i wielowątkowe. Jak zatem podejmuje się, nie wiem jakiego słowa użyć, walkę z tego rodzaju grupami?
0: Pierwsza rzecz, która jest tak naprawdę kluczowa, no to jest zwiększanie odporności. Tutaj ta odporność na określone ataki, bardzo często to są działania proste, wprowadzenie prostych zabezpieczeń, ale które z jakiegoś powodu w określonych instytucjach nie są wprowadzane, więc przede wszystkim takie kwestie jak jeśli chodzi chociażby o administrację publiczną czy jakieś firmy, no to kwestia właśnie zabezpieczeń typu odpowiednich oprogramowań antywirusowych, ustawiania hasła, weryfikacji dwuetapowej regularne aktualizacje oprogramowania, jeżeli takowe się pojawiają. No i zwiększanie świadomości ludzi, pracowników, bo te grupy też bardzo często działają na takiej zasadzie, żeby dostać się do danego systemu.

0: No to ktoś musi popełnić jakiś błąd, na przykład pobrać jakiś załącznik, kliknąć jakimś tam link, czyli spowodować coś, że tej grupie uda się wejść do tego systemu, więc jakby zwiększanie świadomości ludzi też jest tutaj kluczowe, więc to jakby na etapie, można by powiedzieć, prewencji. No ale z drugiej strony, żeby lepiej rozumieć tą grupę, rozumieć mechanizmy działania, a co za tym idzie, lepiej planować określone później działania mające na celu walkę z tym, no to jest właśnie też kwestia analizowania, identyfikowania, opisywania, żebyśmy w ogóle wiedzieli, z czym mamy do czynienia, jakie interesy te grupy realizują, kto jest bardziej narażony, kiedy i gdzie te ataki mogą się pojawić, no to to też jest bardzo, bardzo wtedy istotne.
1: Tak, powiedział pan też o świadomości pracowników, czy szerzej obywateli, to istotne, bo mogłoby się wydawać, że mówimy o jakichś odległych fenomenach czy zjawiskach, a tymczasem nas to też mniej lub bardziej bezpośrednio może dotyczyć. Bardzo panu dziękuję. Mikołaj Rogalewicz, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji, Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa i CyberDefense 24. Dziękuję bardzo i spokojnego dnia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Najpierw przyszła wojna, potem blokada ciśniny Ormus. Teraz światu grożą niedobory ropy czy helu, kluczowego w produkcji półprzewodników. Jak wiele może jeszcze znieść globalna gospodarka, zanim pojawi się widmo recesji? Czy rosnące koszty obsługi długu przez państwa, w tym USA, skłonią prezydenta Trumpa do deeskalacji? W programie także Strefa Gazy, dramat w cieniu irańskiego konfliktu. Co dzieje się w enklawie? Na ile rozejm jest faktem, a na ile fikcją? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.
7: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, witam i zapraszam na niedzielne wydanie magazynu Saldo Ekstra, a moją gościnią dzisiaj w naszym studiu jest pani dr Blanka Dżugaj, orientalistka, dziennikarka Telewizji Polskiej, ale także redaktor naczelna portalu Kulturazja.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Niedawno była pani w Pekinie.
8: Byłam, to prawda, niedawno wróciłam.
7: To co w takim razie ma w sobie Pekin, że przyciąga nie tylko panią, ale także przywódców światowych, bo niedawno był tam prezydent Donald Trump, zresztą z wielką pompą przyjęty w stolicy Chin. Był tam również prezydent Rosji Władimir Putin. Dzieje się dużo geopolitycznego właśnie w państwie środka.
8: Transakcje przyciągnęły obu prezydentów. Donald Trump przyjechał z 16 liderami biznesu amerykańskiego. Przyjechał z konkretnymi celami gospodarczymi. Ma on midterms, tak, niedługo, w listopadzie, więc musi troszeczkę załatwić kilka spraw na użytek wewnętrzny, czyli na przykład sprzedaż Chinom Boeingów. Chciał chyba 500, ale nawet jeżeli je połowę sprzeda, to już będzie bardzo dobrze i będzie mógł powiedzieć, że jest sukces. No i ta słynna soja i kukurydza. Już tą soją amerykańską handluje od poprzedniego spotkania w Busanie w Korei Południowej jesienią tego zeszłego roku. Chcę, żeby Chiny kupowały tej amerykańskiej soi jak najwięcej. Chiny się do tego zobowiązały. Z kolei Władimir Putin przywiózł i położył na stół energię. Konkretnie gaz. Podpisano tam 20 porozumień. Chodzi o infrastrukturę, film, media, wymianę kulturalną.

0: i tak dalej, i tak dalej. No ale wiadomo, że najważniejsze były rozmowy. Pierwszego dnia już rozmawiano o gazociągu Siła Syberii. To jest potężny gazociąg, który no, on może rocznie przesyłać 50 miliardów metrów sześciennych gazu, więc jest
1: potężny wolumen.
0: Potężny wolumen.
1: Ja tak się zastanawiam, bo przez dekady, na dobrą sprawę, chyba tutaj przesady nie będzie, jeżeli użyję takiego określenia. Mówiliśmy o Chinach jako o fabryce świata, produkującej tanie zabawki, plastik. Dziś to synonim wysokich technologii. Już dzisiaj ten napis Made in China już nie wygląda tak samo jak w latach 90. Jak do tego doszło?
0: To Chiny zawdzięczają mądremu człowiekowi. Deng Xiaoping w latach 70. otworzył chiński rynek na inwestorów zagranicznych. I to otworzył go bardzo skutecznie. Chiny stały się takim centrum produkcyjnym, którym dzisiaj chcą być Indie, co widać było po tournée Narendry Modiego po krajach europejskich, też w mijającym tygodniu. Natomiast tak, Deng Xiaoping zaprosił inwestorów, zaprosił producentów do tego, żeby produkowali w Chinach. I oni przyjechali tłumnie, no bo mieli tanią, naprawdę tanią siłę roboczą i to w dużej ilości. To była duża ilość taniej siły roboczej. No a wraz z tymi inwestycjami przyjechali i eksperci, przyjechało know-how, przyjechały technologie, a Chiny to nie jest głupi naród, wręcz przeciwnie, i zaczął po prostu brać z tego dla siebie. Nie tylko pieniądze płynące właśnie z tych inwestycji w fabryki na przykład, czy zakłady produkcyjne, ale zaczęli kopiować tę technologię. Tylko że to wystarczyło na jakieś, powiedzmy sobie, 4 dekady, a teraz od dłuższego czasu już Chiny nie chcą być tym, który kopiuje, tylko chce sam produkować, sam wytwarzać i sam prowadzić innowacje. Jest program Made in China, który właśnie ma zachęcać do, znaczy zachęcać, no, można powiedzieć, pobudzać tę innowację na miejscu, i to się bardzo dobrze udało. No bo co jeszcze zrobiły Chiny? Chiny, żeby nie kopiować, a wytwarzać samodzielnie i wymyślać samodzielnie, bo to jest klucz, to jest słowo klucz, wymyślać samodzielnie, czyli te innowacje, zaczęły inwestować bardzo mocno w studia technologiczne i w tym kierunku poszły duże dotacje państwowe i to się opłaciło. Wysyłali też studentów za granicę, ale ci studenci nie zostawali za granicą, tylko wracali do Chin i przywozili ze sobą całą zachodnią wiedzę. I to teraz właśnie widzimy efekty tej polityki długofalowej, bo to trochę trwało, długofalowej polityki widzimy właśnie teraz, gdy to w coraz większej zakresie innowacji to Chiny nadają ton, na przykład w zielonej energii.
1: I teraz jest pewien problem, żeby to wszystko poukładać i zdefiniować. Liczę na pomoc. Bo okay. Tak, z jednej strony mówimy o sukcesie gospodarczym, nowoczesnych technologiach, o imperium półprzewodników. Również takie określenia się pojawiają. No a z drugiej strony autorytarny styl rządzenia, komunistyczna partia. Jak to wszystko pogodzić?
0: To się nie składa, prawda?
1: No,
0: ale to się bardzo ładnie nazywa. To się nazywa socjalizm z chińską specyfiką. Tak to nazywa.
1: Myślałam, że z chińską twarzą.
0: Można też tak to pewnie ująć. Tak, no wracamy znowu do Deng Xiaopinga. On rzeczywiście otworzył rynek, zaprosił inwestorów, zaprosił ekspertów. Natomiast absolutnie nie zmienił nic, nie przeprowadził reform politycznych, czyli reformy gospodarcze, tak, reformy polityczne nie. Czyli nadal pozostaje niezniszczalna władza partii nad tym wszystkim. Partia sprawuje kontrolę, ale rynek no, coraz mocniej sobie radzi własnymi siłami, czyli wpuścił tę niewidzialną rękę rynku do Chin. I to się rzeczywiście układa, chociaż niektórzy eksperci, ja się z nimi zgadzam, twierdzą, że to może długofalowo być troszeczkę hamulcowym rozwoju gospodarczego Chin. Zobaczymy, bo na przykład partia ma w wielu zakładach pracy, partia ma swoje komórki i to delegaci partyjni podejmują decyzje albo przynajmniej wpływają na decyzje dyrektorów. Partia nigdy nie oddała kontroli nad

0: kilkoma istotnymi gałęziami przemysłu, czyli infrastrukturą, internetem, nowymi technologiami, no wojskowością oczywiście. Tutaj cały czas kontrolę sprawuje partia, czyli jest to sterowanie odgórne przy niewidzialnej rynku. I tak, w Chinach to się udaje.
1: Ja się tak zastanawiam, jak się czują teraz Stany Zjednoczone, bo te wszystkie komplementy, które pod adresem Chin padają z różnych stron, w różnych analizach, no na pewno z chęcią Stany przytuliłyby do siebie.
0: Na pewno.
1: Jak na tym tle właśnie wypadają Stany i czy wujek sam powinien się bać?
0: Ja myślę, że on się już boi od dłuższego czasu i efektem tego strachu jest wojna gospodarcza, wojna handlowa raczej, to tak należałoby ująć, którą rozpętał Donald Trump już podczas pierwszej kadencji, bo to wtedy powstała czarna lista przedsiębiorstw chińskich, którą potem twórczo rozwinął Joe Biden. No i teraz kontynuuje to Donald Trump. Zobaczymy, czy będzie kontynuował po ostatniej, a właśnie wspomnianej przez ciebie wizycie. Myślę, że wujek sam ma duże powody do zmartwień i to nie jest nawet sama kwestia handlowa, gospodarcza, ale takiego układu sił troszeczkę, bo Donald Trump rozpoczął wojnę handlową nie tylko z Chinami, ale w drugiej kadencji rozpoczął właściwie z całym światem, podnosząc te nieszczęsne cła, taryfy i tak dalej, i tak dalej. Nawet u sojuszników, takich jak Wietnam. Więc Chiny zaczęły bardzo mocno pozycjonować się jako alternatywa dla Stanów Zjednoczonych. I to nie tylko na globalnym południu, gdzie taką kampanię prowadzą Chiny już od dłuższego czasu, jeszcze za kadencji Joe Bidena, co było dobrze widoczne na szczycie ASEANu, na którym właśnie był obecny i Xi Jinping, i Joe Biden, i oni się tam wtedy spotkali. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, Donald Trump mówił o tym, że to Tajwan ukradł rynek półprzewodników Stanom Zjednoczonym, no ale Chiny też sobie bardzo dobrze na tym tle radzą. One są uzależnione od, na przykład od Holandii, od Tajwanu wciąż, no bo ten rynek półprzewodników to nie jest tak, że jeden kraj produkuje wszystko, tylko na przykład Holandia produkuje świetne maszyny, wysokiej klasy maszyny, tylko Tajwan ma technologię do wytwarzania tych najmniejszych super nano półprzewodników. Chiny mają inną technologię, więc to jest takie trochę uzależnienie, ale oni sobie świetnie radzą na tym rynku. No i jeszcze co mają bardzo ważnego, co było widać podczas właśnie tego spotkania w Busan. Mają metale ziem rzadkich.
1: A one są kluczowe w nowoczesnych technologiach.
0: Właśnie. Nie ruszy nowoczesna technologia bez metali ziem rzadkich. Więc to są takie przewagi, które chińskie przewagi, które myślę, że spędzają wujkowi samowi, czyli Donaldowi Trumpowi, bo to w tej chwili jest, jak to mówią, państwo to ja, tak? Więc Stany Zjednoczone to Donald Trump w tej chwili. Myślę, że spędzają Trumpowi ten spowiek.
1: Poszukałem troszeczkę danych z gospodarki chińskiej, tak żeby znaleźć też jakieś potencjalne słabe punkty.
0: Jest ich kilka.
1: Tak. Ale w opracowaniach zauważyłem, że powtarza się to bardzo często, że mówimy o kryzysie na rynku nieruchomości i to jest w ogóle niesamowite, że często jest taki dodatek, że to jest na tyle duży rynek i ten kryzys jest na tyle głęboki, że może pociągnąć resztę świata, no może nie na dno, ale no w poważne tarapaty. O co chodzi?
0: Tak, rzeczywiście. I to ten światowy rynek już to odczuwa. Jeśli chodzi o słabości Chin, to jest ich kilka z demografią na czele, ale rzeczywiście ten kryzys na rynku nieruchomości stale się pogłębiający oddziałuje też na świat zachodni, tak? Bo na przykład bardzo mocno odczuły to Niemcy i Australia, które eksportują dużo materiałów budowlanych. To jest cement, to jest aluminium i tak dalej, właśnie do Chin. No i jeżeli rynek nieruchomości w Chinach jest w zasadzie zastoju, a jest to bardzo mocno widać i ten zastój się pogłębia mimo interwencji państwa, bo tutaj nasi słuchacze muszą zdawać sobie sprawę, że przewaga Chin w wielu dziedzinach, na przykład na rynku samochodów elektrycznych, może jeszcze będziemy o tym mówić, wynika z tego, że państwo po prostu wspomaga niektóre branże, subsydiuje.

0: Juje. Więc mimo pomocy państwa zapaść na rynku nieruchomości się pogłębia. No i w związku z czym jest zmniejszony import materiałów budowlanych z krajów zachodnich, między innymi właśnie Australii i z Niemiec, między innymi. To jest jedna kwestia. Natomiast druga, no to pociąga za sobą ogólne spowolnienie gospodarcze chińskie, które jest widoczne. To jeszcze nie jest kryzys, jak tutaj niektórzy ekonomiści próbują nas przekonywać, że już jest kryzys gospodarczy. No nie, nie, ale jest spowolnienie rzeczywiście dosyć duże, które nie musi niepokoić jedynie słusznie panującego Xi Jinpinga. Natomiast no to pociąga na przykład kryzys importu dóbr luksusowych, a te są bardzo mocno eksportowane z Europy do Chin. W ogóle jest mniejsza siła nabywcza, więc to wszystko bardzo mocno wpływa też na rynki zachodnie.
1: To wywołany temat. Samochody elektryczne, zresztą nie tylko, bo w Polsce, jeżeli ktoś chce się zorientować w tych nowościach, które się pojawiają na rynku i te znaczki, logotypy, które jeszcze niedawno nic nam nie mówiły, to też są samochody spalinowe i to z ciekawymi, może tak powiem, z ciekawymi silnikami. Mhm. Więc pytanie, na ile rzeczywiście Chińczycy za punkt honoru nie przyjęli takiej dominacji albo mocnego wejścia na początek ze swoimi samochodami na rynek europejski, bo przypomnijmy, jeszcze nie tak dawno to europejskie koncerny miały żniwa na tym chińskim rynku.
0: Oczywiście, że tak, ale Chiny, tak, myślę, że to jest takie pragnienie dominacji, zwłaszcza, że jeżeli Chiny zauważyły, że dobrze sobie radzą w tym, a świetnie sobie radzą. Tylko no właśnie pamiętajmy o tym, że te samochody, one są tak świetnie radzą, one są tańsze, bo tutaj państwo chińskie bardzo mocno subsydiuje ten rynek. Po prostu tę część przemysłu bardzo mocno subsydiuje. Dlatego te samochody mogą być tańsze, bo one są jakościowo porównywalne do tego, co wytwarzamy my, do tych naszych samochodów. No ale są one coraz mocniej widoczne nie tylko na chińskich ulicach. Tak jak powiedziałam, no, wróciłam z Chin 2 tygodnie temu, więc to się da zauważyć. Ale też i właśnie na rynku europejskim, w tym polskim. Opowiadał mi niedawno jeden z analityków w rozmowie o tym, że w Polsce pojawiły się zwiększone kradzieże samochodów chińskich, bo po prostu brakuje części. Tak, więc po tym można poznać, ja nie wiedziałam o tym, przyznaję, ale są takie statystyki policyjne według tego analityka i to właśnie po tym można poznać popularność samochodów chińskich. Ja nie prowadzę samochodu, ale jeździłam Chińczykiem jako pasażer. No, dobry samochód.
1: Jechało się wygodnie. Wygodnie. Dobrze. W takim razie, skoro już dojechaliśmy tym chińskim samochodem na polski rynek, to muszę zadać pytanie.
0: Elektrycznym.
1: Elektrycznym na przykład. To muszę zadać pytanie o nas, konsumentów, Polaków, tutaj nad Wisłą. Czy to jest tak, że powinniśmy się z tej hegemonii chińskiej cieszyć, bo oto możemy kupić samochód sobie taniej, nowy, prosto z salonu, a może jednak powinniśmy się bać tej potęgi Chin, no bo jednak pamiętajmy, no to są Chiny. To nie jest nasz sojusznik, to jest potężny konkurent. No już nie tylko Polski, ale w ogóle naszej części świata. Jak powinniśmy postrzegać Chińską Republikę Ludową?
0: My się Chin bardzo boimy i to widać niestety. To widać nawet w komentarzach pod moimi rolkami na temat Chin. Jeżeli się dobrze wypowiem o Chinach, a nawet jeżeli zaczynam od tego, że owszem, Chiny są największym emitentem na świecie, ale fantastycznie rozwijają technologię zielonej energii i chcą być w tym liderem. I są już liderem właściwie nawet. No to słyszę o moich wadach intelektualnych dużo tych komentarzy. Więc to świadczy o strachu, o bardzo dużym strachu. Ja rozumiem podstawy tego strachu, ale myślę, że powinniśmy już zrozumieć, że to jest ślepa uliczka. Oczywiście nie powinniśmy korzystać, zachłystując się tym, jakie to wspaniałe, tanie samochody płyną, bo za tym płynie też, może też płynąć ideologia. Tego się głównie chyba ludzie obawiają, tak, że z tymi samochodami przypłynie do nas komunistyczna, czy tam socjalistyczno-chińsko-twarzowa,

0: tak, ideologia. No, póki co nie musimy się chyba tego obawiać. Instytuty Konfucjusza, owszem, istnieją w Polsce przy wielu uczelniach, ale nie widać po nich na razie jakichś prób indoktrynacji czy przeszczepiania ideologii socjalistycznej, czy też chińskiej ideologii na polski rynek. To się zresztą po prostu nie uda.
1: Ale z drugiej strony też ja te obawy rozumiem w ten sposób, że wiele firm w Polsce produkuje części do samochodów zachodnioeuropejskich, głównie niemieckich. To generuje nam miejsca pracy. My czujemy, że ta branża motoryzacyjna jest dla nas bardzo ważna, dla naszego PKB również. A tutaj proszę bardzo, taki konkurent z państwa środka i te samochody tutaj przyjeżdżają, my kupujemy te samochody. No i to też może rodzić określone konsekwencje gospodarcze.
0: Świat idzie do przodu. To jest tak samo jak z kopalniami. My uważamy, że węgiel, a tymczasem cały świat idzie do przodu i Chiny na przykład idą do przodu i stawiają na zieloną energię. Mhm. W związku z czym może warto po prostu zacząć się zastanawiać nad dostosowaniem się do potrzeb rynku. Samochody elektryczne są przyszłością, czy tego chcemy, czy nie chcemy. To jest nasza przyszłość i warto dostosować po prostu się do warunków rynkowych. Rozumiem obawy krótkoterminowe, no ale chyba trzeba myśleć tutaj bardziej długofalowo.
1: I kolejne zagadnienie. Ja sobie tak.
0: Samochody elektryczne chińskie też potrzebują części.
1: Ale w większości te części też powstają chyba w Chinach. Oni są samowystarczalni, tak mi się wydaje.
0: To prawda. Póki co są samowystarczalni, ale no od tego jest konkurencyjność. My nie potrafimy kompletnie
1: nie
0: wykorzystać...
1: Nie wierzę. Będziemy robili zamienniki do chińskich samochodów w Europie?
0: nie będziemy robić. Nie będziemy. Ale ten rynek jest tak ogromny, tak chłonny, a my nie potrafimy kompletnie wykorzystać tego. My co, sprzedajemy jabłka czy truskawki, a oni nam samochody elektryczne.
1: No. Ale polska truskawka to jednak...
0: A nie, ja truskawki to... Truskawki szanujemy i nie mówimy nic złego na truskawki.
1: To poziom i jakość sama w sobie.
0: Absolutnie.
1: Pozdrawiamy plantatorów. Dobra, to teraz Chiny jako hegemon XXI wieku. Ależ to zabrzmiało jak taki temat lekcji, lekcja temat, albo jak początek jakiejś pracy i dłuższej rozprawy. Ale dobrze, mamy jeszcze chwilę czasu na naszej antenie. Ja się tak zastanawiam, czy to hasło, które teraz podałem, to już jest fakt dokonany, czy geopolityczna ściema. Może są argumenty albo jeden konkretny argument, który dzisiaj na tej mapie świata jakoś spozycjonuje nam Chiny.
0: Czy są hegemonem? Pytanie pod jakim względem? W wielu dziedzinach są liderem, na pewno. Począwszy od tych wspomnianych samochodów elektrycznych. W ogóle zielona energia, transformacja, zielona transformacja. Absolutnie, Chiny są w czołówce tutaj. Jeśli nie liderem. Płatności elektroniczne. To jest kosmos. Prywatę, ale myślę, że nasi widzowie, słuchacze, przepraszam, nam wybaczą. Ja zawsze jak wracam z Chin, to nie mogę się przyzwyczaić przez kilka pierwszych dni, że muszę stosować kilka aplikacji. Gdy w Chinach mam jedno, tak wiem, to ułatwia śledzenie mnie, tak? W Chinach mam jedną aplikację do płatności elektronicznych, do zamawiania w restauracji, do kupowania biletów, do bukowania miejsc w hotelu nawet. Menu restauracji mówiłam. Bilety kolejowe i lotnicze też można kupić. I oczywiście tanie przewozy. Ta aplikacja działa fantastycznie. No tutaj po prostu Chińczycy nas wyprzedzili o długi dystans.
1: A my mamy M-Obywatela, podobno najlepszy w Europie.
0: tak, w Europie może tak.
1: Ale jeszcze menu w restauracji przez M-Obywatela nie sprawdzimy.
0: Jeszcze nie sprawdzimy, więc...
1: Jeszcze.
0: Płatności elektroniczne to jest to. No i innowacje. Tak? Natomiast Chiny mają problemy. Mają swoje problemy i ten rozwój gospodarczy jest mocno wyhamowany. Był taki czas... I to całkiem niedawno, gdy Chiny rozwijały się w tempie 8-10%. Nawet 12% był taki moment. W tej chwili to jest coś koło 4, jeśli nie 3,5 chyba. Te prognozy miało być, w zeszłym roku miało być 5, dwa lata temu miało być tam 4,5. I te prognozy się nie spełniają, one się nie realizują, więc to spowolnienie widać. Mamy właśnie ten wspomniany przez ciebie kryzys na rynku nieruchomości. Mamy demografię, która bardzo mocno hamuje rozwój Chin i będzie hamować, bo Chiny się po prostu starzeją i władze stają na głowie.

0: żeby ten demografię zmienić, żeby pobudzić w Chińczykach chęć posiadania dzieci albo posiadania większej ilości dzieci. No ale niestety póki co to się nie udaje.
1: I chińska pułapka średniego dochodu. Jeszcze takie hasło przeczytałem, że tam no, mają z tym Chińczycy...
0: Centrum produkcyjnym świata, a jeszcze nie są państwem całkowicie innowacyjnym, jeśli chodzi o technologię. Jeszcze nie. Chociaż taki ma być, chociaż to jest jedno z założeń planu pięcioletniego, ostatniego planu pięcioletniego, że Chiny mają stać się, w ciągu najbliższych 5 lat, Chiny mają stać się społeczeństwem nie tylko dobrobytu, bo już nie umiarkowanego dobrobytu, ale właśnie dobrobytu, ale też właśnie między innymi państwem innowacyjnym, nowoczesnym pod względem technologii. Więc to jest tak, to jest ta pułapka. I rzeczywiście widzimy to spowolnienie gospodarcze, który mówi ta pułapka, który mówią ekonomiści. To jest wszystko to, co wspomnieliśmy już, czyli kryzys na rynku nieruchomości. PKB, które nie chce rosnąć, a wręcz przeciwnie. Kryzys demograficzny ogromny. Chiny się starzeją w bardzo szybkim tempie, a młodzi Chińczycy odkryli, że życie w parze, pojedynkę albo po trójce, czyli to jedno dziecko, jest fajniejsze niż wielodzietna rodzina. A tutaj może taką ciekawostkę tylko powiem, że władze nawet ograniczają działalność weekendowych szkół korepetycyjnych, żeby odciążyć budżety rodzinne i sprawić, że to wychowanie dziecka nie jest tak potwornie drogie, bo wychowanie dziecka...
1: W tę stronę idą, proszę bardzo.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Próbują ograniczyć słynne 9-6-6, czyli praca od 9 do 6, 6 dni w tygodniu, żeby, przepraszam bardzo, po ludzku mówiąc, Chińczycy mieli czas płodzić te dzieci, bo na razie nie mają, w związku z czym przedsiębiorcy się buntują, bo oni chcieliby mieć taki zamordyzm jak do tej pory. No ale niestety to nie daje efektu. Odjechałam od tematu, od pułapki.
1: Ale lepszej definicji gospodarki centralnie sterowanej to nie usłyszeliśmy w tej audycji. Niestety nasz czas dobiega końca. Doktor Blanka Katarzyna Dżuga i dziennikarka Telewizji Polskiej, redaktor naczelna portalu Kulturazja, ale także orientalistka, była gościnią Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn gospodarczy Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć.

0: Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Przed nami święto sportu ulicznego w Warszawie.
3: Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3.
2: To wciąż nowa dyscyplina sportu, która skradła serca kibiców. Geneza, specyfika, uliczny klimat. Skąd to wszystko się wzięło?
3: Zapytamy naszych gości, Piotra Wesołowicza i Majka Kiksa.
2: Sport wyjaśnia świat.
3: Dziś o 25.
2: Filip Jastrzębski.
3: Michał Okoński.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd zapowiada walkę z fałszywymi zgłoszeniami alarmowymi. Eksperci apelują o niewykorzystywanie prowokacji do walki politycznej. Krwawy zamach bombowy w Pakistanie. Na celowniku funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Kolejne miliony na liczniku zbiórki Łatwoganga. Influencer kontynuuje akcję pomocy dla chorych dzieci. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Fałszywe zgłoszenia o pożarach nie będą pobłażane, zapewnił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. To reakcja na wczorajszą interwencję w domu rodziny prezydenta. Wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Joanna Stankiewicz.
2: Informacja o możliwym pożarze i zagrożeniu życia wpłynęła wczoraj o 19.33. Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
2: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
2: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Sytuacja geopolityczna wymaga odpowiedzialności polskiej klasy politycznej. Tak wczorajszy fałszywy alarm komentuje politolog dr Emilia Zakrzewska. Akcję służb w domu rodziny prezydenta skrytykowali niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz kancelarii prezydenta. To m.in. Zbigniew Bogucki, Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek. W ocenie dr Zakrzewskiej wykorzystywanie fałszywych alarmów do celów politycznych może być ryzykowne.
5: To jest bardzo duże zagrożenie. Jeżeli to jest jakaś forma destabilizacji ze strony służb zagranicznych, to jeżeli oczekiwanie było wzbudzenie tych emocji, poczucia destabilizacji, braku kontroli, być może wywołanie takiej paniki emocjonalnej i moralnej, to się udaje. I to nikomu nie wyjdzie na dobre, ani koalicji rządzącej, ani opozycji.
1: Politycy PiS-u uznali działania służb za, tu cytat, skandal i atak na dom prezydenta. Domagali się też dymisji premiera. To skrajny cynizm i głupota. Tak na te zarzuty odpowiedział premier Donald Tusk. Więcej o serii fałszywych alarmów piszemy na portalu polskieradio24.pl. Teraz Pakistan i kolejny zamach bombowy. Co najmniej 24 osoby zginęły, a blisko 70 zostało rannych w eksplozji ładunku w pobliżu torów kolejowych w mieście Kweta w prowincji Beludżystan. Bomba wybuchła w momencie, gdy przez stację przejeżdżał pociąg wiozący funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i ich rodziny. To jeden z wielu w ostatnim czasie ataków na pociągi i obiekty służb bezpieczeństwa w bogatym w złoża mineralne regionie Pakistanu. Zebrał na długo przed metą planowane 12 milionów złotych na leczenie chorego Maxa, ale się nie zatrzymuje. Łatwogang pokonał już rowerem większość trasy z Zakopanego do Gdańska. Teraz kontynuuje zbiórkę na cierpiącego na zanik mięśni Adasia. Reporter Polskiego Radia PIK Michał Zaręba rozmawiał na trasie z fanami influencera.
6: Popieramy z całego serca, no i wspieramy Piotra. W trakcie

0: Drogi, już planowaliśmy wczoraj wieczorem dołączyć, ale no niestety nie mogliśmy znaleźć kierowcy i stwierdziliśmy rano, że jedziemy sami samochodem. Zobaczymy, jak uda nam się gdzieś samochód pozostawić, to jedziemy z wami do Gdańska. Całą inicjatywą wyszedł syn, no bo popiera bardzo mocno.
1: Pomęczyć się trzeba pewnie dużo, bo tak dużo było jechać, na przykład i bardzo mało spać, no to jest trudno jest.
2: To kolejna zbiórka youtubera w ostatnim czasie. Na początku maja Łatwo Gang przeprowadził rekordową zbiórkę na rzecz dzieci chorych na raka. Na wsparcie Fundacji Cancer Fighters trafiło wówczas 282 miliony złotych. Na koniec o tym, jak nowoczesna technologia może pomóc w przetrwaniu wielowiekowych tradycji. Mowa o ogólnopolskiej mapie śpiewów majowych. Na specjalnej stronie można oznaczać kapliczki, przy których nadal jest kultywowana ta tradycja. Inicjatywa powstała z potrzeby popularyzacji i utrwalania tej tradycji w polskiej kulturze, mówi pomysłodawca akcji Samuel Szatkowski.
3: Ogólna idea jest właśnie taka, żeby spopularyzować tę tradycję. Bardzo ważne jest utrwalać zjawiska, które no, w przypadku nabożeństw majowych, one cały czas są praktykowane, ale nigdy nie wiadomo, co będzie za kilka lat.
2: Mapę można znaleźć na profilu Fundacji Gościniec Łódzki na Facebooku. Obecnie jest na niej zaznaczonych ponad 300 kapliczek. Nabożeństwo majowe w kościołach i przy kapliczkach odprawiane są ku czci Matki Bożej. Wierni śpiewają litanię loretańską oraz modlitwę pod Twoją obronę.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Do wieczora opady deszczu i burze możliwe na przeważającym obszarze kraju. Pogodnie jedynie na południowym wschodzie. Ciepło od 29 stopni na południowym zachodzie, w centrum i na południu 26, chłodniej na północy od 18 do 21 stopni.
5: Sześć minut po godzinie 13.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: Jest niedziela, 24 dzień maja. Teraz czas na sprawy międzynarodowe. Jest już w pełnej gotowości z nami Marcin Pośpiech. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
5: Z jednej strony chciałoby się trochę spokoju, trochę nudy być może, ale z drugiej dla komentatorów to w zasadzie raj, prawda?
7: No tak, i myślę, że powinniśmy w cudzysłowie oczywiście dziękować Donaldowi Trumpowi, bo on jednak tych informacji i różnych zwrotów akcji dostarcza nam co niemiara. Myślę, że wszyscy się do tego zgadzamy.
5: Trumpowi i Chińczykom, bo dopadło ich nas, ich porzekadło, obyś żył w ciekawych czasach i tak właśnie jest. Zaczynamy.
4: Świat 24.
7: No to właśnie prezydent Donald Trump przekonuje, że porozumienie z Iranem jest w ogromnej mierze wynegocjowane. Informacje płynące z Teheranu takie twierdzenia stawiają jednak pod poważnym znakiem zapytania, jak długo może potrwać blokada kluczowej ciśniny Ormus i jak wiele jest jeszcze w stanie znieść globalna gospodarka, zanim na horyzoncie pojawi się widmo recesji, a portfele znów zacznie pustoszyć wysoka inflacja. A może to czarnowidztwo, bo przecież Wall Street ma się świetnie. Na ile uzasadnione są obawy o światową gospodarkę? Świat widziany oczami ekonomisty u nas za kilka chwil. W programie także pytania o strefę Gazy, a więc dramat w cieniu konfliktu w Iranie. Jak wygląda sytuacja w palestyńskiej enklawie i na ile rozejm jest faktem, a na ile fikcją? Ten temat w drugiej części programu. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
4: Świat 24.
7: Najpierw przyszła wojna w Iranie, zaraz po niej blokada strategicznej ciśniny Ormus, teraz pojawiło się widmo niedoborów. Jak pisze czołowy komentator ekonomiczny Financial Times, Martin Wolf, do tej pory wspomniane niedobory były, jak on to określa, w dużej mierze wyimaginowane. Teraz w jego ocenie wchodzimy w fazę, kiedy stają się jak najbardziej realne i gdzieniegdzie, na przykład ropy, chociaż nie tylko chodzi tutaj o ropę, zaczyna brakować. W ostatnim czasie skoczyły także rentowności obligacji, a więc koszty obsługi długu przez państwa. Czy to przejściowe zawirowania, czy efekt rosnącej niepewności i geopolitycznego ryzyka, jak blisko lub jak daleko światowa gospodarka jest jeszcze poważniejszych kłopotów. To postaramy się ustalić z ekonomistą, wiceprezesem Quercus TFI, Pawłem Karczewskim. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Panie prezesie, patrzy pan na dane, patrzy pan na sytuację geopolityczną. Słyszy pan Donalda Trumpa, który powtarza, że porozumienie już zaraz, za moment lub też zaraz, za moment będzie kolejny atak na Iran, a z drugiej strony słyszymy Irańczyków, którzy przekonują, że sytuacja bez względu na rozwój wypadków, jeżeli chodzi o Ormus, nie wróci do stanu sprzed 28 dnia lutego.

0: lutego, a więc sprzed wybuchu wojny. To jakie ma pan myśli? Gospodarczy sztorm przejdzie bokiem, trochę pobuja i minie, czy też musimy liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami, które zostaną z nami na dłużej?
1: Ja bym raczej obstawiał, że musimy żyć w nadziei, że ten sztorm przejdzie obok nas. To znaczy, że jedna i druga strona próbuje negocjować też w mediach, natomiast ostateczny rezultat tych negocjacji zakończy się jednak pozytywnie. To znaczy, nie chodzi o to, w czyich dokładnie rękach i pod czyją kontrolą będzie cieśnina Ormus dla nas, jako dla, nazwijmy to, konsumentów światowych. Nas interesuje to, czy napięcie na tyle zejdzie, żeby ceny ropy na świecie spadły do poziomów, które pozwolą nam normalnie żyć, tak jak przed 27 czy 28 lutego, kiedy ta wojna wybuchła. Także ja myślę, że dla nas najważniejsze jest to, żeby oni się, żeby politycy USA i Iranu znaleźli porozumienie. A tak naprawdę w czyich dokładnie rękach ten Ormus będzie, to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, żeby ceny ropy po prostu zaczęły spadać.
0: No tak, ceny ropy chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie tego, żeby zaczęły spadać. A jak pan patrzy na takie opinie chociażby Martina Wolfa, wspomnianego przeze mnie z Financial Times, który mówi, że te niedobory, one zaczynają się realizować już nie tylko jeżeli chodzi o takie papierowe niedobory, finansowe niedobory, ale także już realne, że gdzieniegdzie tej ropy brakuje, chociaż jak wspomnieliśmy, nie tylko. I tym bardziej ta sytuacja jest poważna, no bo my mamy nie tylko fizyczną blokadę cieśniny Ormus, ale mamy także takie realne ograniczenie zdolności produkcyjnych. Co najmniej 8 rafinerii w Zatoce Perskiej zostało uszkodzonych, niektóre całkowicie są wyłączone, no i nie wiadomo jak długo potrwa chociażby ich naprawa.
1: Tak, ja odbieram takie artykuły bardziej jako apele do polityków, żeby usłyszeli no właśnie nasz głos też jako konsumentów. Moim zdaniem te niedobory już wpływają na ceny na świecie. Na przykład mam przed sobą w tej chwili stronę, która pokazuje ceny paliw w USA. One przed wojną średnio w USA wynosiły 2,90 dolara za galon. W tej chwili wynoszą średnio 4,50, czyli ten wzrost jest kolosalny. Wzrost jest o ponad 30% przez 2 miesiące wojny. No i mamy taką sytuację, że wybory tak zwane połówkowe, które będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w listopadzie, na pewno w tej chwili już widać będą bardzo silnie pod wpływem właśnie cen paliwa, chyba że te ceny paliwa zaczną spadać. I myślę, że ten apel właśnie w tym artykule Financial Times w to się wpisuje, bo świat w tej chwili żyje w przekonaniu, że USA jest producentem ropy, eksporterem ropy netto po rewolucji łupkowej i że nie cierpi, natomiast moim zdaniem też cierpi, ponieważ może producenci z Teksasu odczuwają w tej chwili zwiększone zyski, no bo ta ropa zdrożała, natomiast konsumenci muszą płacić dużo więcej. Ta amerykańska klasa pracująca, która jest bardzo ważna w wyborach, raczej odbiera czeki z płacami miesięcznymi co tydzień, natomiast i one są stałe, one nie wzrosły przez ostatnie 2 miesiące, natomiast ceny paliwa wzrosły bardzo mocno i no to będzie się odbijało bardzo negatywnie na nastrojach politycznych i na poparciu dla konkretnie republikanów w tym momencie rządzącej partii w Stanach Zjednoczonych. I to wydaje się, że to republikanie wiedzą, czują to i będą starali się tą wojnę zakończyć.
0: Panie Pawle, a w jakim momencie my jesteśmy, jeżeli chodzi o światową gospodarkę? Bo być może jest tak, że ona jest na tyle wytrzymała, na tyle przygotowana i też na tyle napędzana chociażby tą rewolucją związaną ze sztuczną inteligencją, że ten szok podażowy spowodowany ograniczeniem dostaw ropy z Zatoki Perskiej to jest coś, co potrwa chwilę, będzie nas bardzo martwiło, ale za jeden kwartał, za dwa kwartały o tym zapomnimy, bo chociażby zerkam do najnowszych odczytów PMI, a więc tego wskaźnika wyprzedzającego koniunktury, chociażby dla gospodarki amerykańskiej, no to tutaj mamy fazę wyraźnego rozwoju. Strefa euro, o dziwo, także. Indie także, to jest poziom ponad 55, gdzie 50, jak wiemy, to wyznacza ten poziom ekspansji lub też poziom regresu gospodarczego, więc może faktycznie takie apele, o których powiedzieliśmy, komentatorów do polityków, one mogą budzić emocje, ale ta rzeczywistość jest

0: Oddzielić ten tak zwany szum informacyjny od faktów chociażby fundamentalnych płynących z gospodarki i też łatwo zauważyć, że te dane gospodarcze są bardzo dobre, ale to wynika moim zdaniem z tego, że świat całościowo postrzegany jako nasz glob jest odporny na te wstrząsy, jest przyzwyczajony. To znaczy cierpią konkretne regiony, cierpią oczywiście ludzie, no bo tutaj nie zapominajmy o tym humanitarnym aspekcie wojny, ale jeżeli mówimy o aspekcie ekonomicznym, to co chwilę w danym regionie, jednym czy drugim, jakiś konflikt jest wygaszany, a w innym regionie się pojawia i moim zdaniem świat jest wyśmienicie przygotowany do tego, żeby sobie z tym radzić. Czyli moim zdaniem najgorsza wojna z punktu widzenia bilansu surowców na świecie jednak, która nadal trwa, to jest wojna na Ukrainie, czyli napaść Rosji na Ukrainę, która spowodowała, że świat przestał w sposób przynajmniej legalny importować ropę i gaz z Rosji i wtedy został przerwany no, taki taki dogmat, który był utrwalony przez ostatnie kilkadziesiąt lat od II wojny właściwie światowej, że bierzemy ropę od naszego tutaj najbliższego sąsiada, czyli od Rosji. Mimo to wówczas ta ropa bardzo mocno zdrożała po zaprzestaniu importu z Rosji. I w międzyczasie do wybuchu właściwie wojny w Iranie ropa znalazła rynek jakiejś równowagi, ten rynek się zbilansował i te ceny zaczęły spadać. Jak patrzymy na tą ropę WTI, która kosztowała po wybuchu wojny na Ukrainie $120, no to ona do wojny w Iranie zeszła do poziomów o połowę niższych, czyli w okolice gdzieś tam $60, czyli mimo tak potężnego braku tej podaży z Rosji, ten rynek ropy potrafił się zbilansować, więc te wojny, one ciągle gdzieś trwają, natomiast świat próbuje gdzieś tam zdobyć w inny sposób. Mamy wzrost produkcji paliwa z tak zwanych OZE, czyli ze źródeł odnawialnych, ze słońca, z wiatru. W tym roku pierwszy raz to jest w tym bilansie tworzenia energii ponad 50% dostarczanych z OZE, więc na pewno ten konflikt, on wydaje się też straszny, ale ja bym powiedział, że przez media, jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny negatywny, to ten aspekt jest przereklamowany.
1: A na ile i co być może jest fundamentem wzrostu, który obserwujemy chociażby na giełdach? No bo to tam też możemy szukać otuchy. Wiadomo, nie wszyscy, bo też nie wszyscy po prostu inwestują na rynkach kapitałowych, ale tam nawet tak delikatnie rzecz ujmując dramatu nie ma, wręcz przeciwnie. Świat trochę liczy i wlicza w ceny, że Donald Trump jednak będzie musiał ten konflikt kończyć. No ale mamy też Iran, który wspominaliśmy o tym. Mówi, że żegluga cieśniną Ormus nie będzie już wyglądała tak jak przed wojną, że będą opłaty chociażby. No ale jak rozumiem, ten rynek kapitałowy ciągnął wyniki spółek po prostu i one są dobre.
0: Tak, rynek kapitałowy ciągną wyniki spółek, które ciągnione są przez wyniki gospodarki de facto. Także no, na świecie tak naprawdę dużo się nie pogorszyło. Rosną bardzo silnie w sposób, można powiedzieć, no nieprzypuszczalny wcześniej te sektory nowoczesnych technologii, czyli sztuczna inteligencja, ona przynosi ogromne z jednej strony wydatki, ale z drugiej strony jeszcze szybciej ogromne dochody tym firmom, które inwestują w sektor sztucznej inteligencji. Cierpią trochę inne sektory typu na przykład budowlanka na całym świecie, bo ropa naftowa jest składnikiem asfaltu, jest składnikiem na przykład styropianu, innych materiałów, które gdzieś tam w budowlance są powszechnie stosowane. Pozostałe sektory tak naprawdę radzą sobie dobrze, a nawet po wybuchu wojny niektóre radzą sobie lepiej. No, na przykład wspomnę sektor bankowy w Polsce, który w tej chwili działa znacznie na wyższych obrotach niż przed wojną. Dlaczego? Dlatego, że kredyty hipoteczne zaczęły się dobrze sprzedawać, bo ludzie przestali czekać na obniżki stóp, przestali czekać na obniżki cen mieszkań, zaczęli kupować te mieszkania, nad którymi na przykład wcześniej się zastanawiali.
1: Nie doczekali się.
0: Proszę?
1: Nie doczekali się. Czekali, nie doczekali się obniżek.
0: Czekali, ale w pewnym momencie stwierdzili, że już czekać nie będą, bo może pójdą do góry. Więc robił się duży ruch w interesie, jeżeli chodzi o sektor bankowy. No to miało też bezpośredni wpływ na sprzedaż mieszkań przez deweloperów. Więc mamy kolejny sektor, który się poprawił. I cała masa tutaj można powiedzieć, gdzieś tam działalności gospodarczych zaczęła na tej wojnie trochę odżywać. Także ta wojna, tak jak przysłowie mówi, jednak powoduje gdzieś tam gdzieś tam w większości sektorów wzrost gospodarczy, wzrost działalności, wzrost aktywności i

0: Nie jest tak źle, jak właśnie czy media internetowe, czy media, czy gazety informują. Ta
1: Słowem, złe
0: wojna na pewno
1: wiadomości dobrze się sprzedają, ale nie do końca oddają rzeczywistość.
0: dobrze się sprzedają, dobrze się klikają, natomiast nie ma to bezpośredniego przełożenia potem na odczyty gospodarcze. Na przykład ta cena ropy naftowej, no to ona była najdroższa właściwie w kilka pierwszych dni po wybuchu wojny w Iranie. Kosztowała około $120 i potem każdy kolejny szczyt był coraz niżej. Mieliśmy takie cztery szczyty, no i teraz widać, że ten szczyt w okolicach $100 jest właściwie nie do przebicia. No i czekamy, co będzie dalej. Jak w piątek przyglądałem się wieczorem po zamknięciu sesji w Ameryce, jak ta ropa może kształtować się, biorąc pod uwagę tylko analizę techniczną. To jest analiza pozbawiona emocji. Ona patrzy tylko i wyłącznie na wskaźniki, niezwiązane z fundamentami, ile jest tych baryłek ropy, tylko z trendami, takiej analizy, no, opartej o, nazwijmy to, matematykę i obserwację przeszłości. No to dużo wskazuje na to, że nawet jak ten konflikt będzie trwał, nawet jak cieśnina Ormuz będzie zamknięta, to szansa na to, że ta ropa stanieje, rośnie cały czas. Podobnie jak w konflikcie tym, który ma miejsce na Ukrainie. Ropa jest. Ameryka Północna cała, mówię tu o kontynencie, czyli Meksyk, USA, Kanada są w tej chwili netto eksporterami ropy. Ogromnym producentem ropy jest i gazu, jest Norwegia. No i nie zapominajmy o Rosji, która tą ropę produkuje non-stop. Zapasy tej ropy pływają na statkach po oceanach i morzach świata. Jak będzie trzeba, to gdzieś tam z tej ropy się skorzysta i ten rynek ropy powinien się zbilansować. Także Ormus jest bardzo ważny, ale widać, że świat próbuje gdzieś tam się nauczyć żyć bez tej cieśniny Ormus. Jeżeli Iran będzie blokował nawet po jakimś zawieszeniu broni, kontynuację kontroli nad cieśniną Ormus, to na 100% Arabia Saudyjska zacznie budować ropociągi do Jordanii czy przez Morze Czerwone na północ tam, żeby eksportować tą ropę innymi drogami i ta ropa znajdzie ujście, bo tak czy tak ropa musi płynąć, musi się sprzedawać.
1: Wspomniał pan piątkową sesję, no to może zróbmy sobie taki mały giełdowy kącik w naszej audycji Świat 24. Widzi pan jeszcze tam przestrzeń do kolejnych wzrostów, także w kontekście tego, co się dzieje przy Książęcej w Warszawie?
0: Tak, widzę. Jest bardzo duży też pozytywny sentyment ze strony inwestorów zagranicznych. Widać, że pieniądze od inwestorów między innymi amerykańskich płyną też do Europy i na polską giełdę. W piątek akurat polska giełda w ujęciu indeksu WIG zanotowała najwyższy kurs w historii. Także mamy taki paradoks, że wojna trwa, a giełdy rosną. Zresztą podobna sytuacja ma miejsce wielokrotnie. Obserwowałem tutaj przed rozpoczęciem programu, jak zachowywały się giełdy na przykład w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, albo giełdy państw ościennych do Jugosławii w latach 90., kiedy wybuchła wojna w Jugosławii. To też rosło, czyli nie ma jednoznacznej korelacji między kryzysami gospodarczymi a wybuchem wojny. Na pewno kryzys gospodarczy trwa w kraju, w którym trwa wojna. Natomiast inne kraje bardzo często korzystają.
1: Zdaje się, że też przed pierwszą wojną światową, a właściwie po wybuchu pierwszej wojny światowej było takie nieznaczne tąpnięcie, a potem indeksy chociażby na Wall Street rosły. No ale powiedzieliśmy także, że
0: Tak.
1: te złe wiadomości dobrze się sprzedają. No to teraz może ja teraz dorzucę takich nie najlepszych wiadomości, bo widzimy, że w ostatnich dniach wzrosły rentowności obligacji, chociażby amerykańskich dziesięciolatek, a więc rośnie koszt obsługi długu przez państwo i to jest wyraz oczekiwań, że wzrosną stopy procentowe. Czy to jest taka generalna obawa o stan finansów świata, o rosnące zadłużenie państw, chociażby Stanów Zjednoczonych. No i to pytanie, czy Stany Zjednoczone są wypłacalnym państwem? Oczywiście mówimy o perspektywie kilku lat.
0: Tak, to jest generalna obawa o stan finansów publicznych danego kraju, w tym przypadku USA, ale i Polski, bo w Polsce rentowności tych obligacji 10-letnich przed wybuchem wojny były na poziomie trochę poniżej 5%. W tej chwili są trochę poniżej 6%, czyli wzrost odsetek od tych obligacji 10-letnich obu krajów nastąpił i tutaj można powiedzieć, że tak się stało globalnie. I to na pewno jest kłopot. Z czego to wynika? No bo droższa ropa, to są większe wydatki krajów najczęściej. Na przykład w Polsce objawia się to tym pakietem CPN. Ten pakiet ma konkretne koszty, w związku z tym więcej tego długu trzeba będzie wyemitować, żeby dziurę budżetową gdzieś tam tymi napływami z obligacji.

0: program bezkosztowy, to znaczy my płacimy mniej na stacji, ale państwo musi zaciągnąć więcej długu, żeby to sfinansować.
1: Tak. No, czyli my płacimy mniej, ale potem będziemy płacić jako społeczeństwo więcej. To samo jest w Stanach. Wojna ma określone koszty dla budżetu amerykańskiego. To jest tam gdzieś w okolicach 30 miliardów dolarów według tego, co USA ogłosiło na razie. Więc te koszty są trochę wyższe. Natomiast te właśnie wskaźniki, o których pan redaktor wspomniał, czyli wzrost właśnie kosztów długu, to powoduje zastanawianie się polityków, którzy o tej wojnie decydują i prawdopodobnie pielgrzymki do prezydenta Trumpa i do pana Hexeta, który jest szefem Ministerstwa Wojny, no z informacją, że słuchajcie, no mamy napięcia budżetowe, mamy rentowności obligacji, czyli odsetki od naszego państwowego długu, które rosną, w związku z tym zróbcie coś z tym, wycofajcie się z wojny i wówczas będziemy mieli spadek tych rentowności. Dlatego właśnie my odbieramy jako inwestorzy profesjonalni te wszystkie takie sytuacje, które powodują wzrost negatywnych różnych wskaźników, jako naturalny amortyzator potem tych wydarzeń, czyli przyczynę potencjalną do końca właśnie takich konfliktów. No, bo czyli to jest taki kubeł zimnej wody, bo wiadomo, że politycy i armia, oni chcą wojny, natomiast przychodzą ekonomiści, mówią troszkę noga z gazu, bo nie spłacimy tej wojny.
0: No to... wtedy... Panie prezesie, mamy dosłownie chwilę, to jeszcze chciałem zapytać o kluczową postać, jeżeli chodzi o amerykański rynek i generalnie amerykańską gospodarkę, no bo w piątek Kevin Warsh został zaprzysiężony na nowego szefa rezerwy federalnej, no i Donald Trump w czasie tej ceremonii w Białym Domu mówił między innymi, chce, żeby Kevin był całkowicie niezależny, chce, żeby był niezależny i po prostu wykonał świetną robotę. Wierzy pan w te zapewnienia Donalda Trumpa? Pytam także o stałość pewnej instytucji w kontekście tego, co wcześniej amerykański prezydent robił i jak próbował wywierać wpływ na Jeroma Powella, więc na odchodzącego szefa Fedu. Tutaj będzie podobnie, czy też tutaj Donald Trump jest wyjątkowo szczery i faktycznie zostawi Kevinowi Warshowi wolną rękę?
1: Zostawi moim zdaniem wolną rękę, ale krytyka pozostanie. Jak tylko nie będzie obniżek stóp wtedy, kiedy Trump sobie tego zażyczy, to wróci po prostu krytyka. Czyli to będzie miesiąc miodowy, będzie krótka miłość, a potem będzie już krytyka. Bo chciałem przypomnieć, panie redaktorze, że poprzednik Warsha, Powell, był nominowany za czasów Trumpa. Dokładnie
0: tak
1: z takimi
0: jest.
1: Samymi oczekiwaniami w pierwszej kadencji Trumpa. Więc tutaj sytuacja będzie moim zdaniem przypominała odbicie lustrzane, także będzie to samo.
0: Zresztą Donald Trump, mówiąc o tej procedurze wyboru szefa Fedu, powiedział, że wszyscy kandydaci są fantastyczni. Problem polega na tym, że w jego opinii przestają być fantastyczni, kiedy faktycznie zostają szefami Fedu i wtedy czują tę niezależność. Jeszcze może słowo o samym Kevinie Warshu, bo on jest postrzegany jako zwolennik obniżki stóp procentowych i on wskazuje między innymi na rosnącą wydajność ze względu na rozwój sztucznej inteligencji, która z kolei ma wpływać na niższy wzrost cen, hamować inflację. To jest sensowne spojrzenie na sprawę?
1: Bardzo sensowne, bo konkurencja zwiększona poprzez sztuczną inteligencję będzie wywierać wpływ na ceny i będzie je na pewno zaniżać w pewnym momencie. Natomiast sytuacja bieżąca tu i teraz nie pozwoli mu na pewno obniżać stóp. Nawet myślę, że będą rozważać Amerykanie podwyżki stóp procentowych. Zobaczymy, do czego dojdzie. Obniżek na pewno nie.
0: Nie muszę. Jak nie będzie obniżek, to rozumiem, że murowany jest konflikt z Donaldem Trumpem, który jest zwolennikiem obniżania. No i on nawet mówi, że jeśli gospodarka się fantastycznie rozwija, no to nie trzeba się obawiać jej ewentualnym przegrzaniem, tylko wręcz przeciwnie, trzeba ten pedał gazu docisnąć do dechy, no i czekać na to, co się wydarzy.
1: Tak, dlatego ta niezależność z urzędu jest tak ważna, no bo tak naprawdę Kevin Warsh poprzez brak niepotrzebnych obniżek stóp procentowych tak naprawdę ratuje sytuację Stanom Zjednoczonym i poprawia notowania Trumpa w dłuższej perspektywie, bo jest takim strażnikiem bezpieczeństwa USA i moim zdaniem nie będzie obniżał stóp procentowych bez uzasadnienia.
0: To jeszcze na koniec krótkie pytanie dotyczące może roli Chin, jeżeli chodzi o ten konflikt, który mamy. Uważa pan, że dla Pekinu ta światowa recesja, być może, która gdyby te wysokie ceny paliw się utrzymywały, mogłaby Chinom grozić, spowodowałaby chociażby spadek popytu na chińskie towary, co z kolei uderzyłoby w chiński model gospodarczy, więc tutaj nikomu ta wojna się nie opłaca?
1: Tak jest, nikomu się nie opłaca. Chiny są importerem ropy. Chiny nie produkują ani ropy, ani gazu, więc na pewno ten konflikt Chinom na dłuższą metę też się nie opłaca.

0: władzę.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i komentarz. Wiceprezes Quercus TFI Paweł Karczewski był naszym gościem.
2: Dziękuję.
3: Świat 24.
1: Wojna w Iranie oraz atak Izraela na południe Libanu sprawiły, że w cieniu tych konfliktów znalazł się dramat mieszkańców Strefy Gazy. Jak teraz wygląda ich sytuacja i co możemy powiedzieć o przyszłości enklawy? O tym teraz porozmawiamy z szefową Polskiego Oddziału Organizacji Lekarze Bez Granic, Draganiją Nadeżdin. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Przejrzałem depesze dotyczące Strefy Gazy z ostatnich dni. Właściwie jeśli nie codziennie, to co dwa, góra trzy dni pojawiają się wiadomości o kolejnych zabitych osobach. Czasami to są dwie osoby, trzy osoby, czasami osiem, dziesięć. No i ofiary to są Palestyńczycy, mieszkańcy Gazy. Formalnie, jak wiemy, obowiązuje rozejm, no ale jak widzimy z tych doniesień, ludzie nie przestają ginąć. Mniejsza jest tylko skala. Jak sytuacja w Gazie wygląda z państwa perspektywy?
4: Z tego, co wiemy, to do takich ataków dochodzi de facto mimo tak zwanego zawieszenia broni. Wiemy to z pierwszej ręki, patrząc też na to, że chociażby w poniedziałek 17 maja 11 rannych osób zostało przywiezionych do szpitalu Al-Aqsa i wówczas trzeba było im szybko pomóc, natomiast przynajmniej trzech Palestyńczyków wtedy zginęło. My przyjęliśmy w naszym szpitalu polowym w Deir el-Balah, przyjęliśmy trzech pacjentów spośród tych 11 i doprowadziliśmy do tego, że ich sytuacja się ustabilizowała, byli są pod naszą obserwacją. Natomiast to jest jeden z tych incydentów, ataków, do których cały czas dochodzi mimo zawieszenia broni. My oczywiście jako organizacja, która jest w Gazie, jest w Strefie Gazy, jest w Palestynie od bardzo dawna, byliśmy przez obecni, pomagaliśmy cywilom przez cały ten czas, od kiedy rozpoczęli się bardzo masowe działania odwetowe Izraela po ataku 7 października 2023 roku. I też widzimy cały czas, że nie tylko działania wojenne, działania militarne mieli niszczący wpływ na całą Strefę Gazy, ale również systemowe blokowanie pomocy humanitarnej, co doprowadziło w zeszłym roku do bardzo ostrego kryzysu niedożywienia w Strefie Gazy. I my tak naprawdę skutki tego, że pomoc humanitarna nie była wtedy w ogóle opuszczana przez bardzo długi czas, teraz też jest bardzo ograniczana, to widzimy też skutki tego niedożywienia na dzieciach, na niemowlątach poniżej 6 miesiąca życia.
1: Pani dyrektor, to jeszcze do tych wątków, także tego, w jakich warunkach organizacje humanitarne obecnie funkcjonują w Strefie Gazy, nie tylko Lekarze Bez Granic, jeszcze chciałem wrócić, ale może słowo jeszcze o tych incydentach, tak zwanych incydentach, no po prostu ludzie giną, ludzie są zabijani. W jakich okolicznościach dochodzi do tych tragedii, bo my mówimy o ludności cywilnej?
4: Mówimy o ludnościach cywilnych i tutaj, tak jak wspominałam, 17 maja przyjęliśmy trzech pacjentów, którzy zostali zaatakowani i byli spośród 11 osób, które dotarli do szpitala Al-Aqsa, a potem zostali przetransportowani do naszego szpitala polowego, te trzy osoby. Natomiast to jest moment, w którym zginęło przynajmniej trzech Palestyńczyków. I takie ataki, które uderzają cywilów i uderzają w infrastrukturę humanitarną, cały czas de facto mają miejsca na całym obszarze Gazy, mimo tak zwanego zawieszenia broni. Chociażby też to, że 11 maja nasze zespoły w północnej Gazie

0: musieli po prostu uruchomić taką odpowiedź na to, że doszło do masowego przypływu osób rannych po tym, jak izraelski czołg zranił przynajmniej 12 osób i spośród nich było dziecko i spośród nich była też kobieta w ciąży. Więc ja mówię tylko o takich sytuacjach, które nasze zespoły doświadczyli na własne oczy. I to są wydarzenia, tak jak mówię, to są wydarzenia tylko i wyłącznie z tych kilku ostatnich dni. Natomiast mimo tego, że wszystkie strony konflikcie powinni respektować to zawieszenie broni, bo po prostu widzimy, że te ataki zdarzyły się i zdarzają się mimo ogłoszonego zawieszenia broni.
1: Ale czy to zawieszenie broni jest z Państwa punktu widzenia naruszane przez jedną stronę, czy też przez obie strony? No bo wiemy, że w Strefie Gazy Hamas nadal funkcjonuje, nadal działa, nadal kontroluje część tego terytorium.
0: Znaczy, mi tutaj, jeżeli chodzi o te dwa incydenty, o których wspominałam, bo to też jest dla nas bardzo ważne, że z każdym razem, kiedy możemy stwierdzić, kto zaatakował cywilów, to o tym mówimy. Tutaj nie było wątpliwości, że i 17 maja doszło do ataku, bo mówimy po prostu o ataku z powietrza, izraelskim ataku z powietrza, kiedy to zaatakowano taką kuchnię społeczną w Deir al-Balah i wówczas właśnie zginęli te trzy osoby. Również nie mamy wątpliwości, że 11 maja doszło do ataku, którego, no tak jak mówię, mówimy o czołgu izraelskim, więc co do tego nie mamy wątpliwości. Za każdym razem, kiedy dochodzi do ataku na cywilów, no to o tym mówimy, kogo widzimy jako sprawcę, jeśli jesteśmy w stanie takie rzeczy stwierdzić. Musimy też patrzeć na to, że w przypadku Strefy Gazy, to mamy do czynienia z izraelskimi siłami, które tam mają de facto pozycję okupacyjną i całą odpowiedzialność, które jako siła okupacyjna mają w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Jeżeli chodzi o działania Hamasu, to mieliśmy taką sytuację jakieś 2-3 miesiące temu, kiedy w szpitalu Nasser, właściwie nie mówię, że to był Hamas, to był po prostu uzbrojeni ludzie i musieliśmy wtedy zwrócić uwagę lokalnym władzom, że uzbrojeni osoby nie mogą być na terytorium szpitala, którego my wspieramy. Jeżeli się sytuacja nie zmieni, że my zaprzestajemy tam działać i tak się zadziało. Dopiero potem wróciliśmy do tego szpitala, potem kiedy już nas zapewniono, że możemy kontynuować działania według naszych standardów, które po prostu oznaczają, że na terytorium szpitala nie ma uzbrojonych osób. Natomiast jedna rzecz jest dla nas ewidentna, tutaj po prostu mówimy już o tysiącach i tysiącach osób w Strefie Gazy, które zginęli. Mówimy również, że tego jesteśmy niestety też świadkami, o narastającej przemocy również na zachodnim brzegu, gdzie palestyńscy mieszkańcy absolutnie nie mogą liczyć na ochronę ze strony sił izraelskich przed osadnikami izraelskimi, a wręcz przeciwnie, dochodzi również do ataków ze strony izraelskich sił wobec palestyńskich mieszkańców.
1: Jeszcze zatrzymując się przez moment przy Strefie Gazy, jak powiedzieliśmy na wstępie, te incydenty, jak to określiliśmy, a więc pod tym słowem kryją się po prostu ofiary śmiertelne czy też ciężko ranne osoby. Tych sytuacji jest bardzo dużo. Nie mówimy o jakichś odosobnionych wydarzeniach. Jak pani je interpretuje? Czy to są w cudzysłowie znów wypadki przy pracy na obszarze, który teoretycznie jest objęty rozejmem, ale faktycznie tam toczą się te działania wojenne? Czy też jest to celowe działanie, które ma na celu chociażby zastraszenie ludności cywilnej, spacyfikowanie tego obszaru? Jak pani na to patrzy? Jak pani to rozumie?
0: Znaczy, nie widzimy, że doszło do strasznych zbrodni.

0: przez ten czas i w świetle tego, co mi obserwowaliśmy, w świetle tego, czego doświadczyli nasi lekarze, ten moment wprowadzenia zawieszenia broni, chociaż przyniósł taką chwilę ulgi i nadziei na stabilizację, na uspokojenie, my widzimy po prostu, że przez cały czas trwają ataki. Poza tym też jest tak, że jeżeli mówimy o tym, co w tym momencie zostało, jeżeli chodzi o dom, jeżeli chodzi o infrastrukturę cywilną, jeżeli chodzi w ogóle o codzienność Strefy Gazy, to nie tylko, że naruszane jest zawieszenie broni i to nie są pojedyncze incydenty, to są regularne rzeczy. Natomiast to musimy też popatrzeć wspólnie z tym, że blokowana jest pomoc humanitarna, jest bardzo ograniczana, co oznacza, że de facto ludzie nie mogą normalnie funkcjonować. Ja może podam po prostu przykład, bo to jest też rzecz, która pokazuje, że ludzie tam nie mogą normalnie żyć. Na przykład my jako organizacja międzynarodowa, humanitarna, mamy bardzo duże teraz trudności, jeżeli chodzi o dostarczenie nowych zapasów do szpitali i wiele towarów po prostu nie ma możliwości, żeby ich przywieźć, bo Izrael traktuje ich raz jako rzeczy, które można przywieźć, a innym razem jako coś, co może mieć podwójne zastosowanie, czyli można go zastosować również nie tylko w celach cywilnych, ale w celach militarnych. W związku z tym na przykład nie możemy przywozić środki dezynfekcujące, które są niezbędne w szpitalu. W niektórych placówkach medycznych ludzie nie mogą liczyć na normalną opiekę i normalne funkcjonowanie, bo te placówki po prostu nie ma czym wyczyścić, nie ma jak deratyzować. W związku z tym są one opanowane przez szczury. To jest też część tej historii, to nie jest oddzielna historia, to też jest część tej historii, która łączy się z atakami, działaniami wojennymi, które mają miejsce mimo ogłoszenia zawieszenia broni. Czyli ludzie z jednej strony giną, czasami są to takie incydenty, które zostaną opisane w mediach, tak jak właśnie ta historia z 17 maja, kiedy zastrzelono ludzi, którzy czekali na jedzenie przy tej kuchni społecznej. A czasami to są rzeczy, które nie zostaną odnotowane, bo zostaną właśnie potraktowane jako pojedynczy incydent. Natomiast dla nas, jako organizacji na miejscu, która widzi, co się dzieje, to jest ewidentnie część jednej historii, część bardzo niestety spójne działanie ze strony izraelskich władz. I z tego punktu widzenia my nie mamy wątpliwości, że dlatego też nam się utrudnia działanie jako organizacji międzynarodowej, która nie tylko na miejscu leczy ludzi, ale również dostarcza wodę, ponieważ dostęp do wody też jest traktowany tak naprawdę w sposób bardzo nie tylko niesprawiedliwy, ale utrudniający, uniemożliwiający normalne życie. I liczymy się z tym, że to, że o tym mówimy w sposób otwarty, o tym, czego jesteśmy świadkami, że ma wpływ na to, jak traktowani jesteśmy przez izraelskie władze jako organizacja, która jest po prostu ograniczane działanie w tym momencie.
1: To powiedzmy jeszcze w tym wątku, jak w ogóle wygląda praca humanitarna tam na miejscu, z jakimi trudnościami się mierzycie i też jak wiele organizacji humanitarnych jest w stanie tam prowadzić swoją działalność. I też od razu może drugie pytanie w jednym pytaniu. Na ile te organizacje, które są na miejscu w Strefie Gazy, są w stanie odpowiedzieć na skalę problemu, z którą mamy do czynienia?
0: Nasze działanie jako organizacji medycznej jest niesamowicie ważne, ponieważ system opieki zdrowotnej został w Gazie zniszczony de facto. I o ile przed wojną było 37 szpitali, w tym momencie tylko połowa z nich działa. Natomiast to, że połowa z nich działa, czyli 18 szpitali działa, to, że działają, nie znaczy, że są w pełni funkcjonalni. W związku z tym nasze działanie jako organizacji, która wspiera istniejące szpitale, prowadzi własne kliniki mobilne, prowadzi też swoje szpitale,

0: polowe, które oczywiście nigdy nie mogą zastąpić prawdziwych szpitali, to są działania, które stanowią o tym, że w momencie, gdyby nas zabrakło, to by oznaczało, że po prostu duża część mieszkańców Strefy Gazy zostałaby odcięta od dostępu do opieki zdrowotnej, od lekarstw, od dostępu do takich zabiegów jak operacja chirurgiczna, poród, pomoc osób poparzonym.
1: Czyli wiele osób po prostu byłoby skazane na śmierć, mówiąc wprost.
0: Wiele osób by po prostu nie mogło liczyć na ratunek. Z drugiej strony, patrząc na to, jak bardzo duże są ograniczenia dla organizacji różnych na miejscu, czyli przede wszystkim organizacji humanitarnych międzynarodowych, to my na przykład widzimy też to, że musimy również dostarczać wodę. My jesteśmy w tym momencie największym dostawcą wody, nie licząc lokalne władze, bo w Gazie nie ma po prostu wody, ona musi być odsalana. Żeby odsalać wodę, to trzeba do tego mieć prąd, a żeby mieć prąd, to trzeba mieć paliwo do generatorów produkujących prąd. W związku z tym, my nie mając możliwości, ponieważ części do generatorów są traktowane jako części do tych instrumentów do odsalania, części do generatorów są traktowane jako coś, co właśnie nie można importować do Strefy Gazy, oznacza to dla nas, że my po prostu szukamy starych części, żeby ich poprawić i zastosować, ponieważ nie umożliwia nam się dostarczanie nowych części. Bo w tym momencie się właśnie z taką sytuacją mierzymy, a właściwie od 1 stycznia mamy ogromne ograniczenia, jeżeli chodzi o dostarczanie różnych towarów do Strefy Gazy, łącznie z tymi, które są de facto do użytku medycznego. I to wszystko jest wspólnym losem, wspólną sytuacją dla wielu innych organizacji międzynarodowych, ponieważ Izrael stara się doprowadzić do tego, żeby stawiał takie wymogi wobec tych organizacji, uznając, że nasze dotychczasowe administracyjne rejestracja jako organizacji międzynarodowej musi być odnowiona i nie zgadza się na to, żeby ją odnowić. I to jest wspólna sytuacja, z którą się mierzy właśnie ponad 30 innych organizacji, które ze sobą bardzo mocno też muszą współpracować, bo na miejscu nie ma ani wystarczająco jedzenia, tak jak wspominałam, nie ma wody, są ogromne problemy z dostawą paliwa. A brak paliwa, tak jak wspominałam, oznacza de facto brak prądu, co oznacza z kolei brak możliwości produkcji wody pitnej.
1: Czyli
0: Więc to są
1: doprecyzowują.
0: wszystko rzeczy, które się bardzo mocno przekładają na normalne, godne życie, o którym mieszkańcy Gazy mogą po prostu w tym momencie tylko i wyłącznie marzyć.
1: Czyli jak rozumiem, w cudzysłowie, takie normalne życie nawet w minimalnym stopniu nie wróciło do Gazy. Mam na myśli chociażby to, że, no nie wiem, piekarnie są otwarte, czy szkoły działają w jakimkolwiek stopniu. Wiadomo, że mówimy o enklawie, która została zrównana de facto z ziemią, ale nawet tego nie ma, jak rozumiem.
0: Ludzie próbują, jak tylko mogą, próbują robić rzeczy, które są dla nich ważne. Próbują umożliwić swoim dzieciom, żeby się bawili, żeby się uczyli. Natomiast nie mają domów, nie mają pewności, czy mogą wrócić, dokąd mogą wrócić. Nie mają dostępu do odpowiedniej ilości jedzenia, nie mają dostępu do odpowiedniej ilości wody, nie mają warunków do utrzymywania czystości. Wiele tych miejsc, w którym przebywają w tym momencie ludzie, to są po prostu miejsca, które są przeludnione ze względu na skalę zniszczenia Strefy Gazy, ze względu na to, że de facto nie ma żadnych kroków, które by systemowo doprowadzali do tego, żeby ci ludzie mogli.

0: mogli wracać do normalności i na dodatek, tak jak wspominaliśmy na początku, ataki, które mają miejsce, zastrzelanie kogoś, kto czeka na posiłek przy społecznej kuchni, no to jest rzecz, która jest naprawdę, która w żaden sposób nie może być tłumaczona i usprawiedliwiona. Czyli to jest też takie poczucie zagrożenia, które się po prostu czai i nigdy nikt nie wie, co się może jeszcze zadziać, mimo tego, że jest ogłoszone zawieszenie broni.
1: Pani dyrektor, czy kogokolwiek z tak zwanych możnych tego świata sytuacja w Gazie obchodzi, lub też, jeśli nawet tak, to czy to w jakikolwiek sposób przekłada się na jakieś realne działania, bo no, z tego, co pani mówi, no to wyłania się taki obraz apokaliptyczny, gdzie nawet nie ma tego promyka nadziei, że sprawy chociaż minimalnym, ale jednak w jakimś stopniu zmierzają w pozytywnym kierunku lub widać jakieś przebłyski nadziei, czy też, tak jak zaczęliśmy też naszą rozmowę od tego, że gdzieś ta Strefa Gazy została, mówiąc nieładnie i tak kolokwialnie, przykryta przez te wojny w Iranie i to chociażby, co dzieje się na południu Libanu, a więc no też tutaj mówimy, zwłaszcza w przypadku Libanu, no ogromnym dramacie. Zresztą w Iranie też ludności cywilnej.
0: Z naszego punktu widzenia sytuacja jest naprawdę alarmująca. Jako organizacja, która mierzy się ze sytuacjami beznadziejnymi i niesie ratunek i pomoc ludziom, gdzie nikt inny nie dociera, to dla nas jest oczywiste, że tutaj będziemy działać i nie będziemy podawać się w żaden sposób. I w związku z tym, tak jak pan redaktor mówi, jeżeli chodzi o decydentów, jest naprawdę ogromna potrzeba, żeby oni faktycznie byli decydentami i zadziałali na rzecz mieszkańców Strefy Gazy. Bo to, co my w tym momencie widzimy, to jest tak naprawdę o wiele bardziej byśmy się spodziewali, że kraje, które mają bezpośrednie związki z Izraelem, mają współpracę z Izraelem, że będą naprawdę o wiele bardziej stanowczo zachowywać się wobec tego, co Izrael poczynia, wobec Palestyńczyków, bo nie widzimy żadnego progresu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na miejscu, jeżeli chodzi też o takie narastające de facto poczucie bezkarności i te stosowanie przemocy.
1: Pani dyrektor, wiemy, że prezydent Donald Trump powołał Radę Pokoju, która miała zająć się głównie odbudową Strefy Gazy właśnie, o której rozmawiamy, ale niebawem po tym nastąpił wspomniany atak na Iran. Czy znów pani, jako osoba, która bacznie śledzi wszystko to, co dzieje się w Strefie Gazy, ma pani kontakt z osobami, które są na miejscu, ma pani relacje z pierwszej ręki. Czy ma pani jakiś taki obraz tego, w jaką stronę ta sytuacja zmierza? W tym sensie, jaki pomysł jest na Gazę i też jaki plan polityczny wobec Gazy jest realizowany obecnie?
0: Znaczy, my jako organizacja my się absolutnie nie zajmujemy prognozowaniem, co by mogło być albo jakie są, co się dzieje w głowach polityków. Natomiast nasze postulaty są bardzo jasne. Istnieje międzynarodowe prawo humanitarne, inaczej nazywane prawem wojny. I ono bardzo mocno określa, jak również podczas wojny mogą, a jak nie mogą się zachowywać strony konfliktu, jak również jakie są obowiązki takiej siły okupacyjnej, która de facto sprawuje kontrolę nad danym terytorium, a to jest w tym momencie Izrael w Strefie Gazy, jak również widzimy, jaka jest przemoc stosowana wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu i tutaj również jest bardzo jasne, są bardzo jasne określone obowiązki Izraela. Więc tu, mimo tego, że może się wydawać, że świat zmierza w zupełnie odwrotnym kierunku, to, co jest konkretnym narzędziem, to jest to, że mamy de facto narzędzia, mamy te prawo humanitarne, międzynarodowe prawo humanitarne, którego po prostu trzeba zastosować i trzeba po prostu odwagi, żeby to zrobić.
1: Pani dyrektor, to jeszcze na koniec zapytam, bo też wspomniała pani o zachodnim brzegu. Jak rozumiem, państwo też tam działają, też tam są pracownicy, lekarzy bez granic.

0: granic. Proszę słowo jeszcze powiedzieć o tej sytuacji tam, bo mówimy o Strefie Gazy, no ale ten dramat ma też ten wymiar właśnie na zachodnim brzegu.
1: Tak, dla nas jest to, my jesteśmy i na zachodnim brzegu i Strefie Gazy, przy czym ze względu na te ograniczenia i próbę wyrzucenia nas przez siły izraelskie, nasze na przykład zespoły międzynarodowe musieli opuścić Strefę Gazy i teraz działają zdalnie, natomiast na miejscu jest ponad 1000 naszych pracowników na samej Strefie Gazy, którzy są Palestyńczykami. Natomiast jeżeli chodzi o zachodni brzeg, to jest obszar, gdzie okupacja, przemoc, bezrobocie, ubóstwo, to wszystko również ma bardzo duży wpływ na sytuację Palestyńczyków tam na miejscu. Nasze zespoły tam działają i udzielają pomocy medycznej, ale też udzielają wsparcia psychologicznego, przede wszystkim w Hebronie i na Blusie. To wygląda tak, że zachodni brzeg jest na przykład miasto Hebron. To jest terytorium, które jest podzielone na strefy i co bardzo utrudnia, co bardzo po prostu utrudnia funkcjonowanie Palestyńczykom tam na miejscu, ponieważ przemieszczanie się Palestyńczyków podlega po prostu ograniczeniom i to też się oczywiście przekłada na to, na ile te osoby mogą mieć dostęp do opieki medycznej. Dlatego my też prowadziliśmy tam mobilne kliniki, żeby właśnie odpowiedzieć na potrzeby zdrowotne osób, chociażby w mieście Masaferiata. I to są osoby, które po prostu stoją w obliczu wyburzenia domów i ogromnego ryzyka przymusowego wysiedlenia, że z dnia na dzień mogą zostać, ich domy mogą zostać z dnia na dzień wyburzone, one mogą po prostu z dnia na dzień zostać wygnani ze swojego miejsca.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Szefowa Polskiego Oddziału Organizacji Lekarzy Bez Granic, Drageniena Dażdin, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w

0: a się studia.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Senat ustanowił rok 2026 rokiem miasta Gdyni. O legendzie Białego Miasta, o modernizmie i o tym, że dla młodego polskiego państwa Gdynia miała być czymś więcej niż tylko portem, porozmawiamy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura z architektem Radosławem Gajdą. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd zapowiada zdecydowane działania w sprawie fałszywych alarmów wymierzonych w osoby publiczne. Politycy są podzieleni w tej kwestii. Stany Zjednoczone sygnalizują możliwość zawarcia porozumienia z Iranem. Tymczasem Teheran informuje o zestrzeleniu izraelskiego drona. Wjechał nad morskie oko samochodem, swoim czynem pochwalił się w sieci. Ukraiński influencer opuścił Polskę. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Politycy podzieleni w sprawie serii fałszywych alarmów dotyczących osób publicznych i dziennikarzy. Wczoraj strażacy interweniowali w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. To efekt zgłoszenia o potencjalnym zagrożeniu życia. Premier zorganizował naradę z szefami służb, a szefowie resortów zapowiedzieli ukaranie sprawców i przegląd obowiązujących procedur. Fałszywe zgłoszenia mogą być prowokacją i próbą destabilizacji, mówił w TVP Info Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Te pierwsze podejrzenia kierują nasze głowy do myślenia o jakiejś formie sabotażu, ale ostatecznie oczywiście dowiemy się, kto za tym stoi. To jest rzeczywiście robota dla służb, które zostały postawione do takiej bardzo intensywnej dyspozycji z racji tego, że osobiście premier zajął się tego typu sprawą w sposób naturalny.
1: Krytycznie działania państwa w tej sprawie ocenia Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta.
3: Niestety, ale od ponad tygodnia mamy do czynienia z różnymi dziwnymi zachowaniami na scenie politycznej, na scenie medialnej. To nie jest sytuacja normalna, że do dziennikarzy, do polityków, rodzin polityków są dziwne zgłoszenia. Państwo przez tydzień nie jest w stanie nic zrobić. Ta sytuacja chyba rządzącym wymyka się spod kontroli. Nie wiemy, kto to robi.
1: O tym, że interwencja w domu rodziny prezydenta Nawrockiego była uzasadniona, przekonują przedstawiciele Straży Pożarnej. Komendant główny, nadbrygadier Wojciech Kruczek, poinformował, że wejście do mieszkania nastąpiło po serii zawiadomień o pożarze oraz zatrzymaniu akcji serca u dzieci. Irańskie wojsko zestrzeliło izraelski dron szpiegowski Orbiter. Bezzałogowiec został strącony w prowincji Hormozgan, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne źródła. Tymczasem amerykański sekretarz stanu Marco Rubio nie wykluczył dobrych wieści w sprawie porozumienia z Iranem w najbliższych godzinach. Rubio rozmawiał wczoraj o sytuacji na Bliskim Wschodzie z ministrem spraw zagranicznych Indii. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że Teheran musi zrezygnować z broni nuklearnej. Ponad 100 strażaków gasiło pożar w hali w Gorzowie Wielkopolskim. W obiekcie o powierzchni blisko 3000 m2 na co dzień działał park trampolin. Walczyliśmy z ogniem prawie 2 godziny, mówił rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak.
4: Przyczyna pożaru nie jest znana, będzie ją badała policja z prokuraturą. Będzie z pewnością na miejscu biegły z zakresu pożarnictwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało, w środku nikogo nie było i to jest najważniejsze.
1: Obiekt zostanie prawdopodobnie wyburzony. Pożar wybuchł przed godziną 6 rano. Ogień zauważyła ochrona sąsiedniej galerii handlowej. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił Polskę. Do incydentu doszło w piątek wieczorem. Mężczyzna wjechał sportowym autem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Przejechał ponad 8 km do jeziora, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Otrzymał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych, mimo że takie wykroczenie zagrożone jest karą do 5000 zł.

0: Polskie służby wnioskowały o zakaz wjazdu mężczyzny do Polski i krajów strefy Schengen. To okazja do spotkania najlepszych polskich sportowców. W Lublinie trwa 27. piknik olimpijski. Na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej jest 50 polskich medalistów olimpijskich. Licznie przybyli też kibice. Piknik otworzył prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.
1: Macie okazję dzisiaj, najmłodsi adepci, przede wszystkim porozmawiać, zrobić zdjęcia, autograf i to są ludzie, którzy są wzorem do naśladowania.
2: Marta Wieliczko, wicemistrzyni olimpijska z Tokio we wioślarstwie.
3: Jeździłam na piknik olimpijski jako mała dziewczynka. Byłam zabierana i przekazywano mi ten sport od samego dzieciństwa. Cóż, zakochałam się i teraz próbuję rozszerzać tą miłością wszystkich wokół. Dlatego jeżdżę na pikniki, dzielę się swoim doświadczeniem.
4: Bardzo dobrze się bawię. Właśnie pływałam kajak.
5: Bardzo cenne, fajne spotkanie rodzinne, które właśnie motywuje do działania, do ćwiczeń.
6: Syn starszy koszykówką się mocno interesuje, także fajna forma spędzenia wolnego czasu.
0: Na odwiedzających czeka ponad 25 różnorodnych stref aktywności. Piknik potrwa do 18.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Coraz więcej chmur w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Grzmi na granicy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Burze i opady mogą wystąpić do wieczora także w innych regionach kraju, z wyjątkiem Podkarpacia. Najcieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 29 stopni. W centrum i na południu 26, chłodniej na północy od 18 do 21 stopni.
7: Radio 24.
8: Słowem wszystko.
9: 6 minut po godzinie 14. Jest niedziela, dziś 24 dzień maja. Sporo mówimy o bezpieczeństwie, bo też sporo w tej kwestii się dzieje.
7: Komentarz.
9: Naszym gościem jest dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry państwu.
9: Witam pana bardzo serdecznie. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa próbują namierzyć sprawców fałszywych alarmów, których skutki dotknęły także rodzinę prezydenta. W ubiegłym tygodniu policja w Warszawie otrzymała kilkanaście takich zgłoszeń. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. ich pocztę elektroniczną. A wczoraj wieczorem dwa fałszywe alarmy zgłoszono w Gdańsku. Chodziło o rodzinne mieszkanie Karola Nawrockiego. Dziś rano odbyło się specjalne spotkanie, sztab kryzysowy. Ustalono, że należy system usprawnić. Zastanawiam się, na ile ten system przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń można usprawnić i w jaki sposób.
10: Tak, tutaj możemy powiedzieć, że ta sytuacja, czyli te prowokacje zostały skrupulatnie przemyślane, tak? Ich, powiedzmy, koszt, ich również forma wskazuje na to, że sprawca zna metody naszych służb mundurowych, ma świadomość, że wezwana na miejsce zdarzenia straż pożarna, tak? Pogotowie ratunkowe czy policja ma za priorytet chronienie życia ludzkiego. W związku z czym już tam nie ma czasu przy takich właśnie akcjach ratunkowych na dodatkowe ustalenia, tak? Powiedzmy, strażacy, którzy trafiają na miejsce, powiedzmy, zdarzenia, działają błyskawicznie, tak, aby ratować życie ludzkie. W związku z czym uważam, że ten system, co prawda, można w jakiś sposób ulepszyć, natomiast no, nie pokładałbym tu wielkich nadziei, że całkowicie wyeliminujemy takiego rodzaju zagrożenia. A co na przykład co do danych wrażliwych, czyli chociażby adresów zamieszkania VIP-ów naszego życia politycznego, czyli na przykład rodziny prezydenta czy premiera, ministrów i tak dalej, no to tylko chciałbym przypomnieć słuchaczom, że nasza administracja dysponuje wielką ilością różnych baz danych, do których dostęp mają setki osób.
9: Tak, czyli zabezpieczanie całego systemu wymagałoby działania na wielu poziomach, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego, o czym pan wspomniał, bo rzeczywiście to działanie się

0: wydaje się być bardzo przemyślane i cyniczne. Wczoraj na naszej antenie kapitan Hubert Ciepły z małopolskiej policji mówił, że kiedy pojawia się zgłoszenie dotyczące ewentualnego zagrożenia życia, decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie i to właśnie wykorzystują sprawcy tego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, zgłoszeń, dowcipów, żartów?
1: No właśnie, no i tutaj jest duże pole do kolejnej polaryzacji naszych obywateli, no bo na pewno część, powiedzmy, ludzi, która usłyszała właśnie o tym zdarzeniu, na pewno będzie przypisywać rolę osobom, które no, są nieżyczliwe obecnym, powiedzmy, frakcjom opozycyjnym, tak? Czyli mam na myśli tutaj polityków Prawa i Sprawiedliwości, no bo w zeszłym tygodniu, bodajże jak dobrze pamiętam, no to właśnie te prowokacje były wymierzone w polityków tej sceny politycznej. No i tu jeszcze chciałbym się tylko odnieść do tego, że no przecież właśnie z założenia te wszystkie akcje ratownicze mają przebiegać w czasie takim szybkim, tak? Czyli powiedzmy każda minuta jest cenna. Mówi się w ratownictwie medycznym o złotych 5 minutach, tak? Więc uważam, że ten sprawca raz, że cynicznie wykorzystał znajomość procedur, dwa, że działa w sposób przemyślany, czyli jest wysokie prawdopodobieństwo, że w maju jeszcze usłyszymy o tego rodzaju zdarzeniu.
0: Tak, i usłyszeliśmy też wczoraj w rozmowie z naszym gościem ze Straży Pożarnej, a nie policji, jak omyłkowo powiedziałem, że lepiej w sytuacji, kiedy są jakieś wątpliwości, a przecież nie zawsze można w 100% sprawdzić, czy ktoś w lokalu się znajduje, czy też nie, lepiej zaryzykować i wejść do środka i przekonać się, że był to fałszywy alarm, niż odstąpić od akcji. Jak rozumiem, to również jest wykorzystywane cynicznie przez sprawców tego rodzaju zgłoszeń.
1: Oczywiście, no tutaj musimy przede wszystkim wyznaczać priorytety, czyli życie i zdrowie osób tutaj mieszkających na terenie naszego państwa jest jak najbardziej istotne. Tutaj trzeba jeszcze również odnotować, że jakby ten sprawca, czy też grupa sprawców może mieć różne cele, powiedzmy, tych operacji, tak? Być może chodzi nie tyle o zdyskredytowanie naszych służb mundurowych, bo tutaj wszystko jakby zadziałało wyśmienicie, tylko może bardziej chodzi o to, aby wskazać i po prostu wpłynąć na te osoby tak, aby na przykład zniechęcić ich do działania w pewnych kierunkach na arenie międzynarodowej. Co prawda nie chcę oczywiście tutaj wskazywać, kto mógłby stać za tymi prowokacjami, ale na pewne jest, że jednak wśród tych osób, które no jakby były tym, powiedzmy, celem tego przedsięwzięcia, na pewno pojawi się jakiś dyskomfort, no i poczucie zagrożenia w przyszłości, tak?
0: Po wczorajszym zajściu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Są i takie, które wskazują, że to wejście, to działanie służb, to wręcz brutalny atak na prezydenta, czy też na mieszkanie prezydenta. O to również może chodzić, żeby wywoływać emocje i tego rodzaju bardzo skrajne dyskusje?
1: Tak, i tutaj uważam, że tutaj jak najbardziej ta taktyka właśnie wzbudzania takiej emocjonalności, takich powiedzmy nagłaśnianie takich zdarzeń może jakby w sposób prosty trafiać do pewnych osób, no elektoratów bym powiedział. Druga sprawa, to wydarzenie może być często przytaczane w przyszłości, chociażby w kampaniach wyborczych. Natomiast mówię, to zdarzenie jakby, no nie wiemy, kto jest sprawcą, możemy tylko podejrzewać. Oczywiście sprawca mógł działać w sposób niezorganizowany, tak? Mogła być to forma głupiego żartu, ale oczywiście tutaj na pewno służby nasze mundurowe, w tym służby specjalne, na pewno również będą badać te ślady wschodnie, bo jednak trzeba powiedzieć i przypomnieć może słuchaczom, że w przeciągu 2 ostatnich lat odnotowaliśmy na terenie Polski również wydarzenia o charakterze sabotażowym, tak? Czyli tutaj przypomnę chociażby wysadzenie tutaj linii kolejowej w miejscowości Mika, relacji Warszawa-Lublin,

0: czy chociażby ten rosyjski i białoruski ślad, jeżeli chodzi o spalenie hali targowej w Warszawie, hali Centrum Handlowego, bodajże Marywilska, tak?
1: Tutaj paleta możliwości jest bardzo szeroka, od głupiego żartu po działanie obcych służb. Jak ważne w tym kontekście i w kontekście dyskusji toczonych

0: jego udział w tym zdarzeniu byłby pewny, na pewno by bardzo tutaj pozytywnie wpłynął na poczucie bezpieczeństwa obywateli, tak? No bo jeżeli mamy czyn no, zabroniony, tak? To przestępstwo wręcz i ten sprawca pozostanie nie, powiedzmy, nieuchwycony, tak? Nie zostanie zatrzymany, nie będzie, nie zostaną postawione mu zarzuty, tak? No to opinia publiczna, czyli również my jako obywatele, tak? Poczujemy tutaj powiedzmy troszkę się zagrożeni. No ale chciałbym jeszcze tylko podkreślić, że uchwycenie takiego sprawcy będzie niezwykle, niezwykle trudne, tak? No bo te środki łączności, z których on korzystał, na pewno zostały zanonimizowane. Druga sprawa, teraz mamy przecież duże palety, jeżeli chodzi o łączność tą internetową, gdzie poprzez odpowiednie VPN-y i inne takie powiedzmy programy maskujące dotarcie do tego sprawcy jest bardzo trudne. I też nie zapominajmy, że sprawcy mogli działać z zagranicy, tak? Czyli wtedy nasze już możliwości zatrzymania takiego sprawcy no, prawie równają się zeru. Zwłaszcza jeżeli taki sprawca byłby na przykład na terenie państwa, które jest dla nas nieprzyjazne, tak? To już w ogóle wtedy to prawdopodobieństwo jest małe. Natomiast co dobrego dla obywateli, no to możemy podsumować, że tutaj jakby system reagowania na zagrożenia zadziałał prawidłowo. Tak? Czyli te służby dotarły i bez względu już nie patrzyły, tak? Do kogo mieszkania jadą, do czyjej powiedzmy nieruchomości jadą, po prostu zadziałały tak, jak powinno to się odbywać. Więc tutaj wielki ukłon dla Straży Pożarnej, że tutaj jakby ci ludzie na miejscu, czyli powiedzmy te osoby, które fizycznie były na tym froncie zagrożenia, bardzo dobrze tutaj zrealizowały swoje działania. Ja osobiście tutaj myślę, że bardzo mało byłoby do poprawy, tak, w tych działaniach.
1: Wspomniał pan, że być może trudno będzie dotrzeć do sprawcy tego zgłoszenia, czy tych zgłoszeń, a mnie się wydawało, że dziś w internecie nic nie ginie i że każdy z nas zostawia jakiś ślad i że to powinno być prostsze niż kiedyś.
0: Tak by się wydawało, natomiast panie redaktorze, to tak jest zawsze, że przestępcy zawsze idą o krok szybciej od służb policyjnych, w tym specjalnych, tak? I na przykład ta zorganizowana przestępczość gospodarcza to zazwyczaj, ja bym powiedział nawet, że jest 3 kroki przed służbami policyjnymi. Druga sprawa, ten człowiek, który dopuszczał się tego przestępstwa, na pewno miał świadomość, że będzie po prostu tutaj jego ten ślad szukany pod kątem oczywiście zbierania materiału dowodowego. W związku z czym wydaje mi się, że jeżeli ci sprawcy nie popełnili jakichś błędów, jeżeli działali zgodnie z tym przestępczym rzemiosłem, to tych śladów możemy nie odnaleźć. Nie jestem pewny, jaką formą poinformowali służby. Czy to był zwykły telefon, czy po prostu połączenie internetowe, bo jeżeli chodzi na przykład o taki zwykły, prosty telefon, jeżeli na przykład by dzwonił z terenu Polski, to oczywiście każdy numer jest identyfikowany, każdy aparat ma swój specyficzny numer e-mail. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład połączenia typu Wi-Fi, jeszcze na przykład dokonywane z zagranicy, to wydaje mi się, że maksymalną daną, którą byśmy tu uzyskali, to byłby numer IP urządzenia i routerów, przez których to połączenie przechodziło.
1: Czy politycy powinni teraz pić dużo, dużo melisy, powściągnąć się od niepotrzebnych komentarzy, od chęci zbijania kapitału politycznego, po to, żeby nie wzbudzać też niepokojów pośród społeczeństwa i żeby nie wywierać niepotrzebnej, dodatkowej presji na przedstawicieli służb, którzy w przyszłości też pewnie chcieliby działać z przekonaniem, że politycy stoją za nimi, a nie rzucają kłody pod nogi.
0: Oczywiście, ja bym tutaj nawoływał do tego, że zgodnie z naszą polską racją stanu jest fakt, aby nie wykorzystywać tego rodzaju zdarzeń do tej bieżącej walki politycznej. Druga sprawa, no dajmy pracować specjalistom w tej dziedzinie. Być może tutaj będziemy mieli ciąg dalszy tego wydarzenia właśnie, zwłaszcza jeżeli mówimy o tu nieruchomość pana prezydenta. Być może, nie wiem, nie można tego wykluczyć, że jakieś tam właśnie błędy zostały popełnione przez tych sprawców i tutaj powiedzmy będziemy mieli jako nasza opinia publiczna.

0: publiczna po prostu być może się dowiemy, co zostało tam, powiedzmy, źle zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o ten po prostu modus operandi, czyli jak działają przestępcy w tym zakresie, no to trzeba też założyć, że nie możemy wykluczyć, że w przyszłości na przykład te metody będą jeszcze bardziej cyniczne i jeszcze bardziej, powiedzmy, powodujące większe straty, tak? Bardziej, powiedzmy, agresywne. A jeszcze tak, odnosząc się do pana pytania, no to jak najbardziej tutaj dajmy pracować specjalistom i nie wykorzystujmy w tego. Strony polityczne nie powinny się oskarżać przede wszystkim o tą sprawczość, tak? Bo wiadomo, no, w naszym kraju jest pewien dualizm teraz, tak? Czyli mamy dwie części dominujące w polityce. I jeżeli na przykład by się okazało, że zwolennik z którejś z partii za tym jednak stoi, to też pamiętajmy, że nie może to rzutować na wizerunek całego ugrupowania politycznego.
1: Chociaż mam wrażenie, że tego rodzaju apele to tylko nasze pobożne życzenia. Dość dużo komentarzy i dyskusji wzbudziły wspomniane już fałszywe zgłoszenia, ale też niemało emocji dostarczył nam amerykański prezydent. Tu już przechodzimy do kolejnego ważnego tematu, czyli obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i szerzej w Europie. Najpierw pojawiły się zapowiedzi, że Amerykanie będą powoli, ale systematycznie swoich żołnierzy wycofywać. W czwartek Donald Trump obwieścił, że jednak do Polski skieruje kolejnych 5000 żołnierzy. Ten zwrot pana zaskoczył?
0: Tak, generalnie to muszę powiedzieć, że polityka administracji Donalda Trumpa cały czas mnie zaskakuje. Również myślę, że większość osób, które śledzą, powiedzmy, poczynania administracji. I tak troszeczkę wprowadzając może słuchaczy w temat żołnierzy polskich, znaczy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, to może chciałbym zacząć od tego, że jednak u nas w Polsce stacjonuje trzeci co do wielkości kontyngent Marines w Unii Europejskiej. Najwięcej Amerykanów stacjonuje w Niemczech, bo aż 37 tysięcy, 12 tysięcy stacjonuje we Włoszech, a około 10 tysięcy stacjonuje w Polsce. I teraz tak, z tych 10 tysięcy, których mamy, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, 9 tysięcy Amerykanów, żołnierzy amerykańskich, to są żołnierze rotacyjni, a tylko około 800 osób to jest personel stały. I teraz tak, tutaj Donald Trump zaskoczył nas, mówiąc o tym, że do Polski ma zostać przydzielone kolejne 5 tysięcy żołnierzy. Natomiast czyli jakby to powiedzmy by sugerowało, że w Polsce będzie docelowo 15 tysięcy żołnierzy. Natomiast trzeba założyć, że 5 tysięcy żołnierzy to są żołnierze brygady pancernej, która rotuje się co 9 miesięcy. W związku z czym ja nie zakładam, że w Polsce dojdzie do tego, że w Polsce będzie stacjonowało aż 15 tysięcy żołnierzy. Wydaje mi się, że docelowo ta liczba może oscylować około 12-13 tysięcy. I teraz tak, pojawia się w mediach taki pogląd, że ta informacja to przeciek taki medialny, tak, z od dyplomacji amerykańskiej, która, powiedzmy, wprowadza niepewność. Natomiast ja myślę, że tutaj jak najbardziej nie ma działań, powiedzmy, nieświadomych. Wydaje mi się, że ta administracja dąży obecna, tak, do tego, aby docelowo zastąpić rotacyjne kontyngenty wojskowe w Polsce stałą obecnością żołnierzy. Natomiast te wojska, które by były tutaj u nas już zasadniczo na stałe, skupiałyby się na dowodzeniu na przykład siłami szybkiego reagowania, logistyką, rozpoznaniu czy obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tak? Więc biorąc pod uwagę to, że Amerykanie już w konflikcie na Bliskim Wschodzie z Iranem wydali 25 milionów dolarów, wydaje mi się, że w przyszłości, może nie w tym roku, ale w przyszłym, będą jak najbardziej chcieli tutaj wprowadzać oszczędności w Europie i wydaje mi się docelowo, że niestety te oszczędności również dotkną naszego bezpieczeństwa narodowego, tak?
1: A propos finansów.

0: finansów. Bardzo często pojawia się zarzut, że to Amerykanie płacą za bezpieczeństwo Europejczyków. Ten argument zresztą w dużej części jest słuszny, ale jeśli chodzi o stacjonowanie wojsk amerykańskich w takich krajach jak Polska, jak podzielone są nakłady finansowe? Czy to jest rzeczywiście tak, że to leży w gestii strony amerykańskiej, czy jednak obie strony partycypują?
1: Oczywiście tutaj wszystkie, jeżeli chodzi o szczegółowe finanse, to wszystko regulują umowy bilateralne. I teraz to, co mamy teraz, ten stan normatywny, on powstał w 2022 roku. Powiedzmy, te warunki narzuciła nam, jako powiedzmy Polakom, tak, administracja Joe Bidena. No i już wtedy Amerykanie naciskali, abyśmy my częściowo współfinansowali obecność żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Częściowo również mieliśmy i musimy, że tak powiem, płacić za utrzymanie infrastruktury, z której korzystają. No i jak to wygląda w praktyce? No w praktyce z tych danych, które, że tak powiem, z którymi dysponujemy, czyli to są dane zazwyczaj z wypowiedzi polityków naszych, powiedzmy z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo wiadomo, że te umowy, które MON bezpośrednio ma i nasz rząd, to wszystko jest klauzulowane. Natomiast no, z tych jawnych informacji mogę powiedzieć, że do jednego żołnierza amerykańskiego my jako obywatele polscy dopłacamy około 15 tysięcy dolarów rocznie, co by dało przy założeniu, że mamy 10 tysięcy żołnierzy w Polsce, około wydatki stałe, regularne, płacone co rok, około 600 milionów złotych. Tak? Więc jakby powiedzmy, to nie są bardzo wysokie opłaty i tutaj jakbyśmy mogli to powiedzieć, na przykład podkreślić, że nie wszystkie państwa natowskie mają tak dobre warunki, czyli powiedzmy nasz rząd w tym 2022 roku również, że tak powiem, bardzo skutecznie negocjował i te warunki w mojej ocenie są bardzo dobre, zwłaszcza, że jednak zależy nam na tym, aby ci amerykańscy Marines tutaj funkcjonowali, tak?
0: Wspomniał pan, że najpewniej Amerykanie chcieliby obecność rotacyjną zastąpić obecnością stałą swoich żołnierzy. A czy nie jest aby tak, że dalekosiężny cel strony amerykańskiej to jest jednak wyraźne zredukowanie, zminimalizowanie wręcz stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Europie?
1: Znaczy ich racja stanu amerykańska, że tak powiem, w chwili obecnej jest skoncentrowana na terenie Bliskiego Wschodu oraz tego paktu ASEAN, czyli Azja. Natomiast jakby nie patrzeć, w interesie amerykańskim jest to, aby w Europie być obecnym, ponieważ tutaj dzięki obecności tych wojsk amerykańskich ten przemysł amerykański regularnie otrzymuje kontrakty handlowe, kontrakty dla sektora zbrojeniowego, a przypomnijmy, że tutaj ten sektor zbrojeniowy dla Stanów Zjednoczonych jest to ogromne źródło pieniędzy, które i bezpośrednio ci przedstawiciele tych właśnie spółek bezpośrednio bardzo silnie lobują na rządy. W związku z czym jakby wydaje mi się, że te doradcy prezydenta Trumpa, którzy mają związki z tymi spółkami, tymi dużymi, tak, chociażby Raytheon, tak, i tak dalej, również tutaj mają na uwadze, aby nie wycofywać się z Unii Europejskiej, dlatego że po prostu jest to ich żywotny interes, że obecność amerykańskich żołnierzy na terenie tutaj, powiedzmy, Europy, równa się regularne zamówienia tutaj ze strony Europejczyków.
0: Czy patrząc na sytuację z perspektywy czasu, rację miał Eisenhower, który stwierdził, że jeśli po 10 latach mniej więcej od zakończenia działań wojennych w Europie wojska amerykańskie nie wrócą do kraju, to projekt pomocy i obrony Europy okaże się porażką, bo Europejczycy sami powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo?
1: Znaczy, generalnie to właśnie w Stanach Zjednoczonych często właśnie ten cytat, że tak powiem, się tutaj wrzuca opinii publicznej, chcąc powiedzmy opinię publiczną amerykańską przekonać do tego, że po prostu Amerykanie próbują, no, próbują, wręcz narzucają swoją wolę nam jako przedstawicielom Unii Europejskiej.

0: Że tak powiem, powiedzmy, ta strategia ma na celu regularne wzmacnianie naszego potencjału obronnego. Natomiast to też nie jest tak, że NATO to tylko Stany Zjednoczone. My przede wszystkim jako pojedyncze państwa natowskie, tak, mamy zdolność indywidualną do obrony. I tak na przykład jak nasz kraj, Rzeczpospolita Polska, no dysponujemy potencjałem, no powiedzmy około 200 tysięcy żołnierzy. Więc już tutaj ten potencjał na miejscu jest znaczący. I teraz nawet jeżeli byśmy na przykład tą obecność amerykańską podwoili bądź potroili, to i tak jakby nie patrzeć, to główny ciężar obrony naszego kraju będzie spoczywać na nas. Troszkę inaczej jest na przykład w państwach takich małych, jak na przykład państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Tu już ten problem jest znaczący. Natomiast jakby nie patrzeć tutaj w tym cytacie też właśnie tej osobie chyba chodziło o to, żeby współdzielić odpowiedzialność za bezpieczeństwo między sojuszników. Bo zwróćmy uwagę, dziwna rzecz teraz jest na mapie Europy. Jeżeli spojrzymy na rozlokowanie tych żołnierzy amerykańskich, to właściwie z mojej perspektywy, tak, jako eksperta, który na co dzień zajmuje się tymi zagadnieniami, to w mojej ocenie całkowicie nie ma uzasadnienia do tego, z punktu widzenia militarnego, aby w Niemczech stacjonowało aż 37 tysięcy żołnierzy.
1: To jest, jak rozumiem, jeszcze jakaś zaszłość historyczna i pokłosie relacji amerykańsko-niemieckich z poprzednich dekad. No ale sytuacja dość raptownie się zmienia w Europie i na świecie i być może należałoby też tego rodzaju kwestie przemyśleć na nowo. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Jeszcze na koniec jedno krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Myśli pan, że ta decyzja o przysłaniu do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy jest nieodwołalna, czy jak w przypadku Donalda Trumpa i aktualnej amerykańskiej administracji wydarzyć się może wszystko?
0: Wydaje mi się, że ta decyzja o kolejnych 5 tysięcy żołnierzy zostanie utrzymana w mocy. Natomiast niepewny jest los tej brygady pancernej, która przyjeżdża do nas na kolejne 9 miesięcy. Być może, no nie chcę tutaj być sceptyczny, ale być może to będzie ostatnia zmiana tej brygady pancernej tutaj na terytorium Polski, no w przeciągu kilku lat.
1: Dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
7: 36 minut po godzinie 14.
0: Gość Polskiego Radia 24.
7: Kinga Rochala, psycholog, certyfikowana terapeutka uzależnień. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Zmieniamy temat, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, a teraz porozmawiamy o pewnych wzorcach, co do których oczywiście można dyskutować, bo one są różne, ale wydaje się, a przynajmniej chciałoby się, żeby pewne granice były nieprzekraczalne. Otóż wyobraźmy sobie sytuację następującą. Ona się wydarzyła. Spotyka się pani z panią. Jedna jest celebrytką, druga jest psycholożką. Pierwsza z nich stwierdza, że alkohol to nic dobrego, a druga stwierdza, że wręcz przeciwnie, bo alkohol daje radość, więc jest czymś dobrym. Jak się pani do tego rodzaju sytuacji odnosi?
8: Z mojego punktu widzenia, jako terapeutki właśnie uzależnień, wiele lat spędziłam i spędzam dalej pracując z pacjentami, którzy mierzą się z problemem alkoholowym i ich rodzinami, ich bliskimi. I powiem tak, alkohol szczęścia nie daje. On na pewno w sposób sztuczny, jak to substancja chemiczna, oddziałuje na nasz mózg i w ten sposób daje uczucie jakiejś przyjemności, chwilowej oczywiście, więc mówimy o iluzji, bo uczucia, które przeżywamy pod wpływem substancji, one są zawsze w sposób sztuczny i one są zakłamane. Przeżywamy uczucia tylko wtedy, kiedy jesteśmy trzeźwi, bo one są wtedy prawdziwe.
7: W jednym z dawnych polskich seriali pojawiała się postać, która podśpiewywała: mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Rozumiem, że to mniej więcej tak działa.
8: Trochę tak, no bo właśnie, alkohol jest najlepszym środkiem, który rozwiązuje wszystko poza problemami, bo tak to działa. No i oczywiście możemy powiedzieć tak, wszystko jest dla ludzi, ale jednak uważajmy na to, bo to niekoniecznie tak, takie to jest bezkarne, bo nikt oczywiście nigdy nie powie, no i nikt nie chce się uzależnić, ale też nikt nie wie, czy do tego nie dojdzie, bo jak moja praca opiera się z pacjentami przez wiele lat, to jeszcze żaden z moich pacjentów nigdy nie powiedział: to był ten moment, kiedy ja się uzależniłem. Ta granica jest tak bardzo płynna, tak bardzo cienka, że nigdy nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Są oczywiście pewne czynniki, które temu na pewno będą sprzyjały. I mówimy tutaj o czynnikach biologicznych, społecznych, psychologicznych, że mamy pewną podatność, co niektórzy, na uzależnienia, ale nie przenosimy tego w genach, bo no bo nie, po prostu, ale są pewne predyspozycje do tego, żeby się uzależnić. Więc alkohol jest używany przez ludzi, ale też no niestety wiele problemów z tego wynika. No bo to nie jest tak, że wszyscy upijają się, czy jak piją alkohol, to są mili i sympatyczni. Często dochodzi do przemocy, różnego rodzaju aktów wandalizmu, nieprzyjemnych sytuacji, trudności. No i na pewno nie znam osoby, która by po piciu powiedziała następnego dnia rano: kurczę, ale szkoda, że się nie napiłem jeszcze jednego kieliszka. Raczej słyszę to: no tak, to było o jeden kieliszek za dużo, bo się źle czuję. Nie znam takiej osoby, która wróciłaby po wczasach, sięgając po alkohol, i powiedziała: jestem wypoczęta, albo wstaję rano, że jestem wypoczęty. No nie.
7: Ale w tej cytowanej już dziś sytuacji pojawia się też stwierdzenie, to znów pani psycholog, że odkąd świat światem, ludzie pili, często piją też w sytuacjach towarzyskich i w związku z tym to znów nic złego.
8: Myślę sobie, że to podchodzimy też tak stereotypowo, przynajmniej tak z takiego mojego punktu widzenia, że wiele osób po prostu bardzo to upraszcza, bardzo normalizuje, ale to nie

0: właśnie chyba nie o to chodzi. Ja myślę sobie, że jest wielu jednak teraz ludzi, którzy jednak rezygnują z alkoholu, rezygnują na rzecz właśnie tego, że chcą dobrze żyć, mieć fajne życie, zdrowe życie, żeby ta jakość życia była po prostu inna. I to myślę sobie, że to jest teraz jednak takie przodujące. Jest oczywiście gro osób, które nadal używa alkoholu i mówią, no ja sobie nie wyobrażam bez. I nie mówię tutaj o osobach uzależnionych. Ale jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby sobie odmówić tego alkoholu, to znaczy, że jest to pewnie już jakimś tam problemem. No bo dla kogoś, kto nie ma z tym problemu, no to nie będzie miało to znaczenia i jeszcze chętniej wybierze nieużywanie substancji niż używanie. Więc oczywiście, no możemy po prostu tak powiedzieć, uprościć to do tego, no tak, bo wszyscy pili i piją. No niekoniecznie tak jest.
1: A może, próbuję bronić teraz tej jednej z pań, może tu coś się po prostu nie udało. Może intencja była taka, że nie wolno straszyć, bo to jest kontrproduktywne. Straszenie donikąd nie prowadzi, bo może się okazać, że ktoś, kto przez pół życia w dzieciństwie słuchał, że alkohol to samo zło, jednak tego alkoholu spróbował i okazuje się, że nie czuł się wcale fatalnie i że była miła zabawa wieczorem.
0: To jest też bardzo prawdopodobne, że takie doświadczenia dana osoba też mogła mieć i rzeczywiście możemy tak na to spojrzeć z takiego punktu widzenia. Ważne jednak, myślę sobie, jednak czynić tą psychoedukację, która jest i mówmy o tym też w kontekście tego, co niestety będzie konsekwencją, to w niedobrym tego słowa znaczeniu, no bo to jest przykre, kiedy ktoś okazuje się, że traci życie, traci zdrowie, traci rodzinę, no bo jeżeli to jest jednorazowe napicie się, tak, no to może z tego nic się nie wydarzy. Ale jeżeli już mówimy o tym, kiedy ten problem zaczyna narastać, a najczęściej to jest trochę tak, że jak zaczyna to się pojawiać, to zaczyna dawać to takie uczucie lekkości, luzu, jakiejś takiej chwili relaksu. No bo wiele osób, wielu moich pacjentów mówi o tym, a no tak, ja to tylko wypiłem jednego drinka po pracy. Z tego jednego drinka robiło się coraz codziennie, coraz częściej, potem coraz więcej, no bo tolerancja zaczęła wzrastać, więc potrzeba było coraz większych ilości. Najpierw było to picie tylko sobota, potem dochodził piątek, potem to już się robił czwartek, a czasami potem to już się robi i środa i cały dzień dochodzenia do siebie i robi się problem, tak? Więc myślę sobie tak, ja tutaj absolutnie nie oceniając wypowiedzi z żadnej z pań, no bo to oczywiście jest bardzo takim, jakby każdy ma prawo do własnego zdania. Ja jednak z perspektywy terapeuty, mierząc się, pracując w ośrodkach odwykowych przez lata, w oddziałach psychiatrycznych, w oddziałach detoksykacyjnych, wiem, że choroba alkoholowa to ogromne cierpienie. Cierpienie dla danej osoby, która mierzy się z samym uzależnieniem, ale cierpienie całego systemu rodzinnego, bo to bardzo zaburza funkcjonowanie rodziny. Mówimy o niskim poczuciu własnej wartości, o trudności ze stawianiem granic, z asertywnością, unikaniem innych ludzi. Nawet wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to ktoś już, oczywiście ja mówię o problemie, jak zaczyna pojawiać się problem, kiedy to dziecko mówi tak, ale ja nie mogę zaprosić kolegów, bo ja nie wiem, w jakim stanie będzie mój tatuś czy mamusia.
1: Do alkoholu jeszcze wrócimy, ale wcześniej przyjrzyjmy się innej sytuacji. Tu znów celebryta spotyka się z młodą kobietą, która w sieci, na jednym z portali, tak to można chyba nazwać, kupczy ciałem. Zarabia, eksponując swoje wdzięki. Celebryta stwierdza, że zajęcie jak zajęcie. Czemu by się tu właściwie należało dziwić i z jakiego powodu można by się tu ewentualnie oburzać? W jego odczuciu takich powodów nie ma.
0: I tu powiem tak, to też takie dyskusyjne, bo pytanie, kto co chce robić, no ma do tego pełne prawo. Ja zawsze mówię tak, co jest normą, a co jest patologią, to jest bardzo indywidualną kwestią, bo coś, co dla mnie będzie nieakceptowalne w ogóle, dla kogoś innego będzie. Więc myślę sobie, to nie chodzi o ocenianie tej sytuacji, ale jednak spojrzenie, jaki jest tego cel, w związku z czym to się stało. Czasami ludzie mówią tak, no ja gdzieś tam zalogowałam się na jakichś portalach, bo wiedziałam, że zarobię na tym dużo pieniędzy. W innej sytuacji nie byłabym w stanie tego zrobić, nie zarobiłabym takich pieniędzy. Różne czynniki kierują. Czasami to jest też kwestia jakichś doświadczeń z przeszłości, gdzieś tam przekraczania swoich granic, nieznania tych granic, niskiego poczucia własnej wartości i dowartościowywania się właśnie poprzez różnego rodzaju prezentacje siebie. No nie, nawet czy to mówimy o pornografii nawet, tak? Także tutaj bardzo, bardzo jest to taki szeroki temat i myślę sobie, no pytanie tylko, co się pod tym kryje, czy ktoś jest zmuszany, czy ktoś jest, no właśnie, czy ktoś chce się dowartościować po prostu przez to. No chyba, że to zaczyna przeszkadzać.

0: zgadzać. No i okazuje się, że są z tego tytułu wielkie konsekwencje. A myślę sobie, że one często są, tylko one są niezauważalne na samym początku, bo jest ekscytacja, bo jest jakaś gratyfikacja za to. No tylko te konsekwencje przychodzą później.
1: No konsekwencje widoczne są takie, że młoda kobieta zarabia ogromne pieniądze, a przynajmniej tak twierdzi. Zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest temat. No bo skoro żyjemy w rzeczywistości, w której wszystko jest towarem, w której emocje są towarem, w której ciało jest albo może być towarem, no to nie ma problemu. Jest popyt, jest podaż. Koniec.
0: Ludzie z tego korzystają. Ja też pracując bardzo wiele z osobami, którzy mają problem z pornografią, to też widzę, ile osób z tego korzysta i ile pieniędzy na to wydaje. I mówię, ojej, potem patrzę, sprawdzam, a tutaj konto robi się puste. Często to jest oczywiście też związane z substancjami, bo najpierw jest substancja, jest takie podniesienie, no, dopamina idzie w górę, no bo to jest w sposób sztuczny dodawane sobie energii, endorfiny zaczynają się pojawiać, dopamina jest potrzebna, czyli jakby to ryzyko, ta tajemnica, nie wiem, co tam się wydarzy, kogo spotkam, więc myślę sobie, no jednak są te osoby, które zarówno to robią, jak i są osoby, które korzystają, no bo nie byłoby, inaczej by tego nie było, gdyby nie było tak wielkiego zainteresowania.
1: No tak. Zastanawiam się, czy jest w ogóle szansa, żeby ustalić jakiś taki wspólny mianownik, jakąś granicę, którą uznajemy jako społeczeństwo, czy jako społeczność, jako dość duża grupa za nieprzekraczalną, czy dziś właściwie takich granic już nie ma i ustanowienie jakiejkolwiek jest mrzonką, może nawet niebezpieczną, bo kojarzyłoby się od razu z cenzurą, z jakąś formą ograniczającej ingerencji.
0: Myślę sobie, że tutaj mamy takie dwa aspekty. Jeden to różnicy pokoleń i różnych przekazów. Jak bardzo to jest różne. Ja będąc ostatnio w jednym z programów miałam możliwość bycia, uczestniczenia z perspektywy psychologa i widziałam bardzo dużą różnicę właśnie pokoleń, kwestii wypowiedzi, jak zachowują się osoby młode i co prezentują, jakie wartości, a jak to jest u osób dojrzalszych. Tam były duże różnice wieku. To jest jedno. To, co myślę sobie, czy jest coś takiego, żeby to wypośrodkować? No myślę, że będzie to bardzo trudne w aktualnych czasach, no bo dla kogoś będzie to właśnie tą normą, a dla kogoś, no niestety już będzie ta norma przekroczona tak bardzo, że no, będzie to niedopuszczalne, nieakceptowalne. Ludzi będzie to zawstydzało, będzie powodowało jakiś wstręt. Myślę, że tutaj to temat taki też dyskusyjny, aczkolwiek jednego ważne jest to, żeby chronić siebie i pytać, na ile ja jestem w stanie zrobić coś, na ile ja chcę w czymś uczestniczyć, na ile jestem do czegoś zmuszana bądź zmuszana, a na ile to jest mój wybór, tylko pytanie, skąd ten wybór? Co takiego się wydarzyło, że ja jednak decyduję się na takie zachowania? No bo to jest jednak, bym powiedziała tak, no takie graniczne bardzo. Ja pracując też z osobami, które gdzieś w swoim życiu miały takie doświadczenia, czy to pracy na niebieskiej platformie, czy osoby, które no, zajmowały się prostytucją przez lata. Te historie były bardzo różne, bardzo trudne, bardzo smutne. Nie bez powodu te osoby się tam gdzieś pojawiały. Jednak w takich potem sytuacjach, gdzie no jednak pracowały swoim ciałem.
1: Jak zaufać własnemu ja, kiedy napotykamy na przykład w internecie albo w jakimkolwiek innym medium na celebrytę albo celebrytkę ludzi znanych, ludzi pięknych, bogatych, popularnych, którzy mówią, że alkohol daje radość. Kupczenie ciałem, praca jak każda inna.
0: Myślę, że tutaj w ogóle tak sobie, tak myślę w kontekście przekraczania granic, że potrzeba jest mi coraz większego dostymulowywania. Spotkałam się też z taką opinią, jedna z pań, która bardzo działa mocno w sporcie i jest, no, ma ogromne zasługi, organizuje jakąś galę mistrzów sportu dla dzieci. I jedna z osób powiedziała, ona absolutnie się nie zgadzała na alkohol. Powiedziała, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby na gali dla dzieci był alkohol. Z czego jeden z panów, który tam jest za to odpowiedzialny, powiedział, że On się absolutnie nie zgadza, że alkohol dodaje prestiżu. No ja sobie myślę, to się tak ze sobą kłóci. Gdzie sport, gdzie alkohol?
1: I
0: dzieci jeszcze do tego wszystkiego. Finalnie powiedziałam, że o tym wspomnę, tak? Bo to głośna sytuacja, która ma miejsce. No, jest to absurdem dla mnie. Widziałam to pismo na własne oczy, które podpisał ten pan.

0: I rzeczywiście było napisane wprost, że on się nie zgadza, bo to dodaje właśnie takiego wielkościowego tonu, wyniosłości, prestiżu. No nie jest to prawda. Na to mam ogromną niezgodę i tak sobie myślę, jeżeli osoby publiczne, które dla wielu osób są autorytetami, no myślę, że zatracić mogą się młodzi ludzie, którzy na to patrzą i jeszcze nie mają do końca wyrobionego własnego zdania. Chociaż ja wierzę w taką mądrość młodych ludzi i patrzenie na to, nawet teraz tak z perspektywy świeżuteńko jestem po koncercie, który był w weekend tutaj w Warszawie i też mam takie spostrzeżenie, że bardzo mało osób jednak było zainteresowanych alkoholem. Co innego, przerażające jest to, jak inne substancje zaczynają się pojawiać. Aczkolwiek to zaczyna się zmieniać i wiele osób młodych, tak jak pracuję też jako terapeuta w swojej praktyce, widzę, że młodzi ludzie mówią, alkohol, narkotyki są passé. Ja tego nie chcę, bo lubię siłownię, bo lubię zdrowy styl życia, jest ten kult ciała, tego, żeby dbać o to. Tylko, że tutaj też apeluję o to, żeby ostrożnie z tym, żeby nie poszło to w tą drugą stronę, która będzie zagrażająca i wpływała negatywnie na nas, na poczucie naszej własnej wartości, bo to jest też ważny temat, właśnie obrazu własnego ciała.
1: Tak, jeśli zdrowie zaczyna być obsesją, to chyba też już jest o krok za daleko.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wspomniała pani, że młodzi ludzie teraz coraz częściej odchodzą i od alkoholu, i od narkotyków. Ich zdaniem to jednak prestiżu nikomu i niczemu nie przydaje, ale czy nie jest aby tak, że to jest pewnego rodzaju przesunięcie, że w tym miejscu pojawiają się innego rodzaju uzależnienia?
0: Oczywiście, że tak. Są uzależnienia behawioralne, czyli to, że smutne jest to, że ludzie w restauracjach siedząc, jak czasami gdzieś obserwuję, siedzą z telefonami. Najpierw jest zrobienie posiłku, zdjęcia i wysłanie na Instagrama, czy jakikolwiek inny komunikator, czy znajomym, niż cieszenie się byciem z tą drugą osobą na przykład, tak? I to jest zasmucające bardzo, że no, ludzie nie nawiązują ze sobą kontaktów i relacji, tylko byle się pokazać. Aczkolwiek myślę, że to też nie wszyscy. No nie chcę tutaj tego wszystkiego tak demonizować, bo naprawdę też widzę i mam do czynienia z wieloma bardzo mądrymi osobami, którzy mają super życia, fajnie je sobie układają, planują, w nich jest jakiś porządek, ład, ale oczywiście w tym świecie jest bardzo dużo zagrożeń. Bardzo dużo zagrożeń oczywiście substancji dostępnych bez recepty jest też bardzo wiele, bo należy tutaj wspomnieć na pewno o lekach, które są dostępne bez recepty, które dzieciaki mogą nabyć. Oczywiście te substancje też się pojawiają i to jest ogromne zagrożenie dla młodzieży, dla ludzi dorosłych też. No bo jeżeli mówimy o benzodiazepinach, opioidach, o wszystkich stymulantach, które się pojawiają, albo te, które będą po prostu powodowały apatię, senność, luz. No to wszystko jest gdzieś tam zagrażające bardzo, bo jeżeli ktoś odkryje tą magiczną moc danej substancji, danego doświadczenia, bo to czy to będzie komputer, gry, to będzie internet, to będą social media, czy to będzie cokolwiek innego w nadmiarze, nic nam nie służy.
1: Czy zjawił się już u pani w gabinecie ktoś, kto stwierdził, że jest uzależniony od albo mediów społecznościowych, albo od smartfona?
0: Tak. Tak, to się bardzo często zdarza i pracujemy wtedy w programie takiego ograniczania używania i rzeczywiście jest coraz więcej osób, które same mówią, ja zbyt wiele czasu spędzam przed ekranem i jak pokazują mi godziny, ile to jest, mówią, no przeraziłem się, kiedy zobaczyłem, że mam na telefonie 12 godzin spędzone, 11,
1: na
0: 8,
1: dobę?
0: Tak.
1: To jest poważny wynik.
0: To jest poważny problem, bo to też jest obraz, bardzo szybko skacze. Mówimy też o tym FOMO, czyli o tym, że coś mnie omija. Jestem poza czymś w sieci, nie widzę, więc czuję się jakbym nie istniał. No też apeluję o to, żeby patrzeć na ten obraz siebie, że pamiętajmy o tym, że mamy teraz dobrodziejstwo w postaci AI, tak, tej sztucznej inteligencji, która może zrobić wszystko jak chcemy. Taka też jest prawda. Więc nie zawsze to, co jest nam pokazywane, jest po prostu realne, bo nie tak wyglądają nasze ciała, my nie tak się prezentujemy. Uważajmy na to.
1: Pytam o to uzależnienie od mediów społecznościowych i od urządzeń, bo mogłoby się wydawać, że wystarczy odinstalować aplikację albo telefon odłożyć do szafki.
0: O, gdyby to było takie proste, to myślę, że nie mielibyśmy też tylu problemów. Jest to trudne. Mówimy tutaj o regulacji emocji, jeżeli chodzi o używanie.
1: Ale to jest, przepraszam, trudne, bo my jesteśmy słabi, czy to jest trudne, bo ktoś to dobrze wymyślił?
0: Ktoś to dobrze wymyślił i my zaczynamy się od tych bodźców uzależniać. My potrzebujemy tej dopaminy. A jeżeli ktoś zaczyna się już uzależniać,

0: zależnie jest rozpoczęty ten proces, to znaczy, że rzeczywiście coraz trudniej jest mu zrezygnować z tego. I wielokrotnie słyszałam od pacjentów, mówię, ja jestem tak zdenerwowana, kiedy nie mam dostępu do telefonu, kiedy nie mam dostępu do właśnie do social mediów przeróżnych, kiedy nie mogę klikać. Tam się wszystko bardzo szybko zmienia. Tam jest bardzo dużo dynamiki. A w naszym życiu, no nie oszukujmy się, my musimy sobie to sami stworzyć i sami musimy sobie to zorganizować. Ale też to jest ważne, ważne uruchomić kreatywność. To wszystko czemuś służy.
1: Czyli właściwie, takie mam wrażenie, spinają się te wszystkie trzy wątki, o których dziś mówiliśmy. Ten rzekomo dobry alkohol, który jest taki piękny, bo daje radość. To eksponowanie własnych wdzięków za pieniądze i ten smartfon, który cały czas migocze i błyszczy. Szukamy czegoś bardziej, czegoś lepszego, czegoś bardziej ekscytującego niż nasza codzienność?
0: Czasami myślę, że dążymy do czegoś, czego sami nie wiemy, czego chcemy, tak? Znaczy wiele osób mówi tak, no tak, przez pewien czas ten alkohol był takim urozmaiceniem. On jest, jak ja zawsze powtarzam, fantastyczną żoną, matką, powierniczką, kochanką, przyjaciółką. On nie odpowie, a z nim jest najbliższa relacja. On nie odrzuci. A drugi człowiek, zawsze jesteśmy narażeni na konfrontację, na to, że nie wiemy, co nam powie. Może nam się coś spodoba, może nam się nie spodoba. Mówimy tutaj o mechanizmie regulacji emocji, czyli moment, kiedy to, jak jest mi przyjemnie, to do podbicia tego stanu, no bo dostałem awans w pracy, no to kupiłam sobie nowy samochód, kupiłem sobie nowy gadżet, to jeszcze sobie to wynagrodzę, więc się napiję. Jak mi jest źle, trudno, smutno, bo się wkurzyłem, zirytowałem na coś, to też się napiję, żeby sobie polepszyć nastrój. Ale finalnie alkohol jest depresantem, więc on na początku daje właśnie w sposób sztuczny, to jest wywołane w sposób chemiczny, a finalnie idziemy w dół. Ja mówię tak, zawsze się bierze taki kredyt, który trzeba spłacić, bo dopaminę potem musi przydatka mózgowa po prostu wyprodukować na nowo.
1: I mamy piękną puentę. Bardzo pani dziękuję. Kinga Rochala, psycholog, certyfikowana terapeutka uzależnień.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
7: Po reklamie. Autopromocja. Chiny. Urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na

0: te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby poszukują sprawcy fałszywego alarmu o pożarze. Dotyczył on mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego. Kluczowa będzie frekwencja. W Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta. Zmasowane ataki sił rosyjskich na jedną z dzielnic Kijowa. Dwie osoby zginęły, kilkadziesiąt jest rannych. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, tak zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci w lokalu w Gdańsku. Kwadrans później wpłynęło drugie zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia u dzieci, które miały być w tym mieszkaniu. Kierujący akcją strażaków zdecydował o siłowym wejściu do mieszkania. Należy ono do matki prezydenta. Karol Nawrocki jest jego współwłaścicielem.
2: Praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: Mówi wiceminister Mroczek. Rano w kancelarii premiera odbyła się odprawa na temat interwencji służb w gdańskim mieszkaniu. Wzięli w niej udział poza szefem rządu ministrowie i przedstawiciele służb. Przed rozpoczęciem odprawy tak mówił premier Tusk.
3: Wszystkie służby podległe paniom, panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują i tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania.
1: Jak podkreśla premier, nazywanie interwencji Straży Pożarnej na informacje o możliwym zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta to skrajny cynizm lub głupota. Szef rządu odnosi się do opinii polityków opozycji. Uważają oni, że lokal, do którego weszły służby, powinien być chroniony przez Służbę Ochrony Państwa. Część z tych polityków domaga się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jak podaje resort, między 10 a 15 maja było 12 interwencji policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi podłożenia ładunków wybuchowych, a także zagrożenia zdrowia i życia. W Krakowie od rana trwa referendum w sprawie odwołania władz miasta. Głosy można oddawać w 450 komisjach referendalnych. Więcej o tym plebiscycie Paweł Pawlica.
4: W lokalach wydawane są dwie karty. Pierwsza dotyczy odwołania prezydenta Krakowa, druga Rady Miasta. Głosujący zaznaczają krzyżykiem odpowiedzi tak lub nie, tłumaczy Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
5: Tak jak w przypadku wyborów powszechnych, lokale będą czynne w godzinach 7:21. Później do pracy przystąpią już te komisje referendalne, będą zliczać wyniki.
4: Do zakończenia głosowania i zamknięcia lokali referendalnych obowiązuje cisza wyborcza. Ponieważ o ważności referendum decyduje frekwencja, zabronione jest podawanie nawet cząstkowej liczby głosujących, a także apelowanie o udział lub rezygnację z wzięcia udziału w referendum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Wyniki referendum będą znane jutro rano, tak przewiduje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie. Wystraszeni ludzie, wypalone centrum handlowe, sąsiedni bazar zniszczony przez ogień, fragmenty pocisków na asfalcie, szkło z powybijanych okien na chodnikach. Tak wygląda Łukianiówka, dzielnica Kijowa, po nocnych zmasowanych atakach Rosji. W tych uderzeniach zginęły dwie osoby, blisko 70 jest rannych. Zniszczenia są ogromne, przyznaje mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc. Podczas ataku Rosja użyła kilkuset rakiet balistycznych, manewrujących i dronów. Wiele zniszczonych budynków i duża liczba poszkodowanych. W wielu domach powybijane zostały okna. Jak przekazał doradca ministra obrony Ukrainy, Rosjanie wystrzelili rakietę zdolną do przenoszenia ładunku jądrowego, ale bez głowicy nuklearnej.

0: żeby, jak napisał, przestraszyć Ukrainę i świat. Serhii Sternenko zapowiada, że Rosję czekają coraz bardziej zmasowane ataki. Na koniec wracamy do kolejnego sukcesu Pawła Pawlikowskiego. Polski twórca odebrał wczoraj wieczorem w Cannes Złotą Palmę za reżyserię filmu Ojczyzna. Jurorzy docenili talent polskiego reżysera, podkreśla profesor Krystyna Doktorowicz, dziekan Katowickiej Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego.
1: Kto wygrywa Cannes i kto się liczy w Cannes, to się liczy w całej kinematografii, w całej kulturze globalnej. To jest bardzo ważna nagroda. Warto przypomnieć, że to jest już druga nagroda za reżyserię dla pana Pawlikowskiego. Już w roku 2018 otrzymał taką nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. To też jest takie podkreślenie wybitnego talentu, no i znaczenia dla kultury.
0: Jak zauważa profesor Doktorowicz, festiwal w Cannes jest festiwalem kina artystycznego. Takie są też filmy Pawła Pawlikowskiego, dodaje.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mamy lato w maju i to w wielu miejscach gorące. W większości regionów na termometrach do 27 stopni, na północy 23 stopnie, nad morzem najwyżej 18. Jest sporo chmur, zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Miejscami popada przelotny deszcz, wystąpią burze. Bez opadów tylko na południowym wschodzie kraju.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza na ogół jest dobra. Na zachodzie kraju miejscami umiarkowana, w Szczecinie dostateczna. Niemal 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim ze słońca. Nadwyżki wytworzonej energii można wykorzystywać do godziny 18.
2: Klimat. Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Prawie 7 minut po godzinie 15 do kwestii politycznych i do spraw bezpieczeństwa jeszcze dziś wrócimy. Teraz jednak chwila wytchnienia. Zapraszamy Państwa do teatru.
3: W repertuarze.
5: Dzień dobry, Martyna Podolska. Rozpoczynamy naszą audycję w repertuarze, a z nami Jakub Skrzywanek, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dzień dobry, Jakubie.
6: Dzień dobry.
5: Po owocnej premierze wczoraj Hamleta Pawła Dymirskiego, też już po twojej premierze Rekwiem dla snu, to koprodukcja dwóch scen Teatru Studio w Warszawie i Narodowego Starego Teatru. Zanim o tych dwóch spektaklach, to chciałabym cię zapytać, bo końcówka maja, przed nami czerwiec, ostatni miesiąc tego sezonu, to za wcześnie na pewne podsumowania, na pewne analizy tego, co się udało zrealizować i tobie osobiście i tobie jako zespołowi Narodowej Krakowskiej Sceny?
6: Myślę sobie, że jest to jakiś pewnie jeszcze chwila. Rzeczywiście przed nami takie miłe akcenty, bo wyjazdy festiwalowe i rzeczywiście mamy kilka takich istotnych pokazów, spektakli i w Polsce, i za granicą, ale rzeczywiście wszystkie premiery już za nami i myślę sobie, że to był dla nas bardzo, bardzo dobry sezon. I po pierwsze, mamy na to takie twarde dane pod względem frekwencji, pod względem sprzedanych biletów, wpływów. To są na pewno rekordowe lata dla Narodowego Starego Teatru. Nigdy nie było tak dobrze i to nas bardzo, bardzo cieszy. To znaczy, to jest nasz dopiero drugi sezon i pewną pozycję udało się nie dość, że bardzo szybko odbudować, to jeszcze myślę umocnić i w Krakowie, ale też ogólnopolsko i międzynarodowo. No i może to od tego zacznę, bo myślę, że z takich najważniejszych rzeczy, które nasz teatr spotkały, to jest przede wszystkim powrót do sieci Mitos 21, najważniejszej sieci teatralnej w Europie, zrzeszającej choćby Odeon, National Theatre, Burgtheater i tak dalej. To jest zorganizowanie konferencji z Georgetown University o performansie i polityce. Pierwszy raz to się działo poza Stanami Zjednoczonymi, właśnie w Krakowie, w Narodowym Starym Teatrze. To są wyjazdy festiwalowe, choćby z zamachem na Narodowy Stary Teatr do Thalia Theatre. Mnóstwo sukcesów dla scen z życia małżeńskiego. Pierwsze pokazy wyjazdowe Piramidy Zwierząt. Tego jest bardzo, bardzo dużo.

0: dużo, ale myślę, że bardzo ciężko pracujemy, bo to jest, nie ukrywam, intensywny czas dla wszystkich naszych zespołów, również zespołów edukacyjnych, oczywiście też technicznych, administracyjnych, ale ta praca przynosi niesamowite, myślę, owoce i cieszy mnie to. To znaczy jestem na pewno bardzo dumny, ale też szczęśliwy za ten ubiegły sezon, ale też za ten półmetek naszej kadencji.
1: Mówisz my, masz na myśli także Dorotę Ignatiew, która wraz z tobą kieruje narodową sceną, a wczoraj, tak jak powiedzieliśmy, odbyła się premiera Hamleta. Dużo tych Hamletów, można by potocznie powiedzieć wysypy Hamletów, bo i w Teatrze Śląskim w Katowicach, i w Teatrze Powszechnym w Warszawie, i w Teatrze Polskim w Poznaniu. I tych Hamletów rzeczywiście w tym sezonie można by wyliczać. Wy postawiliście na Hamleta Pawła Demirskiego, jakby wyczuwając tendencję, wyczuwając, że wszyscy będziemy chcieli zadawać to pytanie, czy być, czy nie być i czy warto żyć, no bo to jednak jest opowieść o śmierci.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo te wszystkie Hamlety, o których mówisz, każdy jest inny. I rzeczywiście u nas pełny tytuł, też bardzo znaczący. Mam w głębi coś nie do przedstawienia Hamlet. U nas to było trochę inaczej. Nie Hamlet był pierwszym pomysłem, ale przede wszystkim bardzo osobisty tekst Pawła Demirskiego o jego braku ojca. I nie ukrywam, bardzo zabiegaliśmy o to, żeby Paweł wrócił do nie tylko Narodowego Starego Teatru, ale w ogóle do teatru. To nie było proste. Nieraz zapowiadał, że raczej się to nie wydarzy. I myślę, że mało osób na początku sezonu wierzyło, że rzeczywiście uda się go do tego namówić. Ale się udało i w tych rozmowach pierwszych, gdzie Paweł też postawił takie bardzo jasne warunki tego, co chce w teatrze wystawić, powiedział o tym, że to musi być właśnie, to jest ten temat, który go interesuje, czy ten temat ojcostwa, czy nawet bardziej konkretnie braku ojca. I jak zacząłem z nim rozmawiać w pewnym momencie, potem tą rozmowę właśnie kontynuowała pani dyrektor Dorota Ignatiew, no dla nas ta opowieść o ojcu, no bardzo gdzieś znajomo brzmiała, czy utraty ojca i powiedzieliśmy, słuchaj, no ale to jest Hamlet, a może warto się w nim przeglądać. I to się udało i to jest niesamowite, bo to jest też taki zupełnie inny, nowy duet, bo oczywiście obok Pawła Demirskiego jest Remigiusz Brzyk, osoba, która z dużym sukcesem wystawiła choćby Niech żyje wojna Demirskiego. Ja ten spektakl pamiętam jeszcze ze szkoły, jeszcze wtedy byłem studentem, zrobił na mnie ogromne wrażenie, więc myślę sobie, że dwójka artystów, która już może nie bezpośrednio, ale się znała, no i w takiej pracy bardzo, bardzo osobistej. I no, cieszę się, to znaczy myślę, że dobrze, kiedy dobrze pisarze wracają do polskiego teatru. My oczywiście cały czas próbujemy walczyć z taką, myślę, narracją, że no już dzisiaj teatr nie jest w stanie wygrać z Netflixem. Okazuje się, że jest w stanie, nie tylko jeśli chodzi o frekwencje czy swoje miejsce, ale myślę, że jest teatr nadal o wiele bardziej atrakcyjną przestrzenią dla artystów, bo jest przestrzenią wolną. I to jest, myślę, niesamowicie istotne, bo zobaczymy taki naprawdę bardzo, bardzo wolny i osobisty tekst Pawła.
1: Nie bez powodu wspominasz o Netflixie, bo Paweł Demirski z sukcesami pisze właśnie dla tej platformy. Jest współodpowiedzialny chociażby za zbliżający się serial Lalka, ale można by powiedzieć, że ten sezon na krakowskiej scenie przyniósł także inny powrót do teatru. Co prawda w innej roli, ale Piotr Domalewski postanowił powrócić do teatru, tym razem nie jako aktor, a jako reżyser i stworzył piękne przedstawienie, bardzo tradycyjne, bardzo, można by powiedzieć, zwyczajne, a jakże poruszające, a jakże dotykające. Dorota Pomykała w tej głównej roli Nel, bo to opowieść o epilogu w pustyni i w puszczy, ale zupełnie inne spojrzenie na tę powieść Henryka Sienkiewicza.
0: Tak, ja się cieszę, bo to też jest powrót dla Narodowego Starego Teatru do takiej roli, którą pełnił, to znaczy zapraszania takich najbardziej znakomitych twórców filmowych do tego, żeby oni się z materią teatralną też zderzali. I rzeczywiście, no, trudno jest tu się mierzyć z legendą Andrzeja Wajdy w Narodowym Starym Teatrze, ale to też były inne osoby, które się na deskach naszego teatru mierzyły. No dzisiaj Piotrek zdobywca znowu nagrody w Gdyni. Tutaj mieliśmy trochę nosa. Nie ukrywam, że nas ucieszyła ta nagroda dla ministrantów na początku tego sezonu, wiedząc, że Piotr już był w próbach u nas do Zamknij oczy, Nel. Ale tak, powstał spektakl bardzo

To czysty, to znaczy spektakl, w którym aktor i opowieść jest tym najważniejszym. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. To znaczy, to jest też niesamowity prezent dla widzów, ale też dla naszego zespołu. Zespołu, który jednak słynie z tej niesamowitej aktorskiej siły. Więc wydaje mi się, że jest coś bardzo ważnego i istotnego w tych

0: Mieliśmy choćby spektakl młodej rezydentki Elzy Rewkolewskiej, która robiła pierwszy swój spektakl właśnie tutaj w Polsce. To znaczy ta różnorodność języków no, przynosi nam nie tylko niesamowite zainteresowanie widzów i widzek, ale też takie poczucie, że w tym teatrze naprawdę czegoś poszukujemy i stawiamy jakieś kolejne kroki w takiej wspólnej podróży do tego, żeby bezustannie zadawać sobie takie moje ulubione pytanie. Pytanie o tym, o to, czym jeszcze może być teatr, albo jak jeszcze inaczej możemy go tworzyć. Teatr musi być w jakimś rozpędzie, w biegu, w jakiejś bezustannej próbie poszukiwania i taki staramy się robić właśnie w Krakowie.
1: I temu z pewnością służy współpraca ta na polu międzynarodowym, o której już wspominałeś, ale także współpraca tutaj na mapie teatralnej Polski i ty postanowiłeś stworzyć spektakl Rekwiem dla snu właśnie w koprodukcji z Teatrem Studio w Warszawie. Połączyliście siły, połączyliście zespoły teatralne i gracie na tych dwóch scenach. Ta premiera odbyła się i w Warszawie, i w Krakowie. No i jak było, twoim zdaniem?
0: Wiesz co, myślę, że to jest dla mnie jakieś kolejne bardzo ważne spotkanie. Ja, pomimo tego, że to już prawie połowa naszej kadencji, ja się wciąż z tym zespołem poznaję. Sam pomysł na spektakl rzeczywiście padł już bardzo, bardzo dawno temu. Prawie 4 lata temu zacząłem rozmawiać z Natalią Korczakowską o tym, żeby właśnie Rekwiem dla snu wystawić dla Teatru Studio. Później zrozumiałem, że w momencie, kiedy przeszedłem do Narodowego Starego Teatru, takie spektakle poza Starym Teatrem raczej będą niemożliwe dla mnie. I wtedy padł pomysł koprodukcji, pierwszej wspólnej koprodukcji. No na pewno myślę, że to jest niesamowite połączenie dwóch bardzo różnych zespołów, ale posiadających ogromne walory. I ten spektakl, tak jak czujemy, no bo on jest na pewno naszym kolejnym wielkim hitem frekwencyjnym. Ten pierwszy set premierowy zakończyliśmy z dźwiękiem 107%. To może śmiesznie brzmi, tak? Przypominają mi się czasy PRL-u i te jakieś takie, prawda, normy absurdalne, ale rzeczywiście wpuszczamy na wszystkie możliwe miejsca, zakamarki, tyle widzów, ile możemy, a i tak wielu z nich musimy odsyłać z kwitkiem. To bardzo cieszy. Na pewno to jest taki spektakl, który właśnie też cementował te zespoły i jest takim ogromnym wyzwaniem aktorskim, ale też myślę taką radością, w której ten zespół może sprawdzić się w takich bardzo trudnych, dramatycznych scenach i tutaj właśnie bardzo, bardzo różnorodnych. Dla mnie to jest też jakieś takie sobie kolejne badanie przestrzeni teatralnych, sprawdzanie tego, co ja jeszcze w tym teatrze mogę i w jaki sposób opowiadać. Dla mnie na pewno Zamach na Narodowy Stary Teatr i Rekwiem dla snu to są takie dwie mocne osobiste wypowiedzi, bardziej osobiste niż te, które tworzyłem wcześniej i ja myślę, że to na pewno jest bardzo ciekawe dla widzów, ale z drugiej strony czuję też zaskakujące dla krytyki, która już zauważyłem to, że bardzo lubi przywyknąć do pewnego języka i kiedy ktoś coś próbuje zmienić w swoim języku, zaczyna nie rozumieć tego. Ja ten stan nierozumienia lubię trochę podrażnić się nawzajem i pozadawać jakieś przede wszystkim też sobie pytania, to znaczy jak tworzyć dalej i w jakim kierunku i super się z tym czuję, to znaczy to jest jakieś wychodzenie z kolejnych dla mnie stref komfortu. Ja nie umiem w strefach komfortu być, nie jestem na pewno typem reżysera, który jak coś odkryje, to potem już kopiuje tego do kolejnych spektakli, to znaczy mi się wydaje, że jak coś się zaczyna w spektaklach udawać, to one tracą życie i nieustannie muszę podważać siebie, pewnie po tym takim etapie mocnym rekonstrukcji teatralnej wszyscy liczyli, że w nim osiądę. No, on był też takim mocno przyjęty, a ja przestałem tej technice w jakiś sposób już wierzyć. I tak myślę, że będzie wyglądać moja kariera. Ona będzie pewnie burzliwa, niewygodna też przede wszystkim dla mnie, bo to nie jest wcale łatwe ciągle się bezustannie podważać i bezustannie szukać, ale chyba ja inaczej nie umiem. I pewnie to jest też dla mnie jakiś taki ciekawy moment, w którym ja też z jednej strony o wiele bardziej świadomie zaczynam analizować swoją pracę, ale też zaczynam sprawiać, żeby ona była o wiele bardziej skupiona, precyzyjna. Pewnie będzie jej też w kolejnych latach coraz mniej, bo już też ta potrzeba bezustannego procesu nie jest tak mocna, jak była wcześniej.
1: Kuba, ja wiem, że już jesteś doskonale doświadczonym reżyserem, ale nie zapominajmy, że wciąż młodym. Jesteśmy równolatkami, więc mówię też to też sobie. I prawo poszukiwania i doświadczania to jest prawo i siła jednocześnie młodości. Ja nie ukrywam, że jeszcze nie widziałam miałam rekwizyty.

0: Dla snu. Oczywiście czytałam liczne recenzje, oglądałam też znakomite zdjęcia i myślę, że ta warstwa wizualna jest bardzo, bardzo ważna dla Ciebie i w tej opowieści ma kluczowe znaczenie. Niemniej sam ten temat, czyli próba wydostania się z jakichś przyjętych narkotykowych kajdan jest w dzisiejszym świecie bardzo istotna i myślę, że ten temat no właśnie jest takim alertem, taką uwagą, że może być pięknie, ale może być też strasznie.
1: Tak, ale to myślę, że to też bardzo oczywiście zapraszam Ciebie i wszystkie osoby, które nas teraz słuchają, żeby ten spektakl zobaczyć, chociaż o bilety nie ukrywam, bardzo trudno, ale proszę, szanowni Państwo, polujcie na nie. To nie jest na pewno spektakl o narkotykach, nawet nie bardzo o uzależnieniach. To jest spektakl przede wszystkim o samotności i pustce, takim stanie, który uważam, że jest bardzo dzisiaj odczuwalny w rzeczywistości. I to jest dla mnie jakieś istotne zderzenie z jakimś stanem, które widzę, że jest bardzo szeroko odczuwalny i myślę, że dlatego ten spektakl jest tak ważny dla widzów, widzek, dla całej społeczności, która się wokół niego tworzy. I to jest dla jednych może być trywialne, banalne, za proste, a może jest to na jakimś poziomie fundamentalne. Dla mnie to było ważne w tym momencie i dlatego w sobie to przede wszystkim jakoś potrzebuję obronić, ochronić. Ja zawsze bardzo mocno wierzę i się spalam też przez to mocno tymi spektaklami, które tworzę, ale tak, czuję jakąś dużą radość, bo to szczególnie jakieś takie pchnięcie właśnie, tak jak mówisz, z jednej strony scenizacyjnie, z drugiej strony aktorsko tej opowieści, którą ja sobie gdzieś tam dalej poszukuję, bo rzeczywiście ten metrykalnie wiek może nie jest za duży. Z drugiej strony to już ponad 30 spektakli, które stworzyłem na w scenach repertuarowych w Polsce, ale też za granicą. I to mnie jakoś, myślę, że gdzieś tak umiejscawia, ale też każe zadać pytania, co dalej, bo rzeczywiście być może jest tak w ogóle, że ten teatr nie musi być tylko jedyną ścieżką realizowania się i wyrazu. Ja sobie to w głowie obracam, na pewno jeszcze chwilę będę w Krakowie. Ta przygoda jest wspaniała, absolutnie, jest jakąś misją najważniejszą, którą dotychczas miałem. A co będzie dalej, zobaczymy, ale ja myślę, że na pewno nie będzie nudno.
0: Świat przed Tobą otworem?
1: Ja myślę, że przed polskim teatrem i polską kulturą, mam nadzieję. My jesteśmy naprawdę w znakomitym miejscu i też wspominałaś Dorotę Ignatiew, bardzo ważną osobę oczywiście, ale też mamy Dorotę Semenowicz, która odpowiada za program międzynarodowy. No na pewno uważam, że polska kultura nigdy nie była tak ważna jak dziś. Pod względem swojego miejsca, swojej pozycji, swojej siły, swoich możliwości. To jest jednak jakiś ewenement. Dzisiaj to do nas zgłaszają się teatry z Niemiec, z Francji, szukają partnerów, bo wiedzą, że Polska jest stabilnym partnerem, nie tylko finansowo, ale też jeśli chodzi o pewne zaufanie, pewną jakość, którą my wnosimy. Więc tak, to znaczy jest przed nami ogromna szansa. To tak jak z szansami bywa, można ją łatwo zmarnować, ale można też wykorzystać. Ja wierzę w to, że ten rozwój, który dzisiaj przychodzi, on będzie mocny. Cieszę się z tego, bo myślę, że jak 2 lata temu złożyliśmy kadencję i powiedzieliśmy o tym, że najwyższy czas, żeby Polski Teatr Narodowy stał się międzynarodowy, to czuję, że to był taki impact dla wszystkich, że wszyscy nagle się bardzo mocno otworzyli. To nie tylko widać po polskich festiwalach, po tym jak dyrektorzy zaczęli nagle otwierać programy na spektakle międzynarodowe, ale też po innych teatrach. Mnie to cieszy. Uważam, że Narodowy Stary Teatr jest od tego, żeby tworzyć symboliczne zmiany i uważam, że ten nasz program, bardzo mocno otwarcie międzynarodowo, było takim impulsem dla wszystkich, żeby powiedzieć: okej, słuchajcie, myślmy szerzej, miejmy te ambicje postawione o wiele wyżej i mnie to bardzo cieszy, bo takie powinno być miejsce polskiego teatru.
0: I będziecie tymi śladami podążać w przyszłym sezonie. Wiem, że to jest dla Ciebie ważny sezon. Od września rozpocznie się kolejny sezon waszej kadencji. Co przed Wami? Co możesz już nam zdradzić? Cokolwiek możesz powiedzieć?
1: Nie, jeszcze mnie na to nie naciągniesz, ale mogę tylko powiedzieć, jeszcze nie powiem tematów, powiem nazwiska. 2 bardzo, myślę, mocne produkcje osadzone też w polskiej historii. Moja i Marcina Wierzchowskiego. Myślę, że to będą szokujące i mocne tematy, na które my się porwiemy. Z drugiej strony to jest taki najbardziej sezon eksperymentalny. Uważam, że mamy właśnie idealnie sobie zbudowaliśmy na to taką przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa, że teraz możemy w tym trzecim naszym sezonie zaryzykować najmocniej. I tutaj niesamowity singapurski artysta Choka Fai, ale też doskonały artysta

0: Artysta z Francji, Philippe Ken, przyszły rok to sezon polsko-francuski w kulturze, jeden z najważniejszych reżyserów dzisiaj europejskich. Przed chwilą miał premierę w Volksbühne. Myślę, że to będzie największa taka premiera tego sezonu, no bo trudno z Philippem Kenem na tej arenie międzynarodowej jakkolwiek rywalizować, więc cieszę się, że Filip będzie u nas pracował. Pracujemy też, mam nadzieję, że to się wydarzy z nowym teatrem na wspólnej koprodukcji z Odeonem, żeby Julien Gosselin zrobił też, wspólnie z nim zrobić premierę i mam nadzieję, że to się wydarzy, więc bardzo dużo takich międzynarodowych, silnych akcentów. A oprócz tego mamy też Mikitę Iwińczuka, nominowanego do Paszportu Polityki, artystę. Tu mogę zdradzić, Mikita będzie u nas robił Emigrantów, swoją własną historię pracującą w kontekście Mrożka, i otwierać sezon będzie Gosia Wdowik. Więc myślę, że bardzo mocne nazwiska z bardzo różnych generacji i pokoleń. No, tak jak powiedziałem, jest to sezon, który według mnie będzie bardzo, bardzo mocnym propozycją. Nie mogę się naprawdę na to doczekać.
1: Wiem, że pomimo tych wszystkich licznych obowiązków i dyrektorskich, i reżyserskich, odwiedzasz teatry, chodzisz na spektakle, inspirujesz się, poznajesz i robisz to nie tylko w Polsce, ale także i za granicą, bo to też jest kwestia tego, że zastanawiasz się, jak budować ten repertuar, ale też kwestia właśnie spotkań, bo przecież tak myślę, że to nie tylko to, co się ogląda, ale to, o czym się rozmawia, wpływa na kształt twojego myślenia, myślenia o teatrze.
0: Tak, na pewno. To ja się cieszę, że znowu z powrotem zaczynam mieć czas na to, żeby też chłonąć. Te pierwsze półtora roku w Narodowym Starym Teatrze, a wcześniej pół roku przygotowania, były to czas absolutnie szalony, bardzo od nas wymagający, intensywny, też szczególnie fizycznie. To znaczy budowaliśmy trochę na nowo organizację o bardzo wysokich ambicjach wobec ogromnych oczekiwań. Myślę, że patrząc na to, jak dzisiaj to wygląda i patrząc też na to, jak to nie jest łatwo, jak wielu też dyrektorów nagle zostaje odwołanych albo wpada w konflikty z nowymi zespołami. Myślę, że myśmy to przeszli naprawdę w sposób bardzo profesjonalny, nawet bym powiedział taki wzorcowy. Już zespoły zbudowane, myślę, że już działamy na pełnych obrotach, więc i ja mogę z powrotem zastanowić się nad tym najważniejszym, to znaczy nad wizją, strategią tego, jak chcielibyśmy dalej ten teatr odkrywać, jak prowadzić. I tak, na pewno dzisiaj dla mnie teatr europejski, ale teatr też globalnie, jest dużym pytaniem, bo myślę, że on się bardzo otworzył i to jest, uważam, dla mnie dzisiaj największy cel, namówić moich kolegów i koleżanki, żebyśmy się równocześnie otworzyli. Ja uważam, że polski teatr mógłby być bardziej różnorodny, ale to wymaga od nas większej otwartości i potem takiej bardzo trudnej, długofalowej, intensywnej pracy, żeby otworzyć na to naszych widzów i widzki. Bo wciąż takie mam poczucie, że w tej definicji, czym jest teatr, my jesteśmy bardzo w gruncie rzeczy konserwatywni i dość wąsko patrzący.
1: Jakub Skrzywanek w repertuarze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i oczywiście sezon jeszcze trwa, także zapraszamy Państwa do końca czerwca do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, ale też i do Teatru Studio. Pod koniec czerwca Rekwiem dla snu w Twojej reżyserii będzie można zobaczyć na tej warszawskiej scenie. Kuba, leć wysoko.
0: Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
1: Jakub Skrzywanek, Martyna Podolska. Do usłyszenia. To było w repertuarze.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.
5: Ogłoszenie społeczne.

0: Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 31 minut po godzinie 15.
1: Stan dnia.
2: Wracamy do sytuacji politycznej. Jest z nami dr Wojciech Mincewicz, politolog, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
2: Panie doktorze, w sytuacji idealnej, po fałszywych, jak się okazało, zgłoszeniach, które doprowadziły do interwencji służb w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego, politycy stwierdziliby, że to sytuacja niebezpieczna, niedopuszczalna, nastąpiłoby zwarcie szyków i, myślę, wspólny polityczny front, który miałby doprowadzić do jak najłagodniejszego, czy może inaczej, który miałby doprowadzić do tego, że tego rodzaju sytuacje nie będą się powtarzały, a jeśli już, to nie będą wykorzystywane politycznie. To byłoby w świecie idealnym. A jak będzie w naszym nie do końca idealnym?
3: Nie do końca idealny świat pokazuje, że nawet takie rzeczy fundamentalne jak bezpieczeństwo czy też dbanie o ludzkie życie może być elementem sporu politycznego. Dzisiaj od rana słucham dyskusji na temat tego, co wczoraj wydarzyło się w jednym z mieszkań należących do rodziny prezydenckiej. Myślę, że powinniśmy zacząć wszelką tą dyskusję od tego, żeby podziękować wszystkim służbom, że dbają o nasze bezpieczeństwo, strażakom, policjantom, pracownikom pogotowia, ratunkowego, którzy po otrzymaniu zgłoszenia nie zastanawiają się nad tym, czy jadą ratować osobę powierającą PiS, KO czy Konfederację. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze się zgodzą. Nasz świat pokazuje, że niestety takie rzeczy podlegają bieżącej dyskusji, podlegają polaryzacji, a myślę, że zapominamy o jednym podstawowym fakcie, że w momencie, gdy operator 112 dostaje zgłoszenie, przekazuje je służbom, on nie weryfikuje, do kogo wysyła służby i niech będzie te 100 fałszywych alarmów, ale ten 101 raz będzie ocalić czyjeś życie i o tym powinniśmy pamiętać w tej dyskusji, która niestety zmierza do tego, że na polskiej scenie politycznej pojawiły się dwa obozy. Przed chwilą słyszałem wypowiedź szefa kancelarii prezydenta, który domagał się dymisji rządu w związku z wczorajszą interwencją. Niestety ta sytuacja nie wróży nam dobrze. Ja chciałbym, żeby polskie państwo, działając w obliczu wojny hybrydowej, zagrożeń hybrydowych i Polska jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, nie było bezradne, a ta bezradność powinna prowadzić do tego, żeby polskie służby namierzyły i ukarały osoby, które są odpowiedzialne za fałszywe alarmy. Zdaje się, że w kodeksie karnym jest do 8 lat pozbawienia wolności za fałszywe zawiadomienie służb o niebezpieczeństwie. Jeżeli to był głupi żart, to jest już jedna kwestia, ale chyba sekwencja ostatnich wydarzeń pokazuje, że są to jakieś przemyślane działania, które będą prowadziły do testowania reakcji służb, reakcji politycznej. A ta reakcja polityczna jest jaką wszyscy widzimy.
2: I już teraz pojawiają się komentarze, czy to w internecie, czy także w świecie polityki. Pojawiają się wręcz frazy, w których używane jest sformułowanie atak w odniesieniu do interwencji służb, do wyważenia drzwi i wtargnięcia do wewnątrz lokalu. Przecież ktoś, kto wyraża taki sąd, musi zdawać sobie sprawę, jak działają służby. Czy to pokazuje, że dobro partii ponad wszystko?
3: Dobro partii ponad wszystko albo dobro bieżącego interesu politycznego ponad wszystko. Jeżeli przeciwnik, takim przeciwnikiem na pewno w polskim przypadku jest Rosja, testuje nasze zdolności i patrzy na te reakcje, to muszę z przykrością powiedzieć, że prawa strona sceny politycznej oblała ten egzamin, oblała egzamin z dojrzałości.
2: Jeśli chodzi o tę sprawę, cały czas czekamy na szczegóły i na pewno jeszcze będziemy do tych kwestii wracać, kiedy już będziemy mieli nieco więcej pewności, co właściwie się wydarzyło i kto jest odpowiedzialny za te ostatnie fakty.

0: fałszywe zgłoszenia. Natomiast innym tematem, który wywołał niemało emocji w ostatnich dniach, była kwestia stacjonowania bądź niestacjonowania w Polsce żołnierzy amerykańskich. Czy zwrot amerykańskiego prezydenta, który zdecydował jednak, że do Polski zostaną wysłane dodatkowe jednostki amerykańskie, pana zaskoczył?
1: Ja powiem tak, po przeczytaniu tego tweeta będę jak niewierny Tomasz. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Niestety Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że wypisuje na mediach społecznościowych różne rzeczy, ale nie mają one często pokrycia w czynach, pokrycia w rzeczywistości. Ostatnie doniesienia wskazują, że budżet obrony Stanów Zjednoczonych ma spory deficyt. No, w związku z tym ta na razie deklaracja, która jest hojnie przyjęta i z okrzykami radości przyjęta i słusznie na polskiej scenie politycznej, jest na razie tylko jednym tweetem Donalda Trumpa. Nie znamy szczegółów tego, skąd mają być ci żołnierze. Czy to ma być ta sama grupa bojowa, która została wstrzymana, czy mają to być żołnierze przeniesieni z Niemiec, skąd te dodatkowe 1000 żołnierzy w zestawieniu z tymi 4000, którzy zostali wstrzymani. Szereg pytań, na razie nie znamy szczegółów, dobrze, że tak się dzieje, natomiast nie mamy jeszcze wystarczających szczegółów, żeby się cieszyć, żeby wiedzieć, że na przykład będzie to stała, a nie rotacyjna działalność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: A czy nie męczy pana czasami rytualna przewidywalność polskiej polityki? Bo kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące wycofania wojsk amerykańskich z Europy, Pałac Prezydencki, współpracownicy prezydenta, opozycja nabrali wody w usta, natomiast politycy koalicji rządzącej stwierdzali, że skoro prezydenta Nawrockiego łączą rzekomo tak dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to mógłby jednak coś w tej kwestii zrobić. Kiedy w czwartek pojawił się tweet Trumpa, z którego wynikało, że jednak w Polsce mają pojawić się dodatkowi amerykańscy żołnierze, okazało się, że wszyscy czują się ojcami tego sukcesu.
1: Wszyscy czują się wygranymi w takiej sytuacji, a nie było ojców ewentualnej porażki. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że szereg spraw powinno być wyjęte spoza takiej polsko-polskiej wojenki. No, a na pierwszym miejscu powinno być bezpieczeństwo.
0: Idealista.
1: Niestety, idealista, zdecydowanie. Taka jest moja rola. Natomiast od co najmniej 23 roku tak nie jest. Polska scena polityczna to także wojna o bezpieczeństwo. Tak jak pan redaktor wskazał, jest scena prawa, opinia Donalda Tuska o pogorszenie relacji z Waszyngtonem po tym zdjęciu słynnym, gdy przykładał dwa palce Donaldowi Trumpowi. Druga scena sporu, no właśnie, wskazuje na Karola Nawrockiego i na jego potencjalne reakcje. Myślę, że w kwestii bezpieczeństwa nie powinniśmy obserwować tak żenującego sporu, który no, świadczy tylko i wyłącznie o polskiej klasie politycznej, o politykach, którzy nas reprezentują, albowiem to oni kreują rzeczywistość. Nie znamy szczegółów tego, co się wydarzyło, że nastąpił, mieliśmy ten tweet Trumpa o zmianie o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski, zapowiedzi wysłania. Natomiast wiem, że polska scena polityczna jest na tyle podzielona, że w każdej przestrzeni sporu, w każdym wydarzeniu, no, ważnym z perspektywy każdego z nas, no, będziemy mieli do czynienia no, właśnie z taką bieżącą nawalanką, bieżącą wojną polsko-polską, która w kwestii bezpieczeństwa nie zapowiada nam niczego dobrego.
0: To ciekawe, że pan przypomniał o geście aktualnego premiera, bo spora część komentatorów i opinia publiczna zdaje się pamiętać tylko o jednym palcu, tym prezydenckim wymierzonym w stronę dziennikarza TVN-u. O tych dwóch palcach z przeszłości jakoś mało kto wspomina. Nie powiem, że to symptomatyczne. Jeśli chodzi o tę sytuację, gdyby spojrzeć na nią z trochę większej perspektywy, co mówi ta wymiana opinii, dyskusje, spotkania, choćby wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim generałem, wizyta polskich ministrów w Stanach Zjednoczonych i te tweety Trumpa o relacjach polsko-amerykańskich?
1: Myślę, że te wydarzenia z ubiegłego tygodnia, generalizując, pokazują nam, że Polska zależy od Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwo Polski nadal zależy od Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej polscy politycy tak uważają i tak myślą i tutaj niezależnie od jednej czy drugiej strony sporu politycznego.

0: Myślę, że oba obozy są zgodne, że polskie bezpieczeństwo zależne od Stanów Zjednoczonych i tak po części jest. Analizując same interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych, proszę zobaczyć, że już od kilku lat obserwujemy odpływ zainteresowania na Pacyfik. Europa coraz mniej interesuje Stany Zjednoczone. Docelowo zdaje się, że Polska ma wyjść z roli biorcy bezpieczeństwa do roli dawcy bezpieczeństwa w regionie i tak Stany Zjednoczone sytuują miejsce Polski gdzieś na tej układance geostrategicznej, geopolitycznej. Jeżeli nasi politycy byliby w stanie wykorzystać te szanse, które rodzi się w związku z tą rolą przypisywaną potencjalnie Polsce, myślę, że nasze znaczenie by rosło. Czy tak jest? Jak na razie ja powiedzmy, że mam wątpliwości, ponieważ choćby dyskusja wokół SAFE, dyskusja wokół programów zbrojeniowych, chociaż obserwowana jest ta kontynuacja choćby w postaci konsensusu wokół zakupu F-35, które przyleciały do Polski w ubiegłym tygodniu pierwsze, pokazuje, że Polacy, że na polskiej scenie politycznej bezpieczeństwo jest ważne, jest potrzebne i Amerykanie jak najbardziej będą nadal wskazywani jako dawcy. Ja myślę, że Polacy powinni zacząć myśleć nad nowymi sojuszami regionalnymi, o czym coraz częściej się dyskutuje, pakty z państwami skandynawskimi, z Ukrainą, może potencjalnie z Turcją, czyli z krajami, gdzie Polska ma bieżące wspólne interesy i wspólne zagrożenia, powinny być nowymi przestrzeniami, na które powinni spojrzeć politycy w Polsce w związku z obecną sytuacją i z bieżącymi interesami Stanów Zjednoczonych, które nie są do końca spójne z tym, co z czym, jak definiujemy te interesy w przypadku Polski.
1: Wspomniany już wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że to byłoby po prostu nie fair, gdyby decyzje o wycofaniu wojsk USA z Europy dotyczyły najlepszego sojusznika. Ta fraza zresztą o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem, że wywiązuje się z wszystkich tych zobowiązań, które są podejmowane w ramach NATO, to powraca jak refren, ale zastanawiam się, na ile to, czy coś jest fair, czy nie fair, ma w relacjach polsko-amerykańskich jakieś znaczenie.
0: Myślę, że polityka jako gra nie uznaje takiej reguły jak zasady fair czy nie fair. Bieżącą polityką, bieżącą sytuacją jest to, jak dany przywódca definiuje interesy swojego kraju, interesy swojego mocarstwa w tym przypadku, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Owszem, taka dyskusja, te argumenty padały także choćby przy okazji komisji w Kongresie, gdy toczyła się dyskusja na temat tej decyzji o wstrzymaniu rotacji. Natomiast postrzeganie nas jako modelowych sojuszników przez Stany Zjednoczone niewątpliwie jest tym, z czego powinniśmy się cieszyć. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że Polska, że Stany Zjednoczone troszkę inaczej definiują, troszkę inaczej rozumieją, troszkę inaczej sytuują potencjalne miejsce Polski na mapie bezpieczeństwa, nie jako biorcę, tylko jako dawcę bezpieczeństwa w regionie. Na to wskazują choćby zgody na zakup broni amerykańskiej i na zbrojenie naszej armii przez Stany Zjednoczone, co oczywiście jest także w interesie finansowym Stanów Zjednoczonych.
1: A może jednak ta aktywna, to trzeba przyznać, postawa polskich polityków jakoś na decyzję amerykańską wpłynęła?
0: Aktywna, tak, oczywiście, należy to przyznać, mieliśmy do czynienia z dyplomatyczną aktywnością i szeregiem spotkań, na które pan redaktor wskazywał. Czy wpłynęła? No tego oczywiście nie wiemy, w jaki sposób Donald Trump kalkulował, w jaki sposób Donald Trump myślał. Natomiast niewątpliwie sam ten tweet, sama ta zapowiedź z czegoś się wzięła. Wzięła się najprawdopodobniej z tego, że kongresmeni amerykańscy dotarli do prezydenta Stanów Zjednoczonych i wskazali na potencjalne problemy wynikające z sytuacji zawieszenia rotacji i w związku z tym trzeba było jakoś zareagować. Reakcja pozytywna z perspektywy Polski.
1: Panie doktorze, czy jest pan za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Wstrzymuję się, ponieważ jest to pytanie skrajnie tendencyjne, za które moi studenci w przypadku, gdyby takie pytanie sformułowali na metodach badań ilościowych, mieliby problem z zaliczeniem tego przedmiotu, ponieważ tak na pewno nie powinno brzmieć to pytanie.
1: prezydent

0: Karol Nawrocki stwierdził, że pytanie zmieni, jeśli ono jest nieodpowiednie. Czy będzie ciąg dalszy w serialu pod tytułem Referendum?
1: Myślę, że tak, ponieważ jest to dobre paliwo i dobra przestrzeń do tego, żeby obóz prezydencki był w stanie przebijać się ze swoją narracją do mediów, istnieć na polskiej scenie politycznej. Zobaczmy, że pomysł wykorzystania instytucji referendum, nomen omen dzisiaj mamy referendum w Krakowie, lokalne w sprawie odwołania prezydenta, natomiast sama instytucja referendum była także proponowana i były próby wykorzystania tejże instytucji przez choćby Andrzeja Dudę w ubiegłej kadencji. Natomiast oczywiście obecna sytuacja w Senacie, obecna większość w Senacie, jasno wskazuje, że takiego referendum nie będzie, z czego także obóz prezydencki, myślę, że zdaje sobie sprawę. Jest to celowa gra na to, żeby przebijać się ze swoją narracją, żeby próbować zaistnieć na polskiej scenie politycznej i przebić się ze swoim przekazem.
0: Faktycznie w tym tygodniu większość, 62 senatorów, wyraziło sprzeciw wobec zarządzonego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Czy aby nie jest jednak tak, że senatorowie prezydentowi trochę pomogli?
1: Jeżeli ta pomoc miałaby polegać na tym, że obóz prezydencki dostaje dodatkowe paliwo do narzucania swojego zdania i wskazywania, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten Senat, gdyby nie ta większość, to rzeczywiście tą pomoc moglibyśmy w ten sposób definiować i uważać, że senatorowie blokując inicjatywę referendalną, pomogli obozowi prezydenckiemu w podgrzewaniu swojej narracji, wskazywaniu na to, że gdyby nie większość, to prezydent byłby skuteczniejszy, byłby efektywniejszy, sprawując swój urząd.
0: Nie, bardziej myślałem o pomocy, która polega na tym, że senatorowie uchronili prezydenta przed bronieniem dość tendencyjnej, jak ustaliliśmy na wstępie kwestii. Czy chcą państwo być piękni, zdrowi, młodzi i bogaci? No, wiadomo.
1: No, oczywiście, to w takim przypadku każdy by odpowiedział w wiadomy sposób. Czy uchronili? Nie wiem, myślę, że obóz prezydencki zdawał sobie sprawę, jaka będzie decyzja Senatu. Większość jest tutaj jasna, większość jest znana, jeżeli chodzi o Senat. W związku z tym nie wiem, czy obóz prezydencki miał jakiekolwiek nadzieje na inne rozstrzygnięcia.
0: Być może nastąpi ciąg dalszy. Zobaczymy, jak będzie brzmiało kolejne pytanie, które zaproponuje prezydent i czy do tego referendum rzeczywiście dojdzie. A jeśli chodzi o stronę opozycyjną, co w tej chwili dzieje się w obozie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Obóz Prawa i Sprawiedliwości, jak się wydaje, zaczerpnął efekt Czarnka, co pokazują ostatnie sondaże, ostatnie spadki sondażowe. Dwa stowarzyszenia, czy już więcej stowarzyszeń, które chciał zniwelować Jarosław Kaczyński, nakazując de facto likwidację czy też zawieszenie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, pokazują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości jest wewnętrznie podzielony, jest wewnętrznie skłócony i zdaje się, że perspektywa powrotu do władzy, która była rozpościerana nad tym obozem prawie rok temu, tak, po zwycięstwie Karola Nawrockiego, 1 czerwca rocznica, została oddalona. Wydaje się, że już na stałe. Wydaje się, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim sam Jarosław Kaczyński jako lider tego obozu, nie jest już na tyle silny, żeby móc kontrolować wszystko to, co dzieje się na prawej stronie sceny politycznej. Szczególnie wobec tego, że na prawo od PiS-u wyrosła jedna bądź też dwie konfederacje, to zależy jak definiujemy, bo brak prawicowego przeciwnika we wcześniejszych latach funkcjonowania Jarosława Kaczyńskiego dawał mu pewien margines szantażu, margines, który pozwalał niwelować zagrożenia w własnym obozie politycznym. Dziś już takiej hegemonii Jarosław Kaczyński na prawo nie ma, a to oznacza, że nie jest w stanie grać w znany mu sposób, czyli po prostu pozbywać się swoich przeciwników, wykluczać ich z gry, z bieżącej rozgrywki, jeżeli chodzi o zarówno interesy partyjne, jak i interesy ogólnopolskie, bo myślę, że analizując

0: sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, należy zwrócić uwagę na to, że Mateusz Morawiecki nie daje się zmarginalizować i zdaje się, że ta perspektywa potencjalnego stracenia miejsca na listach to już jest dla Mateusza Morawieckiego coś na tyle odległego, że w ogóle się tym nie przejmuje. Jest w stanie, pokazał, że jest w stanie stworzyć swój potencjalny obóz polityczny, pokazał, że jest w stanie stworzyć formację, która wokół niego mogłaby funkcjonować na polskiej scenie politycznej i zabrać punkty poparcia Prawo i Sprawiedliwości.
1: Odnosi pan wrażenie, że sytuacja w PiS-ie nieco się uspokoiła, czy po prostu trochę lepiej udało się ukryć pewne napięcia i swary?
0: Ukryć, albo my nie wiemy w ogóle o tym, co tam dzieje się pod tą kopułą, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Nie wydaje mi się, że żeby była to zapowiedź zawieszenia broni taktycznego, czy też stałego zawieszenia broni. Wydaje się, że obóz PiS-u, szczególnie po wydarzeniach związanych z wyjazdowym posiedzeniem klubu, gdzie tam zdaje się, że sporo cierpliwców padło pomiędzy dwoma obozami politycznymi wewnątrz PiS-u, a sam Jarosław Kaczyński starał się gasić te pożary, już jest na etapie podziału. Jeśli ja miałbym prognozować, to myślę, że do 2027 roku, do jesieni, obóz ten nie dotrwa w jednym kawałku, tak jak można było to mówić o Konfederacji. Myślę, że PiS jest już na tyle podzielony, że co najpóźniej na jesieni zobaczymy stały podział, trwały podział już w PiS-ie, szczególnie w momencie, gdy obozowi Morawieckiego nie uda się zdyskredytować, nie uda się odsunąć od Czarnka z pierwszej linii jako kandydata na premiera.
1: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, jesienią tego roku, po wakacjach, rozpocznie się proces rozkawałkowywania polskiej sceny politycznej.
0: Polskiej sceny politycznej to jedno, natomiast samego Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że w jesień, zima to jest okres, gdy zacznie się układanie list wyborczych, a to dla stronników Mateusza Morawieckiego może być sygnał alarmowy i ostatni dzwonek na to, żeby jednak zacząć budować własną formację i rozwijać, no, coś, co jest dzisiaj stowarzyszeniem, być może w przyszłości będzie partią polityczną, przynajmniej ja tak prognozuję, bo myślę, że Jarosław Kaczyński nie dopuści do sytuacji przy układaniu list wyborczych, żeby w następnym Sejmie, w Sejmie następnej kadencji Morawiecki mógł go szantażować, mógł wywierać na niego wpływ przez liczbę posłów, którą wprowadziłby do Sejmu. Jeżeli Mateusz Morawiecki zobaczy, że jego ludzie będą wycinani z list wyborczych, nie będą otrzymywani miejsca listach wyborczych, nie będą mieli szans na miejsca w Sejmie. Myślę, że wtedy nastąpi moment, w którym wyprowadzi swoich polityków z PiS-u.
1: Wyobraża pan sobie następującą konstelację. W przyszłym roku okazuje się, że wybory parlamentarne wygrywa Koalicja Obywatelska, ale nie może sama utworzyć rządu, więc współtworzy go z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego.
0: Pytanie na razie jest z kategorii science fiction.
1: No tak.
0: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. W teorii, nie wiem, czy nawet w teoretyce polityki by się pokusili o taki związek. Wiem, że dzisiejsze sondaże pokazują, że koalicja nie będzie w stanie stworzyć rządu, a o tym, kto stworzy rząd, kto będzie rządził w Polsce po wyborach, może rozstrzygnąć Grzegorz Braun, co nie jest dobrą zapowiedzią, jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądała scena polityczna po następnych wyborach.
1: Czy wydaje się panu, że do tego momentu, do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, Zbigniew Ziobro trafi do Polski, czy może będzie goniony tak, żeby jednak go nie złapać?
0: Chyba jest to bardziej zasada gonić króliczka niż dopaść króliczka dla obozu obecnie rządzącego. Chyba też jest to po części dobre, bo wyobraźmy sobie hipotetycznie, skoro już tak teoretyzujemy, co by się stało, gdyby Zbigniewa Ziobro udało się ściągnąć do Polski, deportować. No, po 2-3 miesiącach wyszedłby z tymczasowego aresztu i przyjąłby rolę zapewne męczennika, bohatera prawej strony politycznej, co nie do końca byłoby korzystne dla obecnie rządzących.
1: A gdyby na przykład w areszcie zapadł na zdrowiu, to mogłaby już być całkowita klęska wizerunkowa z punktu widzenia aktualnie rządzących, więc raczej będzie goniony.
0: Raczej będzie goniony. Zdaje się, że ostatnie zapowiedzi wskazują, że już jest ze zdrowiem.

0: pozdrawiam pana Zbigniewa Ziobrę, wszystko w porządku i to jest akurat dobra wiadomość, jedyna. Natomiast ja nie spodziewam się tego, żeby do wyborów Ziobro wrócił do Polski.
1: Jak wytłumaczyć fakt, że w polskiej polityce regularnie, co jakiś czas powraca temat kilometrówek i nagle okazuje się, że mamy w gronie parlamentarzystów i parlamentarzystek zapalonych rajdowców?
0: Zapalonych rajdowców, czy też podróżników, bo niektórzy zdaje się, że kilka razy Ziemię okrążyli w ciągu roku za nasze pieniądze, co należy także podkreślić. Jakby tłumaczyć ten temat, dobrze grzany temat, jeżeli chodzi o social media, dobrze sprzedający się temat, to z jednej strony z perspektywy medialnej, z perspektywy, którą obserwujemy w mediach społecznościowych, natomiast z perspektywy polityków nie chcę nazwać tego ostro, ale co najmniej nieostrożność, jeżeli chodzi o to, jak zachowują się niektórzy politycy rozpisując kilometrówki, ponieważ nie mam tutaj dowodów na jakieś nadużycia. Posługuję się tylko tym, co widzę w oświadczeniach, posługuję się tylko tym, co widzę w sprawozdaniach biur poselskich, a niektórzy posłowie na przykład z Warszawy, czy też z okręgu 20, z okręgu podwarszawskiego, wykazują co najmniej duże kwoty, jeżeli chodzi o to, ile pieniędzy przypada na nich za rok ich funkcjonowania, za rok sprawowania ich mandatu poselskiego.
1: Czy to może mieć jakiś skutek natury politycznej? Bo temat, jak pan wspomniał, jest bardzo chwytliwy i bardzo poręczny dla konkurentów politycznych.
0: Przekonamy się przy okazji układania list wyborczych, bo zdaje się, że to jest najważniejsze z perspektywy każdego z tych posłów, czy znajdzie się na liście, czy też nie, czy rekordziści nadal będą mogli podróżować, czy za swoje, czy też za państwowe. Natomiast z perspektywy politycznej ja nie jestem przekonany, czy jest to temat, który wpłynie na sondaże, który wpłynie na jakąś zmianę, ponieważ liderzy, jeżeli chodzi o kilometrówki, są zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie politycznej. Oba obozy mają swoich przedstawicieli w czubie tego peletonu, jeżeli już mielibyśmy pozostać przy tej nomenklaturze wyścigowej, nomenklaturze podróżniczej.
1: A no właśnie, skoro padło słowo peleton, to może rower byłby jakimś rozwiązaniem, jest bardzo ekonomiczny i bardzo ekologiczny przy okazji. No dobrze, kończymy drobną złośliwością. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Doktor Wojciech Mincewicz, politolog, socjolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spokojnej niedzieli.
0: Dziękuję panie redaktorze, spokojnej niedzieli i dobrego popołudnia dla wszystkich.
1: Bardzo panu dziękuję. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za niespełna dwie minuty będzie 16.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
2: Autopromocja.

0: Fałszywe zgłoszenie w Gdańsku, kolejnym w całej serii. Tym razem chodzi o mieszkanie rodziny prezydenta. Ukrainiec, który wjechał samochodem na nadmorskie oko, opuścił nasz kraj. Ma zakaz wjazdu do Polski. O 13 tysięcy osób skurczyła się polska społeczność w Wielkiej Brytanii. Tak było w ciągu roku. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Służby poszukują sprawcy fałszywego zgłoszenia o pożarze lub grupy osób w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Kiedy strażacy weszli siłowo do tego lokalu, w środku nie było nikogo. Nie potwierdziła się informacja o pożarze, ani o tym, że jest zagrożenie dla życia przebywającego tam dziecka. To zdarzenie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, podkreśla premier Donald Tusk.
1: Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
0: Jeśli sprawcy nie zostaną wykryci, seria alarmów dezorganizujących pracę służb będzie trwała. Tak mówił na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Napiórkowski.
2: Uważam, że ten sprawca raz, że cynicznie wykorzystał znajomość procedur, dwa, że działa w sposób przemyślany. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w maju jeszcze usłyszymy o tego rodzaju zdarzeniu.
0: Tę sprawę, także niedawny fałszywy alarm dotyczący siedziby telewizji Republika, bada specjalny zespół. W jego skład wchodzą policjanci Komendy Stołecznej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo dotyczące serii fałszywych alarmów nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Ukraiński influencer, który przedwczoraj wjechał samochodem nadmorskie oko, opuścił już Polskę i wrócił do swojego kraju. Polskie służby wnioskowały do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zakaz wjazdu dla mężczyzny do Polski, a także pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat.
3: W piątek wieczorem Ukrainiec wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Pokonał ponad 8 kilometrów, zrobił zdjęcie nad jeziorem i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidywana jest kara do 5 tysięcy zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Jego rajd potępił premier Donald Tusk, zwrócił się do MSWiA o wszystkie szczegóły zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji. W następstwie szef resortu Marcin Kierwiński zapowiedział, że Ukrainiec zostanie wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Policja gromadzi dowody przeciwko influencerowi, zabezpieczony został monitoring ze zdarzenia. Sprawę analizuje także Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Z Wielkiej Brytanii wyjeżdża 3 razy więcej Polaków niż tam przyjeżdża. Pokazują to najnowsze dane brytyjskiego Urzędu Statystycznego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z wysp wyprowadziło się 19 tysięcy naszych rodaków, a wprowadziło się 6 tysięcy.
4: Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Eksperci od rynku pracy nie są zaskoczeni. Fala, która ruszyła ponad 20 lat temu po wejściu Polski do Unii, po prostu wygasła. Polacy, którzy przez 2 dekady urządzali się na wyspach, coraz częściej pakują walizki, a nowi emigranci omijają królestwo szerokim łukiem. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec zaglądamy na Jarmark Dominikański w Warszawie. Tłumnie odwiedzają go mieszkańcy stolicy. Jak co roku przykle w klasztorze Dominikanów są stoiska z rękodziełem, smakołykami, także konkursy i loteria. Na scenie młodzież prezentuje swoje talenty.
5: Co tutaj w tych pudełeczkach jest?
6: Losy na Fantewie. Każdy los jest pełen, są to różne rzeczy, czasem rękodzieło,

0: czasem cukierki, czasem zakładki. Wszystkie losy potem biorą udział w losowaniu głównej nagrody, czyli wycieczki.
1: Zarejestrowałam się jako dawca szpiku, bo jest namiot wystawiony i skorzystałam z okazji. Mogę uratować komuś życie.
2: Jarmark Dominikański w Warszawie odwiedziła nasza reporterka Agata Król. Impreza potrwa jeszcze 2 godziny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W stolicy w ciągu ostatniej godziny bardzo symbolicznie pokropił deszcz. Przelotne opady wystąpią też w innych regionach, głównie w pasie od Podlasia przez centrum po Dolny Śląsk. Synoptycy przewidują też burze z porywistym wiatrem. Na Mazowszu na termometrach do 27 stopni, na północy 23 stopnie, nad morzem najwyżej 18.
3: Radio 24.
4: Słowem wszystko. Chińskie znaki.
5: Chińskie znaki, Tomasz Sajewicz. Tydzień obfitujący w wydarzenia i nagłe zwroty akcji. Wizyta Władimira Putina w Chinach bez zaskoczenia. Padły deklaracje o strategicznej przyjaźni obu krajów, o chęci zacieśniania współpracy. Zaskoczeniem dla rosyjskiego dyktatora może być jednak stanowisko Pekinu w sprawie kluczowego dla rosyjskiej gospodarki projektu gazociągu Siła Syberii 2. O projekcie mówi się już od ponad 2 dekad. Przełomowa decyzja w sprawie współpracy energetycznej Rosji i Chin miała być ogłoszona podczas rozmów w Pekinie. Rosjanom na pewno pozostaje niesmak, bo w dokumentach po spotkaniach ani słowa o przełomie. Rosjanie, ratując sytuację, zapewniają, że bliżej niż dalej do realizacji kontraktu, ale póki co w chińskich mediach o nim ani słowa. Nieoficjalnie. Chiny nie chcą finansować gazociągu w tej skali, w jakiej wyobraża to sobie Władimir Putin. Xi Jinping w relacjach z Rosją całkowicie rozdaje karty. Bez Chin rosyjska machina wojenna nie mogłaby funkcjonować. Mówi mój pierwszy rozmówca, zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Jakub Jakubowski.
6: Prawdą jest, że ta intensywność kontaktów między Xi Jinpingiem a Putinem, szerzej Chinami a Rosją, jest niezwykle duża. Oni się spotykają kilka razy rocznie, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Aczkolwiek ja uważam, że na pewno ta wizyta posłuży do tego, żeby się rozmówić a propos rozmów Chińczyków z Amerykanami. Pekin i Moskwa rozgrywają Amerykę, moim zdaniem, w bardzo skoordynowany sposób. Xi nie zdradzi wszystkich kulis rozmów z Trumpem, ale na pewno będzie chciał tę strategiczną koordynację teraz z Putinem przeprowadzić.
7: Czy pana zdaniem temat Ukrainy się pojawia? Jeśli tak, to w jakim kontekście?
6: Na pewno się pojawi pod kątem sprawności rosyjskiej machiny wojennej, bo nie jest żadną tajemnicą, że Rosjanie w ogromnym stopniu polegają na dostawach z Chin dóbr podwójnego zastosowania, wojny radioelektronicznej, dronów, więc myślę, że pod tym kątem tej współpracy wojskowej, wojskowo-przemysłowej będzie to omawiane, bo zawsze jest omawiane i jest niezwykle ważne dla Rosjan. Ja byłbym bardzo sceptyczny co do tego, czy będzie omawiana kwestia pokoju na Ukrainie, czy zakończenia wojny. No moim zdaniem Chińczycy się wyraźnie wycofali z prób mediacji. Nie był to jakiś szczególnie ważny temat w rozmowach Trumpa z Xi Jinpingiem. Nie sądzę, żeby Chińczycy teraz się wykazywali inicjatywą w kwestii zakończenia tej wojny. Myślę, że to bardziej robocze spotkanie co do tego, jak konsekwencje tej wojny wpływają na szerzej na relacje chińsko-rosyjskie.
7: Pojawiają się tego typu głosy wprost formułowane, że gdyby nie chińska kroplówka gospodarcza, to Rosji nie byłoby stać na dalsze prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Czy są fakty, które potwierdzają taką tezę, czy to jest na wyrost?
6: To bez importu wyrobów przemysłowych rosyjska gospodarka nie mogłaby funkcjonować. Posłużę się jedną statystyką. Myśmy dokonywali takiej kalkulacji, jaki jest udział Chin w rosyjskim imporcie dóbr podwójnego przeznaczenia, czyli między innymi tych potrzebnych do machiny wojennej. Ten udział Chin wzrósł z 20% przed wojną do około 87% w zeszłym roku, więc widać to wyraźnie w liczbach, nawet w liczbach chińskich, że bez tego zaplecza przemysłowego, jakie Chińczycy dają Rosjanom, ta gospodarka, w tym gospodarka wojenna, po prostu nie mogłaby funkcjonować.
7: Na ile Chiny stanowią

0: zagrożenie dla Rosji. Gdyby jeśli wziąć pod uwagę taki chiński ekspansjonizm gospodarczy, oczywiście Chiny nie sygnalizują tego, że wiemy, że historycznie nie zawsze było tak, że to jest czarno-biały obraz wielkiej przyjaźni Moskwy i Pekinu, ale pana zdaniem właśnie to uzależnianie od siebie Kremla, przynajmniej gospodarcze, bo być może politycznie Putin jednak myśli przynajmniej, że nie jest zależny, ale pana zdaniem, czy to jest niebezpieczeństwo dla Rosji i czy Rosja zdaje sobie z tego sprawę?
1: To ma wymiar oczywiście polityczny, no bo to jest uzależnienie i pewna taka niewypowiedziana, ale realna władza, którą Chińczycy zyskują. Natomiast ma to konsekwencje również przemysłowe. Rzadko się o tym mówi, ale rosyjska gospodarka strasznie traci na ekspansji chińskiego przemysłu. To, czemu jest poddana dzisiaj Unia Europejska czy Polska pod kątem tego gwałtownie rosnącego eksportu chińskiego, który wyniszcza lokalne struktury przemysłu, to w Rosji jest jeszcze bardziej widoczne i jeszcze bardziej bolesne. Rosyjski sektor samochodowy, poddostawcy i fabryki dzisiaj tracą w bardzo dużym stopniu. I to widać, bo moim zdaniem ta putinowska elita podjęła decyzję, że to jest koszt, który ona zechce ponieść. To znaczy te straty dla Rosji to jest koszt, który Putin zdecydował się ponieść. No, co nie znaczy, że nie cierpią na tym szerzej Rosjanie czy rosyjska gospodarka. To jest bardzo widoczne i nawet jest duża presja w samej Rosji, żeby się jakoś bronić przed tą chińską ekspansją przemysłową. Jest niepokój, no ale Putin zdecydował inaczej i to wsparcie polityczne Pekinu jest mu tak potrzebne, że jest po prostu zdecydowany ten koszt płacić.
0: Państwa szczególnie przyjazne Chinom mają to do siebie, że przy okazji spotkań oficjalnych zawsze deklarują to, co gospodarz sobie życzy albo to, co będzie chciał usłyszeć, ale ja pamiętam taką wypowiedź, deklarację bodajże z ubiegłego roku, że oczywiście Tajwan jest nieodłączną częścią Chin, ale też pamiętam taką sugestię, że Rosja mogłaby wesprzeć Chiny, jeśli Chiny potrzebowałyby pomocy w kwestii Tajwanu. Czy pana zdaniem w ogóle taka opcja na tym etapie, można o niej mówić, czy to jest na poziomie takiego politycznego science fiction?
1: To stanowisko Moskwy wobec sprawy tajwańskiej, ono ewidentnie ewoluowało i wykracza znacznie poza to, co zwykłe państwa przyjazne Chinom mówią. To znaczy uznanie praw HRL do Tajwanu, tak, ale do tego ustami Ławrowa, a czasem Putina, mówiono jest, że Rosja akceptuje wszelkie środki, którymi Chiny chciałyby to osiągnąć, a również no, są wspólne manewry wojskowe, też dotyczące Tajwanu na Morzu Wschodniochińskim, w cieśninie tajwańskiej. Mówi się też dużo o tym, że Rosja w przypadku konfliktu o Tajwan miałaby ważną rolę do odegrania w Azji Północno-Wschodniej, w tym trójkącie Chiny, Korea Północna, Rosja, szczególnie w odniesieniu do Japonii, tak żeby wiązać siły japońskie czy południowo-koreańskie na północy, tak żeby nie mogły przyjść w sukurs Tajwanowi. To są oczywiście gry wojenne, ale taki kontekst jest tam widoczny. Moim zdaniem Rosjanie bardzo wyraźnie sygnalizują, że dadzą pełne poparcie i polityczne, i takie materiałowo-wojskowe.
2: Rosja mogłaby wesprzeć Chiny w przypadku inwazji na Tajwan. Takie sygnały wysyłają rosyjskie władze, a mówił o nich dr Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. A Tajwan coraz bardziej w centrum uwagi. Najpierw za sprawą wizyty Donalda Trumpa w Chinach, a teraz za sprawą wciąż jednak nie do końca potwierdzonych przecieków z Pentagonu, że Stany Zjednoczone wstrzymują dostawy broni na wyspę. Oficjalnie, ze względu na wojnę z Iranem, sprawdzają stan uzbrojenia. O echach spotkania Xi i Trumpa w Tajpej rozmawiałem z Marcinem Jerzewskim z European Values Center for Security Policy.
3: Tajwan już od dawna prowadzi wewnętrzną debatę na temat tego, do jakiego stopnia wyspiarski kraj może polegać na wsparciu Stanów Zjednoczonych w przypadku potencjalnej eskalacji w cieśninie tajwańskiej. Patrząc na poglądy zwykłych mieszkańców Tajwanu, możemy zauważyć, że Tajwan jest niezwykle spolaryzowany, a poglądy na zasadność wiary we wsparcie Stanów Zjednoczonych są znacznie odmienne między zwolennikami Demokratycznej Partii Postępowej i Chińskiej Partii Nacjonalistycznej. Demokratyczna Partia Postępowa nadal wierzy w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast zwolennicy największej partii opozycyjnej myślą, że Stany Zjednoczone mogłyby nie przyjść im na pomoc, jeżeli eskalacja miałaby miejsce. Jeżeli chodzi o elity polityczne, prezydent William Lai powtórzył swoją narrację o tym, że Tajwan nie dąży do formalnego ogłoszenia niepodległości, ponieważ Republika Chińska na Tajwanie już jest de

0: facto suwerennym podmiotem, który sprawuje kontrolę nad swoim terytorium, nad swoją populacją.
1: To, o czym mówi Donald Trump zatem? O jakiej niepodległości mówi Donald Trump na pokładzie Air Force One?

0: prawo do mówienia. I wydaje mi się, że komentarze Donalda Trumpa, zarówno te, którymi podzielił się z członkami mediów, którzy byli obecni na pokładzie Air Force One po zakończeniu jego wizyty w Chinach, jak również w dość długim wywiadzie ze stacją telewizyjną Fox, wskazują na to, że choć rzeczywisty wektor polityki Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu jeszcze nie uległ zmianie, nie widzimy zwrotu o 180 stopni z dnia na dzień, to właśnie poprzez swoją siłę dyskursu Chiny mogły wpłynąć na to, jak Trump myśli o Tajwanie i elitach politycznych z Demokratycznej Partii Postępowej. Bo ta narracja mówiąca o tym, że prezydent William Lai i cały gabinet DPP dąży do formalnej niepodległości, jest bardzo zbieżne z chińską narracją. Natomiast dwie największe partie na Tajwanie, zarówno Demokratyczna Partia Postępowa, jak i Chińska Partia Nacjonalistyczna, to partie status quo, choć definiują go inaczej. DPP z większym naciskiem na obronność i dywersyfikację, a Kuomintang na wykorzystywanie okazji, żeby oczywiście prowadzić politykę obronną nad cieśniną tajwańską, ale też wchodzić w dialog z Chinami w tych kwestiach, gdzie uważają to za pożyteczne.
1: Z czego wynika ta perspektywa Donalda Trumpa? Ja wiem, że nie jesteś amerykanistą. Czy rzeczywiście w jego otoczeniu nie ma ludzi albo nie ma chociażby Tajwańczyków czy przedstawicieli władz tajwańskich, którzy powiedzieli mu, by mu nam o to nie chodzi?
0: Moim zdaniem Trump...
1: To jest gra. Czy to jest też gra być może?
0: Moim zdaniem Trump otacza się bardzo wąskim gronem zaufanych doradców. Widzimy ogromną różnicę między dynamiką wokół osoby prezydenta, między pierwszą administracją, a trwającą obecnie drugą administracją Donalda Trumpa. I oczywiście w Stanach Zjednoczonych istnieje bardzo silna grupa ekspertów, zarówno w rządzie, jak i w organizacjach blisko rządu, które rozumieją te zależności, które doskonale rozumieją na przykład pojęcie siły dyskursu. Natomiast czy ich komentarze rzeczywiście przenikają do tego najbardziej wewnętrznego kręgu, jest czymś, przy czym stawiam znak zapytania. Możemy tutaj skontrastować wypowiedzi Donalda Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio, dlatego że kiedy Rubio mówił tak asertywnie i prosto, klarownie, że nie nastąpiła żadna zmiana w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu, to z mojego punktu widzenia było to jasne odparcie właśnie prób Chin wpływania na to, w jaki sposób kształtowana jest amerykańska narracja wokół Tajwanu. Czyli Rubio w odróżnieniu od swojego prezydenta bardzo wyraźnie odrzucił te próby dość delikatnego w białych rękawiczkach kształtowania dyskursu.
1: Ale już powiedzenie w tym momencie w komentarz dotyczący przyszłości podpisania dokumentu o sprzedaży broni na Tajwan, akurat w tym momencie po spotkaniu z Xi Jinpingiem, że może podpisze, a może nie podpisze, ten sposób sformułowania sprawy jednak budzi niepokój, bo zostawia w tym momencie taką furtkę spekulacji, czy nie doszło do jakichś negocjacji handlowych związanych z Tajwanem.
0: Zdecydowanie tak. I nawet jeżeli to jest wyłącznie element gry Donalda Trumpa, to nawet to samo stwierdzenie, że sprzedaż broni na Tajwan mogłaby być przedmiotem jakichkolwiek negocjacji czy próby zawarcia, mówiąc kolokwialnie, dealu między obiema stronami, jest zwrotem w niebezpieczną stronę. W trakcie swojej wizyty Donald Trump również odrzucił tę tezę, że Stany Zjednoczone zobowiązały się już w 1982 roku do nieprowadzenia negocjacji ze stroną chińską dotyczącą sprzedaży broni. To jest część tak zwanych Six Assurances, które były wydane przez stronę amerykańską właśnie w 1982 roku. Komentarz Trumpa był taki, że dokumenty sprzed ponad czterech dekad nie powinny kształtować współczesnej dynamiki między wielkimi imperiami. Natomiast na Tajwanie może to budzić niepokój. Ta perspektywa, którą przedstawiłeś, jest na pewno ugruntowana bardziej w kontekście globalnym, w kontekście amerykańskim. Patrzymy na to, czy Tajwan stał się, czy może stać się w najbliższej przyszłości pionkiem w grze negocjacyjnej. Ale tutaj z mojej perspektywy badacza, który pracuje w Tajpej, też jest ważne to, w jaki sposób ten element wizyty jest odbierany na Tajwanie. I to budzi niepokój również ze względu na wewnętrzną dynamikę polityczną. Tajwan niedawno dopiero przegłosował nowy specjalny budżet na obronność, mniejszy niż ten proponowany przez administrację prezydenta Laja, natomiast i tak bardziej hojny niż najbardziej okrojone wersje proponowane przez niektórych członków Chińskiej Partii Nacjonalistycznej, w tym ich własną przewodniczącą, więc

0: po dość długim okresie bardzo gorącej debaty wewnątrz Tajwanu, czy ten kraj powinien pozwalać sobie na bycie tak zwanym bankomatem dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest sformułowanie, które było wykorzystywane bardzo często przez media i przez niebieski obóz polityczny wokół Chińskiej Partii Nacjonalistycznej. Teraz rzeczywiście stawia się jeszcze więcej znaków zapytania. Czy Stany Zjednoczone są partnerem, który jest wiarygodny?
1: Kilka miesięcy temu, kiedy była rocznica prezydentury Williama Laya, rozmawialiśmy właśnie o tym, jak zmienił się wektor polityki bezpieczeństwa Tajwanu, że ten rok prezydentury to jest jednak inwestowanie, było inwestowanie w mechanizmy zwiększania zdolności obronnych. Czy jest tak, że następuje mimo tych gwarancji amerykańskich, następuje taka zmiana bardziej racjonalnego myślenia, że jednak liczmy bardziej na siebie niż na pomoc innych?
0: Oczywiście, chociaż zakres, w którym Tajwan będzie w stanie wzmacniać swoją obronność bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, jest ograniczony. Stany Zjednoczone są tak naprawdę jedynym źródłem technologii wojskowych dla Tajwanu, poza tymi, które są opracowywane wewnętrznie, więc tutaj rzeczywiście rozwój tych technologii może być opóźniony. Najlepszym przykładem tego jest projekt budowy tajwańskich łodzi podwodnych. To już prezydent Obama był tym amerykańskim przywódcą, który bardzo blokował możliwość transferu technologii dotyczących łodzi podwodnych na Tajwan. Właśnie dlatego Tajwan przedsięwziął tę inicjatywę zbudowania własnych łodzi, ale to jest projekt, który jest naznaczony wieloma opóźnieniami, wieloma kontrowersjami i jest przedmiotem bardzo gorącej debaty między dwoma obozami politycznymi tutaj w Tajpej. Natomiast jeżeli chodzi o technologie podwójnego wykorzystania, które będą niezwykle istotne dla Tajwanu, który chce rozwijać tak zwaną asymetryczną obronę, czyli nie próbować osiągnąć niemożliwy cel, czyli zrównanie liczebności sił zbrojnych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, tylko właśnie przez asymetryczną obronę tutaj wiele lekcji Tajwanowi może udzielać Ukraina, to istnieją też szanse dla nas w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska i Czechy to dwa kraje, które są największymi odbiorcami wyprodukowanych na Tajwanie dronów i zacieśnia się współpraca w zakresie nie tylko handlu produktami końcowymi, czyli już kompletnymi dronami, ale też budowania odporności łańcuchów dostaw poprzez budowanie tak zwanych nieczerwonych łańcuchów dostaw, czyli współpraca między Tajwanem a Europą Środkowo-Wschodnią w zakresie tego, żeby drony mogły być produkowane bez wykorzystania komponentów z Chińskiej Republiki Ludowej.
2: To był Marcin Jerzewski z European Value Center for Security Policy. Po wizytach Trumpa i Putina chińskie media piszą o Pekinie jako centrum światowej polityki. Częściowo przecież tak jest. Chiny to jest mocarstwo. Do Chin pielgrzymują coraz intensywniej zresztą zagraniczni politycy. Ale jak nie wpaść w pułapkę chińskich narracji? I w jaki sposób rezonują one z rosyjską dezinformacją? Doktor Patrycja Krzyśpiak z NASK.
3: Już od dłuższego czasu obserwujemy rosnącą, można powiedzieć, nie powiedziałbym bardzo dużą, ale rosnącą zbieżność narracyjną tej propagandy i czasem też dezinformacji rosyjskiej i chińskiej. I można by się pokusić o takie stwierdzenie, że no nie wiemy, na ile to jest współpraca taka na poziomie instytucjonalnym, ale ewidentne jest, że i kanałom rosyjskim ta propaganda chińska jest na rękę i też w drugą stronę, może nie tyle w przypadku Polski, ale to bardziej w angielskojęzycznych mediach widać, też kanały prochińskie w taki ukryty sposób przemycają treści zbieżne z tym, co Kreml nam chce tutaj mówić propagandowo. Więc ta współpraca jak najbardziej jest i ta zbieżność narracyjna przede wszystkim jest coraz bardziej widoczna.
4: Znaczy, to jest zagrożenie dla świata, bo oczywiście chińska propaganda jest taką, powiedzmy, tępą propagandą, której trudno jest się przebić do zachodnich narracji. Jest niebezpieczeństwo takie, że one mogą się przebijać, a jeśli tak, to właśnie w jaki sposób?
3: Po pierwsze, taki rdzeń jakby tej zbieżności propagandowej tutaj na froncie Rosja-Chiny, to jest oczywiście przekaz antyzachodni. Po pierwsze uderzamy w Stany Zjednoczone, no bo to jest taki symbol jakby wszystkiego, z czym Rosja i Chiny walczą, ale pośrednio poprzez uderzanie w Stany Zjednoczone i na przykład w NATO, w sojusze transatlantyckie, też w Unię Europejską, to jest takie poddawanie w wątpliwość jakby całego systemu funkcjonowania demokracji zachodnich, możemy powiedzieć liberalnej demokracji, czyli też pod płaszczykiem tych wszystkich narracji jest przemycanie i promowanie, mniej lub bardziej bezpośrednie, w zależności od kanału, systemu autorytarnego. I wydaje mi się, że w tym sensie to jest coś takie fundamentalne zagrożenie, ponieważ to nie jest coś, co się stanie w przeciągu tygodnia, miesiąca czy nawet roku,

0: ale jest to systematyczne podważanie tych naszych zachodnich systemów, również w Polsce, i budowanie takiej oferty alternatywnej, można by powiedzieć. Czyli no tutaj wiemy, z czym to się wiąże w przypadku Rosji. Być może mniej my Polacy wiemy, z czym to się wiąże w przypadku Chin, bo promować Rosję w Polsce, no to jest duże wyzwanie, aczkolwiek nie niemożliwe. Ale już promować ten system idący z Chin, to wydaje mi się, że to jest coś bardziej strawnego, łatwiejszego do przełknięcia. No i widać, że tutaj ta zbieżność interesów jest bardzo widoczna.
1: Czym Chiny nas straszą? Na co zwracać uwagę? No jakie elementy narracji pani już zresztą wspomniała po części?
0: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o straszenie, to bardzo chętnie takie wątki, które też pojawiają się właśnie i u Rosjan, czyli jakaś taka moralna zgnilizna Zachodu, upadek społeczny, chaos, to, że nie ma państwa prawa, to, że tak naprawdę na przykład jest niekontrolowana migracja, pojawiają się może przestępczość związana z tą migracją. Też takie wątki już bezpośrednio na przykład rasistowskie pojawiają się w tych treściach lub nawet antysemickie. Czyli wszystko to, co my moglibyśmy powiedzieć, też się kojarzy u nas z jakimiś takimi środowiskami troszeczkę radykalnymi. No i do tego po prostu łatwo jest wykorzystać przekazy zbieżne z tym, co emituje Kreml, i Pekin też pod to się podczepia. No mieliśmy taki pierwszy lepszy przykład z brzegu, to przez ostatnie miesiące było sporo tego, aferę Epsteina, no bo kto się wypowie w tym momencie przeciwko? Kto powie, nie, to nie jest prawda. No, to jest bardzo skandaliczna sytuacja. No, gdyby to było w Chinach, to on by został skazany na karę śmierci po tygodniu. Bo w Chinach takich rzeczy nie ma, a w USA i na zachodzie Europy takie rzeczy skandaliczne, obrzydliwe się dzieją. Więc to jest taki jak najprostszy przykład tego, jak coś, co jest faktycznie bulwersujące w opinii publicznej i co ukazuje jakąś słabość naszych systemów, może zostać propagandowo wykorzystane, no, na korzyść systemów, też no nie wiem, czy takich idealnych, jeśli chodzi o opiekę prawną nad obywatelem.
1: W związku z tymi dwoma wizytami, to co ja obserwuję w chińskich mediach, to jest jakby ponownie pojawiła się taka narracja Chin jako mocarstwa jedynego na świecie, które będzie zbawiało świat, bo zobaczcie, w ciągu 5 dni po raz pierwszy w historii mamy u siebie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chińskie media no, podbijają tą piłeczkę Chin, bez których świat sobie nie poradzi.
0: Zdecydowanie, i tą narrację możemy też obserwować na prochińskich kanałach u nas w Polsce. Chiny jako taki cesarz jakby światowy, no, twórca nowego ładu światowego, jako też element stabilizujący, no bo mamy wojnę w Iranie, wywołaną oczywiście przez USA i Izrael, a z drugiej strony mamy Chiny, które rozrabiają na Indo-Pacyfiku, ale o tym się nie mówi. No, ale jednak jawią się tutaj w tym porównaniu jako taki kraj bardziej racjonalny. I to jest też podkreślane, plus oczywiście ta właśnie ofensywa dyplomatyczna Pekinu, to o czym pan wspomniał, że ustawia się kolejka przywódców światowych, że teraz każdy jedzie jako taki, można by powiedzieć, no petent, żeby załatwić sprawy właśnie tam, gdzie jest centrum świata, czyli w Pekinie. No na ile to jest zgodne z rzeczywistością, a na ile to jest propagandowa narracja, to już jest inne pytanie, ale faktycznie to widzimy i w chińskich mediach, ale i to coraz częściej przenika do nas. I też nawet widzimy, jakie są reakcje teraz po wizycie Donalda Trumpa, że wiele mediów światowych, które nic nie mają oczywiście wspólnego nawet z Chinami, oceniają krytycznie, wręcz czasem troszeczkę popadając w takie powielanie tych narracji zbieżnych z tym, co emituje Pekin. I to, żeby każdy dziennikarz, który skrytykował Donalda Trumpa teraz, to był prochiński. No też nie możemy popadać w paranoję. Ale jednak tutaj troszeczkę ta percepcja, szczególnie osób, które nie wiedzą, jak ta machina propagandy działa, wydaje mi się, że zwraca się na korzyści.
2: Wywiad z dr Patrycją Krzyśpiak z NASK kończy dzisiejsze Chińskie Znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt. Zdrowit, spółka ZOO.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskiej.

0: radiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Po reklamie.
2: 16:31.
1: Komentarz.
2: To będzie komentarz do sytuacji za oceanem. Jest z nami dr Marek Kawa, amerykanista. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Przyglądamy się dziś m.in. ruchowi MAGA, który wyniósł Donalda Trumpa do prezydentury. Ten ruch zdaje się mieć coraz więcej rys i pęknięć. Z czego owe pęknięcia wynikają, o tym m.in. będziemy rozmawiać. W jakiej kondycji jest dziś MAGA?
3: No jest to paradoks, ale Trump nie ma alternatywy, to znaczy dla ruchu MAGA nie pojawił się nikt, kto by faktycznie mógł zastąpić Trumpa i mimo, że może nie połowa, ale pewna część, która wyraźnie już kontestuje, wręcz staje się, to trochę taki syndrom, można powiedzieć, apostaty, tak? Wręcz jest czasami bardziej antytrumpowska, prawda, niż demokraci czy tradycyjni przeciwnicy Trumpa, to mimo to Trump się ma świetnie, to znaczy jako ten, który wyznacza na przykład kandydatów do wyboru, do prawyborów, takim chyba symbolem w ostatnich dniach, który otrzeźwił właśnie tych krytyków Trumpa, była porażka Toma Messi. Thomas Messi, przypomnę, siedmiokrotny kongresmen z Kentucky, był takim otwartym, już wieloletnim krytykiem Trumpa w ramach Partii Republikańskiej. Przede wszystkim wiązał aferę Epsteina, skandal Epsteina właśnie z Trumpem, z jego środowiskiem. Ponadto tych pól niezgody było coraz więcej, a do tego doszło oczywiście, co najbardziej kontestuje ruch MAGA, interwencja, tak, czy wojna, już chyba możemy mówić o wojnie w Iranie i zbyt proizraelskie, prawda, wpływy, czy tutaj wpływ Izraela na działania zewnętrzne. I wydawałoby się, że przy tych niskich jednak notowaniach też już jakby ogólnokrajowych Trumpa, który gdzieś prawda, krąży około 40%, 39%, że może nastąpić taka zmiana, prawda, i ruch MAGA zmaterializuje ten gniew, czy jakieś takie oburzenie, czy obrażenie wręcz na Trumpa i no, ku zaskoczeniu chyba też wszystkich, wygrał w tych prawyborach w Kentucky. Oczywiście Kentucky to jest tradycyjny, republikański, konserwatywny stan, w zależności też od dystryktów, ale wygrał praktycznie nieznany, nowa twarz w polityce. Gularian, który był oczywiście popierany przez środowisko konkretnie trumpowskie, czy jakkolwiek nazwiemy, to nie był ruch MAGA. Nawet ta wygrana nie była jakaś bliska, tak? Tam było kilku procent. To trochę otrzeźwiło krytyków, mówię tak otwartych krytyków, jak choćby Mary Taylor Greene, która w ogóle zrezygnowała z, pamiętamy, to była jedna z najbardziej takich twarzy z Georgii, prawda, które no, nie tylko pomogły Trumpowi uzyskać reelekcję, ale jakby legitymizowały jego wszelkie działania. Tym, tak już powiedziałem, tym takim pierwszym elementem odejścia takich twarzy właśnie, jak choćby już może nie politycy, ale komentatorzy, twarze ruchu MAGA, czyli Tucker Carlson, Megyn Kelly, czy właśnie prawda, liderzy opinii w Stanach Zjednoczonych, tak? Mimo, że znani, ale właśnie związani, czy to wokół. Zresztą sam Charlie Kirk, pamiętamy, ten, który został zastrzelony w ostatnich swoich tygodniach, kontestował politykę Trumpa, więc wydawało się, że odchodzi, że Trump faktycznie traci to wsparcie swego najbliższego otoczenia. Jeszcze dodam tutaj choćby Steve'a Bannona, który może nie odszedł w taki sposób, czy nie kontestował Trumpa, ale zaznaczał swoje odmienne zdanie. Więc wracając, jest pewien paradoks, panie redaktorze. Trump się ma może nie mocno, tak, ale stale i to na pewno paraliżuje krytykę, zwłaszcza wśród kongresmenów, którzy będą walczyć w

0: roku. Niektórzy o reelekcję, niektórzy senatorowie, gdzie wybierana 1/3 senatorów republikańskich, chociaż tu bardziej muszą się martwić demokraci. I jak powiedziałem na początku, chyba brak alternatywy, bo ani J.D. Vance, ani tym bardziej Marco Rubio jeszcze jakby nie zbudowali takiej pozycji, aby dać jakąś alternatywę dla, no mówię, wymienionego przez wszystkie przypadki. Chyba codziennie mówi się o Trumpie, prawda?
1: To prawda. Wrócimy jeszcze do jesiennych wyborów i do wojny z Iranem, ale proszę jeszcze krótko wyjaśnić, jak ma się ruch MAGA do partii republikańskiej? Na ile te zjawiska się przenikają, na ile to są jednak odrębne światy?
0: No jest to, tak jak mieliśmy kiedyś w przypadku Tea Party, jest to zjawisko społeczne bardziej, ruch bym powiedział, który oczywiście nie ma jednolitej ani agendy, jest tak jak powiedziałem, bardziej ruchem społecznym, który aktywizuje się w pewnych sytuacjach. Na pewno takim clue był jednak pewien izolacjonizm, tak, który właśnie w tym momencie, kiedy Trump, zwłaszcza w tym roku, był bardziej aktywny w polityce zagranicznej, no wszedł w taki ruch kolizyjny z Trumpem. Przede wszystkim, kiedy jeszcze zaakceptowano, ale już wówczas pojawiały się, prawda, krytyczne uwagi, kiedy ta pierwsza operacja czerwcowa rok temu, czyli zbombardowanie silosów na terenie Iranu przez bombowce amerykańskie, to już wzbudzało pewien niesmak, ponieważ Trump jakby no tutaj podważył swoją zasadę, że nie będzie wstrzymał nowych wojen. Tak. Do tego, choć udana oczywiście akcja w Wenezueli, też pamiętamy, przecież Trump zapowiadał wcześniej, zanim to się stało, i ten disapproval, ta kontestacja była bardzo duża, nie tylko wśród demokratów, nie tylko wśród niezależnych. Kiedy jednak doszło do, kiedy udało się, prawda, w sposób w zasadzie bezkosztowy, czy bez jakichś większych ofiar uprowadzić Maduro, to się jakby wyrównało, to znaczy przekonał w jakiś sposób Trump, że jest skuteczny. No ale do momentu, prawda, kiedy no, możemy powiedzieć, że Amerykanie utknęli w pewnym impasie, który obserwujemy teraz, jeśli chodzi o blokadę ciśniny Hormuz, to wówczas znowu pojawiły się bardzo mocne głosy krytyczne. Więc ten izolacjonizm, który charakteryzował, czy w jakiś sposób spajał ruch MAGA, no tutaj był wręcz, tak jak mówię, Trump zapłacił ten koszt kilku, prawda, liderów opinii, czy wręcz, tak jak mówię, kongresmenów, którzy weszli w otwarcie, prawda, kontestowali.
1: Ruch MAGA, który jest zjawiskiem społecznym, jak pan powiedział, czy społeczno-politycznym, powiedzmy, o profilu bardzo wyraźnie konserwatywnym, miejscami dość mocno konserwatywnym. Jak te środowiska reagują na sytuację, kiedy Donald Trump przedstawia siebie jako Jezusa na różnego rodzaju grafikach?
0: No to jest pewien, powiedział, folklor, tak?
1: Te grafiki?
0: Myślę, że to się wybacza Trumpowi, biorąc pod uwagę, że to jest pewien, no, pewna taka osłona, bym powiedział, marketingowo. Też pamiętamy, że...
1: No,
0: że
1: wyjątkowo jednak niesmaczna, nawet jeśli osłona marketingowa.
0: Tak, owszem. No, ale bierze się to w nawias na zasadzie, że tak jak mówię, nie ma nikogo lepszego, który byłby bardziej skuteczny, który byłby tak skuteczny i jednak realizował. No i jest jednak, co by nie mówić, Trump w jakiś sposób sparaliżował kongres, tak? To znaczy nawet republikanów. Te przykłady, które tutaj podają na początku, bym dodał jeszcze senatora Cassidy z Luizjany, który również musi się pożegnać. Więc to paraliżuje wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy być może nawet się nie zgadzają z Trumpem, ale nie mają na tyle środków, nie mają na tyle też politycznie odwagi, aby stanąć w szranki, ponieważ jeszcze wrócę do Thomasa Messi, który był takim otwartym, nawet zbudował wokół siebie, można powiedzieć, w ramach ruchu MAGA oczywiście. No, on mówi, że jest ruchem, że oni są, prawda, jeszcze do tego możemy dodać niektórych kongresmenów z Teksasu, bo teraz również w Teksasie toczy się ciekawa bratobójcza wojna, jeśli chodzi o prawe wybory, właśnie Ken Paxton, popierany przez Trumpa, staje przeciwko wieloletniemu konserwatywnemu właśnie

0: senatorowi z Teksasu, który też nie ma jakichś takich antytrumpowych wystąpień, czy nie ma w swojej historii jakiegoś takiego otwartego konfliktu. Więc to najbardziej paraliżuje politycznie, to znaczy, że obawiają się, prawda, ci potencjalni kandydaci, którzy gdzieś tam będą oponować, braku wyboru, braku elekcji. W przypadku oczywiście Tomasa Messi doszły kwestie jeszcze izraelskie, tak, czy antyizraelskie, które on się mocno wypowiada. To też jest pewien paradoks, to znaczy to, że w mainstreamowych mediach być może te wystąpienia, czy pewna narracja przeciwko Izraelowi ma miejsce, nie znaczy, że społeczeństwo amerykańskie podążyło w tym kierunku takiej zmiany. To znaczy ono jest ciągle według mnie proizraelskie, cokolwiek by się działo w Gazie czy w Iranie. I to też pokazuje słabość demokratów, którzy nie za bardzo poszli w tym kierunku właśnie takim progresywnym i antyizraelskim. Oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny nieobiektywnej, ale to jednak jeszcze nie jest ten czas, aby na sztandarach. I to też pokazuje paradoks ruchu MAGA, gdzie są, i można powiedzieć, wystąpienia antysemickie, ale w większości bardziej, prawda, związane tutaj z ruchem libertariańskim, bo mimo że jest to ruch konserwatywny, jak pan doktor określił, ale różnie rozumiany, sam konserwatyzm amerykański to jest no, cała historia różnych ewolucji, bo mamy konserwatyzm reganowski, mamy właśnie taki bardziej z południa, związany kiedyś z politykami właśnie z Teksasu, tutaj z tego pasa słonecznego. Wallace z Goldwaterem, tak? Czy innymi takimi twarzami. I to się kumuluje. I to się Trumpowi udało, że on jakby powybierał pewne propozycje nierealizowane długo przez wiele lat przez partię republikańską. Choćby kwestie, tutaj wrócę, co też mocno zjednoczyło wokół Trumpa ruch, to znaczy kwestie bezpieczeństwa, ten lower and order, tak, czyli właśnie uszczelnienie granicy południowej z Meksykiem, to ciągle jakby, nawet jeżeli ideologicznie, jak pan redaktor słusznie zauważył, czy taki rodzaj wręcz Trump uprawia medialnie jakiś rodzaj nawet jakiejś blasfemii takiej, tak, kiedy traktuje religię, bo sam nie jest oczywiście, to wiemy, nie jest osobą religijną, traktuje religię, to wybacza mu się to, ponieważ na zasadzie, że są jednak pewne kwestie ważniejsze i gdzieś tam przymyka się oczy na tego typu zachowania.
1: No ale to jest jednak podziwugodna elastyczność. Zastanawiam się, jak w głowie potencjalnego magowca mieszczą się tak rozbieżne interesy. Z jednej strony oczekiwanie, że polityka amerykańska będzie jednak izolacjonistyczna. Pojawiają się też wątki krytyczne wobec Izraela. Z drugiej strony wybraniec ruchu MAGA wplątuje Stany Zjednoczone w nowy konflikt, zresztą ręka w rękę z Izraelem, i nie bardzo wie, jak z tego konfliktu wybrnąć.
0: Dlatego też Trump osiąga bardzo niskie prawda, te ratingi, bo teraz, co państwu wskazałem, to mówimy o Stanach bardzo konserwatywnych, prawda, Kentucky, Indiana, bo niedawne też wybory w Indianie pokazały, że Trump ma przełożenie, czy Teksas, ale oczywiście w skali globalnej, jak się podliczy, to faktycznie Trump traci. Tylko pamiętajmy, jaka jest sytuacja Trumpa. Trump już nie ma przed sobą trzeciej kadencji, cokolwiek by się, prawda, mówiło z jego otoczenia, nie uda się naciągnąć tej konstytucji amerykańskiej. Pamiętajmy choćby, że choćby Sąd Najwyższy, mimo że zdominowany przez sędziów konserwatywnych, to ma też niedawno przecież obalił ustawę, którą proponował, czy którą podał do sprawdzenia Trump, dotyczącą choćby właśnie urodzenia, tak? Chciał to podważyć, jedną z poprawek konstytucji, więc patrząc na polityczną sytuację Trumpa, on już jakby dzisiaj walczy o swoje dziedzictwo, czy kogo wyznaczy na swojego następcę. Jest w środku kadencji. Wtedy się podejmuje, patrząc na historię prezydentury amerykańskiej, w połowie kadencji podejmuje, zwłaszcza prezydent, który nie ma już przed sobą, prawda, reelekcji, podejmuje często najmniej popularne decyzje. Stąd aż tak bardzo nie musi się Trump przejmować,

0: jeżeli chodzi o rating. Ale, tak mówię, jest skuteczny w wyznaczaniu kandydatów, choćby mówię, w tych stanach konserwatywnych.
1: A czy ma już upatrzonego następcę?
0: No właśnie z tym jest problem, tak. Z tym jest problem, wydaje się, że w ostatnim czasie chyba wysuwa się na prowadzenie Marco Rubio, ale on też nigdy nie był związany. Pamiętajmy, przecież on to był jeden z oponentów, prawda, w 2000 wyborach, prawda, w kampanii wyborczej. Był bardzo brutalnie potraktowany w kampanii wyborczej prezydenckiej, kiedy Trump się po raz pierwszy ubiegał o prezydenturę w 2016 roku. To były starcia, pamiętamy, Rubio był upokarzany przez Trumpa i myślę, że to też pamięta z tyłu głowy, podobnie jak Ted Cruz i niektórzy później dziś na zasadzie pewnego pragmatycznego politycznego wpisali się, prawda, może nie w ruch MAGA, ale wpisali się, że będą działać w ramach, prawda, stajni, jak to określimy, czy zaplecza Trumpa. I Marco Rubio ma tę szansę, że widać, że jest bardziej doświadczony politycznie niż J.D. Vance. To, że dzisiaj sprawuje dwie funkcje kluczowe, przypomnę, sekretarza stanu i doradcy do spraw bezpieczeństwa, co rzadko, prawda, mieliśmy w historii, nawet w przypadku pierwszej kadencji Trumpa, to pokazuje, że Trump ma zaufanie do Rubio, ale odczuwa się, że tego zaufania nie ma na przykład ruch MAGA do Rubio, bardziej jest bliskim J.D. Vance. Więc to się rozstrzygnie, myślę, w najbliższych latach, miesiącach. Myślę, że też ważny będzie werdykt tych jesiennych wyborów połówkowych, bo to on się zmaterializuje wtedy. Teraz mówimy na razie o prawyborach w ramach tutaj wspomniany przeze mnie Thomas Massie, czy Cassidy, czy Ken Paxton w Teksasie. To są wybory jakby w ramach oczywiście i Partii Republikańskiej, i ruchu MAGA, ale chyba już możemy powiedzieć, że Trump zdominował na tyle Partię Republikańską, że albo ją paraliżuje przez to, jak powiedziałem, że tamuje otwartą krytykę siebie i zazwyczaj, jak właśnie w tym przypadku bolesnym, jest w stanie zablokować, mówię, tak wieloletniego kongresmena doświadczonego właśnie, jak ten taki Thomas Massie.
1: A co się stało, że J.D. Vance zszedł na drugi plan? Bo wydawało się przez moment, że on bardzo by chciał być następcą Trumpa. Młody, zdolny, człowiek sukcesu, skuteczny, na eksponowanym stanowisku.
0: No, wydaje się, jest to kwestia wpływów też. Tak jak mówiłem, funkcje, które sprawuje Marco Rubio, są bardziej, one mają większe przełożenie na politykę wewnętrzną, zewnętrzną niż J.D. Vance'a. Choćby ostatnia, prawda, kiedy Trump bodajże był jeszcze w Chinach, czy wracał z Chin, po wielu miesiącach dopiero widzieliśmy, że J.D. Vance zastępował jakby Trumpa, w sensie choćby na konferencji w Białym Domu. Tak? Do tej pory tym jakby można powiedzieć, że, bo często Marco Rubio pokazał, że potrafi też łagodzić, niuansować często błędne decyzje, tak? Czy kwestie Grenlandii, czy kwestie właśnie Iranu. Potrafi to niuansować, w jakiś sposób zagasić pewne pożary, na ile to jest możliwe oczywiście, niż J.D. Vance. J.D. Vance nie ma tej, jak widzimy, umiejętności, ale to patrzymy z punktu widzenia zewnętrznego, polityki międzynarodowej. Nie wiemy też, pamiętam jednak, że prezydenta amerykańskiego, czy polityków, o tym decydują kwestie wewnętrzne, tak? Nie tylko polityka międzynarodowa, ona ma raczej mniejsze proporcje. No, ale to zaangażowanie dzisiaj niepotrzebne ewidentnie Trumpa i Ameryki w Iranie, no, skutkuje wewnętrznie. Wzrasta inflacja, nie tylko na świecie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się dzięki wojnie taryfowej, którą ewidentnie Trump gdzieś tam okrakiem wycofuje się, czy wycofał już w pewnych przypadkach, nie udało się przynieść tego skutku gospodarczego czy mikroekonomicznego w Stanach Zjednoczonych i za to będą wyborcy rozliczać, prawda, przyszłego następcę, który prawdopodobnie będzie miał to obciążenie, bo raczej nie widzimy jakiegoś cudu gospodarczego, który by nagle przyspieszył czy zminimalizował

0: inflację, która najbardziej jest tutaj, jak widzimy, takim problemem dla Trumpa, dla jego administracji.
1: Panie doktorze, nie tylko amerykańska gospodarka musi przyspieszyć, my też, bo mamy jeszcze dwie kwestie do omówienia. Mianowicie pierwsza z nich to wojna z Iranem. Czy Amerykanie, amerykańska administracja, amerykański prezydent mają już jakiś pomysł, jak ten konflikt zakończyć, jak go załagodzić, jak się z niego wycofać?
0: No raczej nie. Raczej może ostatnia doba pokazała, że coś się dzieje, prawda? Takie alarmistyczne głosy. No i ten komunikat Trumpa, że niby doszło do porozumienia, ale faktycznie nie ma tutaj pomysłu na jak wyjść z twarzą przede wszystkim. Bo oczywiście można to szybko zakończyć, Amerykanie mogą się wycofać, no ale
1: no to byłaby porażka.
0: Chyba chodziło, tak, nie o to by chodziło Trumpowi. Przede wszystkim błąd, że nie, stąd ten podejrzewam, że w piątek został ogłoszony to, co się udało Amerykanom. Jakby Amerykanie podejrzewam, że zamrażają na razie tę sytuację w Iranie, aby nieco zwrócić uwagę opinii publicznej na to, co się może dziać na Kubie. To znaczy to ogłoszenie przez prokuratora generalnego, co jest mocnym sygnałem, prawda, to otwarcie śledztwa przeciwko Raulowi Castro może być takim odwróceniem uwagi, tak, że tutaj na tym polu karaibskim kiedy Trump może zyska, prawda, trochę prawda, tych punktów, można powiedzieć, procentowych, czy uda się znowu zyskać, czy być na tej fali, można powiedzieć, wznoszącej. Być może wróci do Iranu, ale raczej to jest taki, obawiam się, kartofel, który się, że tak powiem, będzie wracał albo będzie przekazywany na zasadzie, że może czas to jakoś rozwiąże, bo trudno tu tutaj z tych nawet rozmów jakichś wewnętrznych wysnuć, aby ewidentnie Iran poczuł, że ma jednak karty i skrzętnie nimi tutaj...
1: Tak. Może niewiele, ale bardzo mocno, jeśli chodzi o ten gorący kartofel, to jest taki dziwny, że on z biegiem czasu w ogóle nie stygnie z perspektywy amerykańskiej. A czy spodziewa się pan, że tych zapowiedzianych 5000 żołnierzy amerykańskich trafi do Polski? Czy może być tak, że w czwartek Donald Trump ogłasza kolejną decyzję, z której wynika, że oni mają się w Polsce pojawić, a na przykład w tym tygodniu, w najbliższym tygodniu dowiemy się, że jednak nie, albo nie 5, a 3000 i tak dalej, i tak dalej.
0: No, to była decyzja Trumpa, więc nie, no, chociaż mamy w historii, prawda, tutaj nawet tych ostatnich miesięcy, że Trump sobie sam zaprzecza, ale nie sądzę, żeby coś się wydarzyło takiego w naszych relacjach bilateralnych, aby dać powód Trumpowi, żeby to wstrzymać. Więc myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że oni się pojawią. No ale to jest dla nas ostrzeżenie, prawda, że tutaj no, podejmowanie takiej gry, prawda, jest bardzo ryzykowne z Trumpem. Czymś oczywiście możemy, niech nas nie usypiają, prawda, te piękne deklaracje, że jesteśmy wzorcowym, prawda, sojusznikiem. No liczy się transakcja i tutaj to jest oczywiście moja osobista interpretacja. Myśmy okupili na pewno, to z czasem myślę wyjdzie kosztowo, ile nas tych 5000, zakładam, że tyle żołnierzy amerykańskich. Na pewno jakąś cenę tutaj strona polska nasza, no, jak nie w przyszłości zapłaci, to z czasem się dowiemy, bo to tutaj Trump ewidentnie zadziałał transakcyjnie według mnie. To on to wstrzymał, więc tam nie było raczej chaosu. To choćby zaskoczenie Pentagonu, czy samego prawda, Ministerstwa Wojny, Departamentu Wojny pokazuje, że Trump ewidentnie chciał to rozegrać. No zobaczymy, ale ja tutaj raczej jestem optymistą i myślę, że ci żołnierze się pojawią. To nie jest też jakaś znacząca liczba, prawda, w znaczeniu takim, że patrząc choćby na prasę amerykańską, ten temat się pojawił, ale nie był w jakiś sposób, prawda, więc dla Trumpa to nie jest jakieś ryzyko polityczne, tak, pojawienie się lub niepojawienie no, może zbudzić. My oczywiście patrzymy bardzo subiektywnie na tę kwestię.
1: Siłą rzeczy oczywiście. Chociaż pojawiały się też i w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych krytyczne uwagi po pierwszej decyzji Donalda Trumpa, wskazujące na to, że akurat wschodnia flanka NATO w obliczu tego, co dzieje się za polską wschodnią granicą, to nie jest to miejsce, z którego żołnierze amerykańscy powinni znikać.
1: Tak, oczywiście, zwłaszcza to, co się dzieje na Litwie, bo to jest niepokojące dla nas najbardziej. Jakby Putin ewidentnie bada naszej. To był też, myślę, taki też szybka, błyskawiczna. Rosjanie szczegółowo badają nasze relacje, czy jakby analizują polsko-amerykańskie i to też nie jest według mnie przypadek, że te ataki właśnie dronowe zwiększyły się właśnie. Rosjanie badają ciągle czułe czy słabe punkty, prawda, obecności NATO. Tym bardziej, że tak jak przynajmniej mamy prawo sądzić, ten front rosyjsko-ukraiński ustabilizował się, a nawet w pewnym sensie widzimy pewną ofensywę, prawda, ze strony ukraińskiej, więc no, musimy być tutaj bardzo ostrożni, bo tak jak mówię, strona rosyjska bardzo dokładnie się przygląda temu, czy choćby sytuacja w Polsce, która się obecnie dzieje, czy ta akcja telefonów wszelkich, to jest też według mnie jakaś próba, prawda? Kolejna odsłona wojny
0: tak,
1: hybrydowej.
0: Chociaż tutaj cały czas czekamy jeszcze na szczegóły, żeby móc to dogłębnie przeanalizować. Doktor Marek Kawa, amerykanista, dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
2: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Służby zadziałały prawidłowo, bo było zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia. Alarm okazał się fałszywy. W rosyjskich atakach na Kijów ucierpiał klasztor dominikanów. Są w nim polscy zakonnicy. Choć zebrał 12 milionów, jedzie rowerem dalej. Łatwogang ma już kolejny cel zbiórki. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. polityczne.

0: Straszna burza po interwencji służb w gdańskim mieszkaniu, które należy do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu życia strażacy wyważyli drzwi. Mieszkanie było puste. Okazało się, że należy do matki prezydenta Nawrockiego. To kompromitacja państwa, mówi Błażej Poboży z kancelarii prezydenta. Urzędnik domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
1: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
0: Przed atakowaniem służb stanowczo przestrzega posłanka PSL-u Urszula Pasławska. Przypomina, że w przypadku potencjalnego zagrożenia życia procedury są jednoznaczne i podkreśla, że służby nie mogą zastanawiać się przed wyważeniem drzwi.
2: Osobiście wolę czasami nadmiarowe działania służb związanych, które dbają o nasze bezpieczeństwo, niż zaniechanie. I to jest bardzo ważne i przestrzegam przed atakowaniem dzisiaj strażaków.
0: Fałszywe alarmy służby otrzymują od kilkunastu dni. Te sprawy badają śledczy. 600 dronów i 90 rakiet, w tym jednej Oresznik, użył w nocy rosyjski agresor do ataków na Kijów i okolice. Wśród trafionych celów są budynki mieszkalne, szkoły, akademik, także instalacja wodociągowa, targowisko i supermarket. W atakach zginęły co najmniej 4 osoby, blisko 100 jest rannych. Ucierpiał klasztor dominikański w Kijowie, prowadzą go polscy zakonnicy. O tym, jakie zniszczenia wywołało rosyjskie uderzenie, mówił w TVP Info przełożony dominikanów w Ukrainie ksiądz Jarosław Krawiec.
3: Większość okien w naszym budynku klasztornym po prostu wyleciała z futryn, zostały powybijane szyby. Ja akurat byłem w swoim pokoju wtedy, to jeszcze 4 nad ranem. Może już nie spałem, bo trudno w taką noc spać, ale łudziłem się, że może jeszcze uda się zmrużyć oko przez kilka godzin do 6 rano. Niestety nie udało się. Dziękuję Panu Bogu, że jakoś nic mi się nie stało.
0: Jak dodaje zakonnik, zaatakowali nas w nocy zesłania Ducha Świętego. Była to jedna z najgorszych nocy od początku wojny, podkreśla duchowny. Klasztor dominikanów znajduje się w dzielnicy Łukianiwka. Była ona jednym z najbardziej intensywnie ostrzelanych rejonów w Kijowie. W klasztorze mieszka 6 Polaków i 2 Ukraińców. Rosyjski zmasowany atak potępia szefowa Komisji Europejskiej. Jak stwierdza Ursula von der Leyen, terror wobec cywilów to nie oznaka siły, ale rozpaczy. I dodaje, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Von der Leyen zapewnia, że wspólnota niezmiennie stoi u boku Ukrainy. Amerykańska blokada portów w Iranie będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Iranem, tak zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapewnia, że trwające negocjacje są, tu cytat, konstruktywne. Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany. Poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść, napisał Trump w serwisie Truth Social. Coraz bliżej do mety akcji charytatywnej trasy rowerowej. Trzeci dzień znany influencer Piotr Hanke Łatwogang jedzie rowerem niemal bez przerwy z Zakopanego do Gdańska. W ten sposób zachęca do wpłat pieniędzy na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Razem z nim w peletonie jedzie kilku kolarzy, którzy wspierają go w tym wyzwaniu.
4: To pokazuje właśnie ta podróż trochę, że właśnie, że jak pomagamy, to wszyscy razem, w sensie, że to nie jest jednostkowe, tylko no gdybym sam bym nie dojechał do Gdańska, a dzięki ludziom dojechałem i tak samo, sam bym w życiu nie zebrał pieniędzy dla dziecka, ale razem byliśmy w stanie zebrać, dlatego to jest praca grupowa, zespołowa dla naszych dzieciaków.
0: Na drodze do Gdańska Łatwogangowi kibicują setki osób.
5: Wspaniała inicjatywa, tylko się cieszę, że są tacy ludzie wśród nas. Cudowna sprawa, kibicujemy mu, niech robi jak najdłużej taką robotę.
6: Mam nadzieję, że da radę dojechać do celu, uzbiera jak najwięcej pieniędzy, wpłacajmy jak najwięcej się da, żeby takie akcje się rozszerzały na całą Polskę i dalej.
0: Cel zbiórki 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową udało się już osiągnąć. Następny cel to zgromadzenie 3,5 miliona dla Adasia, także chorego na dystrofię mięśniową.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz i burze, tak będzie do wieczora w wielu regionach. Mimo przewagi chmur są dłuższe chwile ze słońcem. Gorąco jest na Mazowszu do 27 stopni. Na północy na termometrach 23 stopnie, nad morzem najwyżej 18.
0: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Apetyt na życie.
4: Małgorzata Żuchowska, Apetyt na życie. Dzień dobry Państwu. Czasem jedna podróż potrafi zmienić absolutnie całe życie. Wystarczy jeden moment, jeden wyjazd, jedna inspiracja, żeby zupełnie inaczej spojrzeć na swoją przeszłość. Dziś w programie człowiek, który z pasji, odwagi i fascynacji pewnym stylem życia stworzył własną drogę. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa o marzeniach, o budowaniu czegoś od zera i o tym, dlaczego warto czasem zaufać intuicji bardziej niż gotowym scenariuszom. Bartłomiej Duda, dzień dobry panie Bartku.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Przynosi nam pan rowerową ambasadę do programu i też takie ambasadę wyobrażeń o tym, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy zaufali kolorom?
5: Można tak powiedzieć. Nasza ambasada w szerokim aspekcie jest taką ambasadą stylu, ambasadą kolorów, designu, ambasadą indywidualności, można by powiedzieć, bo każdy z naszych klientów może się u nas wyrazić siebie samego i myślę, że stąd w ogóle powstał pomysł na markę, bo zawsze miałem takie swoje wewnętrzne poczucie wyrazu, że chciałem pokazać, grałem w różnych zespołach, w liceum.
4: Takich muzycznych?
5: Muzycznych,
4: hard rockowych?
5: Tak. Rockowych, no głównie rockowych, tak.
4: Jasne. Jak powie pan, na jakim instrumencie grał albo czy śpiewał, to będziemy więcej o panu wiedzieć.
5: Grałem na gitarze i śpiewałem. I to był taki czas w moim życiu, kiedy muzyka i szeroko pojęta kultura, taka pop kultura amerykańska była bardzo mi i moim przyjaciołom bliska. No i wtedy spełniłem jedno ze swoich marzeń, jakim była podróż do Kalifornii. Właśnie w dążeniu za tą muzyką, za tą kulturą, za tą wolnością.
4: Za tym wyobrażeniem, za innym światem, prawda?
5: Tak, tak. No, szczególnie...
4: Ale nie jechał pan tam w poszukiwaniu roweru?
5: Oj, zupełnie nie. Zupełnie nie właśnie. I to jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze, a zarazem najpiękniejsze w tej historii, ponieważ po prostu te rowery stały się jedną z części tej kultury. Tam je spotkaliśmy, tam pierwszy raz mieliśmy okazję przejechać się na takim rowerze, który nie był rowerem górskim wtedy w Polsce.
4: Ani szosowym, ani...
5: Tak, tak, tak.
4: Ani takim, na którym się jeździ po zakupy, na przykład tylko i wyłącznie, prawda? On był gdzieś pomiędzy.
5: On był gdzieś pomiędzy. Pamiętam taką śmieszną historię wtedy w Polsce wśród znajomych. Rowery górskie były takie na topie, duża moda była na nie i każdy liczył, ile ma przerzutek, kto miał więcej, ten miał lepszy rower. I nagle zderzamy się z rowerem, który ma jeden bieg, nie potrzebujemy przerzutek, jest wyprostowana pozycja, jest kolorowy i wsiadamy na niego i płyniemy. Naprawdę, to było to uczucie w słońcu San Diego, nagle płyniesz na rowerze, nie ścigasz się, płyniesz wolno. Dostrzegasz wszystko, co się dzieje dookoła.
4: Czujesz wiatr we włosach, rany.
5: Tak, tak.
4: Jasne. Wie pan, to można by pomyśleć, że takie wrażenie w obcych miejscach, nie wiem, robią ludzie, kobiety, mężczyźni, zdarzenia. A tymczasem próbuję sobie wyobrazić ten błysk w oku na widok roweru. Tak było? Rzeczywiście to była miłość od pierwszego wejrzenia?
5: Tak było, ponieważ... Mieliśmy to szczęście z moim przyjacielem, że zupełnie przypadkiem zaczęliśmy pracować w bike shopie w San Diego, w jednym z wielu bike shopów. Bardzo ciepło nas tam przyjęli. Przyjaźnie, które tam zawarliśmy, do tej pory trwają. Mamy kontakt z tymi ludźmi stamtąd. No i cruiser stał się... Dostaliśmy cruisery po prostu, żeby się przemieszczać z domu do pracy. Po pierwszej przejażdżce zakochaliśmy się w nim.

0: Obaj.
1: Obaj, obaj, no.
0: Każdy w swoim.
1: Każdy w swoim. I po prostu od tamtej pory jakby on stał się naszym nieodzownym takim kompanem całej podróży.
0: No i już, chciałby się powiedzieć już, właśnie. Ale wiedział pan cokolwiek o rowerach wtedy, kiedy pierwsza myśl, okej, bierzemy tę ideę do domu ze sobą. Wiedział pan coś wtedy o rowerach?
1: Znaczy, wiedziałem pewnie tyle, co każdy, że mają dwa koła, że mają przerzutki albo nie. I
0: że jak jest z nimi wszystko okej, to zostawiają jeden ślad, jak nie do końca, to więcej.
1: Nie byłem nigdy jakimś takim zagorzałym w tamtym czasie fanatykiem rowerowym. Natomiast jakby to zupełnie nie o to chodziło, bo mieliśmy to zderzenie po powrocie, gdzie jeszcze z tą naszą energią, z tym słońcem kalifornijskim wróciliśmy do Polski. No i byliśmy po prostu nastawieni na to, żeby wszystkich dookoła zarażać tym, tym słońcem, tą pozytywnością. No i tak powstał gdzieś pomysł na embassy, czyli na ambasadę Kalifornii w Warszawie.
0: Tak jest.
1: Przenieśmy trochę tego słońca, przenieśmy trochę tej wolności, pokażmy wszystkim, że nie trzeba tak gonić cały czas na wyścigi za wszystkim, można zwolnić trochę i można się cieszyć życiem.
0: I poczuć ten wiatr we włosach.
1: I poczuć ten wiatr. Mhm.
0: I nie iść tak do końca i zupełnie, nie wiem, w nowości, w technologię, w wyścig ten ideowy i ten rzeczywisty, prawda? Tylko tak jak pan mówi, kurczę, poczuć coś.
1: Tak, tak, tak. No, taką naszą filozofią jest to życie slow, czyli takie życie bez po prostu skupiania się na tym wyścigu, który szczególnie żyjąc w dużych miastach jak Warszawa, no jest nam wszechobecny i warto czasem zwolnić, warto czasem spojrzeć na miasto, przejeżdżając po mieście w taki inny sposób, dostrzec takie niuanse, których na co dzień nie jesteśmy w stanie w pośpiechu zauważyć. Tutaj jakaś kamienica nowa powstała, nowa fasada, tutaj jakiś nowy park, jakiś skwer.
0: I jakiś nagle, mural, jakaś
1: tak,
0: kawiarnia, prawda?
1: Zauważamy, że to miasto żyje, tak? Ale zauważamy to z innej perspektywy i wydaje mi się, że nasze rowery są idealnym takim kompanem, żeby poznawać miasto z takiej innej perspektywy własnej.
0: A ten pomysł przywieźliście już ze sobą, czy on się narodził? Czy on się narodził tutaj po powrocie? Słuchaj, no nie możemy tego tak zostawić, tak? Nie możemy zostawić tych wspomnień, trzeba je przekuć w coś.
1: Tak, tak było. No zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby, dokładnie to, co pani mówi, żeby ta Kalifornia jednak wróciła z nami, przynajmniej w jakiejś części. Tak jak wspominałem wcześniej, graliśmy w zespołach, więc ten pomysł na biznes... Nie mieliśmy oboje, bo zaczynaliśmy razem, nie mieliśmy tak naprawdę żadnego doświadczenia w biznesie, więc trochę to było...
0: To się nazywa bladego pojęcia, nie mieliście.
1: Oj, nie. To było taki skok na głęboką wodę, ale myślę, że przez to, że mieliśmy po 19-20 lat...
0: Niesamowite. To się niczego nie baliście.
1: No było łatwiej. Nie mieliśmy tych wszystkich myśli, które byśmy mieli teraz pewnie. A co z ZUS-em? Co z Urzędem Skarbowym? Gdzie to założyć? Jak? I rodzi się 1000 pytań, które wiem, że przed nimi staje rzesza moich znajomych nawet, która myśli o swoim biznesie. My wtedy tego nie mieliśmy. Po prostu otwieramy firmę i zobaczymy, co będzie.
0: Może to jest sposób. Tak sobie pomyślałam w tej chwili, bo jak sobie tworzymy blokady i biznesplany, to one same się czasem wywracają, prawda, o własne założenia. A tutaj po prostu jak ten wiatr we włosach i ten zapał i ta idea. I może to czasem wystarczy, to niesamowite. To znaczy ja oczywiście nie wykluczam ciężkiej pracy, bo ona się pewnie zaczęła w momencie, kiedy zapadła decyzja. Robimy.
1: Tak, tak. No z perspektywy czasu, w tym roku mamy 18 urodziny firmy. No jest to niesamowity moment dla mnie, kiedy pół mojego życia tworzę tą markę i po tym okresie, chodząc w pełnoletność firmy, widzę, że naprawdę dokonałem czegoś, nie chwaląc się, dużego. Po prostu
0: chwaląc się, dlaczego nie?
1: Mam markę, która jest rozpoznawalna, którą ludzie kochają naprawdę, którą ja kocham pomimo tylu przeciwności i tych 18 lat ciężkiej pracy. No i myślę, że to może być dowodem na to, że warto czasem zaufać swoim marzeniom, warto zaryzykować.
0: Instynktowi też, wie pan, nie tylko, prawda, biznesplanowi, o którym wspomniałam, ale instynktowi.
1: Tak, jasne. No i widzę też z mojej perspektywy, że nie warto się bać, że nie ma się doświadczenia w biznesie, bo to doświadczenie często może być drugorzędne i ono przychodzi z czasem. Jak już zaczynamy jakiś projekt i poświęcamy mu serce i pełną uwagę, to doświadczenie przychodzi. Mhm. Tak samo było u nas, bo

0: W początku, wiadomo, była ta pasja, była ta idea Kalifornii w Polsce, w Warszawie. No ale dobra, co dalej? No otworzyliśmy firmę już pełnoprawną, mieliśmy NIP, nazwę.
1: A ZUS mniejszy na początek czy od razu?
0: ZUS był troszeczkę mniejszy, tak.
1: Czyli handicap.

0: pozytywną energię, natomiast wszystko, co zarabialiśmy, wydawaliśmy na miejscu, na koncerty, na podróże.
1: Na czerpanie z życia.
0: Na czerpanie z życia. To był taki moment czerpania z życia, naprawdę. Jakby to nie było ważne, czy przywieziemy ze sobą 2000 czy 10 tysięcy dolarów. Ważne było to, żeby tam chłonąć jak najwięcej. No i to się udało. No. Dzięki temu ta pasja się do nas narodziła i trwa do dzisiaj. Także środki...
1: Jasne, no właśnie. Ja oczywiście nie pytam o szczegóły, bo to też nie o to chodzi.
0: Jasne.
1: Ale to była pierwsza bariera, którą musieliście pokonać, taka poważna?
0: To była pierwsza bariera, natomiast miałem to szczęście, że... Mam to szczęście, że moi rodzice od zawsze mnie wspierają we wszystkich moich szalonych pomysłach. I tak było też wtedy. Wsparli nas na początku. Mogliśmy wystartować. Natomiast w bardzo szybkim czasie okazało się, że to wszystko ma sens, że rowery zaczynają się sprzedawać.
1: Dobrze, jeszcze do tego przejdziemy. Bo,
0: jasne.
1: Bo ciekawi mnie autentycznie. Ciekawi mnie sama technologia, konstrukcja. Wymyślaliście wszystko od zera, czy ściągaliście pomysły stamtąd?
0: Cruiser jest takim wdzięcznym tematem. Jest to rower, który powstał już w latach, można powiedzieć, w pierwszej połowie XX wieku. Jest to dosyć taka klasyczna, stylowa konstrukcja, którą my staraliśmy się przenieść na nasz grunt, adaptując ją tutaj do...
1: No jasne, ale sprowadzaliście części, czy szukaliście kogoś, kto wam zrobi coś wymarzonego tutaj na bazie waszego projektu, pomysłu? Bo wie pan, myślę sobie, że to nie wystarczy narysować komuś na kartce.
0: Jasne, jasne.
1: Prawda? Trzeba to zwymiarować, określić wszystkie sposoby, nie wiem, lakierowanie, łączenie, materiały. Tego jest, jak sądzę, ocean.
0: Miałem znowu to szczęście, że mój partner ówczesny był po Politechnice. I mieliśmy grono znajomych, którzy nam pomagali w pierwszych projektach RAM.
1: Tak technologicznie.
0: Technologicznie,
1: po
0: tak.
1: Od rysunku po materiały.
0: Tak,
1: po...
0: tak, tak. I mieliśmy to wsparcie. Natomiast faktycznie pierwsze rowery ściągnęliśmy do Polski jakby stricte tych firm, które podpatrzyliśmy,
1: podpatrzyliśmy gotowe,
0: w Kalifornii, w San Diego.
1: Jasne.
0: Dostaliśmy gdzieś namiar do tej fabryki. Ale po pierwszym zamówieniu znaleźliśmy tutaj podwykonawców, którzy nam pomagali w tworzeniu ram. Więc jakby od projektu poprzez tworzenie ram i później montaż, który na początku zaczął się w piwnicy na Ursynowie.
1: Robiliście to sami?
0: Robiliśmy to sami. Robiliśmy to sami. I przez te lata, gdzie już skończyliśmy studia, wtedy nasze drogi się rozeszły. Ja zostałem w biznesie sam i mogłem pełny jakby fokus poświęcić właśnie na firmę i na jej rozwój.
1: Ile tych rowerów się mieściło w garażu na Ursynowie?
0: Na początku około 100.
1: Ale to był taki, duży garaż.
0: To był taki moment, to był taki garaż, gdzie jak już naprawdę było 100 rowerów w nim, to nie dało się do niego wejść, więc to naprawdę był...
1: Pewnie z sentymentem wspomina pan ten czas, zwłaszcza, że zyskuje pan pełnoletność i zdaje egzamin dojrzałości z takiego zaangażowania, prawda?
0: Tak, szczególnie teraz, kiedy mamy już tą upragnioną montownię, mamy swoją lakiernię, mamy swoją linię produkcyjną, mamy nasz taki zaufany team profesjonalistów, którzy skręcają rowery i zawsze, kiedy tam jestem i patrzę na to wszystko, myślę sobie, że wow, naprawdę dokonałem czegoś dużego.
1: Dokonałem czegoś dużego. Cieszę się, że nie używa pan słowa udało się, bo to się nie udało. To zostało wypracowane, prawda?
0: Tak, tak. Często nawet nieświadomie ta praca była wykonywana, bo był taki moment, kiedy rowery były naprawdę całym moim życiem od rana do wieczora, nawet po pracy, przy komputerze, tworzenie projektów, jechanie na targi zagraniczne, rozstawianie stoisk. Jakby to była taka nieustająca praca, której przyświęcał jakiś wyższy cel.
1: Jasne. Największy problem, z którym się pan zderzył, co to było? Coś, co ewentualnie, nie wiem, być może podcięło panu skrzydła. Pomyślał pan wtedy, nie, to nie jest dla mnie. I tak gdzie indziej, w inną stronę. Było coś takiego?
0: Było parę takich momentów. Co prawda nigdy nie doszedłem do wniosków, że to nie to i trzeba zacząć coś innego. Raczej jak rozwiązać ten problem i jak iść dalej, omijając omijając te, no te nieprzyjemności.
1: Delikatny pan jest. No dobrze, ale panie Bartku, jestem też ciekawa w tym momencie,

0: Czasem słyszę od naszych gości, że jednym z ważniejszych czy bardziej decydujących aspektów tego typu działania jest umiejętność przekazywania odpowiedzialności, dzielenie się nią, tak, że przychodzi taki moment, w którym ja myślę sobie, no ja już nie dam rady sam. Umie pan prosić o pomoc? Bo też nie bez powodu zapytałam o te problemy, tak? Mhm. Czy wtedy umiał pan poprosić o pomoc, czy wszystko sam?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Mam w sobie taką cechę, która sprawia, że chcę wszystko zrobić sam, dopilnować tego i mieć nad całym procesem kontrolę. Natomiast lata prowadzenia firmy uczą mnie tego, że warto tą odpowiedzialnością dzielić się i zlecać pracę często osobom, które mają w pewnych aspektach lepsze doświadczenie, większą wiedzę niż ja. Dochodzę do tego, że ja jestem dobry w pewnych aspektach, ale kluczem do sukcesu jest to, żeby budować team, w którym ma się specjalistów i każdy z tych specjalistów jest profesjonalistą na pewnych dziedzinach i to razem, połączeniu na koniec daje nam po prostu ten upragniony efekt.
0: Wiemy, że to mądrość?
1: To jest mądrość, ale potrzeba czasu, żeby do niej dojść. Przynajmniej w mojej ocenie.
0: A jaki największy błąd pan sam popełnił? Przyzna się pan nam do tego?
1: Największy błąd w Embassy?
0: No w realizacji tego pomysłu, projektu w ciągu tych 18 lat.
1: Pewnie to, że za późno doszedłem do tych wniosków, że żeby rozwinąć skrzydła, potrzebna jest właśnie ta prośba o pomoc kogoś, kto jest w stanie otworzyć mi takie ścieżki, o których ja sam bym nie pomyślał. To się dzieje teraz. Mam 18 urodziny. Mamy wspaniałą ambasadorkę marki, Małgorzatę Foremniak. Jest z nami na pokładzie. Jestem niezmiernie wdzięczny i dumny z tego, że możemy teraz tą pełnioletność razem wejść i tworzyć nowy rozdział w naszej historii. Więc myślę, że to mogło być tym błędem. Natomiast znowu nie uważam tego za błąd, bo wchodzimy w pełnoletność.
0: Jakiś etap do pokonania, prawda?
1: I ta pełnoletność, kolejny, tak jasne. Jak pełnoletność każdego z nas też po prostu zobowiązuje do nowych decyzji, do
0: jasne.
1: Nowych
0: One od początku były takie kolorowe. Te kolory też pan przewiózł stamtąd, czy nie?
1: Tak, kolory też przywieźliśmy i to był ten wyróżnik na tle takiej mapy rowerowej w Polsce, gdzie wszystkie rowery były czarne, białe, szare.
0: Różniły się tylko tym, ile mają przerzutek, prawda? I nie wiem,
1: tak,
0: kto jest producentem tego systemu, kto ma lepszy, kto ma... No wiemy, znamy to, prawda?
1: Tak, tak. No tym naszym takim motto firmy, filozofią jest ta wolność w kreacji, w designie, to żeby pozwolić wyrazić siebie i jakby od początku przyświecała nam ta idea i myślę, że to też sprawiło, że wiele osób nam zaufało i wybrało nasz produkt, bo...
0: Ale pan ze swoim produktem i ze swoją ideą próbował się dostosować do pewnych gustów, czy od razu miał pan świadomość, że pan też kreuje pewne potrzeby, wyobrażenia, że my po prostu chcielibyśmy mieć coś tak wyjątkowego, dopasowanego, tak ułożonego przez siebie i pan o tym wiedział, że my tego chcemy. Panie Bartku, tak szczerze, ale tylko szczerze poproszę.
1: Szczerze?
0: Jasne.
1: Myślę, że wiedziałem o tym. Naprawdę. Teraz patrząc na to z perspektywy. Taka śmieszna anegdota, jak pojechaliśmy na pierwsze targi, takie ogólnopolskie w Kielcach rowerowe. Wystawiliśmy się tam z kolorowym stoiskiem. Właśnie mieliśmy wtedy pomysł na stoisko w stylu wyprzedaży garażowej w Ameryce z płotem, z białym płotkiem, ze skrzynką na listę amerykańską i tam stały nasze rowery. I wszyscy na nas z tych innych stoisk, takich technicznych rowerów, które dążą za trendami takimi... Mhm. Patrzyli jak na takich dziwolągów trochę, natomiast wszyscy, którzy tam przyszli oglądać rowery, zatrzymywali się na naszym
0: prędzej
1: stoisku.
0: Prędzej czy później zmierzali wracali do was, jasne.
1: I mówili, wow, w ogóle to jest zupełnie coś innego, jakie to fajne.
0: Czy pierwszy rower, który pan sprzedał też jest już pełnoletni?
1: Oj tak.
0: Jeśli jest?
1: Tak, tak.
0: Pewnie jest.
1: Gdzieś jest, gdzieś jest, gdzieś jeździ.
0: A pamięta pan ten pierwszy rower, który udało się wam sprzedać?
1: Pamiętam. To był damski czerwony cruiser z chromowanymi błotnikami i wyjechał od nas właśnie z piwnicy na Ursynowie. Nie wiem, gdzie teraz jest, ale pamiętam

0: W sensie co jakiś czas z tej kolekcji przyjeżdżają do nas rowery na serwis. I to jest takie bardzo kojące i fajne uczucie, jak widzi się ten rower z tamtego okresu. Wiem, że na pewno ja go wtedy skręciłem i on cały czas jeździ i cały czas sprawia komuś radość. To jest
1: ja tylko powiem Państwu,
0: uczucie.
1: Że pan Bartek się uśmiecha teraz od ucha do ucha, mówiąc o tym pierwszym czerwonym, który wyjechał z garażu. Na koniec chcę pana zapytać, co daje panu dziś największą satysfakcję? Co pana cieszy najbardziej?
0: Tak mówiąc zupełnie szczerze, zawsze, kiedy jadę po mieście, czy to samochodem, czy rowerem i widzę nasz rower, widzę kogoś na naszym rowerze, sprawia mi to takie, mam takie guilty pleasure, że wow, te rowery jeżdżą, one są, one naprawdę sprawiają ludziom, naszym klientom szczęście, radość. Widzę kogoś uśmiechniętego, kto jedzie na tym rowerze i to jest takie naprawdę niesamowite uczucie, że moja praca jest twórcza, że zostawiam coś po sobie i że daje po prostu komuś jakąś radość z życia i szczęście. To jest naprawdę niesamowite i wyjątkowe.
1: Pan naprawdę w to wierzy? W tę ideę, w swoją pracę?
0: Wierzę, wierzę. Gdybym nie wierzył, to myślę, że te 18 lat nie świętowalibyśmy tych urodzin w tym roku.
1: I nasz gość znowu się uśmiecha. Bartłomiej Duda, człowiek, którego życie zmieniła jedna podróż, tak jak Państwo słyszeli, i który jak patrzę, to całym sobą opowiada tę historię. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Apetyt na życie. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.
8: 29 minut po godzinie 17.
2: Gość Polskiego Radia 24.
8: Prawie na zakończenie tej części naszego programu mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie do Las Vegas, gdzie odbywają się Enhanced Games. To jest zjawisko dość ciekawe. Ponad 40 atletów, luksusowe warunki, bardzo szczegółowe plany treningowe, bardzo dużo pieniędzy i całe mnóstwo dopingu. Jest z nami Andrzej Grabowski z redakcji sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Pojawiają się w internecie tłumaczenia nazwy tego wydarzenia, na przykład Igrzyska na dopingu, albo też mniej elegancko Igrzyska koksiarzy. O czym my właściwie mówimy i w jakich kategoriach to traktować?
9: Zacznijmy od początku, od tego, że to jest podobno początek serii. Te zawody mają odbywać się też w przyszłym jeszcze roku i jeszcze za 2 lata. W dużym uproszczeniu wybrana grupa ludzi, bardzo dobrze przygotowanych przez organizatorów, którzy spędzili wiele miesięcy w Abu Zabi na przygotowaniach takich bardzo szerokich, dziś w Las Vegas będzie mierzyć się w 3 dyscyplinach. To jest podnoszenie ciężarów, to jest pływanie i to jest lekka atletyka. To swoją drogą ciekawy zestaw dyscyplin, bo to właściwie 3 takie dziedziny, które przez lata były bardzo mocno nacechowane różnymi przypadkami dopingowymi i mnóstwem afer dopingowych. Przypomnijmy słynną historię z podnoszenia ciężarów, gdy kilka ładnych lat temu Polak Tomasz Zieliński, który był 9 na igrzyskach, skończył potem te igrzyska po kilku latach z brązowym medalem, bo wszystkich pozostałych zawodników, którzy byli przed nim, zdyskwalifikowano. A w międzyczasie, o ile dobrze pamiętam, w tym samym momencie ten Tomasz Zieliński też był zawieszony za stosowanie dopingu. To są takie trzy dyscypliny, które rzeczywiście zawsze wymagały czegoś więcej i niektórych skłaniały do drogi na skróty. To Abu Zabi, to

0: takie centrum dowodzenia dla tych zawodników, którzy po pierwsze mieli być świetnie przygotowani fizycznie, ale też mogli, choć nie musieli, wspomagać się środkami dopingującymi. I tutaj pozwolę sobie zacytować rozmowę, bo mamy w tych zawodach jedną Polkę, panią Natalię Fryckowską, pływaczkę, która opowiada, że swoją drogą chyba nigdy nie była tak dobrze przygotowana pod kątem całego organizmu, to jest jedna sprawa, ale też nigdy nie była tak dobrze przebadana jak przed tymi zawodami. Właściwie z jej punktu widzenia, z jej perspektywy, te środki niedozwolone to są jakieś mikrodawki brane przez 6 tygodni z kilku miesięcy przygotowań. Oczywiście to tak czy siak mówimy o środkach dopingujących i tak czy siak mówimy o tym, że no nie będzie to miało nic wspólnego ze zdrowym i normalnym podejściem do sportu, choć sama nasza zawodniczka twierdzi, że po pierwsze ona już nigdy w życiu nie wróci do zawodowego sportu takiego, jaki znamy, a po drugie ona sama nigdy fizycznie lepiej nie czuła się niż właśnie teraz, kiedy została tak kompleksowo przebadana, kiedy wszystko zostało dobrane do jej potrzeb, do jej organizmu i do jej możliwości. I dodajmy, że te środki, które są w sporcie zakazane, tutaj pani Natalia w tej rozmowie ze Sportowymi Faktami tłumaczy, że to są wszystko środki, które tak czy siak są dopuszczalne przez amerykańską agencję odpowiedzialną za przeróżne substancje, czyli Agencję Żywności i Leków. Więc to jest sprawa bardzo złożona, ale gdybyśmy mieli to streścić do pewnej puenty, to wydaje mi się, że współczesny sport jest na swój sposób startupem, że właściwie jeśli chcemy stworzyć coś nowego, coś świeżego, coś, co przyciągnie uwagę, to musimy poszukać drogi, różnej drogi. I możemy poszukać drogi, organizując jakieś bardzo ciekawe zawody. I to też na swój sposób są bardzo ciekawe zawody. Pytanie tylko, czy są etyczne. Raczej nie. Mm-hmm.
1: No tak, na pewno założenie jest takie, żeby padły jakieś rekordy świata, chociaż to będą rekordy nieoficjalne, bo nie będą uznawane przez światowe federacje. Jeśli chodzi o tę ponad 40 sportowców, czy to są ludzie, którzy właściwie już się żegnają z, nazwijmy to, tradycyjnym sportem, bo zakładam, że po udziale w takich igrzyskach raczej do pozostałych już nie wrócą.
0: Z jednej strony tego raczej powinniśmy się spodziewać, że w większości przypadków i nawet o tym Natalia Fryckowska w tym wywiadzie, o którym już mówiłem, wspomina, że ona raczej ma świadomość i w większości przynajmniej, bo wszyscy niemal ci sportowcy są świadomi tego, że do zawodowego sportu nie wrócą, ale na przykład widzimy, że Fred Kerley, przez lata znakomity amerykański sprinter, specjalista od biegu na 100 metrów, który akurat chwilowo jest zawieszony za trzykrotne niestawiennictwo się na kontrolę antydopingową, po prostu uznał, że w takich zawodach wystartuje, bo z czegoś musi wyżywić własne dzieci. A skoro jest zawieszona, tutaj reguły nie obowiązują, no to nie powinno być problemu, a on sam, o ile dobrze pamiętam, wspomina, że przygotowując się do tych zawodów, on akurat żadnego dopingu, jak twierdzi, nie stosował. Tylko że też dobrze wiemy, że w większości przypadków zawodników zawieszonych za niestawianie się na kontrole antydopingowe, to bardzo rzadko jest tak, że ten sportowiec jest za to zawieszony, bo zagapił się. Oczywiście takie przypadki nawet po trzykroć mogą się zdarzyć, ale w zdecydowanej większości to są jednak sportowcy, którzy po prostu ukrywają intencje, więc oczywiście możemy myśleć, że to jest człowiek uczciwy, ale możemy jednak założyć, że jest inaczej. Pytanie, czy ten Kerley rzeczywiście wróci, jak zapowiada, do zawodowego sportu, czy też nie. Ale myślę, że w większości przypadków to jednak będą ludzie, którzy mają świadomość, że to jest droga w jedną stronę. Ale jak będzie, trudno powiedzieć.
1: Zwycięzcy każdej konkurencji mają otrzymać po $250,000, a do wzięcia jest też okrągły milion za pobicie rekordu świata. Czyżby to był podwójny doping, chemiczny, ale też mentalno-finansowy?
0: Pytanie, czy na przykład gdybyśmy my we dwóch wystartowali w takim biegu na 100 metrów, czy te pieniądze by nam pomogły? No raczej nie. Raczej myślę, że to by na nas jakoś szalenie by nie wpłynęło, żebyśmy nagle bili te rekordy świata. Oczywiście to są na tyle dobrze dobrani zawodnicy, że można zakładać, że mogą jakąś próbę podjąć przekroczenia tych własnych granic. No z drugiej strony pytanie,

0: czy to jest możliwe. Ta noc pod tym kątem też rzeczywiście będzie bardzo ciekawa, ale wydaje mi się, że jednak jeśli poszukujemy tych dróg na to, by sprawdzić, jakie są faktycznie granice ludzkich możliwości, a nie przekonywanie nas trochę na siłę, że to jest próba sprawienia, by każdy mógł żyć lepiej, zdrowiej. Jeden z tych zawodników przekonywał też, że jego wiek biologiczny zmniejszył się chyba o 12 czy 13 lat dzięki tym wszystkim nowatorskim metodom, które stosują tutaj lekarze i wszyscy specjaliści współpracujący z Enhanced Games. Ale wydaje mi się, że jak poszukujemy tych dróg rozwoju, to bardziej powinniśmy iść w tę stronę, którą też nam oferowano w różnych przedsięwzięciach komercyjnych. Pamiętamy, że jeszcze przed tym, jak całkiem niedawno udało się w końcu przekroczyć, zejść poniżej 2 godzin w biegu maratońskim, to firma Nike organizowała takie wydarzenie w Wiedniu, próbując z wybitnym Etiopczykiem Eliudem Kipchoge doprowadzić do sytuacji, że uda się pokonać ten bieg poniżej 2 godzin. I tam owszem, trasa była odpowiednio przygotowana, buty były świetnie przygotowane, pacemakerzy też byli znakomicie przygotowani i też różne uwarunkowania po drodze sprzyjały temu, by ten rekord pobić i sprawdzić, jak bardzo jesteśmy w stanie pokonać te ludzkie możliwości, te ludzkie granice, i faktycznie wtedy jesteśmy w stanie czasem takie rzeczy osiągnąć. Mi się też przypomina, jak wiele, wiele lat temu Japończycy zrobili, którzy są szaleni telewizyjnie i mają mnóstwo takich pomysłów na różne wyzwania, postanowili sprawdzić, czy Justin Gatlin, taki amerykański sprinter, jest w stanie pobiec szybciej niż rekord świata Usaina Bolta, 9,58 sekundy. Japończycy postawili wtedy takie dmuchawy na bieżni i te dmuchawy właściwie towarzyszyły Gatlinowi co ileś metrów i faktycznie Gatlin pobiegł 9,45 sekundy.
1: I kolejny, one go schładzały, czy popychały te dmuchawy?
0: Popychały. Rzeczywiście tam były takie turbiny wietrzne, które sprawiały, że można było pobiec szybciej, choć przypominamy, że oczywiście w lekkiej atletyce do uznania takiego wyniku potrzebujemy jednak spełnić pewne kryteria wiatru. Albo Ryoyo Kobayashi i słynna próba Red Bulla, czy da się dolecieć na 300 metrów, było blisko 291 metrów. Więc można szukać dróg sprawdzania, jak bardzo jesteśmy w stanie w danych dyscyplinach przemierzyć granice i sprawić coś niezwykłego.
1: O tym przesuwaniu, o tym przesuwaniu granic i o możliwościach ludzkiego organizmu jeszcze powiemy, ale wróćmy do pieniędzy. Czy te kwoty, które już padły, 250 tysięcy dolarów za zwycięstwo i ewentualnie 1 000 000 za pobicie rekordu świata, to w porównaniu ze stawkami ze sportu zawodowego są kwoty, które robią jakieś wielkie wrażenie?
0: To są bardzo dobre pieniądze, bo o ile dobrze pamiętam, za pobicie rekordu świata lekkoatletycznego, a to są raczej takie okazje rzadkie, bo to mało kto może, jak Armand Duplantis, kilka razy w roku poprawiać taki rekord świata, to jest bodaj 50 albo 100 tysięcy dolarów. Więc to są duże pieniądze. Z drugiej strony jednak, biorąc udział w takich zawodach, siłą rzeczy stawiamy się trochę po stronie tego złego, a nie dobrego. Więc wydaje mi się, że jednak ograniczamy sobie pewne możliwości marketingowe, prawda? Bo jeśli próbujemy w czymś takim wystartować, to raczej ci sponsorzy nie będą na nas patrzyli na dłuższą metę jakoś bardzo przychylnie. Trochę siłą rzeczy taki sportowiec stawia się na aucie i pozostaje uzależnionym tylko i wyłącznie od takich podmiotów albo od jakichś skrajnych organizacji, które poprzez taką nietypową imprezę będą szukały jakiejś promocji. Wydaje mi się, że z jednej strony te pieniądze mogą być kuszące dla kogoś, kto ma problem, ale dla poważnego sportowca, który ma czystą kartę i który wciąż w siebie wierzy, to nie sądzę, żeby to była jakaś wielka pokusa.
1: Zastanawiam się, czy te kontrowersyjne igrzyska, impreza sportowa, która wprost promuje doping, to mógłby być jakiś przyczynek do dyskusji o współczesnym zawodowym sporcie w ogóle, no bo przecież tendencja jest taka, żeby było coraz szybciej, coraz więcej, coraz bardziej. A jednak ludzki organizm jest ograniczony, więc trzeba jakoś go wspomagać. To się dzieje mniej lub bardziej wprost. A może coś zgubiliśmy w sporcie zawodowym? Jakąś podstawową ideę, o której już wszyscy zapomnieli, a teraz chodzi o to, żeby było coraz bardziej spektakularnie.

0: Z drugiej strony chyba świat nam teraz tak w taką stronę zmierzył, że poszukujemy tej spektakularności, że jakby podążanie za czymś rok po roku sukcesywnie nie zawsze jest atrakcyjne, nie dla wszystkich jest atrakcyjne. W związku z tym pewnie przez to poszukuje się takich specyficznych dróg. A z drugiej strony jeszcze jak patrzymy na zawodowy sport, widzimy jak wiele można ugrać na tej profesjonalizacji rozumianej przez wszystko, czyli przez medycynę połączoną ze sprzętem. Jak patrzę na zawodowe kolarstwo, nawet dzisiaj etap Giro d'Italia do Mediolanu. Najwyższa średnia prędkość w historii etapu Giro d'Italia. Panowie przez kilka godzin średnio rozwijali 49 km na godzinę. To wszystko jest możliwe nie tylko dzięki temu, że mówimy o wybitnie wytrenowanych organizmach, ale też dzięki tej takiej mozaice wytrenowanego organizmu z medycyną i ze świetnym sprzętem. Też wiemy, że są rekordy, które ciężko pobić. Wspomniany Usain Bolt to jest rekord, który ma kilkanaście lat. A pytanie, czy mamy cierpliwość czekać na wydarzenia historyczne? Bo jeśli nie mamy cierpliwości, to będziemy szukali takich dróg na skróty. Ale jeśli mamy cierpliwość i zrozumiemy, że pewne wydarzenia w życiu każdego człowieka zdarzają się rzadko i rzadko możemy je przeżywać, a czasem nigdy, no to będziemy tak trochę parli na siłę do przodu. A z drugiej strony to być może, mam nadzieję, że nie zabrzmi to trochę przesadnie, no ale skoro na przykład w życiu każdy człowiek przeżywa tylko, nie wiem, kilka konklawe, to tak samo może być z rekordami świata w danych dyscyplinach. Myślę, że powinniśmy uznać to za pewną rzecz, która zdarza się dość rzadko i akceptować to, że choć rozwijamy się bardzo, no to nie zawsze jest niedziela, po prostu.
1: Czy aura kontrowersyjności tym zawodom paradoksalnie pomoże i to zapowiadane kolejne igrzyska też się odbędą i być może znajdzie się grono, które będzie z ochotą przyglądało się tego rodzaju zmaganiom?
0: Znaczy, moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jednak nie będzie nic takiego, co by szczególnie przyciągało uwagę z prostej przyczyny. Pewnie ci organizatorzy, by skłonić naprawdę wielkie postacie, musieliby płacić dużo, dużo więcej, bo choć tak jak mówiliśmy o tych kwotach, że one robią wrażenie, to wydaje mi się, że żeby taki sportowiec wybitny chciał przejść na drugą stronę rzeki, na drugą stronę moralności, to pewnie musiałby otrzymać taką kwotę, która by go zupełnie tej moralności, która by mu czyściła sumienie, nazwijmy to, jakkolwiek to brzmi. I też dobrze wiemy, że tak czy siak nie wszystkich by się przekonało nawet absurdalnie wielkimi pieniędzmi. Więc moim zdaniem to jest pewien eksperyment tak czy siak i pewna forma ekspozycji ludzi, którzy wymyślili sobie, że mogą modelować świat na nowo, że mogą modelować sport na nowo i mogą sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. Z jednej strony pewnie wiele rzeczy jest możliwych, z drugiej nie sądzę, żeby to było jednak takie wydarzenie, do którego będziemy nie wiadomo jak długo wracać, bo choć z jednej strony często brakuje nam w tym współczesnym świecie cierpliwości, to z drugiej chyba jednak wolimy oglądać tych najwybitniejszych, jeśli wolimy na przykład obejrzeć mecz, dajmy na to, Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem w finale French Open, to będziemy woleli tak czy siak oglądać tych zawodników w tym wielkim wydarzeniu, a nie zawodników powiedzmy z drugiej setki światowego rankingu, którzy zostaliby powiedzmy nafaszerowani jakimiś medykamentami albo zawodników nawet z niższych miejsc niż Sinner czy Alcaraz, powiedzmy z 50. I to by też tak czy siak nic nie zmieniało, więc wydaje mi się, że jednak dążymy do tego, żeby oglądać najwybitniejszych. Co by się nie działo, myślę, że to jednak nie będzie aż tak ważne.
1: Na przykład Magdalinet, która pokonała Terezę Walentową w pierwszej rundzie turnieju Roland Garros.
0: Na przykład.
1: No właśnie, to na zakończenie. Andrzej Grabowski, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: A my zmieniamy temat i wracamy do kwestii bezpieczeństwa. W wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału uszkodzony został klasztor dominikanów w Kijowie, gdzie mieszkają i pracują także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość salwy.

0: wykładowych Instytutu Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza z Akwinu oraz kaplicę klasztorną. Jak przekazał w rozmowie z Vatican News dominikanin ojciec Jarosław Krawiec, jedna z rakiet uderzyła przed godziną czwartą w 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się naprzeciw klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. Mimo ataku od rana gromadzili się tam wierni. Uczestniczyli we mszy, a następnie pomagali w porządkowaniu terenu i usuwaniu skutków ostrzału. Zakonnicy podkreślają, że nie tracą nadziei na pokój. Ufamy, że pokój zwycięży. Nawet w obliczu tak bolesnych doświadczeń nie tracimy nadziei na jego nadejście, powiedział ojciec Krawiec. Rosja użyła około 90 rakiet różnych typów, w tym 36 rakiet balistycznych, a także około 600 dronów. Zaznaczył, że największą liczbę trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem ataku. Zełenski potwierdził, że Rosjanie zaatakowali pociskiem Oriesznik Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Wstępne informacje mówią, że pocisk uderzył w garaże. O sytuacji na Ukrainie z profesorem Tomaszem Gajownikiem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozmawiała dziś Ewa Wasążnik.
1: Spójrzmy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a tam kolejny zmasowany atak Rosji na ukraińską stolicę. W Kijowie zginęły 4 osoby, 53 osoby zostały ranne, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdza, że Rosja wykorzystała pocisk Oriesznik do zmasowanego ataku na obwód kijowski. Ten zmasowany atak na Kijów, kolejny, drugi w ostatnich kilkunastu dniach, to jest demonstracja siły ze strony Kremla, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest objaw tego, że na froncie Rosjanie radzą sobie coraz gorzej, tamte postępy idą coraz słabiej, dlatego muszą tutaj pokazywać swoją pozycję, podkreślać ją w atakach na cywilów?
2: W jakiś sposób tak, bo nie pierwszy raz już dochodzi do sytuacji, w której niepowodzenie na linii frontu Rosja rekompensuje właśnie tego typu działaniami, powietrze, ziemia. Tutaj wydaje mi się, że tak jak w przypadku wcześniejszych ataków, w dużej mierze rolę odgrywa kwestia propagandowa. To znaczy dzisiaj nawet Rosja żyje w świecie globalnej cyfryzacji i Rosjanie nie są wolni od dostępu do internetu, mimo że on jest ograniczany i dowiadują się z tego internetu stanu faktycznego. Więc w związku z tym wydaje, że tego typu działania w sposób rozpaczliwy mają pokazywać, że Rosja posiada pewnego rodzaju inicjatywy. Jeżeli nie na lądzie, to przynajmniej w powietrzu, a że atakuje cele cywilne, no niestety z tej perspektywy propagandowej one są najbardziej spektakularne, prawda? Do tego wykorzystuje się pociski balistyczne typu Oriesznikow, których Rosjanie nie posiadają zbyt wiele, ale z punktu widzenia takiej, bym powiedział, mitologii siły rażenia rosyjskiej broni, to ten Oriesznikow jest traktowany jako taka, powiedziałbym, rosyjska Wunderwaffe, więc to też wtedy pokazuje, mamy broń, którą możemy wykorzystać, nie musicie wiedzieć, ile jej mamy, jeżeli chodzi o Ukraińców, natomiast naszemu społeczeństwu pokazujemy, słuchajcie, jesteśmy w dalszym ciągu jesteśmy w grze, potrafimy atakować Ukrainę, jeżeli w tym momencie nawet mamy impas na froncie, jeżeli chodzi o nasze działania ofensywne, to prowadzimy je z powietrza i też odnosimy sukcesy.
1: Czy pana zdaniem ten Oriesznik wystrzelony w stronę obwodu kijowskiego mógł zostać wystrzelony z terenu Białorusi? Bo pamiętamy o tym, że ten mobilny system rakiet balistycznych został przekazany właśnie na to terytorium. To by wskazywało na to, że Rosja stara się Białoruś wciągnąć w tę wojnę po raz kolejny. Pytanie, czy skutecznie?
2: Mógł, to znaczy ciężko jest mi w tym momencie dokładnie to w jakiś sposób skomentować, ponieważ nie znamy jakby, no nie
1: trajektorii,
2: ma informacji.
1: No tak, za mało wiedzy.
2: Nawet strona ukraińska nie jest w tym momencie wskazać, a przecież ma bardzo dobre systemy radiolokacyjne, nie jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, z której strony nadlecie ten Oreśnik. Więc w tym momencie to jest trudne do określenia. Natomiast pokazywanie tego typu działań, tak jak wspomniałem, jest pewnym elementem gry propagandowej. No a z drugiej strony ciągle pokazywania Ukraińcom, że mimo że odnoszą sukcesy na lądzie, to ich zaplecze i to te dalsze w głębi kraju nie jest bezpieczne.
1: No i jeszcze taki wątek grożenia tym argumentem broni jądrowej, bo w zeszłym tygodniu, a właściwie w tym, który się kończy teraz, dzisiaj niedziela, mieliśmy informację,

0: informacji o rozpoczęciu wcześniejszym tych ćwiczeń z udziałem właśnie no, możliwości wykorzystania broni jądrowej. Tam ładunków nie było, ale był ten sprzęt, który jest, mógłby być wykorzystywany do prowadzenia tego rodzaju działań. Oriesznik według Moskwy także ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Moskwa sugeruje, że może sięgnąć po swój arsenał jądrowy. To także ma swój wymiar propagandowy?
1: Bo to jest taki idealny straszak, ale z drugiej strony ten straszak też, jak powiedziałem wcześniej, przy innej okazji, ten kij ma dwa końce, bo z jednej strony jest to straszak, bo można powiedzieć, no dobra, jak tak dalej będzie szło, no to możemy być gotowi do użycia broni nuklearnej, ale z drugiej strony, jeżeli sięgamy po tego typu argumenty, no to co nam to pokazuje? Że tak naprawdę talia kart, które dysponowaliśmy na początku wojny, praktycznie już nam się zgrała.
0: No tak, skoro teraz już wytaczamy te najcięższe działa, to znaczy, że jesteśmy przyparci do muru.
1: Dokładnie, więc natomiast tak jak mam okazję obserwować głosy amerykańskich tutaj specjalistów wojskowych, byłych wojskowych i to wyższej rangi oficerów, to z tych głosów, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, to z tego głosu wynika, że Rosjanie nie zdecydują się na tego typu krok, bo po pierwsze oznaczałby tak naprawdę zagładę, tak, bo wszyscy by wtedy chcieli naciskać czerwone guziki, więc zagłada cywilizacyjna, a po drugie tak naprawdę ci Amerykanie twierdzą, że sami Rosjanie do końca nie są pewni, w jakim stanie są te głowice nuklearne tak naprawdę. Więc to pokazuje, że raczej bym to traktował w kategoriach
0: propagandy
1: straszaka.
0: I straszaka.
1: Tak, i nie przywiązywał do tego aż tak wielkiej wagi.
0: A jaką wagę przywiązuje pan, panie profesorze, do tego zamieszania, chaosu informacyjnego i decyzyjnego wokół obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce? Też w tym tygodniu byliśmy tego świadkami. Zakończyło się deklaracją prezydenta Donalda Trumpa, że 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ale też nie wiemy do końca, jak rozumieć to sformułowanie dodatkowych, ma trafić nad Wisłę i nad Odrę i nad Bug.
1: No tak, bo wycofanych miałby 4 tysiące, prawda, przybyłoby dodatkowych 5, więc ta arytmetyka
0: no
1: jest
0: bardzo
1: taka
0: to jest
1: dosyć
0: kreatywna księgowość.
1: Tak, to jest z jednej strony. Natomiast no, ten Donald Trump od początku tej kadencji, jak obserwujemy, funduje całemu światu swoistego rodzaju roller coaster, więc tutaj też w zasadzie tak naprawdę nie jestem niczego pewien. Poza tym, że nawet jeżeli ci żołnierze przebędą, a w dalszym ciągu mówimy pomimo wszystko o takim stacjonowaniu rotacyjnym, pomimo wszystko, bo żeby było ten pobyt stały, to tak naprawdę trzeba byłoby wybudować dla Amerykanów ogromne miasteczko, hub do tego z dostępem do różnego rodzaju zaplecza, więc wydaje mi się, że po prostu jesteśmy świadkami chyba jakiegoś też dezonansu w obrębie samej administracji. Tutaj bym się bardziej skupił na tym. Znaczy, że prezydent mówi jedno, Pentagon z Hexetem wymyślili coś innego. To znaczy, oni wcześniej coś wymyślili, teraz Donald Trump to weryfikuje.
0: Co innego mówi kongres, co innego mówi
1: tak
0: sekretarz stanu. Jest tam rzeczywiście kakofonia tych głosów.
1: Tak, i to skupiłbym się bardziej na wnikliwej analizie tego, jakie głosy płyną z samego Waszyngtonu, niż tego, co się dzieje w Europie. Natomiast ja od jakiegoś czasu powtarzam już publicznie, że Amerykanie mają w Europie tak już zadzierzgnięte więzy, przede wszystkim ekonomiczne, silne, że według mnie nie jest możliwe wycofanie się Amerykanów nawet do tego stopnia, żeby umożliwił potencjalny atak Rosji. Już w ogóle ewentualny atak Rosji na kraje Paktu Północnoatlantyckiego, to też już zaczynam postrzegać w kategorii bardziej mrzonki niż realnego faktu.
0: Nie możemy chyba się już doczekać szczytu NATO w Turcji. W Ankarze, jeśli się nie mylę, w lipcu taki szczyt się odbędzie. To mogą być bardzo burzliwe i bardzo ciekawe i też brzemienne w skutkach rozmowy.
1: Oczywiście, bo tutaj wydaje się, że może dojść do pewnych określonych rozstrzygnięć, ale generalnie oczywiście politycy wyjdą i będą nas karmić pewnymi takimi jak mantra powtarzanymi sloganami i tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy będą podejmowane decyzje, my będziemy świadkami realizacji tej decyzji, będziemy w stanie zinterpretować ten efekt tych rozmów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dojdzie tam do takiego Tak mi się wydaje.

0: wydaje, może nie mam stuprocentowej pewności, ale wydaje mi się, do takiej tyrady Donalda Trumpa wobec państw członkowskich o tym braku, to co on powtarza publicznie, prawda, że nie weszliście, nie pomogliście, nie weszliście do wojny z Iranem, nie pomogliście, nie wsparliście, prawda, i tutaj będzie tak, Donald Trump będzie prawił tyrady, Marco Rubio będzie próbował to łagodzić, Pete Hegseth z drugiej strony będzie też próbował w jakiś sposób sterować prezydentowi. Będzie oczywiście odpowiedź strony partnerskiej, ale czy to się zmieni na przykład na taką czy ta sytuacja zmieni się na niekorzyść Europy, jeżeli chodzi o wycofywanie się wojsk amerykańskich, czy w ogóle obecność amerykańską w Europie? Nie sądzę. Myślę, że tutaj bardziej w grę wchodzi kwestia podważania pewnych zobowiązań Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników w przypadku jakichkolwiek zagrożeń.
1: Zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego tak staje się historią na naszych oczach?
0: Mi się wydaje, że tak.
2: Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiała Ewa Wasążnik, a kwestie bezpieczeństwa, między innymi te kwestie pojawią się także po godzinie 18. Czeka już na Państwa Jarema Jamrożek. A my Państwu dziękujemy serdecznie, życzymy pięknego, spokojnego, niedzielnego wieczoru.
3: Reklama.
4: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
12: Przed nami święto sportu ulicznego w Warszawie.
13: Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3.
12: To wciąż nowa dyscyplina sportu, która skradła serca kibiców. Geneza, specyfika, uliczny klimat. Skąd to wszystko się wzięło?
13: Zapytamy naszych gości Piotra Wesołowicza i Majka Kiksa.
12: Sport wyjaśnia świat.
13: Dziś o 25.
12: Filip Jastrzębski.
13: Michał Okoński.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były dwa zgłoszenia, interweniowaliśmy, tak strażacy tłumaczą wejście siłowe do mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego. Konieczne są przepisy o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. Trzecia ustawa czeka na decyzję prezydenta. Sukces polskiej zawodniczki na French Open. Magda Linet wygrała z czeską tenisistką. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kierujący akcją nie miał wątpliwości, że trzeba wejść. Tak interwencję w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku tłumaczy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Służby wyważyły drzwi po zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia. Oba alarmy okazały się fałszywe. Po przyjeździe na miejsce strażacy nie zauważyli dymu, ale kluczowy okazał się kolejny telefon, mówi komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Po 15 minutach kolejna karetka, kolejny ZDRM przyjechał na miejsce zdarzenia ze względu na kolejne zgłoszenie o

0: zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. I tutaj kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy medycznej.
1: Mieszkanie było puste. Służby poszukują sprawcy tego, także innych fałszywych alarmów. MSWiA zapowiada surowe kary dla tych, którzy dzwonią z nieprawdziwymi zgłoszeniami. Jest pilna potrzeba uregulowania rynku kryptoaktywów, przekonują politycy koalicji rządowej. Trzeci raz ustawa, która daje państwu narzędzia do walki z oszustami, trafiła na biurko prezydenta. Czeka na decyzję Karola Nawrockiego. O rozsądek apeluje do prawicy ministerka Katarzyna Kotula z Lewicy.
2: Mamy dzisiaj kolejnych szefów, prezesów, którzy znikają w tajemniczych okolicznościach i którzy nie ponoszą odpowiedzialności za to, że ponad 30 tysięcy polskich obywateli zainwestowało swoje pieniądze i tak naprawdę te pieniądze straciło.
1: Dwa poprzednie projekty regulujące ten rynek prezydent Nawrocki zawetował. Czy tym razem będzie inaczej? Kancelaria prezydenta nie zdradza swoich planów. Pytany o to Błażej Poboży ucina temat. Twierdzi, że państwo ma teraz na głowie ważniejsze problemy.
3: Mamy w Polsce dziś, w perspektywie zwłaszcza wydarzeń ostatniego wieczora, zdecydowanie większy problem niż to, czy mając jeszcze ustawowy ku temu termin i znając historię poprzednich wówec pana prezydenta, pan prezydent jeszcze nie podjął tej decyzji. Skupmy się na tym, co jest dzisiaj istotnym problemem funkcjonowania państwa.
1: Resort finansów postanowił zaostrzyć przepisy po aferze giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Od ponad miesiąca prokuratura w Katowicach prowadzi śledztwo w tej sprawie pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Za wprowadzeniem całkowitego zakazu posiadania i handlu kryptowalutami jest 33% badanych, 27% jest przeciwnych temu pomysłowi. Tak wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Przeprowadził go na zlecenie Wirtualnej Polski. Co najmniej 4 osoby zabite i blisko 100 rannych. Taki jest bilans nocnych zmasowanych ataków rosyjskich na stolicę Ukrainy. Agresorzy użyli 600 dronów i 90 rakiet, w tym pocisku typu Oriesznik. Rosja ponownie testuje odporność państw Zachodu na jej groźby, mówił na naszej antenie historyk i politolog profesor Tomasz Gajownik.
4: Maca system bezpieczeństwa i to czyni na wzdłuż całej swojej granicy zachodniej, to w stosunku do państw bałtyckich i do nas.
1: Podczas zmasowanego ataku rosyjskiego na stolicę Ukrainy uszkodzonych zostało wiele obiektów, w tym budynki mieszkalne oraz urzędy państwowe. Uderzono m.in. w zabytkową siedzibę ukraińskiego MSZ-u. Ukraińska armia nie pozostaje bierna. Siły obronne Ukrainy uderzyły w nocy wiele obiektów w rosyjskiej armii, w tym w nabrzeże przeznaczone do przeładunku ropy naftowej w terminalu w rosyjskim obwodzie krasnodarskim. Terminal Tamanevtegaz jest jednym z kluczowych obiektów eksportu ropy Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Czarnego. Jest on wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. Na koniec świetna informacja sportowa. Magda Linet wygrała z czeską tenisistką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Mecz był rozgrywany w upale i trwał blisko 3 godziny. Trwa pojedynek Magdaleny French z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Jutro zagrają Iga Świątek i Maja Chwalińska.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na południu i południowym wschodzie kraju możliwy przelotny deszcz i zanikające burze. Na pozostałym obszarze bez opadów 7-8 stopni pokażą termometry na Podlasiu. Do 11 stopni będzie w centrum, 15-16 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest w okolicach Warszawy, także miejscami na południu i południowym zachodzie. W pozostałej części kraju jest dobra. 53% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej, blisko 40%, ze słońca.
5: Klimat.

0: 6 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek. Dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Patrycja Wintakiewicz, a realizuje Jakub Białobrzewski. W dzisiejszym programie będziemy mówić m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Co oznacza decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy? Czy to sygnał wysłany Moskwie? Za pół godziny o tym będę rozmawiać z byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Leonem Komornickim, ale również będziemy sprawdzać, jak wygląda próba porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem, czyli będziemy przyglądać się również konflikcie w Iranie. Wcześniej jednak pytanie, czy imię może wpływać na decyzję, karierę, a nawet to, jak widzą nas inni? Dlaczego w tłumie i hałasie zawsze wychwytujemy właśnie swoje imię? To zjawisko zresztą ma swoją nazwę i mówi o nas więcej, niż nam się wydaje. Zapraszam na Radio Podcast Łatwo Powiedzieć.
2: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: Proszę sobie wyobrazić, że znajdują się Państwo na głośnym przyjęciu. Dookoła gwar głosów, muzyka, brzdęk szkieł. Nagle z tego chaosu słyszą Państwo jedno konkretne słowo, które wybija się z tła. To jest najważniejsze słowo dla każdego człowieka. Imię. Tak, dzisiejszy odcinek będzie o imionach, o ich wpływie na nasze życie. No, łatwo powiedzieć, że imię jest przypadkowe, niezwiązane z naszą osobowością, z naszym wyglądem, z naszym zawodem. Tymczasem badania naukowe temu przeczą. Jest tu kilka ciekawych hipotez. Zapraszam Państwa do wysłuchania odcinka o imionach.
3: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
4: Dlaczego nasze imię ma taką moc, że dociera do nas w hałasie? Czy to tylko kwestia przyzwyczajenia, czy może nasz mózg jest jakoś zaprogramowany, by reagować na nie w sposób wyjątkowy? Przyjrzymy się dzisiaj badaniom nad efektem cocktail party, ale nie tylko. Efekt cocktail party to właśnie ten efekt sprzyjęcia. Hałas, harmider, jesteśmy zmęczeni, ale nasze imię gdzieś z oddali do nas dociera. Naukowcy wyjaśniają ten zadziwiający efekt cocktail party, ten efekt przyjęcia, mechanizmem selektywnej uwagi. Po prostu w złożonych środowiskach dźwiękowych nasz system słuchowy musi sobie radzić z segregacją dźwięków, musi jakoś wyodrębniać interesujące go sygnały z mieszaniny innych głosów. Oczywiście bylibyśmy zbyt zmęczeni analizując wszystko, w związku z tym reagujemy na konkretne zestawy dźwięków. Do tych dźwięków, które zwracają naszą uwagę, zalicza się wulgaryzmy, ale o wulgaryzmach nagrałem osobny odcinek i właśnie imiona. Ciekawe jest to, że ten efekt cocktail party nie jest związany wyłącznie ze słuchem. Badania pokazują, że działają tutaj całkiem dobrze także wskazówki wizualne. Jeżeli obserwujemy jakąś parę rozmawiającą na przyjęciu i zauważymy kinemy, czyli układy ust związane z głoskami, które wypowiada się w czasie mówienia naszego imienia, no to lepiej i szybciej to imię do nas dociera. I tę podatność naszego mózgu na wychwytywanie naszego imienia udowodniono nawet w badaniach eye-trackingowych. Potwierdzają to ruchy gałek ocznych. Kiedy ktoś widzi rozsypankę wyrazów, tam pojawia się imię, to szybciej wzrok dociera do imienia. Mało tego, nie jest to związane nawet z częstością wyrazów czy ich znajomością. Na przykład szybciej reagujemy na nasze imiona niż imiona naszych matek. Przecież imię matki także jest słowem częstym i dobrze znanym. Wydaje się, że imię, jak mówią naukowcy, ma przewagę poznawczą, to znaczy nasz mózg reaguje priorytetowo na informacje odnoszące się do nas. I powiem Państwu więcej, imiona jesteśmy w stanie nawet zauważyć nieświadomie, czyli w tym krótkim czasie, kiedy jesteśmy na nie wyeksponowani i ich nie zauważamy, a nawet osoby w stanie wegetatywnym z różnymi urazami czy chorobami także pobudzają się.

na dźwięk swoich imion, dlatego warto do takich osób mówić, używając ich imion. No dobrze, wiemy już, że imię to najważniejsze słowo świata, słowo, na które reagujemy najszybciej i najczęściej, ale wróćmy na sam początek. Rodzi się dziecko, załóżmy, że w Polsce. Co się dzieje z jego imieniem? Jakie mechanizmy sprawiają, że dostajemy takie, a nie inne imię? No i jak to wygląda z perspektywy urzędowej, formalnej? To też jest bardzo ciekawy wątek. No więc, kiedy w szpitalu rodzi się dziecko, matka dostaje pakiet informacji o tym, jak to dziecko zarejestrować. Tam pojawia się wątek imienia, bardzo ważny zresztą, dlatego że matka, czy rodzice szerzej, jeżeli się dogadują, to wspólnie, mają 21 dni na zarejestrowanie dziecka i nadanie mu imienia. Jeżeli tego nie zrobią, uwaga, zrobi to urzędnik, pewnie dokładnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, czyli jeżeli matka nie zgłosi się, czy też rodzice nie zgłoszą się zarejestrować,

0: W pokoju, panie doktorze, była kwestia również Libanu. Kwestia Izraela, który atakuje Liban i wciąż kolejne rakiety izraelskie spadają na Liban, w tym m.in. na szpital. Rozumiem, że kwestia Libanu jest poza mocami Donalda Trumpa i tutaj Izrael sam decyduje o tym, kiedy ten konflikt zakończyć.
1: Po części tak, ale nie lekceważyłbym wpływu, jaki na politykę Izraela mogą wywierać Stany Zjednoczone, w szczególności właśnie prezydent Trump, który z takiego osobistego zarządzania kryzysami bliskowschodnimi poczynił chyba swoje hobby, można zaryzykować takie stwierdzenie. Z jednej strony Stany Zjednoczone nie będą w stanie dokonać w izraelskiej polityce jakiegoś zwrotu o 180 stopni, nie są w stanie uderzyć ręką w stół i powiedzieć koniec wojny, wracamy na z góry upatrzone pozycje, ale może bardzo znacząco ten temperament izraelskiej polityki ograniczać. Jednakże trzeba pamiętać, że polityka Waszyngtonu i osoba prezydenta Trumpa to jedno, a zbliżające się i to coraz szybciej zaplanowane na wczesną jesień wybory parlamentarne w Izraelu to drugie. I to właśnie wybory parlamentarne i kampania wyborcza przed nimi będą mogły bardzo mocno napędzać, względnie modulować konflikt.
0: Czy ewentualna przegrana Netanyahu wchodzi w grę?
1: Jak najbardziej. W tym momencie sondaże są bardzo wyrównane i część wskazuje na możliwą porażkę rządzącej koalicji. Pozostałe dają jej tylko niewielką przewagę, więc jeśli chodzi o wzrost poparcia, to do przełomu raczej nie dojdzie, aczkolwiek może dojść w Tel Awiwie do zmiany warty.
0: A ma pan takie poczucie, że Zachód jest zmęczony już polityką Benjamina Netanyahu? Nawet w kontekście ostatniego wydarzenia przy okazji aktywistów Flotyli Sumud, wśród nich dwóch Polaków i zachowanie izraelskiego ministra, który ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat.
1: To zmęczenie, a ściślej mówiąc pewne rozgoryczenie polityką Izraela to jedno. Tą politykę uosabia w tym momencie premier Netanyahu, najdłużej rządzący Izraelem polityk w historii tego kraju, ale pytanie nie jest tylko o osobę premiera Netanyahu, ale o jego potencjalnych następców oraz potencjalnych koalicjantów w rządzie. Trzeba pamiętać, że oczywiście premier Netanyahu jest premierem, więc bierze odpowiedzialność za politykę rządu, ale tym motorem napędowym tej bardzo agresywnej izraelskiej polityki są w szczególności ministrowie Smotrich i Ben-Gwir oraz, co kluczowe w tym wypadku, ich wyborcy. Polityka lansowana przez nich z roku na rok zyskuje w Izraelu coraz większe poparcie.
0: Panie Marcinie, to jeszcze dopytam o całą sytuację wokół samego ministra Itama Ben-Gwira, który, no, jak wspomniałem, ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. Ja usłyszałem takie porównanie, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, no ale użyję go, bo lepszego nie mam, że to jest, gdyby pytać o tego człowieka, to jest taki Grzegorz Braun, odpowiednik, że jest to osoba dosyć radykalna, no i siłą rzeczy Benjamin Netanyahu jest trochę jakby zakładnikiem tego polityka, dzięki któremu jest on w stanie utrzymać władzę. Czy to prawda, czy nie? Czy to jest dobre porównanie, czy nie?
1: To jest bardzo dobre porównanie, aczkolwiek tutaj, żeby dobrze zobrazować proporcje, to uważam, że Grzegorz Braun, przy wszystkich, delikatnie mówiąc, niedostatkach charakteru, w porównaniu z ministrem Ben-Gwirem, to naprawdę bardzo spokojny i stonowany człowiek. Natomiast faktem jest, i to zresztą nie jest pierwszy tego typu przypadek w historii politycznej Izraela, że ze względu na bardzo duże rozdrobnienie partii politycznych, politycznych. No, koalicje rządzące Izraelem bardzo często wiszą na takim języczku uwagi. To niejednokrotnie w historii Izraela pozwalało partiom pozornie marginalnym, mającym stosunkowo

0: niewielkie poparcie, zgarniać bardzo wysokie stawki w tej grze politycznej właśnie dzięki temu, że na tych dwóch, trzech, kilku głosach trzymała się cała koalicja.
1: Czy jest poparcie samych Izraelczyków dla tej kampanii przeciwko organizacjom terrorystycznym, no, gdzie ta kampania wykracza gdzieś poza normy, nazwijmy to, przyjętego prawa wojny?
0: Większość sondaży wskazuje na to, że Izraelczycy taką brutalną politykę popierają. W zależności od tego, kto te sondaże przeprowadza, te liczby się różnią, ale jednoznaczny wniosek jest taki, że przynajmniej duża część, prawdopodobnie niewielka większość, w cudzysłowie mówiąc, tą agresywną politykę popiera. Tutaj diabeł bardzo często tkwi w szczegółach. Jest pewna różnica między popieraniem agresywnej polityki wobec Hezbollahu na północy, a nie zawsze wiąże się to z poparciem dla równania z ziemią Strefy Gazy na południu. Więc tutaj te kwestie są zniuansowane, ale co do zasady izraelskie społeczeństwo w większości agresywną politykę popiera.
1: Bo rozumiem, że to, co zobaczyliśmy, to zachowanie wobec aktywistów zatrzymanych przez Izraela, zresztą na wodach międzynarodowych, co już jest złamaniem prawa, wydaje się być normalną praktyką, nie wyjątkową, może nawet wręcz bym powiedział, może wyjątkowo łagodną, bo może w przypadku innych zatrzymanych służby działają jeszcze bardziej brutalnie.
0: Niestety tak. Jest to wszystkie strzępy informacji, bo to bardzo drażliwy temat, wszystkie strzępy informacji i przecieki, które do nas dochodzą, jednoznacznie wskazują na to, że tego typu traktowanie, czy to w aktywistów, czy osób podejrzanych o antyizraelską działalność, jest bardzo smutną normą. Też takim bardzo ciekawym detalem jest fakt, o którym pan mimochodem wspomniał, że to zatrzymanie odbyło się na terenie, na obszarze międzynarodowym. Jak właściwie nikt się nawet tym nie przejął. Nie ma tej kwestii obecnej w dyskusji. A tak no, bardzo technicznie na to patrząc, to był to akt piractwa państwowego. Ta doktryna obrony prewencyjnej w przypadku Izraela zaczyna wymykać się lekko spod kontroli, ale tak jak wspomniałem, nie jest to, nie jest ten ciekawy moim zdaniem i kluczowy wątek, zupełnie jest pomijany. No, zajęli, o tyle to zajęli. Nie ma co drążyć.
1: To ja jeszcze chwileczkę podrążę, jeżeli pan pozwoli, bo zastanawiam się, może to jest pytanie wykraczające poza pana zainteresowania, ale zapytam to, jak to jest możliwe, że naród, który tak wiele przeżył, który tak wiele doświadczył, gdzie organizowane są przecież wycieczki do Polski, naród ten dopuszcza się zachowań, które w jakiś sposób wręcz przypominają to, co działo się podczas II wojny światowej.
0: Moim zdaniem jest, aczkolwiek trzeba pamiętać o bardzo dużej polaryzacji w społeczeństwie izraelskim i tych niuansach, o których wspominałem wcześniej, ale w dużym skrócie i uproszczeniu w 70 ponad lat życia w ciągłym zagrożeniu zmieniło nieco optykę izraelskiego społeczeństwa, które też robi się, podobnie zresztą jak większa część społeczeństw bliskowschodnich, coraz młodsze i koncentruje się nie na historii, ale na fakcie, że co jakiś czas gdzieś za rogiem ktoś się albo wysadza, albo atakuje nożem, albo z płotu granicznego wystrzeliwuje rakietę. I to stało się punktem centralnym uwagi społeczeństwa izraelskiego i do tego coraz gorętsza jest dyskusja, jak zapobiegać tego typu incydentom, tego typu terrorystycznym atakom. No i obecnie w doktrynie izraelskiej

0: góruje, zdecydowanie dominuje podejście, by nie zestrzeliwać strzał, ale żeby zabić łucznika, który te strzały wystrzeliwuje.
1: Czyli rozumiem, że odpowiedzią na przemoc jest jeszcze większa przemoc. Tak to należy rozumieć.
0: Zgadza się. Niestety prowadzi to do kolejnej odpowiedzi, jeszcze bardziej brutalnej agresji i samonakręcającej się spirali.
1: Czy jesień będzie jakimś takim game changerem? To znaczy, nawiązując do wyborów w Izraelu, czy to jest ten moment, w którym faktycznie po tych wyborach będzie można spodziewać się jakiejś zmiany, no oczywiście w zależności od wyniku wyborów, ale czy można spodziewać się jakiejś zmiany tego, co dzieje się na linii Izrael-Liban, na linii tego, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran? Czy tutaj można spodziewać się właśnie, czy ta jesień będzie kluczowym okresem, kiedy można spodziewać się no, jakichś zmian czy jakichś rewolucji?
0: Będzie kolejnym z kluczowych okresów i nawet przy scenariuszu, w którym Netanyahu przegrywa wybory w Izraelu, a demokraci szturmem wygrywają wybory połówkowe, no nie dojdzie do jakichś rewolucyjnych zmian. Poglądy opozycji izraelskiej na konflikt nie są aż tak różne w porównaniu do poglądów premiera Netanyahu i jego koalicjantów, jak mogłoby się wydawać. Też ewentualna nowa koalicja będzie musiała się też liczyć z radykałami i ich opinią.
1: Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę będziemy mówić o interwencji służb w Gdańsku, w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ta interwencja zakończyła się siłowym wejściem ratowników do lokalu. Jak wyjaśniają służby, decyzję podjęto po zgłoszeniach o zagrożeniu życia. Więcej na ten temat już niebawem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl.
8: Zbadaj się, nie odkładaj.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tym razem będziemy Państwa zachęcać do popełniania błędów i ponoszenia porażek, bo nie taka straszna porażka, jak ją malują.
10: Porażki są takimi zdarzeniami, które nam się po prostu będą przydarzały. Nie jesteśmy w stanie się przed nimi ochronić, natomiast dobrze byłoby umieć radzić sobie z nimi.
9: Na spotkanie z Jarkiem Łojewskim, pierwszym w Polsce porażkologiem i założycielem Fundacji Dobra Porażka, zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
1: Za 28 minut godzina 20.
6: Komentarz.
1: No to może i do tych porażek będziemy nawiązywać. Jarosław Włodarczyk, publicysta, jest gościem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Panie redaktorze, interwencja służb w Gdańsku w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. No dzisiaj to jest jeden z głównych tematów politycznych. Ratownicy weszli do lokalu. Jak wyjaśniają służby, decyzję podjęto po zgłoszeniach o zagrożeniu życia. To zacznijmy od tego, czy takie obiekty jak mieszkanie należące do rodziny prezydenta powinno być na przykład

0: pod szczególną ochroną Służby Ochrony Państwa?
1: Jeżeli nie mamy jakiegoś szczególnych sygnałów o jakichś zagrożeniach, to raczej nie. No, nie bardzo sobie wyobrażam, żeby jak prezydent ma liczną rodzinę, wszystkie mieszkania były pod jakimś szczególnym nadzorem. Nie bardzo sobie to wyobrażam.
0: Czy odbiera pan to wejście służb do mieszkania, jak zdradził Jarosław Kaczyński, chodziło o mieszkanie mamy pana prezydenta, jako prowokację polityczną?
1: Nie, ja tego tak nie odbieram. Znaczy, jako wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego odbieram jako prowokację polityczną i Mateusza Morawieckiego. Mhm. Straż pożarna wzywana do pożaru i wzywana do ratowania dziecka ma obowiązek wejść do takiego miejsca, no chyba, że tam są już wcześniej inne służby. Znaczy, nie bardzo sobie wyobrażam to. Znaczy, miałyby straż pożarne w Polsce mieć wykaz obiektów powiązanych rodzinnie z członkami Prawa i Sprawiedliwości, posłami i politykami, i rozumiem, że straż pożarna ma nie gasić tych pożarów, ma nie wchodzić do tych domów i nie ratować ludzi, którzy tam stracą przytomność. Trochę nie bardzo sobie to wyobrażam.
0: No, ja rozumiem wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, odwracając sytuację, to rozumiem ją tak, że właśnie służby mają taki wykaz i w związku z tym dokonano prowokacji, wchodząc do takiego mieszkania. No, tak to przynajmniej ja rozumiem, aczkolwiek no, jest to zaskakująca oczywiście logika.
1: Ja nie wiem, to jest rzecz dla mnie zupełnie niezrozumiała. To znaczy, jeżeli jest zgłoszenie pożaru,
0: tak,
1: i to ja rozumiem, że straż pożarna powinna uzyskać, jest pewnie jakaś na to procedura, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, najpierw poinformować Służbę Ochrony Państwa. Służba Ochrony Państwa ma wydać zgodę na wejście do lokalu lub nie. Nie bardzo sobie to wyobrażam, taką sytuację, szczerze mówiąc. Jeżeli jest moment ratowania życia, to żeby nie było prowokacji, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, najpierw musi być odpowiednie służby, w szczególności Służba Ochrony Państwa, która ochrania prezydenta i VIP-ów wszystkich w Polsce, musiałaby najpierw wydać jakiś rodzaj autoryzacji. No trochę jest to dla mnie niezrozumiałe. Oczywiście rzeczą zupełnie inną jest to, że dzisiaj tą metodą, bo to nie jest pierwszy przypadek, bo mieliśmy takie prowokacje dotyczące pracowników Telewizji Republika w ubiegłym tygodniu, no tą metodą można po pierwsze sparaliżować działania rozmaitych biur, instytucji, natomiast z drugiej strony jest to fałszywe wzywanie, wystawianie na baczność służb. Więc w tym sensie uważam, że no tutaj trzeba bardzo skrupulatnie to sprawdzić. Tym bardziej, że jesteśmy w sytuacji no, stałej wojny hybrydowej z Rosją. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była kolejna jakaś prowokacja rosyjska, właśnie próbowania, testowania, jak działają służby ratunkowe, ratownicze w Polsce. I też by się układało w logiczną całość, ale nie mamy na to żadnych dowodów, ale miałoby to sens z punktu widzenia Rosjan, żeby prowokować tam, gdzie dotknie to prawicę lub nadawców związanych z Prawem i Sprawiedliwością, bo zrobią największe larum, zrobią największą z tego hecę, prowokację, znaczy awanturę i tak dalej, więc miałoby to jakiś sens.
0: No to idźmy tym tropem, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, no bo dosłownie 6 dni temu interwencja policji na posesji należącej do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Funkcjonariusze otrzymali wtedy zgłoszenie dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie. Była również interwencja w domu redaktora Tomasza Sakiewicza. No więc gdzieś rozumiem, że prawa strona sceny politycznej próbuje łączyć kropki.
1: No tak, no bo tu mamy samych polityków i Sakiewicz, i Kaczyński, to wszystko politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oni różne nazwy przyjmują. Niektórzy się nazywają dziennikarzami. W tym wypadku tam Zbigniew Ziobro jest takim zwornikiem politycznym całej tej ekipy. Natomiast no to jest bardzo jakby poważna sprawa. Tylko mówię, że to może być prowokacja zewnętrzna, bo niewątpliwie to są prowokacje. Znaczy ktoś nieprzypadkowo

0: zawiadamia służby ludzi Prawa i Sprawiedliwości, żeby w ich lokalizacjach, lokalach interweniować. Tylko pytanie, kto tego dokonuje? Więc tu w tym sensie zdaje się, że premier tu wzywał do tego, że trzeba jak najszybciej wykryć sprawców.
1: To panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to właśnie wypowiedź pana premiera dokładnie w tej sprawie, żebyśmy mogli w pełni ją zacytować.
2: Wszystkie służby podległe paniom, panom powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują, tymi prowokacjami i jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania. Z tego względu, że niestety tego typu zdarzenia, to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter.
1: Rozumiem, że w interesie wszystkich jest ustalenie, kto stoi za tymi fałszywymi alarmami i w interesie wszystkich jest jak najszybsze zatrzymanie tej osoby lub osób.
0: No oczywiście, tak, dlatego że w ogóle fałszywe wzywanie Straży Pożarnej, Pogotowia, Policji jest nie tylko naganne i karane prawem, ale także paraliżuje służby. No jeżeli w Warszawie ktoś wezwie na raz 20 karetek, będą jakieś, czy jak mamy takie alarmy bombowe, pamiętamy, była taka sytuacja, kiedy było powiadomienie, że w kilkunastu szkołach, przedszkolach są podłożone bomby, no to paraliżuje służby, a to akurat Rosjanie chcą cały czas testować, czy służby, jak szybko zareagują, jakie mają zasoby i tak dalej, więc w tym sensie to jest bardzo niebezpieczne dla każdego z nas, no bo my z tych służb wszyscy korzystamy, oby jak najrzadziej, no ale czasem musimy skorzystać. W związku z tym przeciążanie służb jest jedną z metod rosyjskich prowokacji. Tak jak mówię, ja nie wiem, czy to jest rosyjska prowokacja, ale w tej chwili jest tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo rosyjską prowokację. No taki jest świat dzisiaj. W związku z tym wydaje się, że to tutaj albo to jest głupi żart, ale to ktoś musiałby być super profesjonalny, żeby wiedzieć, że to jest mieszkanie mamy prezydenta, że taki adres ma, no adres Kaczyńskiego akurat łatwiej zlokalizować, ale tutaj Sakiewicza czy tam innych osób związanych z Telewizją Republika. W związku z tym myślę, że ktoś to dość profesjonalnie zrobił. Skoro to dość profesjonalnie zrobił, no toż na pewno bym się skupił w pierwszej kolejności na hipotezie rosyjskich wątków.
1: Zgodziłby się pan z tezą, że im dłużej sprawca lub sprawcy nie zostają zidentyfikowani i zatrzymani, to pokazuje słabość państwa?
0: No trochę tak, niestety trochę tak, chociaż nie musi to też z drugiej strony, to nie są takie rzeczy oczywiste i proste, bo jeżeli to robią dywersanci zawodowcy, no to oni wiedzą, że jak to robić, jak mieć fałszywe karty SIM, jak je potem gdzieś wrzucać, żeby nie można było tego namierzyć, więc też to jest dość poważna rzecz, ale być może to jest kwestia dla służb do przemyślenia jakichś nowych rozwiązań teleinformatycznych, które by powodowały, że byłoby łatwiej namierzać tych, którzy, wszystkich, którzy dzwonią, a wtedy, no bo 99% zawiadomień jest prawidłowa. Ale wtedy, jeżeli by były ślady wszystkich, pewnie jakoś są w stanie służby się z tym poradzić, mam nadzieję. Natomiast no, oczywiście im dłużej to będzie trwało i niczego służby nie znajdą, a może będą kolejne takie prowokacje, tym gorzej dla naszego poczucia bezpieczeństwa, ale też dla faktycznego bezpieczeństwa.
1: To o to chciałbym jeszcze dopytać. Czy w związku z tym, że jak zresztą przekazuje szef MSWiA, mieszkanie mamy pana prezydenta nie podlega ochronie służby ochrony państwa, to czy w związku z ostatnimi wydarzeniami, o których wspominałem, czy najważniejsze osoby w państwie, ale również ich rodziny powinny podlegać takiej ochronie, póki nie zostaną wykryci sprawca lub sprawcy tych alarmów?
0: No chyba tak. Znaczy może my też nie przesadzajmy, nie róbmy z tego paniki, ale na pewno mieszkanie mamy pana prezydenta i takie jakieś newralgiczne miejsca powinny być już w tej chwili pod szczególniejszym nadzorem służb, no bo czy Jarosława Kaczyńskiego, no, lidera opozycji, to zdecydowanie powinny być, no ale trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy teraz objęli, mamy 560 parlamentarzystów plus ministrów, no nie będziemy 10 tysięcy mieszkań.

0: ochraniać i ich rodzin. Więc to, to byłby jakiś absurd. To,
1: no, szczególnie, że pieniądze, ale ja... szczególnie, że sejf zawetowany przez pana prezydenta, te pieniądze miały pójść między innymi właśnie na służby ochrony państwa i te pieniądze do SOP-u nie trafią w związku z tym. No, no byłoby tak, to jeszcze bardziej skomplikowane.
0: Na inwestycje, a nie na ludzi. W sensie, tylko no, nie będziemy stawiać 10 czy 20 tysięcy funkcjonariuszy, którzy mają różnych służb, którzy mają monitorować polityków i ich rodzin mieszkania. To by było niemożliwe, no ale to też jest tak, że służby, i my się na tym tak nie znamy, jak służby, oni optymalizują swoje działania, szacują ryzyka, zagrożenia. I nie jest też tak, że wszystko można przewidzieć i dojdzie nam do głowy. No tak jak była ta, pamiętamy, rosyjski podłożenie ładunków wybuchowych na stacji na trasie Warszawa-Lublin w miejscowości Mika.
1: Tak.
0: No to gdyby iść taką logiką, no to trzeba by teraz postawić policjanta co 100 metrów na wszystkich liniach kolejowych w Polsce, żeby nie dało się podłożyć ładunków. Albo co najmniej kamery na całej długości torów kolejowych w Polsce, czy też kamery wszystkich mieszkań, wejść i okien wszystkich no, rodzin polityków w Polsce.
1: No, to by było absurdalne,
0: nie możemy
1: oczywiście
0: dochodzić takiego absurdu, tak, tak.
1: Panie redaktorze, zmieniając temat, a pozostając w kwestii bezpieczeństwa, czy dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy zapewni Polsce bezpieczeństwo?
0: I tak, i nie.
1: I jak to rozumieć?
0: To znaczy, no, 5, czy, bo my nie wiemy, czy to będzie docelowo w tej sytuacji minus 4 plus 5, czyli plus 1000 od obecnego stanu, czy to będzie, nie będzie wstrzymana rotacja i to będzie stan obecny plus 5000, no nie wiemy, ale to już powinniśmy się
1: przyzwyczaić. Czy po prostu Donald Trump zacznie edytować tweeta i może się równie jeszcze inaczej okazać?
0: Tak, tak, ale to trzeba się przyzwyczaić, że sposób komunikacji Donalda Trumpa jest raczej taki, że nikt nie wie, o co chodzi. Dzisiaj, jeśli chodzi o kwestię rozmów z Iranem, Marco Rubio mówi co innego, prezydent Trump po jakimś czasie mówi jeszcze co innego. Tak to już jest. I nie należy się do tego szczególnie przywiązywać, co mówi Donald Trump. Natomiast
1: na razie wierzmy, tak, że będą ci żołnierze.
0: Nie, myślę, że będą. Myślę, że będą. Tutaj trzeba oddać prezydentowi Nawrockiemu, na którego się Donald Trump powoływał, że dobrze zrobił swoją robotę. Minister, ambasador w Stanach Zjednoczonych, Klich, zrobił dobrze swoją robotę. No wszyscy jakoś się do tego dobrze przyczynili. Myślę, że w największym stopniu, czy w bardzo dużym stopniu prezydent Nawrocki. I trzeba się z tego cieszyć, natomiast czy 5, czy 10, czy 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce samo w sobie to nie zapewni nam bezpieczeństwa. Nam bezpieczeństwo ma zapewnić polska armia oraz członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. I polska armia, dobrze wyposażona, która właśnie korzystając z programu SAFE, no ja rozumiem, że teraz tam gigantyczne pieniądze prezydent Nawrocki z prezesem Glapińskim sprzedają to złoto i gdzieś tam odkładają no jeszcze większe pieniądze niż będą z programu SAFE. I oni to dopiero nam pokażą, jak się zdobywa pieniądze na uzbrojenie. I ja cały czas na to czekam, bo jakoś zamilkł i zarówno prezydent Nawrocki, jak i pan prezes Narodowego Banku Polskiego Glapiński, ale ja czekam naprawdę spokojnie, kiedy te dziesiątki miliardów euro spłyną z Narodowego Banku Polskiego na polską armię.
1: Może czekamy, aż złoto bardziej pójdzie w górę.
0: No, ja nie wiem, no ale ja trochę ironizuję, ale to ja pokazuje też jakby kaliber, tak, ale ja pokazuję kaliber lekceważenia bezpieczeństwa państwa przez prezydenta Nawrockiego. Przed chwilą go pochwaliłem, że świetnie z Amerykanami tutaj załatwia te rzeczy, ale z drugiej strony polskie wojsko i polskie służby mundurowe ma trochę w nosie. Razem z prezesem Glapińskim no, zrobili wielkie zamieszanie, ale nie pokazali nadal żadnych konkretów, a minęło już trochę czasu.
1: Jeżeli,
0: więc, ale my musimy to, dla nas kluczową sprawą jest budowa własnej odporności. My musimy mieć swoje systemy antydronowe, swoje uzbrojenie. No, przyleciały wczoraj F-35 huzary, tak. Więc no, to jest jakiś kolejny element zwiększania odporności. My nadal nie mamy marynarki wojennej, no paru rzeczy jeszcze nie mamy. Znaczy mamy, znaczy w sensie jest taka część wojska, która się nazywa marynarka wojenna, tylko nie bardzo ma na czym pływać.
1: To też się zmienia. Mamy... Przypominam program Orka, ale to

0: też wymaga czasu, no.
1: No tak, właśnie. Chodzi o to, że to wszystko wymaga czasu. Tak samo uruchomienie możliwości produkcyjnych w Polsce. Ma powstać wielka fabryka dronów i antydronowa wspólna z Ukraińcami. No gdzieś tam te inwestycje sejfu zaczynają powoli się uruchamiać i bardzo dobrze. Tylko to wszystko to jest kwestia kilku lat. My musimy mieć, a my potrzebujemy tego pilnie, my musimy mieć cały czas dobre relacje z Amerykanami, bo jednak od nich będziemy przez wiele lat jeszcze kupować większość sprzętu. Musimy mieć liczniejszą być może, ale na pewno lepiej wyposażoną i wyszkoloną armię. Musimy inwestować w służby, no bo właśnie te prowokacje hybrydowe. My nie możemy się spodziewać, nie powinniśmy przynajmniej się spodziewać tego frontalnego ataku reżimu Putina na kraje natowskie. Natomiast możemy się spodziewać dziesiątek prowokacji, rozmaitych dywersyjnych akcji, wojny hybrydowej. To, co się dzieje teraz, wojny informacyjnej, która się dzieje od co najmniej 5 lat. I to wszystko wymaga bardzo skoordynowanych, aktywnych działań ze strony wszystkich służb i państwa.
0: To, co pan mówi, to jest oczywiście jest jedno, jeżeli pan pozwoli. To, co pan mówi, to jest jedno, natomiast w Polsce aktualnie toczy się dyskusja, kto jest ojcem tego sukcesu. Kto jest ojcem sukcesu tego wpisu Donalda Trumpa na portalu Truth Social. Jeżeli pan pozwoli, to doradca pana prezydenta Nawrockiego, Błażej Poborze.
2: Nie mam tu żadnych wątpliwości, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce, która będzie zwiększona, to działanie prezydenta Karola Nawrockiego, to jego świetne relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a najlepszym tego dowodem jest osobisty, bezpośredni wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: To ja zapytam, czy Donald Trump miał świadomość, że umieszczając, inaczej, czy prezydent Donald Trump umieszczając nazwisko pana prezydenta Nawrockiego zrobił to z premedytacją, o tak to określę?
1: No, ja wiem, że trwają bardzo poważne rozmowy na temat stanu psychicznego prezydenta Trumpa, jego możliwości poznawczych i to amerykańscy psychiatrzy, psychologowie od tygodni wałkują. I,
0: panie redaktorze, to taka wycieczka, którą rozumiem.
1: Nie, nie, ale to ja mówię serio. Ja wróciłem w zeszłym tygodniu ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo poważna debata w Stanach. To znaczy, jaki jest poziom kontaktu z rzeczywistością prezydenta Trumpa? Mówię zupełnie serio. Mówię serio. To nie jest... U nas może to brzmieć jako taka łupanka polityczna. Prezydent Trump coraz częściej przysypia na spotkaniach. No, jest coraz...
0: Joe Biden też przysypiał.
1: Tak, tak, oczywiście, tylko no, wtedy to było też tematem bardzo poważnej rozmowy w Stanach Zjednoczonych. Czy on jest w stanie pełnić dalej urząd prezydenta?
0: Zostawiając stan psychiczny pana prezydenta Trumpa. Mhm.
1: Myślę, że w 100% to było świadome. Znaczy, ja uważam, że tutaj rola prezydenta Nawrockiego była bardzo istotna, nie jedyna, ale bardzo istotna i ja bardzo to doceniam, bo prezydent Nawrocki zrobił to, co powinien zrobić. To znaczy zadbał o polski interes i to jest dobre dla Polski, że jeżeli na tym etapie żołnierzy amerykańskich będzie więcej niż mniej. Więc tu absolutnie i myślę, że ma rację doradca prezydenta, pan Poborzy, no bo rzeczywiście tak jest, że prezydent Trump wskazał precyzyjnie Karola Nawrockiego.
0: Dlaczego pańskim zdaniem pan premier Tusk zwlekał kilkanaście godzin z reakcją w mediach na te decyzje? No bo chyba trzeba tak to określić, że zwlekał, skoro minister, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz niemalże natychmiast zareagował w mediach społecznościowych, więc pan premier też musiał mieć świadomość, że taka decyzja, czy taki wpis w mediach społecznościowych Donalda Trumpa się pojawił?
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia. No może miał, nie wiem, może spał, a może był w podróży jakiejś. Ja nie wiem. No, jeżeli zareagował wicepremier rządu, to jest chyba dość wystarczające i prezydent Rzeczpospolitej. No to nie jest tak, że wszyscy politycy muszą w kolejce na Twitterze się ustawiać.
0: Ważne, że wiemy, że się ustawiają.
1: Minister Kosiniak-Kamysz. Tu chcesz jedną rzecz powiedzieć, też bardzo wielką rolę w tym wszystkim odegrał minister Kosiniak-Kamysz, dlatego że on natychmiast, jak się pojawiały wcześniej te informacje o wycofaniu, wstrzymaniu rotacji, on się udał do Stanów Zjednoczonych, on spotkał się z Pittem Hegsethem, omówił też te kwestie na poziomie ministerstwa, czy sekretariatu wojny, tak, jak to się teraz nazywa, z sekretarzem Hegsethem, więc minister Kosiniak-Kamysz wykonał też czytanie.

0: techniczną robotę. Minister, przepraszam, ambasador Klich odbył całą rundę po kongresie amerykańskim.
1: Attaché, przypomnę, pan Klich nie jest ambasadorem.
0: No tak, jest ambasadorem, tylko że prezydent ma tam jakiś problem z podpisaniem tego, ale de facto jest traktowany w Waszyngtonie jak ambasador. Mhm. Więc w kongresie spotkał się nie tylko z demokratycznymi, ale też republikańskimi kongresmenami, którzy potem zaczęli protestować. To wszystko ma znaczenie. Każdy ten element. Natomiast to, czy premier Tusk napisze tweeta parę godzin wcześniej, czy później, myślę, że akurat nie ma szczególnego znaczenia.
1: Panie redaktorze, to na koniec jeszcze jedna kwestia, która ostatnio wzbudziła duże emocje. Nie wiem, czy również gdzieś w pańskiej przestrzeni się pojawiła ta kwestia, ale chodzi oczywiście o Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które podpisały rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. I dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. I ja to pytam w kontekście również PSL-u i Konfederacji, które wyszły ze swoimi projektami, które miałyby zagwarantować, że pary jednopłciowe nie będą adoptować dzieci. Czy pańskim zdaniem, patrząc również w kontekście, no chyba można tak powiedzieć, prekampanii lub permanentnej kampanii, czy to może być jakaś istotna kwestia?
0: Znaczy, jeśli chodzi o kampanię, to może być istotna kwestia i myślę, że polskie społeczeństwo nie jest gotowe na małżeństwa jednopłciowe, a na pewno nie na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Chociaż to się czasem biologicznie tak dzieje, no bo jeżeli jest samotna mama i jest homoseksualna i ma partnerkę potem, no to de facto dziecko się wychowuje w jednopłciowej parze i nie ma tu adopcji, bo to jest dziecko biologiczne. Natomiast to jest w ogóle poważna sprawa, która się teraz dzieje prawnie, dlatego że transkrypcja aktów małżeństwa nie oznacza tylko takiego formalnego wpisania do systemu bazy danych, ale oznacza nabycie praw małżeńskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności kwestii związanych z podatkami, z dziedziczeniem, z ulgami podatkowymi. I my no jakby nie przeszliśmy jako społeczeństwo takiej dyskusji na przykład.
1: No o związkach partnerskich to my rozmawiamy już
0: ale
1: o Boże jeszcze trochę.
0: Partnerski to jest co innego, bo związki partnerskie to w 90% będą pary heteroseksualne, które często mają, prowadzą normalne gospodarstwa domowe i mają dzieci. I to są, to jest, a nie mogą się dowiedzieć o stan zdrowia swojego partnera, więc to w 90% będą pary heteroseksualne, natomiast czy mieszane, tak? Tak to nazwijmy, czy jakkolwiek, ale jednopłciowe pary uzyskają w ten sposób, biorąc ślub za granicą i dokonując transkrypcji, na przykład ulgi podatkowe i pytanie, czy w interesie państwa jest udzielanie tych ulg podatkowych. Bo przypomnę, że ulga podatkowa to jest, dajemy ludziom, jakimkolwiek ludziom, ulgę podatkową po to, żeby stymulować pewne zjawiska. No nie wiem, jest ulga na internet po to, żeby szybciej internet się, ta sieć się rozbudowywała
1: tak,
0: w Polsce.
1: Żeby tak, żeby po prostu więcej osób miało tak podłączenie do
0: tak
1: internetu.
0: Jest, tak jest. No i teraz to jest kwestia, nie ma dyskusji na ten temat. Czy na przykład wspólne opodatkowanie, jaki jest cel w ogóle tego, że jest ulga na wspólne opodatkowywanie się małżonków? Czy par jednopłciowych, czy par różnopłciowych. Jaka jest sensowność tej ulgi podatkowej? Jaki jest powód? Bo ja rozumiem, że ulga na dzieci jest po to, żeby łatwiej ulżyć trochę tym, którzy wychowują dzieci, a mamy ujemny przyrost naturalny, tak? Ale ja nie wiem, po co jest wspólna ulga na małżonków, którzy nie mają dzieci. Bo, tak jak mówię, bez względu na to, czy to jest jedno, czy różnopłciowa para. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wymaga tak
1: bo
0: naprawdę głębszego
1: namysłu.
0: Ale dlaczego? Ale dlaczego? Jaki jest interes państwa? Bo ja rozumiem, że na internet ulga miała, jaki to miało sens. Ulgi remontowe miały skłaniać do pobudzenia branży budowlanej i jednocześnie do modernizacji budynków. To ja rozumiem te wszystkie ulgi. Ale nie rozumiem ulgi, po co małżeństwa w Polsce mają...

0: ulgę. Nie rozumiem tej ulgi. Nie mając dzieci. Bo na dzieci też rozumiem uzasadnienie. I w tym sensie myślę, że to uzyskiwanie rozmaitych praw przez pary jednopłciowe, ale też głębiej zastanawiam się w ogóle przez małżeństwa, wymagałoby jakiegoś głębszego namysłu. Po co my jako wszyscy podatnicy dosponsorowujemy jakieś pewne rodzaje sytuacji.
1: Panie redaktorze, czuję, że jakby pan pozabierał ludziom ulgi, to wyborów by pan nie wygrał. Jarosław Włodarczyk, publicysta.
0: Na szczęście nie jestem politykiem i nie muszę wygrywać wyborów.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Spokojnego wieczoru. Kłaniam
0: dobrego.
1: Się. Pozdrawiam.
0: Kłania się.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Senat ustanowił rok 2026 rokiem miasta Gdyni. O legendzie Białego Miasta, o modernizmie i o tym, że dla młodego polskiego państwa Gdynia miała być czymś więcej niż tylko portem, porozmawiamy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura z architektem Radosławem Gajdą. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceszef MSWiA zapewnia, sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie zostaną bezkarni. Utrudnienia na torach w Opolskiem. Strażacy gaszą pożar nasypu kolejowego w Starym Koźlu. Rozmowy są zaawansowane, ale wymagają dopracowania. Tak o porozumieniu z Iranem pisze Donald Trump. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam. Nie będzie pobłażania dla fałszywych zgłoszeń o pożarach. Ich sprawcy nie pozostaną bezkarni. Tak zapewnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. To reakcja na wczorajszą interwencję w domu rodziny prezydenta. Wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku.
2: Informacja o możliwym pożarze i zagrożeniu życia wpłynęła wczoraj o 19:33. Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
2: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
2: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Trwa akcja służb w Starym Koźlu w Opolskiem. 8 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej gasi pożar nasypu kolejowego. Są utrudnienia w ruchu pociągów, mówi Polskiemu Radiu kapitan Łukasz Nowak.
5: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
1: Temperatura w pociągu przekraczała 30 stopni. Przez brak prądu nie działała klimatyzacja, stąd decyzja o ewakuacji pasażerów. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że amerykańscy negocjatorzy nie powinni spieszyć się z zawarciem porozumienia z Iranem. W najnowszym wpisie w mediach

0: społecznościowych ocenił, że rozmowy są zaawansowane, ale wymagają dopracowania i formalnego zatwierdzenia. Zdaniem amerykanisty doktora Marka Kawy, Teheran poczuł się stroną dyktującą warunki. Dlatego administracja Donalda Trumpa próbuje odzyskać inicjatywę i zmienić układ sił w rozmowach, komentował gość Polskiego Radia 24. Jak dodał, może temu służyć też przekierowanie uwagi na inne wątki, w tym relacje Stanów Zjednoczonych i Kuby.
1: Zamrażają na razie tę sytuację w Iranie, aby nieco zwrócić uwagę opinii publicznej na to, co się może dziać na Kubie. To znaczy to ogłoszenie przez prokuratora generalnego, co jest mocnym sygnałem, otwarcie śledztwa przeciwko Raulowi Castro może być takim odwróceniem uwagi.
0: W środę amerykański Departament Sprawiedliwości przedstawił zarzuty byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro. Chodzi o zestrzelenie przez kubańskie lotnictwo wojskowe dwóch cywilnych samolotów należących do organizacji humanitarnej założonej przez kubańskich migrantów. Do incydentu, w którym zginęły cztery osoby, doszło w 1996 roku. Wśród ofiar byli obywatele Stanów Zjednoczonych, a Raul Castro pełnił wówczas funkcję ministra obrony Kuby. Jutro na Warmii i Mazurach ruszają kontrole miejsc, w których podczas wakacji mają wypoczywać dzieci i młodzież. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawdzą, czy obiekty są odpowiednio przygotowane na przyjęcie najmłodszych. Taką akcję prewencyjną prowadzimy już od kilku lat, mówi Polskiemu Radiu Jacek Szydłowski z olsztyńskiego sanepidu.
2: Raczej skupiamy się na takich miejscach, gdzie w latach poprzednich były stwierdzone jakieś nieprawidłowości już w trakcie wypoczynku, gdzie odnotowywaliśmy skargi rodziców bądź opiekunów dzieci, które tam przebywały. No i tam, gdzie odnotowywaliśmy jakieś turnusy, które nie były zgłoszone do elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: Prewencyjne kontrole potrwają do 5 czerwca. Kolejne prowadzone będą już podczas wakacji. Kolejna zbiórka Łatwoganga podczas przejazdu z Zakopanego do Gdańska zakończona. Na liczniku pojawiła się potrzebna suma 3,5 miliona dla Adama, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Łatwogang od piątku jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska, a swoją trasę transmituje w mediach społecznościowych. Ogłosił też kolejną zbiórkę, także na chorego na dystrofię mięśniową 2-letniego Wojtka. Trzeba jednak zebrać aż 15 milionów złotych.
3: Jest to zrzutka, która jest jakby najbardziej daleka od zebrania, bo ponieważ trzeba zebrać aż 15,4 miliona złotych i rodzicom Wojtka udało się zebrać w 7 miesięcy jedynie 65 tysięcy złotych, to postanowiliśmy, że chcemy wesprzeć tą zbiórkę.
0: Łatwogang ma do mety w Gdańsku około 62 kilometrów. W poprzedniej akcji charytatywnej zebrało ponad 280 milionów złotych dla podobiecznych fundacji Cancer Fighters.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc na ogół pogodna, tylko na południu przelotny deszcz i zanikające burze od 7 do 12 stopni. Poniedziałek poza wschodnią Polską będzie bezchmurny, na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam miejscami 16.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Przed nami wielkie koszykarskie święto Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Witają Państwa.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski. Czujesz ten klimat?
2: Był kiedyś taki film z Spike Lee, biali nie potrafią skakać, więc nie wiem, to się zaraz wyjaśni.
1: Koszykówka trzyosobowa to nowa dyscyplina sportu, która szturmem wdarła się do programu Igrzysk Olimpijskich, a wkrótce ma rozkochać w sobie polskiego kibica. Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, a w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, spacerując po swoich miastach, dlaczego boiska do koszykówki na świeżym powietrzu przyciągają tłumy, a panująca tam atmosfera zdaje się być namacalna? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, pora poznać streetball, odmianę koszykówki pełną pasji i dynamiki. Koszykówka uliczna narodziła się na początku XX wieku, żeby

0: Zrozumieć genezę należy przypomnieć sobie, jak wyglądały realia Stanów Zjednoczonych tamtej doby. Zepchnięci na margines społeczny przedstawiciele czarnych społeczności Waszyngtonu i Nowego Jorku nie mieli szans pokazania swoich umiejętności w rozgrywkach zawodowych czy akademickich. Jedyną opcją pozostawała gra na ulicy. Koszykówka dawała też szansę jako jedyna dyscyplina w teorii zespołowa na grę w pojedynkę. Do jej uprawiania w końcu wystarczały piłka i kosz. To też zwiększało popularność basketu, a kosze pojawiały się jak grzyby po deszczu. Z biegiem lat zaczęły się pojawiać kolejne wariacje, w tym 3x3. Zmieniono system punktowania. Zaczęto rzadziej sygnalizować przewinienia. Zrezygnowano też z zegara liczącego czas akcji, by pozwolić na niezliczone pojedynki dryblerskie. W końcu, jak to na ulicy, często liczą się improwizacja i fantazja. Wspomniany wcześniej Nowy Jork do dziś pozostaje mekką streetballu. W całym mieście znajduje się ponad 500 boisk, a w tym kilka kultowych. Sławą okrył się przede wszystkim Rucker Park, na którym rywalizowały ze sobą przyszłe legendy NBA, które po zawieszeniu butów na kołek wracały często do korzeni. To tu można było zobaczyć Juliusa Erwinga, Wilta Chamberlaina, Karima Abdulla-Jabbara, ale i Kobe'ego Bryanta, Kevina Duranta czy wschodzącą gwiazdę rozgrywek Coopera Flagga. Zmagania cieszyły się na tyle wielką popularnością, że drużyny sponsorowali raperzy, fani koszykówki z JMZ na czele, a mecze oglądali z trybun Alicia Keys, Denzel Washington czy nawet Bill Clinton. W Polsce moda na koszykówkę uliczną przyszła wraz z odejściem słusznie minionego systemu. Istny boom wywołały transmisje NBA w telewizji publicznej. Na ulicach nie brakowało osób w czapkach czy koszulkach swoich ulubionych drużyn, nie mówiąc o butach dedykowanych tej dyscyplinie sportu. Ci, którym mało było treści z koszykówką w roli głównej, mogli wybierać w filmach w wypożyczalniach kaset wideo. Biali nie potrafią skakać z Wesleyem Snipesem i Woodym Harrelsonem czy kosmiczny mecz z Michaelem Jordanem. Te filmy ukształtowały wyobraźnię ówczesnych nastolatków, wskazując, że basket to coś więcej niż gra. Nad Wisłą zaczęły się pojawiać turnieje sponsorowane przez wielkie marki, a wraz z nimi gwiazdy NBA. Ten format po pewnym czasie jednak się wypalił i można było się zastanawiać, czy to koniec streetballu? Pomocną dłoń podała FIBA. Międzynarodowa Federacja Koszykówki w 2007 roku wpadła na pomysł usystematyzowania zasad odmiany 3x3. Zwieńczeniem planu miało być włączenie do programu olimpijskiego. Co wydawało się utopią i niemożliwym do zrealizowania pomysłem, stało się faktem w 2021 roku. W Tokio wśród uczestników igrzysk znaleźli się Polacy, którzy od wielu lat znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o tę odmianę. Dowodem na to jest brąz Mistrzostw Świata sprzed 7 lat. Coraz śmielej w ulicznej odmianie koszykówki radzą sobie panie. Życzylibyśmy sobie, żeby kolejny sukces przyniosły zawody w Warszawie. Medalowy, a jeżeli nie, to przynajmniej taki w postaci zwiększenia zainteresowania dyscypliną.
1: W studiu witamy naszych gości, Mike Kicks, czyli Michał Beta, człowiek instytucja w polskim koszu, także 3x3. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Piotr Wesołowicz, także instytucja w polskim koszu, dziennikarz sport.pl, komentator koszykówki, autor podcastu Plac Gry.
4: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
1: Panowie, o co tyle zamieszania? Co się dzieje?
4: To całe 3x3, koszykówka, dzieje się, bo w czerwcu mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie, wielka impreza. Fajna, bo bardzo taka inkluzywna, będzie się odbywać na Placu Defilad.
3: Czyli o mistrzostwach pod Pekinem. Tak jest. One są inkluzywne, bo są na ulicy?
4: Tak, to bardzo ważne. Wiesz, jak po raz pierwszy ogłoszono, że odbędą się w Warszawie właśnie te mistrzostwa 3x3, to zastanawialiśmy się w gronie dziennikarzy, gdzie oni to wcisną. I myśleliśmy, że może Torwar, może jakaś inna hala.
1: Ale nudy.
4: Nudy oczywiście, bo tam trzeba mieć bilecik, trzeba wejść, pewnie zjeść hot doga. Okej, to wszystko jest w porządku, ale...
3: To będzie street food, przyjadą food trucki.
4: Jest streetball, musi być i street food. Kiedy usłyszałem, że to będzie pod pałacem, jakby olśniło mnie, że no właśnie, przecież to jest turniej gry ulicznej, gry

0: do której każdy może się przyłączyć. Może w tym przypadku niedosłownie, nie wejść na to boisko, ale wejść na trybuny, usiąść, przypatrzeć się temu, to mnie zachwyciło.
1: Zobaczmy, to zbudują jakąś halę, czy wiesz, to, przepraszam, powiem jak laik, no będzie lało.
2: Do koszykówki 3x3 rozkłada się specjalne boiska w przypadku takich imprez o takim prestiżu światowym, rozkłada się jeszcze takie specjalne zadaszenie, które dostatecznie osłania zarówno grających, jak i obserwujących to na żywo, więc nie ma obawy, że deszcz nad Warszawą komuś tam zrobi krzywdę.
0: Są delikatne, tylko dorzucę, bo byliśmy w Krakowie w 2023 roku na Igrzyskach Europejskich. Na pewno pamiętacie tę imprezę. Sasinalia. Ja tam byłem jako korespondent Sport.pl i widziałem te puste trybuny tu i ówdzie. Michale, w twoim rodzinnym Krakowie, więc też pewnie obserwowałeś.
3: Dlaczego cię tam nie było, Michał?
0: A czemu nie było?
1: Pomidor.
0: Na koszycie nie widziałem. Dobra, tego się trzymamy. Ale no tam trochę padało nam na głowę, nam dziennikarzom, bo akurat tak źle zainstalowano ten dach. Komentatorzy, Radek Spiak, nasz kolega też po fachu, mówił, że strasznie go spaliło, bo z kolei tam w ogóle nie było daszku i na drugi dzień, jak przestało padać, tylko zaczęło świecić palące słońce, no to wyszedł taki naprawdę jak po solarium, ale to są przygody, to jest fajne, to lubimy w takich imprezach.
3: Ja pamiętam igrzyska w Tokio, pandemiczne, czyli też były puste trybuny, ale z innego powodu, nie było zadaszenia i jak zaczęło lać na meczu Polaków, i nie wiedzieliśmy właściwie, jak się schować, więc panowie Japończycy wymyślili, że po prostu narzucą na nas gigantyczną plandekę. I pod tą taką plandeką każdy siedział i próbował coś dostrzec na korcie. No klimat był niesamowity. No teraz chyba o puste trybuny się obawiać nie musimy.
2: Z tego co wiem, bilety... Na początku był chyba pomysł, żeby one były dostępne ogólnie za darmo, ale od pewnego momentu trzeba było za takie bilety również zapłacić. I z tego, co wiem, nie jest łatwo je dostać. Więc powinno być całkiem nieźle, jeśli chodzi o frekwencję.
0: Tym bardziej, że ten obiekt jest mniejszy niż, powiedzmy, hala sportowa, czy w ogóle stadion piłkarski. To w ogóle nie ma porównania. Tutaj, nie wiem, 2,5 tysiąca. Więc rzeczywiście tych wejściówek będzie mniej.
1: Jesteśmy na ulicy i to jest sedno sprawy. Tak rozumiem.
0: Zdecydowanie. Dlatego być może ta koszykówka 3x3 jest bardziej inkluzywna, właśnie wyrastająca z parków, z ulic, z gdzieś tam między blokami tak naprawdę ona się urodziła, chociaż paradoksalnie wielu koszykarzy i wiele koszykarek może nie obraża się na to, ale ci, którzy grają w 3x3 i te, które grają w 3x3, nie lubią tego stwierdzenia, że to jest streetball.
2: Moim zdaniem nie lubią tego stwierdzenia koszykarze nie pochodzący ze koszykówki ulicznej, tylko ci, którzy do koszykówki 3x3 zawitali z koszykówki ligowej 5x5 i dla nich to może jest jakaś ujma na honorze po prostu.
1: Bo to jest element tożsamości po prostu. Ta ulica, czy taki plac, jak powiedziałeś, między blokami.
0: I to też jest fajne w tym sporcie i myślę, że jest jakiś przyczynek do dyskusji, że koszykówka 3x3 łączy te światy, bo oczywiście reprezentacje drużyny czerpią z tych ligowych parkietów, czyli czerpią z profesjonalistów, rekrutują do kadry, chociażby nawet w reprezentacji Polski są zawodnicy Michał Sokołowski, Marcel Ponitka, Adam Waczyński z wielkimi osiągnięciami, Przemysław Zamojski, to już w ogóle 10 mistrzostw Polski, ale to też są zawodnicy, którzy no właśnie wyrośli z podwórek i nic nie mieli wspólnego z poważną, profesjonalną koszykówką. Nie wiedzą, czym są zagrywki, nie wiedzą, czym jest pensja za uprawianie sportu, nie wiedzą, czym jest ochrzaniający trener. Zupełnie tego nie mają. Po prostu wychodzili na podwórko, łapali się, kto akurat był i okazało się, że są na tyle dobrzy, że mogą rywalizować z tymi profesjonalistami i nieczęsto, nierzadko wygrywają.
1: Czyli to jest opowieść o takiej wolności, o zabawie, o czymś, co jest w zasadzie pozbawione taktyki, za to jest pełne freestylu, rozrywki, dodatkowych takich elementów, które cieszą oko kibica.
2: Nie poszedłbym aż tak daleko, żeby odchodzić od taktyki, bo taktyka w tej koszykówce 3x3 zdecydowanie jest. W takiej klasycznej, ulicznej, którą znamy jeszcze z lat 90. z czasów, kiedy były turnieje Adidasa gdzieś pod pałacem obok w Warszawie, w różnych miejscach takie turnieje były rozgrywane. Wtedy jak najbardziej to był freestyle. Teraz jak się ogląda koszykówkę 3x3, to widać, że przewagę mają ci, którzy jednak po pierwsze są ze sobą zgrani, świetnie się znają i mają przygotowane odpowiednio zagrania nie tylko

0: 5 takich konkretnych, ale pod konkretny zespół, pod konkretnego przeciwnika wiedzą, jak wykorzystać jego słabe strony i z tego korzystają. Także ta taktyka zdecydowanie w 3x3 również jest nieodzownym elementem.
1: W koszykówce 3x3 jest trener i lub trenerka, ale oni nie mają wpływu bezpośrednio na to, co się dzieje na boisku, bo nie mogą podpowiadać,

0: podczas jakichś zgrupowań, kiedy to jest kadra, ale bezpośrednio podczas turnieju, podczas meczu nie może być w ogóle w obrębie ławki, nie może nawet z trybun nic krzyczeć, podpowiadać, bo nawet to może zostać zauważone, usłyszane przez arbitrów i mogą zostać ukarani przewinieniem technicznym.
1: I nigdy na to nie zwracałem uwagi. Rzeczywiście cicho są ci trenerzy? Czy?
0: No różnie z tym bywa. Dopóki takiego technicznego przewinienia nie ma, zazwyczaj próbują być aktywni, ale zdarza się, że są karani.
2: Łączymy porządki, czy mieszamy porządki rozmawiając, bo z jednej strony rozmawiamy o wielkiej imprezie, która światowej, Mistrzostwach Świata, które się odbywa w Warszawie, a z drugiej strony rozmawiamy o jakiejś takiej energii, która za tą imprezą stoi czy stanęła, o czymś, co przez kilkadziesiąt lat, właściwie najpierw w Ameryce, ale potem także u nas, pytanie, dlaczego u nas tak się fajnie rozwinęła.
3: No moim zdaniem jesteśmy w super momencie, bo obserwujemy coś, co za chwilę się sprofesjonalizuje w 100% i skomercjalizuje także, bo widzimy, że wielkie firmy, wielkie marki chcą się pokazywać. Przede wszystkim FIBA, która jakby wzięła pod swoją egidę te rozgrywki 3x3, już jest na Igrzyskach Olimpijskich, druga edycja za nami, więc za chwilę tutaj będą wielkie pieniądze, profesjonalizacja i można porównywać to do tych zagrywek, tak, że one są już pomału, drużyny je ustalają, to znaczy, że już jest profesjonalnie, ale gdzieś tam jeszcze ten element właśnie...
2: Dzikości, tak?
3: Dzikości.
2: Dziki podcast był kiedyś, więc...
3: Jest, rzeczywiście, coś w tym jest i jeszcze tej dzikości nam nie brakuje. I to jest super, bo z jednej strony już nie chodzimy, to już nie są lata 90. Nie ma się co na to obrażać, że jesteśmy sentymentalni, kochamy je.
2: Jeszcze jak.
3: Uwielbiamy, zwłaszcza warszawskie klimaty, nie? Te turnieje się odbywały właśnie pod Pałacem Kultury, na krakowskim przedmieściu, które trzeba było zamknąć i cała Warszawa zjeżdżała. No niebywałe momenty. Lubimy to wspominać. Okej, no trzeba było zrobić ten krok do przodu, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy się zamykamy, płacimy wielkie pieniądze i wiecie, no nie wiem, trzeba kupić loże za wielką sumę, żeby móc te mecze oglądać.
4: To w Polsce, a na świecie? Jest jakaś różnica?
0: Polska na razie jest, powiedziałbym, takim biednym sąsiadem tych krajów zachodnich, jeśli chodzi o te turnieje, bo u nas nie było jeszcze turnieju rangi World Tour.
4: To albo jest tam... wschodnich, jak Ulan Bator.
0: Tak, chociażby, to dobrze mówisz, dokładnie. Nawet na wschodzie takie turnieje się odbywają. Dalej trzeba trochę pójść do Chin czy do Japonii. Tam regularnie odbywają się turnieje rangi World Tour, tej najwyższej, gdzie grają najlepsi na świecie. To jest też duży problem tak jakby dla polskich drużyn, które często brakuje ich w tych turniejach właśnie najwyższej rangi. Udaje im się dostać na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, ale na te turnieje World Tour, czyli to trzeba patrzeć na to tak jak na tenisa, gdzie mamy satelity, mamy challengery,
4: turniej Masters,
0: 500, 1000
4: i wielkie szlemy.
0: Dokładnie. To tu jest bardzo podobnie. W Polsce najmocniej obsadzony i taki najwyższy rangi turniej odbył się raz. To miało miejsce w Lublinie. To był challenger i z niego bezpośrednio uzyskuje się awans do World Toura. I wtedy przyjechały naprawdę świetne marki, świetne drużyny, najlepsi zawodnicy z całego świata do Polski, ale takie rzeczy dzieją się bardzo rzadko.
2: Bo to jest wciąż za słabe marketingowo?
0: Jeszcze te turnieje są bardzo drogie, organizacyjnie. Nie chodzi mi o zbudowanie infrastruktury, bo te już mamy, co widać było i w Krakowie, i zobaczycie za chwilkę w Warszawie. Natomiast horrendalne są stawki, które trzeba płacić FIBie. Z tego bierze się problem, że nie ma w Polsce chętnych, czy to prywatnych firm, czy nawet państwowych instytucji, które chciałyby wyłożyć takie pieniądze, aby zorganizować taki turniej w naszym kraju.
2: Bo wydawałoby się, że to się z firmami wręcz kojarzy, czy styka, no ale głównie takimi sportowymi, czy związanymi z ciuchami. Czyli no, ze streetballem idzie streetwear.
0: To prawda, ale coraz częściej, czy jak widzisz, jak się obserwuje te turnieje za granicą, tymi głównymi sponsorami wcale nie są te marki, te brandy, które ubierają nas czy tych sportowców, tylko bardzo często są to w ogóle z innych obszarów, z innych branż firmy. Także to tutaj trzeba by byłoby popytać, dlaczego taki na przykład InPost czy inna firma jeszcze nie jest zdecydowana, aby taką imprezę przysponsorować naszym podwórku.
2: Co Piotrek powiedział przed chwilą, wynika, że to jest taki moment, że to się za chwilę wydarzy. Być może te mistrzostwa są takim momentem.
0: Piotr jest bardzo optymistyczny, ja jestem mniej, bo obserwuję to kilkunastu

0: 30 już lat i moim zdaniem to nie idzie w dobrym kierunku. Powiedziałbym, że właśnie FIBA sama sobie strzela w kolano no, tymi stawkami. I to no, sprawia, że to się bardzo robi ekskluzywne towarzystwo. No
1: właśnie, słowo inkluzywność padło już kilka razy w tej audycji.
0: Padło, a to jest ekskluzywność i uważam, że no, z jakiegoś powodu te turnieje w takich krajach jak nasz się nie odbywają. Mamy je na Węgrzech, mamy je w Czechach, mamy je w Niemczech, w Holandii.
1: W Austrii.
0: W Austrii. W Polsce jeszcze takiego turnieju nie było.
2: Ale to nie jest tak, że polska drużyna się nie kwalifikuje do Ligi Mistrzów, jak w polskim futbolu, tylko że bariera leży gdzie indziej, nie w samych sportowcach.
3: To prawda, ci sportowcy polscy podróżują po tych wielkich miastach, po krajach i zbierają ten swój ranking, bo tam też jest ta specyfika właśnie, że trzeba dużo grać, żeby...
0: Ale męczymy się bardzo. Mamy starych zawodników, którzy dostają mniej punktów niż młodsi z innych krajów i to też jest nasz problem. Ale to tak jak mówię, jeśli takie turnieje częściej odbywałyby się w naszym kraju, to organizator zawsze ma prawo przyznania dzikich kart. I to on może sobie zadecydować, że na przykład 3 drużyny zagrają z naszego kraju, a już za sam udział w takim turnieju, nawet bez wygrania jednego meczu, dostaje się gigantyczną liczbę punktów. I dzięki temu rośnie ranking nie tylko takiego zawodnika, nie tylko jego drużyny, ale także reprezentacji, czyli po prostu Polski w tym rankingu światowym. I gdybyśmy nie byli organizatorem tych mistrzostw w tym roku, to jestem w stanie zaryzykować, że byśmy w nich nie zagrali.
1: Mówisz o męskiej drużynie.
0: Mielibyśmy ciężko, tak.
1: Czy o żeńskiej również?
0: Nie, dziewczyny radzą sobie teraz naprawdę dobrze, coraz lepiej. Co widać, jest młody zespół, który naprawdę robi świetne wyniki, ale chłopaki mają ciężko.
2: Czyli znowu mamy słowo inkluzywne.
3: Miałem okazję, teraz przygotowałem podcast właśnie na temat tej reprezentacji, więc miałem okazję z tymi dziewczynami porozmawiać. Bardzo ujmujące, niesamowite osobowości i to chyba jest kolejny z tych plusów koszykówki 3x3. Jeśli mówimy o dyscyplinie 5x5, która jest po prostu szeroka, w drużynie jest 12 graczy albo 12 zawodniczek, są trenerzy, jest sztab, masażyści, prezes. Można się gdzieś schować, można kogoś nie lubić, można mieć jakieś antypatie, można w ogóle wycofać się z takiej organizacji. A w 3x3 wydaje mi się, że, nie wydaje mi się, zauważyłem to, że po prostu trzeba mieć sympatię do siebie nawzajem. Tak jak tutaj siedzimy we czterech, no wyobraźcie sobie, że robimy audycję i się nie lubimy i nie oddajemy sobie głosu, przerywamy sobie. W koszykówce 3x3 po prostu no, tak być nie może. I takie drużyny się rozpadają i wydawało mi się, że będę, pracując przy tym podcaście, że będę rozmawiał o koszykówce, a rozmawiałem o przyjaźni czterech zawodniczek. Każda ma inną rolę, każda opowiadała, że ja jestem od kiedy już wyjeżdżamy, wracając do wątku wyjazdów na te turnieje, kiedy już wyjeżdżamy, ja jestem od szukania fajnych miejsc na kawę. Dwie dziewczyny się tylko podczepiają, bo absolutnie mają, nie wiem, dwie lewe ręce i chcą tylko, żeby ich prowadzono za rączkę gdzieś tam po
0: dobrze, że nie rzucasz nazwisk.
4: O, wszystko. Ja myślę, że Ola Ziemborska jest hop do przodu.
3: No tak, Ola Ziemborska jest kierowniczką tego zespołu.
4: No
3: sama się tak mianuje i mianuje też, znaczy jest tak mianowana przez całą resztę, więc no, to jest niebywałe, że w futbolu, gdzie w ogóle jest więcej miejsc i w ogóle można się nie spotykać, lewy obrońca się nie spotka nigdy z napastnikiem, chyba że w jakimś dziwnym układzie, tak tutaj spotykasz się cały czas, albo jesteś, musisz tę przyjaźń wyrazić w obronie, bo jest nas mało i musimy się wspierać, musimy sobie pomagać w defensywie, albo spotykamy się w ataku, kiedy musimy się piłką dzielić, stawiać sobie zasłony, no musimy współpracować.
2: Czyli mówimy o tym, co się już dzieje na placu gry, gdzie się, jak słyszę, nie schowasz. Po prostu.
3: Nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że wszystko dzieje się bardzo szybko. Akcja ma 12 sekund?
0: Tak.
3: Dobrze, nie chciałem się pomylić.
0: 12 sekund jest na oddanie rzutu.
3: I kiedy piłka wpadnie już do kosza, wypadnie przez siatkę i gracz, który bronił przed chwilą, staje się już atakującym. Trzeba już się rozumieć, już wiedzieć, kiedy piłka, czasem koszykarze i koszykarki widzą, że piłka już wpada do kosza i się już rozbiegają na swoje pozycje i czekają już na podanie do kolejnego rzutu, więc tutaj no, nie ma możliwości, żeby odsapnąć gdzieś w rogu boiska. To też jest super.
4: Jak ja pierwszy raz to widziałem, ja myślałem, że to jest jeszcze rozgrzewka. Naprawdę. Ja dopiero się po jakimś czasie zorientowałem, że tutaj są liczone punkty i to już idzie gra, bo to tak wyglądało, że mówię, nie, no przecież sport tak nie

0: nie wygląda, prawda? Tam nawet nie wiesz, kiedy jest przerwa między jedną akcją a drugą, bo właściwie tej przerwy nie ma.
1: Piekło dla dziennikarza relacjonującego takie rzeczy, bo...
0: To wielkie wyzwanie.
1: Tak, napisać relację z takiego meczu jest po prostu niemożliwe. No, też nie ma momentami sensu, no bo w świecie, w dobie mediów społecznościowych, internetu, gdzie trzeba natychmiast zareagować, pisać relację, która może zająć tam 30 minut, po czym masz następny mecz i...
2: Relacja kosmos. Zajęłaby ci dłużej niż sam mecz trwa.
1: To prawda. To był w ogóle jeden z punktów wyjścia właśnie naszego podcastu i naszej rozmowy. To było dla mnie dużym szokiem. Dziewczyny na Mistrzostwach Świata w Ulaanbaatar przegrały mecz o wejście do finału jednym punktem z Mongolią. Zobaczcie, jaka w ogóle feria emocji nagle się pojawia w głowie. Byłyśmy o włos od wielkiego finału. Już miałyśmy ten medal praktycznie w kieszeni. Nagle jesteśmy poza finałem. I za chwilę gramy o trzecie miejsce, nie idziemy spać, nie możemy tego przetrawić. Wręcz przeciwnie, za godzinę musimy być w tym samym miejscu. I
0: piłkarz ma 3-4 dni na Mistrzostwach Świata, żeby tak sobie przetrawić i wyjść na boisko i zagrać.
2: Nawet w koszykówce tej klasycznej, 5-5, tak, masz 2 dni na przykład pomiędzy takim meczem półfinałowym, a meczem później o trzecie miejsce czy o pierwsze. Masz czas, żeby głowę wyczyścić. Tutaj musisz mieć bardzo krótką pamięć. Nie tylko po niecelnym rzucie, ale również po przegranym meczu.
0: A proszę nam wierzyć, że ci zawodnicy są wykończeni. Po prostu mecz, który trwa kilkanaście minut łącznie, jest tak wyczerpujący, że oni się słaniają na nogach. I ja byłem zdziwiony, że można w tak krótkim czasie tak się wykończyć.
2: Nie wiem, jeśli ktoś blisko obserwuje koszykówkę 5-5 i przerzucił się na taką na 3-3, to świetnie było to widać po Michale Sokołowskim, który jest, uważam, no wybitnym zawodnikiem, jeśli chodzi o polską reprezentację, i w 5-5 naprawdę ciężko znaleźć drugiego takiego zawodnika z taką wydolnością, z takimi płucami na boisku, na parkiecie 5-5, a kiedy pojechał na igrzyska do Paryża, to on nie był sobą. On tam naprawdę przeżywał męczarnię. On nie był w stanie złapać momentami oddechu. Akurat gra z długimi rękawami, to one pomagały mu po prostu oddychać. Jak to się mówi, oddychał rękawami tam na tym boisku 3-3.
3: Robiliśmy kiedyś audycję o darcie i o jego fenomenie rosnącej popularności. Doszliśmy tam do takiej hipotezy też, że być może ona tak, przepraszam za wyrażenie, ten sport tak żre w dzisiejszych czasach, bo to jest sport taki nieustających spełnień, strzałów dopaminy, błyskawiczności. Znaczy po prostu to się dzieje bardzo, bardzo szybko, dużo szybciej niż inne sporty. Może tutaj też jest trochę tak, że to jest jeszcze szybsze niż tradycyjna koszykówka i to pasuje do przyspieszającego tempa naszych czasów.
2: I tutaj możesz z nieba do piekła, z piekła do nieba dosłownie w ciągu jednej akcji, ale no zdarzały się mecze, gdzie Polacy przegrywali na różnych poziomach, ale taki najbardziej pamiętny mecz, który mi teraz siedzi w głowie, to były młodzieżowe mistrzostwa świata, kiedy Polacy już byli skreśleni, grali w nich w finale
0: z Serbią.
2: Tak. Przegrywaliśmy, nie wiem, 7 punktami bodajże na minutę do końca. I niesamowitą końcówkę zagrał wtedy Mateusz Szlachetka, aktualnie zawodnik twardych pierników z Torunia, 5-5. I ostatni rzut jeszcze oddawał w tym meczu za 2 punkty, bo liczy się punkty za 1 i za 2. I za 2 punkty na zwycięstwo to było coś niesamowitego. Pamiętam, że już ja już miałem telewizor wyłączać. Już mówię, nie no, oni tego przecież nie odrobią. Nie da się. Czy da się, tylko no nie wierzyłem, że mogą taką serią punktową się chłopaki popisać, a dali radę. To było coś niesamowitego, niesamowite emocje i widać to było zresztą na boisku, gdzie oni po prostu sami w to nie wierzyli, co się przed chwilą stało.
1: W zasadzie sprowadzamy tak w soczewce to, czego oczekujemy od sportu. Trochę mnie przygnębiłeś tą dopaminą, że to jesteśmy po prostu uzależnieni od tego i potrzebujemy tej mocnej dawki. Patrząc w ten sposób, to zdecydowanie, bo...
3: Ja bardzo lubię takie mecze piłkarskie, które się rozwijają w wolnym tempie i jest 0-0, ale...
0: Tak, szczególnie takie pod Beskidzie z Łęczną. Takie.
3: Ale młodzież, to się bardzo długo w tym czasie odkleja się, siedzi w smartfonach, rolki i tak dalej. No tu się odkleisz i stracisz wszystko.
1: Komentuję mecze koszykówki 5-5, zwłaszcza NBA jest bardzo trudna pod tym kątem, bo siedzimy w nocy 3 godziny. Jest kolejny timeout, kolejny czas, kolejne jakieś korekty, przerwa na reklamy. No, Amerykanie zwłaszcza uwielbiają wykupiać się na parkiecie i trzeba akurat teraz zrobić wyścig w workach na przykład, albo wyścig bobasów, no cokolwiek. dygresja, moja żona przechodzi tak niedzielny wieczór, ta pora meczowa dla Europejczyka.

0: tak zagląda przez ramię, tak, czy na pewno oglądasz koszykówkę, czy to jest mecz?
1: Co ty oglądasz za głupoty w tej telewizji?
0: Akurat, akurat teraz grałem w kółko i krzyżyk, nie rozumiesz? Więc tak, to jest no, te 12 sekund na akcję, krótkie mecze do 21 punktów albo 10 minut. To co mówisz, te game winery, uwielbiamy to oglądać i jak odpalamy sobie rolki na Instagramie czy coś, to w NBA czy w koszykówce 5x5 w ogóle patrzymy tylko, o, ale trafił na zwycięstwo, genialne. A w tych meczach praktycznie mamy to, co pół godziny, bo jest mecz, mecz, mecz i tam zawsze jest rzut o zwycięstwo. Niemal.
2: Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w tej trzyosobowej odmianie koszykówki jest dużo więcej niedoskonałości. Oczywiście ja wiem, że to jest inny poziom zmęczenia, inne boisko, inna w ogóle atmosfera na korcie, więc to też jakoś tam może paraliżować zawodników. To jest zupełnie inna atmosfera też, tak biorąc pod uwagę holistycznie. Tam cały czas się ktoś wydziera, jakiś speaker. To twoja sprawka pewnie też. Puszcza muzykę w trakcie akcji. To, co w wielu sportach jest nie do pomyślenia. I tam jest strasznie dużo rzutów takich niecelnych, niedokładnych, takich, które nawet nie dolatują do obręczy, co w tej pięcioosobowej odmianie koszykówki raczej się zdarza, no też się zdarza, ale dużo rzadziej.
3: No to wynika tutaj z tego, co już mówiłeś, ze zmęczenia bardzo często, zwłaszcza w tych końcówkach meczu, kiedy trzeba gonić wynik i też nawet w koszykówce 5x5 już jest taka tendencja, że wszystko się cofa od obręczy coraz dalej i coraz więcej się rzutów z dystansu oddaje. A to też nie dość, że coraz częściej się oddaje, to też coraz szybciej, czyli akcje są coraz krótsze, bo dzięki temu na przykład zawodnik podkoszowy ma większą szansę tę piłkę zebrać w ataku, kiedy jest jeszcze chaos na boisku w tym momencie i znów odegrać do kolegi, który znów rzuci z dystansu i to tak wygląda ta koszykówka właśnie 3x3, więc dochodzi, jest zmęczenie, a dodatkowo jeszcze czasami dochodzi to właśnie te podmuchy wiatru, gdzie teoretycznie ta mniejsza piłka powinna pomagać i nie być tak podatna na te podmuchy wiatru, ale jednak ma to czasami znaczenie, zwłaszcza na takich turniejach, gdzie nie ma tego zadaszenia, gdzie jest boisko ustawione w takim miejscu, gdzie ten wiatr na przykład czuł, czyli gdzieś na przykład nad morzem, nad wodą, to się zdarza, że tam te podmuchy wiatru są silniejsze, więc faktycznie bywają mecze, gdzie tych rzutów niecelnych naprawdę bywa dużo, takich, które nie dotykają obręczy, tak jak mówisz.
0: Bardzo ludzkie to jest takie, no niebywałe.
4: Może dlatego tak się nam to podoba.
0: To prawda, właśnie Przemek Zamojski, czyli no już legenda tej dyscypliny w naszym kraju, udzielił niedawno wywiadu i mówił, że na początku trudno mu było w ogóle wyswobodzić się pod opieki rywala, a co dopiero oddać rzut. A kiedy oddawał ten rzut, to okazało się, że jego ręce są tak słabe, że piłka nie dolatuje do obręczy. No i halo, jestem facetem, który ma na półce w domu 10 medali Mistrzostw Polski, złotych. I nagle nie dorzucam do kosza, będąc już na weteranem parkietu, czyli potrafiąc już w teorii wszystko. I no, myślę, że to jest fajny reset dla tych graczy. Ta rywalizacja też z graczami anonimowymi, w teorii anonimowymi, bo może już właśnie w tej koszykówce 3x3 coś znaczą, ale też wywodzą się właśnie znikąd w teorii.
4: No, znikąd, sprawia, czyli z blokowiska.
0: Tak, zgadza się. Z osiedlowych boisk, z urwanymi obręczami. No to też jest takie odświeżające, mam wrażenie, dla nich, że może, można czasem dostać niezłego kopniaka od tych profesjonalistów.
4: No tak, no przed mistrzostwami świata, piłkarskimi, przepraszam, jedna z wielkich firm ciuchowych robi reklamę, do której angażuje największe gwiazdy.
3: Fantastyczne.
4: Współczesnego reklamy. Futbolu, ale ona jest oparta dokładnie na tym micie, na tej tęsknocie i na tym sentymencie, które te mistrzostwa wyrażają, czyli po prostu przychodzą kolejne gwiazdy przez kolejne dekady, gwiazdy futbolu na boisko między blokami i dostają w ulicznej piłce nieustający łomot.
3: Rozumiem, od lokalnych legend.
4: Od lokalnych legend, czyli rozumiem, że my jesteśmy dokładnie w tym miejscu tutaj.
3: Tak, ja myślę, że w ogóle ta marka, o której wspomniałeś, ona się tutaj inspirowała koszykówką 3x3, bo nawet jest boisko, gdzie gra się 3x3, to wszystko się zgadza.
0: A powiedz, Mike, bo musisz opowiedzieć tę anegdotę z turnieju, który sam organizowałeś i z Warsaw Madball Classic, kiedy tak. Mike Hicks, czyli reprezentant Polski 3x3, ale też wieloletni ligowiec.
3: Który przyczynił się do największych sukcesów.
2: Olimpijczyk z Tokio.
3: Tak,
0: ale po latach, prawda? Zaczynał właśnie.
3: Dzięki niemu jako po raz pierwszy w historii pokonaliśmy Serbów. Tak, anegdota jest taka, że Mike Hicks razem ze swoją drużyną złożoną z koszykarzy zawodowych zagrał w moim turnieju ulicznym, ale nie 3x3, tylko 5x5 na warszawskiej Agricoli. Dotarł oczywiście

0: do finału i tam chłopaki już można powiedzieć myśleli o niedzieli, albo jak to się mówi, witali się z gąską, a tymczasem w finale spotkali się z miksem, ze zbieraniną koszykarzy amatorskich z Ligi Amatorskiej w Warszawie. Z bardzo niezłymi koszykarzami na tym poziomie amatorskim. Powiedziałbym, że jednymi z najlepszych w Warszawie. No i okazali się amatorzy lepsi od zawodowców. Po prostu skopali im tyłki, co było naprawdę... Było to niespodziewane, ale w pełni zasłużone i fajnie się to oglądało.
1: Widziałem Majka Hicksa, który jest naprawdę, wiecie... Facet jest wkurzony, bo przegrał podwórkowy mecz. Bez kamer, bez telewizji, nie o pieniądze, tylko o, jak ty to powiedziałeś, street credit. Czyli po prostu o to, jak cię będą...
2: Szacunek ludzi ulicy.
1: Tak, tak, jak cię będą poważać w twoim środowisku, można powiedzieć. Szedłeś do ludzi, powinieneś pokazać swój wielki talent, a tymczasem, no właśnie, sprali ci skórę.
3: No to opowiadajcie o sporcie, który ma sens.
1: To jest ten prawdziwy sport, tak. Tak, mam wrażenie, że ten miks właśnie, to jest definicja.
3: Monika Pyrek, z którą niedawno rozmawialiśmy, nasza gościni, opowiadała nam o tym, co sobie wzięła ze sportu i powiedziała, że sport dał jej rytm, dał jej poczucie rytmu. To o tym rytmie bym chciał tutaj powiedzieć, bo to jest specyficzny rytm. Rozumiem, że nie da się mówić o tym sporcie właściwie bez hip-hopu.
0: Wiesz co, chciałbym, żeby tak było. Bo tak jest w Ameryce, że nieodłącznym elementem koszykówki jest hip-hop.
2: Tak jest na filmach, no.
0: Tak jest na filmach, ale na żywo też tak jest. Kiedy jesteś w Stanach, kiedy jesteś w Nowym Jorku, to idziesz tam na uliczne boiska i nawet tam słyszysz ten tętniący z głośników.
3: Chodziłeś.
0: Tak, chodziłem. I to się czuje po prostu, coś niesamowitego. No a przy tej koszykówce 3x3, która już weszła na salony, tak niestety nie jest. Zdarza się, że usłyszysz hip-hop, ale jednak bardziej są to populistyczne rzeczy, które grają sobie z głośników.
2: Czyli odeszliśmy od korzeni, tak?
0: No, trochę tak, niestety. Mnie to osobiście boli, bo jakby w moich żyłach płynie czarna muzyka i uważam, że to jest jakby nieodłączny element jakby tego sportu. No ale tak jest i trzeba się chyba z tym po prostu pogodzić.
2: Tu musisz wziąć taki wielki głośnik i pójść od 1 do 7 czerwca tam pod arenę.
0: Tak zrobię. Wróćmy do korzeni. Zrobię konkurencyjną imprezę po prostu.
1: Są ludzie, którzy robią super atmosferę na tych meczach 3x3 i ma to trochę inny smak niż koszykówka 5x5 i to co się dzieje.
3: Ale to mówisz o DJ-ce po prostu.
1: O DJ-ce, tak, o konferansjerach. Mamy legendę w Polsce, Kacpat, zresztą krakowianin, Kacper Lachowicz, facet, który ma, no nie wiem, ma większe serce niż budynek Polskiego Radia i serce i do ludzi, i do koszykówki. Myślę, że prędzej do ludzi, bo jest naprawdę wyjątkową osobowością i on rozkręca to, co się dzieje na trybunach i będąc właśnie w Krakowie na tych igrzyskach, widziałem i podziwiałem. I o ile rzeczywiście, no, komercjalizuje się ta koszykówka, to już wiemy, że nie da się wiecznie grać na Agricoli 5x5 w pick-up games, czyli właśnie w tych meczach, gdzie tam łapiecie się w piątki i sprawdźmy, kto jest ogórkiem, a kto jest królem tego podwórka. No to o tyle, no nie wiem, ludzie rozkochują się w tym. Były puste areny, a na stadionie Krakowi, tak? Bo to ten obiekt był obok boiska, obok stadionu Krakowi. Wisiały karteczki, że brak biletu, zapraszamy na inne areny.
3: No o tym ciągle właściwie, to jest taki leitmotiv też naszych kolejnych audycji, że kolejni ludzie z kolejnych dyscyplin sportu, sportsmeni, ludzie zaangażowani w promowanie sportu mówią, że nie ma gdzie. Tu wydawałoby się, no dobra, ale między blokami można to zrobić właśnie.
1: Czyli są chętni, ale nie ma boisk, tak? Mhm. O tym mówimy. No rzeczywiście, akurat wydaje mi się, że kilka boisk 3x3 wyrosło w Warszawie. Wiem, że u mnie na Ursynowie jest takie boisko i jest okupowane.
0: To
1: i fajnie.
0: 3x3?
1: Tak, i bardzo się cieszę, bo to nie są ludzie w naszym wieku. Wrzucę nas wszystkich do jednego wora. Bo mam wrażenie, że w ogóle w koszykówce tak jest, że grają ci, którzy się zakochali w tej dyscyplinie w latach 90. i zostali.
3: Właśnie.
2: Hej to NBA, no.
3: O to chcieliśmy zapytać, o ten moment właśnie takiego przeżycia pokoleniowego być może, nineteensowego.
1: Zdecydowanie, ale słuchajcie, no czasem się krzywię, ale szybko się przełapuję na tym, bo widzę, nie wiem, dzieciaków, którzy grają, nie wiem, co to jest, szerokie spodnie, jakiś stylowa niekoszykarska, czemu nie masz butów, coś tam, właśnie w tym swoim zgredowym stylu. ale później mówię, kurczę, no przecież, nie wiem, chłopak

0: czy dziewczyna, nagle okazuje się, że młodzi ludzie grają, że właśnie, nie wiem, chłopak próbuje poderwać dziewczynę na tym boisku, uśmiechasz się, ale właśnie to widziałem na Ursynowie i bardzo mnie ten obrazek urzekł, nie, że cóż mogę zrobić jako 13-latek, popiszę się tym, co potrafię, nie?
1: Poderwać rzutem, tak?
0: Tak, świetnie to ująłeś. I fajnie, i niech to nowe pokolenie wyrasta, bo ileż można patrzeć na nas właśnie, na tych, którzy już tam siwieją brody i włos na głowie, bo no, my się zakochaliśmy w tej dyscyplinie, podziwialiśmy w latach 90. Michaela Jordana i odpalaliśmy w nocy transmisję albo oglądaliśmy nawet po 2 tygodniach mecze, które nie były na żywo, tylko retransmitowane, nawet nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. No ale już pora na nowych. Ale
1: dlaczego się zakochaliście w koszykówce?
2: Ja nie potrafię ci powiedzieć dlaczego. Po prostu był włączony program drugi, leciało NBA, zobaczyłem Magica Johnsona, zobaczyłem, co robił z piłką i zwariowałem. Potem zobaczyłem Jordana, który na początku mnie nie urzekł, bo grał egoistycznie, tak uważałem. Dopiero go doceniłem, jak w 91 roku pokonał Magica Johnsona i to on został królem. I wtedy został też moim królem.
3: A jednocześnie kręciłeś chyba głową, kiedy Piotrek opowiadał z taką romantyczną nutą.
2: No tak.
3: O tych boiskach.
2: Jestem dzieciakiem lat 90. totalnie, więc sam grałem na jakimś klepisku, gdzie tata mojego kolegi nam zawieszał obręcz od motoroweru przybitą gwoździami do tablicy, które imitowały drzwi od szafki, więc to były warunki, w których ja się uczyłem grać w kosza. Piłką, która po jednym dniu odbijania miała już 3 jajka. Dosłownie tak były takie gumowe chińskie piłki, na których się robiło jajka. Nie można, tutaj się mówiło, nie siadaj, bo się zrobi jajko, a tam nie trzeba było siadać na tej piłce, żeby robiło się jajo. To były takie czasy. No. Teraz dzieciaki mają zupełnie inne warunki, mają komfort, mogą przebierać w sportach, mogą uprawiać 3-4 jednocześnie. Kiedyś tego nie mieliśmy.
1: Mają te wszystkie ciuchy, sprzęty,
2: wszystko.
1: Piłki, które są doskonałe.
3: Nie muszą sobie domalowywać 3 pasków na bucie z targowiska.
2: Ja NBA robiłem sobie również sam. Brat miał farby drukarskie w tubkach i ja prosiłem go, żeby kupował mi pod pałacem takie koszulki bez rękawów, a albo z rękawami i sobie rękawy odcinałem w konkretnych kolorach i pisałem sobie nazwiska zawodników i numery. Więc tak wyglądało moje dzieciństwo.
0: Wracamy pod pałac, słuchajcie.
2: Tak, wracamy pod pałac, tylko już bez tych szczęk, bez tych but, ale będzie kosz, będzie koszykówka na poziomie światowym, najlepsi zawodnicy 3x3.
0: Kiedy ta miłość się zrodziła, ja bym powiedział, że przez kolor. Kolor to jest coś, co moim zdaniem wyróżnia koszykówkę. Zobaczcie, jak to świeciło z telewizora na nas. Parkiety były lśniące. Logo klubów, zwłaszcza w latach 90. NBA, były no niebywałe. Byli kawalerzyści, byli magicy, byli jazzmeni, byli jeziorowcy. No działo się tam mnóstwo rzeczy.
2: Po prostu Ameryka, Piotr. Tak. Ameryka, ona tak, zawsze tak.
3: Ja miałem czapkę działało. Hornets i nie wiedziałem, skąd ja ją mam. Ona zawsze gdzieś była u mnie w domu.
2: To było jedno z najpiękniejszych logotypów i najpiękniejsze kolory. Sam byłem też... Miałem czapkę Hornets, więc dokładnie tak było.
1: Drużyna Ameryka, tak? Znaczy jakby taki wyraz naszej tęsknoty, czy naszej fascynacji opisywanej na masie pól, także politycznej, nie ukrywajmy, tak? Wciąż coraz trudniejsza ta miłość, ale jest, tak? Do tego, co amerykańskie.
0: To ma swoją specyfikę i ta odległość tych wysepek, można powiedzieć, bo słuchajcie, ja komentuję teraz NBA w nocy i dla mnie moment, kiedy ja wychodzę z budki, która jest właśnie, no jest cicho, są pogaszone światła, jest tylko ten świat z Ameryki właśnie, ta koszykówka tak trochę odrealniona. I kiedy ja wychodzę z tej budki, widzę, że zaczyna się dzień, no takie, jakby wracam do rzeczywistości, właśnie do rzeczywistości, a tam jest gdzieś ta bajkowa rzeczywistość. Nawet nie chciałem sobie wyobrażać, gdzie są te hale, w jakich miastach, bo właśnie wyobrażałem sobie to jako takie pływające wyspy gdzieś w ogóle poza światem, nie?
3: Często to nie są najciekawsze miejsca.
0: A no właśnie.
3: A w naszej
0: no
3: wyobraźni coś niesamowitego. Tak.
1: Ale jest równocześnie tak, że to zostało nam opowiedziane nie tylko właśnie przez tych, którzy, jak Włodzimierz Szaranowicz, tak, w tych latach 90. był ambasadorem tego czegoś, ale to zostało nam opowiedziane przez kulturę. Przez muzykę, przez filmy, przez reżyserów, Spike Lee na przykład. Znaczy przez cały taki świat, za którym myślę sobie, no dobra, czy w Polsce ktoś kiedyś nakręcił dobry film sportowy, a tam tego i osadzenia

0: i sportu, i koszykówki w jakimś micie, w jakimś wydarzeniu egzystencjalnym w życiu ludzi jest cała masa.
1: Tam sport po prostu jest nieodzownym, nieodłącznym elementem popkultury i w ogóle to też chyba różniło zawsze Stany od Polski, to, że tam sportowcy są niesamowicie szanowani. Kiedy jesteś na stypendium na uniwerku, to nie jesteś traktowany jak tylko ten, co jest utalentowany sportowo, ale nie ma nic w głowie, tylko to jest gość. U nas tak nie było. Jak ten, co tam kopie w piłkę, on może być niezły, ale jak nie jest dobry z polskiego czy z matmy, no to jest słaby. I takich ludzi się nie promowało w naszym kraju nigdy. Tak kiedyś nie było. A tam ci ludzie wychodzili potem z tego uniwerka i dostawali też świetne roboty. Jakby byli zupełnie inaczej postrzegani niż sportowcy w Polsce po prostu.
2: Tak, to się sprowadza do tego sportu akademickiego, który tak. U nas właściwie no nie istnieje, ponieważ trzeba ciągnąć dwie sroki za ogon, co jest bardzo trudne, łączenie sportu ze studiami. Tam to jest coś naturalnego.
3: Tak. I mam wrażenie, że nie tylko nie szanuje się w jakimś stopniu, albo deprecjonuje nie tylko tych, którzy kopią i rzucają, ale też ci, którzy piszą i tak dalej, no to wiadomo, że sport zawsze gdzieś jest spychany na ostatnie miejsce, a w Stanach wygląda to zupełnie inaczej i absolutnie widać to w tej popkulturze i to miejsce koszykówki, nie wiem, choćby w kinematografii, no my oglądaliśmy i chłonęliśmy to. Film chociażby He Got Game, czyli Gra o Honor w naszym tłumaczeniu. Wiecie, no, Denzel Washington gra główną rolę, a obok niego Ray Allen, koszykarz, sportowiec. Dzisiaj jest to pewnie bardziej spotykane, że ci sportowcy przenikają do świata filmu, ale wówczas to jeszcze w głównej roli coś absolutnie niebywałego. No, wszystko się dzieje w Nowym Jorku, reżyseruje Spike Lee, a my mamy Ciary. No.
1: To było akurat niesamowite połączenie, gdzie debiutujące na ekranie Ray Allen w ogóle nie odstawał poziomem aktorstwa od Denzela. Znaczy myślę, że też bardzo mu Denzel pomógł po prostu, ale naprawdę to się wyglądało świetnie. A w Polsce były próby takich filmów. Jest taki film Dzień Strusia, w którym zagrała nasza legenda koszykarska Adam Wójcik, ale to już tak dobrze niestety nie wyglądało. Do dziś mamy zresztą, widać to po mediach społecznościowych, gdzie mamy różne fajne filmiki, tak zwane rolki z różnych klubów z polskiej ekstraklasy i polscy koszykarze nie mają tych kocich ruchów, które mają amerykańscy, więc to cały czas gdzieś pokutuje w nas. Nie jesteśmy tacy otwarci, nie jesteśmy tacy wyluzowani, nie jesteśmy tacy...
0: Nie mamy takiego rytmu.
1: Tak, to co powiedziałeś, ten rytm.
0: To wszystko są lata 90. White Man Can Jump, Nad Obręczą, Drużyna Asów, że to są wszystko tamte postaci, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, więc w kosmicznym meczu, tak, że to była taka epoka, nie wiem, może mega jakiegoś takiego celebryctwa, do której tęsknimy i chcemy ją przywrócić, także na tych boiskach 3x3.
3: No, w ogóle kosmiczny mecz, zobaczcie, kto nakręcił kosmiczny mecz 2. Myślę, że ci ludzie, którzy właśnie podrośli, czyli my nakręciliśmy ten film, który kochamy, pierwszą część z Michaelem Jordanem, wzięliśmy się jak dorośliśmy i uzyskaliśmy te umiejętności, to chcieliśmy zrobić dwójkę z LeBronem Jamesem, ale to już nie było to samo, no to też trochę, no może delikatnie smutne, ale rzeczywiście ten sentyment do lat 90. jest w tym kinie niebywały. Ja sam przyłapuję się na tym, że wolę czasem włączyć He Got Game, czy właśnie White Man Can Jump. I mimo, że ten humor jest taki mocno 90-sowy.
0: Udało mi się was złapać na wspomnieniach. Rozmawiamy o wielkiej, młodej imprezie, która odbywa się pod Pałacem Kultury. To nie jest impreza dla panów w pewnym wieku.
3: Bobas przy tych wszystkich imprezach, które oglądamy, przy, nie wiem, przy świecie NBA i tak dalej, to jest coś nowego i właśnie coś, na co no, dla nas to jest odświeżające, dla koszykarzy to jest odświeżające, bo też przy okazji rozmów do podcastu miałem przyjemność rozmawiać i z koszykarkami, koszykarzami. Większość mówiła: hej, ja już pomału chciałem rezygnować, już miałem dość trenerów, miałam dość koleżanek, miałem dość kibiców, miałam dość presji.
2: Drugie życie.
3: A tu nagle ktoś otwiera okno do tego pokoju i nagle wpada świeże powietrze i nie mam trenera, nie mam, jest zupełnie coś nowego. I dla nas to też może być jakieś nowe otwarcie, więc dla nas też to jest drugie życie.
2: Tylko że mamy drużynę prawie emerytów, jeśli chodzi o męską. Dlaczego tak jest? Bo to są ludzie, którzy na blokowisku grali?
3: No właśnie nie. I to jest, myślę, że nasza

0: lekcja do odrobienia, bo większość tych drużyn ma świeżą krew. Ma ludzi, którzy grają tylko w 3x3, specjalizują się w tym. My jeszcze mamy ten sznyt właśnie profesjonalny, że szukamy, rekrutujemy wśród profesjonalistów i okej, będzie fajnie zobaczyć tych zawodników, będzie fajnie zobaczyć te zawodniczki, które też biegają po parkietach ligowych w Polsce, ale liczę na to, że to już się dzieje gdzieś tam pomału, że powstają akademie, rekrutuje się tych młodych zawodników, nastolatków, nastolatki, żeby grały tylko w 3x3 i liczę na to, że ich zobaczymy i że ta otwartość koszykówki, dyscypliny, profesjonalizmu będzie większa. Ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby być koszykarzem, ale pamiętam, że na pierwszym treningu słyszałem, że już więcej nie urośniesz. Okej, tak się stało, rzeczywiście. Nie podrosłem za bardzo.
1: Po numerze buta od razu się zorientowali.
0: Tak, tak, myślę, że ktoś tam jednak wiedział więcej, jak to się mówi, ale zostałem odrzucony na dzień dobry, a myślę, że koszykówka 3x3 daje większą swobodę i ci chłopcy i dziewczyny, które marzą o tym, żeby kiedyś biegać po profesjonalnych parkietach i boiskach, to będą miały większe na to szanse właśnie w 3x3.
2: Wiecie, mówię o tych emerytach, prawie emerytach z całym szacunkiem, bo to jest grupa fantastycznych koszykarzy. To są czterej zawodnicy, którzy zrobili bardzo dużo dla koszykówki, tej pięcioosobowej również. Natomiast skąd taki dobór? W sensie, czy w koszykówce trzyosobowej doświadczeni zawodnicy mają łatwiej? Czy po prostu to są obecnie nasi najlepsi koszykarze?
3: Nie powiedziałbym, żeby to na pewno byli najlepsi nasi koszykarze w koszykówce 3x3. Adam Waczyński gra w nią stosunkowo krótko. Marcel Ponitka do koszykówki, do kadry 5x5 ma też zamknięte drzwi.
2: Więc musiał wybrać tę drugą.
3: Tak, więc trochę tak jest, że opiekujący się kadrą 3x3 Piotr Rękiel po prostu stara się wybierać najlepszych koszykarzy z koszykówki 5x5, którzy są dostępni na tym rynku, nie mają jakby perspektyw w kadrze 5x5,
2: ale
3: 3x3...
2: I biorąc pod uwagę pewne towarzyskie zawirowania.
3: Tak, no jeśli oni faktycznie są w stanie poza boiskiem się dogadać, jeśli będą mieli na to czas, żeby przyjeżdżać na zgrupowania i aktywnie uczestniczyć w tych przygotowaniach do imprez 3x3, no to jest szansa, że oni jakiś wynik zrobią. Chociaż ja na razie, może nie to, że jestem sceptyczny, ale jestem bardzo ciekaw, jakim pójdzie na tych mistrzostwach, bo naprawdę wszystkie inne drużyny grają ze sobą od wielu, wielu lat. Nawet jeśli ci zawodnicy, którzy będą w danej drużynie w tym roku występować, nie grali na przykład rok czy dwa lata temu, to oni są z tą drużyną od lat i tam jest bardzo mocno, tam są bardzo mocne grupy, które ze sobą po prostu grają i nie grają w koszykówkę 5x5. Grają w 3x3. I to jest jakby klucz do sukcesu. U nas jest na razie cały czas ciężko, żeby to w ten sposób, tak jak Piotr mówił, sprofesjonalizować.
0: Dlatego ja bym spoglądał też na kobiety. To też będzie fajna drużyna, która zajęła właśnie czwarte miejsce. Ma sporo do udowodnienia, chce zdobyć ten medal. I tak jak wspomniałeś o Oli Ziemborskiej, no, to jest nie tylko kierownik drużyny, ale też no, niebywała osobowość w ogóle koszykarska. Nie wiem, terminator, po prostu jakaś człowiek petarda, atomówka i dziewczyna, która jak coś chce, to osiąga. Sama mi to powiedziała i myślę, że może dostarczyć tam sporo emocji na tych zawodach.
4: A może nie chodzi o medal czy sukces polskich drużyn, czy męskich, czy kobiecych, ale o to, żebyśmy sami wyszli na boisko i poruszali się na świeżym powietrzu.
2: I żeby za 30 lat ktoś w podcaście powiedział, no ja się zakochałem w koszykówce wtedy, w 26 roku, kiedy to Mistrzostwa Świata odbywały się pod Pałacem Kultury i Nauki.
3: No tego sobie życzmy.
4: I tak pięknie mówili o nich Mike Hicks i Piotr Wesołowicz.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
2: My również dziękujemy za uwagę.
4: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
5: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się

0: zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby pracują na pełnych obrotach, wyjaśniają fałszywe alarmy dotyczące polityków prawicy. Tragiczny wypadek w Pomorskiem. 15-latka zginęła na krosie, uderzając w drzewo. Kijów chce posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po rosyjskim ataku rakietowym. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Służby zajmują się wykryciem sprawców serii fałszywych alarmów. Zgłoszenia dotyczące polityków i publicystów prawicy wpływają do funkcjonariuszy od kilku dni. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie siłowo weszli oni do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Fałszywe zgłoszenia potęgują chaos, a ten może cieszyć Rosję, uważa Tomasz Awłasewicz, specjalista do spraw służb specjalnych. W takim przypadku podstawą utrzymania bezpieczeństwa będzie spokój, mówił ekspert na antenie Polskiego Radia 24. Dodał, że ważne jest prowadzenie akcji edukujących społeczeństwo o potencjalnym zagrożeniu.
2: Duże znaczenie ma ten chaos, który jest prowadzony przez te działania, no bo im większy chaos, im większa polaryzacja społeczeństwa u nas, tym większe to budowanie napięcia społecznego i tym lepiej dla Rosji. Także tak naprawdę to nie ma znaczenia już, kto to robi.
1: Postępowanie w sprawie serii alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. W Krakowie zakończyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Komisje referendalne przystępują właśnie do liczenia głosów. Wyniki głosowania będą znane w nocy lub nad ranem. Uprawnionych do oddania głosu było ponad 586 tysięcy osób. Aby referendum było ważne, w przypadku odwołania prezydenta potrzeba prawie 159 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest wyższy i wynosi ponad 179 tysięcy. Politycy czekają na decyzję prezydenta w sprawie kryptowalut. Po raz trzeci ustawa, która daje państwu narzędzia do walki z oszustami, trafiło na biurko prezydenta. Ministra Katarzyna Kotula apeluje do prawicy o rozsądek.
3: Mamy dzisiaj kolejnych szefów, prezesów, którzy znikają w tajemniczych okolicznościach i którzy nie ponoszą odpowiedzialności za to, że ponad 30 tysięcy polskich obywateli zainwestowało swoje pieniądze i tak naprawdę te pieniądze straciło.
1: Dwa poprzednie projekty regulujące ten rynek zostały przez Karola Nawrockiego zawetowane. Czy tym razem będzie inaczej? Kancelaria prezydenta nie zdradza wciąż swoich planów. Pytany o ustawę doradca Błażej Poboży temat ucina, twierdząc, że państwo ma teraz na głowie ważniejsze problemy.
4: Mamy w Polsce dziś, w perspektywie zwłaszcza wydarzeń ostatniego wieczora, zdecydowanie większy problem niż to, czy mając jeszcze ustawowy ku temu termin i znając historię poprzednich wówek pana prezydenta, pan prezydent jeszcze nie podjął tej decyzji. Skupmy się na tym, co jest dzisiaj istotnym problemem funkcjonowania państwa.
1: Resort finansów postanowił zaostrzyć przepisy po aferze giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Tragedia w Pomorskiem. 15-letnia dziewczynka zginęła na motocyklu crossowym. Wypadek zdarzył się w gminie.

0: nie Czarna Dąbrówka. Stało się to na terenie prywatnym, mówi Polskiemu Radiu Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
1: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym, jadąc krosem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
0: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Ukraina domaga się zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po ostatnim tragicznym w skutkach ataku rakietowym na Kijów. Według najnowszych danych ostatniej nocy zginęły 2 osoby, a co najmniej 81 zostało rannych. ONZ, OBWE, Rada Europy i UNESCO powinny udzielić zdecydowanej odpowiedzi agresorowi, który próbuje zrekompensować brak postępów militarnych na polu bitwy terrorem skierowanym przeciwko ludności cywilnej, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych na portalu X. Dodał, że Putin próbuje zastraszyć Ukrainę, atakując ludność cywilną i niszcząc budynki mieszkalne, muzea, szkoły i infrastrukturę krytyczną. Rosja podczas uderzenia ostatniej nocy na Ukrainę użyła około 90 rakiet różnych typów, w tym 36 balistycznych, a także około 600 dronów. Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik przemysłowy z toksycznymi chemikaliami. Gubernator Kalifornii nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
2: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy. Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją.
0: O czym mówił nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. A na koniec w informacjach wracamy jeszcze do Krakowa. Według badań Exit Poll dla Polsat News prezydent tego miasta w referendum dzisiejszym został odwołany. O szczegółach będziemy jeszcze mówić na antenie Polskiego Radia 24.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ta noc na ogół będzie pogodna, tylko na południu Polski przelotny deszcz i zanikające burze. Termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Poniedziałek poza wschodnią częścią naszego kraju będzie bezchmurny. Na przeważającym obszarze Polski od 21 do 26 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam od 16 do 18.
3: Klima.
0: Bardzo dobra jakość powietrza jest w Warszawie, Tczewie i Mielcu. W większości kraju na ogół dobra, a miejscami na południowym zachodzie umiarkowana. Ponad 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Wysokie zagrożenie pożarowe jest w lasach centralnej i południowo-wschodniej Polski, a także na południu województwa lubuskiego oraz w zachodnich powiatach Wielkopolski.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest 7 minut po godzinie 21 i właśnie po godzinie 21 zakończyło się głosowanie w referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Według opublikowanych wyników Exit Poll 97,8% mieszkańców zagłosowało za odwołaniem włodarza miasta, natomiast 2,2% było przeciwko. Frekwencja wyniosła 33,4%. Odwołano również Radę Miasta głosami 96% mieszkańców. Przypomnę jednak, że to są cały czas wyniki Exit Poll, a na dokładne wyniki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl i tam również Państwo znajdą więcej informacji. A w wieczorze Polskiego Radia 24 czas na Radio Podcast. Dzisiaj o tym, jak dwie kobiety zostały zamordowane w odstępie 9 lat i w miejscach odległych o niemal 2000 kilometrów. Co je łączy poza pasmami włosów zacieśniętymi w dłoniach? Aleksandra Stanisławska i Piotr Stanisławski opowiadają o złożonym międzynarodowym śledztwie i zmowie milczenia trwającej 17 lat. Proszę posłuchać.

0: Radio Podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
3: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni. Bournemouth, 200-tysięczne miasto na południowym wybrzeżu Anglii. 12 listopada 2002 roku, tuż przed 16, do takiego budynku przy 211 Capstone Road wchodzi dwoje dzieci wracających ze szkoły. 11-letnia Kathleen Marsh i jej 14-letni brat Terry.
2: Kathleen woła do mamy, że już są. No i cisza. To dziwne, bo matka prawie zawsze jest w domu. Pracuje jako krawcowa, ma swoją pracownię w jednym z pokoi. W salonie gra radio. W pracowni maszyna do szycia leży przewrócona. Mamy nie ma w sypialni, ani w kuchni, ani w żadnym z pokoi. Zostaje już tylko łazienka. Dziewczynka puka, otwiera drzwi i okropnie krzyczy. Przybiega jej brat.
3: Gdy Terry będzie rozmawiał kilka godzin później z policją, powie, że nie był przerażony, że pomyślał, że nie ma sensu się bać, bo i tak nic z tym nie zrobię. Powie też, że zobaczył matkę leżącą na plecach i że wszędzie była krew. Tak dużo, że od razu wiedział, że to nie może być wypadek. Dzieci wybiegają na ulicę.
2: W tym momencie pod budynek podjeżdża samochód. Wysiada z niego sąsiad mieszkający dosłownie naprzeciwko oraz jego partnerka. Mężczyzna, 30-letni Włoch o nazwisku Danilo Restivo, rusza w stronę dzieci. Kathleen go zna, rozmawiała z nim parę razy wcześniej. Restivo pyta, co się stało. Obejmuje brata i siostrę. Mówi, że na policję poczekają u niego w mieszkaniu jakieś 30 metrów dalej.
3: W mieszkaniu Restivo to Terry bierze telefon i dzwoni na numer 999. Czeka. Operator każe mu pozostać na linii. Mija minuta, potem kolejna. Wreszcie chłopiec słyszy kobiecy głos w słuchawce.
2: Terry mówi, potrzebuje karetki, potrzebuje policji. Operatorka odpowiada, wysyłam funkcjonariuszy. Co się stało? Moja mama właśnie została zamordowana. To nie żart. Dobrze, czy to głos twojej mamy słyszę w tle? Nie, to moja cholerna siostra. To gdzie jest twoja mama? Leży w łazience, na plecach. Co jej się stało? Ktoś ją przecież do cholery pociął. Rozumiem. Kto to zrobił? Nie wiem.
3: Od 211 Capstone Road podjeżdżają radiowozy i karetka. Sąsiedzi wyglądają z okien, stoją przed domami. Funkcjonariusze wchodzą do środka. W łazience na plecach leży 48-letnia Heather Barnett, matka Kathleen i Terry'ego. Sprawca zadał jej wielokrotne ciosy tępym narzędziem. To prawdopodobna przyczyna śmierci. Następnie podciął jej gardło, a gdy już nie żyła, zadał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową. Odciął kobiecie piersi i ułożył je obok głowy ofiary.
2: Stanik Heather był rozcięty z przodu, między miseczkami. Dżinsy rozpięte i lekko zsunięte. Bluzka podciągnięta do połowy tułowia. I włosy. Część z nich została obcięta. Pasmo, około 30 włosów, ułożono w jej lewej dłoni. W prawej, spoczywającej na dolnej części brzucha, leży coś jeszcze. Kosmyk innych włosów. Długi, na 9 cm, jasnobrązowy. Nie pasujący do nikogo, kto mieszka pod tym adresem.
3: Na podłodze obok ciała leży zielony, częściowo zakrwawiony ręcznik. Terry i Kathleen, gdy potem policja im go pokaże, nie rozpoznają go, nie pochodzi z ich domu. Drzwi i okna mieszkania są nienaruszone, nikt się nie włamał. Albo Heather wpuściła napastnika, albo może miał klucze.
2: Heather Barnett samotnie wychowywała dwoje dzieci. Jako dziecko przeżyła pożar rodzinnego domu. W ogniu straciła większość swoich rzeczy. Potem już jako dorosła miała coś w rodzaju obsesji na punkcie bezpieczeństwa. Zawsze zamykała drzwi na klucz. Bała się, że jeśli coś straci, no to już na zawsze.
3: Bliscy opisywali ją jako osobę zdecydowaną, niezależną, no i niezwykle pracowitą. Miała głęboki, donośny śmiech i poczucie humoru, które dobrze pamiętali wszyscy, którzy ją znali. Sąsiedzi mówili na nią Bunny. Życzliwa, uczciwa, z silnymi zasadami.
2: Mieszkała z dziećmi, Terrym i Kathleen. Z ojcem ich dzieci rozstała się na początku lat 90. Pracowała w domu jako krawcowa, a swój biznes zbudowała na poleceniach od klientów, którzy doceniali to, jak pracowała. Cenili też jej wyczucie stylu i koloru.
3: Tego dnia, 12 listopada 2002 roku, Heather obudziła się o 5 rano. Nie to, że z własnej woli, po prostu ich kot zwymiotował w sypialni. No i zanim udało się nad tym wszystkim zapanować,

0: Ować, zrobiło się późno i Heather bała się, że dzieci spóźnią się do szkoły. No więc postanowiła je odwieźć i o 8:30 wysadziła oboje pod szkołą, ruszyła z powrotem do domu. 7 minut później kamery monitoringu zarejestrowały, jak wjeżdża w swoją ulicę. Za nieco ponad pół godziny nie będzie już żyła.
1: Teraz cofnijmy się o 6 dni. 6 listopada Heather pracuje w domu. Do drzwi puka sąsiad mieszkający naprzeciwko, znany nam już Danilo Restivo. Heather wpuszcza go i rozmawiają o zamówieniu. Mówi, że chciałby, żeby uszyła zasłony. To ma być prezent na Boże Narodzenie dla jego narzeczonej Fiammy. W jej sypialni przeciekał dach, pojawiła się pleśń i te stare zasłony już się do niczego nie nadają.
0: Po jego wyjściu Heather zauważa, że gdzieś zniknął zapasowy klucz do domu. Ten, który zwykle leżał na stole, zazwyczaj używał go Terry. Heather przeszukuje mieszkanie, ale klucza nie ma. No pewnie ktoś inny zignorowałby sprawę, ale ona po prostu nie lekceważy takich sytuacji. No i decyduje się na wymianę zamków.
1: Potem pisze do siostry maila. Często korespondowały, więc to nic szczególnego. Opisuje tam między innymi wizytę klienta, który zamówił zasłony szyte na miarę. Pisze, że po jego wyjściu zniknął zapasowy klucz. Nie nazywa tego klienta po imieniu, ale dla siostry będzie jasne, kogo Heather miała na myśli.
0: Pisze też kartkę i zanosi ją do Fiammy, narzeczonej Restivo, mieszkającej naprzeciwko. Pisze tam: Fiamma, Dan wpadł do mnie dziś rano w sprawie niespodzianki dla ciebie. Nie pytaj o szczegóły, żeby się jej nie zepsuła. No i miałam zapasowy klucz dla Terry'ego na stole i myślę, że Dani musiał go niechcący zabrać. Przewróciłam mieszkanie do góry nogami, no i nigdzie nie mogę go znaleźć.
1: Tak, Heather była ostrożna. Tyle, że to nie wystarczyło.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Po znalezieniu ciała śledztwem zajęła się policja hrabstwa Dorset. Na początku działania są przede wszystkim rutynowe. Przesłuchania bliskich, sąsiadów, analiza życia prywatnego ofiary, przegląd jej kontaktów, zleceń, tych wszystkich takich codziennych działań.
1: Już dzień po zabójstwie Terry mówi, że jego klucz zniknął kilka dni temu i że jego mama mówiła, że to było wtedy, kiedy do domu przyszedł ten Włoch z naprzeciwka, Danny. Danny Restivo. Oczywiście policja pyta mężczyznę o klucz, ten jednak mówi, że nie ma pojęcia, o co chodzi.
0: 17 listopada 2002 roku, 5 dni po morderstwie, do domu Restivo przyjeżdża inspektor Pete Browning. Cel wizyty: pobranie próbki DNA, rutyna w śledztwie. Trzeba pobrać to DNA od osób, które pojawiały się w otoczeniu zabitej, żeby móc je wykluczyć. A mężczyzna był tam przecież tych kilka dni wcześniej, no i jego biologiczne ślady mogły pojawić się tam, gdzie popełniono zbrodnię.
1: Restivo zachowuje się zupełnie normalnie. Kiedy policjant jest w mieszkaniu, zagląda do łazienki i zauważa coś, co uruchamia w jego głowie wszystkie dzwonki alarmowe.
0: Otóż w wannie, jak gdyby nigdy nic, stają sobie sportowe buty. Tyle, że są całkiem mokre i okropnie śmierdzą wybielaczem. Tak, 5 dni po morderstwie sąsiad ofiary moczy swoje buty w wybielaczu.
1: Browning zabezpiecza obuwie jako dowód. Buty trafiają do laboratorium, ale nie ma w nich niczego, co mogłoby policję zainteresować.
0: Detektywi z policji Dorset mają problem. Śladów na miejscu zbrodni jest mało. Sprawca nosił rękawiczki, bo nie znaleziono żadnych odcisków palców. Nie zostawił niczego poza zielonym ręcznikiem i kosmykiem cudzych włosów w dłoni ofiary. Nikt z sąsiadów nie widział tego ranka obcego człowieka w okolicy.
1: A do tego dochodzi to, co najważniejsze. Drzwi nie zostały wyłamane. To może znaczyć, że Heather sama go wpuściła, czyli że musiała go znać.
0: Początkowo głównym podejrzanym jest były partner Heather, David Marsh. No i statystyki pokazują, że to partnerzy ofiar są bardzo często zabójcami. Tu mamy dodatkowo parę, która się rozstała, mają wspólne dzieci, no czyli jest mnóstwo okazji do konfliktu. Zresztą w okolicy wszyscy go kojarzą, więc nie zostałby odnotowany jako ktoś obcy, a przede wszystkim ofiara z pewnością wpuściłaby go do domu. Marsz pozostaje więc w polu zainteresowania śledczych przez kilka miesięcy, ale ostatecznie jednak go wykluczają.
1: To moment, w którym śledztwo wyraźnie zwalnia. Trwa mozolne sprawdzanie alibi wszystkich osób z otoczenia Heather. Wraca więc też temat Włocha z naprzeciwka, bo Danilo Restivo, którego policja rutynowo jako

jednego z sąsiadów przesłuchała wieczorem 12 listopada, już wtedy zachowywał się dość dziwnie. Bardzo szybko, bo na pierwszym przesłuchaniu przedstawił alibi. Bilet autobusowy ze stemplem 8:44 i informację, że całe rano spędził na kursie komputerowym. Wypadło to dziwnie.

0: poczekał, aż będzie mógł go pokazać. Niby nic, ale takie wrażenia pozostają w głowach prowadzących śledztwo.
1: To wszystko sprawiło, że policja zaczęła się przyglądać temu 30-letniemu, niezbyt rzucającemu się w oczy Włochowi uważniej. No i stopniowo na jaw zaczynają wychodzić rzeczy co najmniej interesujące.
0: Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodzicami do Cagliari na Sardynii, a stamtąd, gdy miał 10 lat, do Potenzy, 70-tysięcznego miasta na południu Włoch, jakieś 100 kilometrów na wschód od Neapolu.
1: Ta ostatnia przeprowadzka miała związek z pracą ojca. Maurizio Restivo objął wówczas stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej w Potenzy. To instytucja prestiżowa, też sam Maurizio był tam człowiekiem dobrze osadzonym w społeczności. Rodzina, chociaż nie była szczególnie majętna, należała do tego, co miejscowi nazywają Potenza Bene. Lokalnych elit, dobrze widzianych, wpływowych, wzajemnie się wspierających, no i też mocno związanych z miejscowym kościołem, który też w tym wszystkim stanowi taką część towarzyskiego układu.
0: Danilo dorastał w tym stabilnym, ale mocno prowincjonalnym świecie. Marzył o tym, żeby zostać dentystą. Mówił później, że obiecał to swojej babci, kiedy była na łożu śmierci. Zaczął studiować stomatologię na Uniwersytecie w Neapolu, ale szło mu marnie i nigdy nie skończył tej uczelni.
1: No, towarzysko też radził sobie słabo. Sąsiedzi, koledzy z lat szkolnych, później koledzy z pracy, wszyscy zgodnie opisywali go jako dziwaka, samotnika, który nie potrafi się odnaleźć między ludźmi. Niski, w okularach, z lekko wyłupiastymi oczami. Brytyjska policja, gdy już zacznie się Restivem szczegółowo zajmować, nieoficjalnie opisze go słowami: trochę nawiedzony, dość żałosny, lekko dziecinny, straszny hipochondryk.
0: Ale było coś jeszcze. Niby trochę wstydliwa tajemnica, ale w Potenzy wiedziało o niej zaskakująco wielu ludzi. Otóż Danilo Restivo miał szczególny fetysz. Lubił włosy, a szczególnie lubił te, które obcinał kobietom.
1: I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo żeby zrozumieć, co tak naprawdę działo się w głowie Danila Restivo, trzeba zrozumieć, czym jest to, co psychologia kliniczna nazywa trychofilią.
0: Trychofilia to jedna z parafilii, czyli zaburzeń, w których pobudzenie seksualne jest związane z obiektem albo sytuacją wykraczającą poza to, co przyjęło się uważać za typowe pole zainteresowań seksualnych. W trychofilii takim obiektem są właśnie włosy, własne albo cudze. Można czerpać przyjemność z ich dotykania, gromadzenia, oglądania, ale albo właśnie z obcinania.
1: Według niektórych badań nawet ponad 40% osób wykazuje zainteresowania seksualne, które mogą być zakwalifikowane jako forma parafilii, a więc wykraczające poza taką ścisłą normę. Ogromna większość z nich oczywiście nie krzywdzi nikogo, ich życie seksualne pozostaje sferą prywatną, układaną w porozumieniu z partnerem.
0: Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wraz z parafilią pojawiają się dwie równoległe cechy. Pierwsza z nich to kompulsywność, czyli sytuacja, w której fetysz przestaje być wyborem, a staje się przymusem. Człowiek nie tyle chce coś robić, ile czuje, że musi to robić, bo inaczej narasta w nim napięcie, którego nie potrafi w żaden inny sposób rozładować.
1: Druga sprawa to naruszanie granic innych osób, czyli brak zgody ze strony osoby zaangażowanej w taką sytuację. W przypadku trichofilii może to oznaczać ukradkowe obcinanie włosów obcym, najczęściej kobietom, w autobusach, w pociągach, w zatłoczonych miejscach. Tam, gdzie ofiara nawet nie zorientuje się, że coś się stało, dopóki nie wróci do domu i nie spojrzy w lustro.
0: Włoska policja wiązała z Restivem co najmniej 9 takich incydentów w Potenzy. Brytyjska, gdy zaczęła badać sprawę, znalazła co najmniej kolejnych 15 w okolicach Bournemouth. Łącznie kilkadziesiąt kobiet, którym Restivo dyskretnie obciął włosy, zazwyczaj w środkach komunikacji publicznej.
1: W rzadkich, naprawdę rzadkich przypadkach kompulsywna parafilia łączy się z czymś jeszcze, czyli z sadyzmem, z czerpaniem przyjemności z zadawania bólu i kontrolowania drugiej osoby. No a to już jest niebezpieczne połączenie, bo przy braku zgody z drugiej strony pojawia się tutaj po prostu schemat przemocy.
0: Oczywiście te informacje o Danilo Restivo nie pojawiły się od razu. Brytyjska policja musiała nawiązać kontakt z włoską, żeby wyciągnąć stamtąd te informacje.

0: W 1992 roku, czyli dekadę wcześniej, młody Danilo Restivo został skazany w potędze za nękanie 5 sąsiadek. Dziewczyny mieszkały w bloku naprzeciwko domu jego rodziców. Restivo wydzwaniał do nich godzinami, gdy odbierały telefon, nie odzywał się. Słychać było tylko muzykę, no, ale nie przypadkową. To był motyw z filmu Profondo Rosso, czyli Głęboka Czerwień z 1975 roku. Taka klasyka włoskiego gatunku krwawych kryminałów. To jest film o seryjnym mordercy, który przed każdym zabójstwem odtwarza w tle tę samą melodię.
1: Te wszystkie elementy biograficzne docierają do brytyjskiej policji powoli. Kawałek po kawałku. Restivo jako sprawca obcinania włosów. Restivo jako nękający telefonami. No i Restivo jako sąsiad Heather Barnett, który tydzień przed jej śmiercią odwiedził ją i wzbudził podejrzenia. Cała ta historia zaczyna się układać w coraz groźniej wyglądający schemat. No ale jest jeszcze coś, czego policja wciąż nie wie.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Tu przenosimy się w czasie i w przestrzeni. Jest niedziela, 12 września 1993 roku, Potenza, południe Włoch. 16-letnia Eliza Klaps wychodzi z domu koło 11.30. Uczy się w liceum, marzy o studiach medycznych, no i ma duże plany na przyszłość. Chciałaby zostać lekarką i pracować w Afryce z Lekarzami Bez Granic.
1: Przed wyjściem mówi swojemu bratu Gildo, że idzie z koleżanką na mszę do pobliskiego kościoła i wróci najpóźniej o 13.00. Cała rodzina planuje obiad w letnim domku w Tito, kilkanaście kilometrów od miasta.
0: No tyle, że Eliza nie idzie na mszę. To jest wersja, którą uzgodniła wcześniej ze swoją koleżanką Elianą De Chilis. W rzeczywistości jest umówiona z pewnym chłopakiem. Powiedział, że ma dla niej prezent z okazji zdanych egzaminów poprawkowych w liceum.
1: Spotykają się przed kościołem Santissima Trinita w centrum Potency. Wchodzą razem do środka, a koleżanka Eliana zostaje na zewnątrz. No i od tej chwili nikt już nie widział Elisy żywej.
0: Koło 13.45 na izbie przyjęć ospedale San Carlo w Potency zjawia się młody chłopak. Ma na dłoni głęboką ranę, długie na centymetr rozcięcie między palcami. Tłumaczy lekarzom, że przewrócił się na placu budowy w pobliżu kościoła, gdzie akurat instalowano schody. Ubranie chłopaka jest poplamione krwią. No wydaje się, że bardziej niż wynikałoby to z rozmiaru tej rany na ręce. Pielęgniarki zapamiętają tę scenę. Zdenerwowany młody człowiek, niespójne tłumaczenie, krew na ubraniu. W szpitalnym rejestrze pozostaje zapis. Opatrzenie rany, pacjent Danilo Restivo.
1: W tym czasie rodzina Elisy alarmuje policję. Gildo wie od Eliany, że jego siostra miała się spotkać z Restivem. Coś tu nie gra, bo Gildo dobrze kojarzy tego chłopaka. Miesiąc wcześniej na plaży kilkakrotnie próbował wyciągnąć Elisę na spacer w pojedynkę. Rodzina nazwie to później chorobliwym zainteresowaniem. W pamiętniku Elisy znajdą się potem także wpisy o samotnym, smutnym chłopaku, którego jej trochę żal. Nic więcej, właśnie żal.
0: Gildo dzwoni do domu Restivo. Słuchawkę odbiera ojciec, Maurizio. Jest poirytowany, ale przekazuje ją synowi. Danilo opowiada krótko. Spotkali się za ołtarzem w kościele. Rozmawiali nie więcej niż 15 minut. Potem Eliza wyszła, a on został pomodlić się. No tyle, że Gildo mu nie wierzy. Jedzie pod dom Restivo. Kiedy Danilo go widzi, ucieka. Przeskakuje przez żywopłot z tyłu domu i znika na kilka dni.
1: Sprawę zaginięcia dziewczyny przejmuje prokuratura w Potency. Kiedy w końcu udaje się odnaleźć Restivo, ten przedstawia kolejną wersję. Najpierw tłumaczy, że spotkał Elisę, bo chciał się jej poradzić w sprawie ich wspólnej znajomej, w której się zakochał. A potem mówi, że Elisa skarżyła mu się na jakiegoś nieznanego mężczyznę, który ją zaczepił przed kościołem. Wreszcie, że Elisa wyszła z kościoła sama, a on jeszcze został, żeby się pomodlić. Przy każdym kolejnym przesłuchaniu wersje się zmieniają.
0: Tymczasem na jaw zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, te głuche telefony z motywem z Profondo Rosso, oferowanie znajomym dziewczynom takich dziwnych, drobnych prezentów, próby umówienia się, agresja po odrzuceniu, potem obcinanie obcym kobietom włosów w autobusach. Niektóre koleżanki Elisy mówią policji wprost. Restivo je dręczył.
1: Wydaje się, że to wszystko musi się złożyć w całość. No tylko, że się nie składa. Jeśli chłopak miałby zrobić krzywdę Elisie, no to co się z nią potem stało? A jeśli ją zabił, to gdzie jest ciało? kościół, w którym się spotkali, to

0: Stara świątynia, dosłownie wciśnięta pomiędzy inne budynki, to nie jest miejsce, z którego można dyskretnie wynieść czyjeś zwłoki jakimś tylnym wejściem.
1: Policja zaraz po zaginięciu dziewczyny chce przeszukać kościół, ale nie może, bo nie zgadza się na to proboszcz parafii, ksiądz Domenico Sabbia. W mieście wszyscy oni mówią Don Mimi. Jeśli kogoś to zaskakuje, to przypominamy, jest 1993 rok, konserwatywne południe Włoch, prowincjonalna miejscowość i ten układ, w którym wszyscy ważni w mieście dobrze się znają. No a Don Mimi to jest człowiek wpływowy, no i bliski znajomy rodziny Restivo. Bywał u nich w domu na rodzinnych uroczystościach. Po latach pojawi się takie zdjęcie z 18 urodzin Danilo, gdzie Don Mimi stoi tam obok jubilata, niemal jak członek rodziny.
0: W dniu zaginięcia Elisy proboszcza nie ma w potency. Jest w uzdrowisku Fiuggi pod Rzymem. Policja wzywa go 16 września, 4 dni później. Ksiądz wraca, składa zeznania, a tydzień później znów wyjeżdża do Fiuggi. No i wielokrotnie odmawia pozwolenia na dokładne przeszukanie kościoła, bo to święte miejsce i nie można naruszać jego spokoju.
1: Czy to część jakiejś zmowy albo układu? No cóż, tego nie można wykluczyć. Już w 1986 roku, czyli 7 lat przed zaginięciem Elisy, 14-letni wówczas Danilo skrępował i pokaleczył dwoje dzieci. I co? No nic, bo sprawa nigdy nie trafiła do sądu, a rodziny załatwiły sprawę między sobą.
0: Prokuratura w potency wydaje się traktować sprawę poważnie. Już 2 dni po zniknięciu dziewczyny rejestruje postępowanie w sprawie nie zaginięcia, tylko zabójstwa. Tego samego dnia zakłada u Restivo podsłuch domowego telefonu.
1: Tyle, że teraz z perspektywy lat najbardziej rzuca się w oczy to, czego prokuratura nie robi. Zakrwawione ubrania Restivo z 12 września nie zostają zarekwirowane. Prokuratura tłumaczy potem, że takie działanie byłoby już spóźnione i niespójne ze zeznaniem pewnego świadka, który twierdził, że widział żywą Elisę o 13:40 w centrum miasta, czyli w tym czasie, kiedy Restivo był w szpitalu. To zeznanie okaże się potem bardzo mało wiarygodne, ale w 1993 roku traktowane jest bardzo poważnie. Nakazu przeszukania domu Restivo prokuratura nigdy nie wystawia.
0: W mediach oficjalna linia śledcza idzie w jeszcze inną stronę. 4 dni po zaginięciu szef policji w potency mówi w wypowiedzi dla agencji ANSA, że przy braku istotnych elementów wskazujących na czyny karne przeważa hipoteza dobrowolnego oddalenia się dziewczyny. Miesiąc później do miasta przyjeżdża minister sprawiedliwości Giovanni Conso. Komentuje krótko. Sprawa jest delikatna, ale mogłoby chodzić o ucieczkę z miłości. To byłoby bardziej romantycznie.
1: Jednak Restivo w końcu trafia do aresztu, jednak dopiero w październiku 1994 roku, ponad rok po zaginięciu Elisy, i powodem nie jest zabójstwo, bo nie ma ciała, lecz składanie fałszywych zeznań. Chodzi przede wszystkim o opowieść Restivo o ranie dłoni. Twierdził on, że upadł na placu budowy na schodach, że poślizgnął się na błocie, potknął o cegłę, wyciągnął rękę, żeby się ratować. No tyle tylko, że oględziny kompletnie obalają tę wersję. Schody, które wskazywał, są suche, chronione przed deszczem. Nigdzie też tam nie ma żadnych śladów krwi. No po prostu nic się nie zgadza. Do tego zakrwawione ubrania, którymi Restivo miał ranę owijać, zostały szybko wyprane i nigdy nie trafiły do policji. Chłopak spędza w izolatce 37 dni. Zresztą później powie, że był w tym czasie maltretowany.
0: W 1995 roku zapada wyrok. 20 miesięcy więzienia. W apelacji rok później kara zostaje podniesiona do 2 lat i 8 miesięcy. Tylko że we Włoszech krótkie wyroki są często zawieszane, więc Restivo zostaje na wolności.
1: Sprawa wytraca rozpęd. W 2001 roku akta zostają przekazane z prokuratury w potency do Salerno. To jest reakcja na zarzuty stronniczości lokalnych władz. I ta stronniczość jest nie byle jaka, bo pewien skruszony członek włoskiej mafii zeznaje, że ojciec Danilo Restivo, ten szanowany dyrektor biblioteki, zaoferował dyrektorowi szpitala, tego, w którym opatrzono ranę ręki, pieniądze za wpłynięcie na śledztwo. Okej, dlaczego jemu? No bo tak się złożyło, że dyrektor szpitala był mężem prokuratorki prowadzącej sprawę. No cóż, no potenza bene.
0: Ale nawet w Salerno śledztwo nie posuwa się dalej. Wciąż nie ma ciała, nie ma świadków, są tylko poszlaki. Nieliczne, bo nikt porządnie nie zbierał śladów.

0: No, już wiemy dlaczego. Wreszcie wiosną 2002 roku Danilo Restivo pakuje walizki i wyjeżdża z Włoch. Jego narzeczona, Fiamma Marsango, dostała pracę w Bournemouth. Wyjeżdżają razem i wprowadzają się do piętrowego domu stojącego na skrzyżowaniu ulic Capstone i Chatsworth.
1: Naprzeciwko tego domu, w którym pół roku później zostanie zamordowana Heather Barnett.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tak, policja z hrabstwa Dorset wie już całkiem sporo o niepozornym Włochu sprzeciwka, a stopniowo dowiaduje się coraz więcej. Śledczy od miesięcy mozolnie odtwarzają to, co Heather robiła w ostatnich dniach przed śmiercią. Kalendarz, kontakty, zlecenia, korespondencja. I dopiero w maju 2003 roku w jej komputerze znajdują coś, co zmienia bieg dochodzenia.
1: To ten mail, ten do siostry, napisany 6 listopada 2002 roku, 6 dni przed morderstwem. To wtedy do Heather przyszedł Restivo w sprawie zasłon i to wtedy zniknął zapasowy klucz. Imienia tego klienta nie podaje, ale siostra wie, o kogo chodzi. Policja kontaktuje się z nią ponownie i teraz oni też wiedzą.
0: Restivo wraca na pierwszy plan śledztwa. Sprawa zasadnicza, jego alibi. Bilet autobusowy z 8.44 i kurs komputerowy w NACRO, organizacji pomocowej, która prowadzi w Bournemouth darmowe szkolenia komputerowe. Restivo chodził na nie regularnie. Komputer, przy którym pracował 12 listopada, policja zabezpieczyła już dzień po morderstwie. Ale dopiero teraz, po mailu Heather, biorą jego dysk twardy do dokładnej analizy informatycznej.
1: I tu pierwsza niespodzianka. Komputer został włączony o 8.35 i 32 sekundy rano. To prawie 10 minut przed godziną ze stempla na bilecie autobusowym, który Restivo przedstawił jako swoje alibi już na samym początku. Czyli ktoś inny musiał ten komputer uruchomić. Druga niespodzianka. O 9.08 i 3 sekundy ktoś loguje się hasłem Betin. Załóżmy, że to Restivo, no bo to faktycznie jego hasło.
0: A potem cisza. Przez ponad godzinę klawiatura nie rejestruje ani jednego naciśnięcia klawisza. Mysz nie poruszy się ani razu. Aktywność wraca dopiero o 10.10 i 28 sekund. Pierwsza interpretacja. Zalogował się i wyszedł na chwilę. Tylko ta chwila jakoś mu się przedłużyła. A do tego dochodzi jeszcze pewien szczegół.
1: Bo w NACRO prowadzona była księga wypożyczeń dyskietek. Tak, wtedy używało się dyskietek. No i Restivo tego dnia jedną dyskietkę wypożyczył. Tylko że pierwotnie wpisana w księdze była godzina 10.28. Została ona przekreślona i ponownie wpisana jako 9.00. Czyli ktoś tu dość konkretnie kombinował przy szczegółach.
0: Z całej tej układanki zaczyna się wyłaniać chronologia. I tak, o 8.30 Heather odwozi dzieci do szkoły. O 8.35 ktoś włącza komputer w NACRO na konto Restivo. 8.37 Heather wjeżdża w swoją ulicę. 8.44 bilet autobusowy Restivo zostaje ostemplowany. 9.08 ktoś loguje się na konto Restivo w NACRO.
1: Między 9.24 a 9.30 kamera monitoringu pubu Richmond Arms, 200 metrów od domu Restivo, rejestruje mężczyznę przechodzącego ulicą. Twarzy z tego nagrania nie da się jednoznacznie zidentyfikować, ale sylwetka, ubranie, sposób chodzenia sprawiają, że dobrze znający Danilo Restivo świadek rozpoznaje go bez wahania.
0: Czyli Restivo nie był w NACRO między 8.35 a 10.10. Czy to znaczy, że w tym czasie był w mieszkaniu Heather?
1: No, samo nie był w NACRO to za mało. Policja nie ma wciąż żadnego dowodu, który dowodziłby obecności Restivo w mieszkaniu Heather tamtego rana. Kamera nagrała go pół godziny po przypuszczalnym czasie zabójstwa, kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Bilet, kiepskie alibi, ten znikający klucz, dziwne moczenie butów w wybielaczu 5 dni po morderstwie, no to są wszystko poszlaki, na pewno znaczące, ale wciąż tylko poszlaki.
0: Brakuje czegoś, co połączy Restivo z łazienką, w której została zamordowana Heather. Brakuje DNA, odcisku, czegokolwiek fizycznego. Policja analizuje więc ponownie to, co znaleziono w domu zamordowanej.
1: Po pierwsze, dwa pasma włosów w dłoniach ofiary, lewa dłoń około 30 włosów należących do Heather, wyglądających jakby ktoś je równo odciął i

0: wcisnął jej w palce. Prawa dłoń leżąca na brzuchu. Tu jest jeden długi na 9 cm kosmyk obcych włosów.
1: Wyizolowane z tych włosów DNA trafia do brytyjskiej Narodowej Bazy Danych DNA, czyli rejestru, w którym znajdują się profile osób kiedykolwiek zatrzymanych albo skazanych w Wielkiej Brytanii. No niestety brak trafienia.
0: Druga sprawa, zielony ręcznik, ten leżący obok ciała, częściowo zakrwawiony, ten, którego dzieci nie rozpoznają jako pochodzącego z ich domu. Pierwsze badania pokazują na nim głównie krew Heather i śladowe ilości jej śliny. Sprawca prawdopodobnie wytarł nim ręce, ale DNA samego sprawcy? W 2003 roku ówczesne metody nie potrafią z takiego materiału uzyskać profilu zdatnego do porównania.
1: Po trzecie, buty Restivo z wanny, no te śmierdzące wybielaczem, trafiły do laboratorium w listopadzie 2002 roku. Wynik? Brak śladów. Wybielacz zrobił to, co miał zrobić. To wszystko. 2 lata po morderstwie w 2004 roku śledczy mają serię poszlak i ani jednego twardego dowodu. Wiedzą prawie na pewno, kto zabił Heather Barnett. Tylko, że prawie na pewno w sądzie nie wystarczy.
0: Wobec tego policja decyduje się na bardziej zdecydowane działania. Operację, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy Restivo może planuje jakiś kolejny atak i czy uda się go złapać, zanim do tego ataku dojdzie. Akcja rusza wiosną 2004 roku. Cel jest prosty, po prostu nie spuszczać Restivo z oka, 24 godziny na dobę. Funkcjonariusze w cywilu podążają za nim w kilku samochodach na zmianę, śledzą praktycznie każdy jego ruch.
1: Restivo prowadzi pozornie zwyczajne życie. Pracuje, wraca do domu, gotuje, robi zakupy, ale ma jeden zwyczaj, który szybko zwraca uwagę policji. Lubi odwiedzać park Troop Mill. To rozległy teren na obrzeżach Barnmouth, popularny wśród spacerowiczów i biegaczy. I właśnie tam 5 kwietnia 2004 roku śledzący Restivo funkcjonariusze odnotowują coś dziwnego. Restivo czterokrotnie zatrzymuje się na jednym z parkingów. Za każdym razem pozostaje w samochodzie, patrzy. Po kilku minutach odjeżdża i wraca po godzinie albo dwóch.
0: Funkcjonariusze odnotowują też, kogo Restivo tak obserwuje. To są samotne kobiety, biegające, spacerujące, wyprowadzające psy. Za każdym razem tylko takie, które są zupełnie same.
1: 6 maja 2004 roku mężczyzna znowu wraca pod Troop Mill. Tym razem wysiada z samochodu. Ma na sobie ciemne ubranie. Na głowie kaptur, chociaż świeci słońce. Idzie kawałek w głąb parku, wraca po kilkunastu minutach, wsiada do samochodu i odjeżdża.
0: 12 maja 2004 roku znowu pod Troop Mill i tu policja postanawia działać. Patrol zatrzymuje Restivo pod pretekstem śledztwa w sprawie jakiejś kradzieży w okolicy. Taka standardowa kontrola, dokumenty, zawartość samochodu.
1: W bagażniku znajdują czarną torbę. W środku kominiarka, rękawiczki, długi nóż do filetowania ryb, nożyczki, komplet zapasowych ubrań. Restivo jest całkiem spokojny. Tłumaczy wszystko. Kominiarka, bo ma przewlekłe zapalenie zatok i lekarz polecił chronić twarz przed zimnem. Tego dnia jest około 14-15 stopni Celsjusza.
0: Rękawiczki, no bo nie chce sobie ubrudzić rąk błotem, zapasowe ubranie, bo nie chce sobie pobrudzić tych ubrań, które ma na sobie. No, a nóż, no nóż, znalazł go w parku i zabrał, żeby się dzieci nie pokaleczyły. Detektyw prowadzący sprawę nadaje torbie taką własną nazwę Murder Bag, torba do mordowania.
1: No cóż, śledczy w zasadzie mają już pewność, ale wciąż nie mają dowodu. Wiedzą, że nie mogą zatrzymać Restivo, bo żaden z tych przedmiotów nie jest zakazany. Każdy można jakoś sensownie wytłumaczyć, a jednocześnie oczywiste jest, że muszą coś z tym zrobić.
0: Policja Dorset uruchamia więc rzadko stosowaną procedurę, tak zwane Osman Warnings, ostrzeżenie Osman, czy może ostrzeżenie Osmanów. To jest formalne ostrzeżenie kierowane do osób, którym według policji może grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony konkretnego człowieka. Nazwa pochodzi od takiej głośnej sprawy z końca lat 80., w której brytyjska policja została pozwana za to, że nie ostrzegła rodziny Osman przed mężczyzną, który ich potem zaatakował.
1: Ostrzeżenia Osman dostaje partnerka Restivo, Fiamma. Dostają je też kobiety z jego kręgu znajomych, sąsiadki. Mają wiedzieć, że człowiek, którego znają, jest zdaniem policji niebezpieczny.

0: niebezpieczny, choć pozostaje na wolności.
1: No a śledczy wracają do tego, na co już dawno zwrócili uwagę, bo wśród wszystkich poszlak, jakie policja zebrała przez te lata, jedna szczególnie nie dawała śledczym spokoju, to te buty Restivo z wanny, te śmierdzące wybielaczem, zabezpieczone 5 dni po morderstwie.
0: W 2002 roku przebadano je dostępnymi wówczas metodami i nie znaleziono niczego. W 2009 roku, gdy w kryminalistyce pojawiły się nowsze techniki, śledczy postanowili spróbować jeszcze raz. Tym razem z użyciem czegoś, co można zobaczyć tak często w serialach kryminalnych. Tyle, że w niezbyt precyzyjnej wersji.
1: No chodzi tu o luminol i jego mniej znanego kuzyna, fiolet leukokrystaliczny, czyli w skrócie LCV. Tu się na chwilę zatrzymamy, bo o tych metodach krąży kilka takich w sumie popularnych mitów, które warto wyjaśnić.
0: No, po pierwsze, czy luminol wykrywa krew, której nie widać gołym okiem? To akurat prawda. Luminol reaguje z żelazem zawartym w hemoglobinie i emituje przy tym niebieskie światło. Dzięki temu pokazuje plamy krwi, nawet jeśli ktoś próbował je zmyć. Działa też na ślady krwi sprzed wielu lat.
1: Po drugie, jeśli sprawca polał miejsce zbrodni wybielaczem, luminol i tak pokaże krew. No to jest jedno z najczęściej powtarzanych nieporozumień. Sprawa tu jest znacznie bardziej skomplikowana. Wybielacz, czyli najczęściej to jest pod chlorem sodu, ma dwie istotne dla śledczych właściwości. No po pierwsze, sam wywołuje silne, równomierne świecenie luminolu i do tego nie potrzeba ani krwi, ani żelaza. Świeży wybielacz potraktowany luminolem rozjarzy się na tyle intensywnie, że nie da się tego odróżnić od luminescencji wywołanej przez ślady krwi. Taki efekt jest widoczny przez około 8 godzin od wyschnięcia wybielacza, potem zanika.
0: Po drugie, wybielacz niszczy strukturę hemoglobiny. Rozrywa pierścień porfirynowy, w którym uwięzione jest żelazo. Żelazo zostaje, owszem, i nawet w takiej postaci wciąż może katalizować reakcję luminolu, ale dużo mniej efektywnie niż żelazo związane w czynnej hemoglobinie. Świecenie krwi po wybielaczu jest słabe i krótkotrwałe.
1: No w efekcie sprawca, który polał jakieś miejsce wybielaczem niedawno, sprawi, że luminol świecić będzie wszędzie. A jeżeli polał dawno, no to ślady krwi będą albo świeciły bardzo, bardzo słabiutko, albo po prostu wcale. No w obu tych przypadkach ta metoda traci na wiarygodności.
0: Kolejna sprawa, luminolu wcale nie używa się tak łatwo. Przede wszystkim świecenie jest słabe i trwa krótko. Widać je praktycznie tylko w głębokiej ciemności. W rzeczywistych warunkach to znacznie mniej spektakularne niż w serialach kryminalnych.
1: Z tych właśnie powodów, w sytuacjach, gdy sprawa dotyczy materiału potraktowanego wybielaczem, kryminalistyka coraz częściej sięga po inną metodę, czyli ten wspomniany fiolet leukokrystaliczny.
0: Tu mechanizm chemiczny jest inny. LCV, czyli ten fiolet leukokrystaliczny, w postaci, w jakiej trafia do laboratorium, jest bezbarwny. Ale kiedy zetknie się z hemoglobiną w obecności nadtlenku wodoru, hemoglobina działa jak katalizator reakcji utleniania i LCV zmienia barwę na intensywny fiolet. Plamy krwi stają się widoczne jako wyraźne, ciemne odbicia, które utrzymują się tygodniami. Nie trzeba ciemnego pomieszczenia, nie trzeba fotografii, po prostu można to zaobserwować.
1: LCV ma jeszcze jedną przewagę nad luminolem. Pokazuje krew nawet wtedy, gdy hemoglobina została chemicznie uszkodzona, czyli no właśnie na przykład po użyciu wybielacza. Sygnał jest słabszy niż przy nienaruszonej krwi, ale wciąż spokojnie wykrywalny.
0: I tu wracamy do butów Restivo. W 2009 roku trafiają do ponownego badania, tym razem z użyciem LCV. I tu okazuje się, że wybielacz nie usunął wszystkiego, jak miał nadzieję Restivo. Na wewnętrznej wkładce jednego z butów LCV ujawnia plamę. Niewielką, ale wyraźną. Przy dużym palcu lewej stopy. To krew. Niewielka ilość, ale dość, żeby wywołała reakcję chemiczną.
1: Jest tylko jedno ale, za to spore. LCV pokazuje obecność krwi, ale no nic nie mówi o jej źródle. Żeby ustalić, czyja to jest krew, to oczywiście potrzebne jest DNA. Tymczasem wybielacz zniszczył całkowicie materiał genetyczny. No i z tej plamy nie da się wyizolować żadnego użytecznego profilu.
0: Czyli policja wie, że w bucie Restivo była krew. Nie wie czyja. To nie jest dowód, jakiego potrzebuje sąd. No ale to kolejna poszlaka. Tym razem fizyczna. Sąsiad, który 5 dni po morderstwie moczy buty w wybielaczu, bo jest w nich krew, której obecności nie potrafi wyjaśnić, no, fakt użycia wybielacza

0: Wskazuje jasno, że chciał te ślady ukryć.
1: A buty to nie jest jedyny dowód, do którego policja wróciła w 2009 roku. Drugim jest ten zielony ręcznik. Pamiętamy, leżał obok ciała Heather, częściowo zakrwawiony, nie pochodził z domu Barnettów. W 2003 roku przebadano go i znaleziono głównie krew samej Heather. DNA sprawcy z tego materiału nie udało się wtedy wyizolować.
0: Ale teraz dostępna jest już nowa metoda. Nazywa się LCN DNA od angielskiego terminu low copy number, czyli dosłownie mała liczba kopii. Klasyczne badanie DNA potrzebuje co najmniej kilkudziesięciu komórek, żeby dać wiarygodny profil. LCN DNA radzi sobie z pojedynczymi. Zwielokrotnia materiał genetyczny tak mocno, że można pracować z fragmentami pozostawionymi przez kogoś, kto ledwie dotknął ręcznika.
1: Tu jest jednak pewien problem, no bo im mniej oryginalnego materiału, tym większe ryzyko, że profil będzie częściowy, niekompletny, albo że się zwielokrotni takie DNA, które pochodzi z jakiegoś przypadkowego zanieczyszczenia.
0: Mimo tych ograniczeń badanie ręcznika daje wynik. Obok dominującego profilu Heather pojawia się drugi, słabszy, częściowy, ale wystarczający do porównania. No i wreszcie zgodny z profilem Danilo Restivo.
1: Prawdopodobieństwo, że ten drugi profil należy do kogoś innego niż Restivo, biegli szacują na 1 do 57 tysięcy. No to nie jest całkowicie jednoznaczne oczywiście wskazanie, bo oznacza, że w populacji Anglii i Walii jest około 1000 osób z takim samym profilem.
0: To wciąż za mało, żeby zamknąć sprawę. Restivo, gdy zostanie skonfrontowany z tymi informacjami w 2010 roku, powie, że ten ręcznik dał Heather sam. 6 listopada, jako wzór koloru do uszycia firan.
1: Tyle, że nikt tego nie potwierdza. Ręcznik nie leżał w domu po wizycie Włocha, a Heather, gdy pisała do siostry o wizycie Restivo, ani słowem nie wspomniała o jakimkolwiek ręczniku.
0: I właśnie w tym momencie, gdy brytyjska policja ma już LCV z butów i LCN DNA z ręcznika, ale wciąż nie ma dowodu na tyle mocnego, żeby wskazać Restivo, w potency zaczyna się remont kościelnego dachu.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. 17 marca 2010 roku, strych kościoła Santissima Trinita w Potency. Trwają prace remontowe, dach od lat przecieka, więc kościelni dekarze rozbierają warstwę starych dachówek nad wąską przestrzenią pod dachem między sklepieniem nawy a stropem. Dwie sprzątaczki wchodzą tam, żeby pomóc uprzątnąć gruz. Pod stertą dachówek widzą coś, co najpierw biorą za szmaty, potem dostrzegają czaszkę. Obok leżą okulary, zegarek, sandały, stary materac i szczątki ubrań.
0: Tożsamość ofiary potwierdza się bardzo szybko. Eliza Klaps, 17 lat, 6 miesięcy i 5 dni od dnia, w którym weszła do tego kościoła z Danilo Restivem. Sucha, zamknięta przestrzeń sprawiła, że ciało częściowo się zmumifikowało, zachowując ślady. Sekcja zostaje zlecona dwojgu czołowym włoskim biegłym, a oni ustalają, w jaki sposób Eliza zginęła. Znajdują 13 ran kłutych, jedna z nich tak głęboka, że ostrze przebiło ciało aż do pierwszego kręgu piersiowego.
1: Ale to nie wszystko, co biegli odczytują z ciała i miejsca jego ukrycia. Stanik Elizy jest rozcięty z przodu, między miseczkami. Slipki przecięte, spodnie zsunięte, część włosów obcięta, równo w sposób, który zupełnie nie wygląda przypadkowo.
0: Podobieństwa są oczywiste. Śmierć Heather Barnett i Elizy Klaps łączy ten sam schemat.
1: Na bluzce Elizy biegli znajdują coś jeszcze. Plamkę krwi. Wyizolowane DNA daje pełny profil, pasują do profilu Restivo z prawdopodobieństwem przypadkowej zgodności wynoszącym 1 do miliarda. Tak, to jest efekt tej rany na dłoni.
0: 3 dni po znalezieniu szczątków Elisy, 19 marca 2010 roku, brytyjska policja zatrzymuje Danilo Restivo w Bournemouth.
1: W brytyjskim sądzie czeka go proces za zabójstwo Heather Barnett. Tylko czy ława przysięgłych może dowiedzieć się o tym, co stało się 9 lat wcześniej w Potency?
0: W prawie angielskim obowiązuje stara zasada. Oskarżonego sądzi się za konkretny czyn, a nie za to, kim jest. Sąd nie powinien dowiadywać się o wcześniejszych przestępstwach oskarżonego, bo to mogłoby skłonić ławę do skazania go nie za to, co teraz mu zarzucają, tylko za jego ogólną złą reputację.
1: Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, który w brytyjskim systemie funkcjonuje od ponad 100 lat, tak zwana doktryna dowodu.

0: odół z podobnych faktów. Mówi ona, że jeżeli oskarżony popełnił wcześniej inne przestępstwo, którego sposób popełnienia jest tak charakterystyczny, jednocześnie nietypowy, że trudno tu mówić o jakimś przypadku, można to wcześniejsze przestępstwo przedstawić w sądzie.
1: Sędzia Tracy, który nadzoruje postępowanie przygotowawcze, ma trudną decyzję do podjęcia. Trudną, bo Restivo nigdy w Anglii za zabójstwo Elisy nie odpowiadał. Trudną, bo prawo brytyjskie rzadko stykało się z sytuacją, w której ten inny, podobny czyn został popełniony za granicą. I jednocześnie oskarżony nie został za niego prawomocnie skazany w momencie, kiedy rozpoczął się proces.
0: Tracy ostatecznie dopuszcza włoski materiał. Decydujące okazuje się zestawienie zbieżności. Obie ofiary, kobiety, z którym Restivo miał bezpośredni kontakt, obie miały rozcięty stanik z przodu między miseczkami. Obu częściowo ściągnięto albo zsunięto bieliznę. Obie miały obcięte włosy w sposób przypominający rytuał. W obu przypadkach Restivo zostawił przy ciele albo na nim ślady własnej krwi. Z rany na dłoń w przypadku Elisy, w niejasny sposób w bucie w przypadku Heather.
1: Pięć cech. Każda z osobna mogłaby być zbiegiem okoliczności. Razem nabierają znaczenia. Proces Restivo w Winchester w Anglii rusza w maju 2011 roku. Ława przysięgłych dowiaduje się wszystkiego, co wiadomo o losach Elisy Klaps.
0: 29 czerwca 2011 roku ława uznaje Danilo Restivo za winnego zabójstwa Heather Barnett. Sędzia orzeka karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Rok później sąd apelacyjny łagodzi ten wyrok do minimum 40 lat.
1: 5 miesięcy później rusza proces we Włoszech, w Salerno. Restivo zostaje zaocznie skazany na 30 lat za zabójstwo Elisy Klaps. Wyrok podtrzymują wszystkie kolejne instancje. 23 października 2014 roku sąd kasacyjny w Rzymie ostatecznie odrzuca apelację. Sprawa, która ciągnęła się przez 21 lat, jest teraz już formalnie zamknięta. Morderca odsiaduje karę w brytyjskim więzieniu Full Sutton w Yorkshire.
0: Pozostają jednak pytania, na które nie ma odpowiedzi. Pierwsze o księdza Domenico Sabie, człowieka, który przez 17 lat blokował dostęp do strychu kościoła w Potency, gdzie leżało ciało Elisy. Don Mimi umarł w 2008 roku, 2 lata przed znalezieniem szczątków. Czy wiedział o nich? Po jego śmierci znaleziono wśród jego rzeczy list, niewysłany, napisany do rodziny Klaps. Treść tego listu nigdy nie została ujawniona.
1: Włoski sąd kasacyjny w uzasadnieniu wyroku z 2014 roku zwrócił uwagę na ten szczególny, lokalny układ, tę zmowę milczenia, które sprawiły, że ciało nastolatki leżało pod dachem czynnego kościoła przez 16 lat, podczas gdy jej rodzina szukała i po całym świecie.
0: 2 lipca 2011 roku w Potency odbył się pogrzeb Elisy Klaps. 17 lat, 9 miesięcy, 20 dni po jej śmierci. Msza pogrzebowa jednak nie odbyła się w kościele Santissima Trinita, ani w żadnym innym kościele Potency. Rodzina Elisy odmówiła. Zamiast tego ksiądz odprawił ją pod gołym niebem na placu Don Bosco w centrum miasta.
1: A kościół Santissima Trinita pozostał zamknięty przez 8 lat. Jego ponowne otwarcie w sierpniu 2019 roku odbyło się dyskretnie, bez ogłoszeń, w pustym mieście, w środku wakacji.
0: Na nowe odcinki Laboratorium Zbrodni zapraszamy Państwa w każdy piątek na Spotify, stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Bardzo też zachęcamy do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
1: I zapraszamy również do naszego drugiego podcastu, który powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli do sekcji teorii spiskowych. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, a ponieważ to jest wideo podcast, znajdą go Państwo także na YouTubie.
0: A teraz
1: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media

0: Fon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miażdżąca porażka Miszalskiego w referendum. Według badań Exit Poll prezydent Krakowa został odwołany. Tragedia w Głogowie pod Toruniem. 9 ofiar wypadku samochodowego na Krajowej Dziesiątce. Polskie instytucje kulturalne w Kijowie uszkodzone. To efekt nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. W Krakowie będzie zmiana władzy. W referendum wzięła udział wymagana liczba mieszkańców. Z sondażu Exit Poll dla Polsat News wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. Głosujący w znacznej większości opowiedzieli się za odwołaniem zarówno prezydenta, jak i Rady Miasta. W sztabie Komitetu Referendalnego w Krakowie jest nasz reporter Paweł Pawlica.
2: Tuż przed godziną 21 w sztabie Komitetu Referendalnego odliczano ostatnie sekundy do zakończenia głosowania, a po opublikowaniu sondaży kilkadziesiąt osób nie kryło radości. Do zgromadzonych przemawiał m.in. przewodniczący komitetu Jan Hoffman.
3: 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa.
2: Oficjalne wyniki referendum zostaną opublikowane najprawdopodobniej dziś w nocy lub jutro rano. Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie rządził w mieście do czasu wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: A sam prezydent Aleksander Miszalski na sondażowe wyniki referendum jeszcze nie zareagował. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dziesiątce w Głogowie pod Toruniem. Jedna osoba zginęła, a 8, w tym 5 dzieci, jest poszkodowanych. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu powiedział Polskiemu Radiu, że przed godziną 15 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonej dotąd przyczyny zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Skoda kierowanym przez 42-latka. Pojazdem marki Peugeot podróżowało 4 pasażerów. W wyniku zderzenia 40-letnia pasażerka poniosła śmierć. Pozostali pasażerowie tego pojazdu w wieku 3, 5 oraz 16 lat wraz z kierującym trafili do szpitala. Pojazdem marki Skoda podróżowało 2 pasażerów w wieku 13 oraz 10 lat. Również zostali przetransportowani do szpitala.
1: Obaj kierujący pojazdami byli trzeźwi. Przyczyny wypadku wyjaśni teraz prokuratura. Łatwo Gang dotarł do mety swojej trasy w Gdańsku. W sumie przejechał 662 km na rowerze z Zakopanego. YouTuber zebrał prawie 19 milionów złotych dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową.
5: No ale nawet chłopaki, którzy jadą ze mną w peletonie, no to dzisiaj wieczorem, gdyby nie jechali ze mną, no to uważam, że na 100% bym nie dał rady i się podał, bo było za ciężko.
1: W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Podczas nocnego ataku rosyjskiego na Kijów zostały uszkodzone siedziby dwóch polskich instytucji kulturalnych. Paweł Owad, konsul Wydziału Konsularnego RP w Kijowie, informuje we wpisie w mediach społecznościowych, że ucierpiała sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie znad Dniepru, co w tej chwili nie pozwala na jej dalszą działalność. Zespół promuje polską kulturę na Ukrainie i poza jej granicami, zdobywając liczne nagrody na międzynarodowych festiwalach. W nocnym ataku uszkodzone zostały także biura Language Bridge w Kijowie. To polonijno-edukacyjna

0: Organizacja kulturalno-społeczna działająca na rzecz integracji i edukacji. Jej celem jest promowanie nauki języka polskiego oraz kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W Czechach nie ustają protesty przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych. Rząd chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa. Krytycy reformy ostrzegają, że może to zagrozić niezależności radia i telewizji publicznej.
1: Po zeszłotygodniowych demonstracjach w regionach tym razem ponownie protestowano w stolicy. Kilka tysięcy osób przeszło przez centrum Pragi przed siedzibę rządu. Organizatorzy demonstracji złożyli tam petycję przeciwko reformie, pod którą zebrali ponad 180 tysięcy podpisów. Uczestnicy manifestacji domagali się także dymisji ministra kultury odpowiedzialnego za przygotowanie zmian. Chcemy pokazać, że nie jest nam obojętne, co się dzieje. Radio i telewizja są dziś niezależne i nie kierują się niczyim politycznym interesem. Stawki abonamentu są symboliczne i gwarantują mediom niezależność. Gdy politycy zaczną decydować o ich budżetach, zaczną też stawiać warunki. Projekt reformy przewiduje cięcia w budżetach publicznych nadawców, choć jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Ministerstwo Kultury zapewnia, że celem zmian nie jest osłabienie radia i telewizji, lecz stworzenie stabilnego i przejrzystego systemu ich finansowania. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A odstąpienia od zmian domagają się także pracownicy czeskiego radia i czeskiej telewizji. Pod koniec kwietnia związki zawodowe w obu instytucjach ogłosiły strajkowe pogotowie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pogodna noc, tylko na południu przelotny deszcz i zanikające burze. Od 7 do 12 stopni. Jutro na przeważającym obszarze Polski od 21 do 26. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 16. Poniedziałek niemal bezchmurny, poza wschodnią Polską, ale także tam bez deszczu.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jest 6 minut po godzinie 22. Jak Państwo słyszeli, zakończyło się głosowanie w referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. No i według opublikowanych wyników Exit Poll dla Polsat News 97,8% mieszkańców zagłosowało za odwołaniem włodarza stolicy Małopolski, natomiast 2,2% było przeciwko. Frekwencja wyniosła 33,4%. Teraz komisje referendalne przystąpią do liczenia głosów. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Trochę to się wpisuje właśnie w ten temat, który poruszyliśmy, no bo jak podchodzić do porażek? Jak je rozumieć, oswajać, no i przede wszystkim wykorzystywać do własnego rozwoju? Proszę posłuchać, co tak naprawdę dzieje się, gdy coś nie idzie po naszej myśli, na poziomie zdarzeń, emocji i wniosków. Jak zobaczyć więcej niż sam błąd i zamienić trudne doświadczenia w konkretne lekcje na przyszłość. Z jedynym w Polsce ekspertem od porażek rozmawiał Jakub Kukla.
5: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy Państwa zachęcać do ponoszenia porażek, bo jak się okazuje, nie taka straszna porażka, jak ją malują.

0: zbliżenie.
1: Łączymy się z pierwszym, a być może i jedynym w Polsce porażkologiem. Moim gościem jest Jarek Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka i autor książki Anatomia Porażki. Zmieniaj niepowodzenia w narzędzia rozwoju. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wszystkim. Nie wiem, czy jedynym, ale chyba pierwszym. Jako, że wymyśliłem tę nazwę, więc pozwolę ją sobie to pierwszeństwo przytrzymać.
1: I słusznie. Czy był taki wyraźny moment, w którym narodził się Jarek Łojewski, porażkolog?
2: Myślę, że to raczej był pewnego rodzaju proces związany z tym, co się działo mi w życiu zawodowym, gdzie zawodowo zajmuję się w dużej części projektami. A jak ktoś zajmuje się projektami, to wie, że projekty to jest bardzo duże źródło różnego rodzaju niepowodzeń. Natomiast w pewnym momencie poznałem taką inicjatywę Fuck Up Nights, która mnie bardzo mocno wciągnęła, która w dużym skrócie polega na tym, że goście, którzy są zaproszeni, opowiadają o swoich

0: własnych niepowodzeniach i błędach, a słuchacze mogą z tego wyciągnąć do siebie jakieś wnioski. I później gdzieś jeszcze po drodze spotkałem parę osób, które w jakimś zakresie tą tematyką się zajmowały i na tyle mnie to wszystko zainteresowało, a w zasadzie zainteresowało mnie zainteresowanie ludzi tą tematyką, tych, którzy przychodzili na Fuck Up Nights, czy tych, którym opowiadałem o porażkach i coś się mnie podpytywali, że gdzieś tak jakoś mi w głowie się otworzyła taka klapka, że słuchaj, Jarek, tu jest jakiś taki obszar, który jest słabo zagospodarowany, jest dla ciebie interesujący, jest wartościowy, bo przekonałem się o tym, czytając książkę Metoda Czarnej Skrzynki Matthiusa Yeda. I jakoś tak się wciągnąłem.
1: Czy ta inicjatywa Fuck Up Nights to było takie zgromadzenie, gdzie ktoś przed jakimś audytorium się po prostu wypłakiwał i wyżalał? Czy może jednak chodziło tam bardziej o konstruktywne wnioski i konstruktywne podejście do samej porażki?
0: Pamiętam jedną z recenzji tego wydarzenia, gdzie któraś prasa napisała, że właśnie to jest taki wieczór, gdzie biznesmeni wypłakują się ze swoich porażek. Ale zupełnie nie o to chodziło. To była taka mieszanka powagi i śmiechu, gdzie nie tylko biznesmeni, bo gościliśmy też sportowców czy osoby działające społecznie, także duży przekrój osób, dzieliły się te osoby tym, co im się nie udało, czymś, co oni uważali za jakieś błędy, za swoje porażki. Nie po to, żeby jakąś psychodramę tam zrobić, tylko po to, żeby po pierwsze sobie dać trochę szansę też jeszcze wrócenia, przemyślenia do tego, co tam się wydarzyło i co dla siebie z tego wyciągnęli, ale przede wszystkim podzielenia się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ciężko okupionym czasami finansowo czy emocjonalnie z innymi ludźmi, żeby dać tym innym osobom szansę na to, żeby podobnych błędów po prostu nie powtarzali. I zazwyczaj było tak, że na początku było poważnie, jak było o historii błędu, no a już później było trochę weselej, jeżeli mówiliśmy o jakichś wyciągniętych wnioskach czy konsekwencjach tego, co się wydarzyło.
1: Porażka to jest kwestia bardzo względna. Czy można zdarzenie, zjawisko, które dla każdego znaczy coś innego, jakoś jednoznacznie zdefiniować?
0: Ja bardzo często na początku, jak prowadziłem warsztaty z tematyki porażek, bo też coś takiego robię, to miałem takie dyskusje pomiędzy uczestnikami, którzy mieli ze sobą o swoich porażkach porozmawiać. Czy to jest błąd, czy to jest fuck up, czy to już jest porażka, a może tylko niepowodzenie. I wspólnie z osobami, które brały udział w różnych ćwiczeniach, ukuliśmy taką definicję, którą my się posługujemy, że porażka to jest po prostu niezrealizowanie założonego celu. Czyli chcieliśmy coś osiągnąć i z jakiegoś powodu leżącego po naszej stronie albo nie po naszej stronie, nie udało nam się po prostu tego celu osiągnąć. Oczywiście można dyskutować nad tą definicją, że nie ma tam wielu różnych niuansów, które budzi słowo porażka, które generalnie jest słowem dla wielu osób bardzo ciężkim, bardzo trudnym. Już zdarzały nam się takie sytuacje, że na przykład sponsorzy jakichś wydarzeń naszych rezygnowali, no bo jak to dzień porażki i my jako sponsor takiego wydarzenia, to nie chcemy, to może dzień wtopy zróbmy na przykład. Natomiast to jest to słowo, które dla wielu osób jest ciężkie emocjonalnie. Z drugiej strony, jeżeli się oswoimy z tym słowem porażka i z tym, co możemy zrobić z tym zdarzeniem, którym jest porażka, no to też tam łatwiej po prostu sobie radzić z takimi różnymi niepowodzeniami czy błędami. Takie jest moje zdanie.
1: Czyli porażka to może być sytuacja, w której założyłem, że pojadę dziś do pracy trochę wcześniej, autobusem o 10:08, ale okazało się, że nie zdążyłem, musiałem pojechać następnym o 10:38 i to jest jakaś moja mini porażka, bo inaczej sobie to wszystko zaplanowałem. Ale może to być też sytuacja, w której chcę założyć poważny biznes, inwestuję oszczędności swojego życia i to się okazuje klapą. Tracę wszystkie pieniądze, jestem finansowo na dnie.
0: Tak, przy czym można zauważyć, że mechanizm, czy też jak piszę w książce, anatomia tego zdarzenia jest taka sama. Czyli po pierwsze mamy zdarzenie, coś co nam się po prostu przydarzyło i to zdarzenie jest po prostu efektem jakiegoś działania, braku działania albo po prostu pecha. Mamy emocje, które są z tym związane, no bo jeżeli się spóźniłeś na autobus, to też możesz mieć pewne emocje z tym związane, może trochę mniejsze niż przy upadku firmy, ale jakieś się po prostu pojawią. Nawet fizjologicznie.

0: Nie, mózg czasami wymusza takie słowo na K, które się pojawia w momencie porażki. I trzeci element, który tutaj jest składnikiem tego wszystkiego, nie zawsze, ale powinien być, to jest lekcja, czyli wyciągnięcie wniosków z tego, co się wydarzyło. I oczywiście inne wnioski będziemy wyciągać w momencie, kiedy położyliśmy jakiś biznes i może będzie więcej czasu potrzeba na ich wyciągnięcie, może będzie potrzebny dłuższy okres refleksji albo jakieś wsparcie dodatkowe. Natomiast też możemy wyciągnąć wnioski z tego, że się spóźniliśmy na autobus, bo za późno wyszliśmy, bo zapatrzyliśmy się na komórkę, czy cokolwiek innego nam przeszkodziło i wyciągniemy lekcję, ok, na drugi raz po prostu nie wyjmuję komórki, dopóki nie wsiądę do autobusu. Także takie trzy elementy się składają na tego typu zdarzenia jak porażki.
1: A czy są jakieś czynniki, które powodują, że porażkę odbiera się znacznie głębiej, mocniej, dotkliwiej?
0: Ja często robię też takie ćwiczenie, jak mam okazję, żeby stworzyć coś, co nazwaliśmy sobie wzorem na porażkę. Czyli kiedy taką porażkę odbieramy jako dużą, a kiedy odbieramy jako małą. No bo słowo porażka wszystkim kojarzy się z czymś dużym, takim porażającym, a zresztą zgodnie z definicją słownika PWN-u to jest jakieś znaczące niepowodzenie. Natomiast między innymi jedna z rzeczy, którą się nauczyłem w trakcie Fuck Up Nights, było to, że to samo zdarzenie różni słuchacze mogli różnie odbierać. Często miałem takie rozmowy, że o, ale ten pan, który przed chwilą coś opowiedział na scenie, to jakbym taką porażkę przeżył, to ja w ogóle nie wiem, co bym ze sobą zrobił, bym gdzieś się w Bieszczadek schował i w ogóle stamtąd nie wyszedł. A druga osoba o tym samym wystąpieniu, o tej samej historii mówiła, u nas w firmie to jest co tydzień przynajmniej jedna taka sytuacja, dla nas to jest po prostu element naszej działalności, naszego procesu. Więc jak budujemy ten wzór na porażkę, to się zastanawiamy, co powoduje, że nam, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, że nam jakieś niepowodzenie, jakiś błąd, jakiś fuck up wydaje się duży, a co powoduje, że wydaje się mały. No i ludzie piszą różne rzeczy, na przykład dla jednych duży fuck up jest wtedy, kiedy dużo osób się o nim dowie, albo kiedy stracę dużo pieniędzy, przy czym oczywiście znowu wartość dużo pieniędzy też jest względna. Może być też tak, że porażka będzie mała, jeżeli dotknie na przykład małej ilości osób, albo jeżeli nie będzie się wiązała z jakimś dużym kosztem, albo nie będzie to coś, na czym nam zależało, albo będziemy czuli, że mamy takie doświadczenie, takie podejście do wszelkiego rodzaju błędów, czy właśnie takich zdarzeń, których nie chcemy, że jakoś sobie tam emocjonalnie z nimi radzimy, bo nauczyliśmy się tego, to też wtedy taką porażkę będziemy czuli jako trochę mniejszą niż w sytuacji, jakbyśmy takiej odporności nie mieli.
1: W książce opisujesz m.in. przypadek Mateusza Kuśnierewicza, który jedzie na igrzyska jako młody jeszcze zawodnik, jest jednym z faworytów. Bardzo chce wygrać, przed występem się przetrenowuje i okazuje się, że zajmuje czwarte miejsce, tuż za podium i wręczenie medali, ceremonię wręczenia medali w operze w Sydney musi obserwować właśnie z czwartego miejsca. To jest chyba kategoria dużych porażek.
0: No na pewno Mateusz w tym momencie się tak czuł, że to była dla niego duża porażka. Mówię na pewno, bo mam tą relację bezpośrednio od niego. I na pewno to, co te pierwsze myśli, które przychodziły mu przez głowę, te emocje, które tam przychodziły, no nie były dla niego miłe. Natomiast tam też jest opisana taka scena, że podchodzi do niego ktoś z innego zespołu, z innego kraju i pyta się Mateusz, czemu ty jesteś taki załamany? No i Mateusz mówi, słuchaj, no bo byłem tutaj faworytem, jestem mistrzem świata, nie zostałem mistrzem olimpijskim, ani nawet medalu nie zdobyłem. No i ten kolega mówi mu, słuchaj Mateusz, ja mam 11 miejsce, bardzo chętnie się z tobą na to czwarte zamienię. To też, jak sam Mateusz wielokrotnie wspominał w różnych miejscach, to też jest taki moment, kiedy on sobie trochę uświadomił, że no tak, czwarte miejsce nie jest tym na podium, ale to też jest duże osiągnięcie, zwłaszcza w skali ilości osób, które tym sportem żeglarskim się zajmują, które dostały się na olimpiadę, które brały tam udział w rywalizacji. Zawsze oczywiście jest gdzieś tam jakiś niedosyt, ale trzeba też sobie ustawić to, co nam się przydarza w tego typu historiach w relacji do otoczenia, do tego, co się po prostu dzieje na świecie.
1: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak się podnieść po mniejszej czy większej porażce, ale zostajmy jeszcze przez chwilę przy tym momencie, kiedy do Kusznierewicza

podchodzi inny sportowiec i mówi, że on zajął 11 miejsce i chciałby się zamienić. Piszesz też w książce o takim fenomenie jak toksyczna pozytywność. Kiedy w trudnych chwilach pojawia się ktoś, kto mówi spokojnie, nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, uśmiechnij się, przecież mogło być gorzej. Czy to

0: się nie stało, bo to jest najgorsze, co możemy komuś powiedzieć, kto poniósł porażkę i my chcemy mu pomóc, mówiąc, że nic się nie stało. Jeżeli ta osoba jest smutna, jeżeli jest jej niedobrze, no to jednak coś się po prostu stało. No tutaj raczej bardziej takie pokazanie, w jakim kontekście można spojrzeć po prostu na to zdarzenie, które się wydarzyło. Natomiast no niestety często jest tak, że po porażkach, czy my sami, czy osoby, które są gdzieś wokół nas, starają się nam pomóc czasami właśnie w taki sposób, który można nazwać trochę toksycznym, i zamiast nas wesprzeć na przykład swoją obecnością, czy powiedzeniem, słuchaj, będziesz coś chciał, przyjdź do mnie, możemy porozmawiać, możemy posiedzieć, możemy pójść na spacer, co tam będziesz chciał, to próbują nas przekonać, że to, co się nam wydarzyło, w związku z czym jest nam przykro, w związku z czym czujemy się niedobrze, w związku z czym które emocje, które gdzieś tam przechodzą przez nasze głowę i serca, no, są takie, które nam nie pasują, że w porównaniu z resztą świata, w porównaniu z wojnami i głodem, to nic nie znaczy i nie należy się tym przejmować. To jest właśnie taka typowa toksyczna pozytywność, która powoduje, że wcale nam się nie robi lepiej, tylko czujemy, że ktoś po prostu nas nie rozumie i nie rozumie tego, przez co przechodzimy i nie daje nam tego, co my potrzebujemy. A z moich obserwacji, z moich rozmów wynika, że najczęściej pierwszą potrzebą, która jest w takiej sytuacji, to jest po prostu czyjaś obecność i gotowość tej drugiej rozmowy nie do tego, żeby nas pocieszać, tylko do tego, żeby po prostu być i ewentualnie porozmawiać z nami, jeżeli my będziemy mieli na coś ochotę w takim temacie, jaki my będziemy chcieli, nie ta osoba.
1: Czyli pozytywne wsparcie jak najbardziej tak, ale frazesy, banały i taka postawa, która pokazuje, że właściwie umiarkowanie interesuje nas to, co mówi druga strona, absolutnie nie.
0: Tak, warto zauważyć, że często takie osoby, zwłaszcza bliskie, które mówią, słuchaj, przecież nic się nie stało, to one bardziej pocieszają siebie niż nas, bo nie chcą, żebyśmy byli tutaj, tworzyli jakąś taką atmosferę, że coś niefajnego się stanęło, że jakaś przykrość się w powietrzu pojawia, jakieś właśnie takie emocje, których nie lubimy. I autorka tego określenia, toksyczna pozytywność, właśnie mówi, że często to polega nie na tym, żeby nas ktoś wsparł, tylko żeby ten ktoś wsparł siebie bardziej, nie? Bo nie lubi być na przykład w takiej ciężkiej sytuacji.
1: Co takiego zrobił Kusznierewicz, że po tej sporej porażce, jak ustaliliśmy, podniósł się i potem zwyciężał jeszcze wielokrotnie?
0: Mateusz przede wszystkim dał sobie chwilę czasu na odpoczęcie po tym, co się wydarzyło, bo tak jak powiedziałeś, przetrenował się po prostu w tym roku przedolimpijskim i później bardzo dokładnie przeanalizował to, co się wydarzyło, w jaki sposób działał, czego robił wystarczająco dużo, czego za mało, a czego za dużo. I właśnie tam mu wyszło, że za dużo pewnych rzeczy po prostu było. I zaczął systematycznie z tej wiedzy korzystać po to, żeby umieć trafić w optymalną ilość rzeczy, którą trzeba zrobić versus na przykład ilość odpoczynku. I tak jak czasami rozmawiam z Mateuszem, to albo podpatruję w mediach społecznościowych, jak na różnych zawodach właśnie jest, to bardzo często mówi, bardzo często pisze, że zapisuje sobie takie myśli, zapisuje sobie takie rzeczy, wraca do nich, zastanawia się, jak to wszystko poukładać, żeby na przykład nie było czegoś za dużo, ale też żeby nie było czegoś za mało, żeby po prostu taka optymalna rzecz była. I też to, czym mnie bardzo ujmuje, to jest to, że bardzo często mówi, że przygotowuje się do zawodów najlepiej, jak się potrafi. Cały czas żegluje już niejako, już bardziej w takich komercyjnych regatach. Bardzo ciężko się przygotowują z załogą, z całym zespołem. Starają się przewidywać, co może pójść nie tak, jakie mogą być problemy, jak wygląda trasa, którą będą pływali, jak wygląda przygotowanie łódki, więc dużo czasu na to poświęcają, żeby osiągnąć sukces, żeby być na przodzie, żeby trafić na podium. Natomiast cały czas tył głowy ma taką świadomość, że mimo najlepszych przygotowań, mimo całego wysiłku, całej energii, wszystkich pieniędzy, które w to były włożone, może się zdarzyć tak, że przegra, że nie będzie pierwszy, że będzie ostatni może nawet w jakimś tam skrajnym sytuacji.

0: sytuacji. Bo życie po prostu takie jest, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim możliwym niepowodzeniom. To jest po prostu element życia. Jeżeli mamy taką świadomość, jeżeli umiemy sobie poradzić też emocjonalnie z taką sytuacją, że o, tutaj jestem zwycięzcą, ale jednak mi się może nie udać, jesteśmy w stanie przyjąć to do wiadomości i umiejętnie, emocjonalnie też na to później zareagować, to jest właśnie taka lekcja dobrego radzenia sobie z błędami, z niepowodzeniami, którą warto, myślę, przerobić, którą warto umieć, żeby w przypadku, kiedy właśnie nas takie zdarzenie o charakterze porażki dotknie, umieć sobie z nim po prostu poradzić.
1: Ale jeśli dobrze rozumiem, to w tym kluczowym momencie ważne jest nabranie dystansu i chłodna analiza, a niekoniecznie poddawanie się emocjom i reagowanie na gorąco.
0: Nie ma jednego wzorca, jak dobrze to robić. Może być tak, że ktoś będzie czuł po na przykład przegranych zawodach, czy po tym, jak mu biznes nie pójdzie, czy po tym, jak straci coś na giełdzie, będzie czuł tak silne emocje, które spowodują, że on nie będzie w stanie specjalnie racjonalnie myśleć, nie będzie w stanie się zastanawiać, co teraz zrobię, albo okej, jaką lekcję mam z tego wyciągnąć. Więc w zależności od potrzeb indywidualnych, od potrzeb każdego z nas, powinien dać sobie czas na to, żeby z tymi emocjami sobie pobyć. Dla jednej osoby może to być chęć posiedzenia w domu, dla kogoś innego może to być spacer. Ktoś inny może chcieć pobiegać. Mi się czasami zdarza, jak właśnie mam tego typu sytuację, że wyciągam naczynia ze zmywarki i je myję. Po to, żeby trochę te emocje rozładować, ukierunkować po prostu to w ruch. Generalnie polecam w takiej sytuacji właśnie ruch, nawet spacer, nawet wolny spacer, ale żeby się trochę poruszać. I dopiero później, jak już trochę nasze ciało, trochę nasz organizm pochłonie, jest przestrzeń na to, żeby zastanowić się, co dla nas z tej historii wynikło, co możemy z tym zrobić. Jak możemy na przykład do podobnych rzeczy podchodzić w przyszłości? Tak to widzę.
1: Wspomniałeś o lekcjach, wspomniałeś o wyciąganiu wniosków, ale przecież polszczyzna mówi nam, że uczymy się na błędach, a nie na porażkach. Czy to aby nie pokazuje, że porażki jednak nas trochę przerażają, że to gdzieś jest głęboko zakorzenione nie tylko w naszej świadomości, ale i w języku i przez to w świadomości?
0: Znaczy tak, może pierwsza rzecz. Na samych błędach czy porażkach to my się nie uczymy, bo to, że przeżyjemy błąd czy porażkę, to nie jest wystarczające, żebyśmy się z tego czegoś nauczyli. Musimy przejść przez te emocje i musimy dać sobie czas, przestrzeń na to, żeby te wnioski po prostu wyciągnąć, czyli usiąść, zrobić sobie taką refleksję samemu albo z kimś, kto może nam w tym pomóc. I wtedy dopiero mamy lekcję. A potem jest jeszcze jedna trudność, mianowicie trzeba umieć i chcieć tą lekcję zastosować, no bo to też nie jest tak, że jak coś umiemy, to zawsze to stosujemy. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy uczeniem się na błędach a uczeniem się na porażkach, to chciałbym zwrócić uwagę, wrócić do tej definicji, o której mówiłem, porażki, czyli nieosiągnięcie założonego celu. Błąd też jest nieosiągnięciem założonego celu, bo chcieliśmy coś zrobić dobrze, ale z jakiegoś powodu nie udało nam się tego zrobić dobrze. Ja wiem, że dla wielu osób słowo porażka ma na tyle silne emocjonalnie nacechowanie, co czasami wynika z doświadczenia tych osób, z czegoś, co po prostu przeżyli, jakoś podeszli do tych tematów, że im jest ciężko na przykład nawet pracować nad takim zdarzeniem, które nazwiemy porażką. Dla nich ten błąd, czy wtopa, czy wpadka, czy jakkolwiek to nazwać, będzie. Zastosowanie tego słowa zamiast słowa porażka będzie łatwiejsze. Samo słowo porażka ma w sobie coś porażającego. Ja próbowałem kiedyś odkryć źródło słów tego słowa. Nawet miałem taką okazję, że z profesorem Bralczykiem na ten temat chwilę rozmawiałem. I panu profesorowi słowo porażka kojarzy się z karą, z razami, że raz po razie ktoś dostaje uderzenia, ciosy jako karę za coś źle zrobił. I może stąd wynikać gdzieś jakaś taka konotacja, że właśnie my tego słowa nie lubimy, staramy się go unikać i raczej staramy się go zastępować zupełnie innymi słowami. Pamiętam też kiedyś taką sytuację, gdzie jedna z organizacji, której mieliśmy coś opowiadać, przyszła i powiedziała: tylko proszę was, nie używajcie za często słowa porażka. No może przez tą godzinę to za dwa razy, ale tak to starajcie się innych, bo ono będzie ludzi odrzucało od siebie.
1: Czy twoje doświadczenie

0: i zawodowe, i fundacyjne pokazuje, że w Polsce słabo radzimy sobie z porażkami, że to jest cały czas i trudne słowo, i trudne zdarzenie?
1: Ja żyję w takiej bańce, która jest związana z tym tematem i też często jak idziemy do różnych organizacji, które nas, no my się na siłę nie wciskamy, tylko ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, przyjdźcie, opowiedzcie nam o czymś, zróbcie coś z nami na ten temat. To znaczy, że one już mają jakiś poziom wiedzy i świadomości, czym ta porażka jest, co może dać nauczenie się z błędów czy z niepowodzeń. Więc trochę jest tak, że nie do końca mam takie obiektywne spojrzenie, a nie ma chyba, że jakichś badań zrobionych w Polsce, jak to wygląda tak naprawdę. Nawet kiedyś chciałem się pokusić o takie badania, ale do tego potrzeba jednak trochę innych rzeczy, niż my tutaj robimy. Natomiast to wydaje mi się, że przez te 10 lat, gdzie tym tematem się zajmuję, trochę to spojrzenie na porażkę ewoluowało, trochę ludzi się przekonało do tego, że no, dalej nie lubimy porażek, dalej nie lubimy niepowodzeń, ale jednak lepiej sobie z nimi radzimy, łatwiej umiemy sobie z nimi poradzić, łatwiej wyciągnąć z nich wnioski. Trochę przypisuję to też temu, co robiliśmy w ramach Fuck Up Nights w całej Polsce, bo było to wydarzenie dosyć głośne na taką skalę, na jaką robiliśmy. Mam nadzieję, że ta książka też pozwoli trochę oswoić porażkę. Już w komentarzach, które się gdzieś tam pojawiają na temat tej książki, widzę właśnie też takie podejścia, że z jednej strony, o Jezu, co ten człowiek znowu tam chce, żeby się uczyć na porażkach, przecież porażka to jest nic fajnego, po co się tym zajmować? Ale też jest sporo osób, które mówią, no dobra, tu są jakieś metody, są jakieś narzędzia, może warto się temu przyjrzeć, może warto z tego skorzystać, żeby jakoś lepiej sobie po prostu mieć z tym radzić. Bo z porażką to nie do końca jest tylko taki problem, że my nie lubimy ich przeżywać, bo boimy się jakichś ich efektów, ale problem też polega na tym, że my na przykład często boimy się podjąć jakieś zadania, żeby już nie używać słowa wyzwania, ups, użyłem, że boimy się czegoś nowego, robić czegoś nowego właśnie dlatego, żeby nie ponieść porażki, właśnie dlatego, że boimy się, że nam się po prostu coś może nie udać. I czy nasze doświadczenie, czy nasza obawa przed porażką, z którą może nie do końca umiemy sobie radzić, powodują, że my się wycofujemy z pewnych, być może fajnych dla nas tematów.
0: Porażki zdarzają się każdemu. Kluczowe pytanie brzmi, co z taką porażką zrobimy i jak się do niej odniesiemy. Jeśli te kwestie Państwa interesują, jeśli szukają Państwo odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z porażkami, proszę sięgnąć do książki Anatomia Porażki, zmieniaj niepowodzenia w narzędzia rozwoju albo skontaktować się z Fundacją Dobra Porażka. Autor tej książki i założyciel fundacji był dziś moim gościem, Jarek Łojewski. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie naszych historii.
0: I życzę samych dobrych porażek.
1: Tak jest.
0: Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy.

0: w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50.
1: Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Za 25 minut godzina 23.
2: Komentarz.
4: A za nami głosowanie w referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Według opublikowanych wyników Exit Poll dla Polsat News 97,8% mieszkańców zagłosowało za odwołaniem włodarza miasta, natomiast 2,2% było przeciwko. Frekwencja wyniosła 33,4%. Odwołano również Radę Miasta głosami 96% mieszkańców. A razem z nami doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog. Uniwersytet Wrocławski. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór państwu.
4: Panie profesorze, o czym świadczy decyzja mieszkańców Krakowa?
5: Z badań Exit Poll wychodzi, że przede wszystkim świadczy o tym, że są niezadowoleni ze strefy czystego transportu. I myślę, że to był taki podstawowa oś mobilizująca wyborców do głosowania przeciwko prezydentowi. Tutaj podstawowe znaczenie ma frekwencja. To, że większość, przygniatająca większość osób głosujących w referendum tego typu, czyli w referendum nad odwołaniem prezydenta lub rady, jest za tym odwołaniem, to nas zupełnie nie dziwi. Kluczowa jest rzeczywiście frekwencja i ta frekwencja prawdopodobnie przekroczyła te wymagane około 27%. W tym przypadku to musi być 3/5 osób biorących, czyli 3/5 liczby osób biorących udział w wyborach danego organu. Ale jeżeli sobie popatrzymy na to, co mówią przynajmniej te pierwsze dane exit pollowe, które tutaj są dostępne, to rzeczywiście to, co bardzo mocno zmobilizowało wyborców, to jest strefa czystego transportu. Na drugim miejscu widać zadłużenie, poziom zadłużenia miasta. Kraków jest jednym z najbardziej zadłużonych miast. Później kolejne kwestie, nepotyzm, komunikacja miejska i tak dalej. Ale widzimy, że przede wszystkim tutaj tą kwestią mobilizującą było to ta właśnie sprawa. Czy to się przełoży teraz na jakąś sytuację w innych miastach? Nie wiem, nie sądzę. Myślę, że jeżeli zabraknie tego elementu mobilizującego, takiego jak właśnie ta strefa czystego transportu, która była postrzegana przez niektórych jako ograniczenie ich wolności, chociaż miało dotyczyć przede wszystkim osób mieszkających poza miastem, to takiej mobilizacji nie musi być. Z drugiej strony mamy miasta ze strefą czystego transportu jak Warszawa, gdzie też do tego typu mobilizacji nie doszło.
4: A o czym świadczy ta frekwencja, która no, przynajmniej według tych szacunkowych wyników wyniosła 33,4%? To znaczy, że przeciwnicy strefy czystego transportu potrafili się świetnie zmobilizować?
5: Myślę, że tak, zbudowali koalicję, dołączyły oczywiście inne osoby, to są nie tylko przeciwnicy strefy czystego transportu, ale to był punkt wyjścia tej całej mobilizacji. Rzeczywiście to było środowisko, które powiedzmy sobie początkowo miało charakter, czy najbliższe było prawdopodobnie Konfederacji, ale rzeczywiście zbudowało szeroką koalicję. Na pewno też część osób głosujących wyraża ogólne niezadowolenie z rządu na poziomie krajowym, więc to jak najbardziej również tutaj dało sobie znać. Ale weźmy pod uwagę taką jedną kwestię, że Aleksander Miszalski został wybrany bardzo niewielką przewagą. Tutaj ta różnica pomiędzy Łukaszem Gibałą a Aleksandrem Miszalskim wynosiła mniej więcej, to było 51,1% do 48,9%. W przypadku tak niewielkiej przewagi, jeżeli sobie państwo przypomnicie, w 2024, czyli długo czekaliśmy na wyniki wyborów w Krakowie, w przypadku tak niewielkiej przewagi, tutaj biorąc pod uwagę to, że wymagana frekwencja w głosowaniu odwoławczym to jest jedynie 3/5 tych, którzy brali udział w głosowaniu, w tym pierwotnym głosowaniu, no to jest to jednak kryterium dość proste do spełnienia i myślę, że to w ogóle nie powinno dziwić, że jednak Aleksander Miszalski został odwołany. On miał rzeczywiście dość słabe karty, dość trudny punkt wyjścia, bardzo podzielony elektorat generalnie w Krakowie. Wygrał o włos wtedy w 2024, a więc teraz rzeczywiście zdziwiłoby mnie, gdyby nie został odwołany. Biorąc pod uwagę to, jakie siły i środki zostały zaangażowane też przez zwolenników referendum.
4: No właśnie, referendum odbyło się w Krakowie, ale komentarze płyną z tej krajowej polityki. To kilka takich komentarzy. Głupia władza sprawowana dla pieniędzy i kolesi została przez mieszkańców Krakowa usunięta. Tak się kończy, jak nie słucha się Polaków. Tusku, ty będziesz następny. To Przemysław Czarnek sprawował.

0: Prawa i Sprawiedliwości na portalu X. Dzisiaj Miszalski za rok Tusk, to z kolei Sławomir Mentzen z Konfederacji. Mieszkańcy zdecydowali, sytuacja w Krakowie jak w soczewce pokazuje, czym kończą się rządy polityków Koalicji Obywatelskiej. Kraków i jego mieszkańcy zasługują na więcej. To z kolei rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. No właśnie, panie profesorze, czy ten wynik rzutuje na całą Koalicję Obywatelską?
1: Na pewno jest zimnym prysznicem. To nie należy tego... Nie można temu zaprzeczyć, że jest to taki zimny prysznic. Z drugiej strony mamy też sytuację w niektórych innych miastach, gdzie tutaj porównując na przykład sytuację z moim rodzinnym Wrocławiem, gdzie mamy prezydenta, na którym ciążą zarzuty prokuratorskie, gdzie ta sytuacja jest dużo bardziej kontrowersyjna. Były już dwukrotnie próby odwołania go w referendum. Te próby się nie udały, więc myślę, że to nie jest takie przekładalne jeden do jednego na każde inne miasto.
0: Tak, oczywiście, ale prezydent Krakowa nie jest związany z Koalicją Obywatelską, a prezydent Wrocławia, a prezydent Krakowa jest.
1: Jest bezpośrednio, tak, ale był popierany Jacek Sutryk tak na pół gwizdka przez Koalicję Obywatelską. To jest rzeczywiście, to jest pewna różnica. To referendum się nie udało. Czy to jest rzeczywiście, no na pewno przeciwnicy polityczni rządu są mobilizowani w takim momencie i próbują to wykorzystać jako jakąś czerwoną kartkę. Myślę, że tutaj nie ma takiego przełożenia na inne sytuacje. Zobaczymy, takim testem mogłaby być Warszawa oczywiście i wiem, co mają na myśli politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo oni myślą prawdopodobnie, biorą pod uwagę, podejrzewam, taki scenariusz, czy nie spróbować, by odwołać Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w podobny sposób. Zobaczymy, czy rzeczywiście się na to zdecydują, ale moim zdaniem tutaj w Warszawie nawet, czyli w takim mieście, gdzie rzeczywiście jego włodarz jest bardzo silnie związany, jest wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że tam sytuacja byłaby dużo, dużo trudniejsza niż w Krakowie, gdzie rzeczywiście Aleksander Miszalski był niedoświadczony, dopiero zaczął sprawować te swoje rządy. Miał kilka jakichś niezręczności wizerunkowych, które z drugiej strony są moim zdaniem zupełnie innego kalibru niż problemy, z którymi muszą się borykać inni prezydenci miast związani z taką czy inną opcją polityczną. Ta opcja polityczna ma znaczenie, ale myślę, że to byłoby niewystarczające. Tutaj jest ten punkt wyjścia, to znaczy bardzo duża polaryzacja elektoratu, fakt, że rzeczywiście krakowianie też mieli chyba te wątpliwości w 2024 roku i ta przewaga pana Miszalskiego nad panem Gibałą była niewielka, odegrała tutaj znaczącą rolę. Z drugiej strony jest ten element symboliczny, bo to jest jednak drugie największe miasto w Polsce, jednak o pewnym znaczeniu symbolicznym, więc rozumiem to zadowolenie polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale szczególnie Konfederacji, która rzeczywiście stała u źródeł tej inicjatywy referendalnej i rzeczywiście mocno ją napędziła i zdołała zbudować też szerszą koalicję, wychodząc poza swoje środowisko. Do tej koalicji włączyła się, czy do wsparcia tej inicjatywy włączyło się również i Prawo i Sprawiedliwość, i przedstawiciele partii Razem, więc to jest taka dość egzotyczna koalicja, ale też trzeba zauważyć, że w pewnym sensie tutaj nie mamy czegoś takiego jak na poziomie krajowym, gdzie mamy konstruktywne wotum nieufności. Tutaj bardzo łatwo jest kogoś odwołać, ale pytanie, czy ta koalicja będzie w stanie w tych przyspieszonych wyborach, które z dużą dozą prawdopodobieństwa nastąpią, przedstawić jakiegoś kandydata, który będzie w stanie połączyć ze sobą te interesy. Więc myślę, że to będzie kolejny bardzo ciekawy test.
0: No właśnie, to jeszcze chciałem zapytać o ten test dla samej Koalicji Obywatelskiej. Myśli pan, że teraz krajowe siły zostaną rzucone na Kraków, żeby wystawić... No właśnie, czy w ogóle Koalicja Obywatelska ma szansę jednak utrzymać władzę w Krakowie tylko na przykład pod wodzą innego włodarza?
1: Oczywiście były takie przykłady również tutaj na Dolnym Śląsku. Mieliśmy taką sytuację w Wałbrzychu, to już kilkanaście lat temu, o ile się nie mylę, gdzie rzeczywiście rządziła Koalicja Obywatelska. Była sytuacja związana też z różnymi skandalami. Prezydent, który utracił władzę i jednak tam rzeczywiście udało się znaleźć takiego kandydata, który odbudował i poparcie dla swojego ugrupowania i zdołał wygrać. Więc myślę, że to nie jest kwestia kwestia zamknięta. Z drugiej strony też myślę, że to jest też taka nauczka dla wszystkich stron, żeby nie przywiązywać zbyt dużej wagi i nie sądzę, żeby to było racjonalne z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, żeby teraz powiedzieć, że teraz Kraków jest dla nas absolutnym priorytetem, bo różnie to może wyjść. I wiadomo, że tutaj musi być dobrze dopasowany kandydat. To jest miasto rzeczywiście...

0: gdzie jest wielu bardzo ambitnych polityków, bo widzieliśmy to podczas ostatnich wyborów, więc na pewno nie będzie łatwo, ale myślę, że tam są, wszystko jest otwarte. Dobrze by było, żeby kandydaci, którzy startują w tych wyborach, oni nie mogą być przywiezieni gdzieś w teczce z Warszawy. To muszą być kandydaci, którzy mają bardzo silne lokalne poparcie, tym bardziej, że Kraków jest miastem, które ma swoją bardzo mocną tożsamość i widać, że to w przypadku Aleksandra Miszalskiego jednak nie do końca się udało, mimo że on pochodzi z Krakowa oczywiście, ale ja tutaj bym nie wykluczał. Myślę, że tutaj wszystkie ugrupowania mają dobre szanse, Koalicja Obywatelska również i bardzo trudno będzie tej koalicji bardzo zróżnicowanej, która odwołała urzędującego prezydenta, wystawić jednego kandydata. Jeżeli to by się udało tej koalicji, no to rzeczywiście wtedy mogę zrewidować ten pogląd, ale raczej na to się w tym momencie moim zdaniem nie zanosi, żeby partia razem ze środowiskami związanymi z Konfederacją, czy takie środowiska, które są, deklarują się bardzo, jako bardzo proekologiczne z jednej strony, z drugiej strony bardzo krytyczne wobec strefy SCT, żeby teraz nagle stworzyły wspólną platformę. Jeżeli to się uda, to rzeczywiście to mógłby być problem dla Koalicji Obywatelskiej, a nie sądzę, żeby to było możliwe. Dużo łatwiej jest odwołać prezydenta, niż rzeczywiście zbudować taki blok, który będzie spójny i w jakiś sensowny sposób pociągnie za sobą wyborców. Być może Łukasz Dibała, który jest rzeczywiście wielokrotnie już startował, ale wiemy, tak, że on nawet w środowisku i w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości jest dość kontrowersyjnie postrzegany, bo był dawniej związany i z Platformą Obywatelską, z Ruchem Palikota. I wiemy, że Małgorzata Wasserman przed wyborami w 2024 jednak, tak nie wprost, ale jednak zachęcała, żeby na Dibałę nie głosować. Więc tutaj też mi się wydaje, że to nie będzie takie proste.
1: To oznacza, że jeszcze będą ekscytujące wydarzenia w Krakowie przed nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Spokojnego wieczoru, panie profesorze.
0: Dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Kafe Armia.
3: I musimy przedstawić naszych gości dzisiejszych. Jest tercet, ale to jest taki trochę inny tercet niż państwo znacie z naszej anteny. Wieloletni tercet się troszeczkę nam pozmieniał, bo jest nasz nowy kolega, po raz pierwszy debiutuje w Polskim Radiu 24 w mojej audycji, Robert Schulz. Witam cię serdecznie, Robercie.
4: Dokładnie, witam wszystkich.
3: Witam, ty jesteś redaktorem naczelnym Strefy Obrony.
4: Tak jest.
3: I oczywiście obok Roberta Mariusz Cielmanowy, technika wojskowa.
4: Dzień dobry,
3: i
4: witam
3: dzisiaj
4: wszystkich.
3: Nasz gość, który już sobie ostrzy zęby na to, już co się dzieje już od dawna. Bartek Głowacki, magazyn Raport, ale oczywiście tutaj jesteś najważniejszym gościem ze skrzydlatej Polski, bo jesteś przecież inżynierem lotnictwa.
5: Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, co dalej po tej zapowiedzi.
3: No to ja pokontynuuję to, co zapytała mnie Gosia przed audycją. Czy ty też miałeś wczoraj ciary, jak to wszystko obserwowałeś? Jak już się dowiedziałeś oficjalnie, że to będzie właśnie godzina 18 z niewielkim haczykiem, jak one dotkną tej
5: Szczerze mówiąc
3: ziemi.
5: Nie, bo miałem trochę innych zajęć i dowiedziałem się o tej ceremonii w ostatniej chwili. W związku z czym nie zdążyłem już w niej wziąć udziału. Jest to dla mnie bardzo smutne, ale mam nadzieję, że 12 czerwca będę. Natomiast ciary nie. Ja F-35 już się trochę naoglądałem, bo one od paru lat sukcesywnie wchodzą do wyposażenia różnych wojsk lotniczych naszych krajów i bywały na pokazach za granicą. No poza tym w zeszłym roku, nie, w 24 byliśmy w Fort Worth na prezentacji pierwszego polskiego F-35.
3: Który zjechał z linii.
5: Tak. I no to dla mnie jest po prostu kolejny etap wdrażania tego typu do sił powietrznych. Czekam na kolejne, czyli na ukompletowanie obydwu eskadr, pierwsze samoloty w Świdwinie, zgłoszenie wstępnej zdolności operacyjnej, całkowitej zdolności operacyjnej, pierwsze misje. I nawiązując do słów generała Nowaka, oby nigdy te samoloty nie musiały zostać użyte w misjach bojowych, ale wiadomo, że one do tego służą, do obrony pokoju.
3: Ty, Bartku, wymieniłeś w tej swojej wypowiedzi wszystkie tak naprawdę etapy. One potrwają jeszcze wiele, wiele miesięcy, no ale no, trzeba to powiedzieć i tak naprawdę zgodzić się z tym, co wczoraj tak naprawdę było cały czas od późnego popołudnia przekazywane w tych głosach.

0: głównych mediach, które to relacjonowały. No, że to jest rzeczywiście wielki dzień. Taki, mówimy
1: to jest,
0: o... Mówimy,
1: to
0: no,
1: jest zmiana tak na... pokoleniowa, bo nawet wejście do służby F-16 nie było tak wielkim skokiem, jakim będzie F-35. Nie tylko ze względu na zdolności tego samolotu, nie ma czasu, żeby o nich opowiedzieć, ale to jest naprawdę samolot, który zmienia wszystko na polu walki. Ale chociażby najprostsza rzecz. F-35 ma służyć przez 60 lat, czyli ostatni piloci, którzy będą nim latać, jeszcze się nie urodzili. To jest zupełnie nowa filozofia obsługi, to jest zupełnie nowa filozofia szkolenia, to jest zupełnie nowa filozofia zabezpieczenia tych samolotów, bo łask to będzie baza, a w tej bazie będzie wewnętrzna baza, gdzie będą stacjonowały F-35, będą mieli dostęp ludzie ze specjalnymi poświadczeniami. Mam nadzieję, że będzie też odpowiednia ochrona kontrwywiadowcza, nie tylko bazy, ale też personelu, bo to są bardzo ważni ludzie i to są też bardzo łakome cele dla obcych wywiadów, dla przeciwnika.
0: Teraz oddamy głos naszemu nowemu gościowi, który tutaj zawitał. Robert, co na pewno każdy z Polaków albo każda z osób, która no, nawet może na co dzień nie interesuje się lotnictwem czy w ogóle szeroko pojętą wojskowością, co trzeba wiedzieć o tym samolocie?
2: Trzeba wiedzieć, że to jest nasz husarz, czyli takie wskrzeszenie takiego archetypu rycerza, wojownika, no takiego jastrzębia. No może nie jastrzębia, bo jastrzębie to były te F-16, prawda?
0: Są.
2: Mhm. Tak. Ale husarz, prawda, no to zwycięzca z Podwiednia. Ciężko zbrojny, wyposażony w szable, ale bardzo zwrotny rycerz. I rzeczywiście, no, te samoloty, jak to się tak na nie przygląda, to one się wydają ociężałe, prawda? W locie takim...
0: No takie duże rzeczywiście.
2: Też takie, tak, ale to wszystko przez tę konstrukcję, która skrywa, prawda? F-16 ma wszystko podwieszone, widoczne, a tutaj wszystko się mieści, że tak powiem, pod skrzydłami. Taka trochę kwoka, która chowa swoje tam kurczaczki, prawda?
0: Dobre porównanie, ta kwoka, bo ja wczoraj na przykład słyszałam ciebie, Mariusz, teraz już
3: tak?
0: Patrzę na Mariusza Cielmę.
3: O kwokach chyba nie mówiłem.
0: Nie mówiłeś o kwokach, ale bardzo dobre porównanie moim zdaniem, które może tak też zobrazować
3: z
0: naszym słuchaczom, którzy no nie mamy obrazów, więc musimy do wyobraźni przemówić tym, co powiemy. Rzeczywiście to jest trochę tak, że F-35, no nawet patrząc na jego konstrukcję, na budowę, ale też patrząc na jego zdolności, no jest, ja to tak sobie myślę, takim taranem, który jak wchodzi w te, powiedzmy, w tę przestrzeń powietrzną i jest na tym polu walki, to on rzeczywiście swoją potęgą, swoimi możliwościami
3: jest husarią
0: właśnie.
3: Tak, nie mylić z huzarami, z lekką w sumie kawalerią. Jest husarią, polską husarią, tak jak było wspomniane, najbardziej u nas znaną w historii z Podwiednia, ale nie tylko. To są lata tradycji, ale... Dużo tutaj dyskutowaliśmy już wieki temu, że tak powiem, o tym, czy ten husarz, to, a może harpia, a może jeszcze coś innego, ale ta analogia, myślę, jak najbardziej może się odnieść do tego, że F-35 ma być tym naszym frontmenem właśnie w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika, w wybijaniu tej bramy powietrznej, bo często gdzieś tam na lądzie poruszamy się nazwami brama Brzeska i tak dalej, ale tutaj wybicie tej bramy w obronie powietrznej i w odróżnieniu na przykład od innych krajów jak Dania, Norwegia, Belgia, Holandia, tam F-35 zastąpił F-16, to u nas tak naprawdę te dwa typy mają funkcjonować razem, mają się uzupełniać, czyli mówiąc krótko, ten frontman ma wybić drogę dla na przykład F-16, bo my dużo inwestujemy w uzbrojenie rakietowe dalekiego zasięgu, głównie chodzi o pociski JASM i mówiąc krótko, tymi pociskami w dużej mierze kupionymi w tej powiększonej wersji o zasięgach 1000 km chcemy robić to z głowicami półtonowymi, co robią dzisiaj Ukraińcy swoimi dronami, lekkimi dronami.
0: To powiedzmy
3: na zapleczu przeciwnika oczywiście.
0: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, dlaczego właśnie w polskich siłach powietrznych i polska armia tak podeszła do tego zakupu, że właśnie kupiliśmy F-35 po to, żeby one współgrały, współdziałały z F-16. Powiedziałeś o tym, Mariusz, że właśnie są takie państwa w Europie, które zastąpiły F-16 F-35. Z czego to u nas wynika? Bartek.
1: To jest koncepcja wdrożona, wymyślona kilka lat temu przez Amerykanów.

0: Krzysztof, to jest samolot piątej generacji, który jest węzłem łączności i, tak jak Mariusz powiedział, tym pierwszym naruszycielem nieprzyjacielskiej przestrzeni powietrznej, który obezwładnia siłę żywą, stacje radiolokacyjne, wszystko, co może zagrozić własnym samolotom, używając uzbrojenia stand-off, czyli takiego, które można odpalić spoza zasięgu obrony powietrznej przeciwnika. Tu jeszcze warto wspomnieć o pociskach przeciwradiolokacyjnych AGM-88G, ARGM-ER. Teraz Brytyjczycy integrują pociski Spear i do tego dochodzą pociski powietrze-powietrze AMRAMy amerykańskie i Brytyjczycy też postawili na Meteora, pocisk europejski. To wszystko spowoduje, że kiedy już F-35 wyczyszczą, mówiąc kolokwialnie, przestrzeń powietrzną, wtedy wchodzą w nią F-16, F-15, inne samoloty starszych generacji, które są, jak to Amerykanie ładnie nazwali, ciężarówkami dowożącymi uzbrojenie na pole walki i one dokonują dzieła, utorowują drogę wojskom lądowym. To jest mniej więcej, tak ma wyglądać ta koncepcja działania F-35. To warto też jeszcze dodać, że F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki. Były próby robione przez Amerykanów, kiedy na przykład F-35 podświetlał cele pociskom wystrzeliwanym z wyrzutni HIMARS. Zwalczano też pociski balistyczne z użyciem F-35, więc to jest naprawdę nowoczesny samolot, który ma wiele różnych zadań na polu walki. W przyszłości jeszcze ma dojść kierowanie bezzałogowymi, bojowymi statkami powietrznymi.
1: Robercie, Bartek powiedział o mózgu i powiedział o oczach. Tak naprawdę bardzo często, jeżeli nawet nasi notable mówili o F-35, to właśnie mówili o tym, że jest to system. I chyba to jest też bardzo ważna cecha i zaleta no właśnie tego samolotu piątej generacji, że jest tak naprawdę systemem.
2: No dokładnie, bo oczywiście wiele osób ma takie wyobrażenie, że samoloty to taka walka, taki dogfight, prawda? Czyli taka walka pozycyjna. Tak, taki Top Gun troszeczkę, prawda? A już dzisiaj to są samoloty, które walczą przeciwko sobie i nawet siebie nie widząc fizycznie, prawda? Tylko one się widzą na radarach, na tych wszystkich systemach. A tutaj tak naprawdę każdy tych F-35 to jest taki latający komputer, który jest wpięty w system i on rzeczywiście nie tylko dostaje, to nie jest tak, że pilot dostaje tam rozkazy z ziemi, słuchaj, tutaj cel taki i taki, tylko on sam zbiera, sam jest takim no, sensorem, prawda, i przekazuje, więc tak naprawdę dowódcy na ziemi widzą dopiero to, co, często dopiero to, co widzą te samoloty. I te samoloty między sobą uzgadniają na przykład, tak, one mają taką priorytetyzację. Ja rozmawiałem z rok temu, co prawda to był pancerniak, ale mówił jak to sztuczna inteligencja i te wszystkie systemy nowoczesne, one robią tak, że mówią tak, dowódco, zidentyfikowałem 9 celów, proponuję je zlikwidować w takiej kolejności, tam 5., 3., 7, ten wykonać, tak, i po prostu system sam wykonuje. Więc tutaj też mamy do czynienia z czymś takim, prawda? Jeszcze warto oczywiście nadmienić, ale to już zaraz oddamy pewnie głos inżynierowi lotnictwa, że piloci mają tam niesamowitą jakość pracy. Tak jak się czasami słucha amerykańskich pilotów, którzy dzisiaj są instruktorami, a się szkolili na tych starszych takich maszynach. Oni mówili, że 70% pracy, czy nawet 80% poświęcali na to, żeby ich samolot nie runął, a 20% pracy na walkę z celem, na jakieś takie taktyczne rozpracowanie, jak podejść i tak dalej. Natomiast tutaj to ten samolot praktycznie leci sam, natomiast pilot jest skupiony rzeczywiście na zadaniach wybrać cel, sobie spriorytetyzować i tak już podane priorytety. Natomiast no tak jak na przykład, nie wiem czy państwo, na pewno każdy widział gdzieś tam miga, prawda, 21 i tą taką ciasną przestrzeń, gdzie ten pilot widzi, no mało widzi ziemi, a tutaj ma niesamowitą właściwość, ma taki hełm, który pozwala mu widzieć w zasadzie wszystko.
1: Robert Schulz, Strefa Obrony, po raz pierwszy debiut i będziemy zapraszać częściej. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa.
3: Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Nie,
1: oczywiście, że nie ostatni raz.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Bartek Głowacki, magazyn Raport, Skrzydlata Polska, inżynier lotniczy.

0: lotnictwa.
1: Kafe Armia.
2: Powtórka programu.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela, 24 maja, minęła godzina 23, a to oznacza, że czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Kraków powiedział nie prezydentowi i Radzie Miasta. Zakończyło się referendum mieszkańców w sprawie odwołania miejskich władz. Opozycja mówi o kompromitacji, rząd zapowiada zmiany w prawie. Nie milkną komentarze po akcji służb w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego. Kijów sprząta po nocnym rosyjskim ataku. Moskwa wysłała na ukraińską stolicę 600 dronów i 90 rakiet. Kamil Olak, dobry wieczór, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: W Krakowie będzie zmiana władzy, wynika z sondażu Exit Poll. W referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta wzięła udział wymagana liczba głosujących. Z sondażu Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News oraz Stan 360 wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. Przedstawiciele komitetu, którzy zainicjowali zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, nie kryli radości w momencie ogłoszenia sondażu. Wyników.
2: 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa. To była zmiana, ta, której się domagaliśmy, po to i tylko po to, żeby Kraków był dobrze zarządzany i Kraków będzie dobrze zarządzany.
1: Do członków komitetu referendalnego przemawiał jego przewodniczący Jan Hoffman. Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał w mieście do czasu wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. W referendum wzięli udział przede wszystkim przeciwnicy obecnej władzy w Krakowie.
3: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: No, nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta, zwłaszcza strefa czystego transportu.
5: Aktualna władza mi się nie podoba, Krakowa, i myślę, że miasto może być lepiej zarządzane. Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane, no jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo widzimy powszechny nepotyzm.
6: Jak wszyscy wiedzą, układy.
7: No, jestem ogólnie za odwołaniem prezydenta ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic, no, która powinna być moim zdaniem przeznaczona dla mieszkańców.
1: Prezydent Aleksander Miszalski na sondażowe wyniki referendum jeszcze nie zareagował.
0: Sumę wydarzeń.
1: To prowokacja, która ma wyjątkowo paskudny charakter. Tak o fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta mówi premier. Szef rządu Donald Tusk spotkał się na specjalnej naradzie z ministrami i szefami służb. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie o rzekomym pożarze funkcjonariusze wyważyli drzwi i weszli do mieszkania rodziny prezydenta. O szczegółach tej sprawy Joanna Stankiewicz.
8: Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
9: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
8: Premier Donald Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu.
9: Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi?
8: Premier Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu członka rodziny prezydenta, poinformował

0: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek mówił na konferencji prasowej po odprawie premiera ze służbami, że działania policji są zaawansowane.
1: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że w odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo z punktu widzenia tych czynności, które są w trakcie, ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Straż pożarna była informowana o pożarze i nagłym zatrzymaniu krążenia u osoby, która rzekomo przebywała w mieszkaniu rodziny prezydenta. Strażacy działali zgodnie z przepisami, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
0: Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. W tej sprawie w kontakcie są przedstawiciele prezydenta i rządu. To kompromitacja państwa, uważa Błażej Poborzy z kancelarii prezydenta i domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
3: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
0: Przed atakowaniem służb stanowczo przestrzega jednak Urszula Pasławska z PSL-u. Posłanka przypomina, że w przypadku potencjalnego zagrożenia życia procedury są jednoznaczne, a służby nie mogą zastanawiać się przed wyważeniem drzwi. A Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada zmiany w systemie przyjmowania zgłoszeń i wysyłania służb ratunkowych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz na antenie Polskiego Radia 24 ten pomysł chwalił, ale zastrzegł też, że nie może być on wprowadzony bezrefleksyjnie.
4: To wprowadza taki element chaosu do całego systemu, bo jeżeli dojdzie do błędnej weryfikacji, coś zostanie zweryfikowane jako fałszywy alarm, a w rzeczywistości nie będzie fałszywym alarmem, no to może prowadzić też do jeszcze bardziej poważnych konsekwencji, więc na pewno wprowadzanie tego typu usprawnień jest czymś, co trzeba robić w sposób odpowiedzialny, natomiast widzimy, że sytuacja jest dość poważna, więc jakieś działania już na tym etapie prewencji powinny być wprowadzone, jeżeli jest to możliwe.
0: Sytuacja geopolityczna wymaga odpowiedzialności polskiej klasy politycznej. W ten sposób politolożka doktorka Emilia Zakrzewska komentuje fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. Akcję służb skrytykowali niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz z kancelarii prezydenta, m.in. Zbigniew Bogucki, Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek. Doktorka Emilia Zakrzewska tłumaczyła na antenie Polskiego Radia 24, że wykorzystywanie do celów politycznych fałszywych alarmów, które mogą być prowokowane, jest ryzykowne.
5: To jest bardzo duże zagrożenie. Jeżeli to jest jakaś forma destabilizacji ze strony służb zagranicznych, to jeżeli oczekiwanie było wzbudzenie tych emocji, poczucia destabilizacji, braku kontroli, być może wywołanie takiej paniki emocjonalnej i moralnej, to się udaje. I to nikomu nie wyjdzie na dobre. Ani koalicji rządzącej, ani opozycji.
0: Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów.
6: Sumę wydarzeń.
0: Donald Trump ogłosił wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Obecność wojsk amerykańskich będzie zwiększona dzięki działalności Karola Nawrockiego. Tak powiększenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce o 5 tysięcy osób komentuje Pałac Prezydencki. Donald Trump wprost uzasadnił swój krok dobrymi relacjami z naszą głową państwa, co doradca Błażej Poborzy nazywa osobistym sukcesem polskiego prezydenta.
7: Nie mam tu żadnych wątpliwości, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce, która będzie zwiększona, to działanie prezydenta Karola Nawrockiego, to jego świetne relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a najlepszym tego dowodem jest osobisty, bezpośredni wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Przedstawiciele koalicji rządzącej ten optymizm jednak tonują. Ministra Katarzyna Kotula z Lewicy przypomina, że gwarantem naszego bezpieczeństwa na lata są kontrakty zbrojeniowe i wieloletnie sojusze, a nie tylko osobiste sympatie konkretnej amerykańskiej administracji.
8: To jest jakaś relacja transakcyjna. My kupujemy sprzęt, Amerykanie tu wysyłają nam swoje wojska. Prawdą jest, że dopóki amerykańscy żołnierze będą na polskiej ziemi, wydaje nam się, że nikt nas nie zaatakuje. No i mam nadzieję, że ponadpartyjnie i ponadpolitycznie w sprawie bezpieczeństwa Polski będziemy działać.
0: Decyzja prezydenta Donalda Trumpa w sprawie zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce

0: jest zgodna z nową strategią bezpieczeństwa narodowego USA, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego.
1: Jest to bardzo ważny, można powiedzieć, taki potencjał świadczący o tym, że Amerykanie w tej przestrzeni są obecni i mają jasno zdefiniowane swoje narodowe interesy w świetle chociażby nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, które zostały zdefiniowane w trzy takie zasadnicze kierunki czy cele polityczne. Pierwsze, ma nastąpić europeizacja NATO. Państwa europejskie muszą wziąć większy ciężar, czy praktycznie cały ciężar zagwarantowania swojego bezpieczeństwa na swoje barki, czy na swoje zdolności siły zbrojnej. I drugi cel to jest, ma nastąpić deeskalacja napięcia między NATO i Rosją, gdzie Stany Zjednoczone stawiają się tu w roli i tak arbitra, moderatora, czy mediatora, będąc NATO. To jest ciekawe też zjawisko, tak? I ostatni zapis, bardzo ważny, to chodzi o nas, tak? Że tutaj się wpisać w tą politykę i strategię Stanów Zjednoczonych.
0: Przypomnijmy, na początku tygodnia strona amerykańska przekazała, że po zakończeniu rotacji z Polski wycofanych zostanie 4000 wojskowych. Już w czwartek wieczorem Donald Trump poinformował z kolei o planowanym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Około 600 rosyjskich dronów i 90 rakiet to bilans nocnych ataków na Ukrainę. Ukraińskie władze potwierdziły wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, że Rosjanie użyli także balistycznej rakiety średniego zasięgu Orsiennik. Głównym celem ataków był Kijów i obwód kijowski. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Mieszkańcy Kijowa i okolicy w nocy słyszeli serię wybuchów. Ponad 80 osób jest rannych. Są doniesienia o co najmniej kilku ofiarach śmiertelnych. Akcje ratunkowe wciąż trwają, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Najwięcej trafień było w Kijowie. Putin swoimi rakietami zwycięża cywilów i ich domy. Trzy rakiety trafiły w obiekt wodociągów. Spłonął rynek. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Putin zaatakował też swoim orężnikiem białą cerkiew. On jest nienormalny.
4: Nieadekwatny.
3: Według oficjalnych ukraińskich danych atak orężnikiem na białą cerkiew uszkodził m.in. jedno z przedsiębiorstw i kompleks garażowy. Było to już trzecie od początku wojny użycie przez Rosjan tej balistycznej rakiety średniego zasięgu. Rosyjskie władze twierdzą, że jest to nowoczesna, trudna do strącenia rakieta wyposażona w kilka głowic bojowych, zdolna przenosić także ładunki jądrowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: A w nocnym ostrzale Kijowa przez Rosjan uszkodzony został też klasztor dominikanów, w którym mieszkają i pracują polscy zakonnicy. Zniszczona została większość sal wykładowych Instytutu Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza Zakwinu oraz kaplica klasztorna. Jedna z rakiet uderzyła też w 10-piętrowy blok mieszkalny naprzeciw klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. Mimo ataku od rana gromadzili się tam jednak wierni. W rozmowie z TVP Info ojciec Jarosław Krawiec powiedział, że mieszkańcy Kijowa często chronią się w klasztorze.
5: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które dają bezpieczeństwo. Oczywiście część z naszych braci w takich momentach częściej udaje się do piwnicy. Jest to, myślę, bardzo sensowny krok. Zresztą ja widzę, że w Kijowie coraz więcej ludzi po prostu tych alarmów nie lekceważy, zwłaszcza jak to są ludzie z dziećmi czy ludzie starsi. Nie wszyscy mają blisko do takich schronów czy bezpiecznych miejsc.
0: W zmasowanych rosyjskich atakach powietrznych na Kijów w nocy z soboty na niedzielę poważnie uszkodzone zostały też biura niemieckiej telewizji publicznej ARD oraz nadawcy Deutsche Welle. 25 pracowników szpitala zostało rannych na skutek izraelskiego nalotu na miasto Tyr w Libanie. Bomby spadły na domy, które znajdowały się w pobliżu placówki.
6: Budynek szpitala jest uszkodzony w wielu miejscach. Nikt nie zginął dzięki temu, że personel przeniósł pacjentów do bezpieczniejszych sal. W szpitalu liczącym blisko 150 łóżek przybywa teraz około 30 pacjentów, głównie na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznym i na porodówce. To bombardowanie wczoraj było naprawdę duże. W takim momencie najtrudniejsze jest, że nie możesz zadzwonić natychmiast do rodziny i powiedzieć, że wszystko w porządku, mówi pielęgniarz z izby przyjęć Mohamed Atiyeh. Czuję dumę, że mogę coś zrobić, mogę nieść pomoc. Dlatego nigdzie się stąd nie wybieram. Ze statystyk libańskiego Ministerstwa Zdrowia wynika, że wśród ponad 3000 zabitych od początku wojny około 130 osób to lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Z Tyru w południowym Libanie dla Polskiego Radia Milena Rashid Szehab.

0: A w Strefie Gazy mimo zawieszenia broni trwają ataki na ludność cywilną, alarmuje szefowa Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic Dragina Nadazdin. Na antenie Polskiego Radia powiedziała, że organizacja ciągle udziela pomocy ofiarom.
1: 17 maja zaatakowano taką kuchnię społeczną w Deir al-Balah i wówczas właśnie zginęli 3 osoby. Również nie mamy wątpliwości, że 11 maja doszło do ataku czołgu izraelskim.
0: Szefowa Polskiego Oddziału Organizacji Lekarzy Bez Granic dodała, że w szpitalu pojawili się uzbrojeni ludzie.
1: Musieliśmy wtedy zwrócić uwagę lokalnym władzom, że uzbrojeni osoby nie mogą być na terytorium szpitala, którego my wspieramy. Jeżeli się sytuacja nie zmieni, że my zaprzestajemy tam działać i tak się zadziało. Dopiero potem wróciliśmy do tego szpitala, potem kiedy już nas zapewniono, że możemy kontynuować działania według naszych standardów, które po prostu oznaczają, że na terytorium szpitala nie ma uzbrojonych osób.
0: Dragina Nadazdin powiedziała też, że najtrudniejsze dla działalności jej organizacji jest blokowanie pomocy humanitarnej potrzebnej mieszkańcom Strefy Gazy. To oznacza brak możliwości dostarczenia środków dezynfekcyjnych czy leków niezbędnych do funkcjonowania szpitali Lekarzy Bez Granic. Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik przemysłowy z toksycznymi chemikaliami. Gubernator Kalifornii nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
2: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy. Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Sumę wydarzeń,
0: w której wracamy do tematów krajowych. Łatwogang dotarł do mety swojej trasy w Gdańsku. Przejechał w sumie 662 km na rowerze z Zakopanego. YouTuber zebrał prawie 19 milionów złotych dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową. Łatwogang zbierał najpierw pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony złotych, a YouTuber pomógł uzbierać brakujące 12. W trakcie transmisji prowadzonej w mediach społecznościowych Łatwogang zebrał również 3,5 miliona złotych dla Adama. Kolejnym celem było uzbieranie ponad 15 milionów złotych dla małego Wojciecha. W chwili ukończenia trasy Łatwogang zebrał na ten cel około 3 milionów złotych.
4: Podjęliśmy decyzję, że tym razem chcemy zebrać dla Wojtusia. Wojtuś jest to 2-letni chłopczyk, któremu wykryto chorobę 7 miesięcy temu i jest to zrzutka, która jest jakby najbardziej daleka od zebrania, bo ponieważ trzeba zebrać aż 15,4 miliona złotych i rodzicom Wojtka udało się zebrać w 7 miesięcy jedynie 65 tysięcy złotych, dlatego postanowiliśmy, że chcemy wesprzeć tą zbiórkę.
0: A w poprzedniej akcji charytatywnej Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Kontrolę miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży rozpoczyna jutro warmińsko-mazurski sanepid. Taką akcję prewencyjną prowadzimy już od kilku lat, mówi Polskiemu Radiu Jacek Szydłowski z olsztyńskiego sanepidu.
5: Kontrolujemy jakąś tam próbkę tych obiektów. Jest to mniej więcej między 60 a 70 takich miejsc. Raczej skupiamy się na takich miejscach, gdzie w latach poprzednich były stwierdzone jakieś nieprawidłowości już w trakcie wypoczynku, gdzie odnotowywaliśmy skargi rodziców bądź opiekunów dzieci, które tam przebywały. No i tam, gdzie odnotowywaliśmy jakieś turnusy, które nie były zgłoszone do elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: Prewencyjne kontrole potrwają do 5 czerwca. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawdzą, czy obiekty są odpowiednio przygotowane do wakacyjnego wypoczynku. Odrębne kontrole prowadzone będą już podczas wakacji. Na koniec magazynu prognoza pogody. Jutro Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum w rejonie północno-zachodnich Niemiec. Będzie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie z północnego zachodu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1400 hektopaskali. Zachmurzenie będzie

małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju do 26 stopni. Nad samym morzem miejscami tylko około 18. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km na godzinę. I tą informacją

0: Mazur w Polskim Radiu 24.
1: 20 minut po godzinie 23, wieczór w Polskim Radiu też powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Patrycja Pindakiewicz. Zrealizował z kolei Jakub Białobrzewski. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i kończący wieczór w Polskim Radiu 24 zachęcam Państwa do pozostania z nami. Już za chwilę zmiana klimatu.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. O pszczołach porozmawiamy z gościem. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: 500 gatunków pszczół, a my tylko cały czas o tej pszczole, która produkuje miód. I ta ma się dobrze.
4: Ta ma się świetnie. I tak, mamy prawie 500 gatunków pszczół. To jest sytuacja, która cały czas się zmienia. Jest niecałe 500 gatunków pszczół, ale wciąż pojawiają się nowe, które odkrywamy, dlatego że my o tych pszczołach wiemy de facto bardzo mało. Bardzo dużo wiemy o pszczole miodnej, ale to wynika wprost z tego, że to jest zwierzę gospodarskie. To jest, no, my porównujemy pszczołę miodną do kur, do krów. To są dokładnie tego samego typu zwierzęta, które dają nam konkretne zyski, na których...
3: Więc o niego dbamy.
4: Dokładnie. Dlatego myśląc o dbałości o pszczoły, tak naprawdę dbamy o siebie, a nie o przyrodę. I to jest kluczowe. O ile pszczoły miodne mają za sobą całkiem silną rzeszę ludzi, którzy o nie chcą czy o siebie dbać, o tyle dzikie zapylacze nie mają w zasadzie nikogo, dlatego że nikt na nich nie zarabia. I to jest przykra sytuacja. No ale fakt jest taki tak, że pszczół mamy 500 gatunków, pszczołę hodowlaną to jest jeden gatunek. Można myśleć też o murarce ogrodowej, która jest wykorzystywana podobnie w sadach. Trzmiele są czasami wykorzystywane na przykład na plantacjach pomidorów, dlatego że tylko one sobie radzą z zapylaniem takiego specyficznego rodzaju kwiatu, który mają pomidory. Natomiast no, najlepiej znamy te, które przynoszą nam bezpośrednie korzyści. I to są właśnie pszczoły miodne, a ich jest bardzo dużo i w zasadzie w ciągu ostatnich 15 lat populacja pszczół w Polsce zwiększyła się dwukrotnie. Natomiast danych o pszczołach dzikich nie mamy prawie w ogóle. Nikt ich nie monitoruje. Nie wiadomo, jak z nim jest. Wiadomo, że jest źle, ale tak naprawdę nawet nie możemy powiedzieć, jak źle jest.
3: No dobrze, ale skoro pszczoła miodna to ta, która produkuje miód, to ta cała pozostała ilość, te pozostałe gatunki nie potrafią produkować miodu?
4: To tak jak no właśnie z krową i z mlekiem.
3: Wszystkie, każda krowa umie,
4: wszystkie ssaki produkują mleko. Natomiast tylko niektóre produkują je na taką skalę przemysłową, żeby miało sens pozyskiwanie tego mleka, no bo z tym wiąże się ogromne przedsięwzięcie. Podobnie wszystkie pszczoły są w stanie produkować takie substancje, którymi odżywiają i siebie, i swoje potomstwo. Natomiast pszczoły miodne przez to, że są zwierzętami społecznymi, co też jest rzadkością. One żyją w społecznościach, mają królową, mają robotnice, mają cały wykwalifikowany personel, który takim ulem jest w stanie zarządzać i w nim pracować. A my z kolei nauczyliśmy się od nich ten miód podkradać i tak prowadzić te pszczoły, tak je selekcjonować, tak je hodować, żeby zwiększać tą produkcję miodu, nie skupiając się na innych aspektach życia pszczół. Natomiast dzikie pszczoły, to jest też bardzo ciekawe, one przede wszystkim żyją samotnie. 90% pszczół to są pszczoły, które żyją poza ulami, poza jakimikolwiek społecznościami. Żyją same, same dbają o swoje potomstwo, składają jajka, zapewniają im bagaż pożywienia, żeby mogły zacząć swoje samodzielne życie. I w pewnym sensie tak, produkują miód jako właśnie sposób na przetrwanie, ale nie w takich ilościach przemysłowych, które dawałby się pozyskiwać.
3: A taka dzika pszczoła nie mogłaby wprowadzić się do takiego zadbanego ula? Ktoś by się zorientował, że ona nie nasza?
4: Wszyscy. Wszyscy bardzo szybko. Nawet pszczoły miodne między swoimi ulami nie wpuszczają się nawzajem, więc a zupełnie inny gatunek nie ma takiej możliwości. One mają inne potrzeby bytowe. To jest też bardzo jasno pokazujące, jak wygląda nasz stosunek do pszczół miodnych i dzikich. O pszczoły miodne się dba. Pszczoły miodne mają swojego właściciela, mają dom, który dostają od człowieka. Mają zapewnione pożywienie. Kiedy nie ma pożytków w przyrodzie, ludzie dokarmiają pszczoły. Mają zapewnione leczenie, dlatego że pszczoły chorują i to jest też jeden z ważnych aspektów presji tej pszczoły miodnej na dzikie zapylacze. Pszczoły miodne roznoszą choroby. Są transferowane przez człowieka, czasami na duże odległości. To jest na przykład kwestia pszczelarstwa objazdowego, gdzie z ulami jeździ się po całym kraju po to, żeby one zapylały tam, gdzie akurat jest pożytek. Więc nie, absolutnie dzikie pszczoły nie mogłyby zamieszkać w ulu. To jest też dużą ciekawostką, dlatego że jak już wiemy, że pszczoły miodne nie wymagają wsparcia, a myślimy o dzikich zapylaczach, no to kolejne

0: pewnym obrazkiem, który staje przed oczami, jest hotel dla owadów. I warto wiedzieć, że ponad 80% pszczół nie potrzebuje do gniazdowania żadnej pomocy człowieka. Potrzebują tylko i wyłącznie spokoju, dlatego że gniazdują w ziemi. Potrzebują kawałka odsłoniętej, ciepłej, najlepiej piaszczysto-gliniastej gleby, w której będą mogły wydrążyć sobie korytarzyki i tam w nich zamieszkać. Część pszczół gniazduje w martwym drewnie. Są takie, które gniazdują w pustych muszlach. Więc ul na pewno nie jest dla żadnej z tych pszczół miejscem do mieszkania.
1: No rzeczywiście 70% z tych dzikich pszczół gniazduje w ziemi, a prawie 90% prowadzi samotny tryb życia. Nie poradziłyby sobie w ulu.
0: Pszczoły są bardzo różnorodne. Mają różne... Zresztą pszczoły nie są jedynymi zapylaczami. To też warto pamiętać. Są zapylacze, które w zupełnie inny sposób przenoszą pyłek między roślinami. Więc pszczoły to jest tylko fragment ze świata zapylaczy. Pszczoła miodna to jest tylko fragment ze świata pszczół. I to jest tak, że ciężko jest nad tym zapanować. My jako ludzie dużo potrafimy zrobić. Mamy ogromne zdolności i możliwości, ale jednocześnie bardzo słabo rozumiemy świat, w którym żyjemy. I to między innymi właśnie przykład tego, że my nie wiemy de facto, jaką mamy populację pszczół. Czy ona jest wzrostowa, czy spadkowa, mimo że przyrodnicy, którzy chodzą w terenie, doskonale potrafią powiedzieć, że to jest spadek. Natomiast nie ma żadnych danych liczbowych, które by monitorowały ten stan w środowisku. Dokładnie. Wiemy natomiast, że spośród tych prawie 500 gatunków pszczół, ponad 200 jest zagrożonych wyginięciem. I to już daje dosyć dobry obraz sytuacji, znaczy dobry. Daje jakiś obraz sytuacji, która jest raczej dramatyczna. Więc to jest tak, że z zapylaniem, no właśnie, różne owady zapylają różne kwiaty. Tutaj znowu przykład tych pomidorów, które są zapylane tylko i wyłącznie przez trzmiele. One mają taki sposób zapylania, mają ruch wibracyjny, który powoduje, że te pomidory mogą być zapylone i inny zapylacz sobie po prostu tam nie poradzi. Moglibyśmy postawić tam 10 uli, a i tak pomidory były, kwiaty pomidorów byłyby niezapylone. Więc podobnie jest w całym świecie. Są pszczoły, które są generalistkami, czyli jedzą wszystko, tak jak pszczoły miodne. W zasadzie jest im wszystko jedno, z których kwiatów biorą pyłek. Natomiast są też pszczoły, które są specjalistkami. To jest około 30% gatunków pszczół krajowych, które potrzebują bardzo konkretnych roślin, z których mogą pobrać pyłek. Są też takie, które są na tyle specyficzne, mają na tyle specyficzne potrzeby pyłkowe, że korzystają tylko z jednego gatunku. To już są bardzo rzadkie, ale jednocześnie też bardzo trudne sytuacje, w których jeżeli nie ma rośliny, z której pszczoła mogłaby ten pyłek pobrać, to po prostu ona ginie, no bo nie ma pożywienia. Ważną kwestią jest rozdzielenie nektaru, czyli tej substancji, która jest miododajna, o której się dużo mówi, że pszczoły potrzebują saćmy roślinne miododajne, to jest tylko energia. To, czego de facto potrzebują dzikie zapylacze, no ale też pszczoły miodne. Natomiast pszczołom miodnym, no właśnie człowiek po części te potrzeby zapewnia. To jest właśnie pyłek. To jest białko, które powoduje, że one mogą się rozmnażać, mogą przekazać swojemu potomstwu ten pakiet startowy na dorosłe życie. I to on jest tak kluczowy i tak ważny. A o pyłku mówimy bardzo mało. Nie słyszy się o tym, żeby sadzić rośliny pyłkodajne. Nikt do końca nie wie, co to jest pyłek i czemu on służy.
1: Miododajne, tak, a pyłkodajnych nawet i to nie znowu, widziałam w żadnym ogrodniczym.
0: Doskonale widać, jak silna jest presja tych środowisk pszczelarskich, dlatego że nektar powoduje zwiększoną produkcję miodu. Dlatego mówi się o sadzeniu roślin miododajnych, bo z nich produkuje się miód. To nie ma nic wspólnego z ochroną zapylaczy. To jest działanie, które jest nakierowane na to, żeby pszczoła miodna wyprodukowała więcej miodu.
1: W takim razie planując ogród, ten, który ma nas cieszyć i cieszyć nasze oko przez cały sezon, wiosna, lato, aż do jesieni, myślmy o zapylaczach, nie tylko o tym, żeby nam się podobało, ale żeby też było stołówką dla tych, którzy i które przylecą. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dlaczego mamy mniej rowerzystów na ulicach? Dlaczego do Warszawy codziennie wjeżdża 870 tysięcy samochodów? Gdzie podziały się 23 miliony pasażerów komunikacji miejskiej? Te pytania pewnie zadają sobie urzędnicy warszawskiego ratusza po wynikach warszawskiego badania ruchu 2025. Jakie trendy pokazują te wyniki i jak kształtować politykę transportową w tak dużym mieście jak Warszawa, by pozytywnie oddziaływać między innymi na klimat w mieście, ale też na taki ogólny dobrostan mieszkańców. Te wszystkie pytania, które zadałem, padną też w naszej rozmowie i mam nadzieję, że poznamy na nie odpowiedzi. A moim gościem jest Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek, panie naczelniku, wyjaśnijmy, czym w ogóle jest warszawskie badanie ruchu, bo tak dużego badania tego, jak poruszają się mieszkańcy miasta, no, stolica nie robiła od lat.

0: dokładnie od 10 lat. I badanie ruchu, które się w wielu miastach w Polsce i w Europie przeprowadza, po prostu badanie zarówno zachowań mobilnościowych mieszkańców na podstawie ankiet z nimi przeprowadzanych, ale też szereg różnych badań takich czysto pomiarowych z czujników, nieczujników, obserwatorów, z pojazdów komunikacji miejskiej, z dróg itd., itd.
1: No i co wyszło z tego badania? Jak od ostatniego badania 10 lat temu zmieniły się nawyki transportowe mieszkańców stolicy i całej aglomeracji?
0: No ja tutaj muszę mój ukochany film zacytować i powiem zmiany. Aha. Spodziewaliśmy się pewnych zmian, jeśli chodzi o to, jak mieszkańcy Warszawy się poruszają. Przypomnę, ostatnie badanie to był rok 2015, a w międzyczasie mieliśmy dwa czarne łabędzie w historii naszego kraju. Na pewno pierwszym była pandemia i ona najbardziej tutaj jakby zmieniła to, jak żyjemy. Pewnie trochę mniej wojna w Ukrainie, ale też był szereg takich innych zmian, które jakby chyba w życiu społecznym zachodzą. To też ta świadomość zdrowotna, ekologiczna też. Mhm. To także rozwój miasta przestrzenny, to rozwój sieci dróg. To wszystko sprawiło, że te zmiany w zachowaniach komunikacyjnych są bardzo bardzo ciekawe, choć nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.
1: No to jak pan wspomniał o drogach dojazdowych do Warszawy, rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 lat poprawiła się znacznie ta infrastruktura, jeśli chodzi o wylotówki, jeśli chodzi o obwodnice też. No i to ma odzwierciedlenie w liczbie aut, które wjeżdżają do Warszawy codziennie. Tak, Ten wzrost jest bardzo duży.
0: Tak, uświadomimy sobie, że jak były poprzednie badania ruchu robione, to nie było jeszcze gotowej trasy S8. Ona jeszcze była, most był właściwie dorobiony, więc jakby cała ta przepustowość nie była jeszcze gotowa. Nie było też trasy S2. Mhm. Nie było trasy S17, S7. Od południa tutaj przez
1: S79
0: to już chyba
1: dalej
0: była nawet kończona, albo nawet już była, bo przy okazji euro było robione, ale tych lotów nie było. Mhm. No i to jasno widać, tutaj nie ma zaskoczeń, tak? Wybudowano dojazdowe i z aglomeracji, ale też oczywiście też tranzytowe. Pamiętajmy o tym, S8 czy S2 to jest w dużej części ruch tranzytowy. Więc też tak nie do końca możemy mówić, że te wszystkie pojazdy to przyjechały, że tak powiem, z Ząbek, Wołomina czy Pruszkowa, bo to nie jest prawda, tak? Jakby tu jest też tranzyt, on trochę zaburza nam tak naprawdę tą wizję tego, ile jest tych samochodów, i znaczna część nich po prostu jedzie dalej przez Warszawę. No co jest takim błędem planistycznym oczywiście, wynikającym z tego, że nam Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała te trasy, mhm, które by panowały w latach 60-tych, 70-tych, tak? A w tym czasie trochę się jednak to wszystko zmieniło.
1: Tak, żeby na konkretnych liczbach to pokazać. Codziennie do Warszawy wjeżdża 870 tysięcy samochodów. W 2015 roku to było 480 tysięcy,
0: tak, bo to były
1: wzrost prawie dwukrotny.
0: Te przekroczenia w jedną, drugą stronę granicy Warszawy, więc tak to jest szacowane, że to jest właśnie tyle tych
1: pojazdów. Tylko, że w tej liczbie zawierają się w takim razie te samochody, które tranzytem jadą przez
0: też, tak, stolicę. To jest ważna informacja. Może jej zabrakło gdzieś tam, jak myślimy o tym. Danych jest bardzo dużo i tutaj będę też bardzo uważał, żeby troszkę wytłumaczyć, że my czasem porównujemy dane z badań ankietowych, czasem, jak mówiłem, dane z ulic i proszę mi uwierzyć, i to będzie przykład rowerów, że tutaj można wyciągnąć złe wnioski.
1: Ale a propos samochodów, wyniki pokazują ponad 500 000 aut wjeżdżających codziennie do Śródmieścia. No to jest ogromna liczba. Dlaczego? Skoro komunikacja z centrum Warszawy jest przecież coraz lepsza.
0: Tak, tutaj razy powiem nie 500 000, tylko połowę tego, bo mówimy o przekroczeniach obwodnicy Śródmieścia, więc to już mamy, to już widzimy, jaka to jest różnica w rozumieniu tych, jakby tych danych, które widzimy. Musimy jasno mówić, to jest 250 tysięcy, a nie 500 000, bo to są przekroczenia w jedną, w drugą stronę. To z tego to wynika. To nie jest dużo więcej niż 10 lat temu akurat. Tutaj ten wzrost nie jest wielki.
1: Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, był moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
3: Polskie Radio 24, Małgorzata Glabisz-Pniewska, witam Państwa. Obchodzona w tym roku setna rocznica ojców jezuitów w prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jest wyjątkowym momentem refleksji nad drogą, którą wspólnota przeszła przez ostatnie stulecie, ale też od początku istnienia zgromadzenia. Jubileusz staje się nie tylko okazją do spojrzenia wstecz i przypomnienia bogatej historii prowincji, ale też jest czasem wdzięczności za dzieło, które przez lata realizowało się poprzez posługę, modlitwę i zaangażowanie.

0: Zainteresowanie kolejnych pokoleń jezuitów. Gościem dzisiejszej audycji jest ojciec Robert Danieluk, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Historia jezuitów w prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jest wyjątkowo ciekawa.
1: Często lubię mówić, że historia jezuitów w ogóle, nie tylko tej prowincji, ale w ogóle jest długa, skomplikowana i bardzo ciekawa, może dzięki temu. Częścią tej historii jest oczywiście to, co się działo z zakonem jezuitów na ziemiach polskich i w ciągu ostatnich 100 lat to działanie jezuitów na ziemiach polskich odbywa się w ramach dwóch tak zwanych prowincji, bo cały zakon funkcjonuje w ten sposób, że ma taką terytorialną strukturę, która się nazywa prowincją, a to oznacza ni mniej, ni więcej tylko jakieś konkretne terytorium, gdzie jest kilkadziesiąt wspólnot jezuickich i najczęściej jest to jakaś mniej lub bardziej duża, kilkusetosobowa na przykład grupa zakonników wykonujących różne prace. Są też prowincje mniejsze, które mają kilkadziesiąt osób. Kiedyś mieliśmy też bardzo duże prowincje, które liczyły sobie ponad 1000 i grubo więcej, ale to są już starsze historie. W obecnej sytuacji mamy w Polsce te dwie prowincje, które mają wspólnie w tej chwili, ja nie pamiętam dokładnej liczby, ale jest nas mniej niż 500 w tych obu prowincjach. Jedna to jest właśnie nasza, o nazwie prowincja wielkopolsko-mazowiecka, z główną siedzibą i ojcem prowincjałem, który rezyduje w Warszawie. Druga prowincja jest nazywana prowincją Polski Południowej, kiedyś się nazywała Małopolską. Łatwo zgadnąć, z głównym centrum w Krakowie, gdzie też jest ojciec prowincjał tamtej prowincji.
0: I teraz ta rocznica stulecia, powiedzmy o powstaniu tej prowincji przed 100 laty.
1: No jak przystało na setne urodziny, to można je świętować długo i hucznie. I my trochę tak robimy, dlatego że zaczęliśmy serię różnych jubileuszowych uroczystości już 3 stycznia w Łodzi, bo to jest święto patronalne imienia Jezus. Dla jezuitów jest to święto patronalne i dlatego ten dzień był oficjalnym rozpoczęciem jubileuszu. A w ciągu tego roku będzie się odbywało wiele różnych wydarzeń, niektóre już miały miejsce, inne planujemy, ale właściwa data początku prowincji to jest 15 sierpnia, dlatego że tego właśnie dnia, 15 sierpnia 1926 roku, odbyła się formalna uroczystość zainicjowania nowej prowincji w Warszawie. Jest to bardzo szczegółowo opisane w periodyku jezuickim Nasze Wiadomości. Taki periodyk wtedy się ukazywał. Przez kilkadziesiąt lat zawierał różne informacje dotyczące tego, co wśród polskich jezuitów się działo. I dzięki lekturze relacji z tego roku 1926 wiemy dokładnie, jak to wszystko przebiegało. Rzecz odbyła się w ówczesnym prowincjalacie jezuitów w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej. Tam, gdzie jest Kościół Matki Bożej Łaskawej, tam, gdzie dzisiaj jest też rezydencja i wspólnota jezuitów. Oczywiście dzisiaj to wszystko jest rezultatem odbudowy po zniszczeniach ostatniej wojny, więc ten dom może nie do końca tak wygląda jak przed wojną. Nie wiem, nie udało mi się tego ustalić, ale to jest to samo miejsce, ta sama wspólnota. Od roku 1924 to miejsce było rezydencją prowincjała jezuitów polskich, bo trzeba by to tak zacząć od początku opowiadać i myślę sobie, gdzie ten początek jest, bo jezuici do Polski przybyli w 1564 roku, to stare historie zupełnie i byli w niej, no właśnie, do kiedy oni w niej byli? Tu się zaczynają kłopoty, bo tak. Pod koniec XVIII wieku zaczynają się rozbiory i dokładnie na rok przed tak zwaną kasatą jezuitów, czyli decyzją papieża Klemensa XIV o rozwiązaniu zakonu, to miało miejsce w 1773 roku, dokładnie rok wcześniej nastąpił przecież pierwszy rozbiór Polski, prawda? I skutkiem tegoż około 200 zakonników jezuitów znalazło się na terytorium, które już nie było w granicach państwa polskiego, tylko w granicach Imperium Rosyjskiego. A tam Katarzyna II nie zgodziła się na to, żeby wprowadzić w życie papieską decyzję o zniesieniu zakonu. Więc jeżeli mówimy o obecności jezuitów w Polsce, czy właściwie lepiej by powiedzieć chyba na ziemiach polskich, bo jezuici byli

0: nawet jak Polski nie było. Jezuici byli na ziemiach polskich, jezuici byli na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej i tam przetrwali ten trudny okres kasaty i to jest właśnie takie charakterystyczne dla naszej historii polskich jezuitów, że jesteśmy takim, no Darwin by pewnie powiedział, tym brakującym ogniwem w tej teorii ewolucji, tym missing link. I to, co się wydarzyło na tych terenach objętych pierwszym zaborem, to właśnie jest to ogniwo, które łączy starą historię zakonu z tym, który zaczął się później, kiedy kolejny papież 41 lat po kasacie Towarzystwo Jezusowe do życia przywrócił. Był to Pius VII, a rok był 1814. I dzięki temu, że jezuici w granicach państwa rosyjskiego mogli przetrwać, to z tej grupy później rozwinął się na nowo zakon, co niektórzy graficy przyrównywali do drzewa, które najpierw sobie rosło, rozwijało się, bo od początku historii zakonu i jego powstania w 1540 roku, gdzie tych pierwszych jezuitów było 10, do kasaty pod koniec XVIII wieku, gdzie było ich ponad 20 tysięcy, ten zakon cały czas się rozwijał i jego liczba i domów, i zakonników wzrastała. Powiem tylko, że w momencie kasaty i później rozbiorów na terytorium ówczesnej Rzeczpospolitej istniały 4 zakonne prowincje, które liczyły sobie w sumie ponad 2000 zakonników. I my jesteśmy spadkobiercami 2 z tych prowincji, dlatego nazwa naszej prowincji jest tak długa. Żartowaliśmy sobie czasami w Rzymie, że chyba najdłuższa w całym zakonie nazwa prowincji to jest właśnie nasza. Prowincja wielkopolsko-mazowiecka. Czemu tak długo to się nazywa? Przecież mamy też inne regiony, a nie tylko Wielkopolskę i Mazowsze. A to właśnie dlatego, że w tym starym zakonie były 4 prowincje, z których jedna nazywała się mazowiecka, inna nazywała się wielkopolska, oprócz tego oczywiście, że była prowincja litewska i małopolska. I ponieważ po odrodzeniu zakonu II Rzeczpospolitej i właśnie tym podziale na 2 prowincje, który nastąpił 100 lat temu, chcieliśmy nawiązać do tych chlubnych dziejów i przeszłości, powstała ta długa nazwa, która w pewien sposób nawiązuje do 2 prowincji istniejących wcześniej.
1: Początki tej historii dosyć skomplikowane.
0: Początki były skomplikowane, dlatego że to były czasy skomplikowane, bo nie można, absolutnie nie można patrzeć na historię jezuitów w oderwaniu od kontekstu historii w ogóle. Już nie mówię, że historii Kościoła, ale historii w ogóle. To był przecież czas, kiedy kończyły się rozbiory. To był czas I wojny światowej. W historii czasami mówi się o tak zwanym długim wieku XIX, który to po kongresie wiedeńskim w pewien sposób, no jakoś tak, no nie chcę mówić, zacementował granice Europy, bo tam zmiany później zachodziły, ale no tak plus minus tych zmian więcej nie było poza zjednoczeniem Włoch i Niemiec. Można powiedzieć, że granice, a już na pewno w naszej części kontynentu, granice państw pozostały po kongresie wiedeńskim aż do I wojny światowej takie same. I co to oznaczało dla jezuitów? Oznaczało to, że znajdując się na terenie najpierw Rosji, która tak jak opatrznościowo ich przechowała przez okres kasaty, tak tuż po wskrzeszeniu całego zakonu w 1814 roku, 6 lat później car Aleksander wypędza jezuitów z Rosji. I od roku 1820 nie mają oni prawa pobytu na terytorium państwa rosyjskiego tylko dlatego, że są zakonnikami. To już nawet nie chodziło o sprawy jakichś bardziej ogólnych prześladowań i ograniczeń działalności Kościoła katolickiego, które przecież miały miejsce, jak wiemy, na terenie zaboru rosyjskiego, głównie po powstaniach. Bardzo drastyczna redukcja struktur kościelnych i zakonów. Bardzo wielkie ograniczenia w działalności Kościoła w ogóle, nie tylko jezuitów, ale jezuici byli jakoś tak szczególnie tutaj uprzywilejowani w cudzysłowie, że nie mieli w ogóle prawa być na terytorium państwa rosyjskiego. Więc jeżeli tutaj byli, to byli tutaj krótko i nielegalnie, bo byli. Na przykład jeździli na Podlasie do unitów przez 20 kilka lat. Była to misja tajna. Była to misja, która kończyła się więzieniem, jak ich przyłapali, jednego, drugiego czy trzeciego. Ale instytucjonalnej obecności nie mogło być na terenie państwa rosyjskiego. I w

0: W momencie, kiedy to panowanie rosyjskie tu się kończy, kiedy z chaosu pierwszej wojny, jak to ładnie powiedział Piłsudski kiedyś, że wbrew wszelkim ludzkim przewidywaniom Polska zmartwychwstała, wtedy nagle te tereny, które były do tej pory niedostępne dla jezuitów, na nowo się otworzyły. Podobnie zabór pruski. W zaborze pruskim jezuici też nie bardzo mieli łatwe życie, dlatego że mogli tam funkcjonować i mieli kilka placówek przez mniej więcej 20 lat w XIX wieku, ale kiedy po zjednoczeniu Niemiec przyszedł tak zwany Kulturkampf ogłoszony przez Bismarcka, jezuici zostali wypędzeni z całego terytorium Niemiec. I to nie chodziło o prześladowania Polaków, o germanizację, co też miało miejsce później, ale w ogóle Niemcy. Niemcy, jezuici sami swoich wypędzili i musieli się przenosić do innych krajów, żeby tam organizować swoje domy studiów, nowicjaty i tak dalej. I to trwało aż do końca I wojny światowej. Więc de facto z tych terenów dawnej Rzeczpospolitej, czy ziem polskich, no mogli funkcjonować tylko w austriackiej Galicji. I to miało miejsce. Bo wtedy, kiedy car w 1820 roku jezuitów z Rosji wypędził, było ich wtedy tam 350. 200 poszło do różnych innych krajów, a 150 kilku zostało w austriackiej Galicji. I tam zaczęli pracować najpierw duszpastersko, pomagając przy parafiach, potem coraz bardziej szli w specjalistyczne prace typu misje ludowe, głoszenie rekolekcji, kazań i szkoły. Jezuici zawsze byli kojarzeni i słynni ze swoich szkół. I tak też było w tej Galicji XIX-wiecznej. Mieli tam bardzo dobre szkoły. Najsłynniejszym chyba był funkcjonujący przez kilkadziesiąt lat Chyrów, to jest obecnie na terytorium Ukrainy, bardzo dobra szkoła, która była prowadzona przez jezuitów. Te działania miały miejsce pod patronatem bądź co bądź katolickiego władcy zawsze w Austrii. I w momencie, kiedy z tego właśnie zamieszania pierwszej wojny wyłania się niepodległa Polska, nawet jeszcze zanim ona została oficjalnie proklamowana, to już jezuici zaczynają się tu pojawiać na dawnych terenach rosyjskich, gdzie, nie zapominajmy, trwała ciągle jeszcze okupacja niemiecka tak naprawdę, bo Niemcy na wschodzie wojnę tak w sumie no, prawie że wygrali, można powiedzieć, bo Rosjan daleko na wschód odepchnęli. I w tym całym chaosie, który właściwie się skończył dopiero po wojnie polsko-sowieckiej w 1920 roku, w tym całym chaosie, kiedy jeszcze nie wiadomo było, jak to dokładnie będzie i kiedy ta Polska dopiero się organizowała, jezuici zaczynają otwierać domy. Warszawa, Wilno i później w kolejne inne miejsca tutaj na dawnych terytoriach obu zaborów, które do tej pory nie były im dostępne. Więc to się wszystko odbywało w atmosferze no, z jednej strony wielkiego jakiegoś zamieszania, niepewności, niestabilności, a z drugiej na pewno z jakimś wielkim entuzjazmem, że ta Polska znowu jest, że można tutaj znowu zacząć coś robić. I formalnie na tych terenach, w samej Warszawie, formalnie, instytucjonalnie jezuici pojawili się po kasacie w 1773 roku, pojawili się dopiero w roku 1917, pod koniec zaczęli obsługiwać swój dawny kościół przy Świętojańskiej, tak naprawdę od 1918 roku. I stopniowo coraz bardziej się to rozwijało, więc wychodząc od tej macierzystej prowincji, która była w austriackiej Galicji i tak się zresztą nazywała, bo przez długie dziesiątki lat nazwa prowincji była prowincja galicyjska, chociaż de facto byli tam sami Polacy, no albo może z wyjątkiem tam jednego czy drugiego innej narodowości zakonnika. W roku 1918, kiedy Polska już zaczynała być niepodległa, generał, którym zresztą był Polak, Włodzimierz Leduchowski, z tejże prowincji galicyjskiej pochodzący, gdzie był superiorem, gdzie był prowincjałem, zgodził się na zmianę nazwy. I wtedy, tak jak Polska niepodległa powstaje w 1918 roku, tak nazwa prowincji galicyjskiej zmienia się na prowincja polska. I tak funkcjonuje ta prowincja polska, otwierając nowe domy na dawnych terenach rosyjskich i pruskich przez najbliższe 8 lat, kiedy to dochodzi do podziału, który teraz wspominamy.
1: A patrząc na te 100 lat, które fragmenty historii, które momenty, zdaniem ojca, były najważniejsze i kluczowe dla zakonu, ale też dla Polski Bo tak jak ojciec powiedział, historia zakonu to jest historia

0: historia Polski.
1: Ta historia zakonu wpisana w historię Polski trwała, no i trwa do dzisiaj tak naprawdę, bo my przecież nie funkcjonujemy w jakiejś rzeczywistości niezależnej od tego, co się tutaj w tym kraju działo przez te 100 lat. A działo się, jak wiemy, dużo i nie zawsze łatwych rzeczy. I tak jak początek tej prowincji, początek obecności jezuitów tutaj datuje na niepodległość polską po rozbiorach, tak później no, przyszła znowu wielka hekatomba w postaci II wojny światowej, która przecież przyniosła miliony ofiar w tym kraju i też ponad 100 kilkudziesięciu jezuitów też życie straciło w czasie tej wojny. I tutaj proszę wybaczyć, że nie podam dokładnych liczb, dlatego że zwróciłem uwagę, że w dostępnych mi źródłach i literaturze są jakieś lekkie różnice, bo jedni piszą, że było tych zmarłych 159, inni, że 165, więc tak nie wiem do końca, to trzeba by dokładnie zbadać, a paradoksalnie, chociaż nie są to tak dawne dzieje, trochę może, nie chcę powiedzieć, że zaniedbaliśmy to, ale nie do końca zebraliśmy wszystkie dostępne materiały i świadectwa, a te istniejące trzeba by dopiero przebadać, żeby dojść do jakichś ściślejszych ustaleń, bo co innego jest oczywiście porównać liczby jezuitów bezwzględne przed wojną i po wojnie, to w miarę łatwo zrobić, no ale przecież wiadomo, że niektórzy zmarli też śmiercią naturalną, ale wielu, większość zdecydowana z tych 100 kilkudziesięciu, których nam zabrakło po wojnie, to były ofiary albo zamęczone w obozach, albo rozstrzelane. Przecież w domu, w którym rozmawiamy, zginęło 17 jezuitów. Wśród tych 40 około osób, które zostały tutaj zamordowane w podziemiach tego domu w czasie powstania warszawskiego przez SS-manów, było 17 jezuitów. Kilku jeszcze zginęło przy różnych innych okazjach, kilku w samej Warszawie mówię, bo tak w ogóle to oczywiście więcej. Przecież cała wspólnota gdyńska, tam zdaje się było 10 jezuitów, którzy zostali aresztowani i następnie rozstrzelani w Piaśnicy koło Wejherowa. Przecież były no, masowe wywózki i aresztowania do obozów, gdy tych obozów 20 kilku jezuitów nie przeżyło. Były też pojedyncze, tragiczne epizody i zresztą pełne chwały, tak jak ojciec Adam Sztark, który został rozstrzelany za pomoc Żydom. Zresztą jedyny chyba jezuita polski, który ma tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Więc to wszystko się odbiło bardzo mocno na naszych dziejach. No i oczywiście tak jak na dziejach naszego kraju i na dziejach naszego narodu odbiło się bardzo mocno to, że ta Polska została jednak po wojnie przesunięta kilkaset kilometrów. To oznaczało utratę niektórych domów i już dobrze, czy mniej lub bardziej dobrze prosperujących instytucji typu parafie, szkoły, uczelnie, domy formacji. To oznaczało objęcie nowych miejsc, wejście do nowych miejsc w realiach znowu ogromnych zniszczeń, ruin i odbudowy wszystkiego od podstaw przy zmniejszonych siłach ludzkich z powodu strat, o których wspomniałem, no i przy całym kontekście politycznym, który wiadomo jaki był, a pozytywny i łatwy dla jezuitów nie był. Przecież kilkunastu siedziało w więzieniach PRL-owskich krócej lub dłużej. A więc w jakiś sposób myślę, że te dzieje, tak jak dzieje Kościoła od początku do dzisiaj, przeplatają się z dziejami kraju i nie da się tego rozdzielić, tak jak przy okazji milenium chciał Gomułka, gdzie jest historia państwa, gdzie Kościoła. Tego się przecież nie da rozdzielić. Tak nie da się rozdzielić historii jezuitów i tych 100 lat, które dzielą nas od roku przewrotu majowego do dnia dzisiejszego.
0: A co znaczy być dzisiaj jezuitą w Polsce? Ojciec może porównać to życie, mieszkał ponad 30 lat w Rzymie. No właśnie, jaki jest ten polski jezuita współczesny?
1: No to ja się trochę dopiero teraz przypatruję, jaki on jest. Bo ja byłem jezuitą w Polsce 5 lat. Potem wyjechałem z Polski i spędziłem poza granicami kraju 31 lat, z czego większość w Rzymie. Więc tak dużo się zmieniło w Polsce od roku 93, kiedy opuściłem kraj, że jest naprawdę czemu się dziwić. A jaki ma być jezuita? No chyba właśnie taki, żeby pasował do realiów, bo to, co jest najciekawsze w charyzmacie jezuitów, to jest to, że mają się dopasować do tego, co w danym momencie jest Kościołowi i ludziom potrzebne. I tak jak

0: w czasach początków zakonu, kiedy wdrażany był w życie Sobór Trydencki, tak przez ostatnie dziesiątki lat reformy Watykanum Sekundum w jakiś tam sposób naznaczyły dzieje i sposób funkcjonowania jezuitów i myślę, że to się bardzo mocno odbiło w wielu krajach tak zwanego Zachodu. Może mniej to było widoczne w Polsce wcześniej, ale teraz to już chyba my się zupełnie nie różnimy od naszych kolegów i znajomych z innych krajów Europy Zachodniej, a jeśli się różnimy, no to nie aż tak bardzo jak kiedyś. Myślę, że to jest jakieś ciągłe pytanie, które nasi przełożeni muszą sobie stawiać i stawiają. Jak mamy sprostać temu, co dzisiaj potrzeba? Jak mamy odpowiedzieć na to, o co ludzie nas dzisiaj pytają? Nie o to, co wczoraj, no tego są historycy, ale nawet historycy patrzą wstecz, żeby też później patrzeć w przyszłość.
1: A czego można się nauczyć? Bo historia powinna być nauczycielką życia. Czego można się nauczyć z tej historii jezuitów?
0: No chrześcijanin powie, ja oczywiście też się pod tym podpisuję jak najbardziej, zaufania Panu Bogu. Mówi się, że Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkich losów i to jest bardzo mocno widoczne w tych 100 latach. To jest bardzo mocno widoczne, kiedy popatrzymy na jakąś taką niezwykłą odwagę tych ludzi, którzy w ciągu pierwszych lat po niepodległości Polski, praktycznie ta prowincja galicyjska, później już Polska, ona w ciągu kilku lat podwoiła ilość swoich domów, wchodząc na zupełnie nowe terytoria, w bardzo trudnych warunkach, więc to no, jakaś taka odwaga, nie chcę mówić ryzykanstwo, na pewno to było obecne i to było potrzebne w tamtym okresie. Z drugiej strony zdolność do zmiany, do adaptacji, bo przecież przeżyć najpierw tę jedną wielką wojnę światową, później jeszcze zamieszanie związane z wojną polsko-bolszewicką, drugą wojnę, przenosić domy, przenosić się setki kilometrów w różnych warunkach przecież, no tak jak inni ludzie, tak samo jezuici to robili, więc to wymagało jakiejś wielkiej odwagi, cierpliwości, wytrwałości, wszystkiego po trochę z tych cech chyba. Myślę, że trzeba o tym pamiętać, kiedy dzisiaj żyjemy w jakichś takich jednak normalnych czasach, że ludzie za to ginęli, ludzie tego nie mieli, którzy budowali podstawy tego, na czym my dzisiaj żyjemy, którzy budowali te domy, w których my dzisiaj mieszkamy, czy te kościoły, których dzisiaj posługujemy. To był wielki trud, o którym czasami możemy zapomnieć, a właśnie takie rocznice jak ta obecna są po to, żeby to sobie jeszcze raz uzmysłowić, żeby to pamiętać, żeby te dobre, właściwe wnioski wyciągać, żeby tę historię lepiej poznać.
1: Ojciec Robert Danieluk, jezuita, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Dziękuję bardzo, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Do usłyszenia i dobrej nocy.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Sondażowe wyniki bezlitosne dla władz Krakowa. Prezydent i Rada Miasta odwołani w referendum. WHO trzyma rękę na pulsie i uspokaja. Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna. 662 km z Zakopanego do Gdańska. Łatwo gang dotarł do mety swojej rowerowej trasy. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam.
1: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli
0: Znamy sondażowe wyniki referendum w Krakowie. Jeśli dane z badania Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News się potwierdzą, odwołany zostanie zarówno prezydent Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta. Przedstawiciele komitetu referendalnego, którzy zbierali podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum, liczą, że oficjalne wyniki będą takie same jak sondażowe. Frekwencją wynoszącą według szacunków ponad 30% zaskoczony jest przewodniczący komitetu Jan Hoffman.
1: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
0: Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał miastem do czasów wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna, uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Jej szef w mediach społecznościowych napisał, że wszyscy pasażerowie i załoga statku Hondius, gdzie doszło do zakażeń wirusem, pozostają w kwarantannie i są pod ścisłą obserwacją, aby zapewnić im opiekę w razie potrzeby. Do tej pory zgłoszono 12 przypadków hantawirusa i 3 zgony. Od 2 maja nie odnotowano żadnych nowych. Sytuacja jest na razie stabilna. Nadal zachowujemy czujność i pozostajemy w bliskim kontakcie ze wszystkimi odpowiednimi rządami, dodał szef WHO we wpisie. Groźny szczep hantawirusa wykryto na wycieczkowcu Hondius. 10 maja statek przybył na Teneryfę, gdzie ewakuowano pasażerów. Do Rotterdamu dotarł 18 maja już tylko z członkami załogi. Na statku było 2 Polaków, w tym kapitan, który w najbliższych dniach wróci z Holandii do kraju. W Warszawie funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali po pościgu kierowcę pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna na Wybrzeżu Szczecińskim na wysokości mostu Poniatowskiego zderzył się z 37-letnią rowerzystką. Potem doprowadził do kolejnej kolizji, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
2: Kierowca Toyoty zaczął oddalać się pod prąd w kierunku Alei Poniatowskiego. A tę sytuację zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i podjęli próbę zatrzymania auta, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Niestety mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i kontynuował swoją niebezpieczną jazdę w kierunku ulicy Zielenieckiej. Na wysokości przystanku autobusowego Rondo Waszyngtona doprowadził do kolejnego zderzenia z inną Toyotą oraz autobusem miejskim.
0: Kierowca w organizmie miał 1,7 promila alkoholu. Badanie narkotestem wykazało też obecność kokainy i metamfetaminy. Łatwo gang dotarł do mety trasy w Gdańsku. Przejechał w sumie 662 km na rowerze z Zakopanego. YouTuber zebrał prawie 19 milionów złotych dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową. Po przejechaniu trasy Łatwo gang zwrócił się do widzów, aby nadal wpłacali pieniądze na chorego Wojtka, który potrzebuje ponad 15 milionów złotych.
3: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę. Dwie oczywiście też nie chcę męczyć, bo wiem, że miesiąc temu bardzo się wykosztowaliśmy. Ale może jest możliwość, bo to realnie może odmienić życie. Mamy tu Maxa, mamy tu Adasia, którym w tym dzisiejszym dniu i wczorajszym wszyscy razem uratowaliśmy życie. I możemy też to zrobić dla Wojtusia. Więc jeżeli jest możliwość, wielka prośba, dziękuję wam.
0: Łatwo gang najpierw zbierał pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych. W trakcie transmisji prowadzonej w mediach społecznościowych zebrał też 3,5 miliona złotych dla Adama. Więcej atrakcji turystycznych i nowych miejsc na szlaku kulturowym kanału Elbląskiego. Samorządy z regionu otrzymają miliony złotych unijnego wsparcia na rozwój infrastruktury, a także promocję jednej z największych atrakcji Warmii i Mazur. O szczegółach Aneta Pastuszka z Polskiego Radia Olsztyn.
4: Kanał Elbląski ma stać się jeszcze większą atrakcją turystyczną regionu. Dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, samorządy zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zrealizują kilka dużych inwestycji. W Pasłęku wyremontowany zostanie zabytkowy ratusz, gdzie powstanie muzeum. W Iławie zaplanowano modernizację.

0: modernizację portu śródlądowego i stworzenie stałej wystawy poświęconej żegludze. Z kolei w Małdytach powstanie samoobsługowe Muzeum Kanału Elbląskiego poświęcone historii kanału i jego konstruktorowi George'owi Jacobi Stenke. Największą inwestycją będzie natomiast adaptacja zamku w Ostródzie wraz z nową ekspozycją dotyczącą szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego.
1: Dodatkowo na promenadzie nad Jeziorem Drwęskim w Ostródzie stanie łódź.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pogodna noc, tylko na południu przelotny deszcz i zanikające burze od 7 do 12 stopni. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26, poniedziałek niemal bezchmurny, poza wschodnią Polską, ale tam także bez deszczu. Jest 6 minut po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Radio Podcast.
4: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
5: Proszę sobie wyobrazić, że znajdują się Państwo na głośnym przyjęciu. Dookoła gwar, głosów, muzyka, brzdęk szkieł. Nagle z tego chaosu słyszą Państwo jedno konkretne słowo, które wybija się z tła. To jest najważniejsze słowo dla każdego człowieka. Imię. Tak, dzisiejszy odcinek będzie o imionach, o ich wpływie na nasze życie. No, łatwo powiedzieć, że imię jest przypadkowe, niezwiązane z naszą osobowością, z naszym wyglądem, z naszym zawodem. Tymczasem badania naukowe temu przeczą. Jest tu kilka ciekawych hipotez. Zapraszam Państwa do wysłuchania odcinka o imionach.
4: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
5: Dlaczego nasze imię ma taką moc, że dociera do nas w hałasie? Czy to tylko kwestia przyzwyczajenia, czy może nasz mózg jest jakoś zaprogramowany, by reagować na nie w sposób wyjątkowy? Przyjrzymy się dzisiaj badaniom nad efektem cocktail party, ale nie tylko. Efekt cocktail party to właśnie ten efekt sprzyjęcia. Hałas, harmider, jesteśmy zmęczeni, ale nasze imię gdzieś z oddali do nas dociera. Naukowcy wyjaśniają ten zadziwiający efekt cocktail party, ten efekt przyjęcia, mechanizmem selektywnej uwagi. Po prostu w złożonych środowiskach dźwiękowych nasz system słuchowy musi sobie radzić z segregacją dźwięków, musi jakoś wyodrębniać interesujące go sygnały z mieszaniny innych głosów. Oczywiście bylibyśmy zbyt zmęczeni analizując wszystko, w związku z tym reagujemy na konkretne zestawy dźwięków. Do tych dźwięków, które zwracają naszą uwagę, zalicza się wulgaryzmy, ale o wulgaryzmach nagrałem osobny odcinek i właśnie imiona. Ciekawe jest to, że ten efekt cocktail party nie jest związany wyłącznie ze słuchem. Badania pokazują, że działają tutaj całkiem dobrze także wskazówki wizualne. Jeżeli obserwujemy jakąś parę rozmawiającą na przyjęciu i zauważymy kinemy, czyli układy ust związane z głoskami, które wypowiada się w czasie mówienia naszego imienia, no to lepiej i szybciej to imię do nas dociera. I tę podatność naszego mózgu na wychwytywanie naszego imienia udowodniono nawet w badaniach eye-trackingowych. Potwierdzają to ruchy gałek ocznych. Kiedy ktoś widzi rozsypankę wyrazów, tam pojawia się imię, to szybciej wzrok dociera do imienia. Mało tego, nie jest to związane nawet z częstością wyrazów czy ich znajomością. Na przykład szybciej reagujemy na nasze imiona niż imiona naszych matek. Przecież imię matki także jest słowem częstym i dobrze znanym. Wydaje się, że imię, jak mówią naukowcy, ma przewagę poznawczą, to znaczy nasz mózg reaguje priorytetowo na informacje odnoszące się do nas. I powiem Państwu więcej,

imiona jesteśmy w stanie nawet zauważyć nieświadomie, czyli w tym krótkim czasie, kiedy jesteśmy na nie wyeksponowani i ich nie zauważamy, a nawet osoby w stanie wegetatywnym z różnymi urazami czy chorobami także pobudzają się na dźwięk swoich imion, dlatego warto do takich osób mówić, używając ich imion. No dobrze, wiemy już, że imię to najważniejsze słowo świata, słowo, na które reagujemy najszybciej i najczęściej, ale wróćmy na sam początek. Rodzi się dziecko, załóżmy, że w Polsce. Co się dzieje z jego imieniem? Jakie mechanizmy sprawiają, że dostajemy takie, a nie inne imię? No i jak to wygląda z perspektywy urzędowej, formalnej? To też jest bardzo ciekawy wątek. No więc, kiedy w szpitalu rodzi się dziecko, matka dostaje pakiet informacji o tym, jak to dziecko zarejestrować. Tam pojawia się wątek imienia, bardzo ważny zresztą, dlatego że matka, czy rodzice szerzej, jeżeli się dogadują, to wspólnie, mają 21 dni na zarejestrowanie dziecka i nadanie mu imienia. Jeżeli tego nie zrobią, uwaga, zrobi to urzędnik, pewnie dokładnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, czyli jeżeli matka nie zgłosi się, czy też rodzice nie zgłoszą się zarejestrować imię dla dziecka wymyśla w Polsce kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, czy urzędnik. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, nawet próbowałem się dowiedzieć, jakie to jest imię, czy to jest jakaś lista, czy losowanie. No i okazuje się, że urzędnicy, nie jest to potwierdzona informacja, raczej nieoficjalna, ale że urzędnicy w takich sytuacjach, które dzieją się bardzo rzadko, nadają imiona z tych najczęściej używanych w Polsce, czyli taka jest lista, czy statystyka, do której można sięgnąć, zobaczyć, jakie imiona w Polsce nadaje się najczęściej. I stamtąd urzędnik wybiera w takiej sytuacji imię dla nowonarodzonego dziecka. Okazuje się, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka. Może to zrobić oczywiście w określonych ściśle w przepisach prawa sytuacjach. No przede wszystkim wtedy, kiedy imię jest zdrobniałe. Nie powinniśmy nadawać imion zdrobniałych, tylko oficjalne, ośmieszające albo nieprzyzwoite. No ważne jest też, by imię wskazywało płeć dziecka, dlatego że później trudno będzie mówić o takiej osobie, więc najczęściej imiona żeńskie powinny się kończyć na A, ale zdarzają się oczywiście także imiona typu Ines, które A nie mają i także urzędnik je zarejestruje. I jeśli w takiej sytuacji rodzice nie zaakceptują tej zmiany czy tej odmowy, no to urzędnik może w trybie decyzji administracyjnej takie imię zarejestrować. Co ciekawe, w Polsce można mieć tylko dwa imiona. Ja mam jedno, ale wiele osób ma podwójne imię, to drugie jest imieniem patrona. Były pomysły, by w Polsce można było mieć więcej imion, ale zatrzymaliśmy się na dwóch. Nie ma natomiast problemów z literami, które są obce polszczyźnie, takie jak X, V czy Q. Z orzecznictwa sądów wynika, że takie imiona jak Max na przykład przez X są dopuszczalne w Polsce i urzędnicy najczęściej je przyjmują, czyli rejestrują. I teraz kwestia niezwykle istotna. Okazuje się, że w wielu krajach, w Polsce także były takie badania, wybór imienia jest silnie powiązany z kapitałem kulturowym rodziców. Z kapitałem kulturowym, czyli z ich pozycją społeczną, zawodową, przede wszystkim z ich wykształceniem. Preferencje elit są takie, że rodzice z wyższym wykształceniem i wyższym statusem zawodowym, na przykład rodzice studentów medycyny, to badanie polskie, częściej wybierają imiona klasyczne i tradycyjne. Jan, Zofia, Antoni unikają imion, świadomie unikają imion chwilowo modnych, wybierają imiona poważne, które mają pasować do projektowanej przyszłości dziecka czy jego ścieżki zawodowej. Natomiast rodzice z tak zwanej klasy ludowej, czyli osoby o niższym kapitale kulturowym, relatywnie częściej nadają imiona nowe, zapożyczone z zagranicy, na przykład Alan, Nikola, Brian, co bywa formą ucieczki od gustu konieczności, tak interpretują to badacze, czyli próbą wyróżnienia dziecka w swoim środowisku, ale równocześnie może to oznaczać, że społeczność czy środowisko przyszłe

to dziecko czy tę osobę z powodu jej imienia może piętnować lub wykluczać. I to jest pierwsza zła wiadomość dla przyszłych rodziców. Jeżeli mnie Państwo słuchają, proszę zwrócić uwagę na to, że z badań naukowych wynika, że nasze imię jest częścią dystynkcji społecznej, to znaczy służy jako narzędzie do różnicowania się grup społecznych o wyższym i o niższym statusie. Może też ten wybór imienia powodować ryzyko uprzedzeń klasowych czy nawet dyskryminacji później, zwłaszcza w procesach rekrutacyjnych, kiedy taka osoba będzie szukać pracy. Ja może tu nie będę już wymieniać tych najczęstszych imion męskich i żeńskich, czy najrzadszych, dlatego że w serwisie dane.gov.pl, tam można sprawdzić wszystkie szczegółowe statystyki, chyba co pół roku aktualizowane. Bardzo jest to ciekawe. Na przykład sporo w ostatnim czasie pojawiło się blanek, 1235. Mamy z żeńskich imion jeszcze te cieszące się popularnością. Nietypowe: Mija, Jaśmina, Liwia, Aurora, Florentyna, Alisa i tak dalej. No a wśród chłopców na przykład Liam, Nataniel, Samuel, Damir, Aaron czy Makar, dobrze przeczytałem. Jeszcze raz powtarzam, na stronie danego.pl znajdą Państwo dokładne statystyki dotyczące popularnych i niepopularnych imion z dokładnością do półrocza. Teraz opowiem Państwu o bardzo ciekawej koncepcji, o próbach ustalenia w badaniach naukowych, czy imię jest powiązane z naszą przyszłością, z naszym sposobem życia, może nawet zachowania, wyglądu, z miejscem, gdzie mieszkamy. Naukowcy nazwali to hipotezą determinizmu nominacyjnego. Determinizm nominacyjny oznaczałby, że nasze imię determinuje nasz los. No bardzo dziwna, ryzykowna hipoteza z perspektywy racjonalności, ale przecież ona występowała już wcześniej. Pierwszy chyba zwrócił na to uwagę szwajcarski psycholog Carl Gustav Jung w latach 50. On sformułował taką tezę o uderzającej zbieżności między nazwiskiem danej osoby a jej cechami charakteru. Oczywiście Freud, Jung to są nazwiska znaczące, więc pewnie przychodziło mu do głowy szukanie takich związków. Ale my tu mówimy o imionach, a nie o nazwiskach. I oczywiście to myślenie deterministyczne ma korzenie starożytne. Znamy przecież łacińską ideę nomen est omen, po polsku nawet krócej mówi się nomen omen. Jest takie powiedzenie, co oznacza imię jest wróżbą. Takie imię, jakie nadasz, taki los wywróżysz potem dziecku. I ta hipoteza determinizmu nominacyjnego mówi właśnie, że imiona mają moc sprawczą. Jeśli zatem nauczycielka w szkole mówi na zebraniu, najlepszą uczennicą w klasie jest Kasia nomen omen mądra, to tu jest właśnie ten determinizm związany z nazwiskiem. Natomiast czy mamy jakieś dane na temat determinizmu związanego z imionami? Sporo badań wpływu imienia na los człowieka prowadzi się w zakresie rekrutacji. Łatwo to sprawdzić. Preparuje badacz różne CV, curriculum vitae, no i dodaje te same dane, to samo nazwisko, natomiast zmienia imię i sprawdza się wpływ na rekrutację. Tu w Stanach Zjednoczonych okazało się, że imiona przede wszystkim wywołują te konotacje rasowe, czyli ktoś sobie domniemuje, czy osoba będzie na przykład afroamerykaninem, czy będzie biała i wówczas odpowiednio interpretuje jej sytuację zawodową. Więc pierwszy aspekt, który pojawia się w badaniach determinizmu, mówi nam, że imię nie determinuje naszego losu, tylko raczej ludzie będą nas interpretować, nas oceniać z perspektywy naszego imienia. To bardzo ważne dla rodziców, by mieli to na względzie, kiedy imię wymyślają czy dziecku nadają. Na przykład bardziej lubiane są osoby, których imiona są krótkie i łatwe do wymówienia. Prowadzono nawet badania na LinkedIn, to serwis społecznościowy, i okazało się, że imiona szefów i szefowych największych na świecie firm są bardzo krótkie, jednosylabowe, John, Bob na przykład, dlatego że pewnie lepiej zapadają w pamięć.

0: Mieci brzmią chyba mniej oficjalnie.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Natomiast zapewniam, że doskonale będą się Państwo bawić, czytając czy słuchając wniosków z badań dotyczących egotyzmu

Okazuje się, że Dennis w Stanach Zjednoczonych statystycznie częściej staje się dentystą. A osoby o imionach zaczynających się na la, na przykład Lawrence, częściej wybierają zawód prawniczy. Lawyer, prawnik. Mało tego, ludzie, których imiona zaczynają się na literę A, częściej zatrudniają się statystycznie w firmach na A typu Amazon. To jest nieprawdopodobne. A w Stanach Virginia czy Georgia domyślają się państwo, jakie osoby i o jakich imionach mieszkają. A najbardziej kontrowersyjne badania sugerują, że studenci, których imiona zaczynają się na literę A i B, mogą podświadomie dążyć do uzyskiwania takich samych ocen w systemach edukacji, gdzie uczniowie uzyskują oceny właśnie literowe, czyli są uznawani za lepszych studentów, uczą się lepiej tylko dlatego, że ich imiona mają te same litery, co nazwy ocen. Natomiast pamiętajmy, że jest to tylko korelacja, a zatem jakaś zbieżność w danych. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje i te badania są bardzo kontrowersyjne, chociaż efekt egotyzmu ukrytego, czyli tej preferencji do wyrazów czy zjawisk zaczynających się na tą samą literę, co nasze imię, potwierdzono w wielu badaniach. I taka najmocniejsza teoria, która próbuje podważyć te badania, mówi o aliteracji. Prawdopodobnie, ponieważ tworząc te badania, analizuje się gigantyczne liczby tekstów, sprawdza się nazwy stanowisk, zawodów, miast i imiona osób, które w tych tekstach się pojawiają. No być może autorzy tworzący te teksty lubią aliterację, czyli podobieństwo brzmieniowe wyrazów i akurat kiedy się pojawia Dennis, to fajnie by było, żeby Dennis był dentystą, a niekoniecznie tak jest w rzeczywistości. No ale teraz wróćmy na grunt polszczyzny, w końcu to podcast o związkach języka polskiego i polskiej kultury. Mamy w Polsce dwa bardzo ciekawe procesy związane z imionami. Pierwszy, uwaga, będą ciekawe, trudne terminy, nazywa się uwołaczowienie mianownika. Tak się nazywa ta tendencja, uwołaczowienie mianownika. A drugi, umianownikowienie wołacza. Domyślają się państwo oczywiście, że jest to związane z odmianą polskich imion przez przypadki, no ponieważ mamy 7 przypadków, 2 liczby, więc każde imię ma 14 aż form gramatycznych. No i z jakiegoś powodu nie radzimy sobie społecznie z mianownikiem i wyłaczem. Nam się to trochę miesza. No więc jeżeli ktoś mówi, to jest mój misiu, to jest mój pawciu, to popełnia ten błąd, czy w jego wypowiedzi pojawia się ten problem uwołaczowienia mianownika, to znaczy używa wołacza w funkcji mianownika. No poprawna wypowiedź, wzorcowa wypowiedź to jest mój misio, oto pawcio. Misiu, pawciu, chodź do mnie, wołacz. Misio, pawcio, przyjechał, mianownik. Więc przy przedstawianiu bliskich, zwłaszcza przy tych formach zależnych, pseudonimach, zmiękczeniach, zdrobnieniach, warto pamiętać o tym mianowniku, który jest wypierany przez wołacz. A druga tendencja jest odwrotna, to znaczy unikamy wołacza i w miejsce tego wołacza pojawia się mianownik. Najczęściej w wiadomościach czy też w mailach piszemy wtedy: Ania, czy idziesz dzisiaj na spotkanie? Albo Tomek, czy dzwoniła do ciebie szefowa? Poprawniejsze, bardziej wzorcowe wypowiedzi to oczywiście Aniu i Tomku. Czy idziesz dzisiaj na spotkanie, czy dzwoniła do ciebie szefowa? No i ta druga tendencja, czyli unikanie wołacza w funkcji zwrotu bezpośredniego, jest nieprawdopodobnie ciekawa, interesująca w języku polskim. Przyjrzyjmy się jej trochę bliżej. Wśród czytelników moich mediów społecznościowych zrobiłem nawet taką żartobliwą ankietę. Zadałem w niej pytanie, czy wołacz twojego imienia ci leży, czy ci nie leży, czy ci wisi, czy to zależy. I głos w tej żartobliwej ankiecie oddało aż 600 osób. 41% ankietowanych stwierdziło, że wołacz im odpowiada. Ale 29% powiedziało, że wołacz ich imienia im przeszkadza. 8% powiedziało, że nie ma zupełnie to dla nich znaczenia, a 22% powiedziało, że to zależy od sytuacji. No jeżeli przyjrzymy się dokładniej tym sytuacjom, no to okazuje się, że po pierwsze wołacz może

0: być odbierany jako zbyt formalna forma imienia na co dzień. Na przykład pan Piotr napisał w komentarzu pod ankietą, że Wołacz mi nie leży, kojarzy mi się albo z bułką przez bibułkę, albo ze sztorcowaniem kogoś przez kogoś. Czyli do pana Piotra nie powinniśmy mówić, jeżeli jesteśmy w bliskiej relacji, Piotrze, tylko właśnie Piotr. Piotr, co dzisiaj jadłeś na kolację, albo Piotr, czy oglądałeś mecz. Ale pan Andrzej, który nurkuje między słowami, tak brzmi jego opis, napisał, że ludzie zwracający się do mnie i do innych wołaczu po imieniu od razu budzą moje pozytywne emocje. Panie Andrzeju, powiedziałbym, że ja mam to samo. Napisał jeszcze pan Andrzej, doceniam pielęgnowanie starannej polszczyzny i używanie ginącego wołacza. I rzeczywiście, jeżeli tak dalej pójdzie, to może za 3 dekady będziemy mieć już tylko 6 przypadków. Natomiast z wielu komentarzy pod moją ankietą przebija się jedna ciekawa myśl, mianowicie wołacz bardzo często wykorzystywany jest przez rodziców jako forma reprymendy. Jeżeli zatem dziecko ma na imię Barbara, no to w codziennych sytuacjach bardzo często jest wołana pewnie z drobnieniem czy z pieszczeniem Baśka, Basia, Basiunia, ale kiedy Barbara popełni jakiś błąd życiowy, zrobi coś złego, to wtedy rodzice, zmieniając intonację na surową i groźną, przywołują ją do porządku, mówiąc: Barbaro, miałaś rozłożyć zmywarkę. Oczywiście zwrot rozłożyć zmywarkę to mój familiolekt, to nie oznacza, że Barbara ma zdemontować zmywarkę, rozłożyć ją na części, tylko wypakować chyba, powiedzielibyśmy tak bardziej formalnie. No a u mnie zmywarki się rozkłada. Ciekawe, czy u państwa też. Oprócz rodziców, tej samej strategii reprymendy surowym tonem używają nauczyciele w szkole. Bardzo często ten wątek także się pojawia w dyskusjach i rozmowach na ten temat. Sama używam wołacza, napisała pani Karolina, ale gdy słyszę wersję Karolino, staję na baczność. To jest właśnie ten kontekst reprymendy. Dlatego bardzo ciekawą taktykę wprowadzają w swojej komunikacji rodzinnej świadomi językowo rodzice. Pan Grzegorz napisał na przykład, że zwraca się do dziecka pełnym dorosłym imieniem lub nawet 2 imionami, jeśli to dziecko uzyskało jakieś osiągnięcie, zrobiło coś dobrego, wtedy zasługuje na wyróżnienie dodatkowe, poważne traktowanie. Używajmy zatem wołacza z ciepłym, przyjemnym, kochanym tonem wtedy, kiedy nasze dzieci robią coś dobrego, by pokazać czy podkreślić powagę chwili, doniosłość tego momentu. Bardzo mi się podoba podejście pana Grzegorza. Oczywiście powinniśmy mieć też świadomość, że osoby, które uwielbiają wołacz, będą dziwnie czuć się potraktowane tym mianownikiem. Doskonale to opisała pani Gabriela. Och, uwielbiam wołacze, pisze pani Gabriela pod ankietą. Osobiście też wolę Gabrysiu od Gabrielo, choć mąż literat nie lubi się z wołaczem, więc jak słyszę Gabriela z łazienki, to już wiem, że znowu za dużo prania włożyłam do pralki. I na koniec może drobna uwaga poprawnościowa. Pamiętajmy o szyku imienia i nazwiska w polskiej kulturze. Imię zawsze podajemy jako pierwsze, ten odwrócony szyk Nowak, Katarzyna czy Kowalski, Jan stosuje się tylko w formularzach czy w tabelkach, gdzie ludzi trzeba posortować w jakiś sposób alfabetyczny, dlatego raczej w eleganckiej komunikacji powinniśmy najpierw podawać imię, później nazwisko. No i oczywiście po polsku w mailach czy w listach nie używamy nazwiska w powitaniu, czyli nie piszemy szanowny panie piekocie. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam państwa serdecznie. Tomasz, który nie został taternikiem ani nie pracuje w tartaku, za to jest tolerancyjny, zwłaszcza na wszelkie wypowiedzi, kontakty. Do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce po tygodniu od pojawienia się informacji o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5000 wojskowych. Gościem Polskiego Radia 24 jest generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór, panie generale.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Co dla naszego bezpieczeństwa oznacza większa liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce? Czy to jest game changer?
2: Nie, może nie jest game changer, ale jest to bardzo ważny, można powiedzieć, taki potencjał, który świadczący o tym, że Amerykanie w tej przestrzeni są obecni i mają jasno zdefiniowane swoje narodowe interesy w świetle chociażby nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, które zostały zdefiniowane w trzy takie zasadnicze, można powiedzieć, kierunki czy cele polityczne, które Amerykanie sobie stawiają. Pierwsze to jest oczywiście, ma nastąpić europeizacja NATO, czyli państwa europejskie muszą wziąć większy ciężar, czy praktycznie cały ciężar zagwarantowania swojego bezpieczeństwa na swoje barki, czy na swoje zdolności siły zbrojnej. Tu jest ogromna robota do wykonania. I drugi cel to jest, ma nastąpić deeskalacja napięcia między NATO i Rosją, gdzie Stany Zjednoczone stawiają się tu w roli takich arbitra, moderatora czy mediatora, będąc NATO. To jest ciekawe też zjawisko, tak? I ostatni zapis, bardzo ważny, to chodzi o nas, tak? Żeby tutaj się wpisać w tą politykę i strategię Stanów Zjednoczonych. My powinniśmy to dokładnie zdefiniować, jakie kroki tutaj podjąć, bo Amerykanie zakładają, że ma nastąpić strategiczna stabilizacja między Rosją a Stanami Zjednoczonymi w europejskim środowisku bezpieczeństwa, bo tutaj przecież to ten styk tutaj jest, tak? Siłą rzeczy Amerykanie zakładają, że będą robić z Rosją wspólne interesy. Nie będą wojować, będą w związku z tym robią wszystko, żeby tą wojnę w Ukrainie jak najszybciej zakończyć i zakończyć inne wojny, które w przestrzeni geopolitycznej trwają.
1: Czy te założenia, panie generale?
2: I teraz, panie redaktorze, już to kończę tą myśl właśnie. Teraz jest ważne, żeby ta deeskalacja napięcia nie odbyła się kosztem naszego bezpieczeństwa i obecności amerykańskiej tutaj w tej przestrzeni. A więc ten potencjał nie może być mniejszy, ale może być większy. Tak, czy będzie stały pobyt? To jest bardzo trudna sprawa, bo to wymaga zmiany prawa tutaj w relacjach między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, bo to jest zapis, który jest dzisiaj póki co aktualny, mimo że tu zmieniły się wiele uwarunkowań, że tutaj w tej przestrzeni na styku z Rosją nie będzie stałego pobytu wojsk amerykańskich w tej przestrzeni. W związku z tym to trzeba do tego zmierzać, trzeba negocjować. W związku z tym, że strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ukazała się kiedy? W grudniu ubiegłego roku, a już Amerykanie w listopadzie sygnalizowali o tych swoich celach i zamiarach, to już wtedy powinniśmy podjąć okrzone rozmowy, mieć tam swoich przedstawicieli, tak dalej, żeby lobbowali, tak to robią Ukraińcy i inni, żebyśmy narodowe interesy wygrywali. No i właśnie, czego to jest pokłosiem, bo pan redaktor na pewno mnie zapyta, dlaczego najpierw nie nastąpiła rotacja brygady pancernej, mimo że połowa ludzi się tu znalazła z tej brygady i sprzętu i nagle zostało to wstrzymane.
1: Bo mam takie poczucie, że Donald Trump zaskoczył nawet Pentagon swoją decyzją.
2: Tak. Tak, to prawda, dlatego że powiedział na pewno, nie znamy szczegółów, ale jestem przekonany, że to z tego wynika, bo nikt nie siedzi w głowie Trumpa, on często zmienia swoje decyzje, ale też ma pomysły nowe i one zaskakują nie tylko nas, ale jego bezpośrednich podwładnych. Otóż na pewno było to spowodowane tym, że powiedział, no, skoro Iran nie podejmuje z nami warunków zakończenia wojny, tej, którą myśmy tu zdefiniowali, a pośredniczy w tych rozmowach Pakistan, nie ma możliwości, żeby tą wojnę zakończyć, aż zakończyć z takim efektem, żeby odblokować ciśnienie Ormus, czyli wrócić do status quo przed wojną, no to musimy operację w związku z tym zbrojną przeprowadzić w zakresie deblokady ciśniny Ormus. I w związku z tym, że amerykańskie wojska lądowe tu będą, w mojej ocenie, odgrywać główną rolę,

0: to siłą rzeczy na skutek zdefiniowania potrzeb do preoperacji sekretarz wojny, Pentagon doszli do wniosku, że tego potencjału jest zbyt mało, a szczególnie też potrzebne będą tutaj rezerwy, żeby te działania podjąć w oparciu o ten potencjał, który dotychczas jest zgromadzony na Bliskim Wschodzie.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że to nie w związku, jeżeli dobrze czytam to, co pan mówi, to ta decyzja Amerykanów nie jest podyktowana świetnymi relacjami z panem prezydentem. Nie jest podyktowana chęcią zabezpieczenia, zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. Tylko jest podyktowana własnymi interesami, jakim jest przerzucanie żołnierzy ewentualnie do Iranu.
0: Tak, przerzucenie tych żołnierzy, my już szczegółów nie znamy, nie będziemy mieli do końca, czy nawet do rozpoczęcia tej operacji, bo nawet jeżeli ta wojska tam się nie znajdą, ale mogą być w odwodzie, tak, żeby wykorzystać każdej chwili. To jest dowód na to, że tutaj obowiązuje zawsze, i nas też to powinno obowiązywać, obowiązuje etyka odpowiedzialności. Co to znaczy, że interes narodowy jest na pierwszym miejscu, więc Amerykanie nie poświęcą swojego bezpieczeństwa tylko dlatego, żeby nas zadowolić. Tak? My musimy to wziąć pod uwagę zawsze, brać pod kalkulację, prowadzić, prognozować, żeby tą sytuację, jeżeli ona nastąpić, zabezpieczyć innym komponentem. Na przykład, jeżeli byśmy w tym czasie zostali uprzedzeni, albo też w jakiś sposób dowiedzieliśmy się, utrzymując tam ścisły kontakt z Pentagonem czy sekretarzem wojny, że w tym czasie możemy ten uszczuplenie z powodu niedokończonej rotacji tej brygady pancernej zastąpić chociażby komponentem sił powietrznych, na przykład samolotami, eskadą samolotów F-35 Stanów Zjednoczonych lub baterią Patriot. To się bardzo nam przydaje. Wzmacnia nasz potencjał obrony powietrznej kluczowej.
1: No, szczególnie, że mamy dwie baterie Patriot, więc każda kolejna byłaby ważnym elementem.
0: To oczywiście, że tak. W związku z tym to trzeba zawsze mieć na uwadze i żebyśmy na tym nie przegrywali, nie byli w takiej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy, że powstała też swoiste pole do wojny polsko-polskie. Wszyscy zaczynają się głodzić, zaczynają się oskarżać, co jest daleko idącą, gorszącą sytuację. Nie powinni mieć miejsca, bo wystawiamy sobie nie tylko złe świadectwo wobec strategicznego sojusznika, jeszcze się oskarżając, tutaj szczególnie obóz prezydencki, tak, oskarżając premiera i tutaj za to, że zawinił. Tutaj winy nie ma żadnej, tak? Na dobrą sprawę, bardziej Biuro Bezpieczeństwa powinno, korzystając z tych znajomości, ma jak pan, czy poparcia prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby te kontakty utrzymywać i na bieżąco śledzić to, co się dzieje w taki sposób, żeby właśnie nastąpiła kompensacja tej potrzeby, czy uszczuplenia tego potencjału amerykańskiego w obszarze Polski. I co jest ważne? To jest ważne, żebyśmy też dali naszego strategicznego sojusznika, bo on naprawdę jest poważny kłopot, tak, w przestrzeni geopolitycznej, nie w tym rzecz, żebyśmy się dali wplątać w jakąś wojnę, tylko wypadało zapytać nieraz, panie prezydencie lub sekretarzu wojny, może w czymś pomóc, bo to wypada, tak? I naprawdę by inaczej to wszystko wyglądało.
1: To zapytam wprost.
0: I Putin by się nie śmiał z tego powodu.
1: Panie general, to zapytam wprost. Czy błędem w związku z tym była odmowa Stanom Zjednoczonym użyczenia baterii rakiet Patriot, skoro mamy dwie, to jedną moglibyśmy użyczyć? Chodzi mi oczywiście o wojnę w Iranie.
0: Nie było błędem żadnej. Bardzo dobrze tu minister obrony i rząd postąpił. Zresztą prezydent Stanów Zjednoczonych, co byśmy nie mówili, ani politycy będący na kluczowych stanowiskach w Stanach Zjednoczonych, nie oskarżali Polskę, że nie przyszła z pomocą Stanów Zjednoczonych, rozumiejąc, że nasze siły zbrojne odgrywają istotną rolę na wschodniej flance NATO, trwa wojna i jesteśmy hubem, pomagamy Ukrainie. I tutaj z tego powodu,
1: panie
0: naprawdę,
1: generale, ja
0: to
1: mówię,
0: było
1: o dwóch
0: delikatne pytanie.
1: Patriot.
0: To było delikatne pytanie, zapytanie tylko. A myśmy uargumentowali, bo Amerykanie, jeżeli się argumentuje, ma się twardo zdefiniowane stanowisko i potrafi się je przedstawić, to szanują. Szanują taki adwersarzy i sojuszników.
1: To ja zapytam inaczej, panie generale. Przepraszam za to wyrażenie, ale czy przypadkiem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie należy nam się jak psu miska, ponieważ zostawiliśmy w amerykańskim budżecie 50 miliardów dolarów, kupując Abramsy, kupując F-35? No i tak naprawdę aż trochę

0: trochę wstyd, że musimy w ogóle się zastanawiać, czy Amerykanie powinni być w Polsce, bo no, jeżeli biznes jest biznes, no to jednak trochę w tym budżecie zostawiliśmy.
1: No nie ma, to jest właśnie na tym rzecz polega, że jeżeli w bezpieczeństwie i obronie, no nie ma nic tutaj trwałego, nawet w takiej sytuacji my w ten sposób nie kupujemy sobie bezpieczeństwa, a po prostu lokujemy tam pieniądze, kupując sprzęt najwyższej generacji, najwyższej, najbardziej nowoczesny, tak powinno być. Ale tu zabrakło jeszcze takiego elementu bardzo ważnego, to co zrobiła Korea Południowa czy Turcja, że wraz z zakupem tego sprzętu wojskowego powinien następować transfer technologii do naszego przemysłu obronnego wraz z produkcją amunicji, rakiet, żebyśmy budowali tak zwaną autonomię, swoją bezpieczeństwa, autonomiczność.
0: Kiedyś było takie popularne słowo offset.
1: Tak, offset, ale to jest to się nazywa też sztuka wojenna, to określa jako suwerenność strategiczną, żebyśmy nie czekali tak Ukraina. Proszę zobaczyć, jakie to są konsekwencje, że oni dostają na czas rakiet, amunicji, musi ogłaszać pauzy. Z tego powodu rosyjska armia przystąpiła do działań ofensywnych, nie mogli zachować ciągłość działań i to powoduje, że się przegrywa wojnę. W związku z tym my musimy temu poświęci szczególną uwagę, jeżeli cokolwiek można. Dobrym symptomem jest tutaj to centrum serwisowe, jeżeli chodzi czołgi Abrams w Dęblinie, które powstaje.
0: Tak, chodzi o silniki.
1: To pokazuje naszą już samodzielność w tym zakresie. Nie wyobrażam sobie, żeby silnikami jeździli do Stanów Zjednoczonych i tam serwisowali, tak? A one są bardzo chimeryczne, są bardzo wrażliwe, bo to jest wielopaliwowy sygnał, na zasadzie turbina, tak? Ten silnik...
0: Zresztą przy Leopardach widzimy, jak jest to skomplikowane w relacjach z Niemcami, że dokładnie, w momencie, kiedy leopardy się psują, jak trudno jest te leopardy dokładnie naprawić.
1: Dokładnie tak. Więc to jest tak ważne, żebyśmy tą suwerenność sobie budowali, autonomiczność obronną, bo my musimy do tego zmierzać, żebyśmy... Sztuka wojenna definiuje jako dostateczna wystarczalność obronna. Jednocześnie, panie redaktorze, jest automatycznie czym, jeżeli my zbudujemy takie zdolności, jest wypełnieniem artykułu 3 Traktatu Waszyngtońskiego.
0: Broń się sam.
1: Tak, bądź gotowy, i jednocześnie miej potencjał takich sił zbrojnych, żeby był gotowy z wydzielonym komponentem budować potencjał NATO, który przystąpi do obrony sojuszników czy ciebie samego, tak?
0: Tak jak w przypadku samolotów F-16 jest dużo firm, które oferują, nazwijmy to, części zamienne lub usługi serwisowe. Tak w przypadku samolotu F-35 wiemy, że jest to wręcz zmonopolizowane. Co w sytuacji, panie generale, jeżeli F-35 się zepsuje?
1: No na dzień dzisiejszy to na to pytanie ja pani odpowiem, bo tej odpowiedzi u nas nie ma. My musimy zbudować kompetencje, co zrobiliśmy w stosunku do F-16, a więc Bydgoszcz jest takim zakładem, który powinien mieć tutaj tego typu zdolności i to trzeba oczywiście zbudować, a poza tym...
0: To trzeba zbudować? Przecież te F-y już wylądowały w Polsce,
1: no tak,
0: pierwsze.
1: Ale to jest wszystko to są konsekwencje tamtego czasu, czyli to ciągle jakieś ogony zostają, ten pośpiech, ta droga na skróty, nieumiejętność negocjacji i tak dalej, wynegocjowania na siebie jak najlepszych warunków, bo właśnie to jest największa gwarancja bezpieczeństwa. Nie tylko obecność tutaj wojsk Stanów Zjednoczonych jeszcze, które mają charakter rotacyjny, czyli rotacja może w pewnym momencie, jak tego doświadczyliśmy, nie nastąpić, tak?
0: A to może być opóźnione.
1: Tak jest. A jak tutaj zbudujemy zdolności w zakresie serwisu, wsparcia logistycznego, sprzętu bojowego, będziemy tutaj posiadać suwerenność strategiczną, że nie będziemy oglądać się na sojuszników za 2-3 dni wojny, pomóżcie nam, bo już nam nie starcza i ileś tam samolotów jest, mamy niesprawnych lub też wymagają serwisu, nie jesteśmy w stanie to zabezpieczyć. To jest wszystko ważne, żebyśmy to posiadali w rękach, bo wtedy możemy odpowiedzieć na pytanie, jak umiesz liczyć, to licz na siebie, czyli tą teza będzie tu w pełni miała swoje pokrycie i w zdolnościach, zaplecza, i w zdolnościach sprzętu wojskowego na współczesnym polu walki.
0: Panie generale, czy na ten moment kupno samolotów F-35 można uznać jako nie chcę użyć słowa burżuazja, ale

0: generalnie zastaw się, a postaw się?
1: No to jest też może jakiś objaw, już tak to wojskowym językiem, czy sztuka wojenna określenia jako megalomania, tak?
0: Lepsze określenie niż burżuazja. Tak.
1: No to prawda, że sięgnęliśmy po najwyższą półkę, to ogromne pieniądze kosztuje, no ale do tego, żeby ten sprzęt dobrze wyzyskać jego zdolności, muszą inne komponenty sił zbrojnych dorównać tego poziomu, bo on nie będzie współpracował, przepraszam, z wielbłądem, tak? Czy tam z jakimś żołnierzem, który się porusza na rowerze. Ja tutaj
0: trywializuję, tak.
1: ale to musi, tu myśmy się te proporcje będą zachowane i sprzęt ten musi być nie tylko kompatybilny, on jest z tymi komponentami, które są na wyposażeniu państw NATO, tym Stanów Zjednoczonych, ale także z pozostałymi komponentami marynarki wojennej i obrony powietrznej kraju, wojsk lądowych, choćby czołgami Abrams i tak dalej. To wszystko, bo to powinno działać w jednym środowisku dowodzenia sieciocentrycznym, żeby w ten sposób zarządzać operacją obronną, bitwą i walką. I wtedy będzie efektywność z tego sprzętu w pełni wykorzystana. I jeżeli Amerykanie, bo to też ważne, zezwolą nam, bo to też jest, biorą tutaj Amerykanie poważne ryzyko, wyposażają te samoloty w rakiety JASSM tego średniego zasięgu tam do 350 czy 400 kilometrów i do 800 kilometrów dalekiego zasięgu. Są dwa rodzaje rakiet i Amerykanie wyrazili zgodę, Departament Stanu, na sprzedaż tych rakiet. My wejdziemy w posiadanie, to te rakiety zostały też zakupione do F-16. To jest dalekiego zasięgu. No i siłą rzeczy, w mojej ocenie, Amerykanie nie zgodzą się, żebyśmy tutaj samodzielnie decydowali, czy te rakiety możemy użyć chociażby do wykonania głębokich uderzeń przeciwko Rosji. Jeżeli będziemy mieli zagwarantowanej suwerenności strategicznej i prawa do użycia tychże rakiet, jak pamiętamy, Ukraina praktycznie do grudnia ubiegłego roku takiej zgody od Stanów Zjednoczonych nie miała. Nawet Amerykanie wskazywali cele, którą ukraińska armia może uderzać. Dzisiaj Ukraińcy uderzają i w obiekty na terenie Moskwy, gdzieś tam pod Uralem, sami zbudowali dostateczną wystarczalność obronną i suwerenność strategiczną. To jest bardzo ważne. Musimy mieć to na uwadze, że sojusze to także zobowiązania. Po prostu Amerykanie nie będą chcieli siłą rzeczy, żeby wciągnąć jakąkolwiek wojnę. Także tak zdało się dzisiaj Tajwan. Przecież Tajwan wstrzymane zostały te zakupy HIMARS-ów, czy też nawet też oni mają samoloty, ale bez czasmów. Oni bardzo nam zazdroszczą, że my mamy takie samoloty, dlatego że obawiają się, że w pewnym momencie Tajwan może to użyć i rozpocząć konflikt zbrojny z Chinami i Amerykanów, ściągnąć do tej wojny, tak?
0: Panie generale, inny generał Jarosław Kraszewski 2 lata temu w rozmowie z polską agencją prasową mówił, że Rosja i Ukraina wystrzeliwują dziennie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy pocisków artyleryjskich. W Polsce powinny powstać przynajmniej 3 fabryki produkujące po 100 tysięcy pocisków rocznie. Jeżeli prawdą jest, że my produkujemy około 30 tysięcy pocisków 155 mm rocznie, to oznacza to, że gdyby chcieć wypełnić te frontowe zapotrzebowania, to rocznie produkujemy amunicji, która by nam wystarczyła mniej więcej od godziny 8 do 15. Czy to prawda?
1: No tak. To o tym mówi przypływie szczerości, to oczywiście nigdy nie powinno też wybrzmiewać w przestrzeni publicznej, bo to ja nie mówię, że to są akurat informacje o charakterze niejawnym, ale tym się nie ma co chwalić, bo w pewnym momencie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poprzedni jeszcze, który za prezydenta Dudy, który odszedł z tego stanowiska, i szef sztabu generalnego mówił, że my mamy amunicję 155 na tydzień wojny. To obawiam się, że to jest najkrócej, tak? To takie rzeczy są niedopuszczalne. Zapasy tej amunicji, zdolności produkcyjne powinny zapewnić ciągłość prowadzenia działań, o którym tutaj wspominaliśmy. Czyli inaczej mówią, żeby te 30 tysięcy, 60 tysięcy amunicji 155 było zagwarantowane do wykorzystania w ciągu jednego dnia operacji, tak? No to proszę zobaczyć, ile musimy produkować tej amunicji w ciągu roku. W setkach tysięcy sztuk, tak? Europa dopiero w tym roku może osiągnie 1 000 000 sztuk. My budujemy jeden z zakładów, ma powstać, i to jeszcze mojej ocenie ktoś tu nierozsądnie tą decyzję podjął,

0: żeby tą fabrykę budować w Kraśniku, w strefie operacyjnej oddalonej od granicy 120 km, w zasięgu praktycznie broni taktycznej dzisiaj. No więc to jest, gdzie te zakłady powinny powstawać, w centrum Polski gdzieś tam, blisko CPK albo na bliżej Zachodu. No bo przecież i tutaj zbudować tylko łańcuchy dostaw, logistykę, ale nie budować zakład produkcyjny, który przestanie istnieć w ciągu pierwszego dnia operacji. Przestanie istnieć, tak? No więc tutaj wszystko trzeba uważać. Rozmawialiśmy przed programem o zasadach operacyjnego maskowania i strategicznego i rozśrodkowania, wykorzystania terytorium kraju tak, żeby to wszystko tak rozmieścić, żeby przeciwnika postawić w takiej sytuacji, żeby on zużył jak najwięcej sił i środków do tego, żeby realizować poszczególne cele. A fabryki amunicji będą celami pierwszej kolejności rażenia. One już po pierwszych godzinach operacji powietrznej będą celami, które będą objęte takimi uderzeniami. Chociażby nawet dronów, tak? W związku z tym wykorzystywać trzeba stare kopalnie, trzeba je budować pod ziemią, nie na powierzchniowe. Też Iran to podpowiada. My musimy skończyć z takim sobie bardziej pokazowymi inwestycjami, które widać, tak? Którym poświęcać trzeba szczególne jeszcze później nakłady, żeby je chronić, bronić i zabezpieczać. Już umiejscowienie tych zakładów musi zapewnić ich odporność i bezpieczeństwo na tyle, żeby nie podlegały destrukcji w ramach pierwszego zmasowanego uderzenia prowadzonego w ramach operacji powietrznej. Tak, ale to dotyczy wszystkiego. Jeżeli Ukraińcy, bo Ukraińcy, proszę zobaczyć, w czasie wojny zbudowali 5 zakładów. Oni dzisiaj są prawie jeszcze samowystarczani, że mają amunicję i drony. Oni już nie czekają, już nie muszą czekać, tak? Drony po części zagospodarowały, uzupełniły tą przestrzeń braku amunicji artyleryjskiej skutecznie. Tak dalej. Ale Ukraińcy produkują już wystarczającą ilość amunicji, ale blisko 2 miliony dronów różnego rodzaju, w tym drony kamikadze, w tysiącach sztuk. My, panie redaktorze, póki co, mimo 4 lat wojny, produkujemy 400 sztuk. A Chorwacja 450 tysięcy. Gdzie Chorwacja? Mały kraj i tak dalej. Rosja produkuje blisko 3 miliony dronów kamikadze. Tych lepszych gierań produkuje w granicach 40 tysięcy rocznie. Proszę sobie wyobrazić, żeby takich dronów leci 1000 albo 1200 w naszą przestrzeń. To obrona nasza dzisiaj bardzo uszczuplona jeszcze. Przecież nie ma tutaj 6 baterii Patriot i tak dalej. Nie mówiąc o innych poziomach. Program Narew, Pilica, ta obrona przeciwdronowa właśnie. To jesteśmy dopiero na początku drogi.
1: Tak wleciało... Bo w momencie, kiedy kilkanaście dronów wleciało w przestrzeń powietrzną, strzelaliśmy do nich z holenderskich F-35 rakietami.
0: No więc właśnie. To system obrony powietrznej raz, że zostanie przeciążony, nie będzie możliwe efektywnie zestrzeliwać nawet rakiet i nie można użyć rakiet do zestrzeliwania dronów w jakiejkolwiek postaci, dlatego że tutaj uderza znowu to, co nazywam ekonomią pola walki i jeżeli zużyjemy te rakiety, tak Amerykanie na Bliskim Wschodzie zużyli roczną produkcję gdzieś w granicach 800 rakiet PAK-3. Proszę sobie wyobrazić, dlatego że do dronów strzelali po prostu z tych rakiet.
1: Kilkaset tysięcy dolarów sztuka.
0: $4 miliony jedna rakieta.
1: To ja zapytam na koniec, panie generale. Czy ma pan takie poczucie, że mimo trwającej prawie 5 lat wojny na Ukrainie, mimo tych licznych zakupów dokonanych przez polską armię i tych modyfikacji, to cały czas żyjemy w przeświadczeniu, że nam nic nie grozi?
0: To znaczy, może to jest tak.
1: Dopiero, no bo jeżeli pan mówi o tych brakach, o tym, tak, że no tak. Mamy samoloty, ale nie mamy do nich rakiet, jeżeli mamy Kraby, ale nie mamy do nich pocisków, no to można odnieść takie wrażenie, że mamy bardzo ładny, bardzo drogi sprzęt, trochę jakbyśmy mieli Rolls-Royce'a, tylko nie stać nas na paliwo.
0: No jeszcze.
1: Albo tak. Nie mamy po prostu tego paliwa. Nie wiem, czy nas nie stać, ale nie mamy tego paliwa.
0: Tak jest. Więc nie chciałbym tutaj, bo już tak, ja często podejmuję, nie bawię się krytykanstwem, ale krytykę i argumentuję. Nie chcę być postrzegany jako malcontent. Natomiast siłą rzeczy, to nie można do porządku dziennego przychodzić nad słabościami naszymi, mówić, że jest fajnie, wszystko jest gra.

0: A tak nie jest, bo to z mojej strony jest, byłoby kłamstwo, a to już nie licuje z postawą generała. Generał musi mówić prawdę i jeżeli jest znawcą tematu, to mówi tak, jak to jest, a nie konfabulować i mówić nieprawdę, to, bo wtedy nie bierze odpowiedzialność za słowa, a generał musi brać odpowiedzialność za słowo. Otóż najlepszym świadectwem tego, na ile my to wszystko właśnie udało się pozbierać i dlaczego dopiero teraz ruszyliśmy, czy paru miesięcy od września ubiegłego roku, na dobrą sprawę, ruszyliśmy pełną parą, jak te drony, 20 dronów wleciało, pokazało nam, że nie jesteśmy przygotowani, nie mamy obrony przeciwdronowej i w wypadku takiego ataku jesteśmy nieodporni państwo, i przestaniemy funkcjonować, bo to są zakłady przemysłowe, infrastruktura krytyczna, przemysł obronny, obiekty koszarowe.
1: To czyli rozumiem, to był ten moment takiego...
0: Tak jest, ale poprzednie lata to kibicowaliśmy, bo po prostu uważaliśmy, że wszystko się nagle zakończy tam i wojny nie będzie i możemy sobie jakoś to przetrwać. Tak, właśnie. Ukraińcy ostatnio jaką decyzję podjęli? Że zrezygnowali ze szkolenia naszych żołnierzy w ośrodkach szkoleniach w Polsce i krajach NATO, bo przygotowywaliśmy niezgodnie z potrzebami toczącej się wojny. Czy to jest normalne? Jeżeli teraz ćwiczenia, które prowadzono, zaproszono pod oddziały dronów natowskie z poddziałami NATO i dostały te poddziały tak w skórę, że przestały istnieć i Ukraińcy nie mogli się posiąść ze zdziwienia, że mimo 4-5 lat prawie wojny nie dotarły te nowiny czy te rozwiązania, które dzisiaj są w Ukrainie, bo tam drony są powszechnie w użytku. Tak.
1: Panie generale, spokojnej niedzieli. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był gościem Polskiego Radia 24. To była przyjemność. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Zrzeszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Blisko 98% za odwołaniem prezydenta Krakowa, niemal tyle samo za zakończeniem kadencji miejskich radnych. To, takie są sondażowe wyniki referendum w stolicy Małopolski. Jeśli się potwierdzą, Aleksander Miszalski straci stanowisko. Według badania Exit Poll do urn poszła wystarczająca liczba krakowian, by uznać głosowanie za ważne. Inicjator referendum Jan Hoffman jest zaskoczony wysoką frekwencją.
1: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej.

0: I oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane, natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
1: Oficjalne wyniki referendum mają być znane dziś rano, a ewentualne przyspieszone wybory latem, prawdopodobnie 23 sierpnia. Do tego czasu Krakowem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera Donalda Tuska. Sukces okupiony potężnym wysiłkiem influencer Łatwogang w 52 godziny dojechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na leczenie trzech cierpiących na dystrofię mięśniową chłopców. 8-letniego Maxa, 4-letniego Adasia i 2-letniego Wojtusia. Całą trasę obserwowali internauci, a suma na koncie rosła. Udało się zgromadzić ponad 19 milionów złotych. Na mecie w Gdańsku na Łatwoganga czekało kilkaset osób, a sam zwrócił się do zebranych, by nie przestawali wpłacać pieniędzy na leczenie chorych dzieci.
2: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę. Dwie oczywiście też nie chcę męczyć, bo wiem, że miesiąc temu bardzo się wykosztowaliśmy. Ale może jest możliwość, bo to realnie może odmienić życie. Mamy tu Maxa, mamy tu Adasia, którym w tym dzisiejszym dniu i wczorajszym wszyscy razem uratowaliśmy życie. I możemy też to zrobić dla Wojtusia. Więc jeżeli jest możliwość, wielka prośba, dziękuję wam.
1: Przypomnijmy, że poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że służby są na tropie osób, które zgłaszały nieprawdziwe zagrożenie w różnych miejscach w kraju. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku.
3: Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
3: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
5: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
3: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik z toksycznymi chemikaliami. Gubernator stanu nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
7: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy. Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna, uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia. Informuje, że wszyscy pasażerowie i załoga statku Hondius, gdzie doszło do zakażeń, pozostają w kwarantannie i są pod ścisłą obserwacją. Do tej pory zgłoszono 12 przypadków hantawirusa i 3 zgony. Groźny szczep wykryto na wycieczkowcu, którym płynęło kilkaset osób. Na statku znajdowało się 2 Polaków, w tym kapitan. Obecnie przebywa on na obserwacji w Holandii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy możliwy jeszcze przelotny deszcz i zanikające burze, ale tylko na południu i południowym wschodzie kraju. Poza tym pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie przez 11 w centrum do 16 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Poniedziałek będzie chłodniejszy niż niedziela, ale również pogodny i słoneczny od 17 stopni nad morzem przez 21 na północy do 25 na Dolnym Śląsku.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś zabieramy Państwa w miejsce, gdzie historia nie tylko ożywa, ona wręcz wybucha. Bo zanim wygramy pod Grunwaldem, zanim husaria zatrzyma Turków pod Wiedniem, to wcześniej zrekonstruujemy bitwę, którą można nazwać zwycięską porażką. Bitwę pod Legnicą, która w 1241 roku zatrzymała mongolski pochód na Europę. A skoro jesteśmy na Dolnym Śląsku, to dorzucimy coś naprawdę ekstra. Wulkany w Polsce. I to takie, które wyglądają jak w Japonii czy na Islandii. Moim gościem jest dzisiaj współorganizator rekonstrukcji tej historycznej zwycięskiej porażki, pani Małgorzata Kubik, zastępca wójta gminy Legnickie Pole, bramy do wygasłych wulkanów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to się stało, że to była zwycięska porażka, bo od kilkunastu lat państwo ją celebrujecie?
2: To jest bardzo ciekawa sytuacja w historii Polski, a tak naprawdę całej Europy. Porażka z uwagi na to, że księcia Henryka II Pobożnego przegrały tę bitwę, a sam książę Henryk Pobożny stracił w niej głowę. Natomiast zwycięska, ponieważ wojska armii mongolskiej wycofały się spod Legnicy i osłabione dosyć znacznie, wycofały się w stronę Węgier, gdzie po drodze unikały już kolejnych starć wojennych.
1: I państwo tę zwycięską porażkę tak właśnie celebrujecie. Przede wszystkim dlaczego w czerwcu? Bitwa była na początku kwietnia. Państwo tę rekonstrukcję historyczną urządzacie w czerwcu?
2: My niekoniecznie w czerwcu rekonstruujemy tę bitwę, ponieważ rekonstruujemy ją zawsze i celebrujemy te wydarzenia i obchody w pierwszy weekend po Bożym Ciele. W tym roku...
1: Ach, czyli to jest święto ruchome.
2: Dokładnie. Data jest stała, ale ruchoma. Tak więc każdy może zapamiętać, że jeżeli zbliża się Boże Ciało, to zawsze w piątek i w sobotę po Bożym Ciele zapraszamy do Legnickiego Pola.
1: Czego możemy oczekiwać po tej rekonstrukcji? Czy to po prostu przyjedzie kilkaset osób, poprzebierają się jedni za rycerzy, inni za Tatarów, Mongołów i po paru godzinach to wszystko się skończy?
2: Absolutnie tak płytko mówiąc kolokwialnie bym do tego nie podeszła, ze względu na to, że jest to już w tym roku bardzo duże przedsięwzięcie, a wręcz widowisko na skalę, może żeby zobrazować odbiorcy, Grunwaldu, który dzieje się już od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Nasze wydarzenie, Legnickie Pole 1241, w tym roku pojawi się na polu bitwy 400 rekonstruktorów, 30 kilka koni oraz kilka innych ciekawych atrakcji, które na pewno trzeba zobaczyć na żywo.
1: Będzie chyba można zobaczyć wójta w przebraniu mongolskim, bo to chyba też jest taka już tradycja tej rekonstrukcji.
2: Jak najbardziej. Pan wójt Rafał Plezia jest czynnym rekonstruktorem i co roku bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem nie dość, że wciela się w odtwórcę Hana Mongolskiego, to również sam uczestniczy w kwestiach organizacyjnych, jakby chociażby tworzenie i dopracowywanie scenariusza całej inscenizacji.
1: No to powiedzmy, co czeka tych, którzy przyjadą i nie będą się przebierać w te rycerskie czy mongolskie stroje. Czego mogą oczekiwać?
2: Gwarantuję, że będą mogli poczuć ducha średniowiecza. Będą mogli posłuchać muzyki dawnej, która nawiązuje do utworów właśnie prosto z XIII wieku. Będą bardzo ciekawe występy i warsztaty, chociażby pokazy sokolnicze, które są zaplanowane w obu dniach. Mamy też bardzo...
1: Bo to będą dwa dni.
2: Zgadza się.
1: Warto tutaj to uściślić.
2: Zaczynamy 5 czerwca.

0: Czerwca o godzinie 15 paradą średniowieczną, w której weźmie udział blisko 400 rekonstruktorów oraz muzyków i takim pięknym paradnym marszem łącznie z konnicą, która bierze udział w całym wydarzeniu. Przejdziemy na pole terenów zielonych przy ulicy Księżnej Anny, gdzie rozpoczniemy przepiękny dwudniowy festiwal średniowieczny.
1: Czyli będzie jak w średniowieczu, będą jarmarki, będą obozy średniowieczne, będzie wioska średniowieczna. Można rzeczywiście ten klimat złapać. Wspomniała Pani o paradzie średniowiecznej, która ruszy spod Bazyliki Mniejszej. To też jest obiekt sam w sobie wart zobaczenia w Legnickim Polu.
0: Tak, oczywiście. To jest Bazylika Mniejsza pod wezwaniem świętej Jadwigi i podwyższenia Krzyża Świętego. Jest ona dawnym kompleksem opactwa benedyktynów czeskich i oczywiście nawiązuje do całej historii naszej miejscowości, czyli do bitwy pod Legnicą. Została ona wzniesiona na prośbę świętej Jadwigi, która niejako poprosiła, żeby dowieść ten projekt do samego końca. Bazylika jest perłą architektury baroku. Uważam, że każdy, kto ją zobaczy, pozostanie pod ogromnym wrażeniem. Można zobaczyć w niej przepiękne freski Kosmy Damiana Assama, 5 ołtarzy, które zdobią monumentalne, przepiękne obrazy, a także rzeźby, i każda z nich opowiada swoją historię, przedstawia innego świętego.
1: To jeszcze tylko uzupełnijmy, że święta Jadwiga była matką Henryka Pobożnego, tego dowódcy polskich wojsk, który tutaj stracił głowę w bitwie pod Legnicą. No ale jeśli bitwa pod Legnicą, to warto również zajrzeć do samej Legnicy, żeby też śladów tej bitwy tam poszukać.
0: Wybierając się na Dolny Śląsk i do Legnickiego Pola, oczywiście w ten weekend bożociałowy najserdeczniej zapraszam, natomiast rzeczywiście można go wydłużyć i zarówno odwiedzić naszą inscenizację całymi rodzinami, rzecz jasna, ponieważ atrakcji dla dzieci, o czym muszę koniecznie wspomnieć, jest bardzo dużo i pozwolę sobie wrócić do tematu programu imprezy, bo nie wspomniałam o fenomenalnej bitwie dzieci. Która będzie miała miejsce podczas tego wydarzenia. Dzieci wychodzą na pole walki i toczą bój z prawdziwymi rekonstruktorami, wojownikami XIII wieku. Ale wracając do Pana pytania, bitwa pod Legnicą, jak sama nazwa wskazuje, jest nieodzownie związana z miastem Legnicą. Odbyła się ona na legnickich polach, natomiast książę Henryk II Pobożny zamieszkiwał, był związany z Legnicą, mieszkał na Zamku Piastowskim, który jest możliwy do zwiedzania dla turystów.
1: I to jest, zdaje się, bardzo, bardzo ciekawy obiekt, ale nie jedyny w Legnicy. Co jeszcze możemy zobaczyć w tym mieście, które jest często omijane przez turystów, a przy autostradzie gdzieś Legnicę mijamy, jedziemy dalej, a zdaje się, że warto tam zajechać jeszcze z wielu innych powodów.
0: Idąc tropem Bitwy Legnickiej, no nie sposób wspomnieć o kościele mariackim w Legnicy, kościele Marii Panny, z którego to przed bitwą 9 kwietnia 1241 roku książę Henryk II Pobożny po odprawionej mszy i modlitwie wyruszył.
1: No jest jeszcze taki element historii, najnowszej historii, o której Legnica długo nie chciała wspominać. Miasto w mieście, czyli miasto radzieckie w mieście polskim, słynny kwadrat. To jest program Spakowani, a naszym gościem jest pani Małgorzata Kubik, zastępca wójta gminy Legnickie Pole. Proszę państwa, jak państwo nie macie możliwości pojechać do Japonii, albo na Islandię, albo do Arizony, albo do Klondike, to wszystko to znajdziecie w krainie wygasłych wulkanów. Zresztą krainie, która jest na liście geoparków UNESCO stosunkowo niedawna.
0: Zgadza się. Od 2024 roku geopark Kraina Wygasłych Wulkanów został wpisany na światową listę UNESCO jako park, jako geopark. Natomiast tu wracamy z powrotem do Legnickiego Pola, ponieważ w Legnickim Polu jest brama i początek szlaku wygasłych wulkanów do tej krainy i

0: tymto sposobem rozpoczynamy podróż po przepięknie najgeologicznie krainie, po przepięknych przyrodniczych walorach naszych ziem, a także kulturze, dziedzictwie kulturowym. Jest to całe Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie. Rozpoczynając w Legnickim Polu, zataczając dosyć spore koło, kończymy cały szlak wygasłych wulkanów w mieście Złotoryja.
1: To spróbujmy takie najważniejsze punkty tego szlaku przemierzyć. Polska Fujiyama. Gdzie znajdziemy ten wulkan, który przypomina właśnie słynny japoński stożek?
0: Polska Fujiyama, czyli Ostrzyca Proboszczowicka. Jest to przepiękne wzniesienie o wysokości około 500 metrów nad poziomem morza, tu, na które oczywiście można wejść i podziwiać przepiękne widoki i krajobrazy.
1: Okej, co jeszcze? Bo zdaje się, że kawałek Islandii to słynne organy bazaltowe. Gdzie je znajdziemy?
0: Organy wielisławskie, tak. To są przepiękne organy bazaltowe. Oczywiście pozostałość po lawach wulkanicznych, które...
1: kilkudziesięciometrowej wysokości.
0: Robią niesamowite wrażenie, jak się stanie na dole, popatrzy do góry i pomyśli sobie, że to wszystko tak naprawdę przyroda nam zostawiła, a my teraz możemy to podziwiać.
1: Ja dodam, że wygląda to tak mniej więcej, że jak ktoś był w Irlandii Północnej, na północnym wybrzeżu, tam jest taka słynna ścieżka gigantów Giant Causeway, to tam już są te słupy bazaltowe jakby pościnane. Tutaj to wygląda tak mniej więcej, jakby jeszcze ci giganci nie przeszli i te słupy nie zostały wbite w ziemię ich wielkimi stopami. No mamy jeszcze kawałek Arizony, czyli krainy agatów.
0: Łuczki Dolne, czyli w gminie Lwówek Śląski, pewnie wszystkim dość dobrze znane agatowe lato, które nawiązuje właśnie do tych pokładów agatów, które są oceniane jako najładniejsze kamienie dostępne na wyciągnięcie ręki.
1: No i na sam koniec, bo szlak wygasłych wulkanów kończy się w Złotoryi, najstarszym mieście, i tam mamy taki mały Klondajk.
0: No, najstarsze miasto, ale miasto, które słynie oczywiście ze złota. I rok rocznie odbywa się cykliczne wydarzenie w postaci zawodów płukania złota. W tym roku mogę powiedzieć, że będzie ono miało miejsce na początku sierpnia.
1: Proszę Państwa, to był Dolny Śląsk w wersji, której nie da się zapomnieć. Bitwa, która zmieniła bieg historii, wulkany, które wyglądają jak z Japonii czy z Islandii, kawałek Arizony, kawałek Klondajku, Legnica, miasto, które skrzy się wręcz pięknymi zabytkami, zarówno gotyckimi, jak i barokowymi, kawałek najnowszej historii, czyli poradziecki kwadrat i wreszcie kraina wygasłych wulkanów. Naszym gościem była pani Małgorzata Kubik, zastępca wójta gminy Legnickie Pole. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście zapraszam do Legnickiego Pola, zwłaszcza 5 i 6 czerwca, na kolejną rekonstrukcję bitwy pod Legnicą, bitwy przegranej, ale nadal zwycięskiej.

0: Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączyła się z nami pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie. Dzień dobry pani prezes.
2: Dzień dobry, witam.
1: Fundacja Po Drugie od dawna działa na rzecz młodych ludzi, a niedawno otworzyła pierwszy w Polsce dom dla młodych mam, gdzie udzielana jest pomoc osobom w trudnej sytuacji. Nie będziemy ukrywać, że pretekstem do naszej rozmowy, naszego spotkania jest film Młode Matki, który właśnie od niedawna jest w polskich kinach, możemy go oglądać. Daje obraz sytuacji tych bardzo młodych mam, często mam jeszcze niepełnoletnich, które same są dziećmi, a wychowują już swoje dzieci. No jest daleki od tego ideału, o którym myślimy, kiedy pojawia się skojarzenie nowe życie, młoda mama, maleńkie dziecko.
2: No oczywiście macierzyństwo, szczególnie kiedy pojawia się wcześniej, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w tym sami, czy sami.

same. To jest wyzwanie ogromne. Dziewczyny, z którymi my pracujemy, ale również te bohaterki filmu Młode Mamy, to dziewczyny, które mają do pokonania bardzo wiele trudności, dla których jedynym wyzwaniem nie jest samo macierzyństwo, ale one też muszą jeszcze dorosnąć, muszą jeszcze dojrzeć, muszą zakończyć edukację, muszą

0: no niezmienne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, czyli macierzyństwo, opieka nad synem, córką, nad dziećmi.
1: Kto trafia do domu prowadzonego przez Fundację Po Drugie?
0: My ten dom otworzyliśmy stosunkowo niedawno, bowiem dopiero w kwietniu tego roku. Przyjmujemy pod nasz dach dziewczyny, które mają od 18 do 25 lat, ale zwykle młodsze niż 25 lat, które są zagrożone bądź już doświadczają bezdomności. To dziewczyny, które czasem wychowywały się w różnego typu placówkach, domach dziecka czy placówkach resocjalizacyjnych. To dziewczyny, które pochodzą z tak zwanych środowisk dysfunkcyjnych, w których no, występowały różne problemy, które wcześniej zaszły w ciąże i potrzebują wsparcia zarówno w zakresie zakwaterowania, czyli potrzebują miejsca, do którego wiedzą, że mogą każdego dnia wrócić, że tam jest ich pokój, tam jest ich kuchnia, ale jednocześnie potrzebują wsparcia, pomocy w tych codziennych czynnościach, czasu na dorastanie do roli matki i pomocy no, specjalistycznej, tak, czyli psychologicznej, terapeutycznej, ale również wsparcia w zakresie właśnie edukacji czy wchodzenia na rynek pracy.
1: Bo macierzyństwo to nie zawsze bajka i nie zawsze taki ładny obrazek niedzielnego poranka spędzonego z maleństwem na tarasie, prawda, pani prezes?
0: Oczywiście, że tak. Ja też jestem mamą i to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo w mojej relacji z moim dzieckiem. Niemniej, no, ja miałam zawsze to szczęście, że miałam pewne miejsce i pewne zasoby, z którymi wchodziłam w te niełatwą i pełną wyzwań rolę. Dziewczyny, z którymi my pracujemy, bardzo często tych zasobów nie mają. One bardzo często same nie doświadczyły takiej prawidłowej relacji ze swoją mamą, czy ze swoim tatą, czy z jakimś opiekunem, który był z nimi, kiedy były dziećmi. Więc one mają na pewno o wiele trudniej. I ten idylliczny niedzielny poranek spędzony na tarasie przy śniadaniu, to są dla tych dziewczyn nowe doświadczenia. One często nie wiedzą, bo nikt im nie pokazał, że można w ten sposób spędzać czas. Nie mają takich nawyków. To jest praca, którą my musimy z tymi dziewczynami wykonać. To są rzeczy, do których my mamy je jakby przekonać i im je pokazać. To są dziewczyny, które nie mają takiego pomysłu, że trzeba dziecku zorganizować czas w ciągu dnia, że trzeba iść na spacer. I to nie jest o tym, że one są złe, tylko to jest o tym, że one tego też nie doświadczały. One po prostu tego nie wiedzą, nie potrafią, no i my nad tym z nimi pracujemy, poza tymi wszystkimi oczywiście też twardymi sprawami. Ale animowanie śniadań niedzielnych na tarasie jest ważną częścią naszej pracy.
1: Relacje to jest słowo klucz, które także gdzieś wracało mi, kiedy oglądałam ten film, o którym wspomniałam, Młode Matki. To są relacje matka, to dziecko, które się pojawiło na świecie. To są relacje między tymi młodymi matkami, które są w takim ośrodku podobnym do tego stworzonego przez Fundację Po Drugie, w takim domu stworzonym przez Fundację Po Drugie. To są także relacje tych matek z tymi, którzy tam na miejscu próbują im pomóc, ale niekoniecznie i nie zawsze wyręczać w tych codziennych obowiązkach. Jak ułożyć sobie te relacje właśnie ostatnią, o której wspomniałam, czyli te terapeutki, opiekunki, te osoby, które pokazują drogę, jak realizować tę misję, często jedną z największych misji życiowych, czyli macierzyństwo.
0: Tak, no to nie jest łatwa praca i to jest na pewno ogromne wyzwanie. W tym filmie Młode Matki my widzimy gdzieś tam na drugim planie opiekunki, pracowniczki socjalne, które w tym ośrodku pracują i wspierają te młode kobiety. I muszę powiedzieć, że one mi się bardzo podobają w tym znaczeniu, że tam jest bardzo dużo o wsparciu, bardzo dużo o towarzyszeniu, bardzo dużo o nierozliczaniu, nieocenianiu.
1: Nieocenianiu, tak.
0: I to jest, myślę, bardzo, bardzo istotne. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach, które zagrażałyby dziecku, prawda? No bo wiadomo, że wtedy to już się nie bawimy w te wszystkie miękkie historie. Niemniej ta postawa

0: sprawa tych pracownic bardzo jest jakby kompatybilna z tym, co my staramy się robić w naszym domu dla młodych mam. My staramy się tym dziewczynom towarzyszyć. Właśnie tak jak wcześniej wspominałyśmy o tym tarasie, animować pewne zachowania, zapraszać do działania, nie nakazywać tych działań, ale pokazywać, że są różne rzeczy, które robią fajnie nam samym, naszym dzieciom, które pomagają nam poukładać dzień i nasz świat, tak, że w czystym pokoju lepiej się odpoczywa. Tego uczymy. Jest to oczywiście ogromne wyzwanie, bo to też nie jest tak, że każda osoba, która trafia do wsparcia, czy tu mówimy o młodych mamach, czy też moja organizacja prowadzi dom dla młodzieży w sytuacji bezdomności, tutaj mamy już ogromne doświadczenie w pracy z tymi młodymi ludźmi. Nie każda osoba, która trafia do wsparcia, chce uzyskać to wsparcie na tych zasadach, które my oferujemy. Więc te początki są zwykle bardzo trudne. Ale dlaczego ja mam jeść śniadanie na tarasie? A po co mam iść na spacer z dzieckiem, skoro może ono sobie być w ogrodzie? I tak dalej, i tak dalej. My musimy zapraszać, my musimy zachęcać, musimy towarzyszyć i odpowiednio budować tę naszą ofertę, żeby osoba po drugiej stronie, właściwie nie po drugiej stronie, bo my jesteśmy po tej samej, ale ta, do której wyciągamy rękę, poczuła, że jej się to opłaca, poczuła, że to jest coś wartościowego, że w ten sposób tworzy się jakaś zmiana jakościowa, istotna. No to jest bardzo, bardzo trudne, ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że tak jak udaje nam się to z młodzieżą doświadczającą bezdomności, będzie nam się udawało z młodymi mamami, no bo po to to robimy, żeby ich życie było lepsze.
1: I wyobrażam sobie, że trzeba być niezwykle czujnym, wykonując takie zadania, taką pracę, takie powołanie. Czujnym na dobro tych młodych mam, na których się skupiamy w naszej rozmowie, również za sprawą tego filmu, o którym wspomniałam, pod tytułem Młode Matki, ale trzeba też być przecież czujnym na potrzeby i dobro tych dzieci, którymi te bardzo młode kobiety się opiekują, które sprowadziły na świat. Czy zdarza się, że dobro młodych matek i ich dzieci no się ze sobą nie rymuje, że to nie zawsze idzie w parze, że trzeba czasami to dobro pogodzić. A czy zdarza się też, że nie da się tego zrobić po prostu?
0: Na tę chwilę jeszcze nie mamy takiego doświadczenia, że tak powiem, negatywnego. No niemniej życie jest bardzo różne, skomplikowane, więc ja liczę się z tym, że będziemy też doświadczać trudnych sytuacji, no ale są sposoby reagowania również na te trudne sytuacje i będziemy z nich korzystać i będziemy działać tutaj systemowo po to, żeby, no jeżeli by się działo coś złego, tak? Mam nadzieję, że na razie w każdym razie się nie dzieje.
1: Dobrze, oby tak zostało.
0: Tak, no to będziemy po prostu podejmować reakcje. My musimy pamiętać zawsze, to jest naprawdę bardzo trudna praca. Praca z matką i dzieckiem tu szczególnie trudna, bo ta mama jest jeszcze bardzo niedojrzała i bardzo młodziutka. Musimy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo dziecka to jest coś, co jest na pierwszym miejscu w naszej pracy.
1: Jak doszło do tego, że w ogóle powstał pomysł, żeby otworzyć taki pierwszy w Polsce dom dla młodych mam?
0: Oj, to jest dość długa historia. Postaram się powiedzieć to jakoś w żołnierskich słowach. Ja wiele lat temu, realizując takie programy edukacyjne w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt, czyli młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zobaczyłam, że tam są młode dziewczyny, które są mamami, ale nie mają dzieci przy sobie. Ja się za głowę złapałam, pomyślałam sobie, jejku, jak pracować resocjalizacyjnie i wychowawczo z dziewczyną, której odebraliśmy dziecko i zostawiliśmy ją z piersiami pełnymi mleka w tej placówce, w kompletnej dezorientacji, pogubieniu. Jak pokazać jej, że w ogóle to, co my robimy, jest prawdziwe i jest o tym, że chcemy jej pomóc i ją wesprzeć. No nie mówiąc już o tym, że pozbawianie młodej kobiety dziecka tylko dlatego, że przebywa w takiej placówce, nie dlatego, że ona coś złego temu dziecku zrobiła, jest po prostu no, dalece krzywdzące i tę matkę, i to dziecko. I moja organizacja rozpoczęła takie działania rzecznicze, których celem było wprowadzenie do przepisów prawa możliwości pobytu dziewcząt z dziećmi w takich placówkach. Drodzy Państwo, ta zmiana trwała 10 lat. Ja myślałam, że to będzie szybko, ale okazuje się, że nie. Trzeba było bardzo wielu ludzi przekonać, odbyć wiele batalii.

0: po to, żeby ostatecznie te przepisy uległy zmianie. I w tak zwanym międzyczasie my pomyśleliśmy sobie, no to skoro państwo nie reaguje, no to my otworzymy dom dla takich mam. Zdobyliśmy środki, zaczęliśmy budowę, a prawo uległo zmianie, co oczywiście bardzo nas cieszy, bo my nie bylibyśmy w stanie systemowo zająć się wszystkimi dziewczynami, które doświadczają takiej sytuacji. Zatem dziś nasz dom kierujemy do tych dziewcząt już pełnoletnich, ale nadal bardzo młodziutkich, 18, 19, 20-letnich, które są w takiej sytuacji, że na przykład opuszczają taką placówkę i nie mają dokąd pójść.
1: Zbliża się Dzień Matki. Wszystkim mamom, także tym, które znajdują się pod opieką Fundacji Po Drugie, już dziś życzymy wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Była z nami pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie. Pozdrawiamy. Dobrej niedzieli.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Wracamy do sprawy fałszywego alarmu i interwencji służb w domu należącym do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Z nami pan Tomasz Awłasewicz, dziennikarz portalu Onet, pisarz, specjalista do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Jakie scenariusze pan rozważa, myśląc i obserwując to, co dzieje się wokół tej sprawy, o której informujemy dzisiaj od rana?
2: Na pewno musimy jak najszybciej zacząć opowiadać ludziom w szerszym zakresie o tym, co się dzieje. Nie, co się dzieje konkretnie, bo nie wiemy de facto, co się dzieje w tym sensie, że nie wiadomo, kto za tym stoi. Natomiast niezależnie od tego, kto za tym stoi, musimy rozmawiać o tym, jak duże znaczenie ma ten chaos, który jest sprowadzany przez te działania. No bo im większy chaos, im większa polaryzacja społeczeństwa u nas, tym większe to budowanie napięcia społecznego i tym lepiej dla Rosji. Także tak naprawdę to nie ma znaczenia już, kto to robi, bo nawet jeżeli nie robi to ktoś powiązany z rosyjskimi służbami, to i tak wykonuje, że tak powiem, za nich pracę, którą oni i tak by zrobili. I tak by na to wpadli za tydzień, dwa albo trzy.
1: Czyli sugeruje pan, żeby się nie skupiać na przyczynach, a bardziej myśleć o konsekwencjach tego, co się wydarzyło. W takim szerszym kontekście, nie mówię tylko o tym, co się w tym konkretnym miejscu, w konkretnym mieszkaniu stało, do czego tam doszło, tylko jakie to będzie miało znaczenie na przyszłość, chociażby dla funkcjonowania takich służb jak Straż Pożarna, bo wyobrażam sobie, czy policja, bo wyobrażam sobie, że teraz może być tak, że każdy, kto odbierze taką informację o możliwym, nie wiem, pożarze, próbie samobójczej, no to dwa razy się zastanowi, zanim tak gwałtownie i bezpośrednio i jednoznacznie zareaguje na taki alarm.
2: Uważam, że to jest zupełnie osobny problem i szczerze mówiąc to jest coś nie do przeskoczenia. To znaczy służby i tak będą reagować, i tak muszą reagować. No, 9 połączeń fałszywych, 10 może być prawdziwe. Oczywiście jadący strażacy czy medycy do tego samego miejsca 10 raz no, spodziewają się pewnie, że to jest żart, ale co jeśli nie? No, nie można zlekceważyć żadnego zgłoszenia, także to jest osobny problem. Natomiast uważam, że jedną kwestią jest szukanie powodu, znaczy powodu sprawców, a zupełnie osobną jest przygotowywanie się na to właśnie, żeby nie reagować taką paniką, bo nawet jeżeli my znajdziemy sprawców tych teraz fałszywych alarmów, to mogą być kolejni, a to też nie jest jedyny rejon, w których takie zagrożenia czyhają. To znaczy niszczenie murów w mieście, rysowanie graffiti, to też jest element tej samej wojny hybrydowej, której elementem jest to, co teraz się dzieje.
1: Będą naśladowcy? Jest takie ryzyko?
2: Ciekawe, czy już nie ma. To znaczy, nie wiemy, od czego się to zaczęło, ale nie jest wykluczone w ogóle, że te kolejne telefony mogą pochodzić od kogoś innego. Spodziewam się, że może jednak jest to ten sam człowiek lub grupa, bo jak widać, dobrze się maskuje, bo jeszcze nie ustaliliśmy, kto za tym stoi. Natomiast to jest niewykluczone, że ktoś po prostu podsunął pomoc innym i tak to też funkcjonuje, jeżeli przykładowo Rosjanie to zainicjowali, a ktoś to naśladuje, bo mówiąc potocznie, po prostu się nudzi, to tym lepiej dla nich i niestety powinniśmy o tym pamiętać.
1: Panie redaktorze, jest pan specjalistą do służb specjalnych. Nie wiem, czy Służba Ochrony Państwa kwalifikuje się jako służba specjalna, no ale zastanawiam się, czy w reakcji na to, co wydarzyło się w Gdańsku, być może warto rozważyć, żeby ochroną SOP-u byli objęci także członkowie dalszej rodziny najważniejszych osób w państwie i należące do nich nieruchomości, no bo ten przykład pokazuje, że może to pytanie jest zasadne.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony gdzie to się kończy? To jest tak łatwo powiedzieć, że to w sieci jest mnóstwo takich komentarzy, że przecież dlaczego to mieszkanie nie było pod ochroną, ale oczywiście można. To jest mimo wszystko mieszkanie, które jest powiązane z prezydentem, nawet jeżeli on tam nie przebywa, a zdaje

0: się nie zgłosił, najnowsze te informacje mówią, że nie zgłosił go jako miejsce, w którym może przebywać. To oczywiście, no, skoro jest powiązane, to warto by na to zwrócić uwagę. Z drugiej strony są pewne rzeczy nie do przeskoczenia. To znaczy, jeżeli zaczniemy obejmować ochroną wszystkie budynki, czy wszystkie w ogóle aspekty życia, które są powiązane z ważnymi osobami w państwie, no to w pewnym momencie nie starczy nam ludzi. Ja oczywiście nie mówię, że nie powinniśmy. Powinniśmy jakoś to obserwować, natomiast gdzieś to się musi kończyć i może tutaj była ta granica. To już musiałby się powiedzieć ktoś, kto dokładnie widzi to z bliska.
1: A jak wtedy SOP by zareagował? Jak reagowałyby służby, gdyby, zakładając, to mieszkanie było pod ochroną SOP-u? To wtedy oni razem weszliby ze strażakami w takiej sytuacji alarmowej? Czy to do nich dotarłaby ta informacja i oni by musieli, oni, czyli SOP-owcy, na to w jakiś sposób zareagować? Jak ta procedura by wyglądała wtedy?
0: Tutaj dam prostą odpowiedź. No, jeżeli ktoś by miał nad tym, sprawował nad tym pieczę, a tym bardziej tam był, aczkolwiek tutaj już chyba nie mówimy o przebywaniu, ale sprawował nad tym pieczę i miał klucze, no to zupełnie inaczej by to wyglądało. Pewnie usłyszelibyśmy o tym, ale niby mała różnica, ale jest różnica pomiędzy wyważeniem drzwi, a wejściem razem z funkcjonariuszem SOP-u, który otworzy drzwi i zobaczy, że tam nikogo nie ma. Więc myślę, że tutaj zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby ktoś sprawował na tym pieczę.
1: Ważne wydarzenie, wymagające od nas dużo odpowiedzialności w informowaniu, komentowaniu tego, co wydarzyło się w Gdańsku. Przypomnijmy Państwu, fałszywe alarmy, interwencja służb w mieszkaniu należącym do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ten temat i ta sprawa bardzo szeroko komentowana w mediach. Specjalna narada z udziałem premiera, ministrów i szefów służb temu także poświęcona. Z nami był pan Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onet.pl, pisarz, specjalista do spraw służb specjalnych. Bardzo panu dziękuję
0: bardzo
1: za to spotkanie.
2: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
3: Gdy jesteśmy dziećmi, rysując, wychodzimy poza linię, dopóki nas ktoś nie poprawi. Namalowane przez nas stworki mają 10 oczu i szalone kolory, podłoga staje się lawą, liście pieniędzmi, a kilka poduszek i koc nagle stają się magicznym fortem. Wymyślamy sobie różne zabawy, gry i historie, świat staje się po prostu takim jednym wielkim placem zabaw, no a potem stajemy się dorośli albo idziemy do szkoły, no i przestaje tym placem zabaw być. Po drodze gubimy troszkę naszą wyobraźnię, ale przede wszystkim naszą kreatywność. Na szczęście można ją odzyskać, można ją także trenować, no i w tym wszystkim pomoże nam dzisiaj Alicja Łukomska, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, także konferansjerka i wokalistka mezzosopran. Dzień dobry, pani Alicjo.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Pani Alicjo, ja sobie sprawdziłam i w literaturze psychologicznej istnieje podobno ponad 60 różnych definicji kreatywności. No, wydaje mi się, że to świadczy o takiej dosyć dużej trudności w nazwaniu wprost, czym ta kreatywność jest. Bo chyba może być też różna dla każdego człowieka.
4: Myślę, że tak, że dla każdego może być inna. To tak jak z sukcesem, prawda? Dla każdego sukces jest inny. Ale tak spłycając, to jest tworzenie nowych, wartościowych treści. Tylko zaraz
3: wartościowych dla kogo?
4: No właśnie, i teraz tak, ktoś mi zaraz zarzuci, ale o czym pani mówi? Już wszystko zostało wynalezione. W związku z tym jest jeszcze taka kreatywność subiektywna. Wystarczy, że dane dzieło, dany utwór jest wartościowy dla nas. I chyba taką kreatywność chcę brać ja i taką kreatywność polecam państwu.
3: Mnie też spodobało się, to swoją drogą jest fascynujące, że przygotowywałam się do naszej rozmowy i parę godzin później przeglądałam Instagram w zupełnie innych celach i wyskoczył mi taki obrazeczek ze zdaniem, że kreatywność to jest inteligencja, która lubi dobrze się bawić.
4: Może i tak, może i tak.
3: Ładna jest to definicja, ale to też prowadzi do kolejnego pytania. Czy kreatywność zawsze idzie pod rękę z innymi cechami? Czy trzeba być właśnie osobą inteligentną, żeby być osobą kreatywną? Czy trzeba być osobą otwartą, ciekawą świata? Jak pani sądzi?
4: Myślę, że przede wszystkim to trzeba być otwartą, ciekawą świata. Bo tutaj nie chciałabym wchodzić w poziomy inteligencji. Chciałabym się raczej właśnie skupić na tej otwartości. Uniwersytet właśnie, na którym mam przyjemność uczyć, to uniwersytet otwarty. My jako wykładowcy zawsze się tym podpieramy, żebyście państwo byli na siebie otwarci.
3: I na wiedzę.
4: I na wiedzę, i na siebie. I co mi to daje w momencie, w którym grupa do mnie przychodzi? Ludzi ciekawych świata, ludzi, którzy chcą zobaczyć, czym jest ta artystyczna kreatywność. Jak oni są na siebie otwarci, to oni otwierają się automatycznie na wiedzę i na wszystko, wszystko.

0: wszystko inne i łatwo być im wchodzić w te ćwiczenia kreatywne.
1: Do tych ćwiczeń jeszcze przejdziemy, bo one są bardzo ciekawe i myślę, że wszystkim nam mogą bardzo pomóc, zwłaszcza, że takich ograniczników dla naszej kreatywności na naszej drodze spotykamy sporo, więc zacznijmy od samego początku. Czy każdy człowiek rodzi się kreatywny? Jest taką kreatywną białą kartą, którą różnymi ciekawymi nowymi pomysłami chciałby po drodze zapełniać.
0: Może na to pytanie ja pani odpowiem tak. 5-letnie dzieci według badań są niebywale kreatywne. Dzieci w wieku 10 lat są już trochę mniej kreatywne.
1: Natomiast... No bo tutaj pewnie już wchodzi proces socjalizacji, tego nie rób, tego nie wolno, tak. Tego nie wypada.
0: Dokładnie. Natomiast my dorośli w stosunku do dzieci wypadamy dość kiepsko.
1: Poza tym, że są ci dorośli, którzy ograniczają kreatywność najmniejszych dzieci, no to potem te dzieci idą do szkoły i muszą się uczyć według różnych kluczy i ta kreatywność jest też przycinana trochę pod bardzo określone ramy. No a teraz w ogóle wszyscy żyjemy w czasach, w których dominuje sztuczna inteligencja. Chyba to jest w ogóle zabójcza broń dla kreatywności człowieka. Albo każe nam tę kreatywność na nowo zupełnie zdefiniować.
0: Zastanawiam się właśnie, sztuczna inteligencja, skąd powstała, tak? Kto się wymyślił? Wymyślił ją człowiek.
1: Kreatywny zapewne.
0: Czyli był niebywale kreatywny, tak?
1: Chociaż przed nim byli inni twórcy i pisarze i filmowcy, którzy tę sztuczną inteligencję też widzieli na różne sposoby.
0: Gdzie się przewidywali, prawda? To wszystko zależy, jak tego użyjemy. Bo jeśli założymy, że ona za nas zrobi wszystko, no to biada nam. Biada nam. Ale jeśli będziemy tylko czerpać podstawy, inspiracje, to wtedy można powiedzieć, że mamy szansę na szybszy rozwój, bo jakąś podstawę dostajemy, a sami to rozszerzymy.
1: Tym bardziej, że na szczęście cały czas jeszcze obserwujemy taki nomen omen kreatywny ruch oporu wobec sztucznej inteligencji. I jeśli tylko pojawiają się takie informacje, że w jakimś dziele albo w jakimś filmie została wykorzystana sztuczna inteligencja. No, bardzo głośno było o filmie Brutalista, gdzie sztuczna inteligencja miała zostać wykorzystana do tego, żeby podrasować trochę węgierski akcent Adriana Brody'ego, który tam gra rolę główną. No i to się powszechnie bardzo nie spodobało, na szczęście. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że w różnych, no właśnie, znowu, branżach kreatywnych, czyli na przykład reklamowych, ta sztuczna inteligencja jest cały czas wykorzystywana i jak kiedyś głowiło się 5 albo 10 osób nad jakimś pomysłem, tak teraz robi to jedna i z pomocą klawiatury. Ale wracając jeszcze do samej takiej poniekąd definicji tego słowa kreatywność, też wydaje mi się, że jest jeden taki mit, który jej towarzyszy, czyli to, że kreatywność to jest domena przede wszystkim artystów i humanistów.
0: I chciałabym to obalić. Otóż nie. To jest tak, że każdy z nas może być kreatywny. Ustaliliśmy już, że 5-latki są niebywale kreatywne.
1: A jeszcze może... nie wiemy, czy mają predyspozycje do bycia humanistami, czy geniuszami w naukach ścisłych.
0: Dokładnie tak. A jeśli chodzi o artystów, oni po prostu dokonują wyboru. Chcę być artystą, działam. Chcę być artystą, tworzę, tak? Maluję, rysuję, śpiewam, gram. Więc to jest ich świadomy wybór. Jeżeli na przykład idziemy do korporacji, no ale załóżmy, że jesteśmy w branży reklamowej, no to też oczekują od nas kreatywności. Tylko niekiedy, no jednak jesteśmy gdzieś przymykani szablonami, więc no tutaj mamy jakieś ograniczenia.
1: Zastanawiam się, bo wyobrażam sobie też, że ludzie reprezentujący bardzo różne zawody przychodzą także do pani na zajęcia. Jakie oni mają motywacje? Dlaczego tej kreatywności chcą się nauczyć?
0: Często przychodzą z ciekawości. Jak to? Artystyczna kreatywność. Spotykam ludzi różnych zawodów, naprawdę różnych, wszelakich. Mogłabym wymieniać i wymieniać. Ciekawość to jest chyba pierwsze. Drugie, sprawdzić, czy jeszcze wciąż jestem kreatywny. Gdzieś wtli się w nich taka chęć występów, ale boją się zajęć stricte teatralnych, a tutaj jest artystyczna kreatywność, więc trochę tytuł ich nie odstrasza.
1: Prowadzi
0: się
1: artystka.
0: Zdarza. Kolejna rzecz to przyciąga ich informacja, co tam jest. No bo jeśli by były same tam sceniczne albo same informacje o kreatywności, to dawali mi informację zwrotną, że może by nie przyszli. Ale my rozmawiamy tam i o tremie, i o oddechu, i o krytyce. W związku z tym przychodzą po prostu ludzie ciekawi. Ciekawość, myślę, że to jest ta pierwsza, najistotniejsza rzecz, która ich prowadzi.
1: A od czego zaczyna pani takie zajęcia?
0: Od

0: grania grupy.
1: W jaki sposób?
0: Robię
1: to
0: wszystko,
1: też może się przydać różnym osobom nas słuchającym.
0: Tajemnica.
1: Okay.
0: Zapraszam serdecznie na zajęcia.
1: Nie.
0: Ale nie, tak na serio. To rzeczywiście od wprowadzenia zasad. Czyli to, co już zdążyłam powiedzieć państwu.
1: Przepraszam, chce pani uczyć kreatywności poprzez wprowadzenie zasad
0: tak,
1: na dzień dobry?
0: Tak. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak jest. Bo informuję na początku, że Uniwersytet Otwarty, Uniwersytetu Warszawskiego, jest otwarty. I to uznaję jako zasadę poniekąd. Ze względu na to, że jeśli ktoś się wypowie, to bardzo proszę, żeby druga osoba nie oceniała od razu, bo to jest jego. W ten sposób. I wtedy rzeczywiście oni tak łapią oddech. Robię też taki zabieg, że nie pytam o zawody, jakie wykonują. Bo zauważyłam, że to bardzo ich otwiera. Dlatego, że miałam sytuacje takie zabawne, kiedy właśnie ktoś zdradził zawód, a potem stały do niego kolejki na przerwie, tak?
1: Może też być trochę skrępowany albo związany tym, czego oczekuje się od reprezentanta danego zawodu. Załóżmy, że przyszedłby do pani sędzia albo prawnik, który jest adwokatem w bardzo poważnych sprawach i gdzie on tutaj miałby na przykład próbować występować przed grupą. Mhm. Czyli o zawodach się nie opowiada, zgrywamy się w ten sposób, nie oceniamy się i co dalej?
0: Mhm. Badamy potrzeby. I teraz tak, ja wiem, że dzisiaj możemy wysłać maila. Czego oczekujesz od zajęć? Ale często...
1: Oceń zajęcia w skali od 1 do 10.
0: Dokładnie. Ale często ludziom nie chce się tego wypełniać. Natomiast w momencie, w którym argumentuję to, dlaczego to robimy na zajęciach i proszę, żeby każdy każdemu poświęcił uwagę, no to też działa fajnie na ludzi. Otwierająco plus właśnie zbliża, tak? Bo mamy na przykład jakieś podobne potrzeby. Jesteśmy podobnych rzeczy ciekawi, czyli dostrzegamy nagle podobieństwa. Wtedy jest nam po prostu po ludzku trochę łatwiej.
1: A jakie ćwiczenia pani proponuje swoim słuchaczom i jakie ćwiczenia zaproponowałaby naszym słuchaczom pani teraz?
0: Mówimy o kreatywności.
1: Mhm.
0: Dobrze. No to może... A podda się pani mojej próbie?
1: Czyli jeszcze trochę odwagi trzeba mieć i trochę śmiałości. Ja wiem, że to może tak nie wyglądać, ale ja jestem bardzo nieśmiała i jestem dosyć dużą introwertyczką, więc jest to dla mnie wyzwanie, ale skoro namawiam do tego naszych słuchaczy, no to zacznę od siebie, dobrze.
0: No dobrze, jednym z takich...
1: Tylko proszę nie kazać mi śpiewać od razu, pani Alicjo, proszę.
0: Dobrze, dobrze. To na zajęciach ze śpiewem przez życie.
1: Dobrze.
0: A teraz skupiam się na tej artystycznej kreatywności. Dobrze, to jest takie jedno z zadań. Mianowicie na przykład rozwiń skrót UOUW, ale inaczej niż Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Muszę sobie przede wszystkim
0: proszę sobie zapisać. Proszę pamiętać, że im dziwniej, tym lepiej, tym ciekawiej, tym śmieszniej.
1: Pierwsze, co mi przyszło do głowy i wiem, że to pewnie nie będzie jeszcze najbardziej kreatywne, ale Uniwersum Otwartych Umysłów Warszawskich.
0: Wow.
1: Blisko bardzo do tego, czym ten skrót naprawdę jest, ale wokół uniwersum bym się pewnie kręciła. Zresztą U jest trudną literką, żeby tak powymyślać. Okej, okay, ale powiedzmy, że zdałam.
0: Ja teraz tak właśnie jak się zastanawiałam, czy będzie mnie pani pytała o jakieś ćwiczenia i tak myślę sobie UOUW, to ja też miałam bardzo blisko. Bo jakoś kręcimy się wokół tego tematu, w związku z tym tak jest. Ale słuchacze jak przychodzą właśnie z różnych środowisk, to naprawdę wymyślają przezabawne skróty.
1: A czy różne są ćwiczenia w zależności od tego, w jakim obszarze ktoś swoją kreatywność chciałby rozwinąć? Czy jeśli ktoś chciałby rozwijać swoją kreatywność, która na przykład jest mu potrzebna w zawodzie, niezależnie jaki wykonuje, ale żeby ta kreatywność była taką wartością dodaną, poszerzała jego umysł, horyzonty? Czy jeśli ktoś na przykład chciałby być bardziej kreatywny malując albo pisząc?
0: Mamy tam taką mieszankę ćwiczeń. Zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Bo jedno z takich ćwiczeń też dość popularnych, to właśnie postaw kreskę. No bo boimy się stawiać kreski. Przecież ja nie maluję, o Boże, wieki nie malowałem, nie wiem jak, ale postaw ją.
1: Ale jakąkolwiek?
0: Tak, jakąkolwiek. Pani stawia kreskę.
1: Ale taką najzwyklejszą?
0: Proszę. Proszę postawić kreskę.
1: A może być trochę taka pozaginana?
0: A może być.
1: A może się kończyć na przykład serduszkiem?
0: A jak pani chce?
1: No to się tak zakończyła.
0: I jak tak się zakończyła, dobra, to mogłabym posłać tę kartkę dalej do kolejnego słuchacza, który dostrzegłby coś zupełnie innego. Ja widzę latawiec. Dla mnie to jest latawiec. A dla pani?
1: Piorun kulisty. Na przykład.
2: Myślę, że dużo dobrej zabawy jest

0: Oj, pani
1: dużo
0: zajęcie.
1: Śmiechu, dużo śmiechu, dużo śmiechu.
0: Chociaż wyobrażam sobie, że rzeczywiście pewne swoje granice też trzeba przekroczyć, no bo skoro ta kreatywność tak na co dzień nie jest trenowana, a zwłaszcza w grupie, no musi się trochę wiązać z takim otwarciem się rzeczywiście na drugiego człowieka, jakąś większą śmiałością, odwagą, występem publicznym, no to może czasami to prowadzić do pewnej tremy, o której zresztą też pani wspomniała, że uczy pani tego, jak sobie z tą tremą i stresem przed występami publicznymi radzić. Jakie pani ma rady?
1: Przede wszystkim zrozumieć siebie, mianowicie, że każdy z nas to ma. Dokładnie każdy. Proszę państwa, chwilę temu wchodziłam tutaj do pani. Oczywiście, że miałam dreszczyk. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że zagadywałam, nieprawdaż?
0: To prawda.
1: Ale byłam tego świadoma. Mhm. Wzięłam oddech, co często mówię, weź oddech, skup się na oddechu. Daj sobie minutkę i rusz do przodu. To, co lubię, to wspominać o dzieciach. Bo dzieci, tak jak mówimy, są bardzo kreatywne. I one czasem, jak coś opowiadają, to mówią, ty też tak masz. O, ja też tak mam. I jak słuchacze to usłyszą, to też działa na nich tak wyzwalająco. Że skoro ja przychodzę ich uczyć, ale też zdarza mi się trema, no to wow. To znaczy, że każdy tak ma. Ma pani tremę?
0: Oczywiście, przed każdą audycją. Mimo, że prowadzę audycję od prawie 20 lat w Polskim Radiu i przed każdą, dosłownie każdą, każdą rozmową z gościem, bo każda rozmowa jest inna, każdy rozmówca jest inny, zawsze czuję ten delikatny stres i bardzo lubię to uczucie po rozmowie. Kiedy czuję, że udało się nawiązać ten kontakt z człowiekiem, który może przyszedł tylko na 10 minut do studia, ale udało się to połączenie nawiązać i rozmowa też była na tyle ciekawa, że wiem, że mogła się słuchaczom spodobać. Swoją drogą, to o czym pani mówiła, to jest też taki, no może niecelowy zabieg, ale bardzo nieświadomy, jeśli spotykam się ze swoimi słuchaczami i ja im mówię, że ja mam właśnie tremę albo stresik przed audycją, to oni też inaczej troszeczkę patrzą na mnie. Wtedy oni się mniej stresują, na przykład oglądając studio. Chciałam jeszcze zapytać, po co nam właściwie ta kreatywność? Po co mamy ćwiczyć tę kreatywność, pani Alicjo?
1: Proszę państwa, bo każdy z nas, ja bym powiedziała tak, teraz brzydką prawdę powiem, każdy z nas się starzeje. Ja wiem, że świat poszedł do przodu. Ja wiem, że my możemy troszeczkę, że tak powiem, poprawić siebie, ale mówimy o naszej pamięci, o naszej umiejętności uczenia się. W związku z tym, im szybciej zaczniemy dbać o tę kreatywność, tym lepiej, po prostu tym lepiej dla nas, dla naszych połączeń neuronalnych, dla nas może łatwiej przejdziemy przez starość. Mogą państwo często spotkać starszych ludzi, którzy rozwiązują krzyżówki. To jest po coś.
0: Albo sudoku.
1: Albo sudoku. Oni już wiedzą, że trzeba nad sobą pracować. W związku z tym...
0: Zwłaszcza, że u każdego, przepraszam, że wejdę w słowo, przychodzi taki moment, że nagle zaczyna się łapać na tym, że zaczyna zapominać. A jakie było to słowo? I to jest taki taka czasami czerwona ostrzegawcza lampka, że wypadałoby rzeczywiście nad tymi autostradami w naszej głowie troszeczkę popracować.
1: Dokładnie tak. Albo na przykład już pójście inną drogą, jak dużo zmienia.
0: Gdyby pani miała dać naszym słuchaczom takie jedno, poza oczywiście tym powrotem inną drogą, jeszcze jedno takie dosyć proste, a może nieproste zadanie domowe, takie, które pomogłoby tę kreatywność na start obudzić, to co by to było? Poza kreskami, poza skrótowcami, poza powrotem do domu, inną trasą.
1: No cóż, ja teraz operuję takimi najprostszymi ćwiczeniami, bo myślę, że nie starczyłoby nam czasu, gdybym miała wymieniać i wymieniać, ale chyba takie najszybsze, bo na co dzień, jak ja to mówię, każdy z nas gdzieś biegnie, nie oszukujmy się. W związku z tym inne zastosowanie dla ołówka niż jest. Czyli nie tylko zapisz, ale co jeszcze?
0: No każdy z pokolenia milenialsów, tych nieco starszych, będzie doskonale wiedział, że ołówek służył do przewijania kaset magnetofonowych.
1: Na przykład. I mamy jedno. Ale myślmy dalej.
0: Okej. Okay. Zamiast pałeczek do sushi można, tylko potrzebny drugi jest jeszcze.
1: No to może mamy dwa ołówki. Rozmnożyły nam się w naszej wyobraźni.
0: No
1: tak,
0: mogą. A co? Nic nie
1: A może być poprawiacz nastroju?
0: Może być.
1: A jakby pani poprawiła sobie nastrój ołówkiem?
0: Sobie samej?
1: Aha.
0: Nie wiem, narysowała coś. A nie mogę narysować ołówkiem.
1: Bo narysowanie to już będzie tak zwyczajnie. Chociaż z drugiej strony jesteśmy otwarci na to, że mnie...
0: Pani mogłabym poprawić humor. Bym mogła połaskotać.

0: Mogłoby być?
1: Mogłoby być. Tu nie ma dobrych odpowiedzi.
0: Mhm. I złych nie ma.
1: Tak, więc jeśli mówimy o tym, że pani nie może użyć do malowania, a może tak, w zależności od tego, co będzie narysowane.
0: A kto mi zabroni?
1: A kto pani zabroni? Dokładnie tak. Ale może utrzymywacz uśmiechu.
0: Może być. Zamiast botoksu, trening dla mięśni wokół ust.
1: Proszę państwa, my się właśnie teraz tutaj troszeczkę wygłupiamy i używamy ołówka, wkładamy go do buzi, uśmiechamy się na nim.
0: Swoją drogą to jest chyba dosyć popularne ćwiczenie w szkole aktorskiej, prawda?
1: Bardzo.
0: A czy pani nadal jako wokalistka i osoba, która występuje przed dużą publicznością, zadaje sobie takie zadania wspomagające kreatywność, żeby nie wpaść w jakąś
1: rutynę
0: kolejną?
1: Dokładnie. Wczoraj szłam inną drogą.
0: I trafiła pani do domu?
1: Trafiłam.
0: No i świetnie.
1: A muszę państwu powiedzieć, że miałam w sobie wewnętrzny opór. Strasznie mi się nie chciało. Ale pomyślałam sobie, jak nie teraz, to kiedy? I zrobiłam to. Z reguły robię tak na zajęciach, że wszystkie rzeczy, które polecam słuchaczom, sama przepracowałam. Mówię, ja nie odkrywam Ameryki. Pójdziecie gdzieś, może ktoś poda wam podobne ćwiczenie. Ja tylko przepuszczam wiedzę przez siebie i podaję w taki sposób, jaki wydaje mi się, że pobudza was do działania i że wam się chce chcieć.
0: Mam nadzieję, że tę rozmowę potraktują państwo jako inspirację do tego, żeby zrobić nawet dzisiaj coś inaczej albo coś nowego dla siebie, przede wszystkim nowego, a zachęcała do tego Alicja Łukomska, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, wokalistka, mezzosopran i konferencjerka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A ja też bardzo pani dziękuję i drodzy państwo, serdecznie was zapraszam na artystyczną kreatywność dla każdego.
2: Ciąg dalszy studia wiedzy w naszym podcaście.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Na zegarach godzina druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski oraz miejscy radni tracą stanowiska. Za ich odwołaniem opowiedziało się znacznie ponad 90% głosujących. To wyniki sondażowe, te oficjalne będą znane rano. Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic i fatalny sposób wprowadzenia strefy czystego transportu. To samo można było usłyszeć przy urnach.
1: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem. Więc prezydent powinien za to zapłacić.
2: No nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta. Zwłaszcza strefa czystego transportu.
0: Jeśli oficjalne wyniki się potwierdzą, Kraków za 3 miesiące czekają wybory. Do tego czasu miastem będzie zarządzał komisarz wyznaczony przez premiera. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada zmiany w systemie przyjmowania zgłoszeń i wysyłania służb ratunkowych. To po serii fałszywych alarmów o zagrożeniu. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem służby siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zareagowały na SMS, w którym ktoś informował,